taki sam podłużny, prostokątny, jak te przyciski, które w 373 są. Po prawej, przy kieszeni, czyli dokładnie po przeciwnej stronie, przy prawej kieszeni też jest taki do kalibracji. I pomiędzy nimi jest jeden do wyboru autorewersu, a drugi do wyboru systemu Dolby. A dokładnie wygląda to tak, że jest od lewej idąc przycisk automatycznej kalibracji taśmy, przycisk wyboru autorewersu, później mamy pokrętła regulacji głośności, z prawej strony, przy prawej kieszeni, idąc od lewej, przycisk systemu Dolby oraz automatyczna kalibracja taśmy. Teraz może pokażę Państwu, co się dzieje, kiedy przez przypadek naciśniemy ten przycisk do automatycznej kalibracji taśmy, na co uczulałem przed chwilą. I teraz załóżmy, jest w prawej kieszeni kaseta. Przyciśniemy przypadkiem bądź nie przypadkiem ATC, ATC, Automatic Tape Calibration. Została taśma cofnięta i w chwili obecnej magnetofon nagrywa sygnały testowe i no, przez to skasuje kilka sekund, no teraz się cofnęło, znowu się włączyło i w ten sposób dobierze odpowiednie parametry zapisu dla aktualnie ułożonej kasety. Jeżeli używamy tej samej kasety po wyłączeniu magnetofonu, to nie musimy tego za każdym razem robić. No jednak bezpieczniej jest robić to przy użyciu każdego egzemplarza innej kasety, więc generalnie przed każdym nagrywaniem. No i on tutaj jeszcze sobie trochę nagra i zobaczymy, co tutaj będzie. Cofnął teoretycznie w to samo miejsce, gdzie zaczął nagrywać, ale to nie wiadomo. Posłuchamy.

No, niedobrze, bo akurat tej piosenki nie chciałem kasować, tylko chciałem ją wykorzystać przy prezentacji. No ale trudno. Wobec tego zobaczmy teraz, jak wygląda przewijanie sobie ten utwór. Jeżeli teraz włączymy start i naciśniemy przewijanie do przodu i zostawimy, słuchamy, co się dzieje. Powinien się magnetofon zatrzymać przed kolejną piosenką. Ta piosenka jest długa, więc o! Syczy, ponieważ nie są włączone systemy redukcji szumów. Teraz mogę włączyć Dolby B. Kaseta była bez Dolby nagrywana, więc to pogorszy. Teraz Dolby C. No stop. Teraz, co tutaj mógłbym jeszcze Państwu pokazać, czego nie ma w 373 i w 474. A mianowicie, nie ma nagrywania w obu kieszeniach. Teraz spróbujemy włączyć nagrywanie, tylko zobaczmy, co jest jeszcze na kasecie w prawej kieszeni, w lewej kieszeni. I teraz może podłączmy do magnetofonu jakieś źródło dźwięku i spróbujemy to nagrać na obydwu kasetach. Teraz spróbujmy włączyć nagrywanie w obu kieszeniach, więc musimy wcisnąć najpierw przycisk zapisu w obu kieszeniach, ale uwaga, tylko zapisu. Wciskamy zapis w lewej. No tak, włączył się już monitoring, zatrzymałem w drugim źródle nagranie. To może jeszcze zobaczymy, czy działa również zapis w drugiej kieszeni. Działa. Dobrze, więc teraz zrobimy w ten sposób, że wciskam najpierw zapis w lewej kieszeni, później w prawej kieszeni. No już pewnie uruchomił się monitoring. Już teraz nie stwierdzimy, bo czy się uruchomił w jednej, to... I spróbuję włączyć nagrywanie i w jednej, i w drugiej. I czy będziemy mieli to samo nagranie w lewej kieszeni i w prawej. Wciskam nagrywanie w lewej. I w prawej naciskam w drugim źródle start. No okej, okay, dobrze. Możemy, w prawym wyłączyłem, w lewym wyłączyłem. Sprawdzamy prawą kasetę. No tutaj pewnie wyłapię tę przerwę, więc przewiniemy sobie przy starcie. Jest. No to teraz zobaczmy, czy to samo nagrało się na lewej kasecie. Start. Oczywiście. No tylko, że ta kaseta troszeczkę zniszczona. No dobrze. A teraz spróbujmy jeszcze zrobić co innego. Spróbujmy przewinąć lewą kasetę do początku i tak skonfigurować magnetofon, żeby... Jedna kaseta, wyłączając się, uruchomiła zapis w drugiej kieszeni. Żeby zadziałała ta funkcja, o której mówię, musimy się upewnić, żeby auto-rewers był ustawiony na tych 8 strzałek, o których wspominałem, czyli chodzi o to, o których wspominałem wcześniej, czyli żeby było włączone odtwarzanie szeregowe. W tym momencie... No, możemy sobie sprawdzić pozycję autorewersu, bo nie ma są dwie kasety, więc lewa jest przewinięta do końca, więc włączymy tak, jakby się lewa kończyła, czyli lewy start końca, czyli koniec strony B. No nic się nie stało. Naciśnijmy lewy przycisk, czyli ten lewy przy kalibracji, ten przy lewej kieszeni, bo ten przy lewej kieszeni jest do autorewersu. Raz nacisnęliśmy. Zgadza się, przełączyła się. Naciśnijmy jeszcze raz. Teraz jak się wyłączy lewa, włączy się prawa. Włączyła się. I teraz co możemy zrobić? Teraz możemy zrobić coś takiego, że jeżeli włączymy kasetę znajdującą się w lewej kieszeni, no i na przykład włączymy pierwszą stronę. Ona przegra cała pierwsza strona, przełączy się na stronę drugą automatycznie. I później, kiedy ta druga strona się skończy, przełączy się kaseta na stronę pierwszą, z drugiej kieszeni. Tylko jeszcze musimy się upewnić,
Czy magnetofon jest domyślnie ustawiony w drugiej kieszeni, żeby się włączyła przy nagrywaniu pierwsza strona? Jak to zrobić? Żeby ją tak ustawić, po prostu musimy ostatnim razem wyłączyć ją na tej stronie. Więc naciśnijmy na chwilę pierwszą stronę, czyli ten prawy start, do kieszeni prawej. Jest. Dobrze. I teraz należy przycisnąć przycisk zapisu w lewej kieszeni oraz w prawej kieszeni. I no jeżeli włączymy teraz w lewej kieszeni start z prawej strony, jest początek kasety, ona przejdzie cała, przełączy się na drugą. Ale my tak nie chcemy. Włączamy start z lewej, tak żeby wymusić koniec kasety i włączyć drugą stronę. Włączyliśmy nagrywanie w jednej i w drugiej kieszeni. I teraz włączmy koniec pierwszej kasety. Włączyło się nagrywanie w drugiej kieszeni. A teraz możemy włączyć piosenkę ze źródła zewnętrznego.

Okej, okay, to nagraliśmy bez systemu Dolby, a teraz nagramy to samo w systemie Dolby B i później w tym systemie odtworzymy. Stop, przełączamy na Dolby B, włączamy nagrywanie. 3, 4.

No to może jeszcze spróbujmy to samo nagrać Dolby C. Przełączamy na Dolby C, naciskamy nagrywanie, naciskamy start, uruchamiamy źródło zewnętrzne, słuchamy.

0: No dobrze, żeby tutaj zaistrz się nie wtrącał. Wyłączamy Dolby i odsłuchujemy próbki każdego z nagrań.
1: No
0: tak, tu jeszcze Katrin jest za chwilę. Okej, teraz będzie Let's Get Together bez Dolby.

Teraz włączę Dolby B. Przełączyłem. Za chwilę będzie.

0: Tak, te kasety, które teraz Państwo słyszeli, były typu 1, czyli FE, żelazowe. O wiele lepsze efekty byłyby, gdybyśmy użyli do tego celu kasety CR, czyli typu 2, chromowej, tak zwanej chromówki, albo jeszcze lepiej typu 4, metalowej. Ale już darowałem to sobie tym razem przy jakichś innych audycjach, kiedy będę prezentował inne magnetofony. Na pewno jeszcze nieraz do tego wrócę, tudzież może przy magnetofonach modele wyższych użyję kaset chromowych. Dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu czwartek to 11 dzień października 2018 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia na żywo z Tyflo Podcastem. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
3: Witajcie, witajcie.
2: Skoro się spotykamy, no to będziemy mówić o jakiejś interesującej aplikacji mobilnej. Dziś sobie porozmawiamy o RSS-ach na Androidzie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, a kanały RSS to zdążyły się już tak trochę, można by powiedzieć, nawet zdezaktualizować, bo kanały RSS były popularne jeszcze kilka lat temu. Teraz takie aplikacje jak wiadomości Google czy Squid i podobne wypierają powoli ten środek otrzymywania informacji. Aczkolwiek on nie ginie, nie ginie.
3: To znaczy, ja myślę, że dalej RSS to jest, bo RSS to jest protokół, to jest trochę tak jakby, wiesz, stwierdzić gdzieś tam, że e-mail został wyparty przez komunikator. I poniekąd to prawda, bo ze znajomymi najczęściej piszemy na Messengerze czy na WhatsAppie, ale nadal do korespondencji formalnej raczej wykorzystamy e-mail.
2: Wiesz co, tak, tylko ja zauważyłem, może to jest taki, może to jest takie typowe dla polskich serwisów internetowych, tych dużych, ale zauważyłem, że niektóre serwisy, na przykład Onet, jak jeszcze kilka lat temu, oni mieli do dyspozycji użytkownika, oddawali bez problemu, dało się to odnaleźć bardzo łatwo. Kanały RSS, tak teraz na przykład Onet, na stronach Onetu, to już całkowicie nie widzę w ogóle żadnego kanału z RSS-ami. Wirtualna Polska ma taki ogólny kanał dla wiadomości RSS, a kiedyś też mieli różnego rodzaju kategorie, że można było sobie zasubskrybować, co tam tylko chcesz. I też coraz mniej serwisów jakby publikuje na stronie internetowej taki bezpośredni odnośnik na przykład do swojego kanału RSS, żeby sobie można było go gdzieś tam wkleić. Te kanały, nawet jeżeli są, to są dość skrzętnie, mam wrażenie, ukrywane i dostępne tylko dla tych, którzy coś na ten temat wiedzą i wiedzą, jak tego szukać.
3: A widzisz, no bo to jest też ciekawe, że RSS jest dalej wbudowanym komponentem w wielu platformach do dystrybucji wiadomości. Czy jest to WordPress, czy jest to jakiś Drupal, to raczej te mechanizmy nadal oferują RSS-a. No co więcej, RSS-em były różne już wiadomości dostarczane. Nawet kiedyś, nie wiem czy to jeszcze działa, Dropbox miał RSS-a takiego z autentykacją, z autoryzacją, z logowaniem, po którym przychodziły nam zdarzenia z naszego konta.
2: Tak, to pamiętam. Pamiętam, że coś takiego było, że można sobie było to dopiąć gdzieś. Czy to jeszcze jest, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Natomiast no, mam wrażenie, że ten RSS jest, jego znaczenie jest trochę już mniejsze w dzisiejszych czasach niż jak to miało miejsce kiedyś. Natomiast no, moim zdaniem to jest nadal bardzo fajny środek, za pomocą którego możemy otrzymywać informacje i możemy sobie sami wybierać, jakie informacje i z jakich serwisów chcemy w ten sposób otrzymywać, bo te wszystkie wiadomości Google i podobne narzędzia, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ja naprawdę zaglądam sobie do wiadomości Google. Swoją drogą, od czasu, kiedy omawialiśmy te aplikacje, to się trochę poprawiła na iOS-ie, bo można się cofać do ekranu głównego za pomocą gestu voice-over potarcia dwoma palcami już od kilku wersji, także naprawili to, a dla mnie to był naprawdę jeden z bardziej uciążliwych bugów w tym programie, ale tam, no... Aplikacja stara się być inteligentna, bo oczywiście możemy sobie tam zakładać jakieś filtry, możemy zaznaczać, że z tych źródeł nie chcemy otrzymywać informacji, możemy sobie to jakoś tam filtrować, niemniej jednak no, tam jest jakaś ta sztuczna inteligencja. A jeżeli my chcemy sami wybierać sobie źródła, z jakich chcemy otrzymywać informacje, no to najlepszym rozwiązaniem będzie nadal RSS.
3: Jak najbardziej, zwłaszcza, że dzięki RSS-om, protokołowi RSS, możemy dotrzeć też do całkiem małych wydawców i całkiem małych serwisów dostarczających treść, nawet do jakichś blogów prywatnych. Jeżeli mamy jakiegoś ulubionego blogera, chcemy go śledzić, czy blogerkę, no to najczęściej te blogi mają jakiś kanał i tego typu dostawcy treści rzadko będą chcieli, chociaż może, kto wie, będą chcieli dać się zindeksować w jakichś wiadomościach Google. Nie wiem, jakie też tam są reguły akceptowania takich wydawców.
2: No wiesz, blogi technologiczne, jakieś takie blogi technologiczne, jakieś takie większe oczywiście, mówię o większych, liczących się bardziej, typu jakiś AntyWeb albo Spiders Web są jak najbardziej w wiadomościach Google'a, a to są to są jednak nadal blogi, ale wiem, o co ci chodzi. Jakby masz na myśli takie coś, że ktoś sobie powiedzmy ma takiego jakiegoś tam bloga, publikuje artykuł raz na jakiś czas, na różne tematy, które go interesują. Tak, to jak najbardziej kanały RSS nadal są dostępne, zwłaszcza jeżeli ktoś ma na WordPressie postawioną stronę, to wtedy z pewnością. No i druga kwestia, nam bliska także, chociaż dziś nie będziemy mówić o tego typu narzędziu, no to podcasty. Podcasty przecież też są dystrybuowane przy wspomaganiu technologii RSS.
3: No aczkolwiek teraz też się indeksuje w różnego rodzaju katalogach typu iTunes, typu Google. W sensie tak, RSS są używane, bo trzeba podać link do feedu,
2: tak.
3: Ale końcowy użytkownik tego nie dostrzega.
2: Tak, no ale też są jakieś różnego rodzaju aplikacje, za pomocą których możemy słuchać podcastów, no i też tam sobie wrzucamy kanał RSS z danym podcastem.
3: Jak najbardziej.
2: To nadal działa i
3: no
2: to...
3: No i są chmurowe czytniki, typu tam The Old Reader, czy Feedly, które pozwalają nam na czytanie różnych wiadomości w jednym znanym, no bo właśnie, bo to jest też tego typu kwestia, jak z każdym otwartym rozwiązaniem, że RSS pozwala nam na dostęp w takim interfejsie, jaki nam się podoba, w takiej formie, w jakiej nam się podoba, zarówno na przeglądanie co nowego i kiedy co nowego, jak i na czytanie samej treści, bo już powstały czytniki, które potrafią tą treść przetwarzać, nie trzeba wchodzić na stronę.

0: Aplikacja nazywa się LIR, pisze się to LIRE, to możecie sobie w Tyflopodcaście znaleźć, bo zdaje się, że chyba nawet dwie audycje były na temat tej aplikacji, bo ona się z biegiem czasu zmieniała, zmieniał się jej interfejs, więc no też tam warto było sobie to odświeżyć a propos LIRA, ale dziś nie będzie o iOSie, dziś będzie o Androidzie, a konkretnie o aplikacji Newsback, jako takim dość prostym, ale jednak mimo wszystko funkcjonalnym czytniku kanałów RSS. Zanim, Pawle, przejdziemy do prezentacji, to ja tylko jeszcze przypomnę, Tyflo Podcast na żywo jest również taką metodą kontaktu z Wami. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 123 834 835 123 834 835. Ten numer telefonu jest już w tym momencie do Waszej dyspozycji. Newsback, aplikacja na Androida, aplikacja darmowa, płatna?
1: Aplikacja darmowa i, co ciekawe, stworzona przez kogoś, kto nie stworzył jej jako pierwszej aplikacji dla osób niewidomych. Nie jest to pierwsza aplikacja, jaką ten deweloper zasłynął. Być może część z Was, ci z Was, którzy z Androida korzystają często i się interesują tym, co tam na niego wychodzi, kojarzą taką aplikację, która no, jest nadal, aczkolwiek kiedyś była darmowa, teraz stała się płatna. Nazywa się ona AutoTTS i jest to aplikacja, która służy do automatycznego przełączania języka syntezatora albo nawet samych syntezatorów w zależności od tego, jaki język, w jakim języku jest tekst, który każemy akurat czytać w tej syntezie. I to w TalkBacku, zanim TalkBack wprowadził swoje mechanizmy przełączania języków, to się sprawdzało bardzo dobrze i sporo osób z tej aplikacji też korzystało. No a później autor postanowił robić różne rzeczy, robił na przykład wietnamski syntezator mowy.
0: O, i zrobił też interesujące.
1: Tak, i ostatnio też zrobił aplikację Chessback, czyli szachy dla niewidomych dostępne w pełni i przemyślane, tworzone z myślą o osobach niewidomych z opcją multiplayer. Zabawka dość nowa. No i myślę, że to nie będzie ostatnia aplikacja tego twórcy, o której usłyszymy. Natomiast jedną z nich jest Newsback i dzisiaj właśnie tą aplikację zaprezentuję.
0: No właśnie, zatem Pawle, do dzieła. Jak przedstawia się interfejs tej aplikacji? Co my tam możemy zdziałać?
1: Okej, okay, więc otwieram.
2: Urządzenie zostało odblokowane.
1: Mam tu już otwartą aplikację. O, ona się troszkę przywiesza, zaraz się...
2: Godzina 19. No, następna otwarta szuflada nawigacji, przycisk.
1: Ta aplikacja, mimo że ma wiele zalet i ogólnie jest bardzo fajna i gdyby nie była fajna, to byśmy nie robili o niej audycji, ma też swoje wady. No, jedną z tych wad na przykład jest to, że autorzy zniecierpliwieni sytuacją, jaka jest, postanowili się pokusić o tłumaczenie interfejsu, jak i dokumentacji dla użytkownika, jak i powiedzmy podręcznika dla użytkownika Google Translatorem. No i mamy niestety efekty takie, że za chwilę się przekonamy na przykład o tym, jak to jest na przykład przycisk plecy w tej aplikacji. Oczywiście chodzi o back. Chodzi o powrót do tyłu. No ale mamy plecy. No i autorzy mają też plecy z tłumaczeniem.
0: A czy można sobie jakoś przełączyć w ramach tej aplikacji, w jej obrębie, język na angielski, żeby coś mimo wszystko więcej zrozumieć, czy nie? Czy to jest w zależności od języka w systemie ustawionego? Mamy taką wersję
1: językową.
0: Dokładnie,
1: niestety jest to w zależności od języka systemu i niestety z tym nic się zrobić chwilowo nie da. Więc jest to problem, aczkolwiek tych błędów, takich ewidentnych błędów tłumaczeniowych, nie ma aż tak wiele. Powiem więcej, tą instrukcję obsługi, ten podręcznik użytkownika, ta w takiej formie, w jakiej on teraz jest, nawet da się czytać, bo dzisiaj jeszcze się z nim zapoznawałem, żeby sprawdzić, czy o czymś nie zapomniałem. I powiem, że mimo iż tam parę rzeczy jest dziwnie sformułowanych, brzmi to tak niegramatycznie trochę, względnie czasami można się zagubić w tym, co aplikacja nam chce przekazać, to nawet da się to czytać i nawet da się zrozumieć, co autor miał na myśli, co program miał na myśli. Więc nie jest aż tak źle. Da się jak najbardziej z aplikacji korzystać. Widziałem dużo gorsze tłumaczenia automatyczne.
0: O, sztuczna tak. Inteligencja od Google'a coraz większe postępy robi.
1: To prawda. Tłumacze drżą.
0: Tak.
1: Okej. Więc tak, mamy aplikację. W tym momencie mamy widok, zdaje się, nawet jakiejś konkretnej on to nazywa gazety, chyba nawet po angielsku.

0: nazywa się to Newspaper, czyli po prostu kanał RSS konkretnego serwisu, który tu mamy wczytany, zaraz zresztą zobaczymy. Już usłyszeliśmy, że mamy przycisk otwierający szufladę nawigacji, to jest taki typowy przycisk dla aplikacji z systemem Android.
1: Australia, top stories.
0: A więc właśnie, włączony mam, dlaczego Australia? Oprócz tego, że możemy dodać sobie własne kanały do aplikacji, oferuje ona też edycje różnonarodowe, różnojęzyczne wiadomości Google. I przez wiadomości Google mamy tu na myśli właśnie różne kategorie, można się potem zagłębić, tam podróże, zdrowie, styl życia, polityka i tak dalej. I możemy sobie wiadomości z tych działek po prostu czytać. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie źródła są tu uwzględnione. Po prostu dostajemy taką papkę informacyjną, jaką Google uznał za stosowną i ona sobie tu po prostu jest. Więc tu mamy na przykład Australię. To już sobie przy okazji zobaczymy, jak wygląda ekran po takim typowym wczytaniu jakiegoś feeda, jakiegoś kanału RSS konkretnego portalu. Ja jeszcze potem wrócę na chwilę do listy gazet, do jakiegoś ekranu głównego, żeby zobaczyć i pokazać też Wam, jak wygląda taka aplikacja, że tak się wyrażę, goła, po uruchomieniu jej zaraz, tak bez żadnego przygotowania, powiedzmy.
1: Emotional moment of Australia, top story
0: jest. To jest ten nagłówek i tu
1: emotional moment of the film's lost the Hoveles in the street after 3 hours of surfing for 29 minuty temu. Czytać na liście.
0: Tak, to jest już pierwszy element, to jest lista artykułów. Tych artykułów tu się ładuje chyba po 20 na raz, przynajmniej w tych googlowskich edycjach, bo w innych kanałach już widziałem, że załadował mi i ze 400. Natomiast tutaj widzimy, że są artykuły. To są tytuły, potem słyszymy, tam było 35 czy ileś tam minut czy godzin temu, czyli jak dawno temu została opublikowana wiadomość. No i czytać, czyli że jesteśmy, chyba zdaje się, że to była ostatnia rzecz, jaką zaczął mi czytać Newsback, więc jest też informacja, że to jest to, czego aktualnie słuchamy.
1: Melania Trump tells apps, kurorizany Mike, Malaysia govern, Trump tells on Outlook,
0: Trump, tu są wiadomości. Jest ich 20, o. I gdy już skończy się lista artykułów załadowanych, mamy przyciski. Co ciekawe, przyciski są, jest ich z 10. I mamy dwa rzędy, po 5 przycisków na rząd. I pierwszy rząd to jest
1: lista gazet, przycisk.
0: Lista gazet i jeżeli to wciśniemy, pojawi nam się lista kategorii RSS tak naprawdę, czyli jeżeli zaimportowaliśmy, wpisaliśmy adres powiedzmy serwisu, który ma kilka kanałów RSS, tam nie wiem, jeden dla wiadomości, drugi dla komentarzy, albo wiadomości z kraju, ze świata, pogoda, polityka, sport, to pokaże nam się tutaj cały portal, tam nie wiem, Wirtualna Polska, tak jak tu Michał podał przykład, czy Onet. Dopiero po wejściu mamy te kategorie, takie podkategorie. I to jest traktowane jako gazeta w rozumieniu aplikacji, cały taki portal. Jeżeli stukniemy z przytrzymaniem, pojawią nam się tylko te, które subskrybujemy. Możemy mieć jakby zapisane konkretne portale, ale nie musimy ich koniecznie subskrybować. Możemy je po prostu sobie mieć do przeglądania w czasie wolnym, kiedy mamy ochotę od czasu do czasu do nich zajrzeć, nie muszą się nam one odświeżać w tle, bo Newsback też ma taką funkcję, że może odświeżać nam w tle te treści, nawet gdy nie jest włączone co jakiś czas, nie jest niestety napisane co jaki i też tego nie możemy zdefiniować. Te rzeczy są nam pobierane.
1: Tematy, przycisk.
0: Tematy to są podkategorie i tu możemy po prostu sobie wybebeszyć całą listę podkategorii z różnych serwisów i możemy je tutaj przeglądać.
1: Ostatnie artykuły, przycisk.
0: Ostatnie artykuły, czyli ostatnie artykuły, jakie zostały ściągnięte, czyli to jest po prostu taka oś czasu.
2: Czyli najnowsze rzeczy możemy tu sprawdzić, programie. Tak?
0: Tak, ze wszystkich kanałów, jakie tylko mamy wprowadzone, aha, bo to nie jest tam, że jakieś subskrybowane, czy jakieś, tylko jak mamy jakieś kanały, to tu mamy taką oś czasu wszystkiego, co mamy wprowadzone i co się tam tylko ściągnie.
2: Jasne.
1: Zapisane artykuły, przycisk.
0: Zapisane artykuły to są artykuły zapisane do odczytu offline, czyli jak nie mamy internetu, możemy sobie te artykuły z zapisanych przeczytać, możemy sobie dowolny artykuł, za chwilkę pokażę jak, wysłać po prostu do naszego takiego folderu z ulubionymi i w czasie wolnym, czy kiedy tam mamy ochotę, poczytać je nawet bez internetu.
1: Jeszcze przycisk.
0: Jeszcze, to jest właśnie jeden z takich przycisków, który powinny być podpisane troszkę inaczej, ja bym proponował więcej opcji, natomiast automat zadecydował, maszyna losująca
2: że będzie
0: stwierdziła,
2: jeszcze,
0: że idealnie to będzie jeszcze.
2: Jeszcze, tak.
0: I tu mamy różne opcje dotyczące artykułu aktualnie załadowanego, za chwilkę też będę pokazywał, a zresztą mogę nawet teraz pokazać, co chcesz. To jest też ładnie. nazwa.
1: Udostępnij artykuł na liście.
0: Udostępnić możemy go, no wiadomo, jak to w Androidzie, dowolnym medium, dowolną aplikacją, która to wspiera.
2: Czy jakiś tam mail, Twitter, Facebook i tak dalej, tak? WhatsApp.
0: Tak. Możemy zapisać do offline, do odczytu później.
1: Otwórz w przeglądarce.
0: Lub otworzyć w przeglądarce.
1: Tak jak, Australia, top 100.
0: Jak sama nazwa wskazuje.
2: Bo to od razu to zapytam, Pawle, czy ta aplikacja, jeżeli sobie otworzymy jakiś artykuł, to domyślnie, jak rozumiem, nie otwiera w przeglądarce, tylko w jakiejś takiej swojej własnej i ona okraja ten artykuł z tych różnych takich treści, typu jakieś menu i tak dalej, czy nie? Czy nie ma tej funkcji?
0: Jest. To znaczy są dwie opcje. Za każdym razem jest to przetwarzane tutaj lokalnie przez aplikację i albo mamy tryb self-voicing, to jest ten, który ja mam teraz i pokażę wam za chwileczkę, jak z niego korzystać, czyli po prostu używamy tej aplikacji jako odtwarzacza poniekąd muzyki. Mamy takie tutaj przyciski typu przewijanie w tył, w przód, poprzedni, następny artykuł, odtwarzaj, pauza. I to bardzo fajnie działa, to jest jedna z moim zdaniem najlepszych funkcji tego programu. Bardzo ładnie to działa w połączeniu z słuchawkami, z pilotem lub głośnikiem Bluetooth lub jakimś urządzeniem, które audio, które ma możliwość przerzucania utworów.
2: Aha.
0: To wam za chwilkę pokażę, bo to jest fantastyczna sprawa. Natomiast możemy też włączyć tryb, w którym po prostu otwiera się widok przeglądarki, taki widok sieci web, ale taki wbudowany w aplikację. I to jest też wtedy okrojona treść. Ale jak ktoś po prostu nie chce, żeby mu czytała jakaś synteza czy coś, tylko woli sobie samodzielnie po tym artykule nawigować linijka po linijce i po prostu przeglądać to jak tekst, to taka możliwość też tu jest. Włącza się to w ustawieniach, zaraz też będę to pokazywał.
2: No a w razie gdyby był jakiś problem, bo czasem te silniki, które wyłuskują treść z danego artykułu, no nie wyłuskają tego, co byśmy chcieli, albo na przykład jeżeli artykuł podzielony jest na kilka stron, to też czasem nie ma dostępu do tej tak zwanej paginacji, no to można sobie właśnie otworzyć to w przeglądarce internetowej i wtedy już na pewno zapoznamy się z treścią tego artykułu.
0: Dokładnie. No i mamy dolny rządek pięciu klawiszy.
1: Poprzedni artykuł, przycisk.
0: Poprzedni artykuł.
1: Plecy, przycisk.
0: Właśnie plecy, o których wspomniałem, czyli wróć w tył.
1: Rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj czytanie, przycisk.
0: Dokładnie, rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj.
1: Naprzód, przycisk.
0: Tak.
1: Następny artykuł, przycisk.
0: I to, dokładnie. Więc te pięć przycisków pozwala nam na nawigację i raczej to, co one robią, no jest już wyjaśnione w samej nazwie tej kontrolki. Poprzedni artykuł i następny artykuł przeskakuje. Jeżeli naciśniemy z przytrzymaniem, co ciekawe, rozpocznie się odczytywanie wszystkich nagłówków po kolei. I one będą tak sobie lecieć. W momencie, kiedy naciśniemy odtwarzaj, zatrzyma się na tym nagłówku, który ostatnio był przeczytany i zostanie rozpoczęte odczytywanie artykułu, treści jego. Więc można sobie zrobić taką prasówkę, szybko przelecieć po nagłówkach, znaleźć to, co nas interesuje, nacisnąć play i odtworzyć. Zaraz się tu tym zainteresujemy.
1: Następny artykuł.
0: Co ciekawe, aplikacja, co będę jeszcze pokazywał w ustawieniach, potrafi rozpoznać język, w jakim jest artykuł i dla każdego języka można przypisać osobno syntezę, dzięki czemu angielskie artykuły będą czytane po angielsku, polskie po polsku i tak dalej. Ja może przejdę na jakiś polski.
2: A z ciekawości zapytam, co w sytuacji, kiedy aplikacja źle rozpozna ten język? Jest jakaś szansa, żeby się z tego wtedy wykaraskać?
0: Można wyłączyć autorozpoznawanie. Po prostu.
2: Rozumiem.
0: Niestety nie ma póki co opcji przypisywania do konkretnego serwisu tych opcji. Być może się z czasem pojawi, no albo można przejść w ten tryb czytania ręcznego talkbackiem, nie za pomocą aplikacji. No dobrze. Spróbujmy włączyć jakiegoś Spiders Weba, bo chyba go mam.
1: Tematy, przycisk, lista gazet, przycisk. Tematy, przycisk, lista gazet.
0: Lista gazet.
1: Subskrybo,
0: anuluj subskrypcję, RSS Reader Export. O, właśnie, to może skoro już tu jesteśmy. Dokładnie, skoro już tu jesteśmy, to sobie przejrzyjmy. Tutaj mamy Newsback Lista Gazet.
1: Australia, Google News Australia na liście.
0: O, i przez to, że zacząłem się bawić tam australijskim wydaniem Google News.
1: Subskrybować przycisk, Google News, subskrybować przycisk.
0: To już mi przeniosło to gdzieś na górę feedów, gdzie to zazwyczaj było tam pod spodem. I tu mogę przyciskiem zasubskrybować, czyli że życzę sobie, aby automatycznie odświeżał, żeby się pojawiało w liście subskrybowanych i tak dalej. I tu mamy, żeby było ciekawie, dwa przyciski. Subskrybuj, nie wiedzieć po co, bo to już subskrybuję tak czy siak.
1: tech, your sorts, anonim subscription, RSS reader, export, anonim subskrypcję, przycisk.
0: I jak nacisnąłem właśnie subskrybuj, no to zniknął mi teraz ten przycisk, czyli albo zasubskrybował mi drugiego feeda z komentarzami, który tam jest w środku, albo... No właśnie, nie wiem co, taka dobra sprawa. Ale jest teraz anuluj, więc na pewno subskrybuję.
1: RSS Reader Export.
0: RSS Reader Export to kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Aplikacja akceptuje pliki OPML. I mamy dwie metody importu. Albo przez opcję importuj wszystko w menu, czyli importowane są wszystkie pliki OPML znalezione zarówno w folderze specjalnym aplikacji, który jest utworzony w naszej pamięci urządzenia, jak i w folderze pobrane, tam gdzie się pobierają nasze pliki z przeglądarek, z różnych aplikacji, ten folder download, który jest w pamięci głównej urządzenia. Jeżeli w tych dwóch folderach znalezione będą pliki OPML, zostaną one zaimportowane. Można też taki plik wskazać z dowolnej lokalizacji, jeżeli ktoś nam wysłał taki plik mailem, WhatsAppem, jakiś inny sposób, możemy ten plik otworzyć w aplikacji Newsback. Jedyny problem jest taki, że trzeba zmienić rozszerzenie z OPML na XML. I tu autorzy twierdzą, że to jest jakieś ograniczenie Androida i że Android nie rozpoznaje OPML. Ja bym się z tym nie zgodził, bo mam troszkę innych czytników czy podcatcherów i one bez problemu obsługują OPML, więc tu jest jakieś niedopatrzenie ze strony autorów niestety. No ale może zostanie to kiedyś naprawione. Może do nich dotrze, jak to powinno się robić. Okej.
1: Okay. Anuluj subskrypcję.
0: My RSS Feeds to jest taki domyślny katalog, domyślna kategoria, w której zapisywane są kanały, które dodaliśmy ręcznie z palca, wpisując adres. Ja wejdę do RSS Reader Export, bo tu mam wszystkie, znajomy mi wysłał swoją listę kanałów, ja ją troszkę zmodyfikowałem i mam tam tylko rzeczy, które mnie interesują.
1: Dyfne podcast, dobre programy, technologii, Spider S Web.
0: No, Spider's Web. Wejdziemy na Spider's Weba.
1: Pomieszczę met RSS Reader Export, Spider's Web. Otwarta szuflada nawigacji, przycisk, poza listą. Istnieje 20 artykułów.
0: O, istnieje 20 artykułów, czyli tyle artykułów pobrano. Oczywiście istnieje ich na pewno dużo więcej. Natomiast tyle zostało pobranych.
1: RSS Reader Export, Spider's Web. Dlaczego? RSS Reader Export, Spider's Web, poza listą.
0: To jest nagłówek, czyli to co mam teraz otwarte, podana jest pełna ścieżka, czyli że wszedłem najpierw w RSS Reader Export, w tą kategorię, a później w Spider's Weba.
1: Dlaczego wszystkie nowe logotypy wyglądają tak samo? 31 minuty temu, nieprzeczytane, na liście.
0: O, i tutaj dowiadujemy się właśnie, to co było już przy tym australijskim, przy tej australijskiej gazecie, że tu mamy po prostu wiadomość, jest jej nagłówek, jak, kiedy została wrzucona, no i jaki jest jej status, czy nieprzeczytana, czy przeczytana, czy w trakcie czytania.
2: I kiedy była,
0: no i, możemy
2: i tak kiedy ona się pojawiła w ogóle, kiedy została opublikowana, tak?
0: Tak.
2: 31 minut temu
0: tak.
2: Na przykład.
1: SNK Heron Stock Team Friends. Wielu na to czekało. Castingi sugerują powstawanie bólu 2 godziny, 10 minut temu. Nieprzeczytane.
0: No dokładnie. I mamy takie oto wiadomości. No i teraz możemy spróbować coś przeczytać. Ja może zademonstruję, jak działa to odczytywanie takie seryjne, że przeczytane mi zostaną nagłówki. Nacisnę z przytrzymaniem.
1: Następny artykuł, przycisk, poza
0: dokładnie
1: listą.
0: I poczekamy, aż zacznie czytać.
1: Dlaczego wszystkie nowe logotypy wyglądają tak samo? SNK Heron Stock Team Friends zespół nagimi postaciami to szczyt żenady, recenzja. Wielu na to czekało, castingi sugerują powstawanie Bullet 2. Polacy nie biorą Niemców, polskie legimi przyjmuje niemieckie ratwy. Debiutuje Honor 8X z wielkim ekranem i w bardzo dobrej cenie. Rozpocznij. No. Ładowanie artykułu. Nowość PKO. Wystarczy selfie i zdjęcie dowodu, żeby założyć konto. Trzy interakcje. PKO jest kolejnym polskim bankiem, który wprowadzi możliwość zakładania konta bez wizyty w oddziale. Już niedługo wystarczy zrobić sobie selfie, żeby zostać klientem. PKO zgodnie z planem unowocześnia swoje usługi. Bank, który chwali się, że jako pierwszy postawił w Polsce bankomat i wydał w naszym kraju kartę kredytową, podobnie jak kilka konkurencyjnych przedsiębiorstw, pozwoli klientom założyć konto zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówki. Zakładanie konta w PKO bez wychodzenia z domu i bez czekania na kuriera. Obecnie trwają testy nowego systemu, który pozwoli konsumentom na założenie konta w kilka minut. Na stronie internetowej banku.
0: Specjalnie czytam całą wiadomość, bo zobaczmy,
2: no
0: co się stanie na końcu.
2: Dokładnie.
1: Po weryfikacji danych będzie można zacząć korzystać z rachunku. Miałem okazję zobaczyć, jak nowy system zakładania konta wygląda i działa w praktyce. Byłem miło zaskoczony. Strona internetowa uruchamiana na komputerze wygląda schludnie. Komunikaty są czytelne i zrozumiałe. Lewa kolumna pokazuje, ile kroków jeszcze zostało, by cieszyć się rachunkiem. Cały proces zakładania konta trwa kilka minut. PKO pomyślał o klientach, którzy nie mają laptopu kamerką, tylko NP, komputer stacjonarny lub korzystają z notebooków podpiętych do monitora. Przechodząc proces zakładania konta z poziomu komputera, zdjęcie dowodu oraz twarzy można zrobić, wykorzystując smartfon z aplikacją PeoPay. Po zakończeniu rejestracji nie trzeba czekać na przesyłkę z umową. Ta dostępna będzie w formie elektronicznej. Usługa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych jeszcze w tym roku. W przyszłości bank planuje też odejście od papieru podczas zawierania umów w banku. Wystarczy do tego aplikacja mobilna. Oprócz nowego sposobu zakładania konta PKO pochwalił się nową ofertą dla mikroprzedsiębiorców. Z myślą o najmniejszych przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 9 osób i stanowią 96% firm w Polsce, bank przygotował konto Przekorzystny Biznes. Opłata za korzystanie z niego to 9 zł miesięcznie, ale może być prowadzone bez żadnych opłat, jeśli działalność spełnia jeden z poniższych warunków, ma wpływy na poziomie 2000 zł miesięcznie lub więcej, realizuje przelewy do Urzędu Skarbowego albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykazuje wpływy z terminala płatniczego, realizuje transakcje walutowe, korzysta z leasingów PKO. Co ciekawe, w przypadku organizacji...
0: Próbuję przewijać do przodu, to jest trochę dłuższa wiadomość.
1: Naprzód przycisk, wystąpił błąd mówienia.
0: No dobra, bo mam tę samą syntezę w talkbacku i w czytniku, to nie był zbyt mądry pomysł, ale spróbujemy.
1: PKO przekonuje do wybrania ich oferty możliwością. No, wystąpił za sukces, uznana została przez Bank Szerfowa kampania.
0: Tu skaczemy prawdopodobnie po akapitach.
1: Online w aplikacji mobilnej w podobnym terminie, co? W tym wystąpił błąd mówienia. Oraz program PKO dla rodzin. Uruchomiono możliwość korzystania z aplikacji mobilnej po ukraińsku i wprowadzono przelewy 0 zł na Ukrainę przy zachowaniu kursów kantorowych. Bank nie zapomniał też o rodzicach, dając im możliwość wzięcia pożyczek bez prowizji na powrót do szkoły. Wrzesień z kolei przyniósł usprawnienie procesu zakładania tzw. pakietu PKO. Wystąpił błąd. Miejsce w rankingu Forbes. Jesteśmy na końcu artykułu. Miejsce w rankingu Forbes. Najbardziej przyjazny bank dla firm 2018.
0: Tu dostaliśmy informację. O! Odezwał się dźwięk.
2: Odezwał się jakiś brzdęk i cisza.
0: To oznacza to koniec czytania. I to znaczy, że skończyła się wiadomość, czyli nie przejdziemy automatycznie do artykułu, ale...
1: Następny artykuł, przycisk.
0: Jeżeli nacisnę przycisk następny artykuł...
1: Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na ikonę AX. Pierwsze wrażenia.
0: I w tym momencie mogę...
1: No, rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj czytanie, przycisk.
0: Nacisnąć przycisk odtwarzania i znów załaduje się artykuł. Co ciekawe, jeżeli nacisnę z przytrzymaniem przycisk odtwarzaj, to zdaje się, że artykuły zostaną odczytane jeden po drugim, tak jak są.
2: Mhm. Czyli możemy sobie zrobić taką gazetę poniekąd, audio. Wrzucamy sobie takiego Spidersweba na przykład. No i sobie możemy przeczytać wszystkie artykuły ze Spidersweba w jednej sesji.
0: Dokładnie, w ten sposób to działa. Powiem nawet więcej, jeżeli zrzucimy belkę powiadomień z góry.
1: Powiadomienia.
0: I to działa nawet jak mamy aplikację Newsback wyłączoną. Ten widget jest tam na stałe. Mam nadzieję, że się tu pokaże, bo mój telefon różnie z tym współpracuje.
1: Opis na przód. Poprzedni
2: plec.
1: Przycisk. Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na ikonę AX. Pierwsze wrażenia.
0: To jest tytuł artykułu, który aktualnie jest podświetlony. I to jest coś, co jest tu na stałe. To jest widget. Nawet jeżeli aplikację wyłączymy, jak ja to zrobię, pewnie mi zniknie, bo mój telefon właśnie robi jakieś takie hotki klocki z tymi powiadomieniami, ale na większości telefonów, jeżeli wyłączycie aplikację i macie to zdefiniowane w ustawieniach, to powiadomienie się tu utrzyma i możecie w każdej chwili po prostu ściągnąć sobie belkę, zobaczyć najnowsze wiadomości ze wszystkich źródeł. To tak działa, jak jest wyłączona aplikacja niestety. Nie można wybrać sobie jednego źródła na widget. Jak mamy otwartą aplikację, to jak najbardziej możemy sobie zdefiniować, możemy ją zminimalizować i na belce będzie tylko to źródło, które wybraliśmy. I te same przyciski mamy.
1: Netsback beta, przycisk.
0: Tu możemy otworzyć aplikację.
1: Poprzedni artykuł, przycisk.
0: I
1: plecy, przycisk. Rozpocznij, wstrzymaj. Naprzód, przycisk. Następny artykuł, przycisk.
0: Te same przyciski mamy na widżecie, więc możemy z dowolnego miejsca w telefonie, cokolwiek byśmy nie robili, nawet z ekranu głównego, wywołać te wszystkie akcje. No w ten właśnie sposób.
2: No, całkiem przyjemne.
0: Co ciekawe, to działa także z pilota dołączanego do dowolnych słuchawek czy głośników. Ja to może zdemonstruję. Włączę mój głośnik Bluetooth. Tylko po niego sięgnę. Mój głośnik to już znacie pewnie, bo robiłem o nim recenzję. Jest to niejaki hiker z Biedronki. Dalej go mam, dalej działa.
2: No proszę.
0: A minęły już chyba 2 lata.
2: Dokładnie, no to wcale nie tak niedawno było, to już trochę czasu minęło.
0: Dobrze, ja go tu włączę.
3: Urządzenie Bluetooth jest gotowe do sparowania. Urządzenie sparowane prawidłowo.
0: No i jesteśmy. I teraz przyciskami poprzedni, następny utwór mogę przerzucać artykuły.
1: Nie spałem, bo patrzyłem 3 obiektywy. Ładowanie artykułu. Kolejno odlicz. Samsung prezentuje Galaxy. Nie spałem, bo patrzyłem 3 obiektywy. Samsung Galaxy A7 2018. Pierwsze wrażenia. 12 interakcji. Kiedy czytacie te słowa, Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na nowość PKO. Wystarczy selfie i zdjęcie dowodu, żeby założyć konto. Wydrukowanie artykułu. Debiutuje Honor 8X z wielkim ekranem i w bardzo dobrej cenie. 8 interakcji. Honor 8X jest już oficjalnie dostępny na...
0: I w ten sposób znalazłem artykuł. Model ten można określić jako wariant Huawei. I on w ten sposób czyta w tym momencie artykuły. Zobaczmy. Mogę to wstrzymać za pomocą play. Zatrzymałem odtwarzanie.
2: Aha.
0: I teraz ciekawe, bo przedtem było tak, że byłem w stanie nawigować po samych nagłówkach. On nie ładował artykułów, tylko pozwolił mi po nich chodzić.
2: A ciekawe, co bym...
1: Wystarczy selfie i zdjęcie do Galaxy A9. To na swój sposób odpowiedź na ikon. Nie stałem, popatrzyłem trzy obiektywy. Samsung Galaxy A. Kolejno odlicz. Samsung prezentuje Galaxy A9 z 5 obiektów. Ładowanie artykułu. Jak komputer do 2000 zł kupić? Oto Razer nie próbuje zadowolić wszystkich i ja to szanuję. Oto Razer Kone 2. 6 interakcji. Pierwszy smartfon.
0: Aha, czyli jednak ładuje te artykuły.
1: Razer Kone 2 pokazuje, że gamingu...
2: Aha, czyli tu po prostu no już on jest jakby w tym trybie takiego ciągłego czytania. Na to by wyglądało. O co chodzi, tak, Pawle, z tymi interakcjami? Wiesz może?
0: To jest jakiś element Spider's Webu, który jest źle przefiltrowany, jak się ściąga treść artykułu. Prawdopodobnie chodzi o jakieś komentarze, albo tam na samym Spider's Webie jest jakaś wtyczka do, nie wiem, polubień, czy jakichś takich reakcji typowo społecznościowych na artykuły. I ten element w trybie, w procesie przetwarzania treści artykułu nie jest odfiltrowany, jego tam nie powinno być, ale coś jest tam sknocone w ich skrypcie. Ja na przykład wiem, że oni mają do dziś zepsuty ten tryb uproszczony taki, który w Firefoxie się aktywuje, tryb czytania.
2: Aha.
0: Jak się da tryb czytania na Spider's Webie, to nie ładuje się treść artykułu, który chcemy czytać, tylko jakiś tam losowy inny, czy następny, poprzedni. I czytamy coś zupełnie innego niż chcemy. I to ja im kiedyś zgłaszałem, mówili, że o tym wiedzą, ale niestety no nie za wiele z tym póki co zrobili, a było to już jakiś czas temu. Więc tam i tak dobrze, że te RSS-y się ładują, jak się ładują, że możemy te artykuły spokojnie czytać.
2: Tym bardziej, że Spider's Web to tak ten RSS też ma właśnie ostatnimi czasy, widzę, schowany gdzieś. Jak kiedyś próbowałem odnaleźć kanał RSS Spider's Web'a, udało mi się, owszem, ale jakoś to było gdzieś schowane. Nie pamiętam już, jak ja to zrobiłem.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie co możemy jeszcze zrobić? Możemy się rozejrzeć, jakie są opcje przy konkretnym artykule, bo jeżeli czytamy już jakiś konkretny artykuł, to mamy do dyspozycji różne opcje. I jeżeli teraz nacisnę na przykład artykuł dwukrotnie z przytrzymaniem, taki ten Galaxy A9, coś tam.
1: Co chcesz? Otwórz.
0: Aha, to już widzieliśmy. Jest przycisk. A, jest przycisk.
1: Jeszcze przycisk.
0: Jeszcze. Tu jeszcze nie klikaliśmy w ten przycisk. Naciśniemy go teraz.
1: Co chcesz? Zapisz, otwórz.
0: Aha.
1: Zapisz, udostępnij artykuł.
0: No i dokładnie to samo możemy osiągnąć, co osiągamy przy stuknięciu z przytrzymaniem.
1: RSS Reader Export.
0: Jeżeli wejdziemy na listę gazet.
1: Lista gazet przy... Kulblind Tech. Ja osorce... Anu. My RSS... A...
0: Kulblind Tech. Mamy na przykład Kulblind Techa.
2: Mhm.
1: Co chcesz? Eksport na liście.
0: Możemy go wyeksportować, samego Kulblind Techa do pliku OPML.
1: Kasować.
0: Usunąć go z naszej listy.
1: Przemianować.
0: Albo zmienić mu nazwę. Zmienić nazwę. Ta domyślna jest za długa.
2: Przemianować.
0: Tak. Niestety, czego nie możemy robić, nie możemy przenosić kanałów po folderach. Nie możemy nimi zarządzać w taki sposób swobodny, że przerzucimy sobie po swojemu do jakiejś swojej kategorii. Tego jeszcze program nie posiada. No miejmy nadzieję, że takiej funkcjonalności się doczeka.
2: A czy jest na przykład jakaś wyszukiwarka w tym czytniku RSS, że możemy sobie, nie wiem, na przykład jakieś założyć takie filtry na słowa kluczowe albo po prostu coś znaleźć w tych artykułach, które mamy pobrane?
0: Też niestety nie ma. Nie ma żadnego wyszukiwania, nie ma nawet jakiegoś katalogu RSS-ów, w którym można by szukać, ani nie ma też wyszukiwarki lokalnej. Nie ma takiej funkcji. Tak samo nie ma też synchronizacji z chmurą.
2: Rozumiem.
0: No za to jest na przykład to wykrywanie języków i zobaczmy sobie, załadujemy jakąś tutaj gazetkę.
1: Australia, Google.
0: Niech będzie ta Australia.
2: No tak.
1: Entertainment.
0: O, rozrywka, powiedzmy. Zdaje się, że tam teraz był jakiś serial telewizyjny, który się nazywał College? Jakiś taki reality show, zaraz się przekonamy.
2: No to na razie mamy...
0: Tutaj monolog Kanye'ego Westa.
2: Mamy angielski tekst czytany polską syntezą, ale pewnie jak w to wejdziesz, to się synteza zmieni, tak?
0: To są nagłówki, tak.
1: Ładowanie artykułu. Selena Gomez hospitalized, a timeline of her health struggles.
4: Modal trigger. Selena Gomez wire image.
2: No.
4: Selena Gomez is in treatment for mental health issues, but the 26-year-old singer has been down this road before. Feedback to you. Songstress has been to rehab numerous times throughout the years and has always been...
0: Tak, gdybym tu zaczął przewijać, to by nie było problemu.
4: Feedback to you.
0: Bo mam inny syntezator.
4: Rehab numerous times throughout the years and has always been on... Rehab 2014.
0: O, chyba się skończył artykuł, bo już przestało mi czytać, jak przewijałem do przodu. Więc jak widać, te języki rzeczywiście działają. I to całkiem wygodna funkcja.
1: Otwarta szuflada nawigacji.
2: To prawda.
0: No okej, to skoro się już tak rozejrzeliśmy, to może jeszcze zajrzyjmy do menu głównego aplikacji, co tu mamy.
1: Menu. Szuflada nawigacji. Netsbag beta kontakt ma... Moje... Netsbag beta kontakt małpa.swag.com na liście.
0: Tutaj mamy od razu kontakt z autorem.
1: Moje kanały RSS. Dodaj moje kanały RSS.
0: Tu można dodać sobie kanał z adresu, wpisując go ręcznie. Różnie to działa, jeżeli wpiszemy na przykład sam adres strony, bez bezpośredniego linku do pliku XML czy tam innego. Czasami zadziała, a czasami nie zadziała. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Będzie trzeba za chwileczkę się temu przyjrzeć.
1: Zaimportuj wszystko.
0: To jest właśnie ta opcja importuj wszystko, o której wspomniałem, czyli importujemy, z plików zlokalizowanych w folderze pobrane i z folderu aplikacji.
1: Eksportuj wszystko.
0: Tu możemy wyeksportować wszystko, co mamy do pliku OPML.
1: Ustawienia.
0: I ustawienia.
1: Wspólne ustawienia.
0: Czyli ustawienia takie, no, konkretne programu, jakoś interfejsu bardziej bym to nazwał.
1: Ustawienia głosu.
0: I te właśnie dotyczące głosów najróżniejszych.
1: Wsparcie. Poradnik użytkownika.
0: To jest podręcznik, ten przetłumaczony na polski.
1: Informacja. Licencja.
0: Tu licencje.
1: Informacja o NFSPAC.
0: O takie typowe o programie i to jest w zasadzie wszystko. No więc spróbujmy dodać jakiś kanał. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie.
1: Dodaj moje kanały RS. Zaimportuj, dodaj. WhatsApp. Pole edy. Wiadomość głosowa. Australia.
0: Obawiam się, że się otwarły jakieś powiadomienia.
2: No właśnie.
1: Pole edycji. Stan systemu,
0: tak, bo u góry wyskoczył mi tak jak baner na iOS-ie, takie powiadomienie i mi niestety w tym samym miejscu, gdzie normalnie byłby ten przycisk, wiesz, i dlatego się tak zrobiło. No i przykładowo jakiś serwis, który moglibyśmy dodać.
2: No skoro masz Spiders Weba, to może Antyweb na przykład, drugi taki.
0: No dobra, to jest antyweb tam.pl, tak?
2: Tak, antyweb.pl.
1: /http://www.antweb.pl.
0: No dobra.
2: Ciekawe, czy znajdzie.
0: I zobaczmy, czy...
1: Okej, Australia. Analizowanie kanałów RSS. Proszę czekać. Otwarta szuflada nawigacji. Przycisk. Przetwarzanie kanałów RSS zakończyło się powodzeniem.
2: O, i znalazł.
0: No, niby, że coś znalazł. I teraz zobaczmy...
1: Netspak, lista gazet. Antyweb, blog technologiczny. Piszemy dla was już 10 lat na liście.
0: No, widać, że coś znalazło.
1: Anuluj subskrypcję. Australia, Google News.
0: I gdy teraz tu wejdziemy?
1: Anuluj subskrypcję, przycisk. Antyweb, kanał z komentarzami. Anuluj subskrypcję. Antyweb, kanał z pisami.
0: O.
1: Antyweb, blog.
0: I to są te tematy tak zwane.
2: Tak.
1: Lista gazet.
0: Czyli...
1: kanał z pisami.
0: No i kanał z pisami.
2: Z pisami na przykład.
1: Pobierz temat Antyweb, blog technologiczny. Piszemy dla was już 10 lat. Antyweb, kanał z pisami. Istnieje 20 artykułów.
0: Pobrało.
1: Brak wcięć, może elastycznie? Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. 1:41 temu. Nieprzeczytane. Na liście.
0: No i mamy pięknie z wiadomości ściągnięte. Jeszcze sprawdzimy dla pewności, czy je czyta, bo na CoolBlindTechu miałem jakiś problem. On te wiadomości znalazł mi nagłówki, ale nie chce ładować treści.
2: Treści, aha.
1: Ładowanie artykułu. Brak wcięć, może elastycznie? Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. 1:41 temu. Czytać. Brak wcięć, może elastycznie?
0: O,
1: taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. Felietony. Doceń i poleć nas. Na razie zbliżamy się do ostatnich dwóch miesięcy 2018 roku. Zdecydowanie mija on pod znakiem prawdziwego zalewu wielu urządzeń, ale trudno byłoby spośród nich wybrać coś nietypowego. Na szczęście...
0: No i, jak widać, działa.
2: Działa.
1: Na szczęście rozpocznij. Wstrzymaj, kontynuuj czytanie. Przycisk. Na szczęście w 2019 może się...
0: jeżeli tu widzicie... Fajna funkcja jest taka, że nawet jak coś talkbackiem robimy, przerywamy mu, mamy tą samą syntezę, przeszkadzamy mu tutaj, to on sobie po tym, jak talkback skończy mówić, wznawia czytanie od tego zdania, które zaczął. Więc no, bardzo inteligentnie to jest rozwiązane. Okej, to zajrzyjmy jeszcze do ustawień.
2: No właśnie, no ciekawe, co tam mamy.
1: Szufla, moje kanały, dodaj, zaj, eks, Wspólne ustawienia.
0: Wspólne ustawienia.
1: Wspólne ustawienia.
0: Czyli interfejs.
1: Wspólne ustawienia. Lista gazet. Zaznaczono. Pokaż wydania Google News. Pole wyboru.
0: O, tu możemy sobie zaznaczyć lub odznaczyć te wydania Google News. Pewnie większość z was nich nie będzie potrzebować, więc możecie je odznaczyć, bo one są i tak po angielsku. Więc jeżeli was to nie interesuje, możecie je stąd wywalić, żeby się nie pokazywały. One są tak po prostu, żeby coś na początek było.
1: Cel Wojcik. Nie zaznaczono. Wyłącz funkcję samowyrażania. Pole wyboru.
0: Samowyrażania. Jeżeli to zaznaczę, to wtedy będę mógł czytać wiadomości. Zresztą za chwileczkę sobie to sprawdzimy. No dokładnie, tak jak opisywałem, czyli po prostu talkbackiem nawigować po jej treści.
1: Na starcie. Odtwórz dźwięk. Zaznaczono aktualności. Przycisk opcji. Nie zaznaczono. Cisza. Przycisk opcji.
0: Możemy wybrać, czy ma być odtwarzany dźwięk, czy nie. To jest taki dźwięk, taki tam, pa, pa, pam. Taki typowy dźwięk jakiegoś amerykańskiego radia.
2: Tak, jakby jakieś wiadomości.
0: Kiedy są wiadomości.
2: Dokładnie, taki charakterystyczny dość.
0: Jingle, tak jest. Tego nie pokazywaliśmy, bo już miałem aplikację otwartą, kiedy audycja się zaczęła. On się tam na starcie uruchamia.
1: Wybierz źródło, aby otworzyć przy uruchomieniu. Lista, lista gazet.
0: O, i tu wybieramy, co nam się ma otworzyć, kiedy włączamy program, jako ten pierwszy ekran.
1: Zaznaczono lista gazet, ostatnie artykuły. Zapisane artykuły. Antyweb, blog technologii, Australia, RSS Feds, informacje ze świata telekom, Araport, Google News, Argentina.
0: I tu
1: Austria,
0: mamy konkretne, możemy też wybrać konkretną gazetę. Konkretny jakiś tam portal.
1: Wspólne ustawienia, lista, lista gazet, automatyczne aktualizacje wiadomości. Uruchom automatyczne aktualizowanie wiadomości z subskrybowanych źródeł. Nie zaznaczono nigdy przycisku opcji. Nie zaznaczono tylko Wi-Fi przycisku opcji. Zaznaczono zawsze przycisku opcji.
0: No i tu możemy wybrać, kiedy ma pobierać te wiadomości. Niestety nie możemy zdefiniować, jak często. A szkoda, bo większość czytników ma takie ustawienie, ale tu, jak widać, nie ma.
1: Wspólne ustawienia. Nie zaznaczono. Wyłącz automatyczny ekran. Pole wyboru.
0: To jest opcja, która pozwala nam na to, żeby ekran się nie blokował, kiedy mamy aplikację otwartą i wyświetloną.
1: Po naciśnięciu przycisku wstecz. Zaznaczono. Plecy. Przycisk opcji.
0: No właśnie. Back, czyli no wróć poziom wyżej.
1: Nie zaznaczono. Wyjście. Przycisk
0: albo wyjście z programu.
1: Rozmiar pamięci podręcznej. Nie zaznaczono, nie, przycisku opcji, nie zaznaczono, średni, przycisku opcji, zaznaczono, duży, przycisku opcji.
0: No i też nie wiadomo, jakie to są wartości, średni, duży albo nie, czyli no brak. Też nie wiadomo, jaki, jak duży.
2: Ciekawe, czy brak limitu, czy w ogóle, że nie ma nie być tej pamięci podręcznej?
0: Chyba, że ma nie być niestety, bo raczej bym tu obstawiał, że duży to jest, no na tyle duży, na ile to możliwe. Nie wiem, ile tych artykułów maksymalnie tam też może wejść, tych zapisanych offline.
1: Zastosować przycisk. Domyślna przycisk.
0: No, możemy też zastosować zmiany albo możemy też je przywrócić do wartości domyślnych. Okej, okay, to ja włączę ten tryb bez self-voicingu.
1: Zaznaczono. Na starcie. Otwórz. Nie zaznaczono. Self-voicing. Nie zaznaczono.
0: O.
1: Antyweb, blok technologiczny. Piszemy dla was już dziś. Antyweb, blok. Brak wcięć. Może w amerykańskim pala wpisało. Brak wcięć. Może...
0: Teraz wyjdziemy.
1: Otwarta szuflada na Wibat. Blok technologii. Brak wcięć. Może elastyczne felietony. Doceń i poleć nas.
0: O, i nawet nie jest to widok w sieci web.
1: Brak antyweb. Blok. Brak wcięć. Może elastycznie. Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. Komponent WebView.
0: A nie, jest komponent WebView. Ale jest taki bardzo fajnie zrobiony.
1: Felietony. Doceń i poleć. Na razie zbliżamy się do ostatni. Wcięcie. Nie. Należy. W dodatku. Obec. Po raz pierwszy elastycznie.
0: I tutaj przesuwam sobie palcem po linijkach tekstu i mogę sobie go czytać w takim uproszczonym, wygodnym widoku.
2: Aha, czyli coś takiego jak w LIR też jest, też wygląda to podobnie.
0: Tak, natomiast niestety nie ma tu już przycisków wtedy, poprzedni artykuł, następny artykuł i tak dalej. Trochę szkoda, przydałyby się tutaj chociażby, żeby przewijać jakoś te artykuły. Chociaż może dwa palce lewo, dwa palce prawo?
2: Zobacz.
0: Nie. Nie, to niestety nic nie da.
2: A czy jest na przykład opcja czy tu nie ma w ogóle żadnych przycisków, czy tylko tych wstecz i dalej, czy w ogóle, żeby
0: nie, nie
2: cokolwiek zrobić?
0: Nie, znaczy jest lista gazet,
1: rozumiem.
0: Ostatnie zapisane jeszcze. Gdybym wrócił poziom wyżej, to mogę sobie przełączyć te artykuły na inne, ale nie ma tu opcji następny.
2: Rozumiem.
0: Nie możemy tak przełączać.
2: Rozumiem.
0: Okej. No to jeszcze ostatnia rzecz, jaką możemy tu zobaczyć, to ustawienia języków. O, chyba znowu kliknąłem w jakieś powiadomienie. Coś się
2: no i to tak. O.
1: Antyweb, blok technologii. Antyweb, blok. Brak w ciebie. Otwarta szuf. Met. Szuf. Net. Dodaj ustawienia. Ustawienia głosu.
0: I ustawienia głosu.
1: Ustawienia głosu.
2: Aha.
1: Zeskanuj wszystko. Pole ustawienia głosu.
0: Tu nastąpiło wykrycie wszystkich głosów, jakie mam.
1: Domyślna przycisk.
0: I możemy.
1: Głosu. Automatyczne wykrywanie języka. Nie zaznaczono. Wyłącz wykrywanie języka automatycznego. Pole wyboru.
0: Tu możemy opcję tą wyłączyć, czyli żeby był używany jeden głos wszystkich.
1: Ustawienia głosu.
0: I możemy tutaj wybrać sobie ustawienia.
1: Wybierz język. Lista Afrikaans.
0: Wyświetlane są tylko te języki, które, dla których mamy jakąkolwiek syntezę. Jako, że mam ispika, to tych języków jest tu
2: jest
0: dużo.
2: Jest sporo, tak.
0: No ale mogę wybrać jakiś język.
1: Bułgarski, baskijski, filipino, fiński, francuski.
0: Francuski na przykład.
1: Ustawienia głosu, lista, francuski. Wybierz głos, lista, espoak, bel.
0: O, i mamy do wyboru. Ispiki, piko.
1: Zamiana, mowę. Zamiana, mowę ken. Zamiana, mowę fra.
0: O, zamiana tekstu na mowę Google, na przykład francuska, a to wybierzemy.
1: Ustawienia głosu, lista, zamiana, test, przycisk.
0: Tu możemy przetestować.
5: Voici un exemple de text énoncé en français.
0: No i prawo. I to jest taki standardowy test głosu Google, taki jak mamy też w ustawieniach Talkbacka na przykład, raczej w ustawieniach zamiany tekstu na mowę.
1: Prędkość.
0: I możemy dostosować też prędkość.
1: Zwolnij, przycisk, 20%. Przyspieszyć, przycisk.
0: O, możemy albo suwakiem, jak lubimy, albo przyciskiem zwolnij, przyspieszyć.
1: Dom.
0: Ton, czyli wysokość.
1: Ściszanie, 100%. Zwiększ głośność, przycisk.
0: A nie, to jest głośność nawet.
1: Smoła.
0: A smoła to jest chyba wysokość. Nie wiem, jaki był oryginał, ale...
1: Upuść, przycisk.
0: Upuść.
1: 50, podnieś, przycisk.
0: I podnieś.
2: Podnieś. Fajnie. Tak.
1: Zastosować przycisk, domyślna przycisk.
0: No i zastosować i przywrócić do domyślnych. I to jest w zasadzie wszystko, co Newsback ma nam do zaoferowania. Więc jak widać, trochę się da. Aplikacja ciekawa, na pewno fajnie się nią czyta. Natomiast wiele można by w niej ulepszyć. Na pewno
2: szkoda, że nie ma tej, tak, tłumaczenie dodać... i właśnie szkoda, że nie ma synchronizacji z żadnym takim systemem pośredniczącym, typu jakieś Feedly albo podobne narzędzia. Bo to w dzisiejszych czasach no jednak się przydaje.
0: Albo to, albo jakieś, znaczy na pewno to i też jakieś zarządzanie tym bardziej subtelne, typu właśnie foldery, typu przesuwanie w górę, w dół wewnątrz folderu, tego tematu powiedzmy. No tego też niestety nie ma. No ale aplikacja cały czas się rozwija, co prawda ostatnio same poprawki wychodzą, ale jak najbardziej nie jest porzucona, o tak to powiem.
2: I aplikacja
0: myślę,
2: jest darmowa.
0: Warto jej się przyjrzeć, warto. Tak, jest darmowa i taką raczej też pozostanie.
2: Tak, Nevsbatsk piszemy nazwę tej aplikacji, to jest jedno słowo, tak? Czy tak. Nevs spacja Batsk?
0: Jedno słowo,
2: to należy wpisać w sklepie Google'a i sobie tę aplikację można pobrać na nasze telefony i czytać, jeżeli lubicie RSS-y, jeżeli lubicie korzystać z tego narzędzia do otrzymywania na bieżąco różnego rodzaju informacji. Paweł Masarczyk prezentował tę aplikację Newsback. Dziękuję bardzo, Pawle.
0: I ja dziękuję. Do usłyszenia ponownie.
2: I ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, jaka teraz pora panuje u słuchaczy, no ale nieważne. W każdym razie dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jakimi narzędziami można tworzyć muzykę w programie Reaper. W zasadzie nawet nie jakimi narzędziami, tylko o kilku takich pomocach dla nas, które pozwolą niektóre te tak zwane wtyczki VST ogarnąć. Jeszcze najpierw tak pokrótce, czym są wtyczki VST i o co chodzi, bo może ktoś słuchać tego, kto nie wie, o co chodzi. Wtyczki VST to w gruncie rzeczy to są jakby rozszerzenia, to jest taki standard wymyślony przez Steinberg, standard efektów instrumentów wirtualnych, który się przyjął i różne programy różnych firm ten standard wspierają, co znaczy mniej więcej tyle, że można wtyczki napisane w tym jakby protokole czy formacie VST używać w różnego rodzaju programach. To tak może taka analogia, która będzie nam bliższa, to będzie troszkę jak z syntezatorami SAPI. Tak, wiemy, że podejrzewam, że część ze słuchaczy wie, że część syntezatorów mowy instaluje się jako SAPI. To SAPI może być używane zarówno, nie wiem, w JOSie, w NVDA, tam jeszcze w kilku innych programach, nawet w jakichś grach dla niewidomych czasami tego się używa, tych syntezatorów może być dużo, można je sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. I właśnie podobny protokół powstał, jeżeli chodzi o instrumenty i efekty takie wirtualne. I to zostało nazwane VST. Oczywiście takich protokołów jest jeszcze kilka, ale najpopularniejszym z nich jest VST. On ma jedną, nie wiem czy wadę, no różnica w każdym razie w stosunku między SAPI a VST. Czasami to może być zaleta. Syntezatory SAPI no, instalują się w rejestrze i jakby ich instalacja nie ma kompletnie znaczenia dla wszelkich programów, które chcą je używać. Troszkę inaczej jest w przypadku wtyczek VST, ponieważ no są tak naprawdę tą wtyczką VST może być plik DLL, to jest najważniejszy plik DLL wtyczki. DLL w przypadku VST 2 albo plik z rozszerzeniem VST 3, jeżeli to jest VST w wersji 3. No i tak naprawdę to jest taki najważniejszy plik, który musi zobaczyć program DAW, czyli program do tworzenia edycji muzyki. Na przykład Reaper. I takie pliki trzeba sobie zainstalować w miejsce, w którym Reaper je będzie widział. W opcjach, tam jest w drzewie VST, można sobie zdefiniować foldery, w których będziemy instalowali własne wtyczki. No i rzeczywiście takie wtyczki można pobrać z przeróżnych stron. Największą z nich jest strona KVR Audio, KVR Audio. Strona różnie dostępna. Nie będę jej pokazywał, dlatego że jej dostępność czasem się bardzo zmienia. Niekoniecznie na dobre, ale też niekoniecznie na złe. No po prostu się zmienia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, potem znowu jest lepiej i tak dalej. Ale na pewno to jest rzeczywiście przeogromna baza wtyczek VST. No pisana w języku angielskim, natomiast w tym momencie na szczęście mamy między innymi chociażby Chroma, który ma wbudowany tłumacz i można sobie tę stronę przetłumaczyć. Oni mają konto na Twitterze, można sobie tam czytać, co nowego się pojawiło, albo w jakichś promocjach mniej lub bardziej ciekawych na wtyczki VST. Bo oczywiście wtyczki VST bywają darmowe, bywają płatne. Różnie to bywa i różnie bywa z ich jakością, od bardzo takich, widać, robionych domowym sposobem, do naprawdę super profesjonalnych rzeczy używanych naprawdę w niejednym szanującym się studiu nagrań. Wtyczek VST już troszkę mam u siebie na komputerze i nie będę wszystkich ani pokazywał, bo to by minęło strasznie dużo czasu, a w zasadzie te wszystkie są czasem niepodobne. Poza tym ja mam tylko jakiś mały ułamek tego, co jest na rynku, bo to naprawdę w tej chwili można liczyć co najmniej w dziesiątkach tysięcy. A jeżeli dodamy do tego fakt, że niektóre wtyczki VST są takimi jakby środowiskami do tworzenia jeszcze powiedzmy takich instrumentów, jak na przykład Sampler Kontakt, który jest wtyczką, ale jakby pod kontakt można tworzyć przeróżne instrumenty, to nagle się robią tego takiej ilości, że nikt normalny z tego wszystkiego na komputerze by absolutnie w żaden sposób nie zmieścił nawet jakiegoś stosunkowo małego ułamka tego wszystkiego, co jest w internecie, by nie zmieścił. Tak, no i to nie jest tak, że ładuję sobie pogłos i tyle, no ale no zazwyczaj chociażby taki pogłos no wypadałoby jakoś ustawić, tak? Czas pogłosu, milion jeszcze innych rzeczy. No i niestety najczęściej jest tak, że interfejs tej wtyczki jest dla osób niewidomych niedostępny. Na szczęście większość wtyczek ma, oprócz jakby interfejsu własnego wtyczki, który jak mówiłem jest najczęściej niedostępny, większość swoich parametrów ma dostępnych również takich na zewnątrz dla programów typu właśnie DAW. Chodzi o to, że na przykład jeżeli chciałbym żeby program DAW sterował jakąś wtyczką, bo na przykład chciałbym, żeby od któregoś do któregoś taktu utworu, nie wiem, zmieniał mi się filtr albo coś z echem się działo i tak dalej, no to program DAW musi do wtyczki wysłać odpowiednie sygnały sam, bez jakby naszego w pewnym sensie udziału. Ja to pokazywałem w audycji poświęconej wielosieżkowym i edycji dźwięku w Reaperze i tam właśnie jako przykład dawałem taki filtr, który zmieniał częstotliwość i tę częstotliwość podpinałem sobie pod automatykę. I żeby to zrobić, no właśnie wtyczka musiała udostępniać tę częstotliwość dla Reapera. I większość wtyczek tak na szczęście robi, niestety nie wszystkie. No i jeżeli nie wszystkie albo nie wszystkie parametry da się podczepić pod Reapera, no to wtedy albo mamy problem, albo będzie jakiś dobry człowiek, kilku takich się znalazło, którzy nam w tym pomogą, tworząc swoje skrypty do tego. Zanim skrypty, to pokażę mniej więcej, jak wygląda takie okno wtyczki, jak wygląda edycja takiej wtyczki, która powiedzmy jest dostępna dla nas.
8: Bębny SR, Unsaved Pro, FVST, Ambience.
7: Mam Ambience. I teraz okno wtyczki w Reaperze wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy listę z łańcuchem efektów, no bo jeżeli byśmy chcieli załadować najpierw pogłos, potem nie wiem, echo, jeszcze jakiś korektor, kompresor i coś jeszcze, no to musi to być wszystko na liście, żeby można było konkretne efekty potem wyłączać.
8: Pole edycji wielowierszowe, pusta.
7: Tu mamy pole edycji wielowierszowe, w którym możemy wpisać jakiś komentarz a propos wtyczki. Czasami to się przydaje.
8: Przycisk.
7: Przycisk bez etykiety, który wchodzi w takie duże pole z komentarzem. To pewnie dla widzących jest dobre.
8: 0.00.0cpu00spls tak, strona bridge plugin maybe open in top level window. Lista rozwijana pappen bright and long zwinięte.
7: Tu mamy listę tak zwanych presetów, czyli predefiniowanych ustawień wtyczki, no bo taki pogłos dobrze by było, żeby miał kilka ustawień, no bo czasami chce się dla szybko wybrać jakiś pogłos z sali koncertowej, powiedzmy jakiegoś małego klubu, no i nie wiem, kościoła powiedzmy, tak? I oczywiście takich presetów zazwyczaj jest dużo więcej niż 3.
8: Pappen Dark Rimba Room, Pappen Long Verb, Pappen Longer Hall 01, Pappen Snare Room 01, Pappen Snare Room 02, Pappen Snare Room 03.
7: To są
8: Pappen
7: właśnie...
8: Snare Room 04, Pappen Snare Room 05, Pappen Snare Room Flex, Pappen Snare Room Gator, Pappen Snare Room Hit, Paddy Drums Easy, Paddy Drums Gated, Paddy Drums Wide.
7: Tego jest naprawdę dużo i tu tych presetów naprawdę są potworne ilości.
8: Przycisk.
7: Tu jest kolejny przycisk, który otwiera takie menu kontekstowe, w którym można sobie jeszcze, nie wiem, zapisywać te presety do plików albo sczytywać z plików. Wtedy można sobie się ze znajomym czymś takim podzielić.
8: Param przycisk.
7: Przycisk param, z którego korzystałem w trakcie audycji odnośnie właśnie wielosieżkowego nagrywania.
8: 2 in 2 out przycisk.
7: 2 in 2 out to jest przycisk, o którym będę chciał powiedzieć jeszcze w kolejnych audycjach, bo on sam w sobie stanowi temat na audycję, na dobrą sprawę.
8: UI przycisk.
7: UI to jest przycisk, który przełącza między widokiem interfejsu wtyczki, a właśnie interfejsem tych parametrów. Natomiast ten interfejs jest, żeby było śmieszniej, ten widoku parametrów jest dla nas niedostępny i trzeba to zrobić troszkę inaczej, ale o tym za moment.
8: Enabled, pole wyboru oznaczone.
7: I jest jeszcze pole wyboru enabled, czyli pole wyboru, które po prostu decyduje o tym, czy wtyczka jest aktywna, czy nie. I w ten sposób można sobie na przykład bardzo łatwo wyrzucić na chwilę na przykład jakiś efekt ze środka tego całego łańcucha.
8: Strona bridge plugin maybe open in top level.
7: I tyle. I tu jest w zasadzie, potem jest pod tabem taki...
8: Show UI przycisk ma focus.
7: Aha, add przycisk. UI, bo to jest wtyczka 32-bitowa, nieważne. Normalnie tutaj byłoby jeszcze takie pole, które czasem się pokazuje, czasem nawet nie i to jest po prostu kontrolka od wyglądu wtyczki, który na części jest niedostępny, więc tym się nie ma co zajmować. Czasami tutaj troszeczkę pomaga ten Windowsowy OCR, ale nie zawsze.
8: Remove przycisk.
7: I jest jeszcze, są przyciski.
8: Add przycisk.
7: Od dodania kolejnej wtyczki do łańcucha efektów remove, czyli usunięcie.
8: List 1.
7: I tyle.
8: 2 in.
7: No i Żeby wejść w taką listę dostępnych dla nas parametrów, naciskam P.
8: FX parameters.
7: Parameters. I tutaj mam
8: dry gain.
7: Dry gain.
8: Wet gain. Time. Low X over.
7: I tak dalej.
8: Time.
7: Mam time. Przechodzę tabem.
8: Value. Suwak 2224 ms.
7: Czyli czas pogłosu równa się tam 2 sekundy z kawałeczkiem. Tutaj strzałkami.
8: 2231 m. 2242 ms.
7: Mogę sobie przesuwać ten suwak, on mi będzie najczęściej czytał te wartości, które się zmieniają. Oczywiście czasami tych wartości jest mniej. Na przykład jest sobie taki parametr hold.
8: High X over, height, rooms, higshel, higshel, set, hold, 17.
7: Hold. I ten parametr ma tylko dwie wartości.
8: Value, suwak off, on.
7: Off i on.
8: Off.
7: Włączone, wyłączone. I teraz tak naprawdę te wszystkie suwaki w efektach mają 1000 pozycji. Dokładnie 1000. Więc żeby przełączyć z off na on, to trzeba po prostu ten suwak ustawić za połową, czyli trzeba przełączyć na wartość jakby wyższą niż 500. Można to zrobić strzałkami, ale to będzie trwało wieki. Można to zrobić page up, page down i można to zrobić również home, naciskając home
8: on.
7: I end home.
8: Off.
7: Znaczy home to off,
8: on.
7: End, czyli on.
8: Off.
7: Bo przełączam po prostu na dwie skrajne pozycje. Czasami takie suwaki potrafią mieć na czas 5 pozycji, no i wtedy można próbować page up, page down przełączać i czekać, aż to się zmieni po prostu. No niestety to jest niestety ten standard jest dość stary. Są wtyczki nowe VST3 i te wtyczki nowe VST3 mają o tyle fajnie, że jeżeli są takie kilkupozycyjne suwaki, to te strzałki zmieniają konkretne pozycje na tym suwaku. Jakby tu nie ma czegoś takiego, że suwak ma 1000 pozycji, tylko tych pozycji jest znacznie mniej. Tyle, ile rzeczywiście jest potrzebne. I tak wygląda lista parametrów, czyli mamy listę parametrów i od każdego parametra jest suwak. I tam jeszcze potem jest pole edycji, w którym jest napisana ta wartość. No i wszystko fajnie, ale suwakiem nie wybierzemy naszego pliku z dysku, no bo niby jak. I no niestety, na przykład jak są jakieś wtyczki typu sampler, do którego trzeba załadować plik, albo inne takie, no to tu jest rzeczywiście duży problem i tego po niewidomemu zrobić się nie da. Znaczy w ogóle z interfejsu zrobić się nie da, najczęściej. Chyba, że są wtyczki specjalne jakoś pisane tak, żeby były dla nas dostępne, ale to się zdarza. O Jezu, ja chyba tylko jedna albo dwie takie wtyczki widziałem w ogóle kiedykolwiek. A tak, no to trzeba kombinować. Na szczęście było paru gości, którzy zaczęli kombinować za nas. I są dwie takie strony, które warto i radzę obserwować, co się tam będzie działo. Pierwsza strona to jest Access for Music, access4music.com i druga strona, czy drugi projekt to Sibiak. To jest taki trochę dziwny adres, ale wystarczy, że wpiszemy sobie w wyszukiwarce Sibiac, S-I-B-I-A-C i dostaniemy też taki zestaw skryptów do różnego rodzaju efektów i instrumentów. I teraz tak, te dwie koncepcje tych dwóch ludzi troszeczkę się różnią. Aha, jeszcze jest trzecia strona. Reaper Accessibility pisane razem, czyli reaper.accessibility.com. I to jest taka strona oparta na silniku Wiki, czyli to też może się tutaj zmieniać. A propos różnych dostępnych dla nas instrumentów, efektów, jakichś komentarzy, scenariuszy, znaczy w ogóle podręcznik do Reapera, tam jest jakieś tam lekcje takie dla nas a propos Reapera. Kilka takich tak zwanych tutoriali, czyli takich przewodników krok po kroku, jak osiągnąć coś. Też bardzo fajna strona, z którą radzę się zapoznać. I to są takie trzy fajne bardzo źródła informacji na temat jakby udostępnienia różnych rzeczy dla Reapera i nie tylko. I teraz Access for Music to są programiki małe, pisane w czymś takim, co się nazywa autohotkey. To jest takie środowisko do tworzenia takich makr, takich małych programików, które mają ułatwić w ogóle ludziom pracę z klawiaturą, powiedzmy, czyli coś takiego, że no nie wiem, naciskam spację, a mi się naciska, nie wiem, ileś klawiszy naraz albo coś. Natomiast ten AutoHotkey ma dość fajne możliwości, jeśli chodzi o w ogóle programy różne i ludzie tam tworzą.

0: I tam też warto sobie wejść na stronę, co jakiś czas, co prawda bardzo rzadko, ale jednak ta lista jest uaktualniana. To są z reguły wtyczki płatne, ale dość dobrej jakości, więc jest ok. No, same skrypty najczęściej również występują w wersji darmowej oraz płatnej. Ta wersja płatna, no, różnie kosztuje, z tego co pamiętam, z reguły to jest, zdaje się, 50 euro albo funt, nie, euro chyba per skrypt. Czasami można znaleźć jakieś paczki takie z jakąś zniżką, pakiety takie. Różnie to bywa. To się może troszkę zmieniać. Czasami jest jakaś aktualizacja, więc warto tam zaglądać. To się pobiera po prostu plik exe. To nawet nie jest instalator, to jest po prostu pliczek exe, który się odpala i już. No, znaczy, zasadzie to jest archiwum zip, w którym jest plik exe, w którym jest instrukcja użycia, czyli zestaw skrótów klawiszowych domyślnych i już. I teraz chciałbym odpalić skrypt do takiego samplera Kontakt. Kontakt to jest jeden z najbardziej znanych samplerów takich internetowych, wykorzystywany bardzo często przez naprawdę wielkie profesjonalne firmy do tworzenia instrumentów wirtualnych, bo Kontakt pozwala na, no, naprawdę chyba wszystko, co tylko człowiek wymyślił, jeśli chodzi o samplowanie instrumentów i jakby przygotowywanie naprawdę bardzo dobrze brzmiących wirtualnych instrumentów. To raz. Dwa. Kontakt umożliwia opakowanie to w szatę graficzną, taką, jaka odpowiada producentowi instrumentu. Dla nas to ma może niewielkie znaczenie, no ale niestety my jesteśmy tutaj raczej bardzo dużą mniejszością, znaczy, no, bardzo dużą mniejszością, jak to brzmi. No, w każdym razie jesteśmy mniejszością, wybitną mniejszością. No i trzecia rzecz to jest to, że te sample, czy to się komu podoba, czy nie, mogą być naprawdę dość dobrze zabezpieczone przed nieautoryzowaną dystrybucją, powiedzmy. Czyli po prostu i zwyczajnie mówiąc, no, niełatwo to piracić, prawda? Także normalnie są firmy, które sprzedają za ciężkie pieniądze takie sample do Kontakta i one potrafią naprawdę brzmieć bardzo, bardzo naturalnie, bo ten sampler ma cały język w ogóle skryptowy, który mówi, kiedy jaki sample ma być odgrywany. Tam jest ileś efektów, ileś narzędzi. Naprawdę to ma bardzo, bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o taką manipulację samplami, i to rzeczywiście niektórzy potrafią, no, w sposób arcymistrzowski wykorzystać. Niestety, no, sampler, cóż, jest dla nas niedostępny praktycznie w 100%, dlatego że lista parametrów składa się, zresztą zaraz może mogę to
1: Unsay,
0: pokazać.
1: 1, 2, in, a, def, x, list.
0: Załaduje kontakt.
1: List
0: Kontakt jest w wersji darmowej
1: FX
0: również. I teraz jak wejdę w listę parametrów,
1: 2 instru FX 001 002 003 004 005
0: i tak dalej. I to są w zasadzie tylko cyfry, które mi nic nie dadzą. I tych parametrów jest kilkaset takich cyferek. Cóż.
1: FX
0: No i no właśnie, jak tutaj załadować chociażby brzmienie. I do tego jest skrypt, który się pobiera ze strony.
1: Bębny SF1, FOBAR 21.
0: Zaraz tutaj sobie wrzucę ten skrypt do działania.
1: Kontakt 5,6 demo EXI3.
0: Kontakt 5.6 demo, bo jest jeszcze
1: Kontakt
0: kontakt
1: 5 demo.
0: 5 do starszych wersji kontakta.
1: Kontakt beta set ready.
0: Otwieram betę i to jest program, który nie ma żadnego swojego okienka otwartego. On tylko wysyła informację do screenera Contact Beta Set Ready, czyli że kontakt jest gotowy. Mam wersję darmową, która ma w zasadzie tylko kilka skrótów. Jest od tego README, ale zaraz
1: Jeden.
0: pokażę,
1: Unsaved.
0: jak te skróty działają.
1: Dwa. FX.
0: Otwieram
1: Track 2.
0: okno kontakta, czyli F, naciskam na ścieżce i naciskam prawy Alt i L. Tak jakbym pisał literę U.
1: Load patch dialog. Nazwa pliku.
0: I w tym momencie skrypt klika mi w odpowiednie miejsce na ekranie i ładuje się

0: Mogę załadować jakiegoś
1: Widok
0: sampla.
1: solowa jelen le zaznacz.
0: Mam tutaj akurat instrument bardzo dobry, jak na darmowy. Solo
1: FX
0: Violin się
1: track.
0: nazywa, czyli skrypty solo. Czasami jest tak, że skrypt mówi, że please coś tam close browser window i wtedy należy nacisnąć prawy Alt W. I to trochę wynika tak naprawdę z po prostu samego kontakta, bo osoba widząca najpierw otwiera bibliotekę, potem tam otwiera jeszcze okno otwórz. Jakby dla nas musi być ta biblioteka zamknięta. Nieważne, po prostu czasami ten skrypt nas informuje, żeby nacisnąć prawy Alt W, czy w zasadzie Ctrl Alt W, i wtedy trzeba go posłuchać. Jeżeli chcemy załadować jakiś inny sample zamiast tego,
1: FX 2 FX,
0: naciskam najpierw prawy Alt R jak reset.
1: Kontakt dialog race multi.
0: Tak.
1: Anuluj.
0: W zasadzie OK.
1: OK. FX.
0: I znowu prawy Alt L.
1: Load patch.
0: I mogę sobie
1: sam
0: tutaj coś załadować. I pliki te takie, które się ładuje do kontakta, mają rozszerzenie NKI. I to rzeczywiście działa. Można sobie ładować takie sample. Całkiem fajnie. Niestety nie ma możliwości edycji tych sampli. Zazwyczaj. Natomiast jest jeszcze drugi człowiek, który tworzy takie rzeczy, i on wyszedł troszeczkę z innego założenia. To znaczy nie tworzy programu w formie jakichś skryptów, które się uruchamia. A właśnie, a propos tego uruchomionego skryptu, żeby go zamknąć całkowicie, ten skrypt do kontaktu, naciskam prawy Alt Q, pojawia się taki dźwięk i oznacza on, że został program zamknięty. I w tym momencie już nie ma tego programu załadowanego. Gdyby nacisnął prawy Alt L, no nic by się nie działo, bo napisałbym EU, jeżeli byłbym w polu edycji. Natomiast jest jeszcze drugi pan, który z kolei tworzy takie skrypty, ale nie, tak jak mówiłem, jako takie programy, które trzeba uruchomić, tylko jako wtyczki do NVDA. To ma swoje zalety i wady. Zaletą na pewno jest wygoda. Nie trzeba nic uruchamiać, żeby to działało. Wadą jest to, że no, uruchamy NVDA i ta wtyczka jest uruchomiona przez cały czas i czeka sobie, aż będzie użyta. Więc ona zajmuje ileś tam miejsca w ramie. Zwłaszcza, że to są tak naprawdę dwie wtyczki. Dlatego, że to jest jakby jedno to jest wtyczka, a drugie to jest moduł OCR tak naprawdę, który ten pan wykorzystuje. Znaczy w ogóle tu widać, że człowiek dość mocno się przyłożył do tego, bo tutaj nie ma tak, że jest ileś skryptów od iluś instrumentów, tylko jest jedna wtyczka, tak naprawdę dwie, ale to są dwa komponenty jakby jednego systemu. Instaluje się to i w tym momencie mamy dostęp do wszystkiego, do czego gość stworzył te skrypty. Jakby jest jeden skrypt do wszystkiego i nie ma tu podziału na wersję płatną, darmową. Wszystko jest za darmo. OK, i teraz do czego stworzył gość tutaj skrypty? Na przykład do takiego samplera, który się nazywa Zampler. Zampler. Ładuje sobie
1: VSTi Zampler.
0: Zampler.
1: FX.
0: I teraz tutaj nie ma skrótów klawiaturowych. Tutaj gość spróbował tak jakby dostosować interfejs ten widziany przez nas do tego, który jest widziany przez osoby widzące. Czyli idę, chodzę
1: pole
0: sobie normalnie
1: zero,
0: po
1: param przycisk.
0: W tym oknie, które wywołuje literą F.
1: 2 out, UI przycisk, enabled, sampler, tabulator, control, page main.
0: I po prostu w pewnym momencie pojawiają się takie sztuczne, co prawda, ale kontrolki dotyczące tego właśnie samplera. Najpierw mam jakieś zakładki, main,
1: mod matrix, arpeggiator
0: i arpeggiator.
1: Main.
0: Przejdę sobie do zakładki main. To są, pamiętajmy, zakładki wirtualne, to znaczy to nie są takie zwykłe kontrolki Windowsowe, to jest coś stworzonego sztucznie przez tego człowieka tak naprawdę.
1: Choose patch 001, init patch.
0: Jakiś tam wybór presetu, którego tu akurat nie ma.
1: Load bank, save bank.
0: To nawet nie są przyciski, to po prostu jest nic.
1: Load patch, save patch, sfzrx empty.
0: I tu można jeszcze załadować jakiś tam sample.
1: Tabulator.
0: Można przejść na przykład na zakładkę
1: Mod Matrix.
0: Mod Matrix. tu mamy tą tak zwaną tablicę modulacji.
1: Choose mod 1, velocity 100, volume.
0: I normalnie tu się poruszam strzałkami, tabem, jak w każdym programie. Tu mogę strzałkami w górę, dół wybierać sobie kolejne te modulacje.
1: Mod 2.
0: Mod 2, nic.
1: Mod 3. Mod 2.
0: Wybieram mod 2.
1: Source empty.
0: Source, mam empty, czyli pusty. Naciskam Enter.
1: Empty.
0: I mogę wybrać.
1: 1 z 20. Velocity V, Note N3 z M Willem 4 z P Will P5. Atoch A6 z Cast C7, Random R8, ARP Note, Random.
0: Random. No dobra, niech będzie, że wybierę Random.
1: FX.
0: Czyli źródłem modulacji będzie jakieś coś losowe. I.
1: Amount empty.
0: Amount.
1: 0.
0: Mogę tutaj 7. Strzałkami wybrać, na ile to ma być.
1: 17.
0: Losowe. No nie wiem, 17.
1: Destination empty.
0: Destination,
1: empty.
0: Czyli celem tej losowej modulacji.
1: 1. Madle tak M.
0: Wybiorę na przykład.
1: Madse, madre, filter, filter, filter, filter, filter, filter, filter, amp, amp, ho, amp, dy, amp, amp, emu, velas, elef, elef, od, elef, od, elef, elef, pitch, fine, fx, pitch, semi, p, 20.
0: Pitch.
1: Fx.
0: Czyli wysokość. Na razie oczywiście nic tu nie ma załadowanego, ale
1: tabulator,
0: jeżeli
1: main.
0: Wybiorę sobie w main.
1: SFZRX empty.
0: SFZRX coś tam empty.
1: Bębny SF zaznaczam.
0: Tu akurat mam jakiś tam bębny, to potem pokażę. I teraz jeżeli będę sobie grał na tych bębnach, za każdym razem mam inną wysokość, bo kazałem mu, żeby była losowa ta wysokość. Oczywiście ten sampler ma też, akurat on ma kilka efektów, znaczy kilka ustawień pod tym klawiszem P, tam gdzie są efekty, natomiast, znaczy tam gdzie są ta lista parametrów, natomiast no ładowania sampli tam się nie zrobi, czy tam ładowania presetów z pliku. No niestety, niestety tak to wygląda. I teraz chciałbym jeszcze pokazać jeden sampler, który się nazywa Sforzando. Sforzando.
1: List VSTi, Sforzando, Ploge FX.
0: Mam Sforzando i tutaj też w tym samplerze mogę sobie załadować te bębny.
1: Pol przy 0.
0: To jest, Sforzando to jest w ogóle taki sampler do ładowania plików w dwóch formatach. SFZ oraz SF2. I tych, którzy szukają darmowych brzmień, no to szczególnie jakby tak uczulam na te pliki, dlatego że one są z reguły darmowe, bo w żaden sposób nie da się ani zabezpieczyć tych plików SF2, ani SFZ. One są banalne do jakiegokolwiek piracenia, więc nikt tu się nie bawi, no prawie nikt, w sprzedaż takich plików. Znaczy niektórzy próbują to obchodzić jakoś tam, mniej lub bardziej, ale nie wiem, no ja głównie widziałem jednak darmowe te pliki SFZ i SF2. I teraz tak. Pliki SF2 to jest w ogóle dość stary format, wymyślony przez firmę Creative, tak? Tą samą firmę, no tak naprawdę podejrzewam, że to było we współpracy z EMU, ale generalnie to jest ta sama firma, która robi karty dźwiękowe. W czasach jakby świetności Sam Blaster Live, Sam Blaster Audigi, Sam Blaster nawet 128, czy nawet Sam Blaster AW32, może niektórzy starsi pamiętają takie karty, czy AW64, no różne były te karty i one mogły odtwarzać pliki MIDI przez wbudowany syntezator w Sam Blastera, co było dość ważne na tamte czasy, dlatego że pliki MIDI były wykorzystywane chociażby w grach, nie tylko zresztą, bo wtedy te dyski jednak były malutkie w porównaniu z tym, co jest teraz i raczej nie można sobie było pozwolić na zgranie na dysk całej swojej płytoteki, nawet w formie MP3, no więc często miało się takie różne muzyki w różnych grach w formie MIDI, no ale nieważne. Ważne jest to, że oni opracowali standard, który pozwalał na jakby w jednym pliku umieszczenie iluś dziesięciu albo kilkuset brzmień. I takie pliki można ładować sobie do tego programu Sforzando. Oprócz tego można tutaj ładować pliki SFZ. Te pliki SFZ To też jest tak, był taki sampler, znaczy jest poniekąd jeszcze, ale nie rozwijany. Który miał jakby, mam wrażenie, że oni też mieli taką koncepcję stworzenia dość dobrego samplera, który miałby różne możliwości. On nie ma dwóch rzeczy, które sprawiły, że nikt prawie nie korzysta z tego samplera. To znaczy, tych sampli nie da się szyfrować w żaden sposób. To jest rzecz pierwsza. No i rzecz druga, w związku z tym nie da się tego w żaden sposób autoryzować, więc no tutaj też tylko sample darmowe i to w dodatku takie, do których użytkownik ma dostęp jakby do plików źródłowych, czyli do tych wave'ów. No i jakby tylko ci, którzy zgadzają się na takie warunki, tworzą sample w tym formacie. Ale na szczęście ten sampler ma również swoje zalety. Między innymi taką, że jeżeli ja bym chciał stworzyć jakiś zestaw sampli, chociażby zestaw perkusyjny, bo coś tam, no bo nie wiem, są w internecie różne pojedyncze brzmienia bębnów i ja bym chciał na przykład stworzyć taki sampler, albo mam, nie wiem, instrument jakiś i chciałbym ten instrument samplować tak po swojemu, nie wiem, dla siebie, zagrać jakieś kilka fraz i te frazy wpleść na przykład w cały utwór w jakiś taki sposób, nie wiem, no, że gram na klawiszach i każdy klawisz wyzwala odpowiedni dźwięk. I do tego ten Sforzando jest naprawdę dobry. Dlatego, że tak naprawdę plik ten główny, czyli plik SFZ, to jest zwykły plik tekstowy, w którym wpisuje odpowiednie nazwy plików, wartości i tak dalej. Czyli może to zrobić każdy. Oczywiście, no w związku z tym, że to jest wpisywanie wartości, nie każdemu się to robić chce. Nawet są jakieś tak zwane frontendy, czyli takie programy do robienia tego w jakiś automatyzowany sposób, ale one są również różnie dostępne dla niewidomych. Ja to robię z notatnika, bo się przyzwyczaiłem i wiem, że to działa.
1: FX.
0: I teraz mam załadowanego tego Sforzando.
1: Para 2 UIPNEJ Sforzpelefenie PIPEL Instrument Empty.
0: I najpierw załaduję instrument, menu, który rzeczywiście dobrze pokazuje.
1: Import i 2 z 13.
0: Naciskam Enter, otworzą mi się menu kontekstowe, naciskam Import. Jest takie darmowe pianino w internecie, nazywa się w zasadzie fortepian, nazywa się Salamander Grand Piano.
1: Salamander Grand Piano V. Salamander Grand.
0: To się oczywiście będzie troszkę
1: FX
0: ładować,
1: track
0: bo
1: instrument
0: nawet nie.
1: FX.
0: Nawet już jest załadowany. I to jest piano, które zajmuje, no nie wiem, może gigabajt. I tak naprawdę, gdy wejdziemy sobie do folderu tego instrumentu.
1: Jeden. Salamander Grand Piano drzewo.
0: I mamy.
1: Salamander Grand Piano V3 Retunet SFZ 5 z 5.
0: Tak, i to jest plik tekstowy, mogę nawet do niego wejść.
1: Salamander Grand Piano V2. Offer, ale kontakt, aldenstore@gmail.com, license, CC BY.
0: To są jakieś komentarze, oczywiście.
1: Grup Ampel Track 73 Ampek Release 40. Pusta. Region Sample 48 kHz 24 bit A0 V1 Wave Low Key 21 High Key 22 LOL 1 Hell 26 Pyczki Center 20.
0: I to są już jakby konkretne parametry konkretnych sampli. I to normalnie notatnik mi otworzył i to wszystko mogę sobie wyedytować.
1: 48
0: kilo. Oprócz tego oczywiście mam folder, w którym są pliki
1: A0 V2 Wave 2 z 600.
0: Normalnie wavey, tych wave'ów jest 600. I to są różne pliki. W ogóle z odgłosami podnoszonych klawiszy, z odgłosami pedałów i tak dalej, i tak dalej.
1: Pedał U2. Pedał D1. Harm V3.
0: To są jakieś ciche pliki. A, to są jakby dźwięki od wygaszania strun. Takie rzeczy też się naprawdę zdarzają w darmowych instrumentach, choć rzadko. W każdym razie rzeczywiście jest to instrument godny polecenia. Natomiast to z tymi bębnami.
1: File
0: Za chwilę tu sobie załaduję
1: list
0: bębny
1: zero
0: swoje.
1: spell instrument empty content import please select pust cztery widok.
0: I teraz no chciałem właśnie zrobić z iluś sampli dostępnych w internecie pojedynczych, no stworzyć coś, żeby miał pod każdym klawiszem jakiś właśnie sample. I żebym mógł sobie po prostu na najzwyczajniej w świecie na tych klawiszach grać rytm. Oczywiście mógłbym, nie wiem, jakieś swoje tutaj również sample dodać.
1: Goldway.
0: Czemu nie?
1: Bębny SF.
0: Mam tuż otwarty ten plik i tak naprawdę, co jest potrzebne do tego, żeby jakkolwiek, cokolwiek zagrało? No tak naprawdę mogę załadować wave'a również do takiego samplera i wtedy ten sampler będzie mi grał dowolnym wave'em po prostu od początku do końca przez całą klawiaturę. Natomiast żeby stworzyć taki podstawowy właśnie sampler perkusyjny składający się z kilku brzmień, no to trzeba stworzyć, czy warto sobie stworzyć taki plik SFZ, w którym będzie powiedziane, który plik trzeba będzie zagrać jakby na którym klawiszu.
1: Mniejsze.
0: I teraz tak, co jest najważniejsze?
1: Mniejsze. R, E, G, I, O, N. Większe.
0: To musi zaczynać każdą linijkę jakby sampla. Tak naprawdę jeden sample tutaj to jest jedna linijka.
1: Spacja. L, O, K, E, Y.
0: Low-key, czyli low key, czyli najniższy klawisz, który będzie jakby wyzwalał ten sample, który my chcemy. Niestety, no tutaj trzeba wpisać jego numer.
1: Równe. 3, 6.
0: 36. 36 to jest dźwięk C wielkie.
1: Spacja. H, I, K, E, Y.
0: I mamy tutaj high key, czyli najwyższy klawisz, który wyzwala dany sample.
1: Równe. 3, 6.
0: Też 36, czyli tylko na klawisz numer 36, tylko klawisz numer 36 będzie ten sample wyzwalał. I na tym można skończyć. Po prostu klawisz numer 36, czyli C wielkie, będzie wyzwalał sample. Ja na tym nie skończyłem. Dodałem tu jeszcze kilka
1: spacja,
0: rzeczy.
1: Spacja, S, A, M, P, L.
0: Nie, przepraszam, na tym nie można skończyć.
1: P, L, E, równe, B, D, kropka, F, A, V.
0: I to jest najważniejsze. Jaki sample ma być odgrywany? Sample równa się BD, kropka, W, czyli nazwa pliku, który ma być odgrywany. Po naciśnięciu tylko klawisza numer 36. I na tym można rzeczywiście już skończyć. Ja nie skończyłem.
1: Spacja.
0: Dopisałem jeszcze kilka rzeczy.
1: V, O, L, U, M, E, równe, 2.
0: Volume równa się 2, czyli żeby troszeczkę przygłośnił ten sample w stosunku do innych.
1: Spacja, L, O, O, P, M, O, D, E, równe, O, N, E, S, H, O, T, spacja.
0: To jest coś takiego, że jeżeli nacisnę klawisz i nawet go puszczę, to będzie odegrany cały sample od początku do końca. Gdybym tak nie zrobił, nie dodał tego tutaj one shot, to po puszczeniu klawisza ten dźwięk by się urywał, a na tym mi jakoś niespecjalnie zależy.
1: P, I, T, C, H, podkreślacz, K, E, Y, T, R, A, C, K, równe, 0. Nowy wiersz.
0: To akurat nic tutaj nie zmienia. Pitch przez CH, P, I, T, C, H, podkreślone, K, I, Track, razem pisane, równa się 0, czyli że ponad jakby wysokość tego dźwięku ma się nie zmieniać. Ja mogę go na przykład podwyższyć albo obniżyć. Oczywiście razem ze zmianą tempa, to nie jest jakieś tam nie wiadomo co.
1: No, mniejsze.
0: I tyle. I jakby to jest cała linijka, jeśli chodzi o sample. Oczywiście moja, bo sam SFZ jako taki ma naprawdę dość dużą dokumentację. Są w ogóle przykłady całe tego, co można tam zrobić, to można grać całe sekwencje, na przykład na jednym klawiszu można grać całe sekwencje sampli, można robić tak zwane key switche, czyli na przykład mam flet, który jest na jakiejś tam od klawisza, powiedzmy od C do C, od C na przykład raz kreślnego do dwukreślnego, no dobra, od C dwukreślnego do trzykreślnego, a na przykład oktawę niżej zmieniam sobie na przykład artykulację, że C małe przełącza, czy tam C raz kreśne przełącza artykulację na legato, a D na staccato, a E na, nie wiem, jakieś frulato i tak dalej, i tak dalej. I wtedy po przełączeniu tych klawiszy ten zestaw klawiszy odpowiedzialny za dźwięki wyzwala inne sample. To wszystko da się zaprogramować właśnie między innymi w tym SFZ-cie. Natomiast no, to jest no, duży temat i myślę, że tak naprawdę, jeżeli będziecie Państwo chcieli, no, to jest dostępna do tego dokumentacja w internecie. Ja też nie znam wszystkich tych wartości, także no, tutaj nie będę jakoś nikogo czarował. W każdym razie da się tutaj zrobić naprawdę dużo. Natomiast tak jak mówiłem, no to są, to jakby tu nie ma żadnego szyfrowania tych sampli, więc tylko i wyłącznie sample darmowe będą w ten sposób dystrybuowane. Chyba, że będzie, są na przykład takie samplery, jak na przykład Aria, które w pewnym sensie bazują na SFZ-ach, tylko że oni mają jeszcze swój kawałek kodu, który jest jakoś tam, on może być szyfrowany i to już nie jest tak łatwo do zmiany. Ale mimo wszystko i tak większość producentów działa na kontakcie po prostu i zwyczajnie. I teraz tak, bardzo ważna i fajna rzecz. Zapisując plik SFZ, sampler go już do siebie ładuje. Nie muszę wchodzić do Sforzanda, ładować tego pliku od nowa, tylko jeżeli plik zostanie zapisany, Sforzando go załaduje od nowa i to jest super informacja. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że wtedy przy każdej zmianie wystarczy, że zapiszemy plik i już możemy sprawdzić, czy to na pewno nam działa. I teraz w ten sposób mogę sobie tutaj rzeczywiście tworzyć bardzo fajne sample, takie związane z różnymi rodzajami, chociażby takimi bębnami. I to jest taki może nie najbardziej komfortowy sposób tworzenia takich sampli, no ale na pewno jest to sposób w pełni dla nas dostępny, jakoś tam kontrolowany, no tylko że no, trzeba uczyć się tych chociażby nut na pamięć, tak? 36 to jest nuta C wielkie, no więc 37 to będzie cis wielkie, 38 D, 39 S i tak dalej, no więc teraz następna oktawa, czyli C małe to będzie 48. Teraz kreślne to będzie 60. Nie jest to pozbawione oczywiście wad, no ale z drugiej strony, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Natomiast ja nie opisałem jeszcze instalacji tego Sibiaka, ponieważ Sibiak to są wtyczki do NVDA i teraz też na stronie Sibiaka tam jest Installation Instructions. To jest w ogóle śmieszne, bo to jest strona, która jest tak naprawdę forum. To jest forum, znaczy forum, tam nie dzieje się nic praktycznie, tam jest kilka postów tego gościa, bo on stwierdził, że no wiki jest może fajne, ale forum jest prostsze w obsłudze, znaczy jakby w założeniu, więc on stworzył forum i jakby na tym forum oparł stronę. Śmiesznie to wygląda, no ale jest jak jest. I wpisujemy sobie w Google Sibiak, przechodzimy do pierwszego wyniku, tam szukamy Installation Instructions, Installation Instructions i tam pierwsze dwa linki na tej stronie, która się otworzy, pobierają odpowiednie pliki NVDA Add-on, instalujemy wtyczkę do NVDA, no i mamy już to wszystko zrobione. Także no tak to wygląda. Instrumentów pod kontakta jest trochę. Jeżeli jesteśmy w stanie wydać na to ileś pieniędzy, no to wiadomo, że będzie jeszcze lepiej. Myślę, że w ogóle mógłbym zrobić taką audycję za jakiś czas, taką prezentacyjną właśnie różnych bibliotek do kontakta, jak to brzmi, w której nawet mało bym mówił, a dużo bym pokazywał różnych bibliotek takich, które są na rynku. Oczywiście no, absolutnie nie wszystkich, nawet nie większości, bo tych bibliotek są tak potwornej wielkiej ilości, że tego się nie da tak wszystkiego pokazać, zwłaszcza, że no, co chwila powstają nowe. Naprawdę co chwila powstają nowe. Mając KVR Audio na Twitterze, ja co parę dni widzę, że coś nowego się pojawiło, a przynajmniej update jakiś do czegoś się pojawił. Tych bibliotek naprawdę są ilości przeogromne w cenach bardzo różnych, od kilkunastu dolarów do kilkuset dolarów. Są biblioteki instrumentów symfonicznych, na przykład całe orkiestry. I tam siedziało iluś muzyków i nutka po nutce grało w iluś wariacjach, w różnej dynamice i tak dalej, i tak dalej. I to sprzedawane jest za na przykład 2000 dolarów, taka biblioteka pod kontakta. Ale rzeczywiście ta biblioteka naprawdę jest w stanie obsłużyć podejrzewam, że większość współczesnych produkcji filmowych, większość współczesnych gier ma muzykę tworzoną właśnie przez tego typu samplery, a nie żywe orkiestry. I to wbrew pozorom działa. I myślę, że my będziemy powoli zbliżać się do możliwości takiego tworzenia muzyki. Zwłaszcza, że i tu też zapowiem, bo niedawno kupiłem sobie coś, co się nazywa Complete Control, i to jest też jedna z tych odpowiedzi, jak można sobie ułatwić życie, będąc muzykiem. Ale o tym audycja za jakiś czas, z kilku powodów, po prostu dlatego, że no to samo to jest naprawdę na tyle moim zdaniem ważnym przełomem w dostępności w tych wszystkich instrumentów, że o tym po prostu zrobić, myślę, osobną audycję. I to tyle chyba z zapowiedzi, tyle w ogóle na dzisiaj, także no nie pozostaje mi nic innego, jak się z Państwem pożegnać, przypomnieć, że przed mikrofonem Tomasz Bilecki tutaj sobie zasiadał. No i zapraszam do wysłuchania innych audycji Tyflo Podcastu, oczywiście no nie tylko z moim udziałem, wszystkich audycji, bo są ciekawe. No i cóż, zapraszam oczywiście do komentowania. Widzę, co się dzieje w komentarzach. Będę starał się odpowiadać na bieżąco. Oczywiście, no cóż, człowiek nie maszyna, jest rodzina, jest praca, więc no czasami mogę odpowiedzieć troszkę później, za co serdecznie Państwa przepraszam, ale postaram się śledzić to, co się dzieje w komentarzach i odpowiadać w miarę możliwości. Cóż, żegnam się z Państwem i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy środę, 5 dzień kwietnia 2017 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś co prawda w pojedynkę, ale aplikacja jest na tyle prosta, że powinienem sobie z jej prezentacją samodzielnie poradzić. No, jeżeli będzie problem, będę wzywał posiłki. A dziś aplikacja, o której wiem, że istnieje na iPhony, nie wiem, czy istnieje na Androidy, zdaje się, że nie, chociaż wcale się nie zdziwię, jeżeli ktoś stworzy podobną aplikację, bo za stworzenie tego programu odpowiedzialne jest APH, czyli taka amerykańska organizacja działająca na rzecz osób niewidomych, tworząca również różnego rodzaju rozwiązania wspomagające życie i pracę niewidomych, a także i naukę, bo aplikacja Draw to Measure Protractor, mam nadzieję, że wymawiam nazwę tej aplikacji prawidłowo, to nic innego jak po prostu dostępny kątomierz. Pamiętacie zapewne jeszcze ze szkolnych czasów, a być może słuchają nas także młodsi odbiorcy, którzy aktualnie mierzą się z tym zagadnieniem, czyli zmierzeniem kątów, że takie przyrządy no, przydawały się bądź co bądź niejednokrotnie na szkolnych zajęciach. Ja pamiętam, że swego czasu dostępne kątomierze w wersji brajlowskiej były, a i owszem, kątomierz, jakby ktoś zapomniał, to wygląda jak takie pół koła i wersja brajlowska charakteryzowała się tym, że miała jeszcze takie ramię z taką podziałką, jakby taką mini linijką brajlowską. tak to nazwę. No i te mini linijkę, to ramię tego kątomierza odpowiednio się obracało, dzięki czemu można było sobie tam zmierzyć odpowiedni kąt. Tak to pamiętam ze szkolnych czasów i wiem, że no, kątomierze dla osób widzących to się różniły, bo to było samo to D i to jeszcze w dodatku puste w środku, bez tego ramienia. Więc tam zdaje się, że inaczej sobie widzący radzili w obsłudze takiego kątomierza. No my mieliśmy swoje narzędzia. Okazuje się, że również są różnego rodzaju aplikacje, bo to nie jest wcale jedna aplikacja. Sami twórcy twierdzą, że no kątomierzy to jest dostatek różnego rodzaju na rynku, także i aplikacji mobilnych, no ale problem w tym, że nie są dostępne. Ta aplikacja jest dostępna i bezproblemowo można z niej skorzystać. W jaki sposób, o tym już teraz, bo myślę, że naprawdę nie ma najmniejszego sensu, żebym robił tu jakiś przydługawy wstęp i was zanudzał. Po co? Skoro sama aplikacja jest na tyle prosta, że jej prezentacja nie zajmie dłużej niż kilka minut. Dobrze, to zacznijmy od zrobienia czegoś, co powinienem zrobić już troszkę wcześniej, czyli od zwolnienia syntezy, żeby wszyscy zrozumieli, żeby nie było problemów. Bo to w końcu nie zawsze, nie wszyscy używają tego głosu, no i nie wszyscy korzystają z iPhone'ów, a może też chcieliby posłuchać, więc proszę bardzo. Okej, aplikację mam już uruchomioną, no i słuchajcie, jak to aplikacja dla niewidomych, jest prosta. Mamy trzy przyciski.
4: Measure by drawing, przycisk.
3: Measure by drawing.
4: Measure by rotating.
3: Measure by rotating. To pierwsze to zmierz rysując, to drugie zmierz obracając. To trzecie to how to use. To może najpierw tu zobaczymy, co mamy.
4: How to use. To use it on iPad. Turn off gesture in settings. For a large font size, adjust the height accessibility setting of your device. If the height is to be used by students who are blind.
3: Tak, tu mamy jeszcze taką informację, że należy te czteropalcowe gesty wyłączyć, jeżeli używamy iPada. Jeżeli używamy iPoda, iPhone'a, no to nic nie musimy robić. Jeżeli jesteśmy niewidomi, to warto sobie włączyć voiceovera, warto sobie włączyć także powiększenie, jeżeli jesteśmy słabowidzący. Ciekawą rzeczą jest natomiast to, że mamy tu jeszcze taki przycisk, który opisany jest jako
4: Video Demonstration, przycisk.
3: Właśnie, Video Demonstration. To jest zewnętrzny film, więc jeżeli mamy połączenie z internetem, to sobie ten film obejrzymy, jeżeli nie, to nie. No i mamy przycisk back, czyli wycofujemy się do ekranu głównego. Ja nie będę teraz czytał tej całej instrukcji obsługi, no bo nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli moja polska prezentacja będzie dla was niezrozumiała, to sobie najwyżej wtedy poczytacie po angielsku. Przechodzimy teraz do kolejnych przycisków. Measure by drawing.
4: Then triple tap the screen to begin.
3: Tu będziemy rysować kąt, więc instruują nas najpierw, żebyśmy położyli sobie ten kąt.
4: Place the triangle on the screen.
3: Tak.
4: Then triple tap the screen to begin.
3: A następnie stuknęli w ekran trzykrotnie. Mamy położyć ten kąt na ekranie, który będziemy, i to nam tak będzie teraz gadać. Okej, to ja może to wyciszę, żebym mógł się wysłowić. Kładziemy kąt, który chcemy zmierzyć, na ekranie. A następnie stukamy trzykrotnie, aby rozpocząć pomiar. Ja nie mam żadnego kąta, ja po prostu narysuję sobie coś. Stukam trzykrotnie.
4: Place graph THF first ray of THF angle. Triple tap THS crane to cancel.
3: Dajmy na to.
4: First ray was graph. Place graph THS second ray.
3: Ja po prostu położyłem w tym momencie palec na ekranie i coś narysowałem. Narysowałem kreskę. Teraz narysuję inną kreskę.
4: First ray was graph. Place graph THS second ray was graph. Triple tap THS crane to get THM assurement.
3: Mniej więcej starałem się narysować kąt prosty. Zobaczymy, co mi z tego wyszło.
4: THR angle is 84 degrees, no. 1.47 radians.
3: Prawie. 84 stopnie. Do 90 było dość blisko, ale rysowałem to palcem i nie miałem żadnego kąta, więc to było totalnie na czuja. Co ja zrobiłem? Najpierw narysowałem jedną linię, oderwałem palec, następnie narysowałem drugą linię, oderwałem palec. I w tym momencie powstał między tymi liniami jakiś tam kąt, który został zmierzony przez iPhone'a. I tyle. I tak to działa. Jeszcze może sobie narysujmy coś. Jeszcze raz. Tu jeszcze w dodatku jest taka interesująca rzecz. Proszę posłuchać. Podaję w dwóch jednostkach, zarówno w stopniach, jak i radianach, gdyby komuś była ta wiedza do czegoś potrzebna. W szkole pamiętam, że raczej używało się stopni, no ale radiany też są na pewnym etapie edukacji zapewne też potrzebne. Może jeszcze raz.
4: Place THL Angleon THS Kren. Den triple tap THS Kren to begin.
3: No i teraz trzykrotnie stukam w ekran.
4: Place graf THF jest rejow THL Angle. Triple tap THS Kren to cancel.
3: To może sobie narysujemy teraz jakiś rozwarty kąt. To na przykład tak.
4: First ray was graf. Place graf THS econ tray. Triple tap THS Kren to cancel.
3: No i teraz dajmy na to sobie narysujemy. O.
4: Econ tray was graf. Triple tap THS Kren to get THM assurement.
3: I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
4: THL angle is 81 degrees, 1.41 radians.
3: No nie, no miał być kąt rozwarty, wyszedł mi ostry. To spróbujmy jeszcze raz.
4: THL angle is 81 driving. 3.
3: Tak.
4: Place THL angle on THS kren. Den triple tap THS kren to begin.
3: Więc sobie narysujmy może w ten sposób.
4: Place graf THF jest ray of THL angle. Triple tap THS kren, first ray was graven. Place graf THS econ tray.
3: I teraz
4: THS kren to cancel.
3: Narysujmy sobie. O, może tak.
4: Econ tray was graven. Triple tap THS kren to get THM assurement. THL angle is 48 degrees.
3: No nie, zdecydowanie lepiej mu idzie z rysowaniem kątów ostrych, albo po prostu może ja mam z tym jakiś problem. Natomiast no pamiętajcie, że tu powinniśmy mierzyć jakieś właściwe kąty, więc całkiem możliwe, że gdybyśmy mieli tu jakiś kąt i rysowali go tak prawidłowo, to byłoby prościej, a to jest może mój brak jakiejś większej sensownej wyobraźni. Tak to działa, moglibyśmy sobie coś tu teraz narysować, ale szczerze mówiąc nie mam żadnego obiektu, który miałby jakiś kąt rozwarty. Wybaczcie, ale szkoła jest już dość dawno za mną i po prostu nie mam. Ale teraz pokażę inny sposób mierzenia tych kątów. Bo tu mamy pierwszy mierzenie przez rysowanie.
4: 5 kwietnia, nowy powiat, ekran.
3: Dobrze. Nie Skype, tylko. Proszę uruchomić się tu.
4: Measure
3: by rotating, czyli przez obracanie.
4: Measure by. When ready, press THL start button. Then rotate your device horizontally to measure THL angle.
3: No i po prostu powinienem teraz obrócić odpowiednio urządzenie, a wtedy zmierzy mi ten kąt. No więc dobrze, dajmy na to. Teraz mam to urządzenie prostopadle do biurka, więc jak obrócę je równolegle, to powinno być
4: start
3: 90 stopni, tak? Czy nam to wyjdzie?
4: Stop. 0 degrees. 0.00 radians.
3: Obracamy i
4: 90 degrees, 1.57 radians.
3: Proszę bardzo. A teraz spróbujmy zrobić jeszcze
4: 101 degrees,
3: więcej.
4: 1.76
3: radians. Ten nasz nieszczęsny kąt rozwarty.
4: 136 degrees, 2.37 radians.
3: I tu bez problemu.
4: 47 degrees, 2.57 radians.
3: Tak. I tu już mamy kąt rozwarty. Proszę bardzo. A teraz zmniejszamy.
4: 148 degrees, 2.58 radians.
3: I to się zachowuje degrees, faktycznie jak taki radians. Kątomierz, który pamiętam ze szkolnych czasów. Że iPhone nam robi za
4: 43 degrees.
3: Tę podziałkę taką, za tę linijkę.
4: 13 degrees, 0.23 radians.
3: No i dochodzimy do zera.
4: 1 degrees, 0.02 radians.
3: No prawie. 1 stopień. Dosunę go. O, może tak.
4: 2 degrees, 0.03 radians.
3: Teraz to już się przesuwa. No, ale w każdym razie
4: 1 degrees,
3: zmierzył nam 90 stopni. Więc 2 degrees, może jeszcze raz.
4: 2 degrees, stop, przycisk.
3: Zatrzymajmy.
4: 1 degrees, measure again. Przycisk.
3: Measure again.
4: 0 degrees, tak. 0.00 radians.
3: W tym momencie znajdujemy się w tym punkcie 0. 0 stopni i obracamy znowu.
4: 77 degrees, 1.34 radians.
3: Tak.
4: 89 degrees, tak. 1.55 radians.
3: No i tam się pomyliłem o 1 stopień, ale jest 90 stopni.
4: 89 degrees, 1.55 radians.
3: Przesuwamy dalej.
4: 96 degrees, 1.68 radians. 148 degrees, 2.58 radians.
3: A ciekawe, do ilu stopni potrafi.
4: 174 degrees, 3.04 radians. 163 degrees, 2.84 radians. 140 degrees.
3: No i nie. On potrafi tylko do 180 stopni mierzyć. Więcej sobie już nie będzie w stanie poradzić. Teraz mówi bzdury, bo podniosłem iPhone'a.
4: Stop. Przycisk. Melasuragain. 4 degrees.
3: Podniosłem iPhone'a, więc no już w tym momencie zaczął opowiadać jakieś totalne bzdury. Ale myślę, że aplikacja całkiem użyteczna. Może się przydać. Jeszcze mogę dodać tyle, że APH w swoich materiałach szkoleniowych, które opisują zasadę działania tej aplikacji, zalecają, że jeżeli rysujemy, to żebyśmy próbowali na przykład narysować to za pomocą rysika. Ja się trochę bym obawiał rysowania czegoś na ekranie za pomocą rysika, bo mogłoby to nam ten ekran uszkodzić. Zalecają także, żeby jeżeli będziemy rysować coś na ekranie naszego, czy to iPhone'a, czy iPada, to żeby tam coś położyć, jakąś podkładkę, żeby nam ten kąt się nie ślizgał. I to jest zresztą słuszna uwaga, no bo jak sami zauważyliście, no nie jest tak łatwo narysować coś na tym małym ekraniku. Nam jeszcze do 90 stopni, to jest wszystko w porządku. Później no, pojawił się u mnie problem. Ale ten drugi tryb bezproblemowo umożliwił mi zmierzenie jakiegoś dowolnego kąta, jakiej chciałbym sobie zmierzyć. No i wyszło. Udało się, zadziałało, więc mam nadzieję, że zadziała i wam, i aplikacja Drive to Measure będzie aplikacją przydatną i że może skorzystacie, czy to w szkole, jeżeli musicie korzystać jeszcze z takich przyrządów w szkole, czy to w jakimś codziennym życiu, że po prostu aplikacja ta do czegoś wam się przyda. I to już tyle, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą, naprawdę bardzo krótką prezentację, no bo nie wiem, o czym tu więcej mówić. Program jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny, 3 przyciski, więc nawet ktoś, kto ma kłopoty z angielskim, to nie powinien mieć kłopotu z obsłużeniem tej aplikacji. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Teraz dopiero przyszła mi do głowy taka myśl, że w sumie mogłem wyciąć te w każdą sobotę i byłby nowy dżingiel. I zdecydowanie byłby prawdziwszy od tego, co wydarzyło się w tym momencie.
5: Oj, to prawda. Mówi się, że telewizja kłamie, a tutaj my tutaj w tym momencie też się dopuściliśmy takiego malutkiego nagięcia prawdy, bowiem nie, dzisiaj nie sobota, to nie jest tak, że się zagubiliście w czasoprzestrzeni. I mamy nadzieję,
3: A macie prawo do tego, bo w końcu taka długa majówka była.
5: To prawda, ale mamy nadzieję, że w ogóle się nie zagubiliście i dotarliście tutaj do nas na czas, pamiętając nasze ogłoszenia z ostatniej audycji oraz zapowiedzi z Facebooka, że pojawimy się w taki dzień o takiej godzinie, o jakich nas jeszcze tutaj absolutnie nie było, a więc w poniedziałek, tuż po godzinie 18.
3: Tak jest i wszystko się zgadza i o takiej porze właśnie się pojawiamy.
5: Czyli obiecaliśmy, słowa dotrzymaliśmy, tak więc jest. Nie jest tak, że takie już z nas zupełne kłamczuszki. Nie kłamiemy też w kwestii naszych personaliów oczywiście, bo audycje te prowadzą Michał Dziwisz
3: i Milena Wiśniewska.
5: Nie kłamiemy także w kwestii numeru audycji, której właśnie możecie posłuchać, bowiem jest to RTV numer 213.
3: Tak jest.
5: Taka jeszcze kwestia może trochę nietypowa, którą tutaj mogliście dostrzec, to jest to, że rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wydanie bez jakiegoś muzycznego akcentu na początek związanego z telewizją czy z radiem, ale muzycznych akcentów tutaj będzie co niemiara za moment, więc postanowiliśmy, że nie będziemy tracić czasu, bowiem no, do powiedzenia i do pokazania mamy wam tutaj sporo, bo nie jest tajemnicą, dlaczego my się spotykamy i dlaczego się spotykamy akurat dziś.
3: Chociaż dlaczego... wiesz co, ja tak trochę w kontrze wybrałem piosenkę, która się pojawiła przed naszą audycją, której nie będzie nawet w tej naszej wersji mixcloudowej, gdzie jest muzyka, ale po prostu tak sobie postanowiłem, że coś jeszcze zagram z naszej bogatej muzycznej kolekcji. No i będziemy teraz mówić dużo o muzyce europejskiej, o artystach przede wszystkim z Europy, no a tu Holly Johnson, Americanos, tak dla kontrastu.
5: No, Ameryka próbowała zrobić swój odpowiednik tego, o czym my tutaj będziemy mówić w kontekście europejskim. Skończyło się na jednej edycji i chyba nie będzie to szczególnie rozwijane. Natomiast w przypadku Europy mamy tych edycji już 68. Taka się właśnie rozpoczyna. No a czego ta edycja? Jeżeli ktoś naprawdę nie wie, po co tu dzisiaj przyszedł, no to powie mu to pewien znany świetnie sygnał muzyczny.

0: No to jesteśmy. To jest ten moment, kiedy Michał myśli, że on może sobie pójść zrobić herbatkę, ale nie wypuścimy go oczywiście, bo też będziemy liczyć na jego inteligentne komentarze. Natomiast nie oszukujmy się, jednak mikrofon będę przede wszystkim dzierżyć tutaj ja.
1: Ależ proszę bardzo, nie krępuj się.
0: A dziękuję uprzejmie, nawet serdecznie. Bowiem, moi drodzy, może jednak ktoś wciąż się zastanawia, no okej, nie mogli zrobić audycji w sobotę, bo Michał majówkował, tak jak już mówiliśmy, no to czemu nie mogli poczekać do kolejnej soboty jak ludzie, a może do piątku chociażby, wszak jakoś to tak bardziej sprzyja taki weekendowy nastrój, żeby posłuchać takiej audycji jak nasza. No ale jakże moglibyśmy tak zrobić, skoro już jutro rozpoczyna się to właśnie wydarzenie, 68. konkurs piosenki Eurowizji. Jutro, czyli dla wszystkich, którzy będą tego odsłuchiwać w jakimś dalszym od nas punkcie czasu w przyszłości, 7 maja wszystko się zaczyna, a koncerty kolejne odbędą się 9 i 11 maja. Które koncerty i kiedy, no to myślę, że za moment będzie okazja, żeby to sobie omówić. To już wiemy kiedy, a gdzie, a w tym roku ze sprawą zwycięstwa Loreen, które miało miejsce w roku ubiegłym, jedziemy do Szwecji, do miasta, które się nazywa Malmö. Mam nadzieję, że moja wymowa była odpowiednia. Tak podkreśliłam to, ponieważ kiedy prezentowano taki filmik rozpoczynający losowanie kolejności, nie tyle kolejności, ile umiejscowienia uczestników w poszczególnych półfinałach i w poszczególnych połówkach, to ono się właśnie rozpoczęło od takiego filmiku, w którym podkreślano jakieś 49 razy, że nie mówi się Malmö, tak jak wiele osób mówi, tylko Malmö. Więc podchwyciłam to i mam nadzieję, że mój szwedzki, który nie istnieje, chociaż w ramach tego jednego słowa jest do zaakceptowania. Więc tak jak powiedziałam, jutro zaczynamy, 7 i 9 maja to są koncerty półfinałowe, 11 maja to jest finał. I w całym tym muzycznym wydarzeniu bierze udział 37 państw. Czy dużo, czy mało, bywało więcej w czasie Eurowizji. Nieco mniejsze Eurowizje też chyba bywały, ale nie ma co się oszukiwać, to nie jest taki najlepszy czas, bo kilka krajów zrezygnowało z powodów finansowych i na razie do nas nie wraca. I tak oto względem zeszłego roku opuściła nas Rumunia. Tam trwały walki do ostatniej chwili niemalże. Nawet jak już ogłoszono taką wstępną listę krajów, to była informacja, że trwają jeszcze pertraktacje z Rumunią, ale nie wyszło, nie ma ich, ale liczba państw jest taka sama jak w roku ubiegłym. Dlaczego? No, kto pamięta konkurs zeszłoroczny i to, co się działo wokół niego, no to może pamiętać, że wtedy gruchnęła taka wieść, że mamy wielki powrót po 30 latach. Kraju, który zowie się Luksemburg i on nam się w tym roku objawia no, w rzeczywistości zupełnie innej niż ta rzeczywistość eurowizyjna, w której pokazywał się wcześniej, bo to była ta Eurowizja, wiecie, jeszcze z orkiestrą, jeszcze bez głosowania widzów, tylko z jurorami. No, jak to się teraz ułoży, jak to Michał mawia, wiecie co on mawia, musimy pożyć i wtedy
1: I
0: to się
1: zobaczyć.
0: wszystko okaże i zobaczyć. Domyślam się, że Was najbardziej interesują losy naszej reprezentantki i rzecz jasna poświęcimy jej sporo uwagi, ale zanim to się wydarzy, to musimy powiedzieć sobie o takich nieco bardziej ogólnych rzeczach. Dlatego, że jeżeli nie omówię tego teraz, to inne wątki, które później będę poruszać, mogą się stać dla Was niejasne. Chodzi o to, jakie zmiany przynosi nam tegoroczna edycja, jeśli chodzi o zasady. A kilka takich zmian jest. Przypomnę, że zeszły rok już również obfitował w takie kwestie, od chociażby to, że zlikwidowano nam jury z półfinałów. Tam o awansie do finału decydują tylko widzowie, to utrzymano w tym roku, ale jurorzy wracają do nas w koncercie finałowym. Włączono również resztę świata do głosowania, żeby tam jakiś niewielki swój procencik, ale jednak miała. No i kontynuujemy modyfikacje. I zanim powiem o modyfikacjach, to Michał Wam teraz wytłumaczy, uwaga, proszę się obudzić, odstawić tam herbatkę, czy co tam
1: Wodę
0: innego masz,
1: piłem, wodę piłem.
0: słuchając mnie. A nawet tego nie słyszałam, po prostu tak postawiłam w ciemno, że korzystasz z tej możliwości,
1: Nie,
0: żeby
1: gorąco jest.
0: Uzupełnić płyny. W każdym razie, jak już odstawiłeś, to możesz naszym drogim słuchaczom wyjaśnić, co to jest Big Five. To znaczy, co to jest według opinii naszego tegorocznego, wracającego do nas komentatora Artura Orzecha, a co to jest tak naprawdę. Zobaczymy, jak mnie uważnie słuchałeś w poprzednich latach.
1: Wiesz co? Powiem szczerze,
0: nie słuchałem.
1: Nie pamiętam. Ale czekaj,
0: jako nauczycielka
1: czekaj,
0: powiem,
1: czekaj,
0: siadaj,
1: czekaj. Big Five to nie jest przypadkiem ta jakaś grupa państw, która jest tam od początku, od dawna,
0: Widać, że zawsze... fan Artura Orzecha, bo Artur Orzech zawsze nam mówi, że Big Five, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, to są kraje, które uczestniczyły w Eurowizji od początku i nagrodą za to jest to, że nie muszą się mierzyć w półfinale. No nie, nie jest tak do końca, bo nie wszystkie one były w Eurowizji rzeczywiście od samiutkiego początku, tylko po prostu płacą najwyższe składki do Europejskiej Unii Nadawców. No to rozumiecie, że nagroda za to być musi. I jakiego by tam poziomu artystycznego nie prezentowali, no to oni nie muszą brać udziału w tym półfinałowym głosowaniu. A potem się kończy tak, że Niemcy 0 punktów. A dlaczego o tym mówię akurat teraz? No bo właśnie dotychczas było tak, że kraje Wielkiej Piątki plus gospodarz, który też do finału kwalifikować się nie musi, były przypisane do poszczególnych półfinałów. Tam prezentowano jakiś krótki fragment utworu danego finalisty, tego automatycznego. W jednym półfinale były to właśnie 3 propozycje, w drugim 3, no bo łącznie Wielka Piątka plus gospodarz, no to jest 6 takich krajów, które się nie muszą kwalifikować. Była informacja, że jak ktoś chce cały występ, to na YouTubie on już był dostępny, żeby tam wyrównać szanse. I te kraje, które były prezentowane w danym półfinale, też od razu w nim głosowały. Czyli jeżeli pokazywano nam fragment piosenki Francji, to Francja, jeżeli była w półfinale z Polską, to mogła na Polskę głosować. Chociaż my nie mogliśmy głosować na francuską piosenkę, bo nie uczestniczyła w rywalizacji. No i to się nie zmienia w tym sensie, że nie jest zlikwidowana Wielka Piątka, chociaż być powinna, żeby było tak sprawiedliwie, ale teraz, w tym roku, występy tych krajów, które są zaliczane do Wielkiej Piątki, występy gospodarza, będą się pojawiać pomiędzy piosenkami konkursowymi. Ale tak jak powiedziałam, nie można na nich głosować. Po prostu będą swego rodzaju przerywnikami. I to, że te piosenki będą tam w całości, to jest to jak najbardziej okej, bo rzeczywiście to jest już w pełni wyrównanie szans. Może krok w ogóle do likwidacji tego bycia automatycznymi finalistami. Ale to, co budzi moje wątpliwości, to jest to, czy będzie to rzeczywiście w wystarczająco jasny sposób zakomunikowane widzom, że teraz jest Wielka Brytania i nie możecie na to głosować. Bo jak dla mnie to może wzbudzić zamęt jeszcze większy, a dlaczego mogłam głosować na tę Irlandię, co była chwilę temu i na tę Ukrainę, co będzie zaraz, a na to, co pomiędzy, nie mogę, o co chodzi, oddajcie mi, to niesprawiedliwe jest jakieś, nic nie rozumiem. Więc być może lepiej by było, jak już utrzymujemy w ogóle tę Wielką Piątkę, żeby oni występowali na przykład w trakcie głosowania, czy też po zamknięciu linii, rzeczywiście prezentowali w całości swoje utwory. A tak, to obawiam się, że taki widz, który nie jest zorientowany w temacie, się pogubi, ale wy się już nie pogubicie, bo wam to wszystko wyjaśniłam. No nie? Kolejna zmiana dotyczy już bezpośrednio finału, bo w półfinale jest tak jak było, to znaczy my się zapoznajemy z występami, słyszymy magiczne start voting now, jeszcze Europe po drodze i wiemy, że to jest ten moment, kiedy możemy głosować już na te piosenki, które nam się najbardziej spodobały, ale w finale, no to my już wiemy, my już znamy te wszystkie piosenki. Dlatego, idąc właśnie tym tropem, wychodząc z tego założenia, uznano, że w finale będzie nam umożliwione głosowanie od pierwszej piosenki już. I to jest ciekawe. Ciekawa jestem bardzo, jak to wpłynie na wyniki. Nigdy się nie dowiemy, prawda? Jakby to było w analogicznej sytuacji z tą samą stawką finałową, gdybyśmy zrobili to głosowanie w finale w takiej tradycyjnej postaci.
1: No to prawda.
0: No ale tak będzie, już tak zresztą bywało, chyba w roku 2010 i 2011, potem się z tego wycofano, no i jest powrót. Także no, to jest ciekawe. No i jeszcze zmiana co do tej reszty świata, która powiedziałam, że może głosować. I to też akurat myślę, że to jest dobra zmiana, no bo reszta świata ma to do siebie, że żyje w różnych strefach czasowych. Dlatego też oni mają możliwość głosowania przez 24 godziny, jeszcze przed startem samego, że tak powiem, show. Czyli dzisiaj, gdzieś tam po godzinie 21 naszego czasu powinno zostać uruchomione głosowanie dla reszty świata, żeby tam kraje z silnymi diasporami mogły zostać wspomożone. No bo nie oszukujmy się, jak to było rok temu. Tam wiecie, Albania dostaje dużo punktów, bo Kosowo siedzi i głosuje.
1: Zastanawiam się tylko nad tym, jak bardzo

0: no w ogóle nie głosuję.
1: Okay,
0: więc no to,
1: okay.
0: to nie jest takie łatwe do zmanipulowania.
1: No to nie, to w takiej kartą. Sytuacji to nie, chociaż pytanie, czy ktoś będzie te adresy weryfikował, bo wiesz, to VPN-y istnieją i możliwość sfałszowania swojej lokalizacji, no i teraz pytanie, jak bardzo tam później będzie to restrykcyjnie sprawdzane, jeżeli na przykład, nie wiem, chciałabyś zagłosować kartą z Polski, ale logując się gdzieś tam, powiedzmy, no do innego kraju.
0: Nie no, chyba ma to być jakoś weryfikowane, a poza tym też z jednej karty można oddać ileś głosów, więc też no, nawet jeżeli jakieś zabezpieczenia by zawiodły, to pewnie można nabijać, ale nie w nieskończoność. No, słuchajcie, nie ma idealnej metody, no ileś razy się przecież mówiło, że jakieś tam delegacje kupują na potęgę karty SIM, wiecie, w jakichś masowych ilościach i dzięki temu ktoś
1: zapewne.
0: Się dostał. Więc no zawsze coś takiego się może wydarzyć. Już no, o juniorze nie mówiąc, gdzie po prostu łatwo tak, no tak. to tak zrobić, żeby tam boty...
1: Łatwo, tylko że nie dla jak nas. Się... Tak.
0: Ale właśnie głosowałam w tym roku w selekcjach w Luksemburgu, tych nowych, i tam właśnie było głosowanie dostępne dla ludzi z całego świata przez autoryzację kartą i było pięknie oraz ładnie i dostępnie i bez żadnego problemu. Tam wiecie, 1 euro to im mogłam dać, czy ile to tam kosztowało. Właśnie po to głównie, żeby sprawdzić, jak to działa, więc mam nadzieję, że to ESC Vote i ESC Vote też działa na tej zasadzie, no bo tego nie sprawdzę, u nas głosujemy SMS-ami po prostu, ale no, jak widać, może to działać ok i nie muszę.
1: Ciekawe swoją drogą, jak to będzie z tą aplikacją. Ona doczekała się jakiejś aktualizacji. Ciekawe,
0: no
1: jak, jak z jej poziomu będzie się dało głosować. No o tym się przekonamy dopiero niedługo.
0: No rok temu było gorzej. Znaczy inaczej, może trochę lepiej niż było wcześniej, ale dalej niekomfortowo bardzo.
1: No,
0: ale wiesz, z kolei w czasie finału, jak to głosowanie będzie odpalone od pierwszej piosenki, to sobie można testować, grzebać w tym, aż miło. Bo to nie jest tak, że masz tylko, wiesz, slot tam 20 czy iluś minut, tak jak to jest w koncertach półfinałowych. Tutaj na spokojniutko, jak już będziecie znać piosenki, to możecie zagłosować na co chcecie i może rzeczywiście zdążycie to zrobić z poziomu tej aplikacji. Oczywiście mam teraz na myśli sytuację osób niewidomych, która jest... trudniejsze z uwagi na problemy z dostępnością, ale kiedy zakomunikowano te 3 zmiany, które wam wymieniłam, czyli kwestie Big Five, kwestie reszty świata i głosowania od początku w finale, to powiedziano, że będzie jeszcze jedna, cytuję, Big Change, koniec cytatu, czyli wielka zmiana. Już po prostu wszyscy zastanawiali się, co się dzieje, nie wiem, 3. półfinał, jakiś finalista wybierany przez jury, w czym rzecz? Chodzi o kolejność występów, bo tak jak już tutaj wam wspomniałam, w półfinałach to jest tak, że mieliśmy w styczniu ceremonię losowania, w której wylosowano kto w którym półfinale i kto z którą pozycją. Przy czym nadawcy mogą mieć tutaj jakieś swoje uwagi, na przykład Izrael, który ma jakieś swoje święto religijne, jemu nie pasuje, żeby śpiewać w pierwszym półfinale, więc już byli automatycznie przypisani do drugiego i już nie brali udziału w tym losowaniu. Ale to już mogę powiedzieć, żeby nam to nie uciekło, Polska wylosowała pierwszą połowę pierwszego półfinału. No ale czy będzie w nim 1., 4., 8, spoiler, jest 6, no to już była kwestia do ustalenia przez producentów, żeby te występy ułożyć jakoś tak w atrakcyjnej kolejności, żeby nie było za długich przerw pomiędzy występami, jak tam ktoś jeden wnosi jakiś grat na scenę, a potem ktoś znowu wnosi coś innego. No i tak to jest z tymi półfinałami. I analogicznie było z finałem, bo też losowano tutaj połówki. Tak jest od jakiegoś czasu, bo wcześniej było tak, że w ogóle losowano każdą pozycję startową. Ale to nie było do końca okej, no bo na przykład na otwarcie finału mogła się wylosować jakaś najsmutniejsza ballada na świecie. No to też nie jest dobry pomysł, bo to nie jest dobre otwarcie. No to teraz stwierdzono, że dalej ich nie satysfakcjonowało to, jak to wyglądało, bo producentom jakoś się to nie podobało, że nie do końca mogli układać te piosenki w takiej kolejności, w jakiej by chcieli. Te połowy ich ograniczały. Dlatego w tym roku można wylosować następujące rzeczy. Jak się już dostanie delegacja do finału, można wylosować rzeczywiście pierwszą połówkę, że kraj na pewno wystąpi w pierwszej połówce. Jest 6 takich opcji, żeby wylosować właśnie tę pierwszą połówkę. Można także wylosować to, że się wystąpi w drugiej połówce półfinału i tak samo, drugiej połówce finału, przepraszam, i tak samo jest tutaj również 6 takich miejsc. No to już mamy 12, a jest 26 finalistów, przypominam. Jeżeli chodzi o gospodarza, to on już wylosował swoją pozycję startową na takiej konferencji w ogóle przed Eurowizją jeszcze i wiemy, że Szwecja finał otworzy. Półfinału jeszcze nie było, ale wiemy, że Szwecja finał otworzy. No to w sumie nawet jest takie miłe, no nie? Takie przywitanie przez gospodarza w finale. No to prawda. Niech im tam będzie. A poza

0: potem oni są młodzi, mają młodą widownię, ci bliźniacy, no to może ona tam jeszcze ich zagłosuje, na nich zagłosuje i ich zobaczy, zanim pójdzie spać. Ale zostaje nam jeszcze 13 miejsc. No i okazuje się, słuchajcie, że można wylosować pustą kartkę. O co chodzi? Czy to znaczy, że się nie wystąpi w finale? No nie. To znaczy, że całkowicie los danego występu i jego umiejscowienia w finale jest oddany w ręce producentów. Okay. Może to być pierwsza połowa, może to być druga. I to już jest trochę śmieszne, bo już byście w ogóle mogli, że przestali się bawić w te połówki pierwsze i drugie, skoro jest taka mała szansa, że się trafi faktycznie na pierwszą albo na drugą, a największa szansa, jednak około 50%, że się trafi na ten wybór producentów. Więc już dajcie spokój i układajcie sobie tę kolejność jak chcecie. No nie jest to zmiana dobrze oceniana, bo ona może właśnie w pewien sposób sugerować jakieś możliwości manipulacji nie samym głosowaniem, ale wiecie, kolejność startowa ma jakiś wpływ na odbiór tego wszystkiego, prawda? No i teoretycznie potem można powiedzieć, a, bo ten kraj wylosował właśnie wybór producentów, no to mu dali beznadziejne miejsce w finale, jeżeli chodzi o kolejność i dlatego rezultat taki, a nie inny. No tak, też wiem, że złej baletnicy i tak dalej, i tak dalej. Ale ma to oczywiście swoją drugą stronę, bo może umożliwić tworzenie show bardziej atrakcyjnego dla widza. No to Wam teraz pomarudziłam i wyjaśniłam, bo to dla nas później będzie istotne, ale zapewne dla Was, tak jak powiedziałam, jest istotna polska reprezentantka. My już tutaj nie będziemy wracać do kwestii jej wyboru, a dlaczego ona, a kto tam jeszcze mógłby zostać wybrany, bo tym się zajmowaliśmy szczegółowo w naszym wydaniu w lutym, nie pamiętam, który to był odcinek, ale jak chcecie, to sobie wróćcie, bo tam też marudzę o tym przez godzinę. Natomiast tak w jednej tylko kwestii się odniosę do tych selekcji, do tego wyboru wewnętrznego. Tak mówiłam o tym, z jakich powodów w tym roku to była jedyna możliwa metoda wyboru, że nie preselekcje publiczne, a wybór wewnętrzny z komisją pięcioosobową, która słuchała piosenek. No okej, komisja posłuchała tych pięciu piosenek i na podstawie wersji studyjnych wybrała Lunę. Ale można było zrobić jeszcze jedną rzecz, jaką się robi na przykład w Austrii. To znaczy, że jak już się wybierze tych kilka osób najwyżej ocenianych, to zaprasza się ich i słucha się, jak oni brzmią na żywo. To znaczy nie słucha ich publiczność, tylko ta kilkuosobowa komisja. No i od razu możemy się przekonać, jak to faktycznie jest z tym brzmieniem na żywo w tej konkretnej piosence.
1: I można ewentualnie jeszcze to zweryfikować, czy to dobry wybór.
0: Tak, no a może właśnie ktoś inny byłby lepszym wyborem. U nas to się nie wydarzyło. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że odkąd Luna zaczęła wykonywać tę piosenkę na żywo w jakichś innych miejscach niż tam swój własny taki promocyjny event, no to zaczęło się pojawiać wiele krytycznych głosów. Luna jeździła na te tak zwane pre-parties, czyli imprezy przedeurowizyjne, które się odbywają w różnych miastach, w Barcelonie, w Madrycie, w Sztokholmie, w Londynie, na które mogą jeździć uczestnicy Eurowizji, ale nie muszą, bo zawsze są kierowane zaproszenia do wszystkich krajów. Na przykład Cypr i Grecja nigdy nie jeżdżą, bo im się nie chce. Włochy jeździły od lat, dopiero w tym roku zaczęły jeździć. Luna była po prostu, miała być wszędzie, gdzie rzeczywiście można było być. I już od pierwszego występu w Sztokholmie, na takim pre-party przy okazji szwedzkich selekcji ich finału, pojawił się jej występ w internecie, no i już słychać było, że no w tych zwrotkach, gdzie są niskie dźwięki, to nie są najlepsze dźwięki dla niej. Pojawiały się kolejne występy, bywało gorzej, bywało lepiej, ale apogeum po prostu wydarzyło się podczas pre-party w Londynie. I wtedy o Lunie nagle dowiedział się internet, który postanowił wybuchnąć i krytykować ją, że kogo my to w ogóle wysyłamy, bo rzeczywiście to nie był dobry występ, aczkolwiek mówiło się o tym, że Luna jest chora. Wiecie, nie możemy tej choroby kwestionować, ja nie wiem. Jakoś blisko mi jest do takiej opinii jednego z youtuberów, że to aż nie jest możliwe w tym sensie, że choroba mogła osłabić jej głos, ale tam po prostu chyba jednak są braki techniczne, mimo wszystko. Więc nie można tak wszystkiego do końca na chorobę zwalać. Ale my zostawimy już ten występ, bo faktycznie no, przyjmijmy, że była chora, okej, okay, no bo też nie możemy założyć, że nie była. Możemy się przesunąć do obecnych czasów, do tych obecnych jej warunków głosowych i za chwilkę sobie powiemy, jak to tam wygląda. Tak więc no, rzeczywiście temat był głośny i wybuchł po wszystkich TikTokach i innych takich miejscach. No a Luna, tak jak powiedziałam, miała wystąpić na każdym pre-party, ale nie wystąpiła na każdym, no bo właśnie stwierdziła, że jest chora, musi leczyć te infekcje i wraca do domu i nie wystąpiła na przykład w Holandii na Eurovision Concert i gdzieś tam jeszcze. No i wyleczyć się chyba wyleczyła, bo nic nie wiemy o tym, żeby była chora. Poza tym wprowadziła wprowadziła jeszcze pewne lekkie zmiany do swojej piosenki. To już od początku ona mówiła, że będzie tak zwany revamp, bo artyści teraz, to jest modne, że często robią coś takiego, że wypuszczają jakąś taką nieco zmienioną wersję swojej piosenki, dowiadując się od słuchaczy, co tam jeszcze ewentualnie można byłoby poprawić. Tylko wiecie, te zmiany, jakie są u Luny, są bardzo, bardzo subtelne. To nie jest tak, że z tej piosenki się nagle zrobił heavy metal. I tej wersji też nie można tak wprost nigdzie posłuchać. Chyba że zamówiliście sobie limitowanego winyla z tą piosenką, to tam się znajduje ta właśnie eurowizyjna wersja. Tam doszły jakieś takie dźwięki w instrumentalu, został podbity beat. Albo znowu, chyba że jesteście słuchaczami radia, bo pojawił się jakiś taki radio edit tego utworu, nieco skrócony i też właśnie trochę inaczej brzmiący, no to ta wersja eurowizyjna to jest właśnie coś podobnego, tylko że dłuższe, no bo wiecie, w radiu ta piosenka niedługo będzie mogła trwać 30 sekund, bo się ludzie dłużej nie skupią. My wiemy coś o tym, że te radio edity powstają i tam po prostu jej wywalili cały bridge. Ale no, także nie szukajcie tej wersji po YouTubach, bo o ile wiedza mnie nie myli, ona nie jest oficjalnie dostępna, chyba że ktoś gdzieś tam to zgrał z winyla. My tutaj nie będziemy się już na tym skupiać, no bo też i Luny słuchaliśmy, kiedy została wybrana w lutym. I odniosłam się właśnie do kwestii tego brzmienia, do kwestii tego wokalu. Zostawiamy, tak jak powiedziałam, w tyle pre-party z chorym głosem Luny. No to jak brzmi teraz? Czy lepiej? Przekonacie się za moment i ocenicie sami, bowiem mamy coś specjalnie dla Was. W ogóle artyści siedzą już w tym Malmö od tygodnia, niektórzy ponad, bo nasza Luna jako uczestniczka pierwszego półfinału, pierwszej jego połówki, miała już swoją pierwszą próbę w ubiegłą sobotę, nie w te, co była teraz, nie te, co majówkował Michał, tylko jeszcze poprzednią, mówiliśmy Wam zresztą o tym. No i ona już od tego czasu właśnie siedzi w Malmö, próbuje. Pierwszą próbę miała w sobotę, kolejną miała chyba 1 maja, czyli w środę. I tak to działa, że z pierwszej próby dostępne są zdjęcia, jakiś tam opis na TikToku, w ogóle Reddit tam jeszcze wleciał w tym roku, jakieś opisy, w ogóle wszędzie są te informacje, są porozwalone po całym internecie i to też fanów bardzo denerwuje. A ta druga próba jest kluczowa dlatego, że dostajemy z niej już 30-sekundowy fragment występu, fragment z kamer, więc słyszymy dźwięk, no taki, jak będzie w telewizji. No i jak ktoś widzi, to też widzi obraz taki, jaki będzie w telewizji. I po każdym dniu zestaw takich prób z danego dnia był udostępniany przez kanał Eurowizji na YouTubie, ale w tym roku była wolność dla nadawców i mogli sobie te fragmenty publikować wcześniej, po swoich Instagramach i tak dalej. Więc ogólnie każdy nadawca tak robił i potem już wieczorem nie trzeba było oglądać tego skrótu na YouTubie, bo wszystko już było. No to my sobie nie pooglądamy występu Luny, bo A, to jest Radio B, ja z Michałem i tak nie pooglądamy, ale możemy posłuchać, jak brzmi, czyli prawdopodobnie jakiego brzmienia możemy spodziewać się po Lunie jutro. No to co, Michale, sądzisz jako specjalista od wokalu? Nasz naczelny.
1: Antyspecjalista. Nie no, lepiej niż ja, ale rzeczywiście coś tu mam wrażenie, że trochę jest nie tak. I chyba faktycznie
0: super.
1: W tym dole.
0: Tak, chociaż tutaj słyszeliśmy refren, początek drugiej zwrotki słyszeliśmy, to jeszcze było okej, okay. Nie wiemy jak tam jest dalej, bo taki akurat fragment wybrano, żeby nam pokazać. No chyba problemem tu jest to, że Luna ma dosyć zaawansowaną choreografię. O tym, jak to wygląda, też mniej więcej Wam za chwilę spróbuję opowiedzieć, tak? Osoba, która nie widzi, będzie próbowała Wam relacjonować, co się dzieje na scenie, więc szykujcie
1: się
0: na
1: grube emocje.
0: Tak, bazując na tym, co inni ludzie mówią, więc będzie to powierzchowne, ale jednak coś spróbuję zrobić, też dla naszych niewidomych słuchaczy, żeby w ogóle wiedzieli, co tam Was obija w życiu. Więc to jest jedna rzecz, bo jak Luna by miała stać w miejscu, to byłoby jej łatwiej zachować kontrolę nad tym głosem. No bo nie jest, wiecie, mistrzynią wokalu, ale jak miała takie występy, gdzie faktycznie stała, gdzie nie latała po scenie, to było nagle lepiej, na przykład na takim właśnie ostatnim evencie, gdzie pojechała do Danii zaśpiewać, bo z tego Malmö do Danii jest dosyć blisko i był w sobotę taki koncert, ona tam śpiewała i było spoko. No i druga rzecz, Luna jest bardzo silnie wspierana wokalnie w tym roku, bo mamy dwoje chórzystów za sceną I mamy chórki, jak to się mówi, z taśmy, bo przypomnijmy, że od 2021 roku pod pretekstem pandemii Europejska Unia Nadawców dozwoliła stosowanie tych chórków z tak zwanej taśmy, czyli właśnie wgranych w podkład. Wcześniej na Eurowizji nie można było tak robić. Wszelkie głosy ludzkie, które się pojawiały, musiały się pojawiać na żywo. Można było mieć chórzystów schowanych ze sceną, ale nic wgranego w podkładzie. I to nie jest dobra zmiana, w sensie ja rozumiem, dlaczego oni to zrobili w pandemii, żeby jak najmniej ludzi było na scenie, ale to właśnie też bardzo umożliwia wszelkie manipulacje na takiej zasadzie, że ktoś sobie puszcza po prostu prawie całą piosenkę z chórków i coś tam tylko podśpiewa pod nosem. Ale z drugiej strony, co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc Luna powinna tutaj się tymi chórkami wspierać, skoro rzeczywiście taka opcja jest. Jeżeli chodzi o naszych chórzystów, to też ciekawostka. Nie spodziewasz się tego pytania. Pamiętasz program Jestem, jaki jestem, no nie?
1: Pamiętam.
0: I pamiętasz, że w ramach tego programu Michał Wiśniewski robił takie talent show?
1: Wiesz co, nie, dlatego że pamiętam go tylko z nazwy.
0: Świetnie, specjalista od telewizji się znalazł, ale rzeczywiście Michał Wiśniewski szukał tam gwiazdy i potem w finale się znalazły trzy osoby. Paula, znacie? Ten, Iwan Komarenko, znacie? Aha, był na Eurowizji, a potem śpiewał, że minister wciska kity.
1: Kity, tak.
0: A wygrał to wszystko Maciek Starnawski, który potem został zapomniany. Dlaczego nie mówię? Bo właśnie on będzie jednym z chórzystów Luny. Taka ciekawostka. Jak ktoś pamięta właśnie 20 lat temu takiego chłopaka, co wygrał u Michała Wiśniewskiego, to teraz on będzie na Eurowizji, tylko że nie będzie go widać. No i też mówię...
1: Czyli tak naprawdę to było lepiej przegrać wtedy, to jestem, jaki jestem.
0: Chyba tak. Ale dlaczego mówię o tych chórkach? Bowiem, jakbyście się może wsłuchali jeszcze raz, już nie będziemy tego znowu słuchać, ale one tutaj nie były jakoś super słyszalne, prawda? No i polskiej delegacji to się nie podobało, bo jednak chyba w arenie było to słychać inaczej niż tutaj z tych kamer i poprosili Szwedów, żeby jednak podkręcili te chórki, bo miało być inaczej, więc można liczyć, że to brzmienie będzie jednak lepsze niż to, które słyszeliście na tym nagraniu, bo chórki będą bardziej Lunę wspierać, jak ona tam będzie na tej scenie różne rzeczy robić. No właśnie, co się na tej scenie będzie działo? O, słuchajcie, zaczynamy kolejny wątek. Pamiętacie w zeszłym roku Blanka? Blanka i kwestia scenicznej prezentacji Blanki.
1: Tam się działo.
0: O właśnie, czyli coś pamiętasz, co ja tam gadam. Tam się działo, to było bardzo krytykowane przez wiele osób widzących, że jest to bardzo kiczowate, że są te nakładki, palemki, coś tam, że zasłania to w ogóle to, jak Blanka tam się popisuje tańcem swoim, którego się nauczyła, co by o niej nie mówić. Za to wszystko był odpowiedzialny pan Mikołaj Dobrowolski, wspaniały. No i w ogóle w kontekście polskich występów przewijały się takie nazwiska jak Konrad Smuga, Mikołaj Dobrowolski. W tym roku mamy nowe nazwisko. Jerry Reeve. Brzmi światowo, no nie?
1: Światowo,
0: po
1: no,
0: raz
1: no.
0: pierwszy, słuchajcie, mamy zagranicznego reżysera. No to sobie myślicie, będzie dobrze, nie? No okej, chyba już tak źle krok temu to nie będzie, ale to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, co to jest za reżyser, bo jak Luna podkreślała, on ma eurowizyjne doświadczenie. Tak. On reżyserował jeden występ na Eurowizji. No to tam, wiesz, że jeden to nieważne, bo też...
1: Mógł być zwycięski na przykład.
0: Poczekaj. Chociaż nie wiem, czy patrzyłeś w notatki, nie wiem, czy wiesz, co chcę powiedzieć, dlaczego to jest śmieszne, ale okej. W każdym razie zrobił też w swoim życiu dużo innych rzeczy, które reżyserował, no i spoko. Na Eurowizji był to jeden występ, występ Wielkiej Brytanii z 2021 roku. To jest występ, który w pewnym sensie przeszedł do historii, bo ludzie się z niego natrząsali, mówiąc wprost, bo pan, który to śpiewał, nie miał w swoich piosence chyba żadnych instrumentów dętych, a na scenie stały, o ile mnie pamięć nie myli, dwie wielkie trąby. I wszyscy się śmiali z tych trąb i śmiali się też z tego, że był to występ oceniony przez 0 punktów, przez jurorów i przez widzów. Więc rozumiecie, jak się sięga po zagranicznego reżysera, no to jeszcze warto byłoby wiedzieć, po kogo się sięga.
1: No ja myślę, że ten reżyser po prostu ma bardzo taką abstrakcyjną wizję i tam na przykład w tej piosence Wielkiej Brytanii to chodziło o to, no, że te trąby nie mogą wystąpić w piosence, bo są na scenie i ja się zaczynam obawiać, jaki on ma pomysł na to, co Luna będzie prezentowała. Czego nie będzie, a będzie.
0: Powiem wprost, on ma fetysz dwóch dużych rzeczy na scenie. Ale to właśnie postaram się wam wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Otóż Luna nie będzie na scenie sama. Będą tancerze, będzie tancerka z Polski, Julia Żytko, może być wam znana bodaj z czwartej edycji You Can Dance, i dwóch tancerzy brytyjskich, Angus i Jordan. No jeżeli chodzi o to, co jest na scenie, będą dwie rzeczy. Dwie wielkie wieże szachowe. rozumiecie, bo The Tower, chociaż wieże szachowe jest chyba jakoś inaczej niż Tower. No ale mamy wieże szachowe, mamy szachownicę, o ile się nie mylę. I jeżeli chodzi o Lunę samą, to wokalistka jest ubrana w błyszczącą czerwoną pelerynę. Ale to najpierw, bo podczas prezentacji peleryna zostaje jednak zdjęta, odsłaniając dwuczęściowy strój, bo tam jest właśnie coś na kształt chyba takiej sukni, ale potem to też zostaje zdjęte i Luna zostaje w czymś takim, no dosyć krótkim, ale to za chwilę wam powiem dlaczego. Nie zobaczymy, nie zobaczycie twarzy tancerzy, bo ich stroje będą, znaczy ich twarze będą zasłonięte, ich stroje będą utrzymane w różnych kolorach. Będzie tam biel, czerń, czerwień, to ma tam swoją symbolikę konkretną. No i właśnie, tak jak powiedziałam, Luna tutaj nie jest tak, że stoi w miejscu i dlatego nie może tego głosu utrzymać i go kontrolować, bo ona się, wyobraź sobie, kładzie na podłodze, a wtedy na wizualizacjach pojawia się czerwony koń i to ma sprawiać wrażenie, jakby wokalistka na nim siedziała. Tak, wiem, twoja wyobraźnia też tam nie sięga. Mówię,
1: nie ogarniam tego, bo ona się kładzie, a wygląda jakby miała siedzieć, tak?
0: No bo pewnie się jakoś musi jakąś pozycję złapać na tym koniu, bo on się tam na tej podłodze wyświetla w każdym razie. No i tak jak powiedziałam, no fajnie by było, gdyby mogła się śpiewać do końca w sukni, ale część utworu Luna będzie śpiewać stojąc na szczycie wieży. Ona tam pyk, pyk, pyk po drabince się musi wspiąć. Wtedy na tej drugiej wieży będzie stała ta Julia i będzie takim jej cieniem jakby. Coś w tym rodzaju. No i w ostatnim refrenie pojawia się jeszcze pirotechnika. Nie wiecie, o co chodzi? No to już wam pokrótce wyjaśnię za Mateuszem Szymkowiakiem, który jest w Malmö jako przedstawiciel Telewizji Polskiej. On chodzi za takiego specjalistę od Eurowizji. W ogóle tam no całkiem się Telewizja Polska angażuje w tym roku, bo i pan Jędraś tam pojechał i o tym mówi, są jakieś materiały różnej jakości, ale nie będziemy się już nad nimi pastwić. No i pan Szymkowiak dla portalu Dziennika Eurowizyjny.pl powiedział, że cytuję, to sceniczna opowieść o życiu, która symbolizuje szachownica. Tancerzy z zakrytymi twarzami to cienie, rzecz o ludziach, których w życiu spotykamy i miejscach, które w nim odwiedzamy. O tych dobrych, ale i tych złych. Zrozumiałeś coś?
1: Nijak mi to nie pasuje do tej szachownicy.
0: Ale... No życie to szachownica, no nie wiedziałeś.
1: No ale jakie cienie? To pionki ewentualnie by mogły być, a nie cienie.
0: Mój opis jest, wiecie, taki właśnie jak też moja wizja tego, więc starałam się wyciągnąć te informacje, których byłam w miarę pewna, że są wieże wielkie, że jest koń, że jest ta właśnie zmiana stroju, jacy są tancerze, więc pozwólcie, że nie będę w to dalej brnęła, bo jeszcze wam nagadam głupot, ale wiecie, wydaje mi się, że nasi niewidomi słuchacze, w tym ja, długo oglądając Eurowizję, nie miałam świadomości, w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, jak to wygląda tak wizualnie.
1: I że no, tego może być aż tyle.
0: Tak, ale rzeczywiście to są często bardzo przemyślane prezentacje, które mogą mieć wpływ na odbiór piosenki, ale pewnie są też tacy widzowie, którzy w ogóle kierują się tylko tym, co słyszą, więc no, bywa to różnie, ale więc tak w ramach też ciekawostki. No to skoro powiedzieliśmy sobie o Lunie naszej, no to jaką konkurencję Luna ma? Jak prezentuje się tych 36 innych krajów? No i to jest chyba właśnie ten moment, to, co tygryski lubią najbardziej, czyli wysłuchamy, moi drodzy, skrótów piosenek z obu półfinałów. Najpierw z pierwszego, potem z drugiego. W kolejności występów poprzeplatanych występami krajów z Wielkiej Piątki i jeszcze występem gospodarza, czyli tak, jak to będzie na Eurowizji we wtorek, a następnie w czwartek. A ja wam postaram się na tym tle opowiedzieć to i owo o tych krajach. Nie jest to łatwe wyzwanie, żeby się zmieścić, wiecie, w tym czasie. I jeszcze wam dać posłuchać czegoś z tych utworów, no ale wiecie, piosenki są w internecie, można sobie nadrobić, cały skrót też jest w internecie, można sobie nadrobić, a w ogóle jak ktoś będzie tego słuchał w Tyflopodcaście, no to zdecydowanie będzie musiał sobie nadrobić, ponieważ w Tyflopodcaście z uwagi na prawa autorskie nie możemy zamieścić tego materiału. Będzie on wycięty, natomiast taką w pełnej krasie naszą audycję usłyszycie oczywiście w serwisie Mixcloud. Czy my jesteśmy na to gotowi?
1: Jesteśmy.
0: No to go.
1: No to go. No i to wszystko.
0: Aha, no i już. Tak. Jak się trzymacie? Czy jesteście z nami? A tu godzina mija, a my tu nie kończymy jeszcze. No to kto z tego całego grona jest faworytem do wygrania całego konkursu? Nie Luna, to już wiemy. O jej szansach myślę, że sobie powiemy jeszcze za chwilę. Jeżeli Michał, jeszcze nie masz dość mojego gadania, bo ja mogę skończyć, jak ci nie podoba.
1: Nie krępuj się.
0: Dobrze. No, kontynuuj. Ja wam Ja wam nie będę tej kolejności tych faworytów wymieniała według tego, jak to u bukmacherów wygląda, bo to się zmieniać może co chwilę po każdej próbie i w ogóle. Ale na pewno wysoko jest, tak jak wam powiedziałam, Szwajcaria, co rozumiem. Wysoko jest Ukraina, co też bym zrozumiała. Jeszcze biorąc pod uwagę silne wsparcie diasporowe tego kraju, gdzie ci Ukraińcy są rozsiani po całej Polsce. Jest Chorwacja z tą piosenką, co wam powiedziałam, że od zera do bohatera, bo miał go w ogóle nie być w selekcjach, a teraz ma praktycznie całą Eurowizję wygrać. Piosenka też, ciekawy tytuł, którego tam wam nie wymieniłam, Rim Tim Tagi Dim. I wiecie co?
1: Bardzo
0: ja jestem stara już chyba. To znaczy trochę rzeczy już na tym świecie widziałam i słyszałam. Żyję 30 lat, to trochę prawie, to słyszałam już troszkę piosenek w życiu. I nie rozumiem od samego początku, że tak powiem, hype'u, jak ktoś teraz mówi, na te Chorwacje. To znaczy nie mówię, że to jest najgorsza piosenka świata, ale naprawdę Baby Lasagna ma tu wygrać? Jakoś, nie wiem, nie czuję tego w ogóle od samego początku. Pewnie pomyślicie, a bo pewnie on jakoś przyciąga charyzmą, tą stroną wizualną, ale nie do końca chyba, bo już od początku, kiedy ta piosenka się pojawiła, w ogóle informacja o niej, nagranie studyjne, to już ludzie zaczęli się ekscytować. Ja kompletnie nie, no znam 1 500 000 100 900 lepszych rockowych piosenek. No ale okej, okay, ludzie się zachwycają, to pewnie ja jestem jakaś odosobniona. Nie wiem, jak ty to tam czujesz.
1: Wiesz co, no zwraca niewątpliwie uwagę, natomiast mojej jakoś aż tak bardzo nie przykuła.
0: Natomiast uwagę przykuwają Włochy i też się o nich mówi, że mogłyby to wygrać i Eurowizja wróci do Włoch i znowu się coś zepsuje, tak jak wtedy im się słońce zepsuło na scenie. No o tej Holandii się też mówiło, to jest też ciekawe, jak to zostanie odebrane. O Francji ze względu na wokal. Także wiecie, my zawsze po Eurowizji robimy takie jeszcze podsumowanie, które też trwa następne 4 godziny i tam gramy utwór, który wygra konkurs. I ja absolutnie nie mam pojęcia, co zagram wam następnym razem, bo w poprzednich latach mieliśmy takich jasnych faworytów. No, było wiadomo, że rok temu to będzie Lorin. No niby tam Karia i deptał po piętach, ale było to mało prawdopodobne. 2 lata temu sytuacja była jaka była, no Ukraina też raczej byliśmy pewni. A tutaj nie mamy jednoznacznego faworyta i myślę, że to jest fajne, bo jak to jest wyścig jednego konia, konia z wizualizacji Luny, no to trochę gorzej się tu śledzi, jak sądzę. Piszcie w ogóle, nie, czy tu ktoś jest, czy ktoś tego słucha, piszcie, jacy są wasi faworyci. Czy też uważacie, kto waszym zdaniem w ogóle wygra ten konkurs, kto ma największe szanse? No a teraz tutaj zrobiłam taką adnotację w naszych notatkach. Nasi faworyci. Gdybyś ty, Michale, miał decydować, kto ma się znaleźć w czołówce, to jakie byłyby to kraje? Bo ja tu jestem przygotowana i mam to całe top 5 swoje. Ty pewnie nie masz, ale chodzi, żebyś mógł wymienić w kolejności losowej.
1: Aż tyle to nie mam. Natomiast rzeczywiście, tu muszę powiedzieć, że ja się sentymentalny robię na stare lata. I
0: młodość niewieczność. No.
1: Tak jest, oczywiście. No i zdecydowanie Austria. Zdecydowanie Austria, We Will Rave, dźwięki taneczne. Z takiego przełomu, powiedziałbym, lat 90. i 2000., tak, kiedy ten tak zwany power dance czy hard dance wchodził jeszcze bardziej, z Eurodance'u ewoluował, no i wtedy takich dźwięków naprawdę można było usłyszeć całkiem sporo. No ten Windows 95 Man też całkiem.
0: Bo go nie widzisz.
1: No, bo ja po prostu tylko tego słucham, tak? No, ale to też ciekawe. Zresztą tę piosenkę usłyszałem w ogóle jako pierwszą, jeżeli chodzi o to, co ma nam Eurowizja w tym roku do zaproponowania. Jak tak sobie słuchałem tych różnych utworów, to też ta propozycja czeska mi się wydała całkiem interesująca, przynajmniej w wykonaniu studyjnym.
0: No teraz będzie też dobrze, bo ona ma te chórki w dziale i tam nie będzie słychać, jak jest nieczysto. No to ja mam, słuchajcie, top 5, tak jak powiedziałam. Chociaż jeżeli chodzi o to upodobanie Michała, no to Finlandia, nie, to nie są moje brzmienia. I Austria teoretycznie też nie. Ale odbierzcie mi teraz po prostu wszystkie dyplomy szkół muzycznych i uczelni muzycznych, ale to We Will Rave, mimo że to, że nie gustuję w tych dance'ach i Michał też o tym wie, to on to mi się po prostu wkręca, jeżeli chodzi o melodię. Bo moje przesłanie tegoroczne, o które zaraz powtórzę, jest takie, że według mnie najważniejsza w piosence jest dobrze napisana melodia, która siedzi. Taką cechę ma piosenka Ukrainy. Co by o niej nie mówić, mi tam może trochę brakuje czegoś w tym utworze, jakoś czuję, że on jest taki niepełny przez te 3 minuty i to wspomnienie Matki Teresy też jakoś do mnie nie trafia, ale ten refren, właśnie z nazwami Mama Teresa, Diva Maria, na na na na na na na na na na. To tak siedzi, to jest po prostu, uważam, że to są takie melodie, które się pisze raz w życiu, takie dobre, które raz się usłyszy i one już siedzą w głowie. Ale Ukraina się nie załapała do mojego top 5, jakbym miała robić top 10, to pewnie tak, bo jest nawet okej. Okay. Lubię Włochy, są też nawet okej. Okay. I Francja. No chociaż może aż troszeczkę przerost formy nad treścią, wolę takie ballady bardziej klimatyczne. No to powiedzmy, że te kraje to byłoby jakieś 6, 7, 8. Ale moje miejsce numer 5 prywatny to jest wspominana tutaj Szwajcaria, bo naprawdę Nemo ma świetny wokal. Tylko że jak Szwajcaria by wygrała, no to będzie marudzenie, że ola Boga, chłop w sukience wygrał konkurs. No bo no, jest osobą niebinarną, tak jak powiedziałam, no i stylizuje się też, żeby to pokazać. Chociaż wiele osób mówi, że no, nie przeszkadza mi to, że ma sukienkę, ale że to jest po prostu brzydkie. Jakby też można było mieć tę sukienkę, ale inaczej wyglądającą, no nie? No ale tego nie oceniam, oceniam dobry wokal, piosenkę, w której się dzieje dużo. Ale kupuję to od przesłuchania tego na premierze. Moja czwóreczka to jest Armenia, czyli wspominana przeze mnie Lada Niva i wspaniała zabawa, bo lubię ludowe rzeczy. U mnie w książce do muzyki, z której uczę, jest taki temat lekcji ludowa zabawa. No to to właśnie będzie ludowa zabawa. Tylko trochę mi przeszkadza w tym utworze to, że przez 3 minuty, nawet niecałe 3, tam się troszeczkę za mało dzieje i się wielokrotnie powtarza ta sama fraza lej, lej, lej. A wiecie, jak już przez 3 minuty się czuję znudzona, lanoja, jakby powiedziała pani Mango z Włoch, no to już troszeczkę mnie to denerwuje. No ale sam instrumental i wokale to wszystko kupuję. Numer 3 mój to jest Estonia. Tak jak powiedziałam, w ogóle w tym roku, słuchajcie, kraje bałtyckie kocham. No, może poza Łotwą, ale zaraz. Łotwa, Boże, Estonia, przepraszam, i piosenka o tym, że nic nie wiemy o tych narkotykach. No, kocham takie rzeczy. Tobie chyba też to tak.
1: Tak, to całkiem ciekawe. Siedzi. Całkiem ciekawe, natomiast no, w tej top 3 to nie. Ale miejsce czwarte, czemu nie?
0: Dla mnie super i będę płakać, jak się nie dostaną i ubolewam, że nie mogę w czwartek głosować na nich. Ale na moje top 2 mogę głosować, bo występują w jutrzejszym półfinale. Przypominam, że w półfinałach możemy głosować tylko w tych półfinałach, w których jest nasze państwo. Czyli Polska głosuje we wtorek, w czwartek nie, a w sobotę sobie głosujcie na kogo tam chcecie i to od pierwszej piosenki. No i na szczęście moje top 2 jest jutro i po prostu stracę przez nich wszystkie pieniądze. Na drugim miejscu już wspominana przeze mnie Portugalia, wspaniała ballada Jolandy. Kocham Portugalię na Eurowizji, bo jestem smutną osobą i fado to jest właśnie to, co rozwala moje serce.
1: No to, najbardziej... to ja tu będę zdecydowanie no nie, w kontrze zupełnie.
0: No ty jesteś wesołym chłopcem.
1: Tak jest, oczywiście, zawsze. I zupełnie w ogóle ten utwór mojej uwagi nie zwrócił, jak tak przeglądałem.
0: No, bo ty słuchasz Finlandii, no rules.
1: No oczywiście, tak.
0: Ale na szczęście masz jeszcze resztkę gustu, bo chyba w miarę pozytywnymi uczuciami darzysz mój numer jeden. Słuchajcie, oszalałam w tym roku, mówmy to wprost, oszalałam dla Sylwestra Belta.
1: A to też jest całkiem przyjemne, tak to, tak, dla... to takie moje miejsce piąte, okej. Okay. To twoje jest, pierwsze moje piąte.
0: Jest nadzieja. No. Dla jego piosenki Luktelk to znaczy po litewsku zaczekaj. I myślę, że to też nadaje fajnego charakteru tej piosenki, bo ona była po angielsku, to chyba byśmy bardziej obojętni na to byli, a ten litewski tam jest super. I też znowu, zanim mi odbierzecie wszystkie dyplomy moje, bo przecież tam w tej piosence jest bicior, ona jest dobra też, żeby sobie do niej potańczyć do klubu, ale matko kochano, jaką ona ma dobrą melodię. Tam no, ta budowa jest taka, do kilku członów się składa, ale każdy z nich ma po prostu w mojej opinii dobrą melodię i luktelk, naprawdę siedzi w głowie, więc ja w tym sezonie zapętliłam to jakieś 548 razy. No i po prostu musicie z tym jakoś żyć, możecie się ze mną zgadzać lub nie, przeżyję to. Wiem, że Sylwester w tych wszystkich charakterystycznych piosenkach może się zagubić, ale do finału wejdzie na pewno i w moim sercu jest on zawsze. I czekam, luktelk, czekaj, też czekajcie na jego jutrzejszy występ. No to okej, ale jak na tym tle w takim razie Luna? Czy jak już znacie całą tę konkurencję, to czy Luna awansuje do finału? Tutaj właśnie w notatkach jest taki punkt. Czy Luna awansuje? Co, Michale, sądzisz?
1: Wiesz co, nie wiem. Naprawdę.
0: Fajnie. Dobra, dziękuję. Nie będę tego słuchać.
1: Naprawdę nie mam zdania. Naprawdę nie mam
0: Dobra.
1: Zdania.
0: No to teraz jest kwestia rzeczy, które przemawiają za awansem Luny i przeciwko awansowi Luny. No to od czego chcemy zacząć?
1: To może pozytywnie, za.
0: To, co jest za awansem Luny, no to jest kwestia, po pierwsze, składu tego pierwszego półfinału. Wiem, że tak może wam się tego nie udało zapamiętać, ale w tym półfinale jest sporo mocnych piosenek, typu Litwa, Luktelk, Luktelk, typu Ukraina, Teresa i Maria, typu ta Chorwacja, Rim Tim, Tagi Dim. I zwłaszcza ta pierwsza połowa jest po prostu naszpikowana tymi mocnymi rzeczami. Druga to jest potem taka, że matko, ten pokazuje tyłek, Szwedcy bliźniacy, Azerbejdżan coś tam wyje jak z tureckiego serialu. Ta druga połowa jest nudna, ale no z pierwszej rzeczywiście dużo rzeczy wejdzie raczej. Więc to jest no kwestia tego półfinału, dlatego że tam moim zdaniem właśnie ma kto odpaść. Bo mamy 15 piosenek w półfinale, zostaje 10. No to jak poleci tak, Australia według mnie, ale może się zaskoczę, jakby poleciał Cypr, no to już są dwie. Islandia, jakby oni byli normalni i wysłali tego Palestyńczyka, który już pomijając, że był Palestyńczykiem, to miał naprawdę lepszą piosenkę. Moim zdaniem niż Hera, która jedzie, no to mieliby ten awans pewniejszy, a tutaj może być różnie, no ale załóżmy, że te kraje odpadają, to są już trzy. I co tam nam jeszcze? Mi się wydaje, że Serbia nie przejdzie, bo ona sobie coś tam mruczy pod nosem i to chyba nie zostanie kupione. No to na czyją rzecz my byśmy mieli wypaść z tego? No nie wiem, no jakoś tego nie widzę i stawiałabym jednak na awans tej Polski pod tym kątem. Po drugie, jest jeszcze takie nasze ulubione słówko, które się wiąże z mniejszością polską poza granicami naszego kraju. Słówko na literę D, czyli...
1: Diaspora.
0: Diaspora. Jak wam przypomnę, że w tym półfinale startuje Litwa, czyli głosują Litwini, startuje Ukraina, czyli głosują Ukraińcy. Nie startuje w półfinale, ale jest i występuje Wielka Brytania, okej? Okay? Startuje Irlandia, no to dobrze nam się to diasporowo ułożyło. Też takie szczęście miała Blanka rok temu i tutaj też no dobrze się wylosowało, mi się wydaje. Więc to są rzeczy, które moim zdaniem przemawiają za, ale są też rzeczy, które przemawiają przeciw. I tutaj no, powiedziałam, że jest dużo mocnych państw i to jest kwestia tego, gdzie Polska została umiejscowiona. Przypomnę, po Ukrainie Teresa i Maria, przed Chorwacją Rim Tim Tagi Dim. Pomiędzy dwoma, nie oszukujmy się, faworytami wciśnięto tę Polskę. Jak ja się o tym dowiedziałam, to nie, przepraszam, to nie patriotyczne, ale zaczęłam się śmiać. No bo sami rozumiecie, no między faworytami nie wciska się kogoś o mocnej pozycji. Więc wśród tych mocnych piosenek, zwłaszcza z pierwszej połowy pierwszego półfinału, Polska się może zagubić. I bym się wcale nie zdziwiła. No i mankamentem może być wokal, to zależy jak wyjdzie z tymi chórkami. No i może być ta prezentacja sceniczna, bo dopiero jutro się okaże, jak to wygląda w całości z tym koniem, wieżami. No ale to znowu jeden rabin powie tak, że mu się podoba, a drugi powie, że się nie podoba i tak to się kręci. Także nie wiemy, jak to wyjdzie. Jeszcze tylko tak szybciutko. Wiemy, co się wydarzy, jeżeli chodzi o tak zwane interval akty, czyli to, co się dzieje, jak już wystąpi cała stawka konkursowa. No to w tym roku możemy się tam właśnie, czekając na wyniki, spodziewać występów przede wszystkim artystów z lat ubiegłych, a więc oczywiście będzie zeszłoroczna zwyciężczyni Loreen. Ma być też pan Logan, czyli ten, który podobnie jak ona wygrał dwukrotnie Eurowizję, no tylko, że zrobił to wcześniej i jako pierwszy. Ma być Helena Paparizou, być może pamiętasz, Michale, ma być Benjamin Ingrosso ze Szwecji, Chanel z Hiszpanii, Eleni Foureira z Cypru, także jest trochę tych nazwisk, aczkolwiek może oni cały czas trzymają coś na finał w zanadrzu, bo o tym się jeszcze aż tak nie mówi i się może coś tam jeszcze okazać. Prawdopodobnie w tych interwalach będzie trochę odniesień do ABBY, bo w tym roku mamy 50-lecie ABBY na Eurowizji i to też było wielokrotnie podkreślane w preselekcjach w różnych krajach. Piosenek ABBY we wszystkich wersjach też już nasłuchałam w tym roku, więc oni pewnie też nam to zapewnią. I jest jeszcze jedna rzecz, jak będzie finał, no to przypominam, że w finale głosują znowu jurorzy i mamy na sam koniec sekwencję podawania punktów. Tak, bo łączymy się z każdym krajem, dowiadujemy się, jak tam każda komisja jurorska zagłosowała. Nie wiemy, kto się znajduje w poszczególnych komisjach jurorskich, no bo gdybyśmy wiedzieli, to można by tam była do tych jurorów, a proszę pana, proszę tak zagłosować, a nie inaczej. Ale no dowiemy się, po finale mamy się dowiedzieć, natomiast no, 5-osobowa komisja głosuje, no, mamy łączenia z poszczególnymi państwami, prezentowane są te wyniki i dopiero potem do tego są dodawane wyniki głosowania widzów. No i zawsze pytanie, kto będzie prezentował te polskie głosy? I w poprzednich latach oczywiście robiła to Ida Nowakowska, która bardzo tutaj się intensywnie lansowała, no a w tym roku co? No nie ma i dusi.
1: No nie ma.
0: Pozbawiliśmy się takiej możliwości. No to któż by miał to zrobić? Ten nowy skład prezenterski nowego TVP jeszcze taki nieoszlifowany. I mówiło się długo, że pojawi się tutaj osoba związana z jubileuszem, no bo taki rok jubileuszowy. 50 lat ABBY i 30 lat od debiutu Polski w konkursie. No to kto w takim razie się kojarzy? Bo właśnie, mówiono, że to będzie osoba kojarząca się z jubileuszem Polski w konkursie. No to co nam się od razu kojarzy? Nasz pierwszy start, czyli...
1: Czyli Edyta Górniak.
0: Czyli tak, Edyta Górniak. Trochę się wszyscy bali, że ona wyjdzie i zacznie coś tam mówić. Dzień dobry, mam 4000 lat, a moje punkty dam komuś. Ale ostatecznie się okazało, że to nie będzie Edyta, tylko osoba, która świętuje też w pewnym sensie jubileusz, swoje 5-lecie na Eurowizji. Tyle, że junior, czyli Vicky Gabor.
1: No proszę.
0: To jest dziwne, bo wydaje mi się, że nikogo na całym świecie tak nie obchodzi ten junior jak w Polsce, nas. No bo wiecie, mamy 2 zwycięstwa, coś tam się nam udało. Na dużej Eurowizji to się po prostu nie dokona za mojego żywota. Więc no, jakoś celebrujemy tego juniora bardziej niż to warto. I chyba rzeczywiście bardziej by się należało to wyróżnienie komuś z tej przeszłości, tej dorosłej Eurowizji. No ale jest Vicky Gabor i też oczywiście są już wszystkie tam memy z tym, że się jej zapytają Vicky, do kogo wędruje 12 punktów z Polski, a ona, wiecie, z tym swoim słynnym angielskim takim zblazowaniem, z jakim się wypowiada w wywiadach, powie I don't know. No, I don't know, czyli nie wiem, angielski wypowiedziany z jej specyficznym akcentem, to już też jest wielokrotnie powtarzane, bo tak w jakimś wywiadzie powiedziała i już to do niej przylgnęło. Także no mamy nadzieję, że dobrze wypadnie, że jakoś nie będzie aż taka zblazowana i że nie powie I don't know. Ale to nie jest tak, że dla naszej Edyty nie będzie miejsca. Bowiem jest jeszcze coś takiego, o czym nigdy wam nie mówiliśmy, jak pocztówki. Pocztówki, czyli to, co się jest pokazywane, zanim dany artysta się pojawi na scenie. Wtedy, wiecie, trwa szykowanie tam wszystkiego. No i tam zawsze są jakieś krajobrazy, wizerunek danego artysty na tle tam czegoś. A w tym roku postanowiono, że w pocztówkach będą odniesienia do eurowizyjnej historii danego kraju. I w pewnym wywiadzie w Radiowej Jedynce Jacek Cygan powiedział, że zwrócono się do niego z pytaniem o możliwość udostępnienia w pocztówce fragmentu właśnie piosenki To nie ja, bowiem to on jest autorem tekstu tego utworu. Także Edyta będzie, bo się pojawi w pocztówce, być może będzie tam ją też słychać z To nie ja. Ale słyszałam dzisiaj plotkę, że mają być w każdej pocztówce po 2 utwory z eurowizyjnej historii danego kraju, więc może coś jeszcze. No, takim najbardziej pamiętanym występem naszym polskim są Słowianki, to powiedzmy sobie to wprost, no, tak. Więc się wcale nie zdziwię. W ogóle myślałam, że jak tak powiedzieli o tym jubileuszu, to że Kleo zaproszą do tego podawania punktów, bo faktycznie minęło 10 lat od jej występu, to jest raz, i wciąż to ubijanie masła, jak tam byśmy go nie oceniali, to się pojawia w tych wspomnieniach, w jakichś przebitkach typu tam najciekawsze momenty eurowizyjne, które są co roku gdzieś tam pokazywane. Więc nie zdziwiłabym się obecnością Kleo, zarówno jako podawaczki punktów, no ale tam jej nie będzie, no ale może w pocztówce też usłyszymy jakiś tam drobniutki fragment My Słowianie, jak nie, to może będzie ją tam można zobaczyć. Edyta na pewno. No to są takie, słuchajcie, najbardziej podstawowe informacje, oprócz jeszcze tej podstawowej, że przypominam, że transmisja we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 21:00, 2 półfinały i finał w telewizyjnej Jedynce, w telewizji Polonie. No i o czym już też mówiliśmy, niestety już Marek Sierocki nie będzie się nam prezentował ze swoimi licznymi wpadkami i przeinaczeniami słów, bo wraca do tej roli komentatora Artur Orzech, który, tak jak już też mówiłam wam, nie jest idealny w tej roli, bo nie ogarnia niektórych rzeczy typu czym jest Wielka Piątka i przekręca też niektóre tam nazwy i rzeczy. No ale chyba już lepiej, żeby to był on. Pewnie można byłoby znaleźć osobę w Polsce, która zna się na tym jeszcze lepiej, no ale okej, okay, mamy to, co mamy, to już chyba rzeczywiście lepiej, żeby to
1: ale
0: był on.
1: Ale jest to mimo wszystko ogarnia. Jakiś symbol tej polskiej tak. Transmisji Eurowizji.
0: Tak, bo jakoś to ogarnia, coś o tym wie, jakoś się na tym zna, więc niech już sobie będzie, a jak komuś to przeszkadza, że on tam może gadać jakieś głupotki czasami, no to jest transmisja na YouTubie eurowizyjnym bez komentarza jakiegokolwiek, po prostu usłyszymy głosy prowadzących konkurs, tak jak to tam będzie brzmiało w arenie. Nie wiem, czy powiedziałam wam wszystko. Chciałam wam powiedzieć dużo, żebyście byli trochę mądrzejsi, żeby wam Artur Orzech jutro nie wkręcał jakichś bzdur. No, ale starałam się. Pewnie mi się przypomni 300 rzeczy, jak pójdziemy na muzyczną przerwę, ale ponieważ trwa to już 1:16, prawie 17, to idziemy na muzyczną przerwę.
1: Tak jest.
0: I jak to zwykle, nie zagramy już wam teraz polskiej piosenki, bo była ona u nas w lutym, no i tutaj we fragmencie takim z próby. Tylko nasze piosenki faworytki. Gdyby każdy z nas miał stworzyć jednoosobowe jury, to kto by miał taką Eurowizję wygrać? A więc zdaniem Michała byłaby to Austriaczka Kalin, żebyś ty jeszcze mógł widzieć, jak ona tańczy, to już pewnie byś w ogóle był fadem. No ale słyszysz piosenkę, wpada ci w ucho, trzeba to wrzucić do playlisty drugiego kanału.
1: Drugiego kanału, tak jest.
0: Kazimierzu, gdzie jesteś? Proszę natychmiast to wrzucać. Bo to rzeczywiście siedzi. Już może trochę mi się teraz znudziło, ale mimo, że to nie są moje rytmy, to piosenka mi siedzi. No a potem on, ten, na którego punkcie, tak jak powiedziałam, oszalałam, a więc tak jak rzekłam, najpierw Austria, czy odwrotnie?
1: No właśnie w tym momencie... Nie, tak, najpierw tak, bo ja już zdążyłem przesunąć te piosenki w momencie, kiedy mówiłaś. Ja, widzisz, najpierw tak sobie pomyślałem, że najpierw zagramy Lukta, jednak nie. No to jak to nie.
0: No to jak już powiedziałam, że nie, no to nie, czyli najpierw faworytka Michała, po prostu chciałam przyjemność zrobić, żeby twoja była jako pierwsza. A więc Kalina, a potem, no właśnie, skoro Luktel, to musimy na tę piosenkę trochę poczekać, prawda? Skoro w tytule jest Czekaj.
1: To.
0: Więc nie zagramy jej tak od razu, tylko właśnie po Kalin. Kalin, Austria, faworytka Michała i Sylwester Belt, Litwa, mój faworyt.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak jak zapowiadałem w naszym komunikacie na Facebooku, ten program nie jest tylko dla miłośników Eurowizji.
0: To dziwne, mógłby. Tak jeszcze mogę.
1: Ale to wiesz, to by za bardzo było takie nazwowo podobne do pewnej sieci, tak? Bo byśmy to musieli nazwać Euro RTV. To może nie.
0: No, racja, u nas jeszcze trochę AGD. Tak naprawdę to nie, bo zostajemy na moment jeszcze w Telewizji Polskiej, bo będziemy sobie w tym wejść w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, a w telewizji to na poczet tego, że oni wprowadzają takie mikrozmiany w swojej ramówce, bo jak słuchajcie, już potańczyliście sobie przy radiu, słuchając Kalin i Sylwestra, to możecie po naszej audycji zakosztować kultury, nie bójmy się tego słowa. No bo poniedziałki, telewizyjna jedynka, to się kojarzą z czym?
1: No z teatrem telewizji oczywiście.
0: Of course. Tylko, że teatr telewizji w ostatnich latach był spychany na godzinę... Na czym spychany? To 21 to nie jest bardzo późno.
1: No nie jest.
0: Jednak
1: nie.
0: Bywało też wcześniej, prawda? Że to tam tuż po wiadomościach
1: i to prawda.
0: Tak startowało. No i jest nowy pan dyrektor tego teatru telewizji. On właśnie wprowadza zmiany. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te zmiany, to będzie więcej premier. Już w maju mamy 4 premiery teatru telewizji. Dzisiaj zaczynamy od spektaklu z Krystyną Jandą, więc od tego sobie możecie w ogóle zacząć. Przy czym ta godzina, o której wam teraz powiem, nie będzie jakaś taka super stała, w tym sensie, że ogólnie to teatr się przesuwa z 21 na 20:30, ale może się tak zdarzyć, że będzie trochę inaczej, bo ma być jakiś taki jeden spektakl w maju, który się zacznie o 20 równo. No bo wiecie, tak to pewnie wynika z jakichś tam sytuacji z teatrem we współpracy, z którym to ma powstać, ale ogólnie teatr teraz mamy kojarzyć z godziną 20:30 w poniedziałek i z dużo większą liczbą premier niż to miało miejsce dotychczas, nie tylko w jedynce, ale też w TVP Kultura. No ale dobrze. Tylko, że o 20:30 w poniedziałki to było coś innego nadawane, bo była Korona Królów, która sobie była od poniedziałku do środy. To co, to teraz będzie mniej odcinków Korony Królów? Będzie tylko we wtorek i środę? A no nie, będą dalej 3 odcinki, tylko że w dni następujące, wtorek, środa, czwartek, czyli przesuwamy się o jeden dzień z Koroną Królów Jagiellonowie. Notabene już są informacje, że powstawać ma kontynuacja, tym razem pod tytułem Królowie chyba? No i to ma mówić o Władysławie Warneńczyku i Kazimierzu Jagiellończyku, jak już skończymy z tym Jagiełłą w końcu. No ale mamy właśnie te 3 odcinki, no ale okej. Tylko to się wiąże z kolejnymi zmianami w ramówce, bo w czwartek około 20:30 to było co? No ojciec Sandomierza, czyli
1: no
0: ojciec,
1: właśnie,
0: Mateusz.
1: Ojciec Mateusz.
0: Więc też go tam trzeba przesunąć nieco. I tak oto, ojciec Mateusz z 20:35 jest przesunięty na 21:10, a w czwartki też tylko, że o 22:05, czyli o 35 minut później niż dotychczas jest nadawany, będzie nadawany jaki program? Co w czwarteczki zawsze było po ojcu Mateuszu? No ta, która siedzi jak nikt inny nie siedzi.
1: Czyli sprawa dla reportera
0: Elżbiety Jaworowicz. Więc wszyscy fani mecenasa Kaszewiaka, bo to dla niego się to ogląda, po godzinie 22:05. Przy czym...
1: Ja potem oglądam skróty na YouTubie, no Daniel Midas wszystko opowie.
0: Przy czym te zmiany wejdą w życie... No, te zmiany związane z teatrem, no to wchodzą w życie od dzisiaj, tak? Od poniedziałku już tak mamy. Ale te zmiany związane z czwartkowym pasmem wejdą w życie nie od tego czwartku, tylko od kolejnego czwartku. Dlaczego, Michale?
1: A dlaczego?
0: A co w ten czwartek jedynka pokazuje?
1: No czekaj, Eurowizję.
0: No Eurowizję, no to jak ma pokazać jednocześnie ojca Mateusza i Elżbietę Jaworowicz? Ona pokazuje tam lepsze rzeczy w tym czasie. We Will Rave będzie śpiewała Kalin z Austrii, to że Elżbietę Jaworowicz nie ma miejsca. I dlatego te zmiany, o których powiedziałam, czyli te dotyczące czwartkowego pasma wieczornego jedynki, mają miejsce od kolejnego jeszcze czwartku, czyli 16 maja w przyszłym tygodniu. No ale już wam dajemy znać, bo to są wszystko rzeczy ze sobą powiązane. Jeszcze jedna zmiana dotyczy serwisu telewizyjnej Dwójki, czyli Panoramy, bo tam była taka sytuacja, że jak Panorama wróciła po tym grudniowym niebycie, no to była nadawana jednocześnie w TVP Info. Prawda? Ale potem oni tu zmienili, że ostałaś tylko w Dwójce, bo tam w TVP Info coś innego wtedy było, ale od maja tego roku znowu Panorama jest nadawana równolegle i tutaj, i tutaj. Program wrócił do ramówki TVP Info po 3 miesiącach nieobecności. Pojawia się po magazynie o sprawach zagranicznych Oko na Świat, które jest pokazywane o godzinie 22, a przed serwisem Info Wieczór, który z kolei można oglądać o 23. Więc myślę, że to dobrze, bo z takich treści informacyjnych nigdy za mało, a jak oni już to tworzą, no to wiecie, nie ma to jakiejś super oglądalności o takiej porze później, no a jest jeszcze zawsze szansa, że w tym TVP Info niedużo, bo niedużo więcej, ale ktoś tam to jeszcze zobaczy. Jeszcze jedna ciekawostka związana z TVP. Czy pamiętacie takie nazwisko jak Elżbieta Żywioł? To była ta pani, która jak gdyby nigdy nic pracowała w tym poprzednim TVP. Była twarzą propagandy, jak to o niej mówiono, no to się wydawało, że w nowym TVP już jej nie będzie. No nic bardziej mylnego, bo przyszła pewna sobota, przyszedł pewien dyżur, no w nowym TVP i nagle wchodzi cała na, nie wiem na jaki kolor, ale wchodzi Elżbieta Żywioł i normalnie czyta rzeczy i jest, pojawia się w wejściach antenowych w tym nowym TVP. Od razu właśnie jej wyciągnięto te, wiecie, poprzednie próby antenowe, jakie ona tam informacje czytała, na tle jakich pasków grozy się pojawiała. No i w związku z tymi negatywnymi komentarzami zdjęto ją z anteny. Ale nie mówiło się nic o żadnym zwolnieniu czy czymś takim, no trudno powiedzieć, co ona tam wtedy robiła, nie wiem, może do archiwum poszła, może słodziła kawę, nie wiem co. No ale w każdym razie teraz się już to dokonało, że tak oficjalnie w TVP jej już po prostu nie ma. Okazuje się, że pracowała w TVP 11 lat, chociaż no kojarzyć ją możemy najbardziej właśnie z tego TVP Info z czasów PiSu i nie mówi się za bardzo o tym, co robiła wcześniej, no ale teraz się rozstała z Telewizją Polską, no i po prostu mówi, że trzeba iść dalej i jakby nie komentuje tego jakoś bardziej, też chyba nie mówi o swoich planach zawodowych. Jeśli chodzi o osoby, które rozstają się z tym TVP, a które były w nim obecne wcześniej, no to nam w zasadzie umknęła jeszcze jedna pani, tak, o której nie można powiedzieć, że była twarzą tego TVP PiS-owskiego, bo jeszcze wcześniej też tam się pojawiała. Natomiast no, myślę, że nic straconego, tym bardziej, że już nie chodzi nawet o to, że w TVP jej nie ma, ale o to, jaką dalszą zawodową drogę postanowiła obrać Maria Przełomiec.
1: Tak jest. Poinformowała ona w mediach społecznościowych, że rozstaje się z Telewizją Polską.
0: To już jakiś czas temu było. Tak. Żeby nie było, nadrabiamy braki.
1: Zgadza się. Dziennikarka przez 17 lat prowadziła w telewizji publicznej program, który nazywał się Studio Wschód. I ten program już jakiś czas temu zniknął z anteny. Pani Przełomiec zapowiedziała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, że będzie kontynuować format we współpracy, ale tym razem z internetowym portalem, mianowicie z portalem Defense 24. Rozstanie z TVP nastąpiło za porozumieniem stron, jednak jak dodała dziennikarka w rozmowie z wirtualnymi mediami, nikt nam nie tłumaczył, dlaczego znika Studio Wschód. Byliśmy gotowi wrócić na antenę, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Przez 3 miesiące pozostawaliśmy w takim zawieszeniu. Maria Przełomiec prowadziła Studio Wschód od 2007 roku i początkowo pojawiał on się na antenie TVP3, a następnie na kanale TVP Info. W tym programie omawiano bieżące wydarzenia w Rosji, Ukrainie, Białorusi, krajach bałtyckich i w Azji. Występowali w nim politycy oraz eksperci. Jak dodała dziennikarka, mój wydarzenie wydawca również pożegnał się z Telewizją Polską. Z tego powodu planujemy na YouTubie program do, na YouTubie program podobny do Studia Wschód we współpracy z portalem Defense24. Postaramy się, aby audycja była jeszcze ciekawsza i bogatsza niż poprzednio, z udziałem zagranicznych gości. Jeden z producentów telewizyjnych zaproponował nam współpracę. To na razie etap tworzenia i więcej nie mogę powiedzieć. No to poczekamy i zobaczymy, jakie będą efekty tego, tych działań pani Marii. No tych programów o wschodzie to mam wrażenie, że tak coraz więcej, albo tych tematów wschodnich się zacznie pojawiać też i właśnie na YouTubie. No ale to dobrze, no bo coraz częściej gdzieś tam spoglądamy w tym kierunku i oczekujemy, co tam się z tej strony u nas zadzieje.
0: Tak, ale no to też nie jest tak, że TVP porzuca tę tematykę wschodnią całkowicie, bo mówiło się o tym, że oni chcą zrobić program w tym miejscu robiony przez ludzi z redakcji białoruskiej, z tego Bielsatu, i były nawet jakieś pomysły na nazwę i to się miało pojawić w drugiej połowie kwietnia, i że jesteście mądrzejsi od nas i wiecie, czy to już jest, to dawajcie znać, dlatego że nie oglądamy TVP Info w jakichś dużych ilościach, a też jeżeli w ogóle byśmy o tym mówili, to chcielibyśmy powiedzieć jakoś sensownie, na zasadzie kiedy w ogóle to można oglądać, a nie albo sobie ma być kiedyś. Ale no, nie porzucają tej tematyki i to też myślę, że jest ważne. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj się natknąłeś na takiego newsa, co TVP chce porzucić, bo pewne rzeczy chce. Otóż przymierzają się podobno do likwidacji niektórych kanałów tematycznych. I to, że chcą zlikwidować ten Alfa TVP, to mnie to nawet nie dziwi, bo to jest strasznie śmieszne. Ale na przykład TVP Historia, Nauka czy Dokument. I to już może być trochę zaskakujące, aczkolwiek też nie pozostawią nas w próżni, tak, jeżeli chodzi o wiedzę, bo chcą odpalić podobno TVP Wiedza.
1: O proszę.
0: I ta likwidacja tych kanałów by się miała odbyć do końca tego roku.
1: Ale wiesz co, ja naprawdę, ja rozumiem, że fajnie jest móc pochwalić się bogatym portfolio, jeżeli chodzi o kanały, ale może zaczęlibyśmy od uzupełniania treścią, jakąś sensowną treścią, tych kanałów, które mają największą oglądalność. I część z tych materiałów, chociażby z TVP Historia, Nauka czy Dokument, wrzucić zamiast kolejnych seriali do jedynki, do dwójki, żeby po prostu ten widz miał możliwość jednak obejrzenia czegoś ciekawego.
0: No oczywiście, że się z Tobą zgadzam, ale to jest dyskusja, którą można by zacząć i też jej nie kończyć.
1: Oczywiście.
0: Nie my o tym decydujemy. No też oni wcześniej mówili, że oni tych kanałów nie mogą usunąć, bo karta powinności ich zobowiązuje do tego, żeby one były, a teraz się nagle okazuje, że jakimś sposobem mogą. No będziemy to śledzić. A co się dzieje, słuchajcie, w polskim radiu? W poprzedniej naszej audycji Michał Wam mówił to i owo na temat radiowej jedynki w kontekście pewnych właśnie zapowiedzi, jak ta jej nowa ramówka miałaby wyglądać. I wtedy już mówiłeś, że tam Roman Czejarek miałby coś robić nowego.
1: Tak jest.
0: No to już się to dzieje i już robi. A Michał miał okazję tego dzisiaj posłuchać, więc Wam być może coś opowie. Michale, takie moje pytanie. Rozumiem, że jak rozmawiasz ze mną, czy to na antenie, czy poza, to rozmawiasz ze mną tylko szczerze.
1: Oczywiście.
0: No raczej nie inaczej. I tak też właśnie robi Roman Czejarek wraz z Krzysztofem Grzybowskim, którzy właśnie prowadzą nową audycję publicystyczną w radiowej jedynce Tylko Szczerze. Co to za audycja? Mamy tutaj wypowiedź, słuchajcie, pani Pauliny Stolarek-Marat, czyli dyrektorki radiowej jedynki. Kiedyś to by się wypowiadała sama Monika Kuś, pani rzeczniczka, a teraz nawet dyrektorka o nowości nam tutaj chce powiedzieć, jakoś ją zareklamować. Zależy nam na wprowadzeniu do radiowej jedynki formatu forum, gdzie każdy może zabrać głos. Chcemy stworzyć przestrzeń do szczerej, kulturalnej rozmowy pozbawionej agresji. Przestrzeń, której dziś wyraźnie brakuje. Chcemy stworzyć w radiu miejsce, gdzie ludzie będą słuchać siebie nawzajem. No to brzmi jak wszystko i nic, trochę mi się skojarzyło z tą Dorotą Gawryluk, jak mówię o tym programie Lepsza Polska, co to tam nie będzie. No ale formuła programu jest, myślę, że znana i jakoś wykorzystywana w audycji Tylko Szczerze. Roman Czejarek, czyli przypomnijmy, dotychczas prowadzący 4,5 roku, obecnie też w telewizji, bo ma ten swój program w TVP Info, kiedyś to było, ale partneruje mu tutaj Krzysztof Grzybowski z Polskiej Radia 24. Oni razem mają rozmawiać z ekspertami i słuchaczami o ważnych i najbardziej aktualnych sprawach społecznych. Audycja nadawana jest już od dzisiaj, czyli od poniedziałku 6 maja, widzicie jak jesteśmy na bieżąco, jednak czasem jak się postaramy, w dni powszednie od 13 do 15 i tematem pierwszego wydania była, miała być przynajmniej, sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Czy Michale to potwierdzasz, czy o tym rzeczywiście rozmawiano?
1: Potwierdzam, to było w pierwszej godzinie.
0: A w drugiej co było?
1: A w drugiej były prezenty komunijne.
0: Aha, a widzisz, czyli dwa tematy na, tak, na wydanie. Tak. Okej. Okay. I jak to oceniasz, jak ci się tego słuchało?
1: Wiesz,
0: bo ja to byłam w pracy wtedy.
1: Ja też, ale widzisz, widzisz, taka to jest różnica, że ja sobie w pracy to radia mogę posłuchać.
0: Nie mogę mówić do dzieci, słuchać radia.
1: Ale może by czegoś ciekawego posłuchały już, na przykład jak tam pan Roman i pan Krzysztof sobie prowadzą audycję. Natomiast rzeczywiście słuchacze byli zapraszani. Byli zapraszani też goście, którzy się też jakoś tam wypowiadali. No i jeżeli chodzi o słuchaczy, to tam jest taki charakterystyczny element, kiedy jakiś słuchacz ma możliwość, aby się wypowiedzieć, ma na to 90 sekund i w tle słychać taki charakterystyczny, tykający zegar.
0: Kiedyś bym się stresowała. No. Może... Rozumiem, że mam ograniczony czas, ale wiecie, o co chodzi.
1: No ale pan Roman powiedział dziś, że no to 90 sekund to nie jest wcale tak mało i on uważa, że to jest sporo, żeby się wypowiedzieć. No fakt faktem, rzeczywiście trochę czasu na to jest, natomiast też to właśnie pan Czajarek, zdaje się, mówił też, że no teraz...

0: bo już czasu z mikrofonem spędziłem.
1: Musi tak powiedzieć, żeby nie było, że nie pracuje, tylko radia słuchali.
0: Tak, ale wiesz, ale właśnie ta praca ma to do siebie, że sobie można włączyć i można sobie sprawdzić. Natomiast też słyszałem, że tam jakieś muzyczne przerywniki się pojawiały, więc to nie było tak, że od samego początku do samego końca cięgiem tylko odbierali tych słuchaczy i zapraszali do wypowiedzi ekspertów. Nie, nie, nie, to tak to nie wyglądało.
1: No i też może być dla was w ogóle zaskoczeniem to miejsce w Ramówce, że jesteście słuchaczami Jedynki. Ja nie jestem, ale Jedynka, no to mi się kojarzy z tym, że w tych godzinach, no to co, no muzyczka, muzyczna Jedynka, rozmowy z artystami, to tam już było, no nie wiem od jakiego roku, ale no ja to jakoś to właśnie kojarzę najbardziej. Natomiast muzyczna Jedynka nie znika z anteny, bo nadawana ma być od 18 do 19.
0: Ale no wiesz okay, co?
1: Tam sobie będzie.
0: Ale to dopiero teraz będzie bardzo ciekawa kolejna godzina, bo ja aż sprawdziłem,
1: tak.
0: Bo nie wiem, czy ty pamiętasz, co się dzieje, a właściwie co się działo w Polskim Radiu o godzinie 18 mniej więcej 40.
1: Ach.
0: Tak jest, tak jest.
1: Czyli Radio Watykańskie.
0: Czyli Radio Watykańskie. Już myślałem, że z tego zrezygnowali, ale nie. Otóż teraz godzina 19 to wygląda tak, że najpierw jest Radio Watykańskie, a potem jest audycja dla dzieci. Dziękuję.
1: A, no dobra, niech sobie to jest. I to jest rzecz, która jest jasna dla ciebie, jeżeli chodzi o ramówkę, którą dzisiaj studiowałeś, ale jest jedna rzecz, która jest dla nas niejasna.
0: Absolutnie
1: czyli
0: niejasna.
1: Kwestia audycji, o której wam już mówiliśmy, że powiemy o niej w kolejnym naszym wydaniu, bo premierę ona ma mieć zgodnie z zapowiedzią 12 maja, czyli w najbliższą niedzielę. Ta niedziela, co ja tam będę przeżywać dalej jej Eurowizję i jej wyniki. To wtedy ma być nowa audycja, natomiast myśleliśmy, że przez ten czas się dowiemy, o której godzinie to będzie. Nie wydarzyło się to i Michał dzisiaj patrzył do ramówki radiowej Jedynki i audycji Odrodzona Nieznana w dzień 12 maja nie uświadczył tam, więc są różne możliwości. Albo, że oni to będą aktualizować z dnia na dzień i wrzucą to dzień przed, o której to jest. Albo, że się rozmyślili i dadzą to w jakiś inny dzień. No, ale raczej jak się już dogadali z prowadzącym, no to nie zrezygnują z tego tak całkiem, więc no trochę nie wiem, czego się tutaj
0: spodziewać.
1: Często
0: jest tak, że Polskie Radio ramówkę aktualizuje raczej niezbyt szybko, a na stronie już jest ten widok, gdzie faktycznie można sobie zajrzeć na niedzielę, więc ja podejrzewam, że za jakiś czas tego wpisu w ramówce się doczekamy.
1: W każdym razie polecam osobom zainteresowanym, które teraz jak usłyszą ten opis, to stwierdzą, oho, to coś dla nas, żeby sobie szukały informacji same. Takim jesteśmy właśnie specjalistycznym programem o mediach, że mówimy sami sobie szukajcie informacji, kiedy i co, ale to nie wynika z naszego nieogarnięcia, czasami nie ogarniamy, ale nie tym razem, bo staraliśmy się, proszę krzyczeć na Polskie Radio. No a o co chodzi w tej audycji, żebyście mogli zdecydować, czy szukać tych informacji, czy nie. Tak jak już też wam mówiłam, to jest audycja dotycząca określonego okresu w historii. Będzie ją prowadził dziennikarz i pisarz Grzegorz Kalinowski, a nosić ona ma tytuł Odrodzona Nieznana i będzie poświęcona Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Grzegorz Kalinowski w zwiastunie zapowiada, że zajmie się różnymi obszarami życia w tym okresie, a więc polityką, kulturą, sztuką, komunikacją i codziennością. No i na przykład tematem pierwszego odcinka ma być przewrót majowy, no to nie takie dziwne, skoro w maju ma wystartować. No i tak jak powiedziałam, podobno 12 maja ma być start, ale czy o 7.30 czy 23.10 nie zadawajcie nam tych pytań. Natomiast kilka słów o prowadzącym Grzegorz Kalinowski, jeszcze raz przypomnę, jako powieściopisarz zadebiutował już jakiś czas temu w roku 2015 i ma w dorobku przede wszystkim kryminały, serię tychże kryminałów, a wcześniej przez ponad 25 lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, był komentatorem piłkarskim, między innymi w TVN-ie, w Wizji TV, tak istniała, i Platformie N, która się potem stała NC+. Z nią się rozstał pod koniec 2015 roku, a w latach 90. przygotowywał też korespondencje wojenne, więc zna się na absolutnie wszystkich rzeczach, na jakich można się znać, jeszcze na historii do tego. A my wrócimy za moment do Polskiego Radia, bo jeszcze jedna antena prosi o to, żebyśmy o niej powiedzieli, ale teraz właśnie przeniesiemy się do tego okresu, do którego nas przeniesie pan Grzegorz w godzinach jakichś w najbliższą niedzielę prawdopodobnie, więc nie wiemy jaka godzina, ale wiemy o jakich czasach będzie nam w tej audycji opowiadał, czasy 20-lecia międzywojennego,

0: więc lata 20, lata 30, o których zaśpiewa Ludmiła Warzecha.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Taka to piosenka, nie najlepsza jej jakość, ale ze starej płyty, więc musicie nam wybaczyć.
0: Tylko w naszej audycji jednocześnie nowości z Eurowizji oraz lata 20, lata 30.
2: Słuchajcie, tu będzie jeszcze Karamba na przykład dzisiaj.
0: No i tu będzie, to jest, się zawsze dużo rzeczy dzieje. Podobnie jak się dzieje w Radiowej Trójce, która usiłuje się podnieść ze zgliszcz pod wodzą nowej pani dyrektor Agnieszki Szydłowskiej. No i takim tematem, o który pytano panią Agnieszkę w licznych wywiadach, było co? A co z listą przebojów? Czy wrócicie do listy przebojów tej, co tam się skończyła kiedyś? Czy będziecie kontynuować te, co była? Czy co zrobicie w ogóle? Jak mówię do ciebie, Michale, Maj 2020. To jakie są twoje skojarzenia z tym czasem, oprócz tego, że byliśmy wtedy w środku pandemii?
2: Że w Trójce nagle pojawiło się bardzo dużo muzyki, bo nikt tam audycji nie chciał prowadzić.
0: O Boże, co to są za czasy? Po prostu, co za czas by
2: żyć? Jędrzej Kodymowski, pamiętać. Prowadzący, zapraszamy do Trójki. No.
0: A to, ale to w sierpniu bardziej się to już wydarzyło, jak tego Kubę tam podmienili.
2: A to też, jak tam nie było.
0: Komu robić.
2: No to już w ogóle.
0: Co za czasy, jakoś ktoś się interesuje. No i nie będziemy już tej całej genezy przypominać, no ale chodzi w każdym razie o listę przebojów i o to, co się wydarzyło, że pewne notowanie nie znalazło się nigdy na antenie. No i Trójka postanowiła, żeby pójść dalej, tak z takiego wyszli założenia, żeby pójść dalej, jeżeli chodzi o listę, no postanowili rozliczyć się z przeszłością. I zrobili to w weekend majowy, o czym nie mieliśmy wam okazji powiedzieć wcześniej, bo nie mówiło się o tym. Gdybyśmy o tym wiedzieli przed majówką, to byśmy was już w sobotę na to zaprosili, ale te informacje się jakoś pojawiły tam w poniedziałek czy wtorek, czy koło tego 30 kwietnia. Co oni tam konkretnie w majówkę zrobią? No ale odnotujmy to, że Trójka zaprezentowała notowanie listy numer 1999. Taki to był numer prawie że okrągły, ale mimo to jakże symboliczny. Pokazała to notowanie w środę 1 maja, opowiadając jego historię. Program specjalny poprowadził Mariusz Owczarek, więc to było to wydanie, które na antenie nie miało już okazji zaistnieć wskutek tego wszystkiego, co się tam działo. A chyba w ogóle prezentację tego notowania sprzed lat 4 poprzedziła prezentacja reportażu To nie jest historia o piosence, czyli tego reportażu, który jakoś opisuje właśnie wydarzenia z tego okresu, ale my już go mieliśmy też okazję wcześniej usłyszeć. No ale odwołali się właśnie do tej przeszłości, żeby to ze sobą zamknąć. Podobnie w czwartek 2 maja też się do tego jeszcze odwołali, bo Trójka zaprosiła na The Best of LP3 największe przeboje, piosenki rekordzistki, fani i kronikarze listy i ich święto. Gospodarzem tego dnia był Tomasz Żonda, a więc no też takie wspomnienie, wiecie, tego wszystkiego, co związane z bardzo bogatą historią listy, tak przerwaną brutalnie w tym 2020 roku, bo rzeczywiście, oj, byli kronikarze, którzy znali się na statystykach, na tym, jak to te piosenki, wiecie, i w górę, i w dół, jakie największe skoki, spadki.
2: Tak, kiedyś to sobie ludzie w zeszytach pisali, tak. Potem wymieniali się tym na forach internetowych.
0: Forum było, forum no, tam, oczywiście. No, ale oni tego nie zrobili tak, o, żeby tylko sobie powspominać, bo nostalgia. No, bo tak jak powiedziałam, chcieli zacząć coś nowego. Jak powiedziała Agnieszka Szydłowska o tym, co się wydarzyło w majówkę, to będzie pożegnanie z listą przebojów Trójki, której kontynuacja nie jest możliwa. Nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii.
2: Listy, I to akurat, jak pamiętasz w poprzednim wydaniu RTV, zastanawiałem się, czy będą chcieli jakoś wskrzesić tę listę i akurat bardzo dobrze, że
0: tak,
2: tego nie zrobiono.
0: Już, te drzwi już się zamknęły, już tak, nie otworzy się, tak. Nie ma to sensu.
2: Zdecydowanie bardziej bawi mnie to, co zrobiono dalej i to, tak. O czym będziesz mówić teraz.
0: Bo tu mamy zdania, cytuję, listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022, kontynuować nie chcemy. No aha. Była sobie ta lista, co się pojawiła w 2022, już nie LP3, tylko LPT. No i chyba też stwierdzili, że to się jakoś kojarzy, wiecie, z tą Trójką taką w okresie przejściowym, którą ktoś próbował reanimować, ale mu nie wyszło, to oni to też zaorają, chociaż, no nie wiem, może można było to kontynuować, ale po prostu chyba tak totalnie stwierdzili, że się odetnął.
2: Ale wiesz, wyrazy... ale wiesz co, bo to jest, to tworzy taką całkiem kuszącą opcję, bo kiedyś, na pewno kiedyś zmieni się zarząd Trójki. Pytanie na jaki, jak to będzie wyglądało, ale czy znowu ktoś nie będzie miał ochoty, żeby wcisnąć reset i co? I tak będziemy się bawić, kasować te kolejne listy przebojów, no to nie ma szans, żeby ta lista osiągnęła jakieś sensowne, jakąś sensowną ilość notowań. Tak, tak. No, no będzie z tym słabo. To już myślę, że można było zostawić to po prostu asukcesywnie, jeżeli na przykład nie podobała się im baza muzyczna, zestaw piosenek, to po prostu wymieniać parę tygodni i nikt by tej listy muzycznie nie poznał.
0: To jest prawda. No ale oni chcieli właśnie zupełnie od nowej strony się pokazać, czego wyrazem jest to, co się wydarzyło 3 maja w piątek o 19 na antenie Trójki, bo wtedy zadebiutował program pod tytułem Pierwsza Trójka, lista przebojów. Jego gospodarzem został powracający do Trójki, aczkolwiek obecny przez kilka lat w Polskim Radiu, tylko poza Trójką, bardziej w Dwójce, Piotr Metz. No i cóż to takiego będzie? Czy to taka typowa lista? Bóg raczy wiedzieć, bo nic nie rozumiemy. Autorski program Piotra Metza będzie listą przebojów. Słuchacze nadal będą wskazywać swoje ulubione piosenki, ale formuła poszerzy się o spotkania z artystami czy mini koncerty. No i wydanie z tego 3 maja miało numer zerowy, a tuż po nim uruchomione zostało głosowanie na notowanie numer 1, na które stacja zaprasza w piątek 10 maja. No i nie słuchałam tego w całości, przyznam, bo dużo rzeczy działo się w piątek, jeszcze Top Radio 357, jeszcze śledzenie właśnie prób do Eurowizji, coś tam, więc przyznam, że na ostatnią godzinę włączyłam to dopiero, ale to wydanie zerowe nie przypominało w niczym jakiejś listy przebojów, bo mnie się wydania zerowe, listy przebojów kojarzyły z tym, może mam jakieś złe nawyki, ale z tym, że gospodarz listy układa jakoś tak po swojemu te utwory, które mają się znaleźć na liście, a potem już oddaje to wywładanie ludzi, którzy mogą sobie te piosenki poukładać, jakby tam oni chcieli. I tak to chyba było, jak ta LPT startowała, albo jak jakieś tam listy w Radiu Z startowały, nie wiem, może gadam z dury, proszę mnie naprowadzić na dobre tory, no tak, jest notowanie zerowe.
2: No nie bardzo wyobrażam sobie, żeby było inaczej tak poza wszystkim, no bo przecież z czegoś ci ludzie muszą móc wybrać.
0: No a tam w tej ostatniej godzinie, może nie słuchałam super uważnie, ale nie natknęłam się na jakieś odnośniki do w kwestii głosowania. Była sobie muzyczka, którą grał pan Metz, zespołu Trupa Trupa, ich koncert z BBC i podobno na stronie internetowej można głosować, jest tam 100 utworów, na które można głos oddawać, może trochę nie za dużo na razie, ale rozumiem, że to ma sobie rosnąć. Także no nie wiem, może wcześniej coś o tym głosowaniu mówił bardziej, więc trudno powiedzieć, jaki to ma przybrać kształt, czy to skoro pierwsza trójka, to tylko zaprezentują 3 utwory, które znalazły się najwyżej? Co? W sumie, no, tak, mi tak by nazwa podpowiadała, tak jak w Radiu Z było 5 hitów po piątej, czyli 5 utworów wybranych tam danego dnia przez słuchaczy. No, ale nie wiem. Zresztą już Piotr Metz ma na koncie prowadzenie takiej audycji w Trójce, która miała w nazwie lista, ale nie była de facto listą przebojów, tylko listą utworów wybranych przez prowadzącego, a była to lista osobista. Tak się to nazywało, więc to może być jakaś hybryda listy przebojów i listy osobistej Piotra Metza. Nie wiem, włączcie sobie w piątek, już to takie pierwsze, prawilne notowanie, to się dowiecie, o co chodzi. A o co chodzi, co się dzieje na ulicy Ostrej? Tak, to jest Ostra, w Warszawie, gdzie działa sobie Radio Nowy Świat. Wy myślicie, że my tak łączymy sobie przypadkiem te newsy, że znowu jak Trójka, to się Nowy Świat kojarzy.
2: Ja nie.
0: To się łączy z sobą bardziej, niż nam się mogło na początku wydawać.
2: Tak jest, bo oto z Radiem Nowy Świat żegnają się dziennikarka informacyjna Agnieszka Drost i dziennikarz muzyczny Maciej Jankowski. Agnieszka Drost była związana z Radiem Nowy Świat od startu rozgłośni w połowie 2020 roku. Przede wszystkim przygotowywała i prowadziła serwisy informacyjne, a wcześniej pracowała w Trójce i Radiu Z. Maciej Jankowski w Radiu Nowy Świat prowadził audycję Sobotni Brzask i Wszystko Gra, podcast Wszystko Gra Ostrzej i Komu Piosenkę. Był też wydawcą innych audycji. W połowie 2022 roku objął funkcję kierownika redakcji muzycznej. W latach 2018-2020 Maciej Jankowski był związany z rozgłośnią studencką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A dziś pojawiła się informacja, że oboje z Nowego Świata wprost do Trójki trafią. Więc tak to właśnie wygląda. Pani Agnieszka Drozd, dla której to powrót do rozgłośni, będzie prezentować serwisy informacyjne oraz nowość, serwis klimatyczny.
0: Natomiast... No, panu Jankowskim nie wiemy, ale pewnie jakąś audycję muzyczną, ale to się jeszcze okaże.
2: Dokładnie. Jaką to się wszystko okaże. Albo może będzie wspomagał programowanie muzyki, skoro to już w Nowym Świecie miał okazję też wykazać. Nie?
0: No, też może to jak najbardziej robić. Będziesz oczywiście, wiecie, jakieś dramy. Jerzy Sosnowski pisze jakiś post najdłuższy na świecie na Facebooku, że bo tam jacyś patroni zawsze się znajdą, którzy będą wyrażać swój zawód. No a przecież tak jak pan Sosnowski napisał, radio nie jest więzieniem i to, że ktoś się związał z tym projektem od początku, to nie znaczy, że musi w nim trwać. Jeżeli uznał, że inna droga będzie dla niego lepsza i nie musimy rozumieć postępowania innych ludzi, tylko po prostu, no skoro tak wybrali, no to życzyć im szczęścia.
2: Ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy też poza anteną, to tak patrząc na to, co się obecnie dzieje, no i może jakichś masowych przejść nie ma, tak jak powiedzmy tam w redakcjach telewizyjnych to się dzieje, ale jednak jakieś tam ruchy mają miejsce, to tak bardziej strategię na przetrwanie, to mam wrażenie, że tu obrała sobie pani Magda Jeton, mając pomysł na Radio Nowy Świat taki, że da szansę młodym. I to oni będą stanowić trzon tej redakcji, bo no takiego młodego, no to okej, no on się czegoś nauczy, chce pójść dalej, to zawsze można wymienić na kogoś innego i jakieś tam już takie głosy są, że może coś, może jakieś nowe nazwiska się pojawią za jakiś czas na antenie.
0: No bo mi tam mignęło i chyba nawet na antenie to padło, że ma wracać Próbny Lot. Czyli to była ta audycja, która... przez tam pierwsze miesiące nadawania Radia Nowy Świat była obecna, gdzie ci młodzi rzeczywiście mieli się okazję sprawdzić. Więc może, skoro już ci młodzi się sprawdzają od 4 lat, to nie to, żeby ich wywalać, bo oni, wiecie, tworzą trzon tego wszystkiego.
2: Oni są teraz jeszcze bardziej potrzebni.
0: Tak, ale może by dać szansę kolejnym.
2: Zresztą nawet teraz to nie trzeba robić jakichś nowych przesłuchań. Wystarczy po prostu sięgnąć do tego, co mamy, sprawdzić, czy tam się ktoś jeszcze nadaje, no i ewentualnie zadzwonić. Czy w ogóle ktoś jest zainteresowany, żeby działać?
0: Nie, no warto zrobić przesłuchania. Przez 4 lata to ludzie mogli dorosnąć, którzy wtedy mieli, wiesz, 14 lat, a teraz mają 18.
2: Nie, no oczywiście, tak, ale wiesz, żeby uzupełnić tak na szybko jakieś braki, a potem wiadomo, no można próbować.
0: Oni już wiedzą, co mają robić. W Trójce też wiedzieli, co mają robić, właśnie postanawiając zamknąć za sobą te drzwi tamtej listy, co się gdzieś tam ciągnęło wciąż za nimi i do tego nie ma już powrotu, no to i my zamkniemy je symbolicznie, a to można zrobić za sprawą jednej piosenki, która tutaj stała się właśnie taką, no popchnęła całe to domino, prawda? I to wszystko,
2: tak
0: co się później wydarzyło. Piosenka o bólu, chociaż warstwa muzyczna nie wskazuje na to, że chodzi o ból, a to jest właśnie ból, no taki, czy większy, lepszy niż ból kogoś innego, a o tym oczywiście zaśpiewał Kazik. PhD.
2: Radio. I tak oto, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego naszego dzisiejszego programu.
0: Tak, bo trzeba, słuchajcie, iść i patrzeć, co się dalej wydarzyło w świecie Eurowizji. Jak mnie tam nie było, bo wy nie wiecie tego, że jutro będziecie oglądać konkurs, a dzisiaj już dwie próby całego show się odbywają, tak jak ono tam będzie wyglądało. Jedna dla prasy się już skończyła, o 21:00 będzie następna, ta, co normalnie była próbą jurorską, na której jurorzy głosowali, teraz też głosują, ale zapasowo, no ale całe show będzie. Jutro, potem jeszcze jedna próba w ciągu dnia, no i wieczorem to, co zobaczycie. No i wiecie, dziennikarze, co mają akredytację, to śledzą i będą dalej pisać, jak ta Luna wygląda i jak śpiewa. Czy ich zdaniem się zakwalifikujemy, czy nie? No to przecież co, ja muszę to wiedzieć. Dlatego jedziemy z ostatnim wejściem, które jest do odmiany dla takich osób, które na przykład, no nie to, że nie lubią słuchać muzyczki takiej jak na Eurowizji, ale może mają ochotę, żeby sobie zrobić od niej przerwę, żeby sobie odpalić jakiś serial. To mamy dwie propozycje serialowe, które w najbliższym czasie zadebiutują. Jedna w przestrzeni internetowej, druga no w telewizyjnej, ale pewnie w internecie też będzie to można zobaczyć. W klimatach takich mrocznych bym rzekła, słuchajcie, tytuł pierwszego serialu to Zdrada. I jeżeli chodzi o zdradę, to będzie można oglądać w Polsat Box Go, oczywiście w pakiecie premium, więc na razie nie na antenie Polsatu, jak to zwykle mówimy, może kiedyś, teraz jeszcze nie, no ale dla tych, którzy tam im płacą pieniądze, no to może to jest jakaś opcja, żeby obejrzeć sobie ten thriller psychologiczny, bo tym właśnie ma być zdrada. I w fabułę rzeczonej produkcji wprowadza historia pewnego romansu. No jak zdrada. Właśnie był kiedyś serial Zdrady, ale to zupełnie nie było to, bo to był paradokument. Taki pozdrawiamy naszego znajomego Krzysztofa, który oglądał to nałogowo. Ale Zdrada to będzie coś zupełnie innego niż Zdrady, bo tutaj wszystko zaczyna się od przypadkowego spotkania. Julia, którą gra Anna Karczmarczyk, to młoda, piękna i utalentowana fotografka, żona ambitnego prokuratora Patryka, w tej roli Dawid Ogrodnik. Na wernisażu swoich prac onieśmielona zainteresowaniem gości wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i nieoczekiwanie poznaje Pawła, którego gra też Paweł Małaszyński. Tak rodzi się uczucie, które nie tylko skomplikuje życie prywatne tej dwójki, ale będzie miało również potężne konsekwencje zawodowe dla ich rodzin. No to bardzo jest to ciekawe. Zdrada jest motywem przewodnim serialu, a bohaterowie będą się z nią mierzyć na wielu płaszczyznach, nie tylko tej prywatnej, ale także biznesowej i zawodowej właśnie. Premiera serialu Zdrada będzie mieć miejsce w najbliższy piątek, 10 maja, tak jak powiedziałam, w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie premium, taki trzeba mieć, żeby mieć dostęp do tych produkcji, których jeszcze na antenie nie było. No i kolejne odcinki będą trafiać co piątek do serwisu. Tak więc na razie można oglądać to tam, czy kiedyś na antenie się to okaże, więc dawajcie znać, czy w ogóle w jakiś sposób Was to zaciekawiło. No a ten drugi serial, co to jest i gdzie to będzie można?
2: Z kolei ten drugi serial będzie można oglądać w Canal Plus, a jest on zatytułowany Prosta Sprawa. I jest to serial oparty na książce, konkretnie na bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza. Jak zapowiada Canal Plus, to sensacyjne, wysokoadrenalinowe kino akcji od twórców Furiozy, a przede wszystkim wyrazista historia o sprawiedliwym mścicielu, który staje w obronie pokrzywdzonych i słabszych. Prosta Sprawa to historia mężczyzny, który przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 zł długu swojemu przyjacielowi Prostemu. No to pewnie stąd tytuł. Okazuje się, że kumpel ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii, a teraz jest przez nią poszukiwany. No tak, ten tu oddał, ten ukradł. Się dzieje. Bezimienny podejmuje jedyną moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Mianowicie idzie na wojnę z gangsterami, ryzykując wszystko. Od teraz będzie walczył o życie i to nie tylko swoje, z mafią Jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy nie dewaluują. Odtwórcami głównych ról zostali Mateusz Damięcki i Piotr Adamczyk. W serialu wystąpili również Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik i Izakuna.
0: To jest taki serial pod tytułem Mateusz, bo już trzeci Mateusz w zasadzie, którego wymieniłeś.
2: Sami Mateusze, ale jest Izakuna. Magdalena Wieczorek też jest, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski i Maciej Damięcki. A premiera tego 6-odcinkowego serialu, no jeszcze trochę sobie na nią poczekamy, bo ona dopiero będzie miała miejsce 17 maja w ofercie Canal Plus Online i na Canal Plus Premium. Nie wiadomo, o której godzinie będzie miało to miejsce, ale zwykle oni wypuszczają te premierowe rzeczy o 21, więc zazwyczaj pewnie wtedy tak właśnie
0: zdarzają
2: będzie.
0: Zdarzają się jakieś wyjątki, ale nie sądzę, żeby żeby to było teraz, także w tym piątkowym paśmie. No ale mówimy wam już o tym teraz, chociaż półtora tygodnia nam jeszcze zostało, bowiem no jesteśmy dzisiaj w poniedziałek, tak bardzo, bardzo nietypowo. I czy do soboty zbierzemy tyle informacji? No
2: ja chyba nie.
0: Ja bym mogła powiedzieć tam, wiecie, co się wydarzyło w półfinałach Eurowizji, ale chyba, że wam, prawdopodobnie wam oszczędzę siebie. No chyba, że się rzeczywiście tak wydarzy, że coś tam świat spłonie przez 5 dni, ale wątpię, żeby to się stało, dlatego nastawiamy się raczej na spotkania w kolejnym tygodniu, czyli w sobotę, która będzie kiedy? 18 maja, żeby znowu siedzieć tutaj 6,5 godziny, żeby podsumować całą Eurowizję. No tak może jest. Tam 2 razy krócej, ale to zobaczymy, w jakim momencie Michał mi wyłączy mikrofon i zobaczymy też, jakie jeszcze inne medialne wydarzenia przyjdą. Też w ogóle do Canal Plus będziemy wracać do tych wątków serialowych w tym miesiącu, bo oni jeszcze jedną rzecz szykują, czyli serial Algorytm Miłości, który ma parodiować te programy typu Bikini Reality, czyli te wszystkie hotele Paradise w formie komediowego serialu. Przy czym to ma być pokazywane, no właśnie nie tyle pokazywane, ile udostępnione w tym internetowym serwisie, a niekoniecznie na antenie, jeżeli ja to dobrze rozumiem. No ale to się wydarzy w drugiej połowie maja, także mamy czas, żeby wam o tym powiedzieć, jak już zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, no i też już mamy ten moment, by pożegnać się z wami w tym to naszym wydaniu, które prowadzili dla was jak zawsze Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska,
0: a kolega ma jeszcze pioseneczkę tutaj teraz, która mu się skojarzyła z serialem Prosta Sprawa, z jego fabułą, więc proszę się teraz wytłumaczyć, co to będzie i dlaczego to będzie.
2: No bo skoro tu jakaś mafia, gangsterka, różne zasady i tak dalej, to mi się z tym wszystkim skojarzył taki przebój lat 90. Przebój, no, bujał się na listach różnych lokalnych, zwłaszcza stacji radiowych. Pamiętasz takiego rapera Karambę?
0: Coś mi tam chodzi, ale ja to średnio w raperach.
2: No, ja też średnio, ale akurat go kojarzę. No i on w latach 90. wydał taką płytę, właściwie ja to na kasecie miałem. Los Vatos Locos. Co to znaczy? Nie wiem.
0: To jest ważne. No. Dzisiaj było dużo słów w obcych językach.
2: Dokładnie. No to teraz będzie jeszcze Los Vatos Locos i będzie Karamba. I tym utworem żegnamy się z wami. Do następnego RTV. Always at your service.
1: DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Tomasz Tworek z tej strony i kolejny raz witam się z wami w Tyflo Podcaście i kolejny podcast na temat oczywiście jak to ja, czyli gry audio. No i nie tylko gry audio, ale w większości gry audio. Dzisiaj poruszymy dość, powiedzmy sobie, cięższy kaliber, to znaczy powiemy sobie o grze, która generalnie jest nie aż tak nowa, aczkolwiek jedna z nowszych, które się ukazały ostatnimi czasy. I tak naprawdę, dlaczego cięższy? Dlatego, że jest to przede wszystkim produkcja z dalekich stron świata, z Azji, a dokładniej z Japonii. Czy te gry są grywalne? Cóż, to zależy jak się do tego podejdzie i to zależy jak i co, dla kogo jest grywalne albo nie jest. Ja muszę stwierdzić jako gracz, że gra jest oczywiście w pełni grywalna, jest po japońsku, co przede wszystkim nie zmienia zupełnie nic w samej rozgrywce, w rozumieniu nawet nie zmienia jakoś bardzo. Aczkolwiek nie jest to takie może przejrzyste, jakby była po angielsku czy po polsku. Zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Co jest bardzo ważne, to to, że gra jest za darmo. Gra wystarcza na naprawdę długie godziny i jest za darmo. Jako, że ostatnio mówiliśmy sobie o RPG-ach, bo coś ich coraz więcej się pojawia i na szczęście Japończycy bardzo dobrze wypadają w tej roli. I jest to kolejny audio RPG, dodatkowo action RPG, czyli tak zwany ARPG, w którym cała rozgrywka dzieje się w czasie rzeczywistym, a nie jak w dużej ilości RPG-ów, turowo, czyli no, brzmi ciekawie i jest ciekawie, uwierzcie mi. Gra jest naprawdę świetna, w mojej opinii. Robi ją ekipa założona przez jednego Japończyka, który często się podpisuje jako MM. To jest człowiek, który tak naprawdę od czasu jakiegoś tworzy gry, a Shadowline, bo tak się będzie nazywać gra, którą dzisiaj będę prezentować, opisywać, opowiadać o niej i pokazywać trochę rzeczy, bo jednak trochę tam trzeba pokazać, jest chyba najlepszym dziełem tego człowieka i jego zespołu, który zaangażował do tej gry, a mówię tutaj przede wszystkim o ludziach, którzy pomagali przy tworzeniu, między innymi aktorach, bo gra jest, oprócz tego, że jest udźwiękowiona, ma soundtrack, czyli jest muzyka, to jest voice acting i to całkiem nie najgorsze. Oczywiście japoński, co nie przeszkadza nam w samym rozumieniu, bo przy tym, jakby przy akompaniamencie tego voice actingu japońskiego mamy jeszcze napisy, które możemy sobie czytać i tłumaczyć. Ale o tym za moment, co i jak działa, bo też trzeba troszkę wyjaśnień tutaj w przypadku tej gry, jak i w przypadku znanego i opisywanego przeze mnie na łamach tego światu Bokura no Daibouken 3. Tam była zamieszczona recenzja moja tej gry, a także no, opis co i jak. I w ogóle w tym wypadku mamy dość podobnie, natomiast jest to zupełnie inna gra, którą postanowiłem pokazać na łamach Tyflo Podcastu. I mam nadzieję, że fani RPGów, czyli bardzo fajnego, bardzo ciągającego gatunku tak naprawdę, będą się czuć tak jak ja, czyli w niebie, bo ta gra naprawdę jest fajnie zrobiona, wciąga i ma sporo kontentu, czyli tej zawartości, która cieszy gracza, ale o tym również później. I muszę wam powiedzieć, że tutaj spotkałem się z sytuacją, którą mogę spokojnie i śmiało określić jako sytuacja deweloper tej gry wiedział, co robi, wiedział, co chce zrobić, to widać, bo gra naprawdę jest zrobiona profesjonalnie i różni się to zupełnie od wielu deweloperów z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet jakichś tam z Europy, którzy to robią mniej lub bardziej na odczep się i to sobie można śmiało powiedzieć. Wszystko tak naprawdę będę pokazywał podczas samej rozgrywki. Teraz staram się tylko jeszcze tutaj powiedzieć wstępne rzeczy, do których zaraz przejdziemy i które zaraz pokażemy, które są bardzo istotne. Ja tu tylko jeszcze pozamykam wszystkie rzeczy, które będą nam przeszkadzać podczas całej zabawy, plus używam NVDA i polecam wam wszystkim NVDA, bo jest to chyba jedyne rozwiązanie, żeby pograć w pełni w tą grę. Jako że to, co właśnie teraz robię, NVDA zawiera wtyczkę, to znaczy trzeba ją sobie ściągnąć, ale myślę, że to nie będzie dla was jakiś problem znaleźć wtyczkę. Instant Translate. I Instant Translate to jest bardzo ciekawa wtyczka, która pozwala nam na tłumaczenie niemalże w locie tekstu z każdego na każdy język. I tutaj jest to bardzo potrzebne, jak i w ogóle w przypadku wszystkich gier japońskich. Ja mam ustawione, żeby tłumaczył mi z angielskiego na... Znaczy z japońskiego na angielski, bo lepiej to tłumaczenie brzmi i dla mnie, ja z tego więcej rozumiem, ale dla was zmienię te ustawienia i będzie to tłumaczyć z japońskiego na polski. I od razu wam powiem jedną rzecz. To tłumaczenie z tego języka japońskiego na polski nie będzie idealne, także nie spodziewajcie się bardzo dobrych tłumaczeń. Natomiast jeśli nad tym się pomyśli i poczyta tą historię, którą mamy w grze, to naprawdę zrozumiemy 95% całej gry, myślę, że spokojnie, nie będzie jakichś większych problemów. Problemy występują chyba tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o jakąś tam terminologię, którą ten tłumacz stara się przetłumaczyć z japońskiego na polski. No ciężko przetłumaczyć terminy typu HP. Natomiast jeszcze muszę dodać, że podczas tego tłumaczenia zdarzyły się inne ciekawostki. Czyli po prostu czasami pozostaną jakieś pojedyncze japońskie słówka, które nie zostaną przetłumaczone i trzeba będzie jakoś mniej więcej sobie poradzić z samym sensem zdania, samemu sobie to ułożyć w głowie. No niestety, szkoda, że nie ma oficjalnego angielskiego tłumaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy i że kiedyś deweloper będzie miał szansę i możliwości dorobić się czegoś takiego, bo gra na to naprawdę zasługuje i jest świetna i powinno być takie tłumaczenie. Nawet jeśli nie voice actingu, który powinien zostać dla klimatu po japońsku, to samego tekstu towarzyszącemu temu voice actingowi, bo naprawdę warto to przetłumaczyć i jest świetnie wszystko zrobione. To zmieniłem ustawienia Instant Translate. tej wtyczki, żeby tłumaczyło właśnie z japońskiego na polski, nie na angielski. Zaraz jeszcze zwolnię troszkę syntoka, którego używam. Myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby go zrozumieć. I muszę jeszcze powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Przede wszystkim potrzebny jest Wam uplocale. To znaczy nie tyle potrzebny, można się bez niego obejść, ale czasem się przydaje. Uplocale to jest mały programik stworzony przez Microsoft. I jeśli wpiszecie uplocale, app przez 2p, uplocale w Google, to będzie strona Microsoftu, na której możecie pobrać ten malutki programik. On ma tam nie, może kilka mega maksymalnie, jak nie mniej. I to jest program, który służy do uruchamiania programów w różnych środowiskach, w sensie programów właśnie, które są w jakimś innym kodowaniu, japoński, chiński i tak dalej, w naszym środowisku bez konieczności zmieniania na przykład ustawień regionalnych na inny język naszego systemu. I to się czasami przydaje. I musicie na potrzeby Shadowline dodać do klawiatury waszej japońską klawiaturę. No to zrobicie w ustawieniach tam regionalnych w języku. Tam będą klawiatury, zależnie od systemu, na którym oczywiście korzystacie, znaczy z którego korzystacie. Ale myślę, że to nie będzie większy problem. Zawsze w komentarzach, jeśli będzie taka potrzeba, to pomogę i dam jakieś wskazówki i rozwiązania, jak coś zrobić. Natomiast trzeba przełączyć klawiaturę na japońską, na japońską, żeby wyświetlało się poprawnie wszystkie znaki, które się pojawiają w grze, żeby je tłumaczyć. No bo jeśli będzie ustawiona polska klawiatura, to wtedy będą wyskakiwać jakieś dziwne takie numerki, cyferki, to znaczy jakieś tam takie oncie i ci i takie tam różne dziwne. A więc mówię o tym na wstępie, żeby wiedzieć. Co jeszcze jest takiego ważnego? Myślę, że większość już chyba powiedziałem. To znaczy większość takich rzeczy, powiedzmy, przed rozpoczęciem właściwej demonstracji całej gry. A to będzie sporo tłumaczenia, myślę. Ale poradzimy sobie, przejdziemy przez to. Na pewno. Jeszcze może Wam uratować skórę wtyczka, która się nazywa bodajże, to jest też wtyczka do NVDA. Myślę, że można ją spokojnie wygooglać jako wtyczka do NVDA. Speech Output Copier, ale to się chyba nazywa Clip Copy? Tak, to jest dokładnie Clip Copy. I napisał to Tyler, czyli Tyler to jest człowiek, który bardzo dużo zrobił dla gier japońskich. Poprawiał funkcjonalność dla użytkowników, którzy chcą pograć i nie są z Japonii. Także on napisał wtyczkę właśnie Clip Copy. Jeśli ją zainstalujemy, to klawisz F12 czyta nam wtedy ostatnio wypowiedzianą rzecz przez nasz NVDA. To jest bardzo użyteczna rzecz czasami. W tej grze oczywiście tylko w tej grze jest przydatna tylko w jednym miejscu i to bardzo jest niezbędne. Znaczy bardzo zbędne, chciałem powiedzieć, bo w sumie aż tak się to nie przydaje. Natomiast w innych grach japońskich niektórych to przydaje się czasami dużo częściej, więc możecie sobie taką wtyczkę zainstalować. Ja uruchamiam oczywiście tą grę przez ten cały uplocale. Jeszcze tłumacząc troszkę uplocale, o którym troszkę zapomniałem na moment, to znaczy niekoniecznie zapomniałem, aczkolwiek właśnie odrzuciłem to na dalszy tor, do którego właśnie powracam. Uplocale jest aplikacją, tak jak mówiłem, żeby uruchamiać właśnie różne inne gry bez konieczności zmiany ustawień regionalnych. I kiedy uruchomimy uplocale'a, to musimy wziąć w launch application, tam jest browse, czyli przegląda, i musimy wybrać plik uruchamiający naszą aplikację, czyli w tym wypadku play.sr.exe od Shadowline'a, i po naciśnięciu next musimy zaznaczyć język z listy, w jakim języku jest aplikacja. Od razu tylko powiem, że ostatni język na samym dole na liście jest japońskim. Bo tam są w tych językach właśnie azjatyckich są te wszystkie znaczki i tak dalej, więc Wam nie przeczyta, ale ostatni na liście na samym dole to jest język japoński, więc wybieramy ten na samym dole, klikamy next i później sobie zaznaczamy, czy chcemy, żeby nam aplikacja utworzyła skrót, czy nie. Jeśli chcemy, to wtedy po zaznaczeniu tego pola pojawia nam się pole edycyjne i możemy sobie wpisać dowolną nazwę skrótu, jaką chcemy, i po naciśnięciu finish uruchomi nam się gra, a przy okazji w start menu, w programach, dokładnie się to nazywa Microsoft Uplocale. Jak to rozwiniemy, to pojawi nam się tam skrót, który sobie możemy przekopiować na pulpit, czy tam gdzie chcemy. Okej, okay. No to chyba myślę, że wstępu wystarczy i można przejść do samej gry. Tak, czyli to właśnie jest, że to jest dla non-Unicode applications, czyli nie dla aplikacji w Unicode, więc mam OK i cancel, oni mi tu sugerują, że jeśli często używam takich aplikacji, to żebym zmienił moje ustawienia regionalne systemowe na odpowiednie dla tego, co uruchamiam, ale że ja używam w miarę często, ale nie na co dzień i nie ciągle, więc używam właśnie tego programu, żeby on robił to za mnie, więc klikamy OK. Shadowline, full voice. Tu oczywiście, jak słyszycie, są znaki zapytania, ja zapomniałem zwolnić troszkę syntoka, już to poprawiam. No, miejmy nadzieję, że będzie OK. W tej chwili pojawiło nam się takie menu. Oczywiście to jest jeszcze menu przed grą. I w tym menu właśnie przydaje się klawisz F12. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są same znaki zapytania i nic nie przeczytamy. Bo te rzeczy nie kopiły nam się do schowka. A i jeszcze jedna rzecz, że gra, bo ja już powiedzmy sobie mam skonfigurowaną całą grę, więc tutaj nie muszę tego robić, natomiast na początku jest konfiguracja, w której wybieramy metodę, jaką chcemy używać do odczytywania tej gry. Czy ma być to, dajmy na to, SAPI, czy ma być to jakiś, tam jest chyba bodajże na liście jakiś japoński screen reader, czy właśnie ma być to clipboard, czyli schowek. I to jest opcja, którą musicie zaznaczyć i do której przyda wam się właśnie ten clip copy, bo wtedy każdą opcję będziecie kopiować z klawiszem F12 i potem tłumaczyć sobie translatorem, tym w NVDA. I bo, no w innym wypadku, jeśli źle to ustawicie, oczywiście to się da zawsze zmienić w opcjach gry samej, natomiast jeśli coś źle ustawicie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że gra nie będzie wam czytała zupełnie nic i do schowka nie będzie się nic kopiowało, więc nie będziecie wiedzieć, jakie menu i co i w ogóle jak wybieracie, jaką opcję i tak dalej. A zademonstruję, jak to działa. Mamy tu pierwszą opcję. Ja kopiuję te znaki zapytania do schowka F12. Jest taki dźwięk specyficzny. I teraz skrót, którego będziecie bardzo często używać w tej grze, praktycznie ciągle. To jest kopiowanie do schowka, to jest tłumaczenie tekstu, który mamy aktualnie w schowku, czyli insert plus shift plus Y. To jest bardzo ważny skrót, najważniejszy, więc ja go wcisnę. Po angielsku to jest zwyczajnie start game, czyli zacznij grę, a tutaj nam czyta jako początek gry. Druga opcja. Kopiuję do schowka F12 i tłumaczę. Tak, tu nawet sensownie to przetłumaczyło, czyli instrukcje tutaj, jeśli to wciśniemy, to pokaże nam się plik w HTML-u, który tam jest cała instrukcja do gry i tak dalej. Następny plik F12, to znaczy całką w dół sobie przełączamy na tamtą opcję. Zainicjować ustawienia gry. Tutaj akurat mam ustawioną grę, więc jeśli to wybiorę, to prawdopodobnie on mi zresetuje te ustawienia do fabrycznych, a ja tego nie chcę i wtedy ustawię od nowa te ustawienia. Tam ich dużo nie ma, więc ja pokażę wam to z poziomu samej gry, żebyście wiedzieli, co jest w opcjach i co tam można ustawić. To będziecie sobie na spokojnie potem oczywiście mogli wszystko ustawiać dla waszych potrzeb. Następna opcja. O, właśnie, nie skopiowałem, zapomniałem i przetłumaczyłem jeszcze raz to poprzednie, co miałem w schowku. No już przetłumaczyłem. Tutaj zainicjować, zapisać dane. Widzicie, on tłumaczy to najbardziej prymitywnie, jak się da, ale oczywiście to jest zrozumiałe. Tutaj po wciśnięciu tego przycisku usuniemy sobie nasze save'y, czyli zapisy gier. Oczywiście ja tego nie robię, bo nie chcę się pozbyć zapisanych gier. Ostatnia opcja bodajże. Kopiuję do schowka. No i wyjdź, czyli wyjście z gry. Co nas interesuje najbardziej w tej chwili, to rozpoczęcie rozgrywki. Powróciłem do pierwszej opcji. I wciskamy Enter. Przeczytało nam firmę Galaxy Laboratory. I tutaj pisze press button. To jest chyba akurat naciśnij przycisk, bo tutaj jest inaczej. Tutaj większość większość tego tekstu kopiuje nam się automatycznie do schowka i po prostu czytamy już bez tego użycia klawisza F12, tylko tam był potrzebny i tylko tam był wymagany. Natomiast tutaj już nam on jest niepotrzebny, więc kopiujemy sobie, to znaczy samo się kopiuje do schowka, my tylko używamy Insert Shift plus Y, żeby tłumaczyć tekst. Są oczywiście sytuacje, w których możemy sobie przyspieszyć to kopiowanie tego do schowka, ale to o tym za moment. Wciskamy Enter, czyli żeby wcisnąć przycisk. Shadow Line. Usłyszeliśmy komunikat New Game, czyli japońskie, angielsko-japońskie określenie na nową grę. I to jest jedyne menu z tego, co mi wiadomo, w którym nie ma napisów i w którym nie przetłumaczymy tego w żaden sposób, ale tu są dość wyraźne komunikaty, na szczęście, bo są zangielszczone i tego nie trzeba tłumaczyć. Oczywiście ich opisy są po japońsku, ale to wiadomo, co wiadomo, co dana opcja robi. Bardzo uwielbiam muzykę w tej grze i w ogóle całe otoczenie dźwiękowe i to, jak jest zrobiona. Świetna, świetna, kapitalna gra. Ale to zaraz. Więc New Game, czyli nowa gra. Następna opcja. Czyli Continue, czyli tutaj jesteśmy w stanie kontynuować grę z zapisanego stanu. Tutorial, czyli oczywiście możemy przećwiczyć podstawy gry i tutaj są samouczki, ale te samouczki są również dostępne z poziomu nowej gry, więc i tak przez to przebrniemy za moment. Aha, to jest magiczna opcja. Ekstra. Tutaj to jest właśnie, tu się waham, czy pokazywać ekstra, czy nie. Czy będziecie chcieli sami sobie to sprawdzić. To są rzeczy, które odblokowują się po tym, jak zakończycie grę. I podejrzewam, bo jeszcze nie skończyłem tej gry na wszystkich możliwych wariantach i mam zamiar to zrobić, ale podejrzewam, że im więcej ukończycie, tym więcej tu się rzeczy odblokuje, przynajmniej tak mi się wydaje, ale jeśli nie, no to może nie. Natomiast tu jest ekstra, który się odblokowuje po tym, jak przynajmniej raz ukończycie grę. Ja już to zrobiłem raz, a teraz dla was będę grał drugi. Okej. Okay. Opcje. Tu są opcje gry, czyli ustawienia, do których zaraz się dostaniemy i będziemy sobie mówić troszkę o nich, co i jak. Exit. Czyli oczywiście tutaj się zamyka całą grę i no, tu nie potrzeba wiele tłumaczyć. Wejdziemy do opcji. Tak, wchodzimy do opcji. O właśnie, i to jest o co chodzi i co wam mówiłem. Wyskoczyły dziwne znaczki, muszę zrobić tak. Przestawiłem sobie klawiaturę na japoński i w tej chwili już nie będę miał tych klocków. O. I tu są opcje, pierwsza opcja, czyli przetłumaczymy ją sobie. Ustawienia dostępności. Ustawienia dźwięku. Ustawienia wiadomości. Nie wiem dokładnie, co to miało być. Ustawienia głównie... Aha, klawiatury tu są. Regulator, nie wiem dlaczego regulator. Inicjuje ustawienia, czyli pewnie to resetuje. Tu chodziło do fabrycznych. Powrót tutaj, żeby zapisać. Powrót bez zapisywania. I takie dwa kliknięcia oznaczały, że przerzuciło mnie na początek opcji. Wejdziemy do tych pierwszych ustawień dostępności. Wybierz ustawienie za pomocą przycisku w górę i w dół. O, właśnie. Docelowe wyjście audio, schowek. I tu mogę zmienić. O, i teraz zmieniłem sobie. Tak, już jest spokojnie, już jest znowu schowek. Surround Viewer. Czyli tutaj jest... Tak, jak widzicie, tutaj dość pogmatwał. Ale tutaj chodzi o to, prawdopodobnie, że dźwięki są w stereo i słyszę jakby wszystko, co mam słyszeć, ok. I tutaj jakby jak to wyłączę, to prawdopodobnie nie będę słyszał tych dźwięków potworów, czy oni są w moim zasięgu i tak dalej. Tak mi się wydaje. Następna opcja. Aha, tutaj chyba z tego co rozumiem, to chodzi o grafikę, bo tak, gra ma jakąś grafikę. Kiepską co prawda, ale ma. I można tutaj nią się jakoś, jeśli ktoś jest słabowidzący, to można się tą grafiką na pewno sugerować. I myślę, że ona, podobna jak na osobę niewidomą, z tego co mi wiadomo i z tego co słyszałem, to jest całkiem niezła. Kolejna opcja. Liczba klatek na sekundę normalny będę mieć wpływ na szybkość przetwarzania gry. Jeśli operacja gry jest niestabilny, takich jak maszyny, niski stres, skorzystaj z mniejszą szybkością klatek. Liczb znak zapytania. O, ciekawe ile można ustawić. Wysoka. O, tu można ustawiać klatki na sekundę. O. No i tak można tutaj ustawić bezproblemowo, że tak powiem, klatki na sekundę. I myślę, że tu nie powinno być jakichś tam większych problemów z ustawieniem tego. Tu zostawimy te klatki na sekundę, bo tu nie ma co kombinować, więc wyjdźmy do poprzedniego menu. O tak. To teraz sprawdźmy. Ustawienia dźwięku. BGM. Czyli tutaj jest muzyka. Możemy sobie podgłośnić muzykę. Ściszyć ją. Ustawimy sobie na 750. Ok, niech będzie tak. Tutaj są środowisko, czyli te wszystkie dźwięki tła. Możemy ustawić na 750, muzykę damy na 750, co damy też na 750. Tutaj jest głos. Tu są głosy postaci. Tutaj mamy efekty dźwiękowe. Ok. Poziom głośności systemu 850, 860 powiedzmy, niech będzie. A tutaj jest. Tutaj mamy dwa. Prawdopodobnie tutaj chodzi o to, że w jednym momencie jak kamera jakby rusza się wokół bohatera, a w drugim i my jakby stoimy ciągle w środku i wszystko się przesuwa jak chodzimy, a w drugim chyba jest tak, że my jakby razem ze wszystkim się przesuwamy, więc jakby jesteśmy ciągle w środku i nie przechodzimy w lewo, w prawo, w kanałach. Tak mi się wydaje, jeśli to dla was ma sens. Wydarzenia. A, tu można wyłączyć i głosy postaci można włączyć i wyłączyć sobie. Tutaj można system voice, czyli chyba tą kobietę, która tam mówi te wszystkie rzeczy. Można włączyć lub wyłączyć. Ja wszystko zostawię włączone. Ustawienia dźwięku były. Wiadomości. No właśnie, szybkość wyświetlania wiadomości. A tutaj jakby prędkość wyświetlania tych wiadomości dam na maksa, bo tutaj jakby nie ma z tym problemu. Rozmiar czcionki to nas akurat nie interesuje. Ilość znaków w linii ustawimy na 30. I powinno być OK. Tu są ustawienia klawiatury, to zostawimy. Tutaj są ustawienia kontrolera, bo w tą grę można grać przy pomocy pada również. Gamepad jest wspierany, więc to jest bardzo świetne. No i to wszystko. I zapiszę. Tak, i zapisałem ustawienia, więc chyba możemy spokojnie przejść do nowej gry. Tutaj mamy jakieś powiadomienie. Jeśli wciśniemy teraz strzałkę w górę, co zrobiłem, to akurat możemy przetłumaczyć sobie tekst, co nam powiedziała. Proszę ustawić poziom trudności gry, gdy zaczynasz przygodę, kiedyś się nie będzie w stanie zmienić poziom trudności. Proszę ustawić poziom... Czyli mam informację, że muszę wybrać poziom trudności, bo już podczas gry nie będę mógł tego zrobić, tylko teraz. Easy, normal, hard i impossible. Impossible mi się odblokowało chyba, tak szczerze mówiąc. Pokażę wam na easy. Tutaj nam się skopiowało tekst ze schowka. Ten tryb jest zalecany dla tych, którzy trudności razy zagra się do pierwszej części gry. Ten tryb jest zalecany... No, czyli chyba dla tych, którzy pierwszy raz w to grają. Ponieważ została zaprojektowana tak, że klienci mogą korzystać nawet jeśli nazywa się lęk, można zrobić, ale jest zainteresowany, możesz spróbować z trudnością, ponieważ została zaprojektowana... Tak, no, mówię, tutaj... Po angielsku to lepiej troszkę wychodzi, niestety. A, czyli tutaj, tak jak w normalu są różni przeciwnicy, tak samo łatwi albo trudni, ja nie wiem, jak to lepiej określić. Natomiast pułapki, bo tu są również pułapki, czasami odbierają nam chyba dużo mniej zdrowia niż w wyższych poziomach trudności. Znak zapytania, czy również w tym trybie pracy, ponieważ nie jest wysoki stopień trudności lotu, nie może dostać się do jednej strony. Każdy, kto chce grać wyczerpany całej gry, zalecamy, że gra się na trudności normal i później na wszelkie sposoby, również w tym... Czyli tutaj coś chyba, nie wiem, czy jest dostęp, czy, nie wiem, czy tutaj piszą, że nie ma do wszystkiego dostępu, czy coś takiego, ale zalecają graczom normalu i na innych. I tutaj oczywiście, czy rozpoczynamy w tym trybie, czy wracam do wyboru trudności. To więc na potrzeby tej gry pokażę wam to na easy, na którym już przeszedłem. Tak, jestem bohaterem, to się zgadza. Wybierz spośród następujących pierwszej osoby w historii. Wybierz spośród nas 1, 5, znak, znak, znak. Tu wybieram własny. Tutaj mam, tu mamy jakiś własny może. 1, 13 razy znak 1. Ja stawiam sobie pierwszą osobę. Ja stawiam sobie pierwszą. Aha, tu się chyba Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi, ale tu chyba się wybiera, czy jakby z której osoby ma być cała historia opowiedziana. Czy z pierwszej osoby, czy coś takiego. Tak mi się wydaje, ale oczywiście nie jestem pewien. Jakaś... Tutaj muszę utworzyć zapis gry. Tak, żeby wybrać slot, w którym mamy zapisać. Tu jest pierwszy slot. O, czyli całkiem niedawno tutaj grałem. Tutaj jest drugi save. I tu nic praktycznie nie grałem. I tu nie ma danych. Tutaj mamy tych zapisów. Chyba 20. O, nawet więcej. No ładnie. Chciałbym, żeby się dało szybciej przechodzić. O, da się. Ok. No zacznijmy w drugim slocie, bo tam i tak nic nie mam. Czy chcesz zastąpić? Tak. I gra została zapisana. I tutaj jest tutorial. Czy chcemy zobaczyć poradnik przed zaczęciem gry? I tutaj mamy wybór. tutorial, albo chcę rozpocząć grę bez tutoriala. Okej, okay, czyli powiedzmy, że zrobimy ten tutorial i wtedy zobaczcie, jak to się odbywa. Kliknąłem strzałkę w górę i mi się skopiował tekst. O, tak. I tutaj mamy tak. Podstawy ruchu. Korzystanie z przycisku akcji. Podstawowe walki. Podstawy skoku. Pole zróżnicy wysokości, czyli ekran stanu. No, można sprawdzić efekty dźwiękowe gry i kończy gry, czyli podstawy ruchu. Tak. Podstawy ruchu. No i tutaj mamy podstawy ruchu. To po angielsku dużo lepiej brzmi, uwierzcie mi.

ale wiadomo, że jeśli się trzyma klawisz, to postać idzie. Nie jeśli się go wciska, tylko jeśli trzymamy klawisz. O, właśnie taki dźwięk tego, jak postać chodziła. No, że duży świat, to rozumiem, że ten świat jest bardzo duży i tu jednak będzie sporo chodzenia. Tak, czyli tutaj mamy... Tutaj mamy podstawy ruchu przez... Przestrzennego widz, to jakaś głupota tutaj. Naprawdę to... To powiem wam tyle, nie grałem nigdy z tym polskim tłumaczeniem, bo jak widziałem jak to tłumaczy, to po prostu byłem przerażony. Natomiast to daje nam jedno. Dużo lepsze są tłumaczenia z japońskiego na angielski niż z japońskiego na polski. Oj, tak. Tak, to chodzi, że taki dźwięk jest wydawany, jeśli jest wschód. Jeśli mamy otwartą jakby przestrzeń na wschód i możemy tam wejść, jakiś korytarz czy cokolwiek, wtedy mamy odgrywany taki dźwięk po tamtej stronie. Podobnie na zachodzie jest taki dźwięk właśnie. I to jest dźwięk wschód-zachód, po lewej lub prawej. Czyli jest wyższy dźwięk, jeśli idziemy na północ. Wiadomo. I niższy dźwięk wiatru, jeśli idziemy na południe i mamy tam jakieś przejście. Tak, informacje o koncie. Niech im będzie, że to jest konto. To jest dźwięk, który oznacza przejście do innej lokacji. To jest dźwięk, ja mogę wam to wytłumaczyć po swojemu, to jest dźwięk, który po prostu oznacza przejście do innej lokacji, bo tak jakby cała mapa składa się jakby z takich lokacji, po których chodzimy. Tak, czyli tutaj mamy wschód, zachód, północ i południe. Dokładnie tak. Widzę przestrzennego. A, i tu mogę... Surround Viewer, czyli ta... Niech mu będzie przeglądarka przestrzennego. Tu chodzi o to, że możemy sobie włączyć... coś pseudomapkę i sprawdzić sobie naszą lokację, co gdzie jest i tak dalej. Jak daleko od nas są różne rzeczy. Można to sprawdzić i również to pokażę. To było praktyka. Tak, poćwiczmy. Tak, niech faktycznie w ruchu. To się zgadza, wiem o co chodzi. Do ulubionego kierunku. No i teraz chodzimy. I teraz używam strzałek lewo, prawo, góra, dół. Poszedłem na... Podszedłem właśnie na wschód. A, bo w górę, w dół się ruszyłem, okej. Okay. No dobra, i co teraz? Aha, czyli muszę iść na północ, ale tu sprawdzę. Coś... A. Czyli tutaj... Na podstawie tego sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Zaraz do niej wrócę, ale chcę... Opcje wejść, ustawienia dźwięku, to chyba było w dźwięku, chyba, o, zrobimy tak, jestem ciekawy tego. Okej, okay. Zastanawiam się, co będzie teraz. A teraz właśnie ja chodzę w prawo i w lewo. I widzicie, teraz idę sobie na zachód. Tutaj jest na zachodzie ściana.

Można wybrać albo słychać, jak chodzę po całym pomieszczeniu, albo mogę chodzić tylko i wyłącznie w środku i wtedy wszystko wokół mnie się rusza, ale ja zrobiłem tak i idziemy na północ teraz, do góry. No już idziemy. I musimy tu przejść. Właśnie zmieniliśmy lokację, przeszliśmy do następnej lokacji. Dokładnie, przeszliśmy tutaj. Czyli musimy iść na północ. O właśnie, i teraz musimy sugerować się tym, co tu słychać. Tutaj słyszymy ten dźwięk południowego wyjścia z pola, znaczy z poprzedniej lokacji, ale idę na północ. Tutaj mamy dźwięki, jak słyszycie. Tu mamy na północ. Tu mamy w prawo, mogę iść. I przedem na północ. 12 razy znak zapytania, 5 razy znak. Tutaj jest ostatni polem końcu, tutaj jest ostatni. 18. Cel drzwi znajdujące się na mapie północno-zachodniej. Cel drzwi. Na zachodzie, na północy mamy drzwi. Przemieszczać w kierunku drzwi, przejście 4 razy. Nie ma widelec w tej dziedzinie. Nie ma widelec. No tak, postaram się. Tu mogę iść na północ, był dźwięk. Tu mamy rozwidlenie, to znaczy mogę iść tutaj, na zachód. O nie, tu nie mogę iść. No, zaraz znajdę tu wejście, pójdę tutaj. O, i teraz mogę iść na północ, muszę to ominąć. I teraz północą na samej górze pójdę tu, na lewo. I są drzwi u góry, do których właśnie pójdę. O, tu. I tu są drzwi. No, oczywiście. Świetnie. A. Tak. Nie wiem, jaki to miało sens. Czyli ruch mamy za nami. Kolejna opcja w tutorialu. Korzystanie z przycisku akcji. Dość istotna rzecz. Będę wykonywać ruchy czynności zgodnie z jednym przycisku akcji do sytuacji. Będę wykonywać 16. Możesz rozmawiać z ludźmi, można otworzyć skrzynię, inaczej jest z jej wymogami. Możesz rozmawiać z ludźmi. 4 razy znak zapytań w tej dziedzinie. Sto jak na mieć skarbów, ratować zespół został umieszczony. Następnie, że są one określane zbiorczo jako obiekty w tej dziedzinie. Sto jak na... Tak, czyli możemy wchodzić w interakcję. Z obiektu efekty dźwiękowe, aby poinformować obiekt został odtwarzania z obiektu 11 razy.

0: poinformuje jego pobytu obiekty z
1: No tak, czyli jest, będzie dźwięk danych obiektów, gdzie jest.
0: 22. Gdy obiekt znajduje się po wschodniej stronie, z prawej strony, gdy obiekt znajduje się po wschodniej...
1: To jest taki dźwięk obiektu.
0: 20 nie, z obiektami na zachodzie.
1: Tu jest po zachodniej stronie.
0: 20 razy z 20 od przedmiotu północy dźwięk.
1: No z północy teraz. Mhm. I teraz będzie z południa. Dokładnie tak. No i niech rzeczywiście trzeba to zrobić. Okej. Okay. I tu słyszycie, wokół nas pojawiły się dźwięki, to są te obiekty. Ale do nich trzeba odpowiednio dojść. O, i tutaj mamy obiekt. Na północy. Idę do niego właśnie na północ. O, to był dźwięk, który znaczy, że możemy wejść w interakcję z tym... z tym... przedmiotem. I co się stało? Miecz! Tak, miecz się nazywa Last Hope. Ostatnia nadzieja.
0: Dwanaście razy znak z ponadto, można również zwiększyć moc ostatniej nadziei tutaj, ponad...
1: Okej, czyli to udało mi się wziąć. I zostały nam jeszcze, jak słyszycie, dwa. Tylko gdzie one są?

0: A tu można zapisać grę. Tak, dobrze kojarzę? Dokładnie, i tu mogę zapisać grę. No dokładnie, to jest ważne, żeby zapisywać grę. I to są dźwięki od zapisu gry. Dostałem jeszcze jeden obiekt. O, i akurat tutaj. A, tu jest skrzynia, którą otworzyliśmy. No i otworzył! Czyli te skrzynie są poukrywane w różnych miejscach. No oczywiście. I zaliczyliśmy przycisk akcji. Oczywiście. Tak, czyli wszystkim akcji również chowamy broń. Tak, wszystko się robi z tego przycisku. No to teraz walka! To, co nas powinno interesować. Oczywiście przycisk akcji, który wciskałem, to Enter. Można to zmieniać. Przycisk umiejętności, czyli skill button, odpowiedzialny za umiejętność, w tym wypadku broń, mamy pod przyciskiem Ctrl i wyjąłem broń. Po naciśnięciu przycisku umiejętności dalej od tego stanu będzie można atakować z broni. Po naciśnięciu przycisku umiejętności. Bogikiwa. Atak wziąłże do kierunku, w którym stoi. Spróbuj rzeczywistości. Atak. Dzisiaj nie myślę mi tylko. 20, 20. Teraz naciśnij przycisk umiejętności. Spróbujmy zaatakować kilka razy. Teraz naciśnij. Okej, no to poatakujmy kilka razy. Czyli atakujemy. Czyli do odkładania broni. Niech siostra. Nie wiem skąd mu się to wzięło, ale musicie wybaczyć, niestety chowamy przyciskiem akcji miecz. I schowaliśmy miecz. No, chyba tak. Przy tym, w momencie, kiedy broń mamy wyjętą, troszkę wolniej się poruszamy. Oczywiście, teraz chcemy spróbować. Okej, okay, czyli cel nie będzie się poruszać. No czyli... Tak, dźwięk ostrzegawczy. Oczywiście, że tak, to nam się przyda. Słyszę wyjaśnienie? Tak, chcę usłyszeć wyjaśnienie. Czyli Surround Viewer. Jeśli zbliżymy do demona, to mamy dźwięk, tak? Mhm. To jest jeden dźwięk. Mhm.
1: 20. Po naciśnięciu przycisku umiejętności popłynie ten dźwięk, a tak będzie hit wykrzyknik po naciśnięciu.
0: Czyli jeśli demon znajdzie się w naszym zasięgu ataku, to zostanie odegrany ten dźwięk i będziemy mogli go wtedy zaatakować. O, to był drugi dźwięk.
1: Z drugiej strony ten dźwięk, co oznacza, że znak zapytania demon zdana od zasięgu ataku.
0: Czyli ten dźwięk oznacza, że nie możemy już go zaatakować i demon jest poza naszym zasięgiem. To są bardzo ważne dźwięki.
1: 27. Przestań
2: Czyli to już jest dźwięk, który praktycznie oznacza, że demon jest dużo dalej i musimy go dogonić i nie ma sensu teraz atakować. Czyli następne dwa dźwięki, jak się domyślacie, są identyczne, tylko działają w drugą stronę i oznaczają, że to my musimy się raczej trzymać na baczności. To jest dźwięk. Czyli, że my jesteśmy w zasięgu potworów i mogą nas w tej chwili uderzyć. To jest bardzo ważne. A w tym momencie... Tak. To jest dźwięk ten podwójny, oznaczający, że już w ogóle jesteśmy niemalże przyparci do muru i musimy uciekać. Albo atakować, co wolimy. Ten dźwięk, ja wiem co oznacza. Oczywiście, że nie może nas po prostu zaatakować. A tutaj oznacza, że już jesteśmy bezpieczni. Tak, strategię, jesteśmy troszkę dalej od potwora i już nam niewiele zrobi.
1: Ponadto demon w pobliżu ciebie dźwięki każdym ruchu. Położenie drugiej strony mogą być określone na podstawie kierunku i wielkości.
2: Dokładnie. Czyli potwory mogą być zlokalizowane. Po prawej i po lewej. Dokładnie. I wtedy jest wyżej, niżej, to wiadomo. No to czekają nas teraz. Te tłumaczenia są świetne. Okej, czyli nie musimy niszczyć cele nieruchome. To idziemy. Okej. Pięć rzeczy chyba. Okej, czyli... I tu mamy dźwięki, widzicie? Te dźwięki oznaczają, że na północy... O, i teraz... O, teraz jestem jakby w zasięgu tego przedmiotu, który mogę uderzyć i go zniszczyć. Teraz ten dźwięk jest na południu, bo dźwięk się zrobił niższy, ale wróciłem do niego. Już jest oczywiście... O, i teraz mogę go uderzyć. Teraz jak próbuję, to oczywiście nic się nie stanie, ale teraz... Ale teraz pięknie go...
1: Ten element znajduje się siła, która może być wywołana klatka Kalesia dla bohatera do przygody tego świata, ponieważ od świata ten element 10.
2: Nie wiem jeszcze.
1: Kalesia jest koszyk Kalesia.
2: Chodzi o monet i serca. To był dźwięk, kiedy są serca. A to kiedy bierzemy to serce. A nie, to była akurat moneta. Wcześniej było serce, które nas ulecza. A to są karen, czyli waluta na tym świecie, którą się używa w sklepie. Okej. Dobra, no to zaatakujmy. Tu mamy coś. O, tutaj jest akurat, podniosłem serce. I tutaj coś jeszcze mamy. I wszystko zniszczyłem. Oczywiście. Wyszedłem z tego pomieszczenia. Czyli idziemy na wschód.
1: Teraz przejdźmy do przejść, teraz 30 razy. Pokoje o tym wcześniej, podłogosław Kalesia zostały umieszczone dużo, pokoje 30 razy.
2: O!
1: Cięty na trawie mieć, który rośnie, można usyskać błogosławieństwa Kalesia. Tam będą 23 razy.
2: Tak.
1: Świat pole umieszczone rzecz w ten sposób, ponieważ okazało się, przechodzimy do skutecznego wykorzystania świat pole.
2: Dobra, powiem wam, że z angielskiego tłumaczenia zrozumiałem dwa razy więcej. Okej, przeszedłem tutaj. O, słuchajcie, tutaj mam strasznie dużo, bardzo dużo rzeczy do podniesienia. Oczywiście podniosłem tutaj... Podniosłem energię. Tutaj mamy kolejną. O, właśnie podniosłem monety. A tutaj jeszcze coś gdzieś mam chyba. O, tu są jeszcze energie, które wziąłem. Tu mogę oczywiście poniszczyć jakieś skrzynki. Coś tu wypadło chyba, a może i nie. Rozwalam jakieś małe po prostu pojemniki, które, z których wypadają przedmioty. O, tu wypadło mi zdrowie, czyli tu jeszcze coś mamy. Ale tego nie mogę zniszczyć. Co się dzieje? A to niedobrze. Cóż tam jest? Może muszę gdzieś przejść. O, tutaj. Okej. Okay. I właśnie zniszczyłem wszystkie z możliwych rzeczy. I mogę wejść dalej do pomieszczenia. O! Coś jest rozczarowujące. O, tu będziemy chyba walczyć z jakimś małym demonem. Tak, to jest iluzja, czyli to nie jest prawdziwy demon. Nie, te tłumaczenia są piękne. Tak. Czyli nie tracimy na tym nic, jeśli nas zaatakuje ten demon. O właśnie, czyli zostaną zablokowane drzwi, kiedy wejdziemy do następnej lokacji. Takim dźwiękiem oto będzie oznaczało, że się drzwi zamknęły i już nic z tym nie zrobię. Czyli nie można wyjść stamtąd, jeśli nie zabijemy wszystkich. A tu mamy jakieś wejście. To powiedzmy, że to nie był północ. Tu słyszycie, mamy wroga. A ja teraz do niego biegnę i go zaraz pyk. Oj, oj, oj, właśnie, już go nie ma. Okej. No i zaliczyłem podstawową walkę, zaliczyłem podstawy skoku. Tu akurat nie muszę pokazywać, bo dopiero później będzie skok. To... Okej, okay, tutaj jest chyba o... A, chodzi o to. Można skakać, ale wspinać się nie można, tak? Tyle z tego rozumiem. Tutaj jest postać, która jest później, która potrafi skakać. No co pójdę. A, i w tej chwili przeskoczyliśmy. Aha, czyli byliśmy w stanie wyjść bez problemu. Bo tutaj, jeśli źle pójdziemy, to później musimy się cofać. Dokładnie tu chodzi o to, już wam zaraz powiem. Okej, okay, chodzi tu o to, że jeśli pójdziemy źle, wyobraźmy sobie, że to jest lód i możemy po nim przebiec i jakby ślizgiem przejść na drugą stronę danego pomieszczenia, ale jeśli pójdziemy w nie tym kierunku, to już nie wrócimy. I będziemy musieli na przykład pójść dookoła, żeby znowu wyjść i przejść przez różne lokacje, tylko po to, żeby wrócić do tej, gdzie byliśmy tutaj i gdzie musimy się dostać w jakieś konkretne miejsce. Pójdziemy na wschód. Poszedłem na wschód. Poszedłem tutaj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, idąc na południe. No właśnie, tu trzeba znaleźć właściwą drogę, powiedzmy. Może na północ. O nie, tu nie mogę iść. To jest właśnie dźwięk, który pokazuje mi, że tutaj jest zablokowane wejście i nie mogę tam przejść. No dobra, a mogę pójść tutaj. Aha, tutaj również nie mogę iść. Na północ? A, tu mogę obejść. O, udało mi się, czyli jeden musiałem obejść to na północ. I potem... No taki mały labirynt mi zrobili, ale to się widać da. Tylko trzeba po prostu pozwiedzać i sobie to w miarę wyobrazić. No powiedzmy, że ja to rozumiem. Mam nadzieję, że wy też to rozumiecie. Będę wam to oczywiście tłumaczył, jeśli nie... Jeśli nie będziecie wiedzieć co i jak. Ekran stanu, to jest dość ważny ekran. To jest status. I to akurat jest ważne. Przycisk menu to tab. Tabem uruchamiamy ten przycisk menu. Albo S. To znaczy mówmy więcej o każdej. To jest HP. Co jest HP? Czyli od punktów życia, czyli HP, czyli health points. O, dokładnie, czyli jeśli mamy 0 HP, no to jest koniec gry. Tak, od zapisu gry zostaje wznowiona gra. No właśnie, musimy sprawdzać HP. Czyli tymi sercami jakby odbudowujemy sobie nasz pasek HP. Ponadto od ciebie wszystko odzyskiwania podczas pobytu w karczmie, ale proszę dobrze wykorzystać. Ponadto w karczmie, tak. Będzie wyświetlany na niebieskim pasku w prawym górnym rogu ekranu. Tak, dla tych, którzy widzą, tutaj jest troszkę tak powiedziane. Jeśli używasz czytnika ekranu, można nacisnąć klawisz H na klawiaturze. Tak, i klawiszem H dowiemy się, ile mamy HP. SP. Tu są techniki, które później zdobywamy. Tu wiadomo, nie będę tego przeciągał. Powiem wam tylko... powiem tyle. SP... jeszcze tylko zerknę jeszcze raz na skrót na klawiaturze, bo nie pamiętam. 11 razy z SP będzie wyświetlana na złotym pasku w prawym górnym rogu. 10 razy znak zapytań. Ponadto, jeśli używasz czytnika ekranu, można nacisnąć klawisz H na klawiaturze. Można przeczytać resztę SP. A, czyli H wyświetla SP i HP. Znak zapytań. Czyli to jest skill point, czyli punkty umiejętności różnych, które zdobywamy. I jest to o tyle ważne, że te umiejętności nam później pomagają w dostawaniu się w różne miejsca, które wcześniej nie mogliśmy, albo w, no nie wiem, w szybszym poruszaniu się i tak dalej. Dość ważne te umiejętności. Później mamy Karen. Karen to jest waluta używana w tej grze, którą płacimy w sklepach, żeby kupić jakieś tam, no nie wiem, ulepszenia. Więc to jest po prostu waluta, którą zbieramy zabijając potworki albo znajdując ukrytą w różnych częściach świata. Wartość empiryczna. Przyznam szczerze, że tu chyba chodzi o experience, czyli coś co... Tak, doświadczenie. Czyli chodzi tutaj o to, że doświadczenie... Czyli każdy zabity potwór daje nam więcej doświadczenia. Tak, czyli siła ataku będzie wzmocniona poprzez zabijanie potworów, będziemy dostawać doświadczenie, które można sprawdzić w tym statusie. No i oczywiście ilość odpowiednia doświadczenia podnosi nasz miecz, bo nie levelujemy postaci, ale nasza obroń, czyli miecz Last Hope, który będzie zdobywał levele. Każdy level oczywiście daje nam jakieś tam odpowiednie ulepszenie czasami, albo czasami właśnie, znaczy zazwyczaj daje nam siłę, a czasami jakieś ulepszenie. Tu było. No i tutaj wszystko mamy. Tu wszystko wiadomo. Tutaj oczywiście już wszystko wiemy. Tu możemy sprawdzić. Tutaj jest, tutaj było. Nie wiem co to jest, już nie pamiętam, bo po angielsku. A to chyba chodzi... Okej. Tutaj to przyspieszę, bo jakby wiem o co chodzi. Tutaj chyba chodziło o to, że to jest... Tutaj można też użyć linijki brajlowskiej do gry. Tak mi się wydaje, że jest to możliwe. Sprawdźcie efekty dźwiękowe. Tutaj... Tak, czyli najbardziej takie potrzebne efekty dźwiękowe. Okej. I tutaj mamy... Tu są właśnie skrzynie i różne rzeczy. Czyli... Tu jest dźwięk odgrywany w momencie, kiedy możemy już wejść z jakimś przedmiotem w interakcję i możemy wcisnąć Enter. Czyli to jest dźwięk, który nam jakby pokazuje, gdzie dany przedmiot się znajduje i możemy po prostu się poruszać względem tego dźwięku, czy jest po lewej. Dźwięk to wtedy musimy iść w lewo, albo jest po prawej, albo wyżej, niżej, to wiadomo, północ-południe. Czyli to jest dźwięk, który usłyszymy oczywiście również niżej lub wyżej, jeśli jest na północy, południu albo po lewej, po prawej. Ale jest to dźwięk zagrożenia, właśnie dobrze zostało przetłumaczone, czyli dźwięk, który mówi nam, że już stoimy maksymalnie na krawędzi, dajmy na to, jakiegoś wulkanu albo przepaści, w którą możemy spaść, bo są tutaj takie miejsca, więc należy o tym pamiętać. Czyli tutaj jest już droga, którą właśnie możemy przejść do następnej lokacji, jak jest wiadomo, wyżej, niżej, lewo, prawo. Aha, to jest dźwięk, który właśnie pokazuje, że tu są drzwi, można do nich wejść albo nie można, bo czasami są też zamknięte drzwi. Tutaj właśnie jest rozwidlenie dróg, czyli te korytarze albo po lewej, po prawej to wschód-zachód, albo północ-południe to wyższy lub niższy ton. Tu jest właśnie, że możemy zaatakować wtedy, jak usłyszymy ten dźwięk. Tu jak już nie możemy, jak wyszliśmy poza strefę potwora, tutaj jak potwór jest w naszym zasięgu, w sensie może nas atakować, a tutaj jak niestety, ale już nie może atakować, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. I to są te dźwięki. Tutaj mamy dźwięki. Tu są dźwięki, ten dźwięk oznacza, że przeszliśmy do następnej lokacji. Tu są dźwięki otwierania drzwi. Tutaj jest... Tu są wszelkie właśnie przepaście i tak dalej. Tu są rzeki, wiadomo. Tu są właśnie treasure chests. Tego nie przetłumaczył dziwnie, czyli skrzynie. Tu jest dźwięk oznaczający, że tutaj mamy zapis gry. I możemy sobie kliknąć na to i zapisać nasz stan gry. A tutaj postument z mieczem, no dobra. Tutaj chodzi o też dźwięk miejsca w świątyni, do której będziemy wracać nieraz, żeby podlewelować nasz miecz, bo on się sam nie leveluje, ale musimy wrócić i go podlewelować i ulepszyć, jak już mamy odpowiednią ilość doświadczenia. Zaloguj. Nie wiem, szczerze mówiąc. Tu jak zbierzemy serce, właśnie. A tu jak... Znaczy nie, tutaj to jest dźwięk, który oznacza, że wypadły serca z danej rzeczy, a tutaj wypadły monety. Tutaj jak podnosimy serce, a tu jak podnosimy pieniążki. Tu jest dźwięk, jeśli się drzwi blokują, o czym była mowa w tutorialu, czyli wtedy nie możemy wyjść z pokoju, dopóki nie zabijemy wszystkich. A tutaj się otwierają, jak już zabijemy i można spokojnie się poruszać. A tutaj mamy... Tutaj chodzimy. Tutaj jest dźwięk, który oznacza... Nawet nie tłumaczę, bo znam te dźwięki, więc jest szybciej. Ten dźwięk oznacza ścianę, nie możemy tu iść. Tutaj również oznacza ścianę, jakiś tam, tylko że drewnianą właśnie. Wyjmowanie miecza. Chowanie miecza. A tutaj są dwa, nie wiem dlaczego. A tutaj? Nie wiem. Tu jest ruch, czyli głos ataku. To tak, tutaj jak się, tutaj to jest dźwięk, jak my oberwiemy. A tutaj jak, no, towarzyszący oddźwięk tego. A tu jak zginiemy. A tutaj nam mówi, i że 70% nam pozostało. Wtedy nam mówi, tutaj mamy chyba 50%. A 40%. I taki dźwięk jest. A tu jak mamy tylko 10% energii. A tu jak odzyskamy do 15% energię, pełne odzyskanie od mniej 60%, no to już jak odzyskamy całą energię. Okej. Czyli chyba tu są demony. Możemy odsłuchać nawet dźwięków, jak chodzą demony, atakują. Są różne, dwa demony to akurat są pokazane dla przykładu. Jak chodzą, jak uderzają, jak my je uderzamy i jak giną. Dokładnie w tej kolejności. Powrót. No i myślę, że skończymy tutorial i wrócimy do rozgrywki, to znaczy przejdziemy do rozgrywki właściwej, czyli do wstępu. Dwa razy mi czyta, bo niestety, ale mam uruchomioną jedną wtyczkę, która również kopiuje tekst ze schowka i... tak. No, tu chodziło o to, kto to. Tak, proszę nam pomóc. Pomoc, co to jest, wiadomo, co to jest pomoc. Natomiast tutaj bardziej chodzi o sytuację, kiedy to tłumaczenie bardziej można powiedzieć pomoc w sensie, kto mówi. No właśnie, to jest polskie tłumaczenie, to po angielsku dużo lepiej.
0: Głos tak, dziewięć, było dobre, wzywam, byłem udany, było dobre, wzywam, by... Znak zapyt, znak...
2: Cieszę się, że słyszymy ją. Over wezwania, tak, mówię, tutaj strasznie zawiodłem na tym tłumaczeniu polskim. Żyjemy w Karesia, to jest właśnie ta kraina, w której jesteśmy, która jest zupełnie daleko od zwykłego świata, normalnego świata ludzkiego. Właśnie. Jeśli nic nie zrobisz w całym świecie, zapanuje... Tak, umrze i podzieli się na światłość i ciemność. Toriam Shane Toriam się nazywa chyba ta świątynia. Tak, czyli ostatnia nadzieja jest miecz, który jest w tej chwili uśpiony. Tak, jestem pewna, że ten miecz będzie dla ciebie idealny, mimo że nie jest kompletny, nie posiada swojej kompletnej mocy przez tych wszystkich, którzy próbują zniszczyć ten świat. I tam istnieje, tam jest miecz. Powiadomienie.
1: Jeśli przejść do przodu co koło miecza, jest on wyświetlany jako zadanie wskaźnik wytrzymałości po prawej stronie ekranu. Jeśli przejść 15 razy, ty znak zapytania, brzmi jak to, bo słychać, naciśnij przycisk akcja, przejdźmy miecz, brzmi jak to.
2: Tutaj w sumie jest trochę tego tutoriala na początku. I tutaj oczywiście są różne rzeczy, tutaj można zapisać grę, już słyszę, ale wróćmy tutaj na lewo i pójdźmy do pokoju tutaj u góry. Tu wejdźmy i przejdźmy. No tutaj są rozgałęzienia, tutaj mamy coś po prawej, nie wiem co to jest. Cokolwiek to jest, to sprawdzę.
1: 22. Korzystając z tego urządzenia, należy wprowadzić sekretne hasło.
2: Tutaj są sekretne hasła, są takie. Tutaj jest ciekawa informacja, ja tego nie zrobiłem, natomiast muszę to zrobić, że tu są sekretne hasła, które nam w jakiś sposób tą rozgrywkę urozmaicają. I tu właśnie, żeby jeśli zagramy w testową wersję tej gry, to tam na końcu, jeśli ją przejdziemy, to pewnie otrzymamy jakieś hasła. I poza tym tutaj było, że będą ciągle nowe publikowane. Miły taki gest ze strony deweloperów.
1: Sprawdź SR oficjalnej stronie, spójrz na tajne hasło, sprawdź 11 razy, czy chcesz wprowadzić hasło w znak zaprzeczenia.
2: Nie chcę, bo nie znam tego hasła, więc na razie tego nie wprowadzę. Czyli pójdziemy do miecza naszego. Idziemy tutaj, już tu widzę, że jest na północy, więc idźmy tutaj. I proszę Państwa, zdobyliśmy broń, Last Hope. Okej, okay, mamy miecz.
1: Wyciągnąłem ostatnią nadzieję, czuję moc, aby uratować świat. Wyciągnąłem 17. Noc miecza nie wydaje się być jeszcze zakończona. Noc miecza nie wydaje się być...
2: No tak, oczywiście, to nie jest ostatnia moc tego miecza. Że byłem w stanie wyjąć ten miecz, tak, oczywiście. Czyli jeśli zbieramy doświadczenie z zabijania tych demonów, to jestem w stanie po prostu levelować ten miecz do góry, czyli podnosić jego moc i w sensie jego siłę i jego umiejętności. Czyli wychodzimy ze świątyni. Czyli pójdziemy na południe.

0: O, zapiszę stan gry. Tu mamy zapis.
1: 11 razy, 9 razy otrzymałem błogosławieństwa odzysku.
0: Czyli ten dźwięk, te błogosławieństwa w tych takich punktach zapisu, czyli w tych świątyniach. Nie wiem, czy znaczy w tej świątyni, nie wiem, czy jeszcze jest takie miejsce, ale na pewno w świątyni. I kiedy zapisujemy grę, to odnawia nam się zdrowie. W drugim tym slocie. Zapisz. No i wszystko grasz nam zapisała. Idziemy do wyjścia ze świątyni, czyli trochę tutaj i przez te drzwi. O!
1: Tutaj, ale wyjście ze świątyni, tutaj.
0: Tak, tu jest wyjście ze świątyni.
1: Proszę mieć na celu ponowne las tutaj. Przede wszystkim jest w kierunku zachodnim. Proszę mieć na celu.
0: Czyli chodzi o las, który znajduje się na zachodzie. Musimy iść do lasu. A, czyli tam jest w tym lesie. Muszę iść do tej siedziby tych takich wróżek całych i tak dalej, żeby pogadać tam z nimi i się dowiedzieć czegoś. Jasne, nie ma za co, nie dziękuj, damy radę. Aha, czyli nie widać tej postaci, która mówi do nas. Ale ją słychać.
1: Przygoda w krainie nieznajomych po raz pierwszy zaczynam teraz. Przygoda w 8 razy 8. Przede wszystkim jest las. Przede wszystkim jest las. 30. Postaram się w stronę lasu Risen, że zaliczki wcześniej na zachodzie.
0: Risen Forest, czyli właśnie to jest las. O.
1: Komunikat systemu. Przejdźmy w celu lasu zachodniej. Komunikat systemu. 11. Badając zespół zapisasz w północno-wschodniej części świątyni. W środku można pozostawić zapis podróży. Badając.
0: To właśnie zrobiłem, czyli zapisałem w świątyni. Proszę Państwa, wyszliśmy do lasu. Tu mamy na południe, możemy iść, ale my mamy iść

O! Oj, dostaliśmy. I zabiłem potwora. No, tu jakieś skrzynki mamy. Widzicie, wolniej chodzę z wyjętą bronią. Gdzie mamy tą skrzynkę, którą można tu... Oj, nie ma coś tej skrzynki. Nie mogę jej czyżby unieszkodliwić? O, tu jest, ale nic z niej nie było. To idźmy dalej na zachód. Następna lokacja. Tak, jeden zginął, to znaczy chyba zginął. Ten zginął, jeszcze jeden mi tu został. Chodź, tu. O, ale już teraz nie żyje. O, tutaj wziąłem akurat, ile mamy zdrowia. 100% SP jest również 100%. Idziemy dalej na zachód. Ojej, tutaj mamy jakieś monety. I nie tylko.

Tu sobie poniszczyłem pewne rzeczy. Tu mamy wodę, a tu mamy skrzynię. Tylko nie dostaniemy się do niej, dlatego że nie jesteśmy w stanie pływać. Powiem wam tylko, że tu się zdobywa umiejętności, czyli jesteście sobie pewnie w stanie wyobrazić, że tutaj później można wrócić. I w tej skrzyni są różne ciekawostki. No i można się tam zaopatrzyć. Oj, oj, oj.

No dobra, wyszedłem stamtąd. Ale tutaj mamy zapis. I chyba dotarliśmy do lasu. Schowałem miecz. Tak, las Reason. No więc zapiszmy. Okej, jesteśmy w lesie. I idziemy do lasu. Tutaj mamy jakieś różne przedmioty.

A tu mamy, to są dźwięki oznaczające różne... różne jakieś tam informacyjne rzeczy. Tutaj są tablice na przykład i tutaj pisze. Tutaj na zachodzie są ruiny jakieś i siedziba ta cała. No, na równiny Kareshi wracamy na wschód, czyli z tej strony, z której przyszliśmy. Taka jakby mapka poglądowa czy coś tego typu. Więc idziemy na zachód. Wiecie co, ja trochę sobie podgłaśniam różne rzeczy w opcjach. Tu jest wyjście z gry. Zaraz się tu zajmiemy tym menu, bo to chcę zrobić. Ustawienia dźwięku. Muzyczkę. Tutaj głośności. No to akurat było dobrze. Okej, chyba powinno być. Chyba tutaj uderzenia. Dobra, powinno być wszystko okej. Dobra, zapisałem. Troszkę sobie podgłośniłem te dźwięki. Mam nadzieję, że będą okej. No dobra, powinno być okej, tak myślę. O, i tutaj jest bardzo... Dobra, zabiłem jednego potworka. Tutaj uważam. O, nie mogę iść.

Dobra, mam 100% HP, tutaj mam... Jeszcze sobie troszkę podgłośnie sobie jeszcze, przepraszam za to podgłośnienie, ale chcę sobie dostosować wszystko. Głosy troszkę. No dobra. No dobra, tak powinno być już wszystko w porządku. I tu mamy przepaść. Jak słyszycie, tu właśnie. I to był dźwięk, który oznacza, że jak pójdę jeszcze krok jeden w lewo, to spadnę. A nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mogę skakać. Więc musimy iść tu na południe. A, tu się ich narobiło. Zgincie, tak. Ja bardzo się cieszę, ale teraz muszę tu poszukać... Tyk. Tu te potworki łażą oczywiście też. Tak. I zginął ten potworek. Tutaj oczywiście podniosę sobie... Albo w sumie nie chcę mieć tam szukać tego. I pójdę tutaj. O, a tutaj mamy... Tu oczywiście mogę zbierać

Okej, pozbierałem wszystko prawie. A tutaj mamy coś, proszę państwa. Tylko jeszcze tego nie dostanę. Akurat ta skrzynka jest zablokowana. Chyba lodem w dodatku. I tu nic nie zrobię. Od żadnej strony jeszcze nie mogę dostać. Więc tej skrzynki się niestety nie dostanę. O, tu mamy, proszę państwa. A tutaj mamy. Tutaj są te wróżki całe. I zapiszemy. No bo tu można chyba wejść. Znaczy tak mi się wydaje. Nie chcę teraz zapisać, bo już to robiłem. O, i tutaj mamy. O, i teraz wchodzimy czy nie? Wejdziemy. Weszliśmy do środka, do tej siedziby. Ale jednak coś tu się dzieje. Demon! Tak, chyba ktoś chce uciekać. Każdego tu widzę, uwięziły jakieś demony. O właśnie. O, i mamy tutaj. Oj, atakujemy tu wszystko. Ale tu mamy dużo zdrowia. Ale mamy 100% zdrowia, na szczęście. Idę tam, bo tam są demony, widzę. Dobra, zabiłem to tutaj, co było. Ale tu są jakieś. Umrzyj. Dobra, ten nie żyje. No. Wszystkie demony zostały zabite i załatwione. Znak zapytania na to, co z tego wykrzyknik. Antamo. 20. A ta świecka ma nikt nie zna. Myślałem, że przyszedł tutaj, żeby mnie złapać. Znak zapytania.

0: mogę. Coś tu mogę. A tu! Tu jest tego całkiem sporo. Okej, okay, wyzbierałem wszystko. Tu mamy jakieś... O, tutaj coś mamy.
1: 7 razy wydaje w sklepie, sklep, wydaje w
0: sklepie. O, tu sklepik jest. Czyli teraz jest zamknięty sklepik. Zaczekaj chwilę. To akurat wiem. Tak, trochę japońskiego jednak się poznało przez kilka lat.
1: Trzymasz się, trzyma. To jest dziewczyna bajki, który pomógł wcześniej. To jest dziewczyna.
2: Onda, 20. Długo kara
1: chcę. Skąd się tu wzięłaś? Znak zapytania, dziewczyna bajki, ty skąd się tu wzięłaś? 25. Rękę został wezwany do świątyni tej schaynę sklepu. Jan, rękę został.
0: Nasz nazywa Ren.
1: Następnie zwróciła się do mnie i chce zapisać kryzys na świecie. Następnie zwróciła się do mnie i chce zapisać...
0: Chcę pozbyć się kryzysu na świecie, to o to chodzi.
1: Tutaj aż doszedłem do ręki ostatnią nadzieją. Tutaj aż doszedłem...
2: Sintuacja!
1: Dziewczyna bajki z Hane sklep, Jan znak zapytania dziewczyn...
2: Sinde no istoba! Dlaczego ludzie ze świątyni
1: pomogli mi pomóc mnie, coś mnie wykrzyknik, dlaczego lub...
0: Tak, dlaczego ludzie ze świątyni mi pomagają? Tak, żeby mnie... Przedłem, żeby cię zabić. A, przedłem, żeby cię... Teraz tak, mam do wyboru, czy przyszedłem tutaj po to, żeby ją złapać i coś zrobić, czy też nie? Mówiła nam ta strażniczka świątyni, żeby się rozeznać, ale weźmy, że nie, bo w zasadzie to jej nie chciałem nic zrobić.
2: Antoni!
1: Dziewczyna bajki, tak naprawdę to jest dziewczyna bajki. 20, dziewczyna wróżka, która bała, wydaje się, że osiadł trochę, dziewczyna... 20, tutaj zastanawiam mnie wróżki inne, tutaj zastanawiam...
2: Inna no koto?
1: 13. Rzeczy każdy dziewczyna bajki, znak zapytania, rzeczy każdy dziewczyna... Aby dowiedzieć się, jakie są ci Firefox 3.0, znak zapytania, aby dowiedzieć się, jakie są ci Firefox 3.0.
0: Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetne, dlatego że tutaj nigdzie nie ma nic a propos Firefoxa 3.0 w dodatku, a nie wiem skąd sobie to ten tłumacz wziął. Powiem tak, no to jest naprawdę świetne.
1: Przecz, dziewczyna bajki, 4 kropka, dziewczyna...
2: Minęła.
1: 4 ra... Wszyscy zostały pojęte, 4 kropka.
2: Dokola.
1: Znak zapytania, znak zapytania, więc to jest już tu, więc... Trzymasz. Demon, który ukradł wróżki lasu, 4 kropka, demon, który ukradł... 32, 30... To może mieć coś wspólnego z kryzysem tego świata przez przypadek. To może 30... Jeśli jesteś w stanie pomóc wróżki, może to być bliżej zło, które czai się w lesie, jeśli jesteś w stanie...
0: czyli coś jest tu w lesie i musimy to wyplenić. Dobra. Ona się nazywa Lilia. O, czyli podobno wszystkich tam zabrali. A, i tam są ruiny na zachód z tej chatki czy czegoś, to podobno wszyscy z tego siedliska ich i tutaj faktycznie nikogo nie ma, czyli zostali porwani chyba.
1: No cóż, jest to jakiś czas temu, dzięki. No cóż, jest to...
2: Ora, a jak
1: to było?
0: No dobra, to wyszliśmy tutaj do tego lasu. O, tu jakieś nowe potworki nam się pojawiły.

Oj, tu są ruiny na północy. Niebezpieczeństwo. Sam demon. No, no. No dobra. Dobra, idziemy tutaj na północ. Tu powinny być ruiny za moment.

Dobra, mamy chyba 100%. O, dobra, co nie ma sensu tego zbierać. Poszukajmy jakiegoś wyjścia stąd. Prawdopodobnie gdzieś musi być jakieś. O, tutaj jest, na zachód.

0: 9, jest to zespół zapisz ruin wejście.
1: O, i tu mamy wejście do ruin właśnie na północy. I tutaj zrobimy sobie zapis. Okej, zapisaliśmy grę. I tutaj mamy wejście. Czyli zapalić demony, którzy się wychowali. Chodźmy, tak.

I jesteśmy w ruinach. A tutaj mamy troszkę... Tu jest wyjście na północ. Bo tutaj dziwnie jest, wchodzimy z północy, to znaczy z południa na północ, a wychodzimy z północy, znaczy z południa na północ jakby. Czyli też idąc północ, na północ wyjdziemy. Tu mamy tylko jedno wyjście. Ja wyjmę broń od razu, pewnie będzie właśnie tak, jak myślałem.

No i wszyscy zostali zlikwidowani, na szczęście. Tutaj mamy coś. I proszę, znalazłem klucz. Tu są pewnie zamknięte drzwi gdzieś. Tak, teraz idźmy do przodu, sprawdźmy, co tu jeszcze jest. O, tutaj mamy jakieś przedmioty.

Co my tu mamy? Tu mamy jakieś coś. Ale tutaj chyba nie ma nic. Ślepy zaułek. To wróćmy tutaj. Powiem wam tyle. Tu musicie naprawdę poruszać, że tak powiem, swoją głową na zasadzie znalezienia wyjść. O, tutaj mamy coś na zachód. Tutaj można się łatwo zgubić, jeśli nie śledzimy. Nie śledzimy wszystkiego. No i tu mamy właśnie drzwi, już nawet je znalazłem. Ale tu jeszcze jakiś demon jest. Ja bym go tam chciał jednak przy... A gdzież ten demon mi tutaj się... O, tu można jeszcze iść. I... A, teraz nie żyje. Tam były jakieś drzwi, a tu mamy wyjście na północ. Widzę. Ale przejdźmy, bo tam były na południu zamknięte. O, i tu mamy dalej w lewo. Widzę jeszcze, możemy iść dalej. To ja najpierw zabiję bossa. Bo chyba tu będzie, o ile będę mógł się tutaj dostać. Otworzyłem drzwi. 13 razy użyj przycisku do ruin, można otworzyć drzwi. O! Weszliśmy. No ładnie. No jeszcze tutaj jest jakiś... Kto tu jeszcze jest? Tak, ty... No i to już po nim. Aha, czyli tutaj widzę, że te ruiny są dość obszerne. Tu mamy kolejne drzwi, już widzę. Ale tu chyba byłem. Tak, i znowu będą potwory. No nie, nie ma jednak tu potworów, a byłem tutaj w tych drzwiach. Sprawdźmy, czy tu coś jeszcze jest. Może akurat... No nie, akurat tutaj możemy spokojnie iść chyba na południe. Ale tu na pewno da się znaleźć jakieś sekrety. No, tutaj od razu mnie atakuje od wstępu. No i tak. Tutaj potworki. O, i wszystkie niemal... I umrze. W tej chwili umrze i właśnie tak się stało. Jeszcze chcę zobaczyć, jak się, widzicie, jak się schowa miecz, to wtedy postać biegnie trochę szybciej. I tu mamy wyjście. Wyjmę miecz, bo pewnie będą zaraz mnie tu chcieli bić. O, wiedziałem. Ojej, jej, jej. Jakiś dziwny potworek. Nie wiem, co on tu chce ode mnie.

9. Mamy 90% HP, w sumie nieźle. Nawet prawie nic nie straciłem. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś energię, którą możemy wziąć. Zaraz się tutaj rozejrzymy jeszcze, czy coś mogę gdzieś. O, tu mamy.

nie mam pojęcia w sumie, czy pójść na górę, czy na dół. Gra na pewno nie posiada wad, bo posiada, nawet voice acting jest nie aż tak profesjonalny, niestety. Bo czasami się zdarzają szumy mikrofonów, to może zaraz będę o tym opowiadał, bo tutaj mamy całkiem sporo jakichś... No, to coś mnie atakuje.

Okej, okay. Wszyscy zostali unieszkodliwieni i to bardzo unieszkodliwieni. Zastanawiam się, bo jednak jak widzicie, spore są te ruiny. Możemy iść na północ, ale tu byliśmy. O, znowu, tutaj jak wyjdziemy i wejdziemy do pomieszczenia, to się znowu pojawiają przeciwnicy. Nie trzeba zawsze ich zabijać, oczywiście nic się nie stanie.

ten jeden właśnie niedobitek sobie tutaj chodził, ale ja poszukam w międzyczasie czegoś, jakiegoś wyjścia stąd. O, i tu mamy wyjście. O, jak ja wiedziałem, to będzie tak. No dobra, i tu mamy problematyczną sytuację, bo mamy... bo tutaj tylko jest ukryta skrzynia i tu nic nie można zrobić z tego, co mi się wydaje. A, i tu można wejść do drzwi. Silna magia po drugiej stronie drzwi. Tak, wchodzimy do środka. Nie jesteśmy tchórzami. No i proszę Państwa, boss nas czeka.

0: Ale na szczęście umarł. Umarł i na szczęście pokonaliśmy go. Tak, on się chyba Bruno nazywał tam. O nie, o nie. A jednak złapał naszą przyjaciółkę i bum, o nie, ładnie. Pobił ją. Nasz się znerwił, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i go tam raz i go zabił. Nie żyje ten potwór, ale chyba tutaj z naszą koleżanką. No i właśnie dostała.
1: To też, ale również Lili siebie wszystko. To też, ale również Lili siebie. Znak zapytania, znak zapyta. W tym czasie 4 kropka, że gdy został wezwany do tego świata, jego by pomyślał. W tym czasie 20. Całą swoją na tym świecie i uratować świat mógłby przysiąc mi do głowy. Całą swoją 11. To jednak powinno, postanowili tak. To jednak powinno.
0: On chyba sobie robi wyrzuty, że jej nie uratował, mimo że jest w tym świecie, żeby uratować cały świat. Nawet nie jestem w stanie, no właśnie, nie jest w stanie uratować dziewczyny, więc jak może uratować cały świat? No i tu całkiem ładnie tłumaczone. I widzicie? Tu są te szumy mikrofonów. Japończycy, no mówię, no nagrywali to własnym kosztem i własnymi możliwościami i to jakby nie ma się o co czepiać, bo robili to, co mogli. No i to nie jest złe.
1: Ale wejście Mariny z otwartego z wieloma demonami w czarnych lasach stało się bardzo niebezpieczne miejsce, ale wejście Mariny...
2: Tak, sano, mamo noga Morini, ale tete... To temu kike na basio nie na temu...
0: No ale bardzo ładnie to brzmi. Tak, i ona no niestety uciekła stamtąd. Pewnie jakoś i zignorowała to wszystko.
2: Temu.
1: Ale czułem silną siłę ze strony przeciwnika, ale
0: to raczej z twojej strony czułam wielką siłę, to o to miało chodzić.
2: Ja nawet jeśli
1: Santa i pomyślałem, że to może mi pomóc każdy, ja nawet jeśli... Piętra, więcej, złe, ja, więcej, złe... Znak zapytania, znak zapytania, przynajmniej wszyscy, przepraszam, chciałem powiedzieć, przynajmniej wszyscy...
0: Nierówne głośności tych plików widzę, mimo że w miarę fajnie to brzmi. Tak, gomenne, czyli... Tak, no tutaj nas przeprasza. Znaczy, dziękuję. Tak, zniknęła, umarła. Lilia. Nie lubię. Chyba nie tak miało zabrzmieć. No, nie może jej uratować. I tutaj oczywiście, że zaraz powiem... Oj, widzicie, pyk, coś się stało, jakaś magia. Tutaj jeszcze wam powiem, że czego nie powiedziałem, tutaj tekst jest właśnie na zasadzie takich starych RPG-ów japońskich i to wygląda tak, że wyskakuje tekst na ekranie i po wcięciu klawisza tekst się przewija dalej. To jest używane do dzisiaj zresztą w różnych grach, tak zwanych visual novels, czyli w takich novelach robionych głównie przez Japończyków. Także, żeby przewijać tekst, wciskamy Enter i po prostu czytamy, co się dzieje. Co się stało? Nasz miecz się zaczął świecić. Ojej.

0: 7 zastanawiam się, co zastanawiam się, 9 to bardzo dziwne uczucie, to bardzo 20 do organizmu, takich jak nie przyjdzie na własną rękę, jest czymś innym od miecza, do 20.
1: Ale?
0: 6-1 znak zapytania, ja 4-1 znak zapytania, ja.
1: A ta siła... 10,
0: mi jest, powinny spadły, mi jest, 10 lat.
1: Nande.
0: 15, dlaczego tu do mnie znak zapytania, dlaczego tu...
1: O ta siła...
0: Mnie to Lilia, znak zapytania, nie, prawda, znak zapytania, mnie to Lilia.
1: O ta siła...
0: 7, mnie to, kto znak zapytania, mnie to... 8 raz, dobra, znalazłem wykrzyknik, dobra, znalazłem wykrzyknik. 20, jesteś ze mną i powstał na obecność jednego z dwóch osób. Jesteś ze mną. 20, 9, sobie jak stał siebie tylko dla siebie. 9, 20.
2: Wygląda na to, że... Że dzielimy swoje ciało z jej duszą. Po prostu nasz miecz jakby zaabsorbował duszę Lilii, która żyje dzięki temu w nas.
0: 13, było dobre, myślę, że 18. Lilia 9, czy to jest, że umarł Lilia 9, 44. Kilka, które miała ukryte w sercu, myślę, że to się wydawać na imię klap, znak zapyt, znak z... Nawet jak był noc miecza, nawet jeśli 8 razy 8, to było naprawdę dobre, to było na 20, 20 i 9, jeśli po tym, jak spadł na życie, jeśli 9, jeśli po tym, znak zapyt, znak za... Jego byłoby, gdyby, jego było 20, 20. Zanim zostanie wezwany do Karesia, nigdy nie doświadczyłem takiej wymiany życia, zatem w spokoju, świat miał własne, zanim został 33. Na widok kogoś umierającego w przedniej części oka, taki sam, czy byłaby potrzebna w zdrowie psychiczne, znak zapytania, na widok kogoś, znak zapy, znak z, nie, 10, 22 razy znak z, dziewczyna przed oczami samego kadali, a rannych i zabitych, 4, dziewczyn, 7, się, takie rzeczy, to nie ma wytrzymać, takie rzeczy, 22. Są zapisywane w obecności dziewczyny o imieniu Lilia właścicielem teraz 4.22. Sam otrzymał misję uratować ten świat. Sam otrzymał znak zapyt, znak zapytania, znak za, więc co? Tym razem panie siłą miecza i na mocy własnej wykrzyknik, więc co? 18 osie. Chciałeś uratować ten świat, jej, chciałeś uratować. 20, 20. Mara, na ono koto, do zrobienia.
2: Mówiłem, tutaj zostają te japońskie słówka czasami.
0: Hej, znak zapytania, do gdzie jest przejść Lilia, znak zapytania, hej, znak. 7. To mi iść do pomóc, że wszyscy znak zapytania, to mi iść do... 8 raz. Cóż, dziękuję, wykrzyknik. Cóż, dziękuję. Przecież, cóż, to może współpracować ze mną, ja również.
2: Nie, to jakby chodzi o to, że ona żyje, nie wiem, czy w tym samym ciele, czy w osobnym, aczkolwiek ten miecz chyba nie pozwolił jej umrzeć.
0: To kawałek w środku drogi, ani to znaczy nie będzie w tej drugiej stronie doliny, znak zapytania, to ka... 20, ale ty nie masz, możesz przejść na drugą stronę rękawów, ale ty...
3: 40,
2: bo tutaj chodzi o to, że ona potrafi skakać, a nie walczyć i dzięki niej będziemy mogli w stanie skrótem poruszać się przez pewne przepaście właśnie, przez które wcześniej nie mogliśmy skakać. I właśnie dostaliśmy nową osobę do drużyny. No to niech tak będzie, ale chodzi o to, że dołączyła. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi.
0: Możliwe jest, aby przejść przez naciśnięcie przycisku umiejętności po zmianie Lilia. Możliwe 33. Jeśli przewyższa przeskoczyć dziury skoku, może udać się do miejsca, gdzie nie można zajść daleko. Jeśli 33. Miejsce dotychczas prowadzona jest możliwość ponownego wyszukiwania. Może być...
2: No, ile mamy energii? 60% HP, dlatego nam się odezwał. Chodzi o to, że z pasją zmieniamy sobie postać, którą gramy. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo nacisnąć pasję, wtedy zostaniemy automatycznie przełączeni do następnej postaci. Albo trzymać pasję i przy pomocy strzałek góra, dół, lewo, prawo możemy przemieszczać się między postaciami. Wcisnę pasję. I teraz strzałki. Tutaj po prawej stronie nie ma nic. U góry jest nasz bohater główny. Po lewej jest Lilia i na dole nikt. Daje nam to jedną rzecz. dwie postacie chyba nam jeszcze dajdą, prawda? I jesteśmy Lilią. Przede wszystkim jej ruch biega bardzo szybko i skacze. I jak wciśniemy kontrol, czyli przycisk, którym... To jest przycisk umiejętności, którym walczymy i którym skaczemy Lilią, to każdy przycisk kierunku skacze. W danym, ile przytrzymamy ten przycisk, tyle skoczy Lilia. Czyli wciskamy kontrol i trzymamy, dajmy na to, w lewo. I a teraz przytrzymam go trochę mniej. Albo raz. Możemy w powietrzu po prostu... Także można skakać spokojnie. A teraz wcisnę spację i już jestem z powrotem naszym bohaterem z mieczem. Okej, ale tu pamiętam, że było wejście... Przełączę się na Lilię. Szybciej biega. O, i tutaj było. Bo tutaj można wejść. Tu mogę zapisać. Otrzymałem błogosławieństwa, czyli... Okej, czyli zapiszemy. Po zabiciu bossa zapisaliśmy. Ale tutaj możemy przejść. O, i tutaj znaczy, że już dalej nie możemy iść. Przytrzymam teraz kontrol i przeskoczę w lewo. Co się tutaj okazuje, że mogę tu wejść? Oj, tutaj okazuje się, że są

A tu mamy jakieś drzwi, proszę państwa. Możemy tu wejść, czy nie możemy? Duże drzwi. No to niestety, nie mamy klucza do tych drzwi. I tutaj mówiłem właśnie, że tutaj jest dużo ukrytych różnych rzeczy, które nam dają możliwości całkiem spore. No dobra, to nie dostaniemy się tutaj, zmieniamy na lilię. Okej, okay, tutaj nic jak widać nie zrobimy. Dobra, to wyjdziemy tutaj. A tutaj może jeszcze coś. Okej. Okay. No, patrzę, czy tu coś jeszcze jest, gdzie możemy... O, tutaj można się jeszcze dostać, po drugą stronę, na drugą stronę, tak mi się wydaje. O, i wejdziemy sobie tutaj, ale zmienię postać, bo coś czuję, że będą tam wrogowie się czaili na nas. Oczywiście miałem rację. A i wypchnęło mnie aż... Wypchnęli mnie... Ojej! Niedobrze. 70%. Niedobrze. Niedobrze. No okej, okay, no to musimy przeskoczyć tutaj. Okej. Okay. No to niedobrze, bo tutaj nic nie ma po drugiej stronie. A nie, jest tu coś. Okej. Okay. Ja tu ostrożnie chodzę, bo tu różnie bywa.

To, widzicie, i tu mamy drzwi. Ale one są, chyba są zablokowane i nie możemy ich otworzyć, widzicie? I tutaj jest to, co mówiłem, mamy sporo poukrywanych rzeczy. Dobra, muszę znowu wracać naokoło. Oj, oj, oj.

No ale tutaj są rzeczy, które nas nie interesują. Musimy stąd wyjść jakimś cudem, tylko nie wiem, gdzie było wyjście, już nie pamiętam. A, chyba wiem, gdzie było wyjście. Ojej. No dobra, wypchnęło aż nas za drzwi. Oj, spadłem. Właśnie spadłem do przepaści i zaczynam od tej samej lokacji. Ale

Tu mamy kolejną rzecz i może da się tutaj dostać. Okej, okay. Poszukajmy. Ja wiem, że na pewno muszą być te klucze, tylko trzeba dłużej szukać. Natomiast jak tutaj poeksplorujecie, poszukacie tego wszystkiego, to naprawdę znajdziecie masę różnych rzeczy. I tutaj już widzę, że mogę przejść przez tą przepaść tutaj, bo mam lilię, która nam jest w stanie pomóc. Ale pójdziemy na zasadzie... O właśnie, nie? Lilia. O, i tutaj coś tu mamy. O, właśnie, widzicie, zdobyłem klucz. I tu jest klucz, który prawdopodobnie pozwoli nam... A, i spadłem, widzicie, ale na szczęście mam klucz. Na szczęście nic nam się nie dzieje, nic nam się nie dzieje za to, że spadamy. Dobra, i teraz mogę wejść... dzięki temu mogę się wrócić tutaj do tego pomieszczenia, gdzie byłem przedtem. I w tej chwili te zamknięte drzwi, o ile mi się dobrze kojarzy, były po lewej, czyli muszę tu przeskoczyć. O, ale muszę tu powybijać tych różnych ciekawych...

No dobra, skaczemy. No dobra, ach, musiałem szybko skoczyć i zmienić postać. Bo oczywiście Lilia jest dużo mniej wytrzymała. No ale dzięki temu otworzyłem sobie drzwi. Zaraz je otworzę. Mam nadzieję, że to jest klucz do tych... O nie, to nie te drzwi. Jednak popełniłem błąd, bo to się okazało, że to nie są te drzwi. Dobra, ale wróćmy. No dobra, bo jeśli to nie są te drzwi, to zawsze mamy jeszcze drugą opcję. Czyli możemy wyjść stąd. Ojej, i spadłem, no niestety. Ajajaj. Idziemy w takim razie tutaj. A tutaj będzie troszkę więcej łażenia. Już widzę tutaj. Może przyjdą do nas jacyś tutaj bliżej. No dobra, to chyba nam pozostaje... Okej, musimy sobie radzić sami, widzę.

Aj, aj, i właśnie tym sposobem muszę zaczynać tą zabawę od początku. No dobra, czyli skaczemy tutaj. Na szczęście to jest poziom easy, na tym tutaj nam się nic nie dzieje, jak spadniemy, jak było napisane, pułapki nie robią nam żadnych krzywd. Natomiast następne poziomy już nam zabierają energię, więc jeśli stracimy energię na pułapkach, to umieramy. Czyli tutaj trzeba się pilnować. Dlatego staram się nie biegać. Bo chyba, że znam już daną lokację bardzo dobrze. Okej, teraz tu skaczemy na lewo.

A tu mamy, proszę Państwa, skrzynię. I znalazłem tutaj coś drugiego. Zaraz się dowiemy, cóż to znalazłem. Mam klucz do szefa. I tu się okazuje... O, bardzo pięknie, widzicie? I teraz mogę wrócić do tamtych drzwi. I powiem wam więcej, ta gra ma więcej takich niespodzianek. Takich fajnych niespodzianek. Muszę chwilę znowu. I to jest świetne. I to jest to, co kocham w grach, jeśli gra jest tak zrobiona. Naprawdę... Dobra, wychodzimy stąd. Oj, oj, oj. No to ładnie mnie tutaj

No okej, okay. Daliśmy radę i wyszliśmy i już teraz... A, no tak, moja głupota, jakbym był wyższy poziom trudności. No okej, okay. Teraz wyszliśmy stamtąd i pójdziemy na drugą stronę, gdzie jest zamknięte. Tu będą oczywiście pewnie nasi ulubieńcy. No oczywiście, bo tutaj oni zawsze są.

0: O! I tu otworzyłem te drzwi. Gotowy. Idziemy na bossa. I tutaj będzie już wesoło. I znaleźliśmy wszystkich, którzy zostali uwięzieni. No to bosik, pierwszy boss. Przyleciał. Bo to chyba latało. Bat, czyli nietoperz, tak.
1: Wszystko w porządku, wykrzyknik, psu, wykrzyknik, kury, dziewięć, to z fajry.
0: 20, koledzy z linia, pozwolono pojawić i błogosławieństwo. O, czyli mamy tutaj energię, w razie gdybyśmy chcieli wziąć energię. W czterech rogach pomieszczenia. Dziękuję. Oni nam rzucili po prostu to. W środku jest przepaść pokoju po prostu i trzeba tak robić, żeby bossa zabić tak i żeby nie spadać w ten... Żeby nie spać w przepaść. I żeby oczywiście nie zginąć. No to ładnie, zaczynamy. Kapitan Nietoperz.

0: Powiem wam tyle. Miałem bardzo duże szczęście i pewnie nie umarłbym. Znaczy, pewnie bym był w dużo lepszej sytuacji, gdybym wrócił do świątyni i pewnie mogę wylewelować miecz.
1: Teraz rozumiem, wykrzyknik, teraz rozumiem. Tylko tuka. Dwa, different słów wykorzystam.
2: Siedemna, ode mną, to
1: mówisz znak zapytania linia. Dwa, chcę, aby nie być znany chyba tak, chcę, aby nie...
2: Ta
1: ziemia, ale już nie aktualne. Tutaj osiągnięto już nasz cel.
2: Ta ziemia, a...
1: 7 razy, 6 razy sekwencja i kaka i wykrzyknik, wykrzyknik.
0: Kiki, kiki, kiki, kiki. Fajnie się śmieje. O ile to jest jego śmiech. O! Chyba mu się coś stało. Chyba już niestety, ale nie przeżył. No pewnie. Udało się. Oczywiście.
1: Droga siedzibą Lilia, mam wrócić, dlaczego on przyszedł tutaj, droga siedzib, 32. Następnie wyjaśniono do starszych, co się stało pomiędzy tobą a Lilia, następnie.
0: A, czyli wyjaśnili, opowiedzieli jakby im, co się stało po drodze.
1: Lub tak, takie a starsi rzeczy, lub tak, tak.
3: Dewa i mowa. Lilia, moja sam Lilia, proces w miejscu, które tam co się robi, się znamy, teraz nie.
0: Bełkot na polski trochę wychodzi. Niestety, mówię, jeśli będziecie w to grali, używajcie angielskiego języka. Znacznie więcej można z tego zrozumieć. Jeśli oczywiście znacie angielski.
3: Aha,
0: czyli powinniśmy chyba iść do świątyni.
1: Ale oczywiście, jeśli jesteś w stanie pożyczyć siłę Lilia, ja też bardzo Tasukaru, ale oczywiście... 6 razy, Lilia tak, wykrzyknik, Lilia tak.
2: Choroza,
1: trzymasz, starsi, podoba mi się udać, starsi.
2: 40,
1: rzecz masz siedzie do siebie i że wleżę tym rizem, iż z nim, to poprosi o historii, rzecz masz siedzie do...
3: Słodziana.
1: Starsi, rzeczy, tak, starsi, rzecz.
3: Cujogu natta na, Lilia. Hontoni, cujogu natta.
0: A starsi to chyba oznacza, że mówi chyba ten starszy człowiek, czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje.
3: Cisak. Dalej nie mógł usępić do mojego i ma to nadtyła.
0: Aha, czyli jesteś bardziej wyjownicza niż ktokolwiek inny i...
3: Kamukak, w tali domu kiączki tej gundzewo?
2: Moo,
3: kłako ty masz! U, Zuzia, to tam była. Mo ty kto mu na kali, Zuzia usiaj to mu. Tali no tabi no taskie to naro, a i ty mu mu al domu zlo. Cikan ga aleba, nozo i ty iku Zuzio karo.
0: No i w tym oto sposobem, jesteśmy, 13% zdrowia mamy, co jest w ogóle, a tutaj ludzie chodzą, możemy sobie do nich podejść, pogadać. Dziękujemy za pokonanie demona w ruinach, tak. Tak, że może być dużo potworów. A, i tutaj jak zdobędziemy... Aha, że możemy tu przyjść, jak pokonamy 300 potworów, wtedy coś tam dostaniemy za to. O, tu mamy coś... A, tutaj ten... Pan Indilia, tak. To tutaj nie ma nic, to wyjdźmy stąd w takim razie. Bo tu mamy drugą część. O, i tu coś mamy. O, i tu możemy... O! Jufufu! Tak, nie wiem co... O, jakiś ktoś dziwny.
1: Osobistość z podróży Jufufu. Tutaj powinienem już sprzedają rzadkie przedmioty. Osobistość 20. Proszę spojrzeć, to uroki można użyć, aby zapisać na świecie zespół wzroków tego cudownego odzysku. Szorstki wykrzyknik, proszę 8 co zapisać zespół właśnie jest, zamieni się w zespół odzysku, wykrzyknik, co zapisać ze... 7 20 karem tylko teraz wykrzyknik, 20 sukanie kupić znak zapytania, hej ja kupić znak zapytania, tak będziesz kupuje wykrzyknik, sukanie kupić znak...
0: Wybaczcie za... tłumaczenie, ale to niestety nie ode mnie zależy, a tutaj, no, Google, jak widać, własną wersję próbuje stworzyć tego wszystkiego. Oczywiście, to należy przełożyć na własne... Sprzedam? Nie kupuj teraz. Aha, czyli kupimy, tak? Mamy pieniądze. No i kupiliśmy to coś. O, zdobyliśmy odzyskanie, czyli... Nie wiem, jak to działa jeszcze. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale...
1: Spróbować, hej miło, więc kiedy używamy spróbować 14, czcigodny jestem w tej dziedzinie, czcigodny 33, pozostaje twarzą serca, podczas gdy stoi wiatr, tylko jufufu wokół sprzedaży, wdzięki, pozostaje 22,
0: tak.
1: Gdy spotkasz gdzieś, hej proszę go kupić, wykrzyknik, 5 razy znak zapytania, 5, jufufu, wykrzyknik, jufufu.
0: Oj. Znowu mam 13%, znaczy dalej mam 13%. Tutaj jeszcze mogę poszukać, tu coś jeszcze jest. A ten tamten zniknął. O, Lili. Dziękuję za pomoc. Pewnie idziesz do świątyni. Tak słyszałem. A na północy jakieś jaskinie niebezpieczne. Aha. Nie wiem, o co dokładnie mu chodziło, ale dzięki za... Ale tu był gdzieś sklep. Chociaż już go nie widzę. Tutaj jest wyjście, a tutaj jest coś.
2: Shinde ni watashi muriyo de shinde abunai

0: Pięć raz pięć. I Lilia wykrzyknik to naprawdę bardzo mi pomógł, gdy rwiny i Lili przez ma przez brat tam też i ja AMGA, brat tam też 33. Ja robię rozły, a tutaj o tak mam ciekawe nie znalazłem niedawno w ręce. Ja rob 33. Jest to pozycja, nie mów, że wytrzymałość ma nam poprawić siłę życiową. Jest 33.
1: O, tutaj można kupić.
0: Trzeba to maksymalna wartość sprawności fizycznej Firefox 3.
1: Trzeba
0: to maksymalna wartość sprawności.
1: No tak, pięknie.
0: Również z innego dnia i to chcę przekazać, ale ja jestem dury, sklep 8 razy 8, ponieważ utrzymanie tanie ma, tak to jest. 8 razy 8, 8 razy znak zapyta pieniądze na prąd, ale 11 karem, pieniądzem 108, 6, 9, kupuję witrynę, wytrzymałość, kupuję witrynę.
1: A, tu można kupić wytrzymałość.
0: 20, 20, och, czuję się jak mało pieniędzy jest, mało butwę muszę, o 100, 100, 100 karem i nie stracić więcej. Przykro mam, 130.
1: No niestety nie kupię tego.
0: Otrzymasz karem, można pokonać demona i 100.
1: Za demony mogę.
0: Karen, zbierasz,
1: tak, jak uzbieramy 100 karen, to będziemy mogli

I zapisałem właśnie stan gry. Moi drodzy, pokażę wam jeszcze tylko opcję po naciśnięciu tab, czyli menu, które jest dość ważne. Tutaj jest stan, czyli tutaj mamy stan i strzałką w dół, HP 4 na 30, czyli mam 4 punkty HP i 13%, mam 30 HP ogólnie. SP 30 na 30, 100%, ale jeszcze nie mam żadnej specjalnej umiejętności. Tutaj ile mam? 11 karen posiadam, czyli dość mało. Informacje. Last Reason, czyli to gdzie jestem, czyli jestem w miejscu Last Reason. Współrzędne na 24. Aha, bo to jest 100, 150, 110, 16, 24 to chyba jest... Co można odebrać? Nie wiem. O, tu jest nasz miecz. I tutaj jest level pierwszy. Doświadczenie, wartość 206. Mamy 206 doświadczenia chyba. I tutaj, że tak powiem, musimy wrócić. Poziom trudności łatwy. Gramy 2 godziny już. I to chyba myślę, że wystarczy na ten opis, bo troszkę jednak już się to pociągnęło i myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą wam chcę pokazać, czyli tak zwany właśnie surround viewer, czyli te widz całe. I teraz wam to pokażę. Czyli tak, przede wszystkim tu jest miejsce, w którym ja stoję, a teraz mogę sobie badać naokoło siebie ściany, gdzie są rozmieszczenie wszystkich rzeczy. O, tu są drzwi na północy, z których przyszedłem. Wokół nich jest ściana. Mogę iść tutaj, sprawdzić sobie, że... O, i tutaj są... Mogę sobie oglądać po prostu całe pomieszczenie. I tu będę musiał przejść prawdopodobnie. I będę mógł wyjść. To jest ten cały viewer. Escape'em sobie przywołuję. Tu są zamknięte, znaczy tu są drzwi u góry. I to są właśnie, to jest właśnie ten viewer cały, który nam się przydaje do oglądania tego naszego, tej lokacji, w której jesteśmy. Obciążenie. Tutaj się wczytuje zapis gry. Chyba, z tego co mi... Okej, zaraz sprawdzimy. Opcje. Tutaj jest wyjście z gry. Stitch, cokolwiek to znaczy, nie wiem. Aha, to jest powrót do gry. Po prostu. Tylko nie wiem, czemu tak tłumaczę. Tu jest game over. Opcje, czyli tu mamy opcje. Tak, bo nie muszę nic zapisywać, bo nic nie zmieniłem w opcjach. Więc wrócimy. Po wyjściu z gry... Tak, ale tu wiadomo, że trzeba zapisać przed wyjściem, więc wyjdziemy. I takim oto sposobem doszliśmy do końca tego podcastu i jeszcze jedyne, co chciałem pokazać, to znaczy nawet nie tyle jedyne, co pokazać, tylko co chciałem powiedzieć, że tutaj jest ten cały tryb ekstra, który nam się odblokował, to czy mi się odblokował, jak przechodziłem grę. I to jest dość istotne, że tam... Również poruszamy się po mapie i wchodzimy do różnych pomieszczeń, w których są te wszystkie rzeczy ekstra. I używamy przedmiotów typu książki, różne inne rzeczy, które tam są takie... Nie będę wam wszystkiego też mówił, żebyście mieli sporo zabawy. Przeszedłem, pokonałem pierwszego bossa z 4. Jest jeszcze 3 oficjalnie, bo później jeszcze ciekawiej się robi. Bo w zasadzie to jest chyba 5 z tego, co pamiętam. I naprawdę ta mapa jest dość wielka. Jest sporo sekretów, sporo rzeczy różnych ukrytych i myślę, że to

0: wszystko, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Myślę, że chyba nic więcej już nie można powiedzieć na temat tej gry, nie grając w nią i nie zdradzając wszystkiego, co dalej. Jak mówiłem, te tłumaczenia, które są robione przez tego Instant Translation, są naprawdę kiepskie, jeśli chodzi o polski po angielsku. Naprawdę dużo lepiej to jest tłumaczone i dużo bardziej się to da zrozumieć, ile ktoś oczywiście zna angielski, jak już mówiłem. To polecam. I teraz skąd pobrać to wszystko? Przede wszystkim NVDA, wiadomo, dodatki do NVDA, no to już trzeba szukać, bo w różnych miejscach są, w komentarzach postaram się podać wszystkie niezbędne linki. I dodatkowo, tak naprawdę, jeszcze tylko zrzucę okiem, Galaxy Laboratory, strona internetowa, od razu pod podcastem, jeśli będzie już zamieszczony, pojawią się linki do tych rzeczy. Także dla wszystkich, którzy słuchają, bo ciężko podać linki, zwłaszcza do konkretnych plików, na podcaście je powiedzieć, więc umówmy się, że albo w opisie tego, albo pod podcastem w komentarzach umieszczę wszystkie niezbędne linki, które potrzebne będą do tego, żeby wszystko zainstalować i żeby wszystko działało jak należy. Dzięki wielkie, długi to był podcast, sporo się nagadałem, nagrałem się też chwilkę i tak naprawdę polecam, bo bardzo świetna gra, zresztą sami pewnie już jakieś macie zdanie po wysłuchaniu tego podcastu na ten temat, więc żeby już nie przeciągać dużo dłużej, bo nie ma sensu, myślę, że i tak było dość długo, ale zależało mi na tym, żeby wszystko pokazać, jak się da. Mam nadzieję, że będziecie grać i że się Wam spodoba, bo gra jest od początku do końca bardzo fajna i ja mam zamiar w nią jeszcze pograć kilka razy, żeby wszystko odblokować, wszystko przeszukać, popatrzeć jakieś, za jakimiś sekretnymi przedmiotami i tak dalej. W takim razie do usłyszenia, do następnego razu i życzę miłej gry w Shadowline. Cześć!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 14 dzień grudnia 2020 roku, godzina 19 już chwilę temu minęła. Michał Dziwisz, dobry wieczór. Witam serdecznie tych wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić dzisiejszy wieczór z nami, z Tyflo Radiem i z audycją Tyflo Podcastu na żywo. A dziś ponownie, jak to już tradycyjnie od jakiegoś czasu bywa, poniedziałkowy wieczór, to jest Arkadiusz Świętnicki i jakaś ciekawa aplikacja, usługa albo po prostu coś interesującego, o czym myślę, że warto, żebyście posłuchali. Dobry wieczór, Arku.
1: Dzień dobry. Dziś będziemy gryźć.
0: Dziś będziemy gryźć. Tak, złośliwe oprogramowanie będziemy gryźć.
1: Tak.
0: Tak, bo to będzie aplikacja Malwarebytes. Mhm. Malwarebytes, tak, za chwilę opowiemy, co to jest właściwie za aplikacja i do czego służy. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy, zanim wystartujemy na dobre, to ja przypominam, że możecie do nas pisać albo dzwonić. tyflopodcast.net/zoom to jest nasz Zoom, jak sama nazwa wskazuje, komunikator, do którego możecie się wdzwonić na kilka sposobów: z telefonu, z aplikacji mobilnej, z przeglądarki albo z aplikacji desktopowej. Możecie do nas pisać na Facebooku w komentarzach pod tą transmisją, która już w tym momencie wystartowała. Możecie także pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie także oczywiście do nas również pisać z poziomu aplikacji Tyflo Podcastu dla systemu Windows, która od pewnego czasu również jest dostępna. No dobrze, Arku, to co z tym Malwarebytesem? Co to właściwie jest? Do czego ta aplikacja może nam się przydać?
1: Trochę historii. Najpierw kiedyś w zamierzchłych czasach był sobie program właśnie Malwarebytes, który to program był uważany za taki pomocnik antywirusa. Po prostu program, który od czasu do czasu się uruchamiało w celu przeczyszczenia komputera właśnie z malware'u, ze złośliwego oprogramowania. Ale później program Malwarebytes przekształcił się w pełnoprawny program antywirusowy. I jako taki program antywirusowy można go traktować. Jest on na pewno lżejszy od Windows Defendera i mniej agresywny. Windows Defender on wyłącza po instalacji, czyli no generalnie jest to tańsza i lżejsza alternatywa dla mojego ulubionego Kasperskiego, gdyż program ma wersję płatną, która kosztuje bodajże 70 zł rocznie.
0: I to jest licencja na ile stanowisk? Na jedno czy na więcej?
1: Na trzy.
0: Mhm, okej.
1: I tak to wygląda. Program jest bardzo dostępny, dostępniejszy od Kasperskiego, stety bądź nie. Aż od instalacji, aż po używanie. Możemy też program, jako bonus dodam, że program możemy zainstalować z Chocolaty też. Jakby ktoś potrzebował, instalacja wtedy jest automatyczna oczywiście. Także taka ciekawostka. I ja będę pokazywał w miarę wszystkie możliwości tego programu. I będę korzystał z wersji płatnej, z 40-dniowej wersji próbnej, która jest dostępna do pobrania.
0: Wersja pełna to jest tam 70 zł, tak?
1: Tak, koszt, coś około.
0: Mniej więcej 70 zł.
1: No to w dolarach.
0: No tak, to wiadomo. A powiedz mi, jakie w ogóle funkcje ma Malwarebytes? Ma jakąś ochronę rezydentną? Zabezpiecza nas przed wirusami, czy przed też jakimiś innymi złośliwymi programami, typu jakiś ransomware?
1: Tak, ma wsparcie dla zabezpieczenia przed ransomwarem. Jest kilka tych modułów, o których opowiem. Jest jakaś podstawowa ochrona poczty. Nie ma takich rzeczy jak VPN, kontrola rodzicielska i tak dalej. Ja to uważam za zaletę akurat, bo ja takich rzeczy nie używam, a niektóre antywirusy to wciskają na siłę niestety.
0: I jeżeli ktoś chce coś takiego użyć, no to przecież są dedykowane temu narzędzia. Zresztą kontrolę rodzicielską to w tym momencie każdy sensowny router ma i możemy sobie
1: Windows ma kontrolę rodzicielską, co ciekawe. Jak patrzyłem ostatnio w usługach systemowych, to widziałem usługę kontroli rodzicielskiej.
0: A to ciekawe, jak działa. To nawet nie wiem, jak ona tam funkcjonuje, co można, ale wiadomo, no, że na routerach przede wszystkim mamy tę kontrolę rodzicielską i to nam o tyle działać będzie lepiej, bo nam zapewnia taką kontrolę z poziomu całej sieci, a nie tylko z poziomu komputera, na którym jest zainstalowane dane oprogramowanie.
1: No, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że niestety twórcy antywirusów zakładają, że każdy ma dziecko, no i to tak wychodzi, bo się instalują niepotrzebne komponenty w systemie. No ja niestety mam paranoję na punkcie bezpodstawnych komponentów, więc ja za to Malwarebytes cenię.
0: Tu mamy pytanie od naszego słuchacza, już się pojawiło na naszym panelu kontaktowym. Mojsior nas zapytał, czym różni się wersja płatna od bezpłatnej?
1: Wersja bezpłatna nie posiada planowania skanowań. chyba w ogóle nie posiada ochrony w czasie rzeczywistym, czyli musimy sami wykonywać działania. Mhm. I nie posiada, tylko pod najbardziej podstawowy moduł ochrony.
0: Czyli po prostu no, nie ma, jak rozumiem, takiej rezydentnej ochrony, tak?
1: Jako... No właśnie nie ma i wtedy Malwarebytes możemy używać obok na przykład WinDefendera, jeżeli ktoś lubi ten antywirus.
0: No tak, tylko wspomniałeś, że po instalacji to on go wyłącza.
1: Tak, ale w wersji darmowej po prostu on się włącza. Jeżeli mamy wersję darmową, to WinDefender się włącza.
0: Aha, a jeżeli mamy wersję płatną, no to w tym momencie po prostu jest dezaktywowany, działa sobie Malwarebytes w tle i możemy spać spokojnie.
1: No tak.
0: No okej, okay, no dobrze, Arku, to jeszcze takie jedno pytanie z gatunku tych wstępnych. Gdzie my to właściwie możemy pobrać?
1: Ze strony malwarebytes.com, ja może pokażę. Download Malwarebytes, wpisujemy. Jest to taka ciekawostka, jeżeli ktoś lubi program ADW Cleaner, no to właśnie ta firma w tym momencie go przejęła, która tworzy Malwarebytes. Malwarebytes.com. Free virus scan, virus protection.
0: Wersję jedną i w zależności od tego, czy wgramy licencję, czy nie, to ona się zachowuje w inny sposób, czy...
1: Tak, jedna wersja, jedna
0: okay,
1: wersja.
0: Okej,
1: okay. No więc chyba to tyle z takiego wstępu. Możemy sobie uruchomić program. Jak widać, aplikacja startuje stosunkowo szybko. Lądujemy w oknie głównym. Menu pod altem nie ma, więc zabierzemy się za opis okna głównego. Pierwszy przycisk, jaki mamy, to Activate License. Jak już mówiłem, korzystam z triala i dlatego program mnie tu powiadamia o tym. Zero New Notifications. Tu jest takie centrum powiadomień, w które możemy sobie wejść i z niego odczytywać informacje o skanowaniach, zagrożeniach czy aktualizacjach. Settings, no to wiadomo, ustawienia aplikacji. Help, czyli możemy sobie zobaczyć pomoc programu. Your computer is protected, your premium trial has 11 days remaining. Czyli mamy informację o tym, że mamy aktywną wersję demonstracyjną programu. Trwa jeszcze ona 11 dni u mnie. I to jest taka informacja. Jeżeli byśmy mieli tutaj kupiony program, to byśmy mieli informację o terminie zakończenia subskrypcji. A jeżeli mamy wersję darmową, to tego monitu nie będzie. Buy now. Możemy od razu kupić program z tego poziomu. Learn more. Tu możemy się dowiedzieć więcej o wersji premium. Detection history. Tu możemy wejść i mamy historię zagrożeń. Wszystkiego, co program wykrył, możemy sobie to eksportować do pliku. Scanner, czyli możemy dokonać skanowania. Real-time protection, czyli ustawienie skanowania w czasie rzeczywistym. Web protection, czy chcemy ochrona sieci, czyli ochrona przeglądarek. Swoją drogą uważajcie na Adroska, czy jak siekolwiek to wymawia. Nowy malware, który infekuje przeglądarki, się pojawił, Adrozek. I trzeba na niego uważać, bo jest mocno niebezpieczny.
0: A co on robi? Możesz od razu przybliżyć
1: nieco? Tak, oczywiście. Infekuje, po prostu pobiera się na komputer losowy plik .exe o nazwie wdzięcznej setup.exe.
0: Aha.
1: Uruchamiamy taki plik, program ładuje swoje pliki oczywiście gdzieś do tempa, jak to takie wirusy mają w zwyczaju, i instaluje rozszerzenia do przeglądarki, które po pierwsze dodają reklamy do wyników wyszukiwania, po drugie kierują nasze DNS-y w jakieś dziwne miejsca, i po trzecie wyłączają aktualizatory w naszej przeglądarce. Także uważajcie na Adroska, tak na marginesie. Malware protection, czyli ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, to są pola wyboru. Jak je odznaczymy, to te moduły po prostu przestaną działać. Ransomware Protection, czyli ochrona przed tymi programami wyłudzającymi okup.
2: Exploit
1: Protection, czyli przed wszelkiego rodzaju lukami ochrona.
2: Tomorrow
1: 2:20 AM. I ten przycisk pozwala nam się dostać do planowania skanowań i innych zadań. Scan przycisk możemy od razu dokonać z tego poziomu skanu.
2: Items quarantined last scan 0, static state.
1: Items quarantined last scan 0, czyli ile elementów przebywa na kwarantannie. Tu możemy dostać się do tej kwarantanny. Jako, że ja bym 0, to jest to tekst statyczny. Jakbym miał ich więcej, to byłby to przycisk.
2: Total items in quarantine 0, static state.
1: I to samo, ile jest w sumie elementów w kwarantannie.
2: I to jest na tyle,
1: jak widać, program jest...
0: Bardzo przyjazny, fajny interfejs.
1: Jest program świetnie, idealnie dostępny. No to teraz klasycznie, jak to zawsze w moich audycjach bywa, zaczynamy od ustawień.
2: No
1: to się, jak otworzymy ustawienie, to się pojawił takie niezaetykietowane pole wyboru. Można sobie sprawdzić, żebyście wiedzieli, jest to po prostu X służący do zamykania tej zakładki. No to zaczynamy opis ustawień. Mamy zakładki General, czyli ustawienia ogólne. Notifications, czyli ustawienia powiadomień. Security, ustawienia bezpieczeństwa. Display, ustawienia wyświetlania. Hello list, lista wyjątków. Account, nasze konto w serwisie Malwarebytes. I About, o programie. Automatically download and install updates. Pole wyboru to kontroluje, czy program automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje. No, w programie antywirusowym ktoś musi mieć chyba bardzo dobry powód, żeby tak ważną opcję wyłączyć.
0: Zapytam jeszcze tylko, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujesz, na jakiej zakładce?
1: General.
0: General, okej.
1: Okay. Od General, od góry zaczynamy. Dobrze. Bo tu jest tak, ja to opiszę może, że zakładki są pod tabem jakby. Idziemy sobie tabem i mamy właśnie te zakładki. Jeżeli spację naciśniemy, to niestety screen reader nam nie powie, by przynajmniej z EDSR nie mówi tego. Chyba inne screen reader też nie mówią, z tego co pamiętam, Malwarebytes sprzed paru lat. I po prostu tutaj pod tabem, poza tymi zakładkami, się pojawią te opcje. Notify me when a new version becomes available. Czyli jeżeli jest aktualizacja, to program wyświetla o tym powiadomienie. Jeżeli poprzednią opcję mamy zaznaczoną, a tę opcję odznaczymy, to aktualizacje instalują się po cichu. Check for updates. Tu z tego miejsca możemy sobie sprawdzić aktualizację.
2: OK, button.
1: Tutaj program nas poinformował, że nie ma nowej wersji. Jakby była, to byśmy pod strzałkami mieli
2: changelog.
1: Add Malwarebytes options to Windows Explorer, czyli do eksploratora Windows dodają się opcje związane z Malwarebytes, czyli tam skanuj plik, skanuj folder, etc. I to mamy język. Ja po ostatniej audycji chyba wolę nie zmieniać języka.
0: No bo może wyglądać to różnie, ale tak z ciekawości, czy mamy polską wersję językową w ogóle?
1: Już sprawdzamy.
2: Polski komowoc, skanowanie ręczne ma pierwszeństwo przed skanowaniem na planowaniu aplikacja radio button test get invisible off screen.
1: O, można nawet bez restartu się zmienia.
2: Polski nowa opcja ma nawet test do eksploratora Windows Speed Test, sprawdź aktualizację button powiadomienia. Gdy będzie dostępna nowa wersja Speed, automatycznie nie pobiera i instaluje aktualizację Speed Test.
1: Chyba nie jest najgorzej, możemy spróbować.
0: Okej, okay. Jeżeli będą problemy, to po prostu się przełączymy z powrotem na angielski.
2: Prawo opcji polski kom skanowanie ręczne ma pierwszeństwo przed skanowaniem na planowanym aplikacja radio button test get invisible off screen.
1: Chociaż nie, bo już widzę, że ta opcja jest dziwnie przetłumaczona. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy zaplanowane skanowanie i to skanowanie się uruchomi, to ono uruchomi się z najwyższym możliwym priorytetem, czyli będzie nam zjadało zasoby komputera. Nie, ja się naprawdę lepiej
2: przełączę.
1: O właśnie, bo tu manual scan stick priority over other applications, czyli po prostu jeżeli mamy zaplanowane skanowanie, to ono będzie... o najwyższym możliwym priorytecie procesora. Manual scan stake less priority, czyli możemy sobie zaznaczyć, że te skany ręczne będą zajmowały mniej pamięci i procesora.
2: Collect
1: Enhanced Log Data for Support i pisze Not Recommended. Opcja ta służy do tego, że jakby coś w programie się psuło i byśmy potrzebowali pomocy, wsparcia technicznego, no to zaznaczamy tą opcję i program włączy jakieś tam swoje rozszerzone logowanie.
0: Ale przypuszczam, że oni tego nie zalecają, dlatego że te logi po prostu mogą dużo miejsca zajmować i
1: dużo
0: po co
1: miejsca
0: to
1: idą na i one idą na serwer i oni no też tak mają dość taką ciekawą politykę prywatności.
0: Więc jak tylko support sobie zażyczy, to to włączyć, a tak poza tym to nie ruszać.
1: Tak.
2: Limit who can change your malware security settings.
1: Limit who can change your malware byte security settings. Nie wiem, dlaczego to mam wyłączone. To służy po prostu do tego, że programy z zewnątrz nie mogą zmieniać opcji antywirusa. To co my mamy? Ukrywa tutaj pewne opcje, bo tutaj mamy przycisk Manage Access. I tu możemy tak zablokować, czyli że nikt nie będzie mógł zmieniać nam ustawień. I Permission Tree, mamy tutaj drzewo z... Mamy tutaj drzewo z uprawnieniami. I tutaj mamy różne te różne moduły tego programu, które możemy sobie zaznaczać. I jeżeli sobie tutaj zaznaczymy te moduły, no to wtedy nie będzie można zmieniać ich ustawień, tylko z tego konta, które aktualnie jest zalogowane w systemie. Czyli możemy sobie to oznaczać i wtedy nikt nam nie zmieni tych ustawień. Tu możemy sobie dać next i możemy sobie ustawić też hasło do tych ustawień, które tu wybraliśmy. Ja nie będę może tego robił, bo mówiłem, jak zaznaczałem i nie wiem, jakie opcje dokładnie zaznaczyłem. Ale generalnie ja wam to jeszcze raz pokażę powoli, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. I to są opcje.
0: To B to jest zaznaczone, tak?
1: To jest zaznaczone, tak. I tutaj mamy zaznaczone moduły, które będą jakby chronione tym hasłem. Chronione tym hasłem. Jeżeli zaznaczymy sobie te moduły, to musimy sobie przejść Shift Tabem, bo tak będzie nam szybciej. Do przycisku Next i tam ustawić hasło po prostu. No i wtedy to już działa. Early access to the latest software features and security. Czyli tutaj możemy sobie po prostu zapisać się do wersji beta programu Malwarebytes.
0: Z ciekawości, czy ty testowałeś jakoś te bety, czy to jest godne polecenia, czy tak jak w przypadku większości tego typu oprogramowania, no zwłaszcza oprogramowania zabezpieczającego nasz komputer, lepiej być na tych wersjach stabilnych?
1: Ja nie lubię, ja wolę akurat, ja lubię ogólnie testować bety, tak w przypadku antywirusa wolę być na stabilce, bo to wiadomo, nigdy człowiek nie wie, co się zadziało. Help fight malware by providing threat and usage statistics. Zaznaczenie tej opcji spowoduje to, że będziemy wysyłali diagnostykę do firmy Malwarebytes.
0: A ty wspominałeś, Arku, o tym, że oni mają ciekawą politykę prywatności. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Chodzi po prostu o to, że oni bardzo nie lubią zbierać danych o użytkownikach i naprawdę zbierają tylko to, co jest absolutnie konieczne.
0: Rozumiem.
1: I ta polityka prywatności jest bardzo szczegółowa i bardzo prostym językiem napisana. Mamy tu View Privacy Policy i możemy sobie ją przeczytać. Configure Malwarebytes to connect to the internet using a proxy server. Zaznaczenie tej opcji spowoduje to, że pojawią się nam dodatkowe ustawienia dotyczące serwera proxy. Ja tego nie konfigurowałem, nie miałem takiej potrzeby, nie wiem jak to działa. Restore default settings. Przywracamy ustawienia domyślne programu, jakbyśmy coś napsuli. Idziemy do kolejnej zakładki Notifications. Show tray notifications, czyli pokazuj powiadomienia w obszarze powiadomień. Warn protection off. Czyli czy program ma nas informować o tym, jeżeli jego moduły zabezpieczające zostaną wyłączone.
2: Close notification in 5 seconds from the box.
1: Close notification in 5 seconds, czyli po 5 sekundach takie powiadomienie push zniknie. Game mode switching, czyli jeżeli program przejdzie w tryb gracza, to jest taki tryb, że po prostu nie wyświetla powiadomień, to nas poinformuje przed tym.
2: Table.
1: I to mamy
2: tabelę,
1: w której możemy sobie dodać aplikacje, przy których program ma nam nie przeszkadzać. To mamy tabelę i przycisk, na przykład dodamy sobie na przykład TikToka, przyjmijmy.
2: O.
1: I to mamy przycisk, którym możemy sobie usunąć tą aplikację.
0: Albo wyczyścić wszystko.
1: Tak, i to program się pyta, czy chcemy usunąć, tak jak chce. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zakładkę powiadomienia. Security, czyli bezpieczeństwo, czyli serce tego programu. Download and install. Właśnie tu DSR się kłania, jak coś jest miło etykietowane, to możemy sobie sprawdzić. Download and install, czyli program automatycznie będzie pobierał bazy wirusów. Co godzinę będzie sprawdzał. Automatically quarantine malware and upon detection, czyli program automatycznie będzie, jeżeli znajdzie program jakieś złośliwe oprogramowanie, to automatycznie będzie szło ono do kwarantanny. To jest dobre, na pewno progres względem Windows Defendera, który po prostu kasuje.
0: Usuwa pliki. Wszystko, tak, a czasem to się okazuje, że to jest ważny plik, no i niestety można sobie nawet i narobić kłopotów od czasu
1: raczej
0: do czasu.
1: Raczej staram się nie mówić takich rzeczy publicznie, bo to nie o to chodzi, ale naprawdę nie polecam korzystać z Windows Defendera. Nawet ludziom, którzy uważają, że nie robią nic ważnego, że nie potrzebują nie wiadomo czego, to nie chodzi o to, żeby mieć nie wiadomo co, tylko chodzi o to, żeby mieć coś, co będzie pomagało, albo przynajmniej nie będzie szkodziło, a nie przeszkadzało.
0: Znaczy inaczej, Jarku, na pewno warto jakiegoś antywirusa mieć. Jeżeli ktoś już rzeczywiście nie chce wydawać pieniędzy na antywirusa, to moim zdaniem lepiej niech ma tego Defendera, bo on w skuteczności wykrywania, z tego co czytałem, to nie jest wcale taki najgorszy. Tylko kwestia jest tego, jak on sobie radzi z przypadkami.
1: Ale on jest zbyt agresywny.
0: W których ma jakiś false positive, czyli coś, co on uznaje za oprogramowanie niebezpieczne, a ono tym oprogramowaniem w rzeczywistości nie jest. I tu można mieć do Microsoftu dużo pretensji, że to bezmyślnie jest po prostu kasowane, a czasem może się zdarzyć, że nam po prostu Defender wytnie jakiś plik, czego my tak naprawdę sobie nie do końca życzymy.
1: I to jest, powiem to ci wam, że to jest coraz bardziej agresywne. Miałem niedawno przypadek komputera, gdzie program Windows Defender odciął Rufusowi, takiemu programowi do wypalania obrazów, dysków, odciął Rufusowi dostęp do pustego pendrive'a, na którym chciałem wypalić obraz legalny pobrany ze strony Microsoftu systemu Windows. Także to, co, i to było, ile to było temu? 2 tygodnie temu? 3? Także to naprawdę niedawno było. Jako ciekawostkę powiem, że Avast się podobno bardzo poprawił względem dostępności.
0: Ono proszę, tam rzeczywiście oni coś mieli robić z tym, więc dobrze, że tak jest. I rzeczywiście, no, ale tak jak dziś pokazujemy Malwarebytes, to myślę, że jeżeli komuś zależy na po prostu dobrze działającym programie antywirusowym, dostępnym, to można się zastanowić nad tym. Do mnie, szczerze mówiąc, przemawiają właśnie takie proste aplikacje, które robią to, co mają robić, nie są, nie wiadomo jak, bardzo skomplikowane i rzeczywiście chronią nas tylko przed złośliwym oprogramowaniem, bo ja, szczerze mówiąc, ja nie do końca mam cierpliwość do zarządzania tymi całymi wielkimi pakietami, które są gdzieś tam na naszych komputerach. Połączenie antywirusa z firewallem i problemy jakieś dostępnościowe firewalla. Sobie naprawdę wolę skonfigurować gdzieś na routerze, poustawiać te reguły zabezpieczenia i zazwyczaj
1: dokładnie
0: to się sprawdza.
1: Launch Malwarebytes in the background when Windows starts up. Czyli czy program Malwarebytes ma się uruchamiać wraz z Windowsem?
2: Advanced button.
1: Advanced ustawienie zaawansowane, oczywiście je otwieramy.
2: Sam option, advanced, sam option, text button, text getting visible off screen, sam visible archive, text button, text get, sam option, text
1: scan options, czyli opcja skanowania.
2: Text getting visible off, sam visible archive, sam option, text button, text getting visible off
1: screen. Niestety program to widzi jako pole wyboru.
2: Artificial intelligence to detect threats, some might take longer, text button, text getting visible off screen.
1: Use artificial intelligence to detect threats, it might take longer. Czyli czy mamy używać sztucznej inteligencji do rozpoznawania zagrożeń, ale pisze tutaj, że skanowanie może zająć dłużej czasu.
2: Use expert system algorithms to identify malicious files, text button, text getting...
1: Use expert system algorithms to identify malicious files. Czyli używaj zaawansowanych algorytmów do rozpoznawania zagrożeń. Always register malware bytes in Windows Security Center. Coś co jest by default odznaczone, ale ja mam zaznaczone tak, że nawet darmowa wersja, która nie będzie robiła absolutnie nic, kiedy stanie się darmową wersją, będzie wyłączała Defendera.
2: Potencjalny unwanted program. Analyze recommended combo box invisible off screen.
1: Tutaj mamy...
2: Left detect potencjalny unwanted program z TPS. Blank. Potencjalny unwanted program. Blank. Potencjalny unwanted program. Marnuser combo box invisible off.
1: Co program ma robić?
2: Potencjalny unwanted program. Analyze recommended combo box invisible off.
1: Niechcianymi programami. Mamy opcję do usuwania.
2: Blank. Potencjalny unwanted program. Marnuser
1: combo box. Warn user, czyli program wyświetli nam monitor.
2: Blank. Potencjalny unwanted program. Ignore detections combo
1: box. Ignore detections, czyli... Puści po prostu każdy każdy wirus.
0: To znaczy, to jest potentially unwanted program, czyli chyba coś, co nie do końca jest wirusem, ale co może ten program za takowy uznać, czyli jeżeli on nie ma pewności, jak rozumiem, tak, że to jest program niebezpieczny.
1: To na przykład jak pobieramy coś z naszych ulubionych polskich, rodzimych, dobrych programów, no to wtedy takie pupy się nam pobierają.
0: Dokładnie.
2: Potencjalny unwanted modification. Analyze recommended combo box invisible off
1: screen. Unwanted modification. O, to jest bardzo dobra rzecz. Jeżeli na przykład instaluje się nam jakieś rozszerzenie do przeglądarki, takie jak Adrozek, o którym już dzisiaj wspominałem, no to wtedy program może usunąć, nie pozwolić.
2: Block potentially malicious email attachments. Block desktop only text button. Text get invisible.
1: Block potentially malicious the attachments. To jest rozszerzenie do Outlooka, które pozwala nam blokować zawirusowane załączniki na starcie, zanim jeszcze je pobierzemy.
0: Ale tylko do Outlooka, czy jeszcze do innych programów?
1: Tylko do Outlooka. Pisze tutaj Outlook Desktop Only.
2: Manage protected applications, button invisible off screen.
1: Manage protected applications.
2: Button, default tab, custom tab, tablet.
1: To jest dość zaawansowana opcja, bo tu możemy sobie dodać, jakie aplikacje program ma chronić bardziej, a jakie mniej.
2: I
1: tu mamy też takie coś. Tutaj właśnie niestety musimy z podmyszki. Ja sobie przejdę może na...
2: Sobie przejdę.
1: I tutaj mamy opcje takie jak... Delay real-time protection when malware byte starts, czyli że ochrona w czasie rzeczywistym nie uruchamia się zaraz po starcie systemu. To jak ktoś ma mało procesora, mało pamięci operacyjnej, to może sobie to zaznaczyć, żeby przyspieszyć uruchamianie komputera. Enabled self-protection module, czyli program nie pozwoli się odinstalować. To jest tyle w tym application protection. Ja sobie przeczytam tak wyłączam program, więc do niego wrócę. Całą zakładkę ustawień, które są przed nami ukryte by default. Musimy sobie je włączyć. Mamy tu takie zakładki jak Application Hardening, czyli jakby zabezpieczenie samej aplikacji.
2: Advanced Memory Protection.
1: Advanced Memory Protection, czyli zaawansowana ochrona pamięci. Jak ktoś jest graczem i lubi używać sobie programu typu Cheat Engine i tak dalej, to po włączeniu takich opcji już sobie niestety ich nie poużywa. Application Behavior Protection, czyli kontrola zachowania aplikacji. Java Protection, czyli ochrona wirtualnych maszyn Javy. Penetration Testing, czyli testy penetracyjne. W tych opcjach nigdy jeszcze nie byłem. DEP Enforcement for Non-Chromium Browsers, czyli program wymusza bezpieczne łączenie się, jeżeli korzystamy z przeglądarek niechromiumowych, bo przeglądarki na Chromium już to wymuszają same z siebie. To mamy tą opcję, jakbyśmy korzystali ze starej wersji Chromium. PDF Readers, czyli jeżeli czytniki PDF się łączą z internetem, to też. MS Office, no to analogicznie. Media Players to jest wyłączone w tym wypadku, dlatego że streamy multimedialne często nie posiadają nawet możliwości łączenia się po bezpiecznym strumieniu.
0: Bo tu chodzi po prostu o wymuszanie SSL-a.
1: Tak, i Other, czyli inne aplikacje. Anti-Hip Spraying Enforcements. Są takie rzadki rodzaj wirusów i mało antywirusów potrafi się przed nimi bronić. To są antywirusy, które mają za zadanie zawalić nam po prostu pamięć. Zawalić RAM, żeby system...
0: Wirusy, nam... to są wirusy, bo mówiłeś antywirusy. Wirusy, wirusy, które nam tak. Pamięć zawalają.
1: Tak, wyłączę, blokuje się, zawala się cała pamięć i tyle. I tu mamy te opcje właśnie do tego anti-hip spraying, też dla tych samych aplikacji. Dynamic anti-hip spraying, czy coś w ogóle nie mam kompletnie pojęcia, do czego te opcje mogą służyć. Bottom up ASLR enforcement. To jest opcja, której lepiej nie włączać, bo to bardzo spowalnia, to skanuje po prostu. Jeżeli tylko aplikacja zmieni okno, to skanuje wszystko od góry do dołu i sprawdza, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. No mocno to spowalnia te opcje. Tu możemy sobie włączyć też dla tych samych typów aplikacji, co tam. Disable loading of VB scripts libraries, czyli zabraniamy korzystanie ze skryptów VBA. Też w tych samych typach aplikacji, w których wcześniej, czyli non-chromium, chromium. Chromium i MS Office, czyli Explorer i MS Office, znaczy, przepraszam. Anti-exploit fingerprint attempt detection non-chromium browser sense button test. Anti-exploit fingerprint, czyli ochrona przed fałszywymi kluczami GPG. I to jest tyle, także jak widać, hardkorowe ustawienia dość, jak na, zdawałoby się, całkiem prosty antywirus. Idziemy sobie do kolejnej zakładki. Advanced Memory Protection. Malicious Return Address Detection, czyli jeżeli program się nam wstrzyknie do pamięci i będzie coś kombinował z adresami pamięci, żeby coś złego zrobić, to program będzie nas przed tym chronił. Malicious Return Address Detection, Chromium Browsers, Chromium Browsers, PDF Readers, to te same opcje co wcześniej, jeżeli chodzi o programy. Malicious Return Address, Malicious Return Address Detection, MS Office Sense Boot, Malicious Return Address Detection Media Players Ten Malicious Return Address Detection OSRTD Bypass Protection Non-Chromium Browser Sense Button Test. Bypass Protection, czyli niektóre wirusy próbują przejść przez te zabezpieczenia i program tworzy swego rodzaju drugą warstwę, żeby bardziej zabezpieczać naszą pamięć operacyjną. Memory Patch Hijack Protection, czyli jeżeli program próbuje wstrzyknąć jakiś złośliwy kod, nie nawet modyfikować tylko adresy, a wstrzyknąć cały złośliwy program do pamięci podczas działania jakiegoś legalnego programu, na przykład przeglądarki, to też możemy sobie zaznaczyć taki moduł. No, jestem zaskoczony tymi opcjami, szczerze, sam byłem bardzo nimi zaskoczony. Stack Pivoting Protection, czyli kolejny rodzaj wirusów, które wywalają nasz system operacyjny w taki sposób, że po prostu robi się nam blue screen. Wirus robią to w taki sposób, że jest tak zwany stos, na którym są poukładane dane i jakby te wirusy przestawiają w tym stosie.
0: Czyli tak, nawet nie tyle przepełniają, co zmieniają
1: nie,
0: kolejność.
1: Zmieniają kolejność. Bo to nie chodzi o Stack Overflow, tylko o Stack Pivoting. To jest inna rzecz. Call ROP Gadget Detection, niestety nie wiem, co to jest. Przepraszam bardzo, nie znalazłem o tym informacji, szukałem. Red Rope Gadget, no z tymi gadżetami to podejrzewam, że to chodzi o te takie... Było to kiedyś popularne, potem o tym
0: w Windowsie 7, zdaje się, były te gadżety pulpitu.
1: To były takie małe programiki, które przypinaliśmy do pulpitu. Całe programy przypinaliśmy do pulpitu. To jest coś jak widżety na przykład na iPhone'ie było. Application Behavior Protection, czyli kontrola zachowania aplikacji. Malicious Load Library Prevention, czyli jeżeli próbuje się załadować jakaś dziwna DLL-ka, to program będzie nas chronił przed tym. Internet Explorer VB Scripting Protection, czyli jakaś ochrona przed skryptami VBA.
0: A to jeszcze w Internet Explorerze może się zdarzać i jeszcze ktoś może chcieć wykorzystywać te luki.
1: Tak. I to nie blokuje całkowicie skryptów VBA, tylko je skanuje. Message Box Payload Protection. To jest zabezpieczenie, które pozwala nam, jak się pojawiają takie alerty na stronach, to program skanuje te alerty, dlatego że w tych alertach czasami pojawiają się wirusy. Nawet można to włączyć dla odtwarzaczy multimediów, nie wiem po co. POFIS WMI Abuse Prevention to służy do jakby ochrony przed dziwnymi zmianami w ustawieniach Office'a przez zewnętrzne programy. I to jest na tyle.
0: No, powiedzmy, że na tyle. To jest mnóstwo opcji zaawansowanych i tak naprawdę podejrzewam, że jeżeli ktoś nie będzie do końca wiedział, co robi, to lepiej, żeby ich nie zmieniał.
1: I też niestety spotkałem się z taką techniką u ludzi, że a mam antywirusa, to wszystko w nim zaznaczę, no nie? Żeby być jak najbardziej
0: chronionym. To też nie jest najlepsza opcja, bo po prostu tak jak tu na przykład mieliśmy te opcje tam bottom, tak, ze słówkiem bottom, czyli to takie dogłębne skanowanie za każdym razem, to może mieć bardzo duży wpływ na wydajność naszego komputera.
1: Na przykład ja dla beki na śmiechu zaznaczyłem wszystko, i mój komputer uruchamiał się 15 minut. Dosłownie, liczyłem ze stoperem.
0: No to nie polecamy.
1: No nie. Java Protection, czyli ochrona wirtualnych maszyn Java. Prevent Web-Based Java Command Line Operations. Nie wiem, jakim prawem powiadomienie mi się pokazało. Nieważne. To powoduje coś takiego, jeszcze czasami na stronach internetowych Java się zdarza. I to powoduje, jest taka luka w Javie, która pozwala hakerowi na przykład wykonać jakiś skrypt po prostu w CMD, komendę CMD wykonać na naszym komputerze ze strony internetowej. Prevent malicious inbound shell attacks, czyli po prostu wirusy w Javie pisane. Prevent malicious outbound shell attacks, outbound shell attacks, czyli wyjściowe, że coś wychodzi z naszego komputera, co nie powinno. Wcześniejsza opcja dotyczyła tego, co wchodzi na nasz komputer. Use Metasploit Generic Protection. Opcja ta służy do tego, żeby chronić nas przed pewnym rodzajem luk w programach Java, który wykorzystywał podatność przeglądarki Internet Explorer właśnie na skrypty VBA. Po prostu do kodu Java był wstrzykiwany kod VBA i na takiej zasadzie to działało. Use Metasploit Preter Command Execution Protection. Czyli właśnie wykonywanie tych poleceń. Nie wiem, po co te dwie opcje zostały rozdzielone. Mogła to być jedna. Allow insecure Java operations in internal IP ranges, czyli możemy sobie zdefiniować adresy IP, w których będzie można korzystać z tych, jakby, które wyłączą te zaawansowane tutaj opcje.
0: Czyli po prostu, jeżeli mamy jakieś tam wewnętrzne zakresy adresów IP.
1: Na przykład swoje jakieś tak, aplikacje.
0: Dokładnie, ale 127.0.0.1 i podobne chociażby. To żeby po prostu coś tam się mogło wykonać, ale żeby to nie wychodziło na zewnątrz.
1: Także jak widać, to są strasznie zaawansowane opcje, o których sam niestety nie jestem zbyt wiele w stanie powiedzieć. Macie tylko generalny obraz. I penetration tests. Block penetration testing attacks. Czyli jeżeli ktoś po prostu próbuje zapchać w cudzysłowie nasz system, na przykład atakami DDoS, to możemy to blokować. I to jest wyjątkowo, jak to ten program, całkiem mało opcji, bo aż jedna. Wracamy już na ziemię, że tak powiem. Use hardware acceleration when available, czyli korzystaj z sprzętowego przyspieszenia, jeśli dostępne.
0: To dość często powoduje jakieś problemy, przynajmniej w przeglądarkach. Nie wiem jak w tym przypadku, ale z tym
1: jeżeli
0: przyspieszaniem sprzętowym to...
1: Jeżeli ktoś ma mocną kartę graficzną, to warto to zaznaczyć, pomaga. Ja to mam odznaczone, bo słyszałem taką legendę, że to psuje dostępność.
0: No właśnie,
1: to prawda.
0: No właśnie, ja też coś takiego słyszałem i muszę...
1: Ale wiesz co, to chyba z JOS-em. To chyba z JOS-em tylko, bo JOS ma ten swój sterownik grafiki, a Hardware Acceleration korzysta z karty graficznej. Może tak być, że
0: też,
1: to tylko z JOS-em
0: prawda.
1: Problem. Hello list, czyli wyjątki. Pierwsze, co polecam zrobić, ja specjalnie tego nie robiłem, żeby wam to pokazać. Do listy wyjątków dodajemy nasz screen reader, dlatego że program ma coś takiego, jak dziadek Norton miał, czyli skanowanie programów podczas uruchamiania, co skutecznie spowalnia nasz screen reader. Więc ja sobie kliknę tu przycisk Add. Wydajemy sobie allow a file or folder.
0: I tu chyba najlepiej folder dodać cały, nie?
1: Przeważnie tak, w przypadku screen readera, którego ja używam, ja dodam tylko poszczególne pliki. Dlatego, że po prostu tam dużo jest egzeków, a nie chcę zawalać niepotrzebnie bazy Malwarebytesa.
0: Rozumiem.
1: Więc wdajemy sobie select file. Ja tu pokażę może, jeżeli pozwolisz, jak to dokładnie zrobić.
0: Oczywiście.
1: Bo to jest ważna rzecz. Chyba, że działa zaznaczanie przy pomocy kontroli i strzałek, w sumie nie sprawdzałem, ale sprawdzę. Niestety dodał się tylko jeden. Dlatego ja nie będę może teraz tego robił, już wiecie o co chodzi.
0: Już wiecie o co chodzi, tak, to jest najważniejsze.
1: I tu jakbyśmy chcieli, to możemy to usunąć. Albo możemy usunąć wszystkie, tak jak w poprzednim wypadku, to jest pod tabem. Account. Activate license. Czyli aktywuj licencję, deactivate, jakbyśmy mieli to deaktywujemy licencję. Buy now, możemy kupić program. Visit account, odwiedź stronę konta. No i tu już mamy activate license jakby z samego programu, nie z ekranu ustawień. Be about, Mamy check for updates, możemy sprawdzić aktualizację third party notices, czyli o tym, jakich komponentów firm trzecich program używa. End user license agreement, EULA, umowa licencyjna. To jest na tyle. Ja sobie wyłączę ustawienia z polem wyboru, o którym opowiadałem. I teraz pokażę wam, jak skanować. Wchodzimy sobie w skaner. I tu mamy opcję skanera. Mamy takie tu zakładki. Skaner, czyli jakby sam skaner. Scheduler, czyli planowanie skanowania. Reports, czyli mamy dostęp do archiwum raportów. I tu mamy tak, skan, czyli po prostu najbardziej podstawowe w świecie skanowanie, które sobie zaraz puścimy, żeby sprawdzić, jak ono działa i wygląda. Advanced Scanners, czyli zaawansowane ustawienia skanerów, jeszcze inne niż od tych, co je widzieliśmy w panelu ustawień. I to jest na tyle. Najpierw sobie wejdziemy w skan.
0: Oczywiście.
1: Bardzo długi jest ten slideshow. Ja sobie tu, nie można nawet monitora ustawić, co ciekawe.
0: Ale nie da się ukryć, ten progres, ta informacja o tym, jak to w ogóle przebiega, to jest też fajnie dostępna.
1: No fajnie jest dostępna, tylko nie mogę niestety wystawić monitora w serwerze, ale to dlatego, że antywirusy niestety nie lubią, jak się... Czy może bym się postarał, to może bym jakoś dał radę. O, udało się, jest. Teraz będzie mi mówił, informował mnie o zmianach. No teraz running scanning file system. Spaluje nam się. No ja nie będę... szansu na to. Niestety nie mogę się dostać do zaawansowanych ustawień skanera, ale za ten czas pokażę wam planowanie skanowania.
0: Okej.
1: 10% procesora, no trochę zużywasz, panie. Wejdziemy sobie w planowanie skanowania. I tu mamy schedule scan, czyli zaplanuj skan. I pod spodem mamy... zaplanowane skanowania. I mamy tu już jedno predefiniowane przez program. I tu mamy taki skan zagrożeń. Przypomina mi się, jak gdzieś stoi przed moimi oczami, przepraszam za troszkę prywaty, stoi przed moimi oczami jeden z pierwszych wysłuchanych przeze mnie tyflo podcastów o AVG, gdzie była też taka opcja, pamiętam. Że można było sobie planować skany.
0: A no tak.
1: Bardzo podobnie to wyglądało. Pamiętam to jak dziś. Kończyło nam skanowanie. Wyrzuciło mnie od razu na zakładkę. To wam pokażę teraz, jak to wygląda. Dam sobie z View Report. Z samego programu się tak może troszkę ciężko czyta, dlatego wyeksportujemy sobie ten eksport i mamy takie opcje. Copy to clipboard, czyli możemy skopiować do schowka. Export to TXT, możemy wyeksportować do pliku tekstowego. I to tyle. Ja sobie skopiuję to do schowka, bo nie potrzebuję pliku i wam pokażę, jak to wygląda.
2: www.mamaedytest.com, blank, log details, sun data, 12, 14, 20, sun time, 7.54, log file, 1.7, blank, software information, version, 4 do components, version, 1 do update, patch tag, version, i licence, trial, blank, system information, Windows 10, x64, user, nuno, blank, sun summary, sun type, thread, sun initiated, build, manual, result, completed, obiec, scanned, 322008, thread, detected, 0, thread, guaranteed, 0, time elapsed, 2 min, blank, sun options, memory, enabled, startup, enabled, file system, enabled, archives, enabled, rot, kits, disabled, heuristics, enabled, pup, detect, pum, detect, blank, sun details, process, 0, normally show systems, detected, blank, module, 0.
1: No to tyle chyba wystarczy. Mamy taki sobie raport, który może się nam czasem przydać. Szczególnie jeżeli pozwolimy, puścimy program samopas, że tak powiem.
0: A ja, Arku, myślę, że warto też będzie pokazać na przykładzie dobrze znanego Acara, jak Malwarebytes zachowuje się, kiedy coś znajdzie.
1: Nie wiem, co to jest.
0: A myślałem, że znasz ten wirus testowy. To jest, coś, co się, na czym się testuje każdy antywirus tak naprawdę i który po prostu możesz dzięki temu możesz sprawdzić, czy dany antywirus w ogóle działa.
1: Ja sam sobie piszę różne programy.
0: Aha, to jeżeli masz
1: ale
0: coś takiego.
1: Nie mam niestety w tym momencie.
0: No to w takim razie możesz
1: to,
0: to możesz wpisać w Google EICAR test wirus. I pierwszy wynik prawdopodobnie.
1: Ale skoro to jest wirus testowy, to podejrzewam, że każdy antywirus ma go w bazie.
0: Tak, natomiast właśnie zależy mi na tym, żeby pokazać, jak się w ogóle zachowuje, jeżeli coś znajdzie. O właśnie.
2: O,
0: i tu mamy.
2: Pane same button confirm download file link file download download self mobile http shop portal top list drop drop out volume scale i 6 dial margin audio 7 out volume scale i 6 dial margin
1: ten klik można bezpiecznie uruchomić?
0: Tak,
2: drop,
0: tak.
2: Drop, drop, download, edytor,
1: odpokojemy go.
0: Tak, być może to już.
1: Ciekawe,
0: co on wykryje.

0: Ale tu gdzieś był jeszcze jakiś plik na przykład w wersji HTML albo w wersji TXT. Ciekawe.
1: I zobaczymy.
0: Zobaczmy. Bo...
1: na przykład Windows 10 test virus wpiszemy. Dziś jak taka ciekawa audycja,
0: tak,
1: poszukamy
0: taka
1: sobie
0: na
1: Google.
0: Żywo, poszukamy sobie wirusów.
1: Chyba nie sprawdzimy niestety, jak...
0: Szkoda, bo sam jestem ciekaw, jak on się zachowuje, wiesz, czasem... A czy ty miałeś okazję to sprawdzić w ogóle, jak zachowuje się, kiedy coś wykryje?
1: Tak, Keygena wykrył i po prostu mamy okno dialogowe z trzema przyciskami radiowymi i przyciskiem OK.
0: OK, bo głównie chodziło mi o to, bo czasem niektóre programy antywirusowe to się tak zachowują, że jak nam coś wykryje, no to zaczyna dla użytkownika być to problemem, bo wszystko jest blokowane i użytkownik nie ma możliwości podjąć decyzji.
1: Nie, tu jest tak liberalnie dość.
0: No to okej. Okay.
1: Ja sobie uruchomię z powrotem program. Okay. Wrócimy do naszego planowania scanowań. Tu niestety są trzy niezaetykietowane przyciski. Ten dźwięk, który słyszycie, to w moim screen readerze oznacza, że jest postawiona etykieta na przycisku. I mamy u góry przycisk close, tak sobie zaetykietowałem, przycisk do zamknięcia tego okna. Przed scan, czyli skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń. Quick scan, czyli szybkie takie skanowanie, tylko profilaktyczne. I custom scan, czyli skanowanie niestandardowe. Ja pokażę trzecią opcję, najciekawszą. Mamy opcję do tego skanowania. Quarantine all threats automatically, czyli automatycznie kwarantannuj wszystkie zagrożenia. Scan memory objects, czyli skanujemy RAM. Scan registry and startup items, czyli skanujemy rejestr i programy, które uruchamiają się z systemem. Scan within archives, czyli skanuj w archiwach. Czyli program skanuje w środku archiwów ZIP, RAR i tak dalej.
2: Scan for rootkits,
1: czyli skanujemy w poszukiwaniu programów, które w ten czy inny sposób zmieniają działanie naszego systemu operacyjnego. Skanowanie przez to trwa dłużej i wymaga restartu.
2: Potentially unwanted program.
1: Potentially unwanted program. I co mamy robić z takim programem? Mamy opcję treat as malware. Czyli od razu tak jakbyśmy to było niechciane oprogramowanie.
2: Blank. Potentiały unwanted program. Ignore detection.
1: Ignore detection, czyli ignorujemy.
2: Potentiały unwanted program.
1: Warn user about the detection, czyli poinformuj użytkownika.
2: Potentiały unwanted program. Potentiały unwanted modification.
1: Potentially unwanted modification, czyli jakieś rozszerzenie do czegoś. To analogicznie te trzy opcje.
2: Select
1: area of the system to scan.
2: Select
1: I tu mamy.
2: Select TMSI.
1: Nasze dyski. Możemy wybrać, co ma w obrębie danego dysku być zaznaczone. Możemy zaznaczyć cały dysk, a jak rozwiniemy dysk z całką, to mamy poszczególne elementy. I tu możemy wydać next. I tu sobie wybieramy

0: Kiedy ma odbyć się skanowanie? Datę wpisujemy w takim formacie miesiąc slash dzień slash rok, czyli wpiszemy sobie 31/12/2020. Jak widać, nie działa. Specjalnie to zrobiłem, żeby nie zadziałało. Niestety nie możemy tak. No nie mogę sobie. Raz mi się udało to zrobić przed audycją, a teraz już nie mogę. Jakoś tak. Ale w tym polu edycji można pisać z, na przykład 13:00. O jest, dobrze, już pamiętam. Po prostu musimy myszką kliknąć na to pole i wpisać datę. 31/12/2020. I tu mamy, przepraszam bardzo za to, po prostu musiałem sobie przypomnieć. Tu mamy tryb skanowania, jak chcemy skanować. Mamy skanowanie dzienne, tygodniowe, miesięczne i tylko raz możemy je wykonać. On reboot, czyli za każdym restartem. Wtedy niestety nie znika nam pole do daty, ale to skanowanie i tak będzie się wykonywało za każdym startem. Mamy też godzinne skanowanie, jakbyśmy chcieli. I tu mamy ten przycisk, ja nie zaetykietowałem go, ale to jest przycisk do tego, czy to skanowanie ma być aktywne.
1: Żeby to zapisać jakby, tak?
0: Nie, to jest przycisk, pole wyboru, które sygnalizuje, czy to skanowanie ma być aktywne, aha, czy ma sobie po prostu nawet
1: być zdefiniowane, ale nie zoom działa
0: i już po zabawie z OCR-em.
1: Natomiast ja, Arku, sprawdziłem u siebie tego naszego testowego wirusa, tego Acara, i powiem ci, że Windows Defender z nim sobie poradził. Z wersją w pliku .com nie sprawdzałem zipa, ale zaraz mogę jeszcze nawet sprawdzić też zipa.
0: Ale z wersją w pliku .com to jest trochę bez sensu, bo ten wirus nie ma się nawet uruchomić.
1: Ale on go mimo wszystko jakoś wykrył, a zobaczymy zipa. Spróbuję pobrać, jestem teraz na tej stronie.
0: Ej. A ja spróbuję Defenderem nawet wymusić mu skanowanie.
1: Download unsuccessful. Tak, Defender sobie z tym radzi. Dziwi mnie bardzo, że Malwarebytes sobie z tym nie radzi, że nie obsługuje tego.
0: No, ja nie mogę nawet skanować. Pytanie, czy to jest specjalnie zrobione? W tym sensie, że ten wirus nie ma się jak uruchomić i twórcy wyszli z założenia,
1: to znaczy,
0: że...
1: to jest generalnie wirus, który jest od lat. Te pliki są od wielu, wielu lat i generalnie była jakaś taka umowa wśród twórców oprogramowania antywirusowego, że każdy w bazie ma mieć sygnaturę tego, żeby po prostu można było sprawdzić, czy ochrona w czasie rzeczywistym, czy skaner działa.
0: Aż sprawdzę, wpiszę w Google Malware Bytes and Icar. Jest jakiś wpis na forum, szybko go przeczytam, żeby was i siebie uspokoić.
1: Bo to jest bardzo ciekawe.
0: Jest jakiś wpis. Kurczę, ciekawe śledztwo się może z tego zrobić.
1: No to zobaczmy może, co to jest, bo to jest, myślę, że dość ważne.
2: Mhm.
0: No właśnie.
1: Będę
0: tego całego czytał.
1: Tak, no oni tu generalnie tłumaczą się, że oni wolą sprawdzać faktycznie, czy coś jest, czy nie, no ale gdyby ktoś chciał zobaczyć po prostu, czy to działa, to tak...
0: No niestety nie pisze tutaj, jak przetestować tego antywirusu. Gdzieś to jest, coś tam czytałem, ale teraz wiadomo, no nie ma człowiek czasu, żeby...
1: No tak,
0: czasu,
1: no jesteśmy na żywo i to po prostu... Takie rzeczy nam wychodzą w trakcie programu, proszę państwa.
0: Zainteresowałeś mnie tym iCarem, nigdy o tym nie słyszałem, szczerze powiedziawszy.
1: Ja wiesz co, ja to pamiętam jeszcze z książek... Tak, proszę państwa, były kiedyś książki o internecie, jeszcze w latach 90. zwykłe papierowe, które się skanowało i to jeszcze z tamtych czasów pamiętam, że ludzie polecali, żeby sprawdzić, czy wasze oprogramowanie antywirusowe działa, to żeby sobie pobrać właśnie tego iCara i dzięki temu wiemy, czy oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie. I szczerze mówiąc, zawsze testowałem na antywirusach ich prawidłowe działanie za pomocą tego pliku.
0: A jednak, no Malwarebytes nie posiada tego. Hmm? Teraz wejdziemy sobie jeszcze real-time protection. I to mam malicious sites, czyli szkodliwe strony internetowe. Malware and pubs, czyli niechciane oprogramowanie i to potencjalne niechciane oprogramowanie. Ransomware, czyli te programy wyłudzające okup.
2: Exploits,
0: czyli luki.
2: Web protection, more info.
0: Web protection, more info, czyli więcej o tym, jak program chroni sieć.
2: Web protection, text, button, text, command, web protection, more info, button, command, web, ransom, web, protection,
0: exploit, protection, slow, more, button. Moduły związane z... W tym programie jest robiona specjalna dostępność, chyba tak mi się wydaje. Bo kliknąłem sobie w przycisk więcej i się pojawił taki dymek, w którym jest napisane, co robi dany moduł. No nie jest ta dostępność może perfekcyjna, ale twórcy się postarali.
1: Owszem.
0: No i to jest takie coś. Ale tą zakładkę Real-Time Protection mamy podzieloną na dwie części, bo mamy Global i My Computer. Wejdziemy sobie w Global i na przykład wejdziemy sobie w Malicious Sites. Ta opcja global ma działać, bo ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że to działa tak, że pokazuje jakby jego bazę, ale w sumie to by było bez sensu. I to są po prostu historie tych exploitów i tak dalej, które wykryliśmy. Która wykrył nam program, tylko nie wiem, czemu ta zakładka global, do czego ona ma służyć. Mi się wydaje, że tu tam powinniśmy mieć pokazaną jakby fragment bazy tego programu, co on wykrywa jako takie strony. No nie wiem. Otworzymy sobie centrum powiadomień, chociaż niestety nic w nim nie zobaczę teraz. Jak widać mamy po prostu puste. Tutaj pod tabem byśmy mieli powiadomienia w polach edycji i naciśnięcie spacji na takim polu edycji skopiowałoby nam powiadomienie do schowka. To by było... Chyba na tyle, jeśli chodzi o Malwarebytes. ciekawą mieliśmy audycję przez tego Eikara, nam się przewijał jego wątek.
1: Zgadza
0: bardzo
1: się.
0: Mnie to zaintrygowało i po audycji będę badał dalej sprawę i napiszę wam w komentarzu, obiecuję, że to zrobię, napiszę wam w komentarzu, co udało mi się ustalić.
1: I jak sprawdzić przede wszystkim, żeby też sobie krzywdy za nadto nie zrobić, ale jak mimo wszystko sprawdzić, czy Malwarebytes działa, czy rzeczywiście jestem w stanie coś wykryć. No bo to ja jednak się tak trochę będę upierał, że szczególnie dla osób niewidomych to jest istotne, żebyśmy my zawsze wiedzieli, na co możemy, czego możemy się spodziewać, kiedy to się zadzieje, bo no, programy antywirusowe działają w bardzo różny sposób i ty tu, Arku, powiedziałeś, że ty już widziałeś, jak to wygląda. Ja ci oczywiście wierzę, natomiast myślę, że część z naszych słuchaczy chciałaby mieć możliwość sprawdzenia sobie na spokojnie tego w jakichś takich kontrolowanych warunkach, co się dzieje, zanim rzeczywiście zaufamy danej aplikacji, że na pewno nam tu nic złego nie zrobi.
0: Jeżeli uda mi się to ustalić, to ja po prostu napiszę w komentarzu jakby krótki wpis, bo podejrzewam, że cały komunikat będzie w języku angielskim. Napiszę krótki wpis, w którym przetłumaczę to i dodam link do nagrania, w którym po prostu próbuję uruchomić jakiś testowy ich plik.
1: Dobrze.
0: Jeżeli jakiś znajdę.
1: No to się w ten sposób umówmy, bo to jest myślę, że coś, co...
0: To jest bardzo ważne, tak. Że ja się zgodzę.
1: Okej, no to tak podsumujmy. Jeżeli chodzi o Malwarebytes, aplikacja naprawdę jak na antywirusy, jak na obecne czasy, przede wszystkim nie zaśmiecająca, nie wyposażona w nie wiadomo jak wiele modułów, które tak naprawdę no, po nic nie służą albo są takimi dodatkami, które w rzeczywistości niewiele robią. Tu rzeczywiście widać, że no, to jest program antywirusowy. To jest program antywirusowy i ma taki być. Z ciekawości, jak często wychodzą aktualizacje baz wirusów?
0: No, codziennie praktycznie. Codziennie co dwa dni.
1: Ale codziennie na przykład po ileś razy dziennie, czy tak właśnie...
0: Wiesz co, ja mam u mnie to jest tak, że on mi po prostu za każdym razem jak uruchamiam komputer, a ja komputer uruchamiam raz na dzień, no bo uruchamiam go rano i on jest uruchomiony do samego wieczora i za każdym razem jak rano uruchamiam komputer, to mówi virus database is got updated, tylko ja nie wiem, czy on tego nie robi też w tle.
1: No tam było, że co godzinę teoretycznie
0: no tak,
1: było chyba ustawione.
0: Tylko, że on nie powiadamia o tym, co w sumie ma sens, no bo co godzinę mi będzie spamował
1: no tak,
0: powiadomieniami.
1: To też bez sensu. Natomiast no to dobrze wiedzieć, że regularnie jest ta baza aktualizowana. Jeżeli raz dziennie, trochę
0: no słabo by było.
1: Rzadko.
0: No nie wiem, tylko właśnie raz dziennie mnie powiadamia, no bo raz dziennie włączam komputer, tak? Mhm. Nie wiem.
1: Natomiast program jako taki rzeczywiście jest całkiem dostępny, jest myślę, że dość intuicyjny w obsłudze. Wspominałeś, że jeżeli chodzi o instalację, jest również dostępny. Czy coś w trakcie tej instalacji warto wiedzieć?
0: Nie warto wiedzieć. A, warto podać adres e-mail, bo dostaniemy triala 14-dniowego. Jak program puści nas bez podania adresu e-mail, bez żadnego, nie będzie nas naciskał, ale nie dostaniemy triala. I co ciekawe, nie będziemy mogli się po tego triale już cofnąć.
1: Mm-hmm. Czyli tam warto podać swój adres mailowy i sobie tego triala użyć. Czy my potem coś jeszcze musimy robić, czy żeby ten trial nam się zainstalował, czy to
0: nie,
1: po
0: nie, nie,
1: prostu...
0: Nie, podajemy e-mail, nawet nie aktywujemy e-maila.
1: Mm-hmm. I to po prostu działa. Przez te 14 dni, przez 2 tygodnie możemy sobie przetestować, czy Malwarebytes nam odpowiada, czy nie. Czy ta aplikacja, zauważyłeś, żeby jakoś, nie wiem, bardzo mocno śmieciła w systemie?
0: Nienawidzę takich aplikacji i usuwam je od razu i na pewno ich nie pokazuję na żywo, więc nie.
1: Okej, okay. No to bardzo dobrze.
0: Sprawdziłem. Z Revol Installerem ją zainstalowałem, z Revol Installerem ją odinstalowałem testowo.
1: I jest okej. No dobrze, Arku, to w takim razie myślę, że będziemy kończyć nasz dzisiejszy program. Ja jeszcze tak na szybciutko zerknę do naszych wypowiedzi. Czy ktoś do nas coś napisał? Nie widzę, żeby ktoś do nas coś pisał. Poza tym jednym pytaniem od Mojsiora. Wcześniej jeszcze sobie tu odświeżę, ale nie. O! Jest.
0: Jednak...
1: Tu jeszcze Mojsior nam zasugerował. Pobierzcie coś z dobrych programów, żeby był menedżer pobierania.
0: Menedżer
1: to może
0: pobierania. Do, świetny pomysł. Nie wpadłem na to. Pobierzemy
1: no
0: sobie na przykład... raz, dwa, trzy, będziesz ty. Fubar 2000.
1: Czy ty miałeś to zaznaczone, żeby on chronił przed tymi?
0: Nie ma.
1: Aha.
0: Poszedł, bo ja mam ustawiane chyba automatyczne usuwanie.
1: Usuwanie. A, no widzisz.
0: Po prostu puścił mnie nie przez UAC. Mam nadzieję, że mi się nic nie zainstalowało. Sprawdzimy. List format 2000 selected C, USEN SUNO 6, AMP, DATA, LOCK, SAN, AWS, REVON, ROGUE, format 2000 DOT, XN, RO 6, 7, B, 34, DOT, PFC, WINDOWS, REFET, 20, format 2000 DOT, PYMER, LOCK, SAN, AWS, no, no, to wszystko jest...
1: Ale nie, to rzeczywiście, to się udało i rzeczy... A czy gdzieś w powiadomieniach, zobacz, czy w powiadomieniach będziesz miał teraz jakąś informację.
0: W sumie tak. Jest! Od razu centrum powiadomień pokażemy. I otworzymy sobie... O! Polecam export i copy to clipboard i wtedy... no...
1: Łatwiej to czytać.
0: Można wkleić do notatnika. Zweryfikował typ problemu.
1: I tyle.
0: Co ciekawe, czytałem gdzieś, nie sprawdzałem, bo nie lubię tego programu. Jest taki program Unchecky się nazywa.
1: Jest, owszem.
0: On służy do tego, żeby odznaczać te adwery i jeżeli my mamy ten program zainstalowany, to Malwarebytes staje się mniej czujny wtedy na adwery.
1: Mhm. No bo on liczy, że Unchecky nam gdzieś tam pomoże.
0: Tak, ale ja polecam naprawdę, pobierajcie programy z zaufanych źródeł.
1: Ze stron producentów po prostu, bo te wszystkie, oczywiście, no wiadomo, są czasem takie aplikacje, gdzie producentów już nie ma, gdzie się zwinęli.
0: Albo z Chocolaty, no. I o Chocolaty chyba trzeba by opowiedzieć kiedyś, bo to też jest
1: aplikacja... myślę, że warto, bo to jest fajna aplikacja, może nie dla wszystkich, ale rzeczywiście wygodna, jeżeli ktoś lubi.
0: Nie powiedziałbym, że nie dla wszystkich jest GUI. A mówię o Chocolaty?
1: To nie wiedziałem, że jest GUI, bo wydawało mi się, że jest tylko wersja command line'owa.
0: Dlaczego mówię o Chocolaty w tym akurat kontekście? Dlatego, że Chocolaty nam bardzo mocno ogranicza styczność z adwerem. Tam jednak bardzo dbają o to, żeby instalki były czyste. Czyli antywirus to ma być program, który nas chroni w razie W, a nie program, który instalujemy po to, żeby sobie popuszczać, że tak powiem. No musimy być my czujni, bo program jest programem tylko. Programem. My jesteśmy ludźmi.
1: A najlepszy antywirus znajduje się między uszami.
0: Tak.
1: Tak. I to my musimy wiedzieć, a przynajmniej no, po prostu nie klikać bezmyślnie we wszystko, w każdy link, który nam ktoś przyśle. Teraz jest na przykład taka mania po prostu, ja dostaję już co rusz to wiadomość na Messengerze od kogoś. Hej, zagłosuj na mnie gdzieś tam i jest podany link. A po chwili, czy tam po kilku godzinach, dostaję informację, słuchajcie, jak wysłałem, czy wysłałam do was wiadomość o tym, żeby na mnie głosować, to nie głosujcie, wirus. No. I to już całkiem, tak, i to już całkiem sporo takich rzeczy. Zastanawiam się, skąd to w ogóle przychodzi. Nie klikałem w te linki, szczerze powiedziawszy, więc nie wiem nawet, co tam jest i może i dobrze, nie będę tego sprawdzał. Natomiast zastanawia mnie, czym to idzie i jaki jest kanał dystrybucji tego, bo to już kilka osób...
0: Jeszcze są takie łańcuszki na Facebooku.
1: A tak, oczywiście. No łańcuszki to jest... Tak, łańcuszki to jest swoją drogą.
0: Także bardzo dziękuję Mojsiorowi tutaj za sugestię z
1: przydała się,
0: programami.
1: Owszem.
0: Przydała się.
1: Owszem. No i tym to optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą prezentację. Aplikacja Malwarebytes, przypomnę, aplikacja w wersji darmowej, także w wersji płatnej. Chyba rzeczywiście te 70 zł rocznie to jest sens poświęcić, bo całkiem nieźle to
0: wygląda. Ja sobie
1: wygląda.
0: Kupię ten program. Ja zawsze audycje staram się pokazywać albo na demach, albo na darmowych wersjach, bo zawsze czekam, aż skończę audycję, żeby móc kupić jakiś ciekawy program, ale ten program chyba się znajdzie na moim komputerze w wersji pełnej.
1: Tak, bo tu rzeczywiście warto, bo rzeczywiście warto, widać, że aplikacja jest no, pod względem dostępności całkiem fajnie działająca i też no, ta licencja nie jest jakoś droga, skoro na 3 stanowiska mamy te licencje za te 7 dyszek, no to tym bardziej wygląda to fajnie.
0: No tak.
1: Tak. Aplikacja Malwarebytes, aplikacja antywirusowa, antymalwareowa, ransomware też na mnie straszny dzięki niej. Jeszcze kilka innych różnych śmieci, które to no, są dość popularne niestety w dzisiejszych czasach. Także bądźcie bezpieczni, dbajcie o swoje komputery, bo na tych komputerach mamy coraz więcej różnego rodzaju danych, które po prostu no, tylko źli ludzie czyhają, żeby nam je zabrać, a wtedy to już jest rzeczywiście... Nic przyjemnego. Arkadiusz Świętnicki prezentował dla was te aplikacje, czyli Malwarebytes. Dzięki, Arku. I co?
0: Dziękuję.
1: Słyszymy
0: również
1: się pewnie jeszcze przed świętami. Coś tam nam pokażesz ciekawego.
0: Oj, jeszcze
1: tygodniu
0: się postaram, tak.
1: Okej. No to tak pod choinkę. Coś będzie fajnego. I ja również dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Tego to, szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie było, a nie pamiętam przynajmniej, czy na naszej antenie kiedyś się odbywały tak pod rząd, na żywo, w dodatku dwie audycje. Chyba coś takiego było, ale już teraz dokładnie nie pamiętam, bo tych audycji to za nami naprawdę mnóstwo, a jeszcze drugie tyle albo i więcej przed nami. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. To jest kolejna audycja, którą prowadzimy w poniedziałek, 6 lipca 2015 roku. 21 już za nami, kilka minut temu minęła. A witam mojego kolejnego gościa, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
4: Dobry wieczór.
1: Witaj ponownie, bo już nieraz się słyszeliśmy na antenie. Dziś nam poopowiadasz o Androidzie, a konkretnie o nowym czytniku ekranu dla systemu Android, który nazywa się jak?
4: Shine Plus.
1: To może na dobry początek kilka słów o genezie, co to w ogóle jest, skąd to się wzięło, kto za tym stoi, a przede wszystkim po co, skoro jest TalkBack?
4: To w zasadzie zaczęło się dość spontanicznie. Firmy Atlab, która pochodzi, jak się dowiedzieliśmy, z Korei, nie znał raczej nikt.
1: Ale południowej czy północnej? Tak się retorycznie zapytam.
4: Południowej. Tam, gdzie Samsung.
1: Okej.
4: I w zasadzie nikt ich nie znał i bardzo nas zdziwiło, kiedy na liście Icefree, znanej liście międzynarodowej użytkowników niewidomych Androida, pojawił się komunikat, że istnieje nowy screen reader. No i tak z początku było sporo sceptycznych głosów, no bo skoro jest TalkBack, po co nam kolejny, na ile to jest zaawansowane, czy warto, czy może ktoś się po prostu bawi i chce znowu wyciągnąć od nas pieniądze. Ale postanowiłem go przetestować i firma Atlab zastosowała wiele ciekawych rozwiązań, których TalkBack nie ma, mówiąc w skrócie, a nie mówiąc w skrócie, może o nich pomarzyć, albo raczej powinien się nimi zainteresować, bo są dość ciekawe, są takie dość unikalne, o których jeszcze nie słyszano w technologiach dotykowych.
1: Ja miałbym do ciebie jeszcze, Pawle, tylko taką prośbę, jakbyś mógł odrobineczkę zooma przyciszyć, bo nam po prostu tu generujesz momentami przester.
4: W ten sposób będzie dobrze?
1: Myślę, że tak.
4: Dobrze. Firma Atlab oprócz Shine Plus chwilowo nie oferuje żadnych innych produktów, ale przymierza się także do klawiatury do pisania na Androidzie. O ile widziałem dobrze w ich katalogu, do syntezatora mowy swojego oraz do aplikacji powiększającej, takiej jak podobnej jak chyba Seeing Assistant Home zestaw oferuje, czyli taka lupka do podglądania pewnych rzeczy w powiększeniu, jakichś kartek papieru, obiektów itd.
1: Rozumiem. Więc Shine Plus, no właśnie, w odpowiedzi na te pytanie, po co kolejny screen reader, skoro jest TalkBack? Jak to z tym jest? Co nam daje dodanego i czy w ogóle warto tego używać? I czy na przykład to już jest na tyle dojrzały czytnik ekranu, że możemy spokojnie no, pozbyć się gdzieś tam TalkBacka, nie używać go w ogóle i bazować tylko i wyłącznie na Shine Plus i będzie dobrze?
4: Ja osobiście jeszcze nie używam Shine Plus jako mojego podstawowego screen readera. To jest moja prywatna kwestia estetyki. Po prostu screen reader nie jest jeszcze dostępny w języku polskim, a dla mnie po prostu gryzie się strasznie system w języku polskim, screen reader w języku angielskim. Ale też wiem, że no, wielu osobom brak spolszczenia w aplikacji będzie przeszkadzał. Już wiem, że niedługo rozpocznie się proces przyjmowania lokalizacji i obiecuję się tym zająć.
1: Problem też jest w ogóle chyba taki, że interfejs Shine Plusa jest w języku angielskim nieco dziwnym. Czy to już zostało poprawione?
4: To będzie poprawione w nas najbliższych aktualizacjach. Aktualnie opracowywane są poprawki także języka angielskiego, ponieważ autorzy stosują dość dziwną terminologię. Też język niestety deweloperów pozostawia dość wiele do życzenia. Niemniej jednak aplikację da się zrozumieć. Kiedyś udało mi się w naszej grupie androidowej takiej, nie powiem zamkniętej, ale jeżeli ktoś należy do grupy Andek na WhatsAppie czy do listy Android SOS, wie o czym mówię, popełnić takie małe demo, gdzie objaśniam przeróżne funkcje Shine Plus. I da się to zrozumieć, w zasadzie wszystko wiadomo do czego służy, nie ma niejasności, ale dla nowego użytkownika, zwłaszcza niewprawionego w angielskim technicznym, może być to program ciężki do zrozumienia bez wyjaśnień, bez przeprowadzenia kogoś przez to.
1: Więc w dzisiejszej audycji myślę, że przez to jakoś wspólnie przejdziemy. Zaczynając od początku, jak zainstalować Shine Plusa? Aplikacja jest, jak rozumiem, darmowa i pewnie dostępna w sklepie Google, tak?
4: Tak, zgadza się. Aplikację można pobrać ze sklepu Play. Wystarczy wpisać Shine Plus, Shine Plus, pisane jako jedno słowo. Może troszeczkę zmylić, to znaczy to się skojarzy, ale aplikacja w sklepie nazywa się Screen Readers for Blind. I ona już kilkakrotnie zmieniała tam nazwę. Kiedyś nazywała się Another TalkBack Screen Reader, co troszeczkę mogło zmylić, a mogło się wprowadzić wątpliwość, że firma próbuje w jakiś sposób ukraść chwałę Google. Później to się jeszcze inaczej nazywało Accessibility Screen Reader, jakieś takie masło maślane, jeśli się mogę tak wyrazić. Natomiast teraz znowu przemianowano to na Screen Readers for Blind i pod taką nazwą wyświetli się wynik w sklepie Play. Natomiast aplikacja już na pulpicie nazywa się normalnie Shine Plus.
1: Instalujemy i co dalej?
4: Ja może to zademonstruję. Aplikację należy przede wszystkim otworzyć z pozycji ikony na pulpicie. To jest pierwsza rzecz, jaką robimy. Nie wyłączając jeszcze TalkBacka, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów, mam ikonę Shine Plus na pulpicie. Shine Plus, to jest okno główne.
1: Gdybyś mógł podgłośnić trochę telefon, to by było świetnie.
4: Przede wszystkim tu muszę ostrzec, że on na początku proponuje nam instalację syntezy mowy Google i klawiatury Google jako najlepiej dostępnych, wszędzie dostępnych, najlepszych, na wypadek gdyby domyślna klawiatura była niedostępna lub gdyby komuś brakowało silników syntezy mowy w jego języku. Tam naciskamy przycisk skip, jeżeli nas żadna z propozycji nie interesuje i wyświetla się to okno, które aktualnie teraz przedstawiam. Tutaj pierwsza linia, no oczywiście powtarza się program, bo znowu nam poleca klawiaturę Google i syntezę mowy takąż również samą. Google TTS Download. Google TTS Download to jest pobranie syntezy mowy Google. Keyboard OK wyłączono. Keyboard OK, tu jest klawiatura. Skip. I naciskamy skip, bo chcemy pominąć. I mamy takie okno, w którym... Please set accessibility profile for normal operation. Chodzi o to, że Shine Plus, o czym jeszcze nie mówiłem, nie jest jedynie screen readerem. Jest także oprogramowaniem powiększającym dla osób słabowidzących. Muszę się przyznać bez bicia, że nie przetestowałem tych funkcji, więc nie wiem niestety na ile są dobre, na ile potencjalny niedowidzący użytkownik uzna je za przydatne, lepsze od tych oferowanych przez Androida domyślnie. lub nie. Mam nadzieję, że ktoś może... To jest, o ile pamiętam, audycja interaktywna, więc może ktoś zgłosi się z osób, które już testowały, a nie dowidzą, jak podoba się powiększenie, inwersja kolorów i tego typu funkcje.
1: Jasne, czekamy. Do waszej dyspozycji jest przede wszystkim nasz Skype, tyflopodcast.net. Telefon widzę, że próbuje się zalogować, ale dziś jakoś jakiś nasz operator VoIP-owy ma problemy, więc proponuję tyflopodcast.net jako najszczęśliwszą i najbardziej skuteczną formę kontaktu.
4: I okno główne pozwala nam wybrać profil, czyli pozwala nam określić, jakim jesteśmy użytkownikiem. Opcja numer 1 prawdopodobnie będzie interesowała najbardziej słuchaczy niewidomych.
2: Pierwsze, Voice Oriented and Zoom Support.
4: Voice Oriented and Zoom Support, czyli głównym naszym trybem operacji jest dźwięk, konkretnie synteza mowy, głos. A Zoom to jest tylko takie wsparcie, tam w chwili kryzysu możemy sobie coś podświetlić, powiększyć i zobaczyć w powiększeniu. To jest właśnie opcja pewnie dla osób głównie niewidomych, które jeszcze coś widzą, ale niewidomych.
2: Drugi, Zoom Oriented and Voice Support.
4: Druga to jest Zoom Oriented and Voice Support.
2: Pierwsze, Voice Oriented and Zoom Support.
4: Czyli dokładnie przeciwieństwo. Mamy Zooma, wszystko jest powiększone, ale jeżeli nie chce nam się czytać długiego tekstu, męczą nam się oczy, albo po prostu mamy taką potrzebę, możemy coś dłużej podświetlić i nam zostanie to przeczytane.
2: Trzeci, Vision Protection and Legibility Improvement.
4: I trzeci to jest Vision Protection and Something Improvement. Tu jest też użyte jakieś takie słowo. W każdym bądź razie to jest też jakiś tryb inny, skupiony na innego typu usprawnieniach dla osób niedowidzących. My wybieramy oczywiście opcję numer 1. I przenoszeni jesteśmy do opcji dostępności naszego telefonu.
2: No,
4: teraz należy aktywować usługę Shine Plus. Tu jest Shine Plus na liście usług. Z reguły będzie widać talkbacka. Ja go tu nie mam, bo w Samsungach został on przeniesiony. To jest dyskusja na troszeczkę inny temat. Natomiast tu widzę Shine Plusa, więc go włączę. Wchodzę do środka.
2: Shine Plus. Wyłączony przełącznik.
4: Wyłączony przełącznik, więc go załączam.
2: Wyłączony. Ale użyć Shine Plus.
4: Czy użyć Shine Plus? Tak, użyjemy Shine Plus.
2: Obserwowanie wpisywanie przyciska do linii. Przycisk oka.
4: O, i Shine Plus się załączył.
2: Już.
4: A teraz należy wyłączyć tego backa, czyli wracamy poziom wyżej.
2: Shine Plus włączony. Wyświetla elementy odbić. Dostępność. Więcej USB. Dostęp.
4: Wracamy.
2: Jednego dotknięcia.
4: Na górę.
2: Dostęp bez więcej USB. Możliwości. Widok. Kategorii.
4: Widoczność. Tu ja muszę wejść, ponieważ to jest Samsung i w Samsungu jest trochę inaczej postrukturyzowane. Talkback.
2: Talkback. Włączony. Przełącznik.
4: Włączony.
2: Ale wyłączenie funkcji Talkback. Przycisk oka.
4: I już operujemy na samym Shine Plusie.
1: I teraz tylko i wyłącznie już mamy do dyspozycji właśnie Shine Plusa. No i zresztą już było przed momentem, słuchać, bo zaczęły się pojawiać właśnie angielskie komunikaty. On tak czy inaczej już część funkcji nawet wcześniej przejął.
4: Tak, dźwięki można było usłyszeć, też pewnie rozpoznaliście dźwięki NVDA, dźwięki klikania Windowsa, no tutaj deweloperzy nie byli zbyt pomysłowi, po prostu pokradli dźwięki skąd się dało.
1: No i co dalej? Co teraz możemy tu zrobić? Bo uruchomiliśmy, świetnie, fajnie.
4: No więc ja myślę, że warto przedstawić parę takich podstawowych funkcji. Oczywiście nawigacja wygląda tak samo, czyli przesuwamy się po obiektach lewo-prawo, a stukaniem dwukrotnym otwieramy daną rzecz. Myślę, że warto zwrócić uwagę na responsywność. Niektórzy ludzie twierdzą, że nic się nie zmienia, a dla mnie osobiście Shine Plus jest stanowczo szybszy od TalkBacka. Spróbuję teraz szybko pomieścić się po elementach ustawień dostępności i zobaczymy, jak wam się to podoba. To jest Samsung Galaxy S4. Z Lollipopem aktualnie, od Samsunga, nie od operatora żadnego, taki oficjalny Samsung ze sklepu Samsunga.
2: Ciemny ekran, rozmiar tekstu, no, wyłącz, przypomnij, wyłącz, skrót włączony.
4: Mi się wydaje, że na TalkBacku takiej prędkości nawigacji nie da się osiągnąć, ale to jest subiektywne wrażenie, bo już wiem od znajomych na innych telefonach, że oni tego nie odczuwają. Więc nawigacja pozostaje taka, jaka jest. No i teraz mógłbym na przykład pokazać taką jedną z takich ciekawych funkcji tu Shine'a jest panel comment. To się nazywa quick comment panel. Otwieramy go przesuwając szybko palcem w lewo i w prawo.
2: Comment panel, it is bad.
4: Usłyszeliśmy takie dwukrotne pipnięcie. Program nas powiadomił, że jesteśmy w panelu comment. I mamy tu przeróżne opcje. To trochę działa jak menu w Windowsie, czyli takie pod altem, czyli mamy z lewa na prawo paski konkretnych opcji, a z góry na dół już poszczególne opcje w tych paskach. Tu pierwszą opcją jest TTS Speed, czyli prędkość syntezy.
2: Będzie on TTS Speed.
4: I mogę jechać teraz w dół palcem albo w górę, w dół na przykład.
2: 1 stage speed, 2 stage speed.
4: One stage speed, 2 stage speed. Chodzi o to, że poziom 1, poziom 2, zdaje się, że TOX też miał taki podział. Że nie było procentów, tylko były poziomy, które miały jakieś konkretne stopy procentowe. Teraz mogę przejść w prawo.
2: Media volume.
4: Media volume, czyli głośność multimediów. To jest ta głośność, która jej też się trzyma nasz syntezator.
2: 50% volume, 60% volume, 70% volume.
4: Tu widzicie, skacze nam co 10% głośność syntezy.
2: Setting.
4: Setting. To są niektóre ustawienia Shine Plus, które można szybko przełączać.
2: Sprawdza info.
4: Speak call info, czyli czy ma automatycznie odczytywać informacje o nadchodzącym połączeniu.
2: Whisper auto mode.
4: Whisper auto mode. To jest funkcja, którą też myślę zajmiemy się wkrótce. Jedna z unikalnych funkcji Shine'a. Możemy przyłożyć telefon do ucha i wtedy Shine będzie odczytywał wszystkie informacje za pomocą syntezy przez głośniczek ten do rozmów, a nawigacja odbywa się przez naciskanie klawiszy głośności. Więc możemy sobie pewne informacje uzyskać albo pewne rzeczy sprawdzić tak prywatnie, bez odtwarzania syntezy na głośnik, gdzie wszyscy mogą to usłyszeć.
2: AirTag.
4: AirTag to jest jakby rozszerzenie jeszcze tej funkcji, które przy zablokowanym ekranie po przyłożeniu telefonu do ucha pozwala nam usłyszeć troszkę podstawowych informacji, czyli godzinę, stan baterii, czy jakieś powiadomienia są, czy nie, i tak dalej.
2: Keyboard echo.
4: Keyboard echo, echo klawiatury.
2: Notification method.
4: Notification method, czyli tryb powiadamiania. Ja to jeszcze będę demonstrował w ustawieniach. Możemy ustalić, ile informacji na temat nadchodzących powiadomień będzie nam automatycznie odczytywane, kiedy nadejdzie jakieś nowe powiadomienie. Czy będzie to sama nazwa aplikacji na przykład, czy nazwa aplikacji i treść wiadomości, którą otrzymamy, i tak dalej.
2: Wi-Fi.
4: Wi-Fi, tu możemy szybko wyłączyć, włączyć Wi-Fi, to jeżeli ktoś tęsknił za szybko dostępnym panelem sterowania z iOS-a, to tutaj coś takiego mamy.
2: Bluetooth.
4: Cover mode. Cover mode, czyli kurtyna.
2: Sprawdza info.
4: I znów wracamy do Speak Call Info.
2: Tool.
4: Tool, czyli narzędzia.
1: Trochę szkoda i od razu zapytam o to, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia włączonych lub wyłączonych tych opcji, czy jedyną metodą na po prostu dowiedzenie się, jak było wcześniej, jest uaktywnienie tej opcji i sprawdzenie, na co nam się przełączyło?
4: Z tego miejsca niestety nie i to zostanie prawdopodobnie zgłoszone, natomiast w ustawieniach aplikacji te same opcje możemy znaleźć poukrywane w odpowiednich kategoriach i tam już stan ich włączenia lub wyłączenia został podany.
1: Okej.
4: Narzędzia. Update, czyli usuwanie aplikacji. Możemy w ten sposób usunąć aplikację, którą mamy aktualnie podświetloną w naszym launcherze, na naszym ekranie głównym.
2: Translation
4: to jest funkcja, która chyba nie działa w języku polskim. Mam nadzieję, że jak zaczniemy już tłumaczyć program na konkretne języki, co to nadaje, aktualnie podświetlony element, tekst, cokolwiek to jest, może zostać nam przetłumaczone na nasz język za pomocą jakiegoś internetowego takiego translatora. Nie wiem dokładnie, jakiej usługi używa Shine Plus, czy Binga, czy Google, czy jeszcze czegoś. Natomiast właśnie o to w tym chodzi, żeby przetłumaczyć podświetlony element na nasz język.
2: Shortkey.
4: Shortkey, czyli przypisanie skrótu klawiszowego. To jest kolejna ciekawa funkcja Shine Plus, którą będę jeszcze demonstrował, czyli wywołanie klawiatury z każdego miejsca. Oczywiście jest to klawiatura do dzwonienia, jest to tak zwany dialer. Natomiast oprócz dzwonienia możemy także przypisać aplikacjom klawisze dostępu. Na przykład pod piątką otworzy nam się TalkWalker, pod czwórką otworzy nam się nasz odtwarzacz muzyki, pod trójką YouTube i tak dalej. To jest bardzo wygodne, też to będę demonstrował. Label, czyli etykietowanie. I tutaj bardzo ciekawa uwaga. Shine Plus pozwala na eksport, a raczej automatycznie eksportuje wszystkie etykiety, które tworzymy, na kartę pamięci, dzięki czemu możemy wymieniać się etykietami znajomymi. Możemy po prostu kopiować pliki tekstowe, podsyłać je naszym znajomym, a oni, wklejając je do odpowiedniego folderu na karcie pamięci, instalują je w swoim Shine Plus i etykietują tym samym przyciski w aplikacji, która tych etykiet fabrycznie nie posiada.
2: Marking,
4: czyli zaznaczanie tekstu. Niestety nie udało mi się jeszcze opanować zaznaczania według jednostki, czyli znak, słowa. To się da prawdopodobnie uczynić w polach tekstowych. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład skróty na pulpicie, czy takie elementy niebędące polem tekstowym, można zaznaczać je tylko w całości. Przynajmniej tyle udało mi się na razie odkryć, ale dobrze, że się da, bo w TalkBacku się tego niestety nie da zrobić.
2: Version information.
4: Russian Information, czyli wersja aktualnie otwartej aplikacji. Automatyczne odczytywanie ekranu, czyli od góry do dołu zostanie nam wszystko przeczytane. Screen Character String, tak dość tajemniczo nazwana funkcja, chodzi o przeszukanie ekranu pod kątem wpisanego tekstu, czyli mamy ekran, chcemy na nim znaleźć jakiś element, który się konkretnie nazywa, a jest tych elementów dużo, wpisujemy w wyszukiwarkę fragment tekstu albo cały tekst, który, z którego składa się ta nazwa, czy obiekt, czy tekst, i zostanie on wyszukany na ekranie.
1: Czyli coś takiego jak wybór rzeczy w iOSie, mniej więcej.
4: Tak, tak, tylko bez listy tych rzeczy.
1: No tak.
2: Voice search, telefon.
4: Nie, nie chcę tego.
2: Otwieram pliku za pomocą.
4: za chwileczkę pokażę Państwu, co tu się stało. Kliknąłem opcję, której nie chciałem kliknąć. Następną kategorią jest Move. Możemy tutaj na przykład przemieszczać się za pomocą znaku, słowa, character, word. Stąd wybieramy tą szczegółowość, tak? To back to się nazywa szczegółowość. Tutaj wybieramy, czy to ma być znak, słowo, linia, akapit, albo domyślna szczegółowość. No jest to troszeczkę mniej wygodne niż w TalkBacku, gdzie można przypisać gest. Niestety w Shine Plus brakuje personalizacji gestów, tą, którą ostatnio wprowadził TalkBack. Mam nadzieję, że to się jeszcze pojawi w następnych wersjach. Kopiuj. Kopiuj z dodaniem do schowka. Wydaje mi się, że chodzi o dodanie do schowka, w którym już coś jest, jeszcze kolejnego tekstu. Wklej. No i to jest wszystko w tym menu, czyli edycja tekstu jest też tutaj, nie trzeba otwierać żadnego globalnego menu, lokalnego menu, wszystko jest tutaj w tych paskach, dość wygodnie poukładane.
2: Search.
4: Szukaj. I tu jest też dość dużo ciekawych funkcji.
2: Webtext.
4: Możemy przeszukiwać stronę w Google Chrome, niestety Shine Plus nie działa z Firefoxem, automatycznie powoduje, że aplikacja się zamyka. Natomiast Google Chrome działa dość dobrze. Możemy wyszukiwać kontrolki na stronie. Web text, czyli pola tekstowe. Pola edycji. Numer telefonu. Tutaj mamy wyszukiwarkę Google, czyli z każdego miejsca w telefonie za pomocą tego panelu możemy otworzyć wyszukiwanie Google, nie szukając ani widżetu żadnego, ani aplikacji. YouTube search. Możemy otworzyć wyszukiwanie YouTube'a z każdego miejsca. App search, wyszukiwanie aplikacji z każdego miejsca.
2: Voice search.
4: I wyszukiwanie głosowe. To jest to, co przed chwilą, przez pomyłkę włączyłem.
1: A czy to App Search tyczy się sklepu Google, czy aplikacji na naszym telefonie zainstalowanych?
4: Aplikacji w naszym telefonie.
1: Rozumiem.
4: To jest taki spotlight troszeczkę.
1: Aha.
4: Tu jeszcze można po listach szukać.
2: Tekst.
4: Aha, i tekstu.
2: Manager.
4: Mamy też manager, czyli szybki dostęp do pewnych ustawień. Ustawienia urządzenia. To się tak śmiesznie nazywa lista wykonanych aplikacji. To jest lista ostatnio otwartych aplikacji, czyli przytrzymanie Home'a. No jeżeli ktoś nie ma, to może użyć tego. Centrum powiadomień. Ustawienia dźwięku. Ustawienia klawiatury. Ustawienia dostępności. Lista skrótów klawiszowych przypisanych do aplikacji. Ustawienia Shine'a. I to jest wszystko. I tu jeszcze jest Shine Information, czyli trochę takich linków odnośnie aplikacji Shine Plus. To jest, o ile pamiętam, lista aplikacji na Androida, które są dostępne. Twórcy mają w zamyśle stworzyć taki katalog aplikacji, które są dostępne, coś jak Apple Viz. O ile mi wiadomo, to na razie nie rozwija jakoś dynamicznie i prężnie, natomiast istnieje.
2: Store
4: to jest sklep, gdzie będzie można w przyszłości kupić różne inne produkty firmy Atlab, te, o których wspomniałem.
2: Welfare Information.
4: Welfare Information, informacje zdaje się handlowe.
2: Set opinion.
4: Wyślij opinię, tu możemy wysłać wiadomość do autorów.
2: Szale.
4: Udostępnić znajomemu.
2: Ugadę.
4: Upgrade, co nie oznacza wcale kupienia wersji Pro, tylko aktualizację, o ile wiadomo, otwiera to po prostu Shine Plus w sklepie Play. Chyba, że autorzy mają jakieś plany na wersję Pro płatną, o której nic nie wiadomo.
2: Manual.
4: I tu jest dokumentacja i strona producenta. TTS Speed, jesteśmy na początku. To jest wszystko, co ma nam do zaoferowania panel Command. Zamykamy go szybkim gestem prawo-lewo.
2: TTS Speed, co ma nam panel zaset?
4: Command panel closed.
1: Trzeba przyznać, że ten panel jest naprawdę imponujący. Sporo tam rzeczy.
4: Ja liczę na to, bo gdzieś w ustawieniach Shine Plus doszukałem się opcji jeszcze niedostępnej pluginów, że kiedyś będzie można poszerzać funkcjonalność Shine'a i zwłaszcza tego panelu Command o nowe funkcje, na przykład nowe wyszukiwarki.
1: No to rzeczywiście może być przydatne, na przykład Wikipedia albo jakieś inne rzeczy tego
4: eBay,
1: typu.
4: eBay, Allegro, aha, tak.
1: Zgadza się.
4: Z takich jeszcze ciekawych rzeczy na temat Shine'a, które rzucają się od razu w oczy, jest możliwość odczytu paska powiadomień, a raczej paska stanu, że tak się wyrażę, na raty, czyli tak jak w iPhone'ie, że nie czytane jest nam wszystko naraz, tylko po prostu po kolei. Z prawej strony jest na przykład bateria, o ile pamiętam.
2: 9:31 minut PM.
4: Nie, to jest godzina. Tylko tak czyta dziwnie. 9:31 po południu. No.
2: 7 plus. 7, 6 na 7 od Monday.
4: O, tu jest 6 dzień 7 miesiąca, poniedziałek. To 6 lipca oczywiście.
2: Pitch Wi-Fi signal, widzę.
4: High Wi-Fi signal, czyli prawdopodobnie są tu 3 paski Wi-Fi. Wiele, czy nazwa mojej sieci w domu? I tu już mamy powiadomienia.
2: Wiadomość od plus 40, baterii 91%.
4: O, i 91% baterii też gdzieś. To trzeba palcem delikatnie jeździć w lewo, bo to są dość małe odległości. Wszystko da się odczytać osobno. Nie trzeba słuchać całej tyrady powiadomień naraz, tak jak to ma miejsce w TalkBacku.
1: Też bardzo fajna funkcja. I cóż możemy zrobić? Cóż możemy zrobić dalej? Jakie, co jeszcze warto by było pokazać? Zastanawiam się, bo fajnie by było może pokazać ten AirTalk cały, czy te funkcje, o której mówiłeś, za pomocą przycisków, że możemy sterować, tylko to niestety nie będzie za bardzo słyszalne.
4: To się da zrobić. Przyłożymy telefon do rejestratora i będzie odczuwalna różnica dla słuchacza, że to się jest nadawane z głośniczka do rozmów. Ja już to testowałem podczas demonstracji. To mi zajmie chwileczkę, ponieważ muszę wejść w ustawienia Shine, to może przy okazji omówimy te ustawienia.
1: Właśnie, bo to też może być dosyć fajne.
4: I wtedy ja przy okazji zahaczę tą funkcję, bo funkcja nawigacji głośnością nie jest domyślna.
1: Ale to znaczy, że żeby jakby z niej korzystać, to zawsze ją trzeba zahaczać, czy po prostu ją zahaczamy, a później wykonujemy jeszcze jakiś dodatkowy gest, żeby ją włączyć tak tymczasowo?
4: Wystarczy włączyć tą funkcję raz, tego nawigowania po głośności, natomiast Whisper Mode, czyli nawigacja z głośniczkiem, z telefonem przy uchu, jest opcjonalnie włączana z panelu albo poprzez przyłożenie telefonu do ucha, jak wygodniej.
1: Rozumiem.
4: Ja wejdę w Shine Setting. Ja sobie posłużę tym panelem komend. Otwaram właśnie ustawienia Shine Plus. Basic Settings to są ustawienia takie niekoniecznie związane z samym Shine'em, ale z dostępnością i z tym, czego Shine używa. Tu możemy wybrać sobie syntezator, TTS jest skrót do ustawień syntezymowy. Keyboard, czyli klawiatura. I ogólnie dostępność. To jest user type, czyli typ użytkownika. To, co już było pokazywane pod ikonką, czyli to, czy jesteśmy niewidomi, czy słabowidzący. Możemy to tutaj też zmienić, jeżeli na przykład postanowimy przełączyć się w jakiś inny tryb. Tutaj mamy ustawienia dotyczące tego, że Shine mówi i co on może mówić, a jak może mówić i tak dalej. Przekonamy się już teraz. Tu możemy wybrać, co Shine ma odczytywać, kiedy ekran jest blokowany lub odblokowywany. Raczej blokowany głównie, bo przy odblokowywaniu on tam nie mówi nic interesującego. Natomiast kiedy blokujemy ekran, jak odblokowujemy w sumie, to w pierwszej chwili też coś mówi. Tak jak w TalkBack czytał zazwyczaj godzinę, tutaj możemy spersonalizować, co on będzie nam czytał. Zaraz zobaczymy, co może nam czytać. Podstawowy odczyt. O ile pamiętam, to jest godzina. Block information output, czyli zablokuj wyjście informacji. To znaczy, że nic nie będzie czytał. To jest sama godzina, czyli ten basic to będzie coś tam jeszcze. Już teraz nie pamiętam, co wchodzi w skład. Pewnie jakaś bateria. Albo po prostu sam komunikat, że odblokowujemy. Only date and time to jest godzina i data.
1: I data.
4: Tutaj czas i bateria. Signal tone, czyli możemy sobie ustawić dźwięk. No to ja ustawiam na przykład ten dźwięk. I na przykład teraz, jeżeli zablokujemy ekran. Słyszymy dźwięk wylogowania Windows XP. I odblokowania Windows XP. Voice Static. Signal tone is outputy dual navigating, czyli po prostu czy chcemy mieć dźwięki w Shine Plusie czy nie. Tutaj zaznaczamy opcję, czy on ma mówić do nas, kiedy ekran jest wyłączony. To jest to, co w TalkBacku się nazywa mów przy wyłączonym ekranie. Tutaj ustalamy właśnie, co ma być podawane, kiedy przychodzi powiadomienie i Shine ma coś przeczytać. Tu wchodzimy. Information voice block, czyli rozumiem, że blokada, nic nie mówi. Tutaj information voice output, czyli mówi. I only main alarm information, czyli jak się domyślam, tylko nazwa aplikacji na przykład. No masz powiadomienie z Gmaila. I to jest wszystko, co wiemy.
1: A nie czyta jakichś tam konkretnych informacji, co to jest za wiadomość i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, to jest ten tryb prywatny taki. Wiele aplikacji ma coś takiego, że na przykład informuje, że mam wiadomość, a no może od kogo, ale nie podawaj mi treści, bo nie chcę, żeby wszyscy widzieli na ekranie blokady, że coś dostałem prywatnego. No to tutaj jest właśnie taka mówiona wersja tej funkcji. To jest funkcja służąca do odczytywania dokumentów. Jeżeli przytrzymamy dłużej palcem jakąś część tekstu, automatycznie rozpocznie się odczytywanie go do końca, czyli czytaj wszystko. Tutaj to jest ten view, coś tam type, output, ma informować nas o typach kontrolek, czyli czy to są nagłówki, czy linki, przyciski, pola wyboru. To jest echo klawiatury. Zdaje się, że odczytuje tylko słowa. To służy do sterowania suwakami. Jeżeli mamy suwak i chcemy go przesuwać klawiszami głośności, tak jak to nam pozwala robić najnowszy TalkBack, tu w Shine Plusie jest też to możliwe. To, czy mamy otrzymywać informacje w procentach, na jaką stopę procentową przeszliśmy, czy nie. I to jest koniec tej kategorii w opcji.
1: Ale to nie jest, znając te aplikacje, ostatnia sekcja. Jeszcze pewnie coś tam mamy.
4: Mamy ustawienia zoomu. Mogę tu przejść z samej ciekawości, natomiast z góry uprzedzam, że nie będę prawdopodobnie w stanie wyjaśnić, do czego to wszystko służy. Po pierwsze, bo nigdy tego nie testowałem. Po drugie, dlatego, że angielski, tak jak już wspomniałem, pewnie też sami się już przekonaliście, najlepszy nie jest i czasami trzeba się mocno skupić i używać wyższych poziomów abstrakcji, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Zoom setting. Zoom setting. Text click click left. Podaj list 8. Text click click. Text click click left. Tutaj chyba chodzi o zmianę koloru podświetlonych, zoomowanych, że tak powiem, liter. Tutaj tło, kolor tła przy powiększonym tekście. Tutaj powiększanie, stopień powiększenia. Tutaj jest prędkość przewijania tekstu, jeżeli włączyliśmy przewijanie tekstu. Możemy klawiszami głośności kontrolować tą prędkość już na bieżąco, kiedy włączymy tą funkcję i tekst jest na ekranie. Od Androida 4.3 w górę. Przezroczyste tło dla powiększonych liter. Tutaj przesunięcie jednym palcem spowoduje zoom, o ile dobrze rozumiem. Tu jakieś filtry kolorów. I tutaj tryb tymczasowej mowy, czyli jeżeli dotkniemy paska powiadomień, przez chwileczkę mamy zoom i głos naraz, jeżeli jest to komuś potrzebne. Telefon settings, ustawienia związane z telefonem.
1: Z telefonem w sensie z urządzeniem, czy z funkcją dzwonienia jakby i rozmowy?
4: Z funkcją zdaje się dzwonienia, bo to jest dużo właśnie opcji związanych z połączeniem.
1: Rozumiem.
4: To jest właśnie to, co było też w panelu comment, czyli odczytywanie informacji o dzwoniącym. Czy ma się odzywać synteza podczas trwającej rozmowy, czy nie? Y, Czy klawiatura do wybierania numerów ma działać na podwójne stuknięcie czy na oderwanie palca? I tutaj napisano, że działa to z niektórymi telefonami oraz z klawiaturą Shine QWERTY. To jest ta, która jeszcze nie wyszła, którą będzie można niedługo pewnie kupić. Będzie można wybrać właśnie tryb wprowadzenia cyfr na klawiaturze.
1: A z ciekawości na przykład z twoim telefonem działa, czy nie działa?
4: Nie sprawdzałem tego jeszcze w zasadzie.
1: Rozumiem.
4: Możliwe, że chodzi też o ten dialer, o którym już mówiłem, a który za chwileczkę pokażę. Ale to za chwilę.

0: rozmów. No, bo Shine, podobnie jak iPhone, ma swoje podwójne stuknięcie dwoma palcami. Ma gest służący do odbierania rozmów. To jest przeciągnięcie jednym palcem w górę. Tak samo można też rozłączyć rozmowę, o ile się nie mylę. Tu chodzi o to, aby klawiatura stała się tylko i wyłącznie klawiaturą telefonu. Pewnie znów chodzi o klawiaturę Shine'a, której jeszcze nie ma. Też jeszcze z tym nie eksperymentowałem. Domyślam się, że chodzi o tą klawiaturę Shine'a. Koniec ustawień telefonu.
1: No to przechodzimy dalej.
0: Touch and Control Settings. Czyli coś związanego z dotykiem i obsługą dotykiem. Tu jest jakiś tryb bezpiecznego dotyku, czyli ma nas chronić przed niepożądanym dotykiem. Pewnie, żeby się nie wciskało nam coś twarzą w czasie rozmowy, w kieszeni. Nie sprawdzałem, na ile to jest skuteczne. Nie porównywałem, co się dzieje, kiedy jest to włączone lub wyłączone. W sumie trochę ciężko mi to było sprawdzić nawet. Ta funkcja służy do aktywacji elementów w panelu komend przez oderwanie palca, bo oprócz nawigacji gestami po panelu komend, jeżeli już znamy dobrze rozkład tego panelu, możemy eksplorować ekran. Po prostu jeżdżąc palcem po ekranie możemy znaleźć funkcję, która nas interesuje. Jest to szybsze niż nawigacja gestami. Dla ułatwienia powiem, że paski są rozmieszczone w pionie. Znaczy opcje w poziomie, a paski w pionie, czyli u góry powiedzmy jest ta prędkość. Jadąc palcem od lewej do prawej mamy różne poziomy, niżej jest głośność i tak samo od lewej do prawej są poziomy i tak dalej. A ta funkcja pozwala na aktywację konkretnego elementu przez oderwanie palca, czyli jeżeli znajdziemy opcję, która nas interesuje, po prostu odrywamy palec od ekranu i opcja zostaje aktywowana.
1: I wtedy, żeby zmienić wartość, to robimy co? Dotykamy jeszcze raz? Czy to chodzi o to, że musimy najpierw znaleźć te opcje, a później przesunąć tym samym, nie odrywając palca od ekranu, odpowiednie jakieś tam, nie wiem, pokrętło do zmiany chociażby głośności albo podobnych rzeczy?
0: Głośność nie jest pokrętłem. Ja to pokazywałem, Michale, to jest jak się jedzie w górę, w dół, tak. To są po prostu opcje rozmieszczone od lewej do prawej na ekranie.
1: Aha.
0: I eksplorując ekran widzisz te wszystkie poziomy, od 0% do 100%.
1: Aha, rozumiem. Rozumiem.
0: Odświetlasz to, co ci potrzebne, odrywasz palec i ustawiasz.
1: Rozumiem. Okej, okay. No to już
0: tutaj mamy Home Key Triple Tap Setting. Pewnie domyślacie się już, o co chodzi. Tak, to jest aktywacja Shine za pomocą potrójnego wciśnięcia klawisza Home. Dla telefonów, gdzie nie jest to możliwe, gdzie producent nie wprowadził... To jest też kolejna przewaga nad TalkBackiem, że TalkBacka można aktywować potrójnym Home'em tylko na niektórych telefonach, na przykład na LG, na Samsungu. A Shine można aktywować potrójnym Home'em na każdym telefonie, który klawisz Home posiada.
1: Może być to także Home wirtualny.
0: Nie próbowałem tego jeszcze, bo nie mam takiego telefonu, ale jestem ciekaw, czy by to zadziałało.
1: No, będę musiał to sprawdzić u siebie na swoim LG, chociaż ja akurat tam mam włączonego TalkBacka aktywowanego potrójnym Home'em, natomiast i tam wirtualny działa.
0: Aha, no to w takim razie pewnie z Shine'em też powinno to zadziałać. Ta funkcja, nie wiem czemu jest niedostępna, być może wymaga uprawnień roota, których ja nie posiadam w telefonie. Natomiast jej zamiarem jest aktywowanie podwójnego kliknięcia z przytrzymaniem, jakby wykonanie tej operacji, jeżeli tylko przytrzymamy dłużej palec na elemencie. Czyli eksplorując ekran, znajdujemy opcję, trzymamy na niej palec i wtedy telefon zachowuje się tak, jakbyśmy kliknęli z przytrzymaniem. Jeżeli mamy klawisze menu i cancel, domyślam się, że chodzi o wróć, nie anuluj, nie ma klawisza anuluj w Androidzie. Te klawisze powyżej Androida 4.3 ta funkcja działa, tak samo jak i Home zresztą, potrójny, będą działały na dwukrotne stuknięcie. Czyli nie będzie czegoś takiego, że dotkniemy i to od razu działa, tylko musimy dwa razy w nie stuknąć, żeby zadziałało. Jeżeli ktoś się boi, że przez przypadek naciśnie, może sobie tę funkcję włączyć. Ta funkcja służy do nawigacji, coś jak Ice Free Keyboard oferowała kiedyś ten joystick, czyli kontrolowanie całego telefonu za pomocą wirtualnego joysticka. Dotykamy po prostu strzałki góra, strzałki dół. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo troszkę nie rozumiem, jaki jest zamysł autora, a nie miałem też możliwości przetestować. Możemy w ten sposób nawigować po telefonie. Nie wykonujemy gestów, tylko dotykamy wirtualnych strzałek na ekranie. i te gesty wykonują się za nas. Działa to z ShineKeyBird.

0: albo powyżej Androida 4.3. No ja u siebie nie widzę, żeby jakiś joystick mi się pojawił, więc domyślam się, że albo o coś innego tu chodzi, może coś związanego z klawiaturą Bluetooth.
1: A może działa to z Shine QWERTY na Androidzie wyższym niż 4.3?
0: Tu jest napisane lub, ale bardzo możliwe, że coś się autorom pomyliło.
1: Może logika nie była ich najmocniejszą stroną.
0: Ta funkcja zamienia klawisz menu, jeżeli mamy fizyczny czy dotykowy, w tak zwany multi-key, czyli klawisz wielofunkcyjny. Możemy za jego pomocą odpowiednią ilość razy go naciskając wywołać efekt menu, efekt ostatnich aplikacji, efekt być może przycisku wróć. Różne kombinacje istnieją, trzeba je wszystkie po prostu przetestować. W każdym razie możemy z jednego klawisza zrobić sobie trzy, jeżeli mamy takie życzenie. Funkcja, która pozwala na omijanie obiektów, które nie mają znaczenia, jak tu napisali programiści. Nie wiem, które to są obiekty, które nie mają znaczenia, ponoć jest to przydatne w czasie przeglądania internetu. Trzeba będzie jeszcze trochę nad tym poeksperymentować, być może okaże się wtedy, co to są te obiekty bez znaczenia. Ta funkcja pozwala na synchronizację głośności syntezy z głośnością multimediów, albo raczej z głośnością chyba dzwonka nawet. Ta opcja działa powyżej Androida 4.3 i nie jest dostępna, być może znów wymaga roota. O ile dobrze rozumiem, zamiast robić gesty lewo-prawo, naciskamy klawisz wróć i menu i one działają jakby jako strzałki, które pozwalają nam przechodzić po elementach. Jeżeli ktoś ma fizyczne te klawisze na telefonie, no to funkcja całkiem ciekawa.
1: To jest całkiem interesujące wtedy, to fakt, bo wtedy mamy tak naprawdę taki fizyczny joystick. Fajnie jakby, chociaż zastanawiam się, czy na przykład ta funkcja sterowania klawiszami głośności nie mogłaby zostać jakoś rozszerzona na przykład o to, żeby te strzałki były też realizowane. To
0: musiałaby
1: może
0: być wtedy w panelu comment, aha, bo też ludzie by chcieli zmieniać głośność, jak się nie domyślam, więc
1: no tak.
0: Nie w każdym miejscu byłoby to przydatne. Mamy też... Usability? Czyli używalność? Ta funkcja służy do tego, by gestem w górę lub w dół, po naciśnięciu przycisku Power, otworzyć wybraną aplikację. To jest dość przydatne, jeżeli chcemy sobie otworzyć jakąś aplikację szybko, mamy jakąś aplikację, z której często korzystamy, nie chcemy odblokowywać ekranu, szukać po całym telefonie, tylko po prostu szybko uruchomić, nie wiem, jakiś rozkład przystanków, rozkład autobusów na przykład. Aplikacja dla gestu w górę. Aplikacja pod gestem w dół. Jeżeli mamy zablokowany ekran, tutaj możemy sprawić, aby naciśnięcie przycisku Home również otwierało nam jakiś konkretny program. To też dość przydatne. Tu możemy wybrać menedżer plików. Jeszcze się nie dowiedziałem, być może to jest związane z tą opcją, gdzie ten menedżer plików ma zastosowanie, ale możemy sobie wybrać. Ta funkcja pozwala Shine'owi ominąć ekran blokady, czyli po prostu ekran blokady się nie pokazuje, nawet jeżeli jest włączony, tylko od razu się otwiera nam jakaś aplikacja czy Shine Plus, czy pulpit.
1: Czyli wtedy, jak dobrze rozumiem, nie mamy tego czegoś odblokowanie suwakiem, tak? Nie musimy się z tym męczyć.
0: Tak.
1: O, to całkiem fajna rzecz dla tych, którym to przeszkadza, bo...
0: Znaczy, większość telefonów pozwala to fabrycznie wyłączyć, więc nie widzę problemu.
1: Wiesz co? Ja w LG-ku nie znalazłem u siebie takiej możliwości, ale może...
0: To potem możemy sprawdzić. To na pewno jest, bo ostatnio komuś na LG też z tym pomagałem.
1: Okej.
0: Ta funkcja pozwala na otwieranie aplikacji zaraz po włączeniu ekranu. Czyli odblokujemy ekran, nie wykonujemy żadnych gestów, otwiera się konkretna aplikacja. Ta funkcja jest znowu niedostępna, domyślam się, że znowu jakiś root. Voice Ta funkcja służy do tego, że jeżeli wyciszymy sobie Shine'a, nadal słyszymy echo klawiatury, kiedy piszemy. I znowuż, kiedy zamkniemy, wyciszymy Shine'a albo zamkniemy Zooma na chwileczkę, przytrzymanie przez dłuższy czas palca na ekranie wyświetla nam powiększoną czcionką. Tutaj te, aha, i że jeżeli znowu wstrzymamy, a przytrzymamy dłużej palec na jakimś elemencie, zostanie nam on odczytany. I tu wybieramy język do tłumaczenia za pomocą tej funkcji, którą pokazywałem w panelu comment, tłumaczenia podświetlonego aktualnie elementu. No, polskiego tam nie ma, to już sprawdzałem. O, tutaj są zewnętrzne wtyczki, to o czym mówiłem przed chwilą. Na razie jest to niedostępne, prawdopodobnie funkcja nadal w budowie. Że tak się wyrażę. I prywatność. Właśnie to jest opcja Auto Whisper Mode, czyli przyłożenie telefonu do ucha powoduje, że automatycznie screen reader jest przekierowywany właśnie na to, na ten głośnik, przez który prowadzimy rozmowy. Sprawdzę szybko, czy mam to włączone, bo za chwilę będziemy to demonstrować. Zaznaczyłem, nie miałem. O, tu jest właśnie funkcja, która pozwala na przeszukiwanie ekranu klawiszami głośności, jeżeli mamy ten tryb. Ta funkcja pozwala na zablokowanie dotyku. Jeżeli mamy telefon przy uchu, mamy ten Whisper Mode, nie możemy dotykać ekranu. Gesty ponoć dalej działają, ale nie dotkniemy niczego, nie wciśniemy niczego przez przypadek. To mamy zablokowane. Tutaj wybieramy, jakie informacje są nam przekazywane w trybie EarTalk, czyli jeżeli zablokujemy ekran i przyłożymy telefon do ucha, co nam zostanie odczytane. Ja tu może wejdę. None, czyli nic. Godzina. Message, czyli domyślam się, że wszystko co się da, czyli z doświadczenia wiem, że godzina, bateria i czy mamy jakieś powiadomienia. I bateria. To ja może zaznaczę tutaj godzinę. I to było wszystko, jeśli chodzi o ustawienia programu Shine Plus. Są one trochę zawiłe, bo jak założyliście, angielski też najprostszych nie należy, ale mam nadzieję, że dobrze oprowadziłem wszystkie ustawienia.
1: Ale co trzeba przyznać twórcom, że naprawdę rozbudowali mocno ten program w różne parametry. Można sobie tam poustawiać sporo fajnych rzeczy.
0: Tak. No to może zademonstrujemy ten Whisper Mode w takim razie.
1: Okej.
0: Okay. Przyłożę teraz telefon do rejestratora. Mam nadzieję, że się włączy to, co chciałem.
2: Ekran startowy Whisper Mode, mowę gusink, left front gesture, ruse, volume, to mowę.
0: Czy słyszycie, Michale?
1: Słyszymy, Bawle.
0: To jest prawdopodobnie, ja słyszę, że to jest głośnik telefonu. Mam nadzieję, że to można poznać, bo to jest tak...
1: Tak, bo to słychać inaczej. Tak, tak, tak.
0: Dobra.
2: Internet. Aplikacje. Aplikacje. Shine Plus. Shine Plus. Aplikacje. Aplikacje. Shine Plus. Telefon. Kontakty. Wiadomości. Internet. Aplikacje.
0: Właśnie przeszedłem się po chyba czwartej czy którejś stronie mojego pulpitu za pomocą klawiszy głośności. I słyszeliście przed chwileczką cały ten pulpit, czyli wiecie już teraz, że możecie na przykład jesteście gdzieś w miejscu publicznym, czy w obecności czyjejś, gdzie nie chcielibyście, żeby synteza była słyszana na głośnik. Przykładacie telefon do ucha i nawigujecie po ekranie.
1: A czy można jakoś wybierania. A czy można jakoś właśnie uaktywnić?
0: To jest w planach. To jest w planach i zostanie to wprowadzone. I wtedy rzeczywiście będzie można po telefonie nawigować z telefonem przy uchu. Bardzo fajna funkcja, tego nawet iPhone nie ma, muszę przyznać. I w sumie ciekawe czemu. Szkoda, że właśnie Apple na to nie wpadło, bo nawet nie mówię o tym z tej przyczyny, żeby gdzieś tam udowadniać coś lepsze, tylko dziwi mnie to po prostu, że ktoś nie wpadł na to, że jednak ta prywatność to jest taki duży, duży, duży problem dla wielu osób.
1: No wiesz, Pawle, może w iOSie 10 się doczekamy.
0: Może. To może w takim razie zademonstruję też tą funkcję EarTalk. Zablokuję teraz ekran.
1: Okej.
2: Okay. Przeciągnij dwoma palcami.
0: Windows się wylogował.
1: Tak.
0: Przyłożę teraz zablokowany telefon do rejestratora.
2: 9.57 minut PM, bateria 83%.
0: I usłyszeliście godzinę i
1: stan procent baterii. Mhm.
0: Tak. To jest też bardzo przydatne, żeby szybko sprawdzić godzinę. Nie trzeba odblokowywać telefonu ani niczego szukać, po prostu przykładamy do ucha i mówi.
1: Dokładnie, to też jest wygodne, szczególnie gdzieś tam na jakimś, na przykład, nie wiem, studia, nudny wykład, dyskretnie gdzieś tam. Sprawdzamy.
0: Natomiast kolejną ciekawą funkcją, którą myślę warto pokazać, jest ten dialer, o którym wspomniałem, czyli szybkie wybieranie. Najpierw może pokażę, jak się przypisuje skróty do aplikacji,
1: okay.
0: Żeby potem pokazać, na co pozwala ten właśnie dialer.
2: Telefon.
0: Otworzymy sobie aplikację...
2: Wiadomość, kontakt, telefon.
0: Telefon? Czemu nie?
2: Wskazówki. Dzwoni, wysyła wiadomości, przesuwając pal... Wskazówki. Dzwoni, wysyła... Przesuń palcem w prawo, przesuń palcem w lewo, przec, bysa, oka, button.
0: Muszę tu zamknąć, bo właśnie aktualizowałem do Lollipopa i Samsung stwierdził, że finalnym pomysłem będzie mnie trochę nauczyć, jak mam używać
1: telefonu. Jak używać telefonu, oczywiście, no bo to...
0: Otwaram aplikację telefon. Będąc w tej aplikacji, mogę otworzyć teraz panel, tak jak już to pokazywałem, lewo, prawo.
2: Command panel, Shima Information, Manager, Search, Mobile, Tool.
0: Wchodzimy w aplikację Tool.
2: Mapping, Version Information, Scan Opera, Scan Helps Test, App Delete, Translation, Shortkey.
0: Shortkey.
2: Enter short key number for the plan to grant app. 3. 1. 1.
0: O, wprowadziłem jedynkę. To będzie nasz klawisz szybkiego dostępu do telefonu. I, aha, chyba enterem trzeba zatwierdzić. Nie ma przycisku OK, tylko na klawiaturze enter.
2: Ustawienia. Przytrzymaj, aby zobaczyć przecinek plus. 9. Ustawienia. 0. 0. Ustawienia. Przytrzymaj, aby zobaczyć 0. 4, 1. Bo w oka.
1: A, jednak jest OK.
2: Oka. To edit. Use the high volume caress. Oka. Oka. To edit. Use the high volume caress.
0: Dlaczego mi...
2: 1.
0: Dlaczego on tak mówi, to nie wiem?
2: Edbox double tap enter. Powrót. Oka. To edit. Use the high volume caress. 53. Music. 53. Music. To edit. Use the high volume caress. Przeciw ustawienia. Przeciw oka.
0: Nie chcę mnie słuchać. Wiem, że na klawiaturze Google to działało, na pewno. Problem jest z klawiaturą Samsung, czego nie wiem, może nawet sam autolet mnie nie tam.
1: No to widzisz, to w międzyczasie nawet udało się błąd wykryć jakiś.
0: Prawdopodobnie tak, natomiast nawigacja jest możliwa w tym polu. Za pomocą klawiszy głośności ustalamy szczegółowość. To jest dość ważna różnica w stosunku do TalkBacka. Klawiszami głośności ustalamy szczegółowość, natomiast z gestami lewo-prawo przesuwamy się po już tej wybranej jednostce. Zobaczę, czy zadziała tutaj pewna ciekawa funkcja, którą dodano w ostatniej aktualizacji. Przy okazji... O! Jeden! Za pomocą gestu w górę w każdym polu edycji, przesuwając palcem po prostu w górę, możemy aktywować dyktowanie głosem. To jest prawdopodobnie namiastka tego, co w iOSie jest podwójnym stuknięciem dwoma palcami w polu edycji.
1: Ale to jest, jak rozumiem, uaktywniany silnik Google'a, czy Nuance?
0: Wtedy Google'a.
1: A nie da się na Nuance'a przestawić, bo Google ma problem niestety z tymi znakami.
0: Oni niestety wprowadzili jakieś restrykcje, że ich silnik może być użyty tylko w ich klawiaturze. Nie lubi się z żadnymi zewnętrznymi programami i po prostu tyle w temacie niestety.
1: No cóż, szkoda.
0: Myślę, że ciekawą funkcją jest właśnie ten dialer. Zjeżdżając palcem w dół i w prawo, otwarłem keypad, czyli klawiaturę. Klawiatura ma trochę dziwny układ, bo...
2: Action, Z1, 3, 4, 5.
0: Bo ma układ QWERTY, czyli jedą cyfry od lewej do prawej.
2: 6, 7, Action.
0: Za pomocą tej klawiatury możemy naturalnie wybrać numer telefonu. Czyli funkcja dość przydatna. To, co w Nokiach dało się zrobić od razu, odblokowując ekran, tu możemy zrobić za pomocą jednego gestu globalnego. Wpisujemy numer.
2: 2, 3, 5, 3, Action.
0: I naciskając przycisk Action.
2: Wybierz aplikację.
0: Dzwonimy.
2: Wybierz aplikację.
1: A jeszcze musimy wybrać aplikację.
0: Nie, to jest pierwszy raz.
1: A pierwszy raz, okej.
2: Okay. Zawsze, button.
0: Zawsze telefon.
2: System Android. Wyczyść oka, button.
0: Tak. I dzwonię pod numer 235, nie wiem po co, a rozłączę się. O, i taki dźwięk wydał z siebie telefon, jak skończyłem rozmowę. Gdyby udało się przypisać tę aplikację w sposób, w który opisałem, na pewno mógłbym wpisać numer tej aplikacji, czyli tą przykładową jedynkę, i gdybym nacisnął przycisk Action, otwarłby mi się telefon.
1: A, czyli taka podwójna funkcja. Raz, że można wybrać numer, dwa, że można uruchomić aplikację z tego samego ekranu. Jeżeli znamy jej jakiś tam numer wprowadzony. I to nie musi być jedna cyfra, to może być liczba, tak? Na przykład tam, nie wiem, 55,
0: tak,
1: powiedzmy.
0: Tak, z tego,
1: jeżeli mamy tak dużo tych programów.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. Jeszcze z innych takich gestów elkowych tak zwanych, czyli kreślenia w linii w górę, w prawo, w górę, w lewo, w poziomie i w pionie. Myślę, że warto tu troszeczkę się po tym przejść. Niestety nie ma gestu otwierania centrum powiadomień takiego globalnego. Trzeba używać dwóch palców w dół.
2: Wiadomości. Internet.
0: No.
2: Aplikacje.
0: Chwilowo właśnie. Możliwe, że nie mam jakichś zezwoleń powłączonych. Natomiast sprawdzimy, co robią poszczególne gesty elkowe w danej chwili. Dół-lewo. Dół-lewo, jeżeli mamy odhaczoną opcję automatycznego trybu szeptania, jak to nazywam, czyli Whisper Mode, aktywuje ten tryb, bez przykładania do ucha. Jeżeli z jakichś przyczyn nie lubimy tego czujnika, nie działa nam on, nie działa jak powinien, to możemy aktywować ręcznie za pomocą gestu. Cover mode, czyli kurtyna. Właśnie włączyłem kurtynę, to jest gest góra-lewo.
1: Z ciekawości, faktycznie wpływa jakoś na oszczędność baterii, czy nie zauważyłeś?
0: Obawiam się, że nie. To jest w ogóle większy problem, ponieważ oszczędność baterii byłaby wtedy, gdyby tego typu programy były w stanie odcinać dostęp ekranu do prądu, do energii. Nie potrafią tego robić, ponieważ brak uprawnień roota. Jedyne, co mogą zrobić, to wyciemnić najbardziej, jak się da, bardziej niż ustawienia telefonu, ale nadal pobierany jest jakiś tam, jakaś energia przez ten ekran.
1: Więc no i pewnie coś tam jednak mimo wszystko też widać, tak?
0: Nawet jeżeli nie widać, to no, jest nawet TalkBack, z tego co wiem, dość dobrze wyciemnia sam z siebie. To jest to głównie prywatność, bo raczej nie oszczędność baterii.
1: Rozumiem.
0: Dół prawo to był dialer, tak jak już pokazałem. A góra prawo służy do zaznaczania. Jeżeli podświetlimy sobie tekst, to w górę w prawo możemy zaznaczać go gestem. O ile mi wiadomo, na razie udało mi się zaznaczyć jedynie cały wyraz, powiedzmy całą ikonkę, ale myślę, że jeżeli to jest pole edycji, to możemy zaznaczyć po znaku, po słowie. Możemy też zrobić gest w lewo w górę, czyli przejście na początek ekranu. I lewo-dół, czyli przejście na koniec
1: na
0: ekranu.
1: Na koniec, aha.
0: Możemy też zrobić gest w prawo i w górę.
2: Gelpad.
0: Nie, tu.
2: Ekran startowy.
0: Prawo-góra, prawo-dół powinien działać jako przełączanie stron. Natomiast z jakichś przyczyn na tym Samsungowym nie działa. Mamy też do dyspozycji gest palca w dół.
2: Ekran startowy. Launcher. Ekran startowy.
0: Odczytany jest tytuł okna. Jeżeli zrobimy go szybko dwa razy.
1: Literuje
0: nam. Tak. Mamy też do dyspozycji gest w górę. To jest odczyt wszystkiego. Aha, ponieważ on jest w tym trybie. O, podświetliłem teraz ikonę Shine Plus. Zobaczymy, czy odczyta wszystko. Powinien. Tak. I przeczytał całą stronę. Natomiast nową funkcją, którą dodano w ostatniej wersji, jest podwójne przejechanie w górę, czyli przyspieszony odczyt wszystkiego. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić.
2: Telefon, kontakty, wiadomości, internet, aplikacje.
0: Czyli tak zasuwa szybciej z tym odczytywaniem. Bardzo ciekawa jest też funkcja wstrzymywania Shine Plus. Robimy to przesuwając szybko palcem w górę i w dół. Odzywa się dźwięk wyłączonego NVDA'a. Natomiast, żeby wznowić Shine Plus, dotykamy po prostu paska stanu u góry. Zawibrował trzykrotnie ten mój telefon, usłyszeliśmy dźwięk wejścia w tryb formularzy znany z NVDA i Shine Plus wrócił.
1: Szkoda, że nie poszli za ciosem i nie zdecydowali się na dźwięk odwrotny, czyli uruchomienia NVDA, kiedy
0: tak, też
1: Shine Plus się wznawiał.
0: Natomiast jest też funkcja góra-dół. Coś, czego brakuje mi w TalkBacku, a bardzo podobało mi się w iOSie. Jest to praktyczne. Sound off. Sound off, czyli Sunshine Plus działa. Dźwięki zostały, ale mowy nie ma. Również tym gestem dół, góra wznawiamy dźwięk.
2: Sound on. Dźwięk luz. Telefon.
0: I dźwięk z powrotem wrócił.
1: Wrócił, tak. To prawda, może się przydać.
0: Tak. O ile mi wiadomo, to są wszystkie gesty Shine Plus, o których mogę w tej chwili pomyśleć i wszystkie takie ważniejsze funkcje, które warto omówić w tym programie. Myślę, że program będzie się rozwijał dość prężnie. Aktualizacje jak na razie wychodzą średnio raz na tydzień.
1: Obiecana była przez autorów taka jakaś większa aktualizacja, która tak ma nadejść, jakoś nadejść nie może. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat, co autorzy obiecują w niej?
0: Niestety sam nie wiem wiele. Wiem, że ma być poprawiony angielski i gdy już zostanie poprawiony angielski, wtedy będziemy mogli zacząć tłumaczenie programu na nasze języki narodowe. Coś też słyszałem o właśnie funkcji aktywacji elementów w trybie Whisper Mode. Jeżeli nawigujemy już po ekranie za pomocą klawiszy głośności, to równie dobrze możemy wybierać te elementy. To byłoby dosyć logiczne.
1: To ja zapytam jeszcze o taką rzecz. Czego brakuje ci w porównaniu do Talkbacka, jeżeli chodzi o to, co oferuje Shine Plus? No pomijam te kwestie tłumaczeniowe, gdzie to jest kwestia do dopracowania, natomiast czy są takie rzeczy, które są w Talkbacku, a których nie ma w Shine Plusie i których ewidentnie brakuje?
0: Ja zauważyłem taki błąd, który u mnie występował, polegający na tym, że coś nie chciało mi się przewijać wszystkie listy automatycznie. Musiałem dwoma palcami przewijać na przykład centrum powiadomień. Niestety troszkę się zmieniło wszystko w Samsungu i nie mogę już sprawdzić, czy po aktualizacjach to zostało naprawione, bo wygląda trochę inaczej to centrum powiadomień i jakby zabito mi przypadek, na którym testowałem ten błąd. Natomiast z takich funkcjonalnych rzeczy niestety brak konfiguracji gestów i o ile mi wiadomo, brak jakiegokolwiek wsparcia dla klawiatur Bluetooth. Nie ma jakichś specjalnych skrótów klawiszowych, za pomocą których można by sterować telefonem, czy wykonywać różne operacje, przechodzić do określonych jego sekcji, tak jak ma to TalkBack. O personalizacji już nie mówiąc. Nie można ani gestów spersonalizować, ani nie można spersonalizować skrótów klawiaturowych.
1: A gdzie i czy w ogóle są takie przypadki, w których Shine Plus radzi sobie zdecydowanie lepiej od Talkbacka?
0: Ja myślę, że to jest wszystko kwestia po prostu interpretacji ekranu. Tam więcej niż pozwala na to API dostępności Google wycisnąć się nie da. Natomiast są sytuacje, ktoś przytoczył kiedyś przykład aplikacji Twoja Pogoda, gdzie prognoza i wszystkie dane dotyczące tej prognozy są podane w formie jakiejś takiej jakby tabeli. TalkBack w taki sposób jest zaprogramowany, że odczytuje te dane wszystkie naraz w jednej linii. Natomiast Shine rozbija tą jedną linię, którą TalkBack widzi, na pojedyncze jakby kolumny czy komórki, czyli gestami lewo-prawo odczytujemy te dane osobno jako osobne obiekty i myślę, że to jest jakoś powiązane z tym odczytywaniem też jako osobnych obiektów paska statusu.
1: A co z internetem? Co z nawigacją po stronach internetowych? Który czytnik ekranu tu wypada lepiej? TalkBack czy Shine?
0: Sam nie miałem jeszcze czasu też tego przetestować, jestem bardzo ciekaw. Natomiast osoby, które testowały, twierdzą, że Google Chrome lepiej działa z Shine Plus niż z własnym screenreaderem TalkBackiem googlowskim. Natomiast Firefox niestety nie działa w ogóle z Shine Plus.
1: Nie działa w ogóle. No a tam jest trochę więcej możliwości manipulacji tymi elementami, tak? Przesuwania się po jakichś nagłówkach i tak dalej, bo chyba tu nie ma takiej możliwości, prawda?
0: Nie ma, albo jest mocno ograniczona jakoś w TalkBacku. W Firefoxie to wypada lepiej.
1: Rozumiem. No w Samsungu Galaxy S6 w tym TalkBacku zmodyfikowanym. Tam w Chrome jest możliwość poruszania się po nagłówkach właśnie, więc może i również w Shine Plusie zostanie to dodane, bo możliwość taka jest, kwestia po prostu zaprogramowania tego, jak się okazuje.
0: Także tak, też na to liczę.
1: Pozostaje być dobrej myśli. No i zachęcamy do testów. A, jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Wspomniałeś na początku, że można wymieniać się punktami, a właściwie opisami tych różnych niezaetykietowanych przycisków i punktów różnych w programach, różnych elementów. Co należy zrobić, gdzie tego należy szukać? Na przykład zrobiłem jakiś, zaetykietowałem jakiś nieopisany przycisk, no i co ja później powinienem zrobić, jeżeli chciałbym się tym podzielić?
0: Na karcie pamięci powstaje wtedy taki katalog ATLAB, o ile pamiętam. W nim jest tam Shine Plus, Labels, coś takiego. I tam znajdują się pliki tekstowe, w których zapisane są etykiety dla konkretnych kontrolek. Wystarczy po prostu ten plik udostępnić znajomemu lub grupie znajomych, lub nawet na jakiejś swojej stronie wystawić. I te osoby muszą ten plik wkleić dokładnie w to samo miejsce na swoim telefonie. I wtedy aplikacja powinna już być zaetykietowana.
1: Ale to jest tak, że to jest jeden plik tekstowy dla jednej aplikacji, jeden plik tekstowy dla ekranu konkretnej aplikacji?
0: Jeden plik tekstowy dla aplikacji całej.
1: Rozumiem. Okej. Okay. No to rzeczywiście, to akurat jest bardzo fajna rzecz, jeżeli są jakieś aplikacje niepoopisywane. Zdaje się, na przykład dla WhatsAppa powstały już takie etykiety, prawda?
0: Nie ma już konieczności.
1: No
0: nie
1: tak,
0: ma już konieczności,
1: tak,
0: WhatsApp się zaetykietował, ale tak, powstały takie etykiety. Niestety, tu akurat WhatsApp jest dość kłopotliwym przypadkiem, bo o ile TalkBack potrafi utrzymać statyczny numer tej grafiki, znaczy numer sam dla nas nie jest statyczny, ale TalkBack wtedy odróżnia te przyciski w każdym oknie, to w WhatsAppie trzeba byłoby etykietować dla każdej konwersacji osobno, bo Shine Plus widzi to wszystko inaczej dla każdego okna, więc te etykiety okazały się potem niestety bezużyteczne. A dla aplikacji takich, gdzie niezaetykietowane przyciski są zawsze i w stałych miejscach, to jak najbardziej się sprawdza.
1: A więc zachęcamy wszystkich do testowania, do instalowania programu Shine Plus, czyli darmowego czytnika ekranu dla systemu Google Android, konkurencja TalkBacka, no może kiedyś nawet i prześcignie ten czytnik ekranu od Google'a. Kto wie, wszystko jest możliwe, w końcu Android pozwala na to, żeby tam się pojawiały różne programy firm zewnętrznych, także i dość głęboko ingerujące w system, jak chociażby właśnie czytniki ekranu. Paweł Masarczyk przedstawiał Shine Plusa w dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: No i zapraszamy oczywiście do kolejnych audycji na naszej antenie. Zapraszamy do słuchania zarówno Tyflo Radia, jak i Tyflo Podcastu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia albo w którejś z audycji ze strony www.tyflopodcast.net.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A wszystko gra i buczy we wtorek, 4 marca 2025 roku i o godzinie 20:16 rozpoczynamy 272 wydanie Tyflo Przeglądu w składzie Paweł Masarczyk, Paulina Gajoch, Piotr Machacz i witajcie. Mówiący te słowa dobry Michał wieczór. Dziwisz. Dobry wieczór.
4: Witajcie.
1: Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy zwarci i gotowi, no i przede wszystkim na żywo, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to może do nas się odezwać w różny sposób, głosowy, tekstowy. O tym za chwilę nam Paulina opowie, ale wcześniej to ja jeszcze opowiem, o czym dziś będziemy wam my z kolei opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w grach. Wrażenia z korzystania ze słuchawek gamingowych SteelSeries Arctic Nova 5. Narrator otrzyma kilka nowych klawiszy nawigacji. Blind Linux, strona z artykułami dotyczącymi korzystania z Linuxa przez osoby niewidome. Nowa wersja Lizzy. EasyMark, proste narzędzie do czytania plików Markdown w przeglądarce. Nowa wersja oprogramowania dla okularów Envision. Czy niewidomi użytkownicy urządzeń Apple są zadowoleni z ich dostępności? Wyniki ankiety Apple Viz. Perspective Meetings – przechowalnia dla linków do spotkań na urządzenia Apple. Apple ujawnia odświeżone iPady i akcesoria. Quick Look – aplikacja do podglądu plików. Kończy się pewna epoka. Microsoft zamyka Skype'a. M-Obywatel pozwala na podpisywanie dokumentów. Będzie też kącik newsów sztucznie inteligentnych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyfloprzegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
1: Dokładnie tak, w końcu jesteśmy na żywo, a swoją drogą to jeżeli macie...
4: Z utrudnieniami zdaje się.
1: Tak, z utrudnieniami, ale działamy. Jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o naszą audycję, o Tyflo-przegląd, to jeżeli byłoby wam mało Tyflo-przeglądu dzisiejszego i chcecie więcej, to mamy dla was coś specjalnego w postaci Tyflo-przeglądu numer 271, który był nagrany w zeszłym tygodniu, kiedy nie było nas na żywo, więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do tego, że słuchacie nas na żywo i właśnie tą drogą konsumujecie te treści, jakie dla was tworzymy, to warto zajrzeć po audycji oczywiście, po tej 272, tak się cofnąć o jeden odcinek na naszej stronie internetowej albo w innych źródłach, Spotify, YouTube, czy z czego tam korzystacie innego do słuchania Tyflo Podcastu i odsłuchać sobie tej poprzedniej audycji. To tak jeszcze dodam, bo też bardzo dużo ciekawych treści w niej było. Ale teraz już przechodzimy do treści bieżących, do tego, co się u nas ciekawego dzieje, a dzieje się dźwiękowo całkiem fajnie. Pawle, co tam nowego sobie kupiłeś?
0: Dobry wieczór. A ja kupiłem sobie słuchawki gamingowe SteelSeries Arctis Nova 5. No i jeżeli teraz słyszycie ten mikrofon i tą jakość dźwięku i mój głos z niego się wydobywający, to możecie jakoś ocenić, tutaj troszkę taki uśmieszek, jakość rekomendacji, które poczyni czasem nasz kolega Tomasz Bilecki. Nie mówię tego złośliwie bynajmniej, bo mikrofon, jak na headset, którym to urządzenie jest, jest całkiem niezły. Tak mi się wydaje, chociaż już co wprawniejsze uszy wysłyszały ściętą górę, taką gotującą się górę, jak to się mówi, no i jeszcze wprawniejsze uszy wychwyciły, że prawdopodobnie urządzenie komunikuje się kodekiem Speex, czyli jeżeli ktoś kojarzył na przykład starego TeamTalka, nie wiem, Skype chyba też używał Speexa, prawda?
1: Ale w bardzo jakiejś niskiej przepływności.
0: Okej. Okay. No tak, no to ponoć kodek Speex tutaj jest w użyciu. Ja ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, bo chyba brak mi ku temu wiedzy i takiego też właśnie wprawnego ucha, o którym mówiłem.
1: Ale mi ten dźwięk, Pawle, kojarzy się, to tak jeszcze wejdę ci w słowo i co trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest to ze wszechmiar prawdziwe, bo mi ten dźwięk kojarzy się z takimi niektórymi zagranicznymi korespondentami polskiego radia, zwłaszcza kiedyś, jeszcze te kilkanaście lat temu. Ten dźwięk był podobny, tam był wykorzystywany co prawda inny kodek, no ale tak można powiedzieć, że teraz ty rzeczywiście brzmisz jak nasz taki zagraniczny korespondent, tak, który gdzieś tam się dosyła po satelicie, proszę pana, na bogato, więc jest fajnie.
0: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że, no jaśnie, wspomniałem, że urządzenie się komunikuje. A czemu miałoby się komunikować? Bo są to słuchawki bezprzewodowe. Bezprzewodowe zarówno po standardzie tym takim radiowym 2,4 GHz, jak i po Bluetoothie. Obydwa standardy tu są. No ja jestem teraz po radiu, jak najbardziej podpięty, po tych właśnie gigahercach. No, dzięki czemu mam dość małe, no, żadne praktycznie opóźnienia, kiedy pracuję z tymi słuchawkami, na przykład z czytnikiem ekranu. No i myślę, że takiej jakości mikrofonu na Bluetoothie bym za żadne skarby świata nie wyciągnął. I jest to bardzo wygodne, bo na przykład aktualnie eksperymentalnie nie jestem przy biurku, tak jak zazwyczaj, przy komputerze, tylko jestem sobie na nogach, stoję sobie właśnie w części kuchennej tu mojego salonu i do was mówię. I chyba... No nie jesteście w stanie tego odróżnić specjalnie, oprócz tego może, że jest trochę inne echo, inna charakterystyka, ale głos jest równie blisko, jest taka jakość, jaka powinna być. No i mogę do was w tym momencie mówić, gdziekolwiek bym nie był, mogę sobie wziąć klawiaturę, którą również mam bezprzewodową właśnie po tej samej technologii i z nią usiąść i gdzieś tam pracować sobie na tym moim laptopie czy komputerze w ogóle, no, gdziekolwiek indziej, tak? Nie muszę. Znaczy, jak to jest laptop, no to no nie ma to może większego sensu aż tak, ale laptop z drugiej strony mój jest z uwagi na swój wiek już uziemiony, bo gdybym wypiął z niego teraz wtyczkę, to byśmy stracili łączność. Na przykład taką mamy sytuację. Czemu akurat ta firma? No właśnie Tomek Bilecki gdzieś wysłyszał, że ten headset konkretny ma całkiem niezły mikrofon, więc w sumie widząc promocję na niego, bo normalnie te słuchawki kosztują jakieś 500 zł, czasami nawet podchodzą pod 550-600, zależy gdzie się znajdzie. Ale dość często w różnych sklepach, w Polsce i nie tylko, one nam wyskoczą na promocji za 340-350 zł. Ja polecam wam, jeżeli zainteresował was ten model, a ja za chwileczkę jeszcze opowiem o tym, co innego fajnego ten model ma, to polecam aplikację pepper.pl i stronę. I tam możecie sobie dodać ten model do alertów i wtedy dostaniecie powiadomienie na aplikacji, jak tylko ktoś z internautów, ktoś z użytkowników platformy wyhaczy te słuchawki gdzieś w promocji. A dzieje się to dość często, bo no ja kupowałem je akurat, pierwsza promocja mi wyskoczyła w niemieckim Mediamarkcie, natomiast trochę pożałowałem, że tak szybko szarpnąłem się na tą promocję, bo miałbym szybciej te słuchawki, gdybym poczekał chwilę i okazało się, że były one w polskim, nawet chyba RTV Euro AGD, czy w którejś takim polskim sklepie z technologią, z elektroniką, właśnie po tej samej cenie, po której ja je kupiłem z przeliczeniem właśnie tam w Niemczech. I czemu te słuchawki są ciekawe? No, jakość już słyszycie, jak na tą klasę urządzeń, czyli na headsety, jest nieźle. Jest 2,4 GHz i jest Bluetooth, co oznacza, że można się przełączać między urządzeniami. Nie można niestety, żeby współgrały dwa naraz, ale można się przełączać. Więc już mi się zdarzało. Tu coś w telefonie sprawdziłem, tu coś w komputerze sprawdziłem. Łącznie z tym, że byłem sobie na TeamTalku, na chwilę przeskoczyłem sobie na telefon, coś tam w telefonie sprawdziłem, na TeamTalku byłem z komputera. Wróciłem na komputer i wszystko było tak, jak to zostawiłem. Sytuacja, w której to rozwiązanie nie działa, to jest rozmowa telefoniczna po Bluetoothie. I tu rzeczywiście nie wiem, czy to jest ograniczenie technologii, czy bardzo głupi UX, nad którym ktoś po prostu nie pomyślał, bo te słuchawki mają różne przyciski, ja je zaraz opiszę, natomiast przycisk, który zazwyczaj służy do przełączania tych standardów, w czasie rozmowy służy do rozłączania rozmowy. I nieważne, czy ja jestem już na tym 2,4 GHz, czy jestem na Bluetoothie, czy gdzie bym nie był, to nieważne, co zrobię, w czasie rozmowy trwającej, kiedy te słuchawki są podpięte na Bluetooth do jakiegoś właśnie urządzenia, na którym rozmowa trwa, no, głównie do telefonu, bo to chodzi o ten tryb hands-free, to naciśnięcie tego przycisku powoduje po prostu rozłączenie rozmowy, więc nie mogę zrobić czegoś, na co bardzo miałbym czasem ochotę, czyli tutaj sobie rozmawiam przez telefon, a tutaj się szybko przełączam i coś sprawdzam na laptopie. I znowu wracam do rozmowy i tą informację, którą z laptopa wyczytałem, podaję dalej. No tego zrobić nie mogę, przynajmniej nie udało mi się jeszcze dotrzeć do tego, czy mogę, może trzeba z tym przyciskiem jakoś inaczej wtedy postępować. No natomiast tak to wygląda, a nie inaczej, w związku z czym do tego się nam te słuchawki nie sprawdzą. Może je pokrótce opiszę, bo mam je teraz na głowie. To są słuchawki na główne, no tak jak to typowe te gamingowe headsety, zakrywają mi całe uszy. I teraz na słuchawce prawej mam dwa przyciski, które wyglądają podejrzanie jak plus i minus od głośności, ale nimi nie są. Ten bardziej od dołu, tak jak mam rękę przyłożoną do tej prawej słuchawki, ma taką kropeczkę i jest to przycisk, który jest włączaniem, wyłączaniem, kiedy przytrzymamy całych słuchawek, oraz play, pauza, kiedy naciśniemy raz, następny utwór, kiedy naciśniemy dwa razy i poprzedni utwór, kiedy naciśniemy trzy razy. To działa zarówno na Bluetoothie, na przykład na smartfonie, jak i na komputerze po 2,4 GHz, po adapterku. No i rzeczywiście fajnie można na tym polegać. Ten przycisk drugi to jest właśnie już wyżej wspomniane przełączanie trybów między Bluetoothem i 2,4 GHz oraz, jak się boleśnie przekonałem, rozłączanie i prawdopodobnie odbieranie rozmów na smartfonie podpiętym przez Bluetooth. Jest też port USB typu C, który służy, tak, też myślałem, że mogę podpiąć te słuchawki bezpośrednio po USB i używać ich w ten sposób jako karty dźwiękowej. Nie. Do ładowania akumulatora oraz do update'u oprogramowania. Mamy też słuchawkę lewą i tu co my mamy? W sumie niewiele, bo mamy pokrętło, które nie jest skokowe, takie dość płynne do głośności, ale ma ono granicę, zarówno jedną, jak i drugą. Jest taki próg, po którym już nie da się go ani w jedną, ani w drugą stronę przesunąć dalej. Mam wrażenie, że dość gwałtownie to skacze, ale okej, pewnie to jest kwestia gdzieś gustu i przyzwyczajenia. Oraz przycisk wyciszenia, który jest bardzo fajnie pod osoby niewidome zrobiony, bo wskakuje i wyskakuje. Teraz on na przykład jest w środku, jest wciśnięty. Ja go teraz nacisnę. Wcisnąłem znowu. Po wciśnięciu słuchawki wydają taki delikatny dźwięk, takie pyp. I rzeczywiście, kiedy on był wyciśnięty, to ja byłem wyciszony, wy mnie nie mieliście prawa słyszeć. Jest też mikrofon, który jest bardzo fajny, bo jest wysuwany. On jest teraz wysunięty u mnie na całą długość i jest przy moich ustach, ale mogę go schować. I teraz prawdopodobnie słyszycie mnie beznadziejnie, ale ledwo słyszycie. Ja go znowu wyciągnę. I to jest bardzo fajne do podróży, bo można go sobie bardzo ładnie, znaczy no nie mikrofon, ale te słuchawki można sobie spakować i one sobie spoczywają w naszym jakimś plecaku. Ten mikrofon nie zawadza, nie dynda, nie wygnie się, nic mu się nie stanie. On jest sobie bezpiecznie schowany w obudowie tychże słuchawek. Teraz, jak rozumiem, nie słychać dalej, czy coś się tu nam przerwało?
1: Słychać cię słychać. Nadal.
0: Dobrze, dobrze. No to co jeszcze o tych słuchawkach mogę powiedzieć? Są to słuchawki gamingowe i pytanie mogłoby się nasunąć i słusznie. A po co komuś, kto na przykład nie gra, bo nie mówię już osobie niewidomej, bo osoby niewidome w gry grają, ale na czym polega ten bajer słuchawek gamingowych? Po co one w ogóle są i czy one mogą być przydatne komuś, kto niespecjalnie gra w gry? Albo w takie gry, które wymagają, czyli jakieś takie z dźwiękiem przestrzennym i tak dalej. No parę ciekawych zastosowań tych słuchawek jest. Niestety nie wszystkie w tym modelu są dla nas dostępne. I tutaj jest troszkę jakby tego dziegdziu w beczce miodu. Już opowiem, o co chodzi. Otóż do takiego headsetu najczęściej dostarczane jest oprogramowanie. I tak jest też w tym przypadku. Firma SteelSeries ma swoje oprogramowanie, które nazywa się SteelSeries GG. I to jest coś na Windowsa, co się instaluje. Jest to aplikacja elektronowa, która po prostu otwiera nam jakby stronę internetową. W sensie, no otwiera się interfejs, ale wygląda jak strona internetowa, bo tam się ładuje Chromium w tle. Znamy takie aplikacje i możemy w nich konfigurować różne aspekty, no nie tylko słuchawek, jakbyśmy mieli więcej takich urządzeń SteelSeries typu klawiatury, mysze, jakieś tam monitory, no to pewnie moglibyśmy tam też ich ustawienia sobie skonfigurować, ale że ja mam tylko ten headset, no to mnie interesuje to, co można tam zrobić. I tych interesujących sekcji dla nas są dwie. Jedna to jest engine, tam gdzie sobie ustawiamy takie podstawowe rzeczy w tym headsetie typu czy ma aktualnie być aktywny ten tryb właśnie 2,4 GHz, czy ma być Bluetooth. Możemy sobie regulować głośność tego mikrofonu w jakimś tam ograniczonym zakresie. Możemy nawet sobie jakiś equalizer, czyli możemy sobie brzmienie tego dźwięku spersonalizować. To już zaspoileruję, nie jest dostępne. I możemy sobie ustawić takie ogólne, jakieś sprawdzić, ile baterii mamy jeszcze, no i takie tam podstawowe rzeczy. Te same ustawienia możemy też ogarniać z poziomu aplikacji Arctis Companion. Ona jest na iOS-a, na Androida dostępna. No i co mogę powiedzieć? No nie jest to jakiś ideał dostępności, ale co tam można robić, to wszystko się da. Czy jest to użyteczne? No ja tych ustawień, które tam są, za często nie zmieniam. Najbardziej użyteczne jest chyba sprawdzanie, ile baterii zostało. No, ale aplikacja działa, jest, można z niej skorzystać. Teraz drugą rzeczą, która jest dużo bardziej interesująca i również pod pewnymi względami niedostępna, jest sonar. Sonar, czyli cały moduł tej aplikacji SteelSeries GG, który służy do konfiguracji aspektów dźwiękowych tych urządzeń, czyli jak my brzmimy, ale jak też brzmi dźwięk u nas. I tam to już się można naprawdę wyżyć, Bo z jednej strony mamy oczywiście jakieś profile, które możemy konfigurować, presety. No i tam jest na przykład equalizer na wyjściu, tak jak my słyszymy dźwięk, ale jest też equalizer na wejściu, czyli to brzmienie mikrofonu, które teraz słyszycie, można sobie spersonalizować pod kątem różnych częstotliwości, które mają tam być jakoś bardzo wybite. Czy ma być więcej góry, czy ma być więcej basu, czy środka, czy w jakich proporcjach. I teoretycznie ten equalizer jest bardzo rozbudowany, bo tam jest suwak do każdej częstotliwości, od jakichś tam małych herców do 1 czy 2 kilo. Natomiast niestety dla nas ten equalizer jest kompletnie niedostępny. Tam nie dzieje się nic. Klawiaturą tego nie da się jakkolwiek opanować. Mogę jedynie co skorzystać z presetów, czyli mamy już gotowe ustawienia takiego equalizera i możemy się tym dowoli bawić. Ja za chwileczkę tutaj postaram się zaprezentować przykładowo kilka takich ustawień. Mam przed sobą korektor, a raczej jego presety, bo to jest wszystko, co dla mnie jest w tym momencie dostępne. Więc zapamiętajcie sobie dobrze to brzmienie, bo na chwileczkę się z nim rozstajemy na rzecz presetu alias Boom Arm. Tak brzmi preset alias Boom Arm. Także jest już jakaś zmiana.
1: Trochę więcej dołu.
0: Trochę więcej dołu. Myślę, że to jest właśnie pod takie słuchawki, co optymalizowane, no bo boom arm, czyli po prostu jest wystawione ramię i chyba tak, taki mikrofon, jak tu mam, to można tak określić, bo alternatywą do tego ustawienia jest alias desk stand, czyli dla mikrofonów na biurku. I brzmi to tak. Już jestem po przestawieniu i tak to...
1: Tu z kolei na moje ucho trochę więcej środka się pojawiło.
0: Okej, no dobrze. To teraz jesteśmy na alias Pro Boom Arm. I tutaj pewnie też będzie podbasowane, nie wiem czy mocniej.
1: Podbasowane czy tak i chyba troszeczkę też tego środka dodanego. Mam wrażenie, że to jest jakby miks tych dwóch poprzednich presetów.
0: Aha, bo alias Pro Desk Stand mamy teraz. I to jest taki preset.
1: Mam wrażenie, że tu usiłuję z kolei nieco więcej góry wydobyć z tego mikrofonu.
0: Tu ma być zbalansowane, balanced, ale już od dwóch osób słyszałem, że no nie bardzo. Także enjoy, to jest tego typu preset. Tutaj się dzieją takie rzeczy. Jest też broadcast high pitch i broadcast low pitch. To jest teoretycznie pod jakieś nadawanie, no bo te słuchawki są też używane, pamiętajmy, przez streamerów na różnego rodzaju gameplayach, let's playach, twitchach i tak dalej. To jest właśnie broadcast high pitch. No nie wiem, Michale, czy ty byś w takim presecie chciał nadawać, ale no tak to mniej więcej brzmi.
1: Też nie wiem, czy bym chciał nadawać, biorąc pod uwagę to, że jednak mam tu trochę więcej innych zabawek obok siebie, ale jakbym miał tylko te słuchawki, no to może.
0: Może. No bo ja też rozważałem te słuchawki jako taki alternatywny wariant, kiedy gdzieś wyjeżdżam. Chciałbym audycję prowadzić z wami i do was mówić, ale niekoniecznie bym chciał brać ze sobą cały mikrofon. I tak brzmi broadcast low pitch. Także jest tych presetów trochę, może jeszcze, żeby pokazać wam totalnie drugą stronę ekstremum, no to zapraszam was do świata walkie-talkie. I przypuszczam, że w grach typu Counter-Strike taki preset jest po prostu jak znalazł. Natomiast no to tylko w Counter-Strike'u.
1: Ale ty teraz go zmieniłeś?
0: Tak mi się wydaje, a nie słychać?
1: No właśnie nie bardzo.
0: Oj, to nie wiem, co się stało.
5: Ja się przez dłuższą chwilę zastanawiałem, czy po prostu czuję jakieś placebo, czy nie, czy to faktycznie jakieś zmiany.
0: Ojej, to coś musiało nie zadziałać i nie wiem czemu.
1: Musiało nie zadziałać, bo teraz ewidentnie jeszcze, o ile na początku mam wrażenie, że tam się coś zmieniało, to teraz, to teraz już nie.
5: No walkie-talkie to nie, nie było.
1: Walkie-talkie zdecydowanie.
0: To coś musiałem poprzestawać, wiem, że to działało po prostu. No więc tak to brzmi. No walkie-talkie, no to możecie sobie wyobrazić, że po prostu jest wszystko pościnane tak, że brzmi jak stare radio. Natomiast to jest jedna rzecz, którą można robić sonarem i powiem wam szczerze, że strasznie mi szkoda, że tego equalizera nie można jakoś bardziej w wyrafinowany sposób kontrolować. Natomiast mam pewną teorię, jak można by do tego podejść, oczywiście prawą nogą przez lewe ucho, czyli modyfikować sobie wartości w bazie danych MySQL. Bo ten sonar ma taki plik konfiguracyjny Więc gdybym dostał do ręki narzędzie, które jest dostępne i w miarę możliwości z interfejsem graficznym, żebym nie musiał się bawić w wiersz poleceń, w jakieś komendy, no to bardzo chętnie bym się tej bazie przyjrzał, a nuż mogę sobie taki preset taką chałupniczą metodą, jak oczywiście wyczytam odpowiednie wartości, skonstruować, ale jak dobrze wiemy, no wyglądać tak to nie powinno. No więc z mojej strony prawdopodobnie poleci formularz kontaktowy do SteelSeries. Czy temat dostępności to jest coś, z czym oni się zetknęli, zamierzają zetknąć, jak tam na to patrzą? No, to jest jeszcze przede mną, a jest to też przede mną z drugiego powodu, bo no jako, że to jest headset gamingowy, to on ma też drugą przydatną funkcję, która fajnie jakby była w pełni dostępna, bo wydaje mi się, że na ten moment nie jest. A mianowicie jest tam tak zwany tryb streamera, streamer mode, który oferuje nam taki amatorski mikser i okazuje się, że przez te słuchawki my jesteśmy w stanie wypuścić no nie tylko nasz głos, ale też dźwięki różnych aplikacji. I to poniekąd mi działa, to znaczy gdybym teraz przekierował dowolny odtwarzacz, nie wiem, muzyki czy inną dowolną aplikację na kartę dźwiękową SteelSeries Microphone, która pokazuje się zarówno jako wejście, jak i jako wyjście, to wy byście to słyszeli, ale nie słyszałbym tego ja. I zdaje się, że ten mikser jest w stanie to zrobić tak, żeby można było te różne aplikacje poprzekierowywać, żebym i ja słyszał i wy, bo jest tam do wyboru coś takiego jak My Personal Mix i Stream Mix. I ja myślałem, że to zadziała tak, bo te słuchawki dodają w ogóle dużo wirtualnych kart dźwiękowych. Jest karta dźwiękowa chat, karta dźwiękowa media, karta dźwiękowa game. No bo jak to typowe słuchawki gamingowe, możemy sobie osobno regulować głośność różnych rzeczy. Mediów, czyli muzyki, która nam gra w tle, game, czyli gry, dźwięków w grze, no i chat, czyli tam jakiegoś Discorda czy innego TeamTalka, na którym rozmawiamy. I no tutaj jest nie inaczej, mamy też te karty dźwiękowe, no i wydawało mi się, że jeżeli sobie uwzględniłem na przykład takie media w moim osobistym miksie i w miksie na stream, to też dowolna rzecz przekierowana na tą wirtualną kartę z mediami będzie grała zgodnie z ustawieniami u mnie i na streamie. No niestety nie. Okazuje się, że jak wypuszczę na media, no to słyszę to ja, ale nie słyszę tego stream. Jak wypuszczę na stream, bo stream to jest w ogóle osobna karta, to słyszy stream, ale nie słyszę ja. No więc teraz jest kombinowanie i najprawdopodobniej teoria jest taka, że niestety te aplikacje, ich nie można przekierowywać sobie za pomocą ich własnych ustawień, tylko trzeba je niestety ściągać tym mikserem w ramach aplikacji SteelSeries GG. No oczywiście, jak nie trudno się domyślić, ta część interfejsu również nie jest dostępna, no więc na ten moment o takiej pełnej konfiguracji tego feature'ka możemy sobie pomarzyć. Niemniej jednak, do jakiegoś prostego puszczenia oprócz swojego głosu czegoś tam znajomym na jakimś czacie głosowym, no jak na to, że jest to headset, a nie jakiś, nie wiem, mikser czy karta dźwiękowa nie wiadomo jakiej klasy, no to jest nieźle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś, w co się jeszcze nie wgłębiałem, to jest jakieś tam rozmieszczanie dźwięków w przestrzeni, bo jakieś takie funkcje też są, więc nie wiem, może się da na przykład pobawić balansem, tak, że jedna aplikacja leci nam w lewym kanale, inna w prawym. Może takie rzeczy da się też robić, jakieś niezależne kontrolowanie głośności, pewnie tak, ale jak nawet takie rzeczy nie są dostępne, jak to z tym mikrofonem, to moja głowa jest za mała na to, żeby ogarnąć to, czy dostępne są tam też i te rzeczy. Więc na ten moment zadowolę się tym, że wszystko gra tak, jak zazwyczaj gra.
6: Ale ciekawi mnie, czy jak coś idzie do streama, to czy idzie z tą samą jakością, co tak. Normalnie jest słyszane?
0: Tak. Już sprawdzaliśmy to na muzyce, jest stereo i jest jakość taka, jaka być powinna. No bo to właśnie są takie słuchawki, że teoretycznie te wszystkie rzeczy, te jakieś streamy wypuszczamy na jakiegoś OBS-a, czyli trochę tak jak Michał teraz puszcza nas na Facebooka czy na YouTube'a. No i to wszystko idzie na streamie, więc ten stream musi też jakoś brzmieć, więc i te gry, i te media powinny być w oryginalnej jakości, w takiej, w jakiej my je słyszymy. No i tak też chyba jest. Także tutaj nie ma się o co martwić. No jak chodzi o Bluetootha, to chyba jest to ten Bluetooth 5 któryś, bo opóźnień z voiceoverem na iPhone'ie nie odnotowałem, jakichś specjalnych. Muzyka brzmi przyjemnie, raczej moich Sennheiserów HD458BT to nie pobije, ale też nie po to te słuchawki są.
7: słucha się okej, okay, słucha się przyjemnie, basu jest na przykład, także wstydu nie ma, jeżeli chcielibyście tych słuchawek użyć. One mają też taką tasiemkę, tasiemkę można przypiąć na takie zapinacze, jest dziurka, jest kołeczek, nabija się kołeczek na dziurkę i można sobie to dostosować jakoś pod naszą głowę, żeby te słuchawki nie leżały gołym, jakby takim gumowym podbiciem na naszej głowie, tylko jest taka materiałowa tasiemka, która się nam o tą głowę opina i te słuchawki po prostu w ten sposób wygodniej się trzyma. No i nie wiem, czy mogę coś jeszcze więcej na temat tych słuchawek powiedzieć. Mam wrażenie,

0: na tyle, na ile będę wiedział.
1: A jaka jest cena tych słuchawek, przypomnij, Pawle?
0: Raz jeszcze, one tradycyjnie w sklepach są po około 500 zł, natomiast jak dobrze poczekacie i powypatrujecie, to zdarzają się promocje po 350.
1: No to za 350, czy nawet za jakieś 400, to myślę, że wstydu nie ma rzeczywiście, bo ten mikrofon, okej, no wiadomo, to nie jest, nie wiadomo jak studyjna jakość, ale z drugiej strony, jak na coś bezprzewodowego, co jeszcze dodatkowo generuje nam naprawdę jakieś minimalne opóźnienia, które nie są dla nas praktycznie słyszalne, to jest naprawdę okej. Więc...
0: Tak mi się też wydaje. Tak. Ja w takim celu je też kupiłem. One nie mają mi zastąpić, broń Panie Boże, tego, Rode'a, który mi tu stoi na biurku, pod Majka, ale mają być właśnie, żebym mógł z jednej strony być mobilny i żeby to brzmiało tak, że się obroni.
2: Fajnie, że jest chyba... więcej tego sprzętu w różnych przedziałach cenowych, tak? No bo ja mówiłem o tym headsetie Turtle Beach, który no jednak kosztuje tam pod 800 zł, ale jak ktoś nie potrzebuje dwóch dongli, to też naprawdę fajnie się sprawdza.
1: Mhm. Tak, to się zgadza.
2: Dźwięk jest naprawdę dobry.
1: Tak. Zaczyna się do nas się odzywać na różnego rodzaju komunikatorach. Też przede wszystkim fajnie, że daliście znać, że jest problem z YouTube'em i z Facebookiem, dzięki czemu można było zainterweniować, ale to nie tylko te wiadomości do nas wysyłacie, bo wysyłacie do nas też głosówki. Sylwester do nas wysłał dwie wiadomości głosowe, a zatem posłuchajmy.
3: Słuchajcie. Chcę przypomnieć o ostatnim odcinku 171. Jak ktoś nie słuchał, żeby posłuchał, bo ja dziś posłuchałem i proszę przypomnieć, co było słuchaczom, tym, co nie słuchali 171 odcinka. On jest krótki, godzinę i 34 minuty ma. Chciałem się zapytać Pauliny, czego tak długo nie było?
4: Kurczę, aż mi głupio.
1: No to się teraz tłumacz.
4: Teraz będę się tłumaczyć. Ogólnie przez to, jak wiele pobocznych projektów i takich głównych rzeczy robię w życiu. Teraz mam studia doktoranckie, mam dwie różne prace, w których angażuję się bardziej lub mniej, w zależności od potrzeb i od mojego czasu wolnego. No, mam mniej czasu na nawet swoje zainteresowania, a co dopiero na właśnie jeszcze bardziej takie poboczne projekty. Dlatego trudno mi jest zachować regularność w przychodzeniu na Tyflo Przegląd. No, ale będę chciała gdzieś tam dążyć do tego, żeby w końcu być częściej. No też teraz częściej po prostu mam gości w domu, więc trudno mi jest odmówić im siedzenia z nimi na rzecz spędzenia 4 godzin z Tyfloprzeglądem, co oczywiście jest dla mnie przyjemne, ale jednak mogłabym spotkać się z pewnego rodzaju niezrozumieniem. Dlatego też sytuacja wygląda tak, jak wygląda. No ale oczywiście wtedy, kiedy mogę, no to jestem i staram się dzielić obficie wszystkim tym, co znajdę po drodze mojego newsowania takiego codziennego i też specjalnie dla tego przeglądu. Dzisiaj będzie obfity blok newsów sztucznie inteligentnych pod koniec audycji, więc wszystkich chętnych zachęcam do pozostania z nami na dłużej.
1: Tak, Pauliny będzie sporo w technikaliach, ale i w drobnych newsach trochę też, bo tu widziałem, że kilka informacji również umieściłaś, więc rzeczywiście sporo informacji od Pauliny będzie, ale teraz będzie informacja od Piotra, a będzie ona dotyczyła konkretnie tego, jak wygląda kwestia zadowolenia użytkowników urządzeń Apple z dostępności tegoż właśnie sprzętu, bo się pojawiła ankieta w serwisie AppleWiz odnośnie właśnie tych kwestii. Użytkownicy wypełnili, wyrazili swoje zdanie. No i co wiemy, Piotrze?
2: Tak, co wiemy? Mówiłem o tej ankiecie kilka audycji temu, kiedy ona w lutym, czy w styczniu nawet chyba została otwarta dla użytkowników. Trochę czasu zajęło skompilowanie tych danych, no bo z tego, co rozumiem, odpowiedzi pojawiło się dużo. Mniej więcej jest to trzeci rok, w którym AppleWiz coś takiego tworzy. I to jest bardzo, bardzo ciekawa ankieta, w której no, możemy właśnie dowiedzieć się o tym, no, jak zadowoleni są niewidzialni.

0: widomi i słabowidzący użytkownicy urządzeń Apple, czy to Maców, czy to iPhone'ów, iPadów, czy to Watchy i z ich dostępności zarówno pod względem voiceovera, pod względem Braille'a, pod względem funkcji właśnie dla osób słabowidzących, czyli powiększenia i tak dalej. I przez to, że te ankiety pojawiają się cyklicznie rok do roku, no to już możemy zaobserwować różne trendy, co zresztą też w tym roku mamy. Oczywiście będzie link w komentarzu, możecie sobie całą ankietę przeczytać. No, raport jest obszerny. Jest tak obszerny, że nawet jeden z tłumaczy mi nie chciał go przetłumaczyć, ale na szczęście Google tutaj trochę pomogło, żeby wam przytoczyć te podsumowania. No to jest też taka nowość, no bo jeśli chodzi o ten raport, to mamy podane takie ogólne oceny, bo kiedy tą ankietę wypełnialiśmy, no to mogliśmy tą dostępność oceniać w skali od 1 do 5. No mamy te oceny, ale mamy też takie podsumowanie komentarzy użytkowników, bo też do każdego pytania można było zostawić taki otwarty komentarz i kilka takich komentarzy jest przytoczonych w całości, nawet kilkanaście bardzo często, więc tutaj można naprawdę sobie poczytać, co ludzie piszą, ale też mamy pierwszy raz w tym raporcie takie podsumowanie, one chyba były jakimś czatem GPT albo czymś generowane, ale takie ogólne nastroje w ten sposób możemy sobie sprawdzić i ja tutaj wam, myślę, będę właśnie te podsumowania czytać. Też taką nowością jest to, jak te oceny są przedstawiane, bo oprócz tego, że mamy tą skalę 1 do 5 i te oceny są podane, mamy też po raz pierwszy system ocen, taki system trochę amerykański, bo oceny są A, B, C, D do F, gdzie A to jest ocena, gdzie jakaś funkcja dostała ocenę 4 i 4 do 5 gwiazdek, czyli najwyższa. Ocena B to jest poniżej tam 4 i 3 do 4. Ocena C no to jest od 3,9 do 3,5, D to jest od 3,5 tam do 2,9 i ocena F to jest, nie, ocena D jest od 2,9 chyba do 2, a ocena F no to jest wszystko poniżej. Chyba nic tak, na szczęście takiej niskiej oceny nie dostało, no ale też tutaj myślę, że żeby to tłumaczyć szybciej, no to będziemy też mówić ogólnie, będę po prostu te oceny podawał, które, tak jak wspominałem, A to jest ocena najlepsza, a ocena F to jest najgorsza. I jeśli chodzi o to, jak ludzie są zadowoleni z funkcji voiceovera, ogólnie w tym roku dostał on ocenę B. I tutaj mamy też taki dopisek. Satysfakcja z funkcji VoiceOver na iOS i iPadOS wzrosła nieco w porównaniu do roku 2023, podczas gdy macOS, tvOS i watchOS odnotowały spadek satysfakcji użytkowników. Największy poziom satysfakcji dotyczył funkcji VoiceOver na iOSie i tutaj iOS dostał ocenę 4,4 uśrednioną, a najniższą funkcję VoiceOver na macOSie tutaj dostał ocenę 3,5. Ja tak wspominałem, ogólnie ocena B, czyli równe 4,0. iOS dostał ocenę A, właśnie 4,4. I tutaj z ciekawości, w roku 2023 było to 4,3, więc tutaj było mniej. A w 2022 było 4,5, czyli tutaj możemy zaobserwować, zresztą to też zwracają uwagę autorzy raportu, że zadowolenie nieznacznie wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem, ale nie osiągnęło najwyższego poziomu, przynajmniej kiedy Apple zaczęło te ankiety tworzyć, co było w roku 2022. iPadOS też dostał ocenę B, 4,2. W roku poprzednim było to 4,1 w 2023, a dwa lata temu było 4,2, czyli tutaj to bardzo mamy podobną sytuację, lepiej niż w zeszłym roku, ale najlepiej to było dwa lata temu. macOS, no to już dostał ocenę C, czyli 3,5 i tutaj akurat jest to minimalny spadek, bo w poprzednich dwóch latach macOS dostał ocenę 3,6 i cały czas właściwie mierzymy się w tej ocenie C. Natomiast to nieznacznie spadło z poprzednim rokiem, ale jest na podobnym poziomie. Ale też tutaj autorzy zwracają uwagę, że ma to też odzwierciedlenie w komentarzach użytkowników, o których za chwilę powiem więcej. WatchOS też dostał ocenę B, 4,0 konkretnie. I w roku poprzednim było to 4,1, czyli też ocena B. dwa lata temu też 4.1, czyli tutaj też podobnie jak z Maciem, to minimalnie spadło w porównaniu z poprzednimi dwoma latami. I jeśli chodzi o tvOS, no to tutaj mamy też ocenę B i to jest 3.7. Natomiast w poprzednich latach no to było znacznie więcej, w 2023 było to 4.0, a w 2022 było 3.5, czyli w zeszłym roku było lepiej niż dwa lata temu, a w tym roku nieznacznie to zadowolenie spadło. I teraz mamy wybrane komentarze i sobie przeczytamy podsumowanie. Ogółem rzecz biorąc, uczestnicy ankiety wyrazili zadowolenie z funkcji VoiceOver dostępnych w systemie iOS. Kilku uczestników wyraziło chęć głębszej integracji AI na funkcji takich jak opis obrazu, etykietowanie zdjęć, głosy i rozpoznawanie ekranu. Wielu uczestników wyraziło niezadowolenie z funkcji VoiceOver dostępnych w systemie macOS, szczególnie w porównaniu z systemem iOS. Osoby korzystające z urządzeń w językach innych niż angielski zgłosiły szczególne problemy z VoiceOverem charakterystyczne dla ich języka. Wielu uczestników wyraziło chęć, aby Apple nadawało priorytet naprawieniu istniejących błędów przed wprowadzaniem nowych funkcji VoiceOver. VoiceOver na iOS jest stale bardziej niezawodny, bardziej stabilny i bardziej aktualny, jeśli chodzi o funkcje takie jak rozpoznawanie ekranu i rozpoznawanie ekranu i rozpoznawanie na żywo, czyli na Voice iOS 18. Jego render, a tutaj już wchodzimy w pierwsze komentarze użytkowników. No generalnie byłem zaskoczony, ile osób faktycznie mówiło, że chce mieć lepsze głosy, w języku angielskim nawet. Mimo wszystko ludziom mało chcieliby głosy AI w voiceoverze. Faktycznie dużo osób mówiło o rozpoznawaniu ekranu tutaj bardziej pod względem macOS-a, ale też chcieliby jeszcze bardziej szczegółowe opisy AI, które na przykład TalkBack niedawno otrzymał, tak? Konkurencyjny TalkBack, gdzie mamy opisy Gemini na Androidzie, takie bardzo szczegółowe. Jak ktoś chce sobie taki opis wywołać na iOS-ie, takiego czegoś nie mamy, no chyba, że udostępnimy zrzut ekranu do zewnętrznej aplikacji. I o to ludzie prosili. Jeśli chodzi o języki, no to głównie tutaj była mowa o językach w innych alfabetach, zwłaszcza przewijał się wątek języków arabskich. Bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, że przełączanie języków nie działa tak, jak powinno. I kilka takich tego typu komentarzy, no faktycznie trochę osób zgłaszało problemy z głosami w innych językach. Doświadczenie z korzystania z VoiceOvera. Ogólnie tutaj też mamy ocenę B i tutaj bardzo podobnie najlepszą ocenę zgarnął iOS, to była ocena 4.3, a natomiast macOS ocenę 3.2. Ogółem, tak jak mówimy, ocena B, czyli 3.9. Ocena iOS-a stopniowo rośnie, co ciekawe, bo w tym roku to było 4.3, w porównaniu z poprzednim rokiem było to 4.1, a w 2022 było 4.2, czyli najwyżej od tych 3 lat. iPadOS, tutaj ocena 4.2 i to jest też więcej w porównaniu z poprzednimi dwoma latami, gdzie było równe 4. Czyli tutaj też to zadowolenie wzrosło. macOS, w tym roku było to 3.2, tak jak wspominałem. I tutaj ta ocena wzrosła z poprzednim rokiem, gdzie to było 3.1, natomiast dwa lata temu było to 3.3, czyli generalnie no, kiedyś było lepiej, tak to można podsumować. Natomiast no, generalnie coś jednak w tym macOSie się poprawia. No mogłoby być poprawiane więcej, ale coś tam się na szczęście Apple naprawia. Natomiast WatchOS tym razem dostał ocenę 4.1, rok temu było to 3.9, a dwa lata temu było to też 3.9. Czyli tutaj też mamy wzrost w porównaniu z poprzednimi dwoma latami, więc tutaj też jest lepiej. tvOS tutaj ocena 3.8, rok temu było to 3.5, więc tutaj znaczna poprawa, a dwa lata temu było to 3.4, czyli tutaj mamy też tendencję na szczęście wzrostową. I podsumowanie wybranych komentarzy, no to mamy tutaj takie. Podobnie tak jak w przypadku komentarzy na temat funkcji VoiceOver, uczestnicy wypowiadają się najbardziej pozytywnie o doświadczeniu użytkownika VoiceOver na iOS. Jednak długotrwałe błędy, takie jak problem ze skakaniem ostrości, tu chodzi o skakanie fokusa, pozostają i odciągają uwagę, czyli no, mogą powodować problemy. macOS był szeroko krytykowany za bardziej złożone, gorsze doświadczenie użytkownika VoiceOver, mimo że wielu uczestników wyraziło uznanie dla systemu operacyjnego jako całości. Opinie na temat watchOS były mieszane. Niektórzy zgłaszali płynne doświadczenie użytkownika, podczas gdy inni zgłaszali ospałość i brak ogólnego dopracowania. Czyli no, to dużo osób cały czas też komentowało, że nie przepadają za interakcją na Macu, no to po prostu jest i akurat wydaje mi się, że dla komputerowego systemu to ma sens. No wiadomo, problemy z przeglądaniem internetu w Safari, to działa to często gorzej niż na Windowsie. No problem nowy to nie jest, tego typu komentarze pojawiały się co do macOS-a. No problem z pływającym fokusem na iOS-ie też jest znany. Mam wrażenie, że u mnie przynajmniej występuje mniej, ale czasami się zdarza. Też w internecie to w ogóle to zostało trochę poprawione w tych betach, które teraz się pojawiły, więc Apple też pomału zaczyna się za ten temat brać. Natomiast na tego typu rzeczy zwracali uwagę użytkownicy. Możecie sobie więcej poczytać po prostu na szczegółowej ankiecie. Jeśli chodzi o Braille'a, tutaj też mamy ocenę B. Satysfakcja jest zróżnicowana, bo mamy wzrost, jeśli chodzi o iOS, natomiast macOS pozostał niezmienny, a watchOS i tvOS odnotowały, spadły. To mamy informację, że funkcje Braille'a na watchOS-ie od ostatnich 3 lat spadają. No, rzadko kiedy się pewnie korzysta z Braille'a na zegarku, ale no, jeśli chcemy podłączyć sobie monitor do tego zegarka, no to byłoby dobrze, żeby te funkcje działały dobrze. Ogółem to jest ocena B, czyli 3,8. Jeśli chodzi o Braille'a na iOS-ie, to dostał ocenę 4,3. W roku poprzednim było to 4.1, więc tutaj mamy znaczną poprawę. No, przypominam, że to jest ten iOS 18, to jest iOS, w którym doszło na przykład to poprawione wejście Braille'a na ekranie i to wiele osób też zwracało uwagę na to, że to jest świetna funkcja. 2 lata temu było to 3.9, także tutaj mamy znaczną poprawę. Czyli to po prostu rośnie, jeśli chodzi o iOS-a, tutaj Apple faktycznie to naprawia. Natomiast na iPadzie jest to 4.2, rok temu było to 4.1, a 2 lata temu było to 3.8, czyli tutaj też mamy tendencje rosnące. Na macOSie jest to 3.6 i to jest już ocena niżej, bo to jest ocena 6. Rok temu było 3.6, czyli bez zmian, 2 lata temu było 3.3, czyli 2 lata temu było gorzej, a od ostatnich 2 lat użytkownicy nie odnotowali jakichś dużych zmian. WatchOS tutaj mamy ocenę 3.5, rok temu było to 3.7, 2 lata temu było to 4.3. No to tutaj mamy faktycznie, tak jak zauważają autorzy, znaczący spadek. tvOS tutaj w tym roku było ocenę 3.6, rok temu było to 4.0, a 2 lata temu było to 3.4. Także tutaj też mamy trochę tak falujące. Tak, 2 lata temu było bardzo dobrze. 2 lata temu było źle, rok temu było dobrze, a w tym roku jest trochę gorzej. I wybrano komentarze użytkowników, jeśli chodzi o Braille'a, i tutaj mamy podsumowanie. Firma Apple otrzymała od użytkowników wiele pochwał za nowe funkcje wprowadzenia tekstu na ekranie Braille'a wprowadzone w systemach iOS 18 i iPadOS 18. Kilku użytkowników zgłosiło problemu ze skaczącym kursorem podczas korzystania z wyświetlacza brajlowskiego, a inni zgłaszali problemy podczas korzystania z konkretnych wyświetlaczy i obawy dotyczące ogólnej łatwości korzystania z funkcji wyświetlacza brajlowskiego. I tutaj już mamy konkretne komentarze. To jeśli chodzi o funkcję, a jeśli chodzi o korzystanie z Braille'a, no to też tutaj tradycyjnie, jak w wielu miejscach, mamy ocenę B. I to jest na podstawie oceny 3.7. W iOSie jest to ocena 4.1, rok temu było 4.0, dwa lata temu było to 3.7, czyli tutaj mamy tendencję rosnącą, czyli ludzie są coraz bardziej zadowoleni z tego Braille'a na iPhone'ie. Na iPadzie dostał on w tym roku ocenę 3.9, rok temu było to 4.0, czyli więcej, a dwa lata temu było to 3.5. No, czyli tutaj też generalnie mamy wzrost, natomiast w porównaniu z poprzednim rokiem jest minimalnie gorzej. Na Macu dostał on ocenę 3.3, czyli dosyć nisko. W zeszłym roku było to 3.5, dwa lata temu było to też, to było najgorzej, bo 3.2. No, w porównaniu z iOS-em faktycznie może tych funkcji brajlowskich na Macu jest mniej i czasami no, są sytuacje, gdzie ten brajl na Macu faktycznie mógłby działać lepiej, na co też pewnie użytkownicy zwracali uwagę. Na Watchu była to ocena 3.6, rok temu było 3.9, więc więcej, dwa lata temu było 4.2, czyli tutaj mamy taki zauważalny spadek w rok do roku. TVOS 3.6, rok temu 3.4, dwa lata temu 3.6, czyli tutaj jest wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. I wybrane komentarze, jeśli chodzi o doświadczenia użytkowników z korzystania z Braille'a. I mamy podsumowanie. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy wyrazili opinię, że doświadczenie użytkownika Braille'a w produktach Apple nie jest tak dopracowane, jak mogłoby być. Co jest szczególnie niepokojące dla osób głucho-niewidomych. Wspomniano również o stromie krzywej uczenia się, czyli tutaj chodzi o to, że nauczenie się korzystania z monitora brajlowskiego z iPhone'em jest trudne. Oraz mniej solidnym wsparciu i dokumentacji w systemie macOS. No faktycznie tutaj dokumentacji o tym, jak z Braille'a korzystać, jest mniej. No tak, te polecenia są generalnie podobne między iPhone'em i Maciem, więc jak ktoś zna jeden, no to drugiego da się w miarę łatwo nauczyć. No ale jeśli ktoś naprawdę dopiero zaczyna przygodę, no to faktycznie no, generalnie obsługa monitora brajlowskiego może być dosyć skomplikowana. Teraz funkcje dla osób słabowidzących otrzymały ogólnie ocenę B, już klasycznie. Natomiast mówiąc o konkretnych systemach, no to iOS dostał ocenę 4.3. W zeszłym roku było to ocena A4.4, czyli tutaj mamy spadek. Dwa lata temu było to 3.9, czyli no generalnie dwa lata temu było znacznie gorzej, natomiast w zeszłym roku było lepiej, ale no to nieznacznie spadło. Na iPadzie jest to 4.2, w zeszłym roku było to 4.3, więc tutaj też mamy minimalny spadek, a dwa lata temu było to 3.5. Czyli tutaj też podobnie jak z iPhone'em mamy wzrost w porównaniu z dwoma latami, natomiast w zeszłym roku było generalnie trochę lepiej. macOS też 4.2, w zeszłym roku było 4.7, więc tutaj znacznie sytuacja się według użytkowników na Macu pogorszyła, dosyć słabowidzących, a dwa lata temu to też była ocena 3.5. I watchOS ocena 4.0, w zeszłym roku było 4.1, a dwa lata temu było 3.0, czyli tutaj generalnie no, jest poprawa, ale w porównaniu z zeszłym rokiem jest trochę gorzej. TVOS 4.1, w zeszłym roku było to 4.5, to też właśnie była ocena A, czy taka piątka można powiedzieć, a dwa lata temu było 3.0, czyli no, dwa lata temu było znacznie gorzej niż jest teraz. I tutaj podsumowania komentarzy nie ma, więc no trochę tutaj komentarzy osób słabowidzących też jest, możecie sobie je przeczytać. Doświadczenia użytkowników słabowidzących ogólnie dostały ocenę w 4.1 we wszystkich systemach, natomiast tak, iOS dostał 4.3, w zeszłym roku 4.4, dwa lata temu 3.7, więc no bardzo podobnie jak z opisem funkcji nowych. iPadOS dostał ocenę no dość wysoką, bo 4,5, tutaj ocena A nawet. Rok temu to też było 4,5, więc tutaj bez zmian. Dwa lata temu było 3,4, czyli tutaj mamy znaczącą poprawę, tak, sprzed dwa lata temu było znacznie gorzej niż jest teraz. macOS ma ocenę 4,0, w zeszłym roku było 4,5, tutaj mamy znaczne pogorszenie, a dwa lata temu było to 3,4. Czyli tutaj no, jest to odczuwalne. WatchOS w tym roku 4,1, w rok temu było 4,0, więc trochę gorzej, więc tutaj mamy poprawę. Dwa lata temu było 3,0, czyli co ciekawe, tutaj na Watchu jest lepiej. TVOS dostał ocenę 3,5, w zeszłym roku było to 4,3, więc tutaj i dwa lata temu było 3,0, więc tutaj jakby coś się w tym roku pogorszyło, jeśli chodzi o TVOS. I tutaj też nie mamy podsumowania komentarzy niestety. I teraz jeśli chodzi o inne komentarze, nowe funkcje wprowadzone w roku 2024 dostały ocenę B. Użytkownicy byli bardziej zadowoleni z funkcji w tym roku niż funkcji wprowadzonych rok temu czy dwa lata temu. Bo w tym roku to było ocena 4,0, w zeszłym roku to było 3,7, dwa lata temu 3,5. I mamy tutaj podsumowanie komentarzy użytkowników. Chociaż opinia na temat przydatności nowych funkcji ułatwień dostępu wprowadzonych w 2024 roku nie były powszechne, duża liczba użytkowników chwaliła wysiłki Apple w tym zakresie. W szczególności uczestnicy wyrazili uznanie za ulepszenia w prowadzeniu tekstu na ekranie Braille'a, czyli tutaj ekranowy Braille znów, tak jak wspominałem, jest chwalony, w tym w trybie poleceń, który był zupełną nowością w tym roku. Rozpoznawanie na żywo, więc tutaj czytanie tekstu z kamery przez voiceovera. W wirniku głosowym, czyli tutaj pewnie chodziło albo o korektor, albo o personalizację złagodzenia dźwięku pewnie. Konfigurowanie polecenia w systemie macOS, tak, bo teraz tam możliwości konfiguracyjne są większe. Ulepszenie, wyciszanie dźwięku oraz samouczek voiceover. No tak, bo to teraz też ten samouczek na iPhone'ie zwłaszcza jest nowością. Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności z korzystaniem z funkcji skrótów głosowych. Niektórzy wyrazili opinię, że voiceover ulega stagnacji, podczas gdy inni wyrazili chęć, aby Apple priorytetowo traktowało naprawienie błędów i istniejących funkcji przed wdrażaniem nowych. Wielu użytkowników wyraziło chęć, aby Apple ulepszyło opisy obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji. No fajnie było mieć funkcję takich bardziej szczegółowych opisów, natomiast te takie opisy szybkie, które też są generowane na urządzeniu, no, moim zdaniem one akurat działają no dosyć dobrze. Szkoda, że nie wspierają języka polskiego, na co ja na przykład zwróciłem uwagę w mojej wypowiedzi. Chyba to nawet też dziś było zacytowane z tego, co kojarzę, że nie mamy cały czas OCR-a po polsku w voiceoverze, a szkoda, bo to by się przydało. I jak Apple'owi poszło, jeśli chodzi o naprawienie błędów, tutaj dostało Apple ocenę C. A jak to było konkretnie? To było ocena 3,2. W porównaniu z zeszłym rokiem to była ocena 3,0, więc jest lepiej. Dwa lata temu było 2,8, czyli ocena D. Także no, generalnie mogłoby być lepiej, natomiast w porównaniu z poprzednimi latami jest poprawa. I tutaj też mamy podsumowanie. Podczas gdy niektóre komentarze były pozytywne, większość uczestników wyraziła różne poziomy niezadowolenia z wyników Apple w 2024 roku w zakresie rozwiązywania problemów związanych z voiceoverem, Braille'em i słabym wzrokiem. Wielu użytkowników wyraziło frustrację związane ze zgłaszaniem błędów do zespołowi do spraw dostępności Apple od otrzymywania cudzysłów szablonowych odpowiedzi po poczucie i tutaj też cudzysłów odrzucenia. podczas dzwonienia w celu zgłoszenia problemów. Tutaj mówi się o dzwonieniu chyba nawet pod ten dział dostępności, ale też wiele osób zwracało uwagę na to, że jak ktoś jest w kraju, gdzie nie ma takiego dedykowanego numeru na dostępność, no to z tym też jest często gorzej. Tak, nie każdy pracownik jest w stanie zrozumieć, o co prosimy. Wielu uczestników podało również szczegółowe informacje na temat błędów, które doświadcza, a niektórzy uczestnicy podzielili się obawiami dotyczącymi komunikacji, dotyczącej poprawek dostępności w wydaniach oprogramowania. No z tym teraz też jest lepiej, no bo iOS 18 jest pierwszym systemem, gdzie mamy taką sekcję co nowego, więc tutaj też mam wrażenie w końcu jakieś zmiany w tym zostały, jakieś poprawy też zostały uczynione w tym, w tej kwestii. I wybrane sugestie dotyczące tego, jak Apple mogłoby jeszcze tą dostępność poprawić. I tutaj też mamy po prostu podsumowanie. Uczestnicy podzielili się wieloma sugestiami dotyczącymi tego, w jaki sposób Apple może ulepszyć funkcję ułatwień dostępu dla osób niewidomych, głucho niewidomych lub słabowidzących. Odpowiedzi na to pytanie można podzielić na dwie kategorie. Sugestie dotyczące funkcji i zmian w kulturze firmy. Niektórzy użytkownicy podzielili się listami próśb o funkcje, w tym ulepszenie jakości obsługi pisma Braille'a, przebudowa VoiceOvera na macOS-a od podstaw, dodanie dodatkowych syntezatorów mowy i aktualizacja istniejących. Tak wspominam, bardzo dużo razy pojawiał się wątek nowych głosów, zwłaszcza w języku angielskim, ale też właśnie inne języki często się pojawiały. Wprowadzenie gier dostępnych dla użytkowników do Apple Arcade. No, byłoby fajnie, gdyby nawet sugerowali deweloperom, żeby to robić, no a z tym jest no, generalnie tak jak na ogólnym App Store, mam wrażenie. No ale to powiedzmy może trochę mniej istotna kwestia. Dodanie funkcji opartych na sztucznej inteligencji w celu udostępnienia treści wizualnych i wiele więcej. Dużo osób prosiło na przykład, żeby VoiceOver miał takiego co-pilota, można powiedzieć sobie, żeby poprosić go, żeby coś dla nas na urządzeniu zrobił. Mam wrażenie, że nowe Siri ma w tą stronę iść, ale jeszcze nie jest na to gotowa do końca. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób Apple jako firma może się poprawić, sugestie obejmują pokazanie użytkownikom funkcje ułatwień dostępu, że nie są one ćwiczeniem polegającym na zaznaczaniu pól wyboru, czyli takim odkreślaniu regulacji z listy. Mniejsze skupienie się na dostępności jako narzędziu marketingowym. Tak, dużo osób mówiło, że Apple tak po prostu mówi, bo to jest marketing. Ja nie wiem, czy bym się z tym do końca zgodził, nawet porównując z innymi korporacjami, ale no, trochę osób tak pisało faktycznie.
1: Właśnie ja odnoszę takie wrażenie, że Apple tą dostępnością to się nawet przesadnie nigdy nie chwaliła. Na pewno nie chwaliło się kiedyś, być może teraz jakoś bardziej, ale nigdy to nie było coś, co oni, czym oni jakoś właśnie tak z tego marketingowego punktu widzenia się ogłaszali. Oni to po prostu robili, oni wdrażali, tak. A największymi jakby takimi słupami ogłoszeniowymi, jeżeli chodzi o dostępność i o to, co się dzieje w kwestii Apple, byli zawsze użytkownicy, bo ile to podcastów było, artykułów, tak, różnych tego typu miejsc i rzeczy, chociażby u nas w Tyflo Podcaście czy w Tyflo Świecie, ile mamy różnych treści dotyczących tego, jak wygląda dostępność Apple, jakie rzeczy można zrobić, no tego przecież nie robi Apple, to robią sami użytkownicy.
0: Tak, co ciekawe, mieliśmy też taki trochę paradoks, bo właśnie jedni mówili to, że to jest chwyt marketingowy, a inni pisali, że kurczę, Meta, Microsoft to przyjeżdżają na różne konferencje, na jakiś Site Village, na jakieś amerykańskie konferencje, Apple'a jakoś tam nie widać.
1: No właśnie.
0: Mówią, że to jest chwyt marketingowy.
1: No, to jest mi zdecydowanie bliższa wypowiedź, że Apple tak się z tą dostępnością to nigdzie nie afiszuje, oni po prostu ją wdrażają, też właśnie szkoda i myślę, że z perspektywy tych osób, które bywają na takich szczególnie międzynarodowych konferencjach, że tam nie można się z nikim oficjalnie z Apple spotkać i przekazać. Tak, i tutaj jest, swoich uwag.
0: Tak, to jest właśnie prośba, taką bardziej otwartą komunikację z użytkownikami, czytając ten tekst dalej. Udostępnianie demonstracji korzystania zaawansowanych kreatywnych funkcji. Tutaj chodziło o to na przykład, żeby Apple może pokazało, jak korzystać z tych aplikacji typu Logic na przykład, tak z tego co czytałem, te komentarze bardziej szczegółowe, czy iMovie, Final Cut, o co zresztą czasami nas też pytacie, więc to w sumie może byłby dobry pomysł, no bo dla osób widzących tam jest trochę samouczków wideo. No myślę, że Apple miałoby ludzi, którzy byliby w stanie coś takiego przygotować, albo poprosić niewidomych użytkowników, którzy z tych programów korzystają na co dzień, bo no, kilku takich przychodzi mi do głowy, którzy nawet mają swoje jakieś kanały na YouTubie na przykład. Nakłanianie zewnętrznych deweloperów do udostępniania swoich aplikacji. No akurat wydaje mi się, że to też Apple robi akurat dobrze, lepiej niż inne firmy, takie mam wrażenie. No, dużo warsztatów na konferencjach, mówię o tym dużo, no i mamy tego akurat, wydaje mi się, dosyć dobre efekty. Oraz priorytetowe traktowanie naprawienia istniejących funkcji nad wydawaniem nowych. I jeszcze tutaj mamy wybrane komentarze dotyczące ogólnych doświadczeń z produktami Apple. I mamy podsumowanie takie. Uczestnicy wyrazili uznanie dla dotychczasowych wysiłków Apple w zakresie dostępności i wezwali firmę do dalszych udoskonaleń. I to jest całe podsumowanie. Tutaj mamy też wnioski, ale też wnioski myślę, że możecie ocenić sami. Jak to jest co roku? Zawsze jest pole do poprawy, natomiast cały czas można odnieść wrażenie, że Apple generalnie robi bardzo dużo, myślę, że nawet więcej niż niektóre inne firmy. Na różnych sferach to widać i na ten moment nie zanosi się, żeby kultura firmy się zmieniła w tej sprawie, nawet jeśli niektórzy inwestorzy by tego chcieli, bo teraz były takie manewry, które na szczęście się nie udały. Więc możemy mieć nadzieję, że ta dostępność systemów Apple raczej będzie rosła, mimo to, że niektórzy właśnie takie komentarze właśnie pisali, że to jest jakiś chwyt marketingowy, z czym no, osobiście akurat się nie do końca mogę zgodzić. To wiadomo, ktoś to w firmie Apple będzie na pewno czytał, bo mieliśmy takie informacje, że poprzednie raporty były czytane, więc ten również. Czy może być lepiej? Oczywiście. No, na Macu faktycznie macOS dostaje mniej poprawek niż iOS, natomiast też pomału coś w tej sprawie się zmienia. Z tym się faktycznie mogę zgodzić. No, nie ma takiej tragedii, to zależy od użytkownika. Tak, są takie osoby, które faktycznie z Maca w pracy nie mogą korzystać, no bo niektóre aplikacje faktycznie na Windowsie działają lepiej. Ale no, Apple mimo wszystko dba o tą dostępność i myślę, że to będzie kontynuowane. Może faktycznie te rzeczy, na które użytkownicy zwracali uwagę, bo faktycznie były takie, myślę, ważne błędy wytykane, no będą stopniowo naprawiane i z tą dostępnością będzie lepiej niż gorzej w kolejnych latach.
1: I oby tak rzeczywiście było, oby tu cały czas Apple tę dostępność rozwijało, poprawiało. Tak idealnie byłoby, gdyby szli dwutorowo, czyli poprawiali to, co jest do poprawy, bo w obecnych mechanizmach dostępnościowych to na pewno jest co poprawiać, no ale też oczywiście czekamy na jakieś kolejne nowe funkcje, nowe możliwości, których z pewnością również nie zabraknie. Mamy kolejną wiadomość głosową. Dziś Sylwester bardzo aktywny i kolejną wiadomość na WhatsAppie nam przysłał.
2: To gratuluję Paulinie studiów doktoranckich. W jakim kierunku? Tylko pytanie. A tak ogólnie gratuluję i tak się trzymać dalej. Może napisać albo nagrać jakąś tam wiadomość czy o AI czy coś tam innego do następnych podcastów. Czy w formie głosowej, czy w formie pisemnej. Jak ktoś ma nowego, to żeby dać znać, jak nie może być, uczestniczyć bezpośrednio na żywo. To tylko taka rada. Ja tak gratuluję.
1: I tyle od Sylwestra.
3: Dziękuję bardzo za gratulacje. Studia mam na kierunku nauki o kulturze i religii, ale nie zamierzam pisać o sztucznej inteligencji. Natomiast co do tych wiadomości głosowych, podczas kiedy mnie nie ma, to nie wpadłam na to, szczerze mówiąc, i też wydaje mi się to mocno ograniczając, ale lepsze to niż nic, więc możliwe, że będę tak praktykować w przyszłości. Dzięki.
1: A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. To jest tym razem temat Pawła. Aplikacja do przechowywania różnego rodzaju linków do spotkań. Powiem szczerze, że nieraz by mi się coś takiego przydało. No to masz między innymi dla mnie, ale nie tylko dla mnie, podejrzewam, rozwiązanie tego problemu.
4: No zależy, czego oczekujesz, jak sobie wyobrażasz konstrukcję takiej aplikacji, ale no ja sobie początkowo obiecywałem troszkę więcej, może niepotrzebnie, ale może się to okazać mimo wszystko bardzo przydatne, bo aplikacja jest bardzo prosta, do tego stopnia, że się zastanawiam, czy tego by się nie dało zrobić już czymś, co mamy. Po prostu otwieramy ją, możemy w niej sobie założyć folder, albo więcej folderów, albo nie musimy żadnych, i do tych folderów dodajemy sobie po prostu linki do spotkań. Klikamy dodaj, są dwa pola, nazwa spotkania i link spotkania, i dodajemy sobie to do naszej pamięci. No i potem mamy po prostu w jednym miejscu, pod tymi różnymi folderami, tam są od tego oczywiście nagłówki i tak dalej, mamy po prostu te spotkania. One mogą być na różnych platformach, to może być Zoom, to może być Teams, to może być jakiś Google Meet czy inny WebEx, i my po prostu z pokrętła wybieramy sobie Join Meeting i nam się powinno otworzyć dołączanie do spotkania już w tej konkretnej aplikacji, w której to spotkanie mamy mieć.
1: Ja podejrzewam, że można by było wykorzystać tę aplikację nie tylko do gromadzenia linków do spotkań.
4: No pewnie tak. No myślę, że dowolnych linków, tylko by się nazywały jakimiś spotkaniami i tak dalej, więc może kogoś to, nie wiem, będzie drażniło, może nie. Natomiast myślę, że można. Natomiast czemu na tą aplikację zwróciłem uwagę? Bo jest to aplikacja tworzona z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Ja nawet bym się nie zdziwił, jakby to było jakieś ćwiczenie swego rodzaju, bo aplikację wypuściła firma czy zespół Techopolis. A Techopolis to jest taka inicjatywa. My tydzień temu mówiliśmy o pani Taylor Arndt i rozszerzeniu do VS Code'a, które pozwala na przeglądanie plików markdownowych w miarę, jak tam nad nimi pracujemy, odświeżanych w przeglądarce. A to dlatego, że Techopolis oferuje kursy programowania. Ja już widziałem tam kurs Pythona, widziałem też podstawy właśnie Swifta, czyli tego języka programowania pod platformy Apple. No więc nie zdziwiłbym się, jakby ta aplikacja była swego rodzaju ćwiczeniem tego, czego możemy się nauczyć na takim kursie. No natomiast jest, ja szczerze mówiąc, ja przypuszczam, że to nie jest realne na zasadzie takiej, że aplikacje nie mają tak głęboko dostępu w iOS-ie, na przykład do maili. Natomiast ja miałem nadzieję troszeczkę, że aplikacja będzie na przykład z maili jakoś umiała wyłapywać te linki albo importować, żeby nie trzeba było, żeby można było pominąć ten krok dodawania ręcznego tych spotkań. No ale nie, linki trzeba sobie dodawać ręcznie. No i potem je tam właśnie mamy w środku i możemy je sobie tam edytować. Możemy niby jakoś dodawać do kalendarza te spotkania, więc ja nie wiem, czy on spod tego linku jest w stanie wyczytać jakieś dane typu, kiedy to spotkanie się odbywa. Natomiast no taka funkcja jest. No i można, jak ktoś potrzebuje takiej przechowalni na właśnie linki, no tak jak mówił Michał, niekoniecznie do spotkań, ale głównie do spotkań różnych. W wielu bierzecie udział albo zamierzacie wziąć udział w różnych, nie wiem, w przyszłym tygodniu i chcielibyście już to mieć pod ręką, a nie grzebać potem po setkach maili, no to jest do tego teraz też aplikacja dostępna w App Store za darmo. Perspective Meetings tak się nazywa, bo nie wspomniałem o tym jeszcze.
1: Pojawiła mi się wiadomość przed momentem od jednego z naszych słuchaczy w formie SMS-a, co ciekawe, z pytaniem, gdzie można posłuchać 271. Tyflo Przeglądu. Otóż można go posłuchać chociażby już na naszej stronie internetowej, na tyflopodcast.net, najnowsza audycja, Tyflo Przegląd, odcinek numer 271. A jeżeli jeszcze go nie ma w naszych innych miejscach dystrybucji, takich jak chociażby Spotify czy YouTube, to on się prawdopodobnie za kilka godzin tam pojawi, bo często to jest też tak, że te inne platformy zewnętrzne no, potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby sobie te nasze treści zaciągnąć, sięgnąć, ale zawsze, jeżeli interesuje was bycie na bieżąco, aktualnie z tym wszystkim, co publikujemy, no to nasza strona będzie zawsze najlepszym wyborem, bo od tej strony się wszystko zaczyna. Tam najpierw pojawiają się nasze wszystkie treści, a dopiero potem właśnie z niej są zasysane do innych źródeł. Także tyflopodcast.net to jest adres, gdzie znajdziecie 271 Tyfloprzegląd i 270 innych Tyfloprzeglądów i ponad 2600 innych audycji, gdyby kogoś interesowały, a myślę, że jest w czym wybierać. Teraz czas na kolejne treści, a to będą już nasze stałe bloki programowe. Zaczynamy od drobnych newsów. Tu trochę różnych treści od różnych autorów. No to słuchamy.
3: No to tak, na początku ja się odezwę, ponieważ moje newsy sobie pierwsze zaklepałam. I tak, mam faktycznie trzy takie drobne informacje. Po pierwsze, w Insiderze ostatnio w release preview, znaczy no nie tak ostatnio, ale ostatnio to zobaczyłam na liście mailingowej Davida Goldfielda, pojawiła się informacja, że narrator otrzyma 4 nowe klawisze nawigacji. 2 znamy już z NVDA, bo to jest lista jak L i tekst za grupą linków jak N, ale 2 są z tego, co kojarzę, nowe. I to jest przecinek jako początek takiego długiego elementu, takiego jak na przykład tabela albo lista, i kropka to jest przejście na koniec tego długiego elementu. No i to jest ten pierwszy news.
4: To tu cię zaskoczę, bo NVDA również ma ten skrót. To jest przecinek i shift przecinek, ale też można, to się nazywa początek i koniec kontenera, i tym kontenerem może być cokolwiek. Może być właśnie lista, tabela, jakaś grupa, tak, są pogrupowane gdzieś tam, nie wiem, czy formularz, jeżeli jest oznaczony tym tagiem form, więc dużo elementów takich, które są jakoś pogrupowane razem, można od razu, na przykład ramki też można...
0: Cytaty chyba też.
4: Tak, można przeskakiwać, nie wiem, czy wiedzieliście, nie wiem, weszliście w jakąś ramkę z reklamą na przykład, bardzo lubią być ramki w reklamach, tam ad, coś tam, ramka, naciskacie przecinek, przeskoczyliście do końca.
0: W czasie też taki skrót był, teraz nie przypomnę sobie, i to jeszcze na koniec dodam, że jeśli ktoś korzysta z Maca, no to skróty wo home, czyli wo i fn strzałka w lewo, i wo end, czyli wo fn strzałka w prawo, jeśli macie MacBooka, też nam zrobią to samo te skróty, jeśli jesteśmy właśnie w jakiejś liście, jakiejś tabeli, jakiejś ramce, to też nam przy pierwszym naciśnięciu przyniosą nas na początek lub koniec tego elementu.
3: To się dowiedziałam czegoś nowego. Nie sądziłam, że w ten sposób się czegoś dowiem, to znaczy nawet kojarzyłam ten skrót, tylko że ta nazwa kontener wydawała mi się na tyle nieintuicyjna, że nawet nie chciało mi się zbytnio dociekać, o co tam może chodzić.
1: No tak, bo to jest takie dość enigmatyczne określenie, kontener. Co to jest kontener?
3: Właśnie. Myślałam, że kontener no to jest na przykład tak, jak jest w tym widoku obiektówkowym. No nie, czyli na przykład, że jest jakiś tam kilka dokumentów na stronie i to przełącza tak jakby patrząc na tą hierarchię obiektów, a to się okazuje, że jednak to jest coś, co może się przydać.
1: Całkiem możliwe, że i do tego byś mogła to wykorzystać, jeżeli na przykład te dokumenty byłyby jakimiś większymi obiektami, to pewnie też by się dało.
3: Mhm. Natomiast tak, drugi news no to jest strona Blind Linux, czyli blindlinux.com. I to jest nowa taka relatywnie strona, gdzie gościu pisze o tym, jak zacząć swoją przygodę z Linuxem, czego używać, jak, no taki bardzo fajny, myślę, rozwijający się dopiero, więc nie ma jeszcze tutaj jakoś bardzo dużo treści, ale taki zasobnik, narzędziownik dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z Linuxem i sobie coś tam poczytać w miarę usystematyzowany sposób. I trzeci, ostatni news. W zasadzie nie spodziewałam się, że w ten sposób dowiem się czegoś dla nas ciekawego, bo czytam sobie po prostu wykop. I zobaczyłam, że MPK złożyło w Krakowie przetarg na nowe tramwaje. I w momencie, kiedy zostaną one już wszystkie zakupione, a MPK czeka teraz na środki z PKO, żeby je wszystkie zakupić, łącznie to jest 90 składów, no to wtedy zostaną już wyłączone z obrotu te tramwaje, które mają wysokie wejście, czyli ten trójstopniowy, no to trójstopniowe wejście, są bez klimatyzacji i nie mają zapowiedzi głosowych wbudowanych jako moduł. Więc teraz już jak, załóżmy, będą te nowe tramwaje kupione, no to będziemy mogli podejść do kierowcy i nie będzie nam mógł wcisnąć kitu, że... Znaczy się do motorniczego, przepraszam. I nie będzie nam mógł wcisnąć kitu, że nie ma, bo będzie musiał mieć moduł do zapowiedzi.
0: I teraz moje newsy, też mam trzy. Będą generalnie nowości różne, rozpoczynając od nowości, która może być przydatna dla użytkowników w czytniku ekranu JAWS, bo pojawiła się nowa wersja pakietu Lisi. Dla tych, którzy nie wiedzą, Lisi to jest, można to nazwać w sumie taką aplikacją, aczkolwiek to jest tak naprawdę zestaw skryptów dla JAWS-a, który jest swojego rodzaju sztrurowiskiem do różnych rzeczy od HardGen Consultancy, czyli od Briana HardGena, który ostatnie lata spędził właśnie na tworzeniu różnych skryptów do JAWS-a, między innymi do Station Playlist Studio, ale też na przykład ostatnio mówiliśmy o skryptach do Apple Music, do X-a, do strony, bo też w JAWS-ie można stronę internetową skryptować, więc napisał skrypty do portalu X, jak ktoś korzysta. I parę innych rzeczy. No i właśnie stworzył Lisi, które jest takim narzędziem, które miało na początku za zadanie ułatwić korzystanie z komputera dla porządkujących użytkowników, aczkolwiek to też jest narzędzie, które przydaje się użytkownikom zaawansowanym, no bo mamy faktycznie taki uproszczony interfejs, który pozwala nam na łatwy dostęp, nie wiem, do Spotify'a, do jakiegoś radia internetowego, to można sobie przeszukiwać. Nawet kilka gier, no środowisku gier, to Lisi jest znane, może nie z pozytywnych powodów, no bo wyłącznie tam na przykład teraz można oficjalnie pograć sobie w taką grę jak Q9, na przykład, od Blast Space Studios, co wielu osobom się nie spowodowało, bo no, bariera wzrosła znacznie. Ale samo Lisi ma też dużo funkcji bardziej rozbudowanych, bo na przykład mamy też skrypty, które ułatwiają nam korzystanie z Outlooka, z Worda, chyba tam też jakieś funkcje. Mamy funkcję wycinków tekstu, które możemy sobie globalnie w każdym miejscu wstawić. Mamy jakiś prosty menadżer schowka, więc też mamy taką historię. Tych funkcji, są jakieś ułatwienia do przeglądania internetu, teraz nie przypomnę sobie jakie, bo ten pakiet jest naprawdę rozbudowany. No i w wersji 10 doczekał się kolejnych znacznych nowości. Między innymi mamy wbudowany klient do czata GPT, który też, co ważne, jest nie wymaga od nas konfiguracji własnego klucza API. Jest to zrobione tak, że każdy od HardGen Consultancy dostaje własny dostęp. Są tam jakieś limity, natomiast można się też kontaktować, gdyby nam te limity nie wystarczyły i no po prostu możemy sobie z tym czatem GPT rozmawiać, możemy gdzieś tam chyba też skrótem globalnym pytać się o zaznaczenie, które mamy, możemy wysyłać zdjęcia i też o te zdjęcia pytać w takim bardzo prostym, przyjaznym interfejsie z dowolnego miejsca. Mamy rozbudowaną aplikację do podcastów, która na ten moment wspiera odtwarzanie i pobieranie odcinków, możemy regulować prędkość i skakać albo w odstępach 30-sekundowych i minutowych. Na razie nie ma rozdziałów, ale mają być, bo ludzie o to proszą i HardGen, pan Brian HardGen wie o tym. Co jeszcze dostaliśmy? Dostaliśmy czytnik RSS, który też no, pozwala nam w łatwy sposób różne kanały czytać. Dostaliśmy też przepisanie aplikacji, które są odpowiedzialne między innymi za rzeczy takie jak pogodę i konwersję czasu, bo tam można sobie takie zegary świata na przykład dodawać i monitorować. Te funkcje wcześniej wymagały zewnętrznych usług, a teraz zostały przepisane od zera, żeby korzystały z jakichś natywnych aplikacji od Lisi, więc dzięki temu one po prostu nie powinny już się tak często psuć i po prostu działać lepiej, więc też tutaj po prostu możemy łatwo sobie pogodę sprawdzić, czy jeszcze o czymś zapomniałem. Nowy system autoryzacji, który generalnie powinien działać automatycznie, więc po prostu Lisi nam się samo zautoryzuje. Przy zakupie musimy podać numer seryjny naszej kopii JAWS-a i po prostu jak kiedy to zrobimy, to Lisi nam się automatycznie aktywuje. Mamy wbudowane sprawdzanie aktualizacji, narzędzia daty i czasu. poprawiona pomoc skrótów klawiszowych i dokumentacja. A, i mamy też wsparcie dla Thunderbirda, które dodaje nam generalnie skróty klawiszowe, które nam pozwalają jednym skrótem na przykład sprawdzić, nie wiem, pole do, od, temat, datę wiadomości, którą mamy otwarte, więc takie przydatne skróty. Mamy poprawione narzędzie do przywracania, do zapisywania kopii zapasowych i przywracania ustawień JOS-a i znacznie więcej. Także jeśli macie JOS-a i chcielibyście sobie jeszcze usprawnić pracę z komputerem, no to myślę, że warto się Lisi zainteresować, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z komputerami, czy jesteście bardziej zaawansowanymi użytkownikami komputerów, no bo każdy, wydaje mi się, w tym pakiecie znajdzie coś dla siebie.
1: Zastanawia mnie tylko, jak Lizzie będzie działała z polskimi różnymi ustawieniami, z polskim Windowsem, dlatego, że kiedyś pamiętam, że no niestety niektóre funkcje, akurat nawet skryptów do Station Playlista, ale Lizzie też, bo korzystały z tego samego mechanizmu, wymagały na przykład ustawienia brytyjskiego formatu daty. Czyli tam chyba jest różnica w zapisie dzień, miesiąc, miesiąc, dzień. Tak to jest, więc to trzeba było sobie przestawić. I jakieś jeszcze inne rzeczy musiały być w jakiś konkretny sposób ustawione, ale to jest coś, co sprawdzałem kilka lat temu, kiedy bardziej używałem JOS-a, więc być może już teraz Brian znalazł sposób na to, jak tego typu problemy rozwiązać. No się to wszystko też bardziej unifikuje z kolejnymi edycjami Windowsa, więc pozostaje mieć nadzieję, że istotnie tak jest. Jeżeli ktoś Lizzie używa w polskich realiach, to dajcie znać.
0: Tak, też byłbym ciekawy. Na pewno ma użytkowników zarówno amerykańskich, jak i brytyjskich, także to można mieć nadzieję, że ten problem został rozwiązany. Na pytanie, jak to będzie z polskim systemem, ale też jestem ciekawy, jak to jest.
3: Ja mam jeszcze powiązane pytanie a propos tego X-a. Czy jest jakiś może sposób, który mnie ominął na przeglądanie efektywne X-a z NVDA?
0: Skróty klawiszowe na stronie jeszcze działają, czyli JK w trybie formularza.
3: Mhm. I wtedy ty po prostu automatycznie czyta.
0: Tak.
3: A, okej. Okay. To dzięki.
0: No dobrze, się nie logowałam, ale z tego co wiem, te skróty się nie popsuły tam. Te skrypty dodają tam kilka jeszcze jakichś skrótów, ale generalnie to bazuje na tym, co już było i na szczęście się nie zostało popsute. A teraz mamy znów Markdown, słuchajcie, bo pojawiło się kolejne narzędzie do łatwego czytania plików Markdown, natomiast jak mówił wcześniej Paweł, ostatnio mówiliśmy o narzędziu, które pozwala nam łatwo podglądać sobie pliki Markdown w przeglądarce podczas pisania, jeśli korzystamy z Visual Studio Code, a teraz mamy narzędzie banalnie proste, które pozwoli nam takie pliki sobie czytać. Narzędzie nazywa się EasyMark, można je ściągnąć z GitHuba, i jest generalnie banalnie proste w obsłudze, bo możemy je albo wywołać z wiersza poleceń podając ścieżkę do pliku, więc można by sobie te pliki Markdown nawet skojarzyć z tym narzędziem, jakby ktoś chciał sobie tak domyślnie pliki otwierać. Lub jeśli po prostu klikniemy Enter na pliku exe, wyświetli nam się okienko otwierania pliku standardowego, wskazujemy na jakiś dokument w Markdownie i co się dzieje? Po prostu ten plik nam się od razu otwiera w naszej domyślnej przeglądarce i możemy go sobie przeczytać. A kiedy skończymy, zamykamy kartę czy okno, no i po prostu ten plik po czasie zostanie przez system usunięty, bo on jest zapisywany w tymczasowym katalogu. Także jeśli ktoś eksperymentuje z Markdownem, a warto, tak jak mówiliśmy, no to tutaj mamy jeszcze prostszy sposób, żeby sobie takie pliki czytać, bo na przykład, nie wiem, właśnie ściągnęliście sobie coś z GitHuba, czasami dokumentacja tak przychodzi i chcielibyście mieć nawigację po nagłówkach, po linkach, może sami sobie tak notatki tworzycie, no i nie chcecie, nie wiem, z Joplina czy z jakiejś innej aplikacji korzystać, no to można coś w taki prosty sposób sobie w ten sposób później te pliki otwierać. I na koniec coś dla tych, którzy mają lub zastanawiają się nad okularami Envision Glasses. Mamy aktualizację oprogramowania drobną. Jest to wersja 2.9.4, która dodaje kolejne funkcje na podstawie tego, co pojawiło się w poprzedniej aktualizacji, a w poprzedniej aktualizacji do okularów został dodany asystent Ally, który cały czas jeszcze jest w fazie beta, natomiast lada chwila z tej fazy beta, z tego co wiem, ma wyjść, a zaraz po konferencjach, które pomału gdzieś w Stanach zaczynają się odbywać, na przykład CSUN, teraz w Kalifornii będzie na wiosnę, po tej konferencji mówi się, że Ally już nie będzie miał tego dopisku beta, już będzie dostępny w wersji stabilnej. I generalnie ta aktualizacja dodaje do okularów tryb walkie-talkie, bo wcześniej to działało tak, że

0: mam poprawki błędów. Można też otworzyć menu kontekstowe podczas rozmowy. I mamy nowe dźwięki na wyciszanie, na włączanie i wyłączanie wyciszenia. Nie wiem, czy tutaj chodzi o mikrofon, czy o coś innego. Pewnie tutaj właśnie jest mowa o mikrofonie. Także ta aktualizacja jest już dla wszystkich dostępna, przynajmniej dla tych, którzy mają wykupiony pakiet, przepustkę na rok 2025 lub 2024. Jeśli tego nie macie, no to należy sobie taki pakiet aktualizacji wykupić, no i wtedy możecie okulary do tej najnowszej wersji zaktualizować. No i to wszystko z mojej strony.
1: To ja też się wetnę może jeszcze z drobnym newsem, którego w notatkach co prawda nie ma, ale przypomniałem sobie o nim dość w ostatniej chwili. Mianowicie aplikacja Perplexity na iOS-a. Ja jej nie używam, więc w sumie nie wiem, jak tam wygląda sytuacja, ale okazuje się, że no, chyba nie jest za wesoło, bo mają być tam jakieś problemy dostępności. Nieopisane przyciski głównie, to jest chyba taki problem, który jest. I jeden z członków francuskojęzycznej społeczności, jeden z słuchaczy podcastu Oxitude, zgłosił w ostatnim odcinku, że kontaktował się z wsparciem technicznym Perplexity, no i przyszła obietnica, że właśnie głównie te problemy z przyciskami, ale różne inne problemy z dostępnością aplikacji mają być w przyszłości naprawione.
2: Więc pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście naprawione będą i to w miarę szybko, bo Perplexity akurat jest bardzo ciekawym narzędziem działającym w oparciu o różne modele, duże modele językowe, więc można tam się bawić i testować i sprawdzać, jak sobie one radzą. Natomiast ja jeszcze mam takie dwa tematy, skoro jesteśmy przy drobnych newsach. Pierwsza rzecz to Be My Eyes i konkretnie moduł Be My AI. Ja to zauważyłem dziś, być może działa to już od pewnego czasu, że zoptymalizowany został, mam wrażenie, sposób wygłaszania tych komunikatów, które tam się pojawiają i które sztuczna inteligencja do nas wysyła. Otóż mi one podobają się teraz zdecydowanie bardziej, bo są krótsze. Nie są tak rozwlekłe. Wcześniej tam było, że obraz przedstawia coś tam, coś tam, coś tam. A teraz, jeżeli na przykład wykonuję skan jakiegoś pudełka z jakąś tam etykietą i zależy mi na tym, żeby uzyskać informacje no konkretne, tak? Skoro robię zdjęcie jakiegoś produktu, to prawdopodobnie będę chciał po prostu przeczytać te informacje, to Be My Eyes od razu je odczytuje, nie bawi się w jakieś opisy, że pudełko stoi na drewnianym stole, a w okolicy jest jeszcze jakiś wazon albo coś innego, tylko skupia się bardziej na tych różnych informacjach, które są na pierwszym planie. No mi to się podoba, zobaczymy, jak będzie się to rozwijało dalej i no, czy przypadkiem w tym momencie Be My AI nie będzie pewnych istotnych informacji gubiło. No ale to muszę to jeszcze troszeczkę bardziej potestować, bo tak jak wspomniałem, przetestowałem to dziś i sprawdziłem zupełnie przypadkowo, bo potrzebowałem kilka rzeczy sobie tą aplikacją rozpoznać. To jest rzecz pierwsza, a rzecz druga, która właściwie mogłaby się pojawić w dziale z poprzedniej audycji, ale myślę, że warto wspomnieć o tym teraz. Pamiętacie, kilka tygodni temu opisywałem taką koncepcyjną moją metodę na pracę zdalną na komputerze, która zależałoby mi, żeby była maksymalnie bezpieczna, żeby nie otwierać niczego na świat, żeby wszystko sobie zrealizować w obrębie wirtualnej sieci prywatnej, żeby to też było proste, czyli mówiłem o tym, żeby użyć właśnie narzędzia Tailscale i kilku jeszcze innych dodatkowych i muszę powiedzieć, że miałem okazję przez ostatni tydzień, trochę nawet ponad tydzień, testować to w praktyce. I w praktyce to się sprawdziło. Działało to naprawdę bardzo dobrze. Przez tydzień byłem w stanie z komputera zdalnie korzystać. Jeżeli miałem jakąś tam potrzebę, żeby sięgnąć do tych zdalnych zasobów, to nie było najmniejszego problemu. NVDA bardzo fajnie się sprawdzał. Miałem tam jakiś jeden kłopot, że przy połączeniu

0: z sesją zdalną i przy tej kontroli konta użytkownika. On nie chciał się raz załadować z jakiegoś powodu, ale wystarczyło no, w takim przypadku po prostu zrestartować komputer, na co też byłem przygotowany i miałem do tego odpowiednie narzędzie w postaci możliwości zalogowania się pod Windowsem poprzez SSH, bo przypominam, że Windows też ma SSH, tylko trzeba sobie je doinstalować i wtedy możemy na Windowsie pracować tak, jakbyśmy pracowali w terminalu zdalnie. No tylko oczywiście z wykorzystaniem komend wiersza poleceń, ale możemy sobie tam i PowerShella uruchomić, więc naprawdę można zrobić bardzo, bardzo dużo, jak się wie jak. A to może nie być dla wszystkich takie oczywiste, no bo praca w linii poleceń to nam się z Linuxem przede wszystkim kojarzy, ale Windows w tej materii też naprawdę całkiem sporo potrafi, więc ogólnie polecam. I jeżeli chodzi też o opóźnienia, bo tu się najbardziej zastanawiałem, jak sobie ten Tailscale poradzi właśnie z jakąś taką responsywną pracą przy serwerze NVIDIA i remote postawionym lokalnie i przy poleganiu całkowicie na VPN-ie. I poradził sobie, no moim zdaniem bardzo dobrze. Praca lokalna od pracy zdalnej w zasadzie nie różniła się niczym. Te opóźnienia były no może minimalnie większe, ale naprawdę tu nie było się czego czepiać. Do tego stopnia, że nawet nie chciało mi się lokalnie konfigurować czy Unigrama, czy WhatsAppa i po prostu pisałem sobie ze zdalnego komputera wiadomości na WhatsAppie albo na Telegramie, jak miałem taką potrzebę, bo to było na tyle responsywne i na tyle to wszystko fajnie działało. Także to takie jeszcze uzupełnienie tego tematu, o którym mówiłem kilka tygodni temu, a teraz przechodzimy do ostatniego działu z tyflo aktualności, no bo jakżeż by mogło zabraknąć nowości dotyczących gier.
1: Tak, no bo przecież skończył nam się luty. Luty był krótszy, aczkolwiek to jakoś nie spowodowało, że tych gier było mniej. Tak naprawdę można powiedzieć, że tych gier było przez to znacznie więcej. W zeszłym tygodniu też było trochę newsów o grach, ale w tym tygodniu też będzie ich bardzo dużo, no bo tradycyjnie mamy zestawienie udostępnione na forum Audio Games, na którym pojawiło się dużo aktualizacji i nowości. Ale taką największą nowością był event, o którym nawet już mówiłem przy okazji tego, jak ktoś mnie pytał, czy będą jakieś transmisje na kanale PG13. Wtedy wspominałem o tym, że odbywa się tak zwany Game Jam. Game Jamy to są takie eventy, takie wydarzenia, na które może się zapisać każdy deweloper i musi stworzyć grę w określonym, krótkim czasie na określony temat. I mieliśmy taki Game Jam, już czwarty, organizowany przez akurat te osoby, nazywający się Games for Blind Gamers 4, czyli to gry dla niewidomych graczy. Zainteresowane osoby miały miesiąc na stworzenie gry, która po prostu miała być przyjazna osobom niewidomym. Innych jakichś konkretnych zasad nie było. Jak ktoś chciał stworzyć grę tekstową, mógł stworzyć grę tekstową. Jak ktoś chciał stworzyć grę audio, mógł stworzyć grę audio. Było trochę takich i trochę takich. No właśnie, możemy myślę przejść do konkretów, bo Jam miał miejsce przez praktycznie cały miesiąc lutego. 1 marca, czyli zeszłą sobotę, zostało zamknięte możliwość dodawania nowych pozycji, a rozpoczął się okres wydawania ocen przez użytkowników, który będzie teraz trwał następny tydzień. Te gry będą następne też po tym czasie. Natomiast to jest ten moment, kiedy jeśli macie konto na portalu Itch, jeśli nie macie, to można sobie takie konto utworzyć za darmo, możecie te gry przetestować i wystawić im ocenę i zostawić też dla dewelopera komentarz. Ja mogę od ciebie powiedzieć, że deweloperzy na te komentarze naprawdę bardzo czekają. Dużo osób, które te gry tworzyło, no, pojawiło się parę osób, które robi to już po raz któryś i po prostu lubią dostępne gry tworzyć, ale mamy też, jak to często bywa, dużo nowych twarzy i te osoby naprawdę bardzo chciałyby usłyszeć, czy udało im się zrobić coś naprawdę fajnego dla nas, dla osób niewidomych, więc czekają na wszelkie komentarze konstruktywne, pozytywne, negatywne, ale żeby te komentarze jednak były konstruktywne. No i zobaczymy, No i na tej podstawie później będzie przyznana nagroda, to znaczy po prostu będzie pokazana plansza najlepszych wyników, jaka gra ogólnie zdobyła najlepsze oceny, bo tam mamy kilka kategorii, jakość dźwięków, jakość fabuły, grywalności i to po prostu, czy gra nam sprawiła frajdę, chyba takie tam były kategorie. I mam będzie na tej podstawie jest obliczana ocena ogólna, jak i też mamy takie tabele najlepszych gier pod, z konkretnych kategorii, a poza tym będzie też osobna nagroda w postaci $100 ufundowana przez jednego z założycieli tego jamu i ta nagroda będzie przyznana przez kilku sędziów, to znaczy w panelu jury są generalnie doświadczeni, widomi gracze, ja akurat też jestem częścią tego panelu, ale też jest na przykład Kevin, Waze Fenik, czyli Talon i parę innych osób, które faktycznie trochę w gry różne grają, więc są osoby z doświadczeniem i też taka nagroda będzie przyznana. A jeśli chodzi o to, jakie gry się pojawiły, no to w tym roku padł rekord, bo gier pojawiło się ponad 30, więc najwięcej w tej czteroletniej historii tych eventów. I nie udało mi się jeszcze ograć wszystkich, bo jest tego naprawdę dużo, ale już teraz mogę powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla ciebie. Kilka takich przykładowych gier, które mi zapadły w pamięci z tego, co grałem, no to jedna z najciekawszych gier to gra, która nazywa się Unseen Awakening. I jest to gra, w której mamy no, taką na początku może klasyczną fabułę osoby, która nagle z powodu jakiegoś kataklizmu traci wzrok, ale zyskuje jakieś nadludzkie umiejętności. Natomiast co ciekawe, nie są jakieś umiejętności, nie wiem, które pozwalają nam lepiej nawigować albo władać jakąś bronią. Nie, dostajemy umiejętność uzdrowienia innych osób. I wyruszamy w przygodę, gdzie no, próbujemy pokonać ten kataklizm, który nam ten wzrok odebrał, ale też spowodował, że inne osoby też mają inne problemy. Na przykład na tej drodze napotykamy człowieka, który stracił jedną rękę, a jego druga ręka powiększyła się 10-krotnie. I teraz po prostu gdzieś walczy przeciwko goblinom i innym stworzeniom, które mogłyby komuś zagrozić. Napotykamy też dziewczynę, która wcześniej była kowalem, czy kowalką? Nie wiem w sumie, czy to się odmienia w tej sytuacji, chyba nie. Która była kowalem, natomiast przez ten kataklizm straciła czucie. I młot kowalski zamieniła na włócznie i tutaj też właśnie teraz walczy przeciwko jakimś złym siłom. No i my w tej grze, która jest opatrzona pełnym udźwiękowieniem, mamy tutaj kilku aktorów i oryginalną muzyką i dźwiękami, nie jesteśmy właśnie osobą, która też walczy, tylko właśnie jesteśmy uzdrowicielem tej całej drużyny i naszym zadaniem jest po prostu to, żeby w odpowiednim momencie rzucać odpowiednim zaklęciem na naszych członków naszej drużyny, ewentualnie jakimiś zaklęciami, bo dostajemy też takie zaklęcia, które pozwalają tymczasowo unieszkodliwić wrogów, na przykład odepchać ich do tyłu lub po prostu zamrozić na kilka sekund, tak żeby nasze pozostałe osoby, które są w tym zespole, byli w stanie pokonać tych wrogów. Naprawdę bardzo ciekawy koncept na grę, świetnie zrobione dialogi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tutaj no, deweloperzy nie mieli dużo czasu, żeby tą grę stworzyć, gorąco polecam. Mamy też z takich ciekawszych gier, mamy grę, w której musimy dostać się do końca takiego poziomu. Generalnie uciekamy przeciwko też jakimś zombie, jakimś potworom. Mamy na to określoną ilość czasu, ale jednocześnie musimy zarządzać jedzeniem, naszym głodem i spragnieniem, więc zbieramy gdzieś po drodze jedzenie i picie. Wygląda to tak, że możemy czasami wejść do jakiegoś domu, w którym szukamy racji, szukamy też amunicji, żeby ewentualnie pokonać jakieś potwory, które możemy na drodze napotkać. Natomiast ciekawym elementem tej gry jest to, że cała gra odbywa się jednym przyciskiem. I ten przycisk zmienia swoją funkcję na podstawie tego, jakie dźwięki słyszymy, co akurat nasza postać robi. Wiem, to się wydaje proste, ale gra jest zaskakująca, trudna i wciągająca i tutaj też mamy naprawdę świetnie zrobioną oprawę dźwiękową. Mamy grę Necromancer Nonsense. To jest gra strategiczna, w której tworzymy jakieś zombie, jakieś kościotrupy, którymi musimy przejmować wrogie budynki, zanim ten wróg wyśle na nas swoje kościotrupy, swoje zombie, żeby przejąć nasze budynki. I to jest taka gra trochę przypominająca Sound RTS, ale nie do końca, może bardziej, nie wiem, Plants vs. Zombies na przykład, jak ktoś grał, jest mod dostępnościowy do tej gry. Co ciekawe, to jest jedna z pierwszych gier, która wykorzystuje dostępność do silnika Godot, o której mówiliśmy jakiś czas temu, więc tutaj wszystko jest czytane przez nasz czytnik ekranu, ale mamy też oprawę dźwiękową i muzyczną. Bardzo profesjonalnie zrobiona gra, znów mimo to, że nie było jakoś dużo czasu, żeby tą grę stworzyć, a naprawdę została zrobiona świetnie. Mamy coś dla fanów roguelike'ów, gdzie rzucamy kośćmi, żeby pokonywać inne jakieś... Chyba jesteśmy Biedronką w tej grze i walczymy przeciwko innym owadom, z tego co pamiętam. Gra trochę przypominająca, nie wiem, Slay the Spire, jak ktoś grał, tylko że zamiast kart właśnie mamy różne kości, które mają różne efekty. Też mówiące do nas przez czytnik ekranu i mamy takie 8-bitowe efekty retro w tle. Dużo tych gier jest. To jest, wymieniłem tylko kilka, ale tak jak wspominałem, pozycji jest ponad 30, więc jeśli macie trochę czasu, zastanawiacie się, w co pograć, a przy okazji też może sprawić, że będziemy mieli jeszcze więcej dostępnych dla nas gier, że kolejni deweloperzy dowiedzą się o czymś takim jak dostępność i jak dostępne gry tworzyć. Wejdźcie sobie na link tego, będzie link w komentarzu, też na forum Wario Games jest wątek w sekcji New Releases o tym jamie, gdzie jest link do portalu itch.io, gdzie możecie sobie te wszystkie gry potestować. Naprawdę gorąco polecam, bo w tym roku poziom jest naprawdę wysoki. Także jeśli zastanawiacie się, w co pograć, to polecam. Ja sobie jeszcze otworzę, co tutaj mam jeszcze, bo to oczywiście nie jest koniec, jeśli chodzi o gry. Następna gra, o której wspominał Patryk, bo ta gra się pomału pojawiała, jest to gra na iOS-a. Kolejna część w serii Adventure to Fate, właściwie nawet przerówka pierwszej części, która po wielu latach została odświeżona przez dewelopera, napisana w jego najnowszym silniku, a co za tym idzie, jest dla nas teraz dużo, dużo bardziej dostępna. Czyli gra nazywa się Adventure to Fate Core Quest. Kosztuje około chyba 30 zł w App Store. I jest to taki RPG, w którym mamy dużo klas do wyboru, dużo ekwipunków, które gdzieś możemy znaleźć lub sami nawet stworzyć. I generalnie gra odbywa się na mapie, gdzie możemy poruszać się w czterech kierunkach kompasowych. No i napotykamy wtedy różne jakieś potwory, które musimy zwalczyć, ale też postacie, z którymi możemy rozmawiać, jakieś sklepy i wiele innych rzeczy. I po prostu naszym zadaniem jest dotrzeć do końca loków i innych map, na których się znajdziemy, żeby znaleźć źródło zła, które na planecie się znalazły. Środowisk, które musimy przejść. Będziemy też znajdować różne jakieś stworzenia, które nam w tych bitwach pomagać. No i wszystko jest dla nas jak najbardziej z voiceoverem dostępne. Gra była testowana przez osoby niewidome. Właśnie tutaj to jest przykład autora, który od dłuższego czasu naprawdę o tą dostępność dba i nie inaczej jest w przypadku tej gry. Następnie mamy grę na system Windows. Gra nazywa się Emergency Exit i to jest kolejna gra, która pochodzi z chińskiej społeczności. Jest opatrzona w pełne udźwiękowienie, przynajmniej w języku chińskim, na podstawie jakiegoś słuchowiska, które autor ze znajomymi stworzyli w czasach szkolnych, z tego co rozumiem. I postanowił stworzyć na bazie tego słuchowiska grę. Jak my w tą grę możemy grać, jeśli dialogi są po chińsku? No, dostajemy napisy, które są czytane nam przez czytnik ekranu, więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony do lektorów w polskich filmach, no to tutaj nie powinien mieć problemu, żeby do tego się przyzwyczaić. Oczywiście też, jeśli ktoś chce grać po polsku, no to można sobie później pomóc też tłumaczem. I no, naszym zadaniem jest wydostanie się z miejsca, w którym odknęliśmy. To jeszcze sobie otworzę opis tej gry. No właśnie, utknęliśmy w zamkniętym pokoju, z którego musimy się wydostać, współpracując z obcą osobą, która też z nami w tym miejscu utknęła. Teraz, czy mamy jeszcze jakieś nowe gry, o których jeszcze nie mówiliśmy? Chyba nie, natomiast mamy tradycyjnie też bardzo dużo aktualizacji, o których nie mówiliśmy. Na przykład Asmar Quest, czyli kolejna mobilna gra RPG, która no właśnie była grą mobilną na iOS i Androida, ale niebawem też będzie grą komputerową, bo autor szykuje się do wydania jej na Steamie. Gra na razie w pełnej wersji dostępna nie jest, natomiast mamy już w pełni grywalne demo, link do którego znajdziecie w zestawieniu, można sobie to demo ściągnąć i potestować. Jest jak najbardziej dla nas dostępne, a pełna wersja pojawi się niebawem. Podobnie jak gra Soulblaze. Soulblaze to jest gra, która trochę łączy elementy czegoś podobnego do Pokemonu, bo jest to gra, w której zbieramy różne stworki, które później dla nas walczą. Co ciekawe dla nas, to ta gra jest opatrzona też bardzo fajnymi, szczegółowymi opisami tych stworków. To jest też bardzo, bardzo dla nas fajne. No i ta gra była do tej pory dostępna na Itch.io i dostępna cały czas będzie, natomiast też autor szykuje się do wydania jej na Steamie, tam też mamy teraz demo, a przy okazji tego demo pojawiła się znacząca aktualizacja, w której doszedł samouczek, system zapisywania gry, nowe startowe stworki, które możemy sobie wybrać, możemy sobie przejrzeć rejestr zdarzeń bitwy, I nasi przeciwnicy, tak jak my, też będą korzystali z kości w czasie walki, no bo w tej grze też rzucamy różnymi kośćmi i musimy je odpowiednio dobierać tak, żeby ich efekty nam w tej bitwie pomagały. Wiem, że tam pojawiła się jeszcze kolejna duża aktualizacja od czasu tego zestawienia. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać, co się w tej aktualizacji zmieniło. Natomiast no, to gra cały czas generalnie się rozwija, bo jest we wczesnym dostępie, no i autor intensywnie nad nią pracuje. Następnie coś dla tych, którzy lubią moody. Aerion Mood cały czas się aktualizuje i mamy informacje o tym, co zostało dodane w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jeśli mamy wykupiony domek, no to koło tego domku możemy mieć teraz farmę i na tej farmie też nawet możemy mieć różne zwierzęta, o które musimy dbać oczywiście, ale jeśli będziemy to odpowiednio wykonywać, dbać o te zwierzęta, no to będziemy mogli od nich dostawać różne rzeczy, czyli jakieś pewnie jedzenie, jakieś inne rzeczy, które nam później w grze pomogą. System craftingu tworzenia przedmiotów został ulepszony, mamy system szkiców, które możemy wykorzystywać, nowe codzienne i cotygodniowe wyzwania, jakaś nowa bogini w grze się pojawiła, a co za tym idzie, mamy nowe umiejętności, zaklęcia, nowe dźwięki dla soundpacka, więc do tego moda można sobie dźwięki ściągnąć i dużo więcej. Altereon też się cały czas aktualizuje, niedawno świętował 30 okrągłą, tak, Altereon jest tak, no, dosyć długo na rynku, bo wystartował właśnie w roku 95. Co za tym idzie, mamy nowe cykliczne wydarzenie dzikiego polowania oraz kolejne poprawki do systemu craftingu, czyli też właśnie tej tworzenia przedmiotów. Co jeszcze ma się pojawić niebawem? Nowe jakieś strefy się mają otworzyć, nowe lokacje. Ekwipunek na mapach dla graczy od poziomu 40 wzwyż będzie lepszy. I nowe umiejętności dla klasy złodziei. Jeśli ktoś gra, to będą nowe umiejętności dla was dostępne. Mod dostępnościowy do gry Ninetale, Kitsune Tale się również zaktualizował, został przepisany od zera, a co za tym idzie, mod zarówno wspiera wersję demo, jak i wersję pełną gry, mamy też wykrywanie kolizji i lepsze dźwięki, które nas będą informować o różnych postaciach, z którymi możemy rozmawiać, lub obiektach, z którymi możemy wejść w interakcję. Kilka gier RPG z treściami dla dorosłych cały czas też się aktualizuje, tutaj konkretnie mowa o grze Corruption of Champions oraz Inheritance, obie te gry cały czas dostają nowe jakieś misje i nowe rozdziały do ich fabuł. Następnie coś dla tych, którzy lubią strzelanki. Taka strzelanka Online Executioner's Rage się zaktualizowała kilka razy nawet. I to zostało dodane nowe bronie, nowe misje, system wytrzymałości, więc nasza postać na przykład nie będzie w stanie cały czas skakać na przykład w bok czy do przodu. Z czasem po prostu no, się zmęczy i musimy poczekać, żeby nam się ta po prostu ta energia naładowała z powrotem. Ulepszenia dla serwera, który po prostu powinien teraz działać lepiej, bardziej stabilnie. I mamy bardziej realistyczny system śledzenia innych graczy, który już nie będzie tak dokładny, więc tak bardziej realistycznie, jeśli mamy jakąś broń, która ma odpowiednią optykę, odpowiednie soczewki, no to będziemy wtedy w stanie kogoś wyśledzić lepiej niż na przykład, nie wiem, używając jakiejś broni krótszej. Teraz mamy grę Zetianji, czyli chińskie RPG, które w wersji 1.4.8 doczekało się kilku aktualizacji do trybu idle, czyli gry takiej bezczynnej, że gra nam przechodzi różne rzeczy za nas, jak my nie możemy. I też powinna się nam automatycznie zapisywać, jeśli mamy to włączone. Natomiast wersja 1.5, która pojawiła się na początku marca, dodała nam kolejne części fabuły, a za tym idzie nowych towarzyszy, którzy mogą do nas dołączyć, nowy ekwipunek, nowe wierzchowce, na których możemy jeździć, system dodawania własnych punktów do mapy, do których później możemy łatwo wrócić i dużo więcej. Cookie Craze, czyli taka gra, w której zarządzamy fabryką i pieczemy ciasteczka, też dostała kilka aktualizacji w lutym i w marcu. Mamy dwie nowe minigry. Jedna minigra to jest Jednoręki Bandyta, a druga gra to jest gra, w której zbieramy dziś zabawki z mapy, dziś w jakiejś fabryce innej, które później możemy wymienić na różne nagrody. Jednocześnie musimy też unikać jakichś strażników, którzy nas gonią po tej mapie. Mamy też menu ustawień, zostało przebudowane, nowa muzyka została dodana, nawet możemy sobie tą muzykę wybierać. I trochę poprawiła niektóre dźwięki, które na przykład podczas ręcznego pieczenia ciastek. Simple Fighter, czyli kolejna strzelanka, tym razem strzelanka jednoosobowa, której możemy sami sobie tworzyć mapy. Dodała dla broni ręcznej tryb odbijania pocisków, więc możemy w ten sposób się obronić. A dla tych, którzy stworzą mapy, też mamy różne poprawki. Postacie powinny lepiej teraz gdzieś spadać z wysokości, lepsze zarządzanie inwentarzem i poprawia różne błędy z dźwiękami, zniszczeniem różnych obiektów i też inne błędy. Tower of Darkness, czyli taka elektroniczna wersja gry planszowej RPG o tej samej nazwie, może teraz być grana przez 4 osoby jednocześnie przy jednym komputerze, no albo na przykład nie wiem, przez NVIDIA Remote jakiegoś TeamTalka można też grać zdalnie w sumie, jakby ktoś chciał. Możemy też poprosić, żeby do naszej ekipy dołączyli łowcy, którzy pomogą nam, gdyby naszej postaci skończyło się jedzenie, to wtedy ci łowcy pomogą nam coś utropić. I mamy też w tej aktualizacji poprawki błędów. Forza cały czas się aktualizuje. Kolejne wydarzenia w trybie kariery, tym razem skupiające się oraz codziennych wyścigówkach, jak to nazwali deweloperzy, czyli samochoda, które sprawdzają się równie dobrze na ulicy, jak i na torze wyścigowym. O aktualizacjach Hearthstone mówiłem w zeszłym tygodniu, ale dzieje się dużo. Kolejne rozszerzenie duże zostało zapowiedziane, więc jeśli interesuje Was Hearthstone, no to warto sobie wejść na stronę Blizzarda z aktualnościami, sobie poczytać i ewentualnie już sobie to w przedsprzedaży rozszerzenie kupić. O Doncasterze też już mówiłem, rozszerzenie do tej gry się opóźniło, ale na szczęście już jest teraz też dostępne. Jak lubicie karcianki roguelike, to naprawdę gorąco polecam. I na koniec tutaj mamy też informację jeszcze, o której już wspominaliśmy, ale myślę, że można o tym przypomnieć, że GMA Games ma teraz nowego właściciela, bo założyciel firmy po prostu postanowił, że już nie chce się zajmować rozwojem gier. Natomiast strona i cała firma cały czas istnieje dzięki temu, że została przejęta przez Nathana Smitha, którego możecie znać z jego firmy Nathan Tech. Także cały czas wszystkie gry od GMA można kupować, wsparcie cały czas jest udzielane, aktywacja jest jak najbardziej możliwa, więc no, cały czas po prostu, jeśli ktoś jest grami od GMA zainteresowany, no to można je bez problemu sobie kupić, ściągnąć, grać i testować.
0: Wydaje mi się, że jeszcze od tematu gier nie odejdziemy, a przynajmniej przez moment, bo mamy Patryka na linii, a jak Patryk do nas dzwoni, to zwykle ta rozmowa wokół gier się kręcić będzie. Patryku, czy tym razem również?
2: Również, ale i nie tylko.
0: No to słuchamy.
2: To ja może dopowiem, bo jest kilka rzeczy, kilka aktualizacji, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, gra Warsim obchodzi, dzisiaj stuknęło jej 10-lecie. W związku z powyższym jest 80% przeceniony, jest 80% przeceny i pojawiła się aktualizacja na 10-lecie Warsima, która dodaje nowe funkcje. Jakie, tego nie wiem, autor o nich nie wspomniał, ale powiedział, że funkcję dodał. Druga rzecz to jest Echo Commander. To jest gra o statkach, która już gra w statki, które już było wspominane. Również doczekała się aktualizacji. Jest to możliwość dodawania, logowania się na. Jest to system kont, który umożliwia nam zdobywanie poziomów i zapisywanie progresów naszej rozgrywki na serwerach. Kolejna rzecz. Nadchodzi nowa gra chińska i tutaj pierwsze mam dla ciebie takie pytanie, czy ty to otrzymałeś od autora, bo o co chodzi? Nadchodzi gra, która będzie miała wersję angielską w marcu, prawdopodobnie 10 marca, z tego co udało mi się wyczytać. Nazywa się to Function Game. Jest to karcianka, która ma być trochę podobna do Hearthstone'a. Jest wersja chińska, jest póki co wersja mobilna na systemy Android i iOS. Natomiast autor generalnie zachęca do tego, że jeżeli ktoś chce, żeby wypromować tę grę w innym kraju, żeby pisał maila, no i wtedy dostanie wersję chińską, jeżeli potrafi mówić po chińsku i chciałby jakoś przyczynić jeszcze do tłumaczenia, do promocji tej gry. I zastanawiam się, Piotrze, czy to udało się napisać do autora jakoś? Czy...
1: Nie pisałem, ale z prostej przyczyny też na tą grę bardzo czekam, bo ja generalnie lubię karcianki, natomiast przez to, że no, na Androidzie sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że mamy funkcję tłumaczenia. Ja chińskiego w ogóle nie znam, a nie mam Androida, więc czekam, aż pojawi się wersja na iOS-a generalnie po angielsku. Bo z tego, co wiem, na razie jest na tej słuchajcie chyba tylko po chińsku.
2: Natomiast kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to się nazywa Dice Games i to jest gra, która jest tylko na Androida. Jest to gra online, troszeczkę podobna chyba do Dice World'a. Kiedyś to się w ogóle nazywało Ludo Dice, ale potem to zmieniło nazwę. Jest to po prostu taka gra kościana. Nie wiem, na ile ona różni się od Dice World'a. Nie testowałem jej, nie posiadam systemu Android, więc tutaj ciężko sprawdzić, ale z tego co wiem, gra jest dostępna dla screenerów. Także kto ma Androida, ten myślę, że będzie mógł sprawdzić. Co do wersji na iOS-a, to autor powiedział, że on robi dla Androida i na razie nie zamierza, na razie nie myśli o tym, żeby był też system iOS. Także to tutaj, a co do Audio Games Jam, no to ja też chciałem coś od siebie powiedzieć, polecić. Jest taka gra Barista. I to jest bardzo prościutka gra, bo tak naprawdę jest to gra side-scroller, gdzie mamy po lewej stronie półkę z filiżankami, gdzie mamy różne typy filiżanek, od najmniejszej do największej. Mamy ekspres i mamy stolik, gdzie zbieramy zamówienia. I generalnie przychodzą do nas klienci, którzy nam mówią: poproszę dwa razy espresso, wielkie espresso w wielkiej filiżance, bo generalnie mamy kilka typów kaw, które my możemy robić. Możemy robić od małego espresso, skończył się na wielkim espresso. No i muszę przyznać, że jest to bardzo humorystyczna gra, ponieważ osoba, narratorka, która opowiada o tej grze i w ogóle ona chyba jedyna również udziela głosu klientom. Jest to tak śmieszne i tak zabawne, a jednocześnie naprawdę fajne i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba, ale zaznaczę to od razu, że autor zaznacza to, że gra jest nieskończona, bo komuś coś tam się chyba noga podwinęła i jest to powiedziane, że niestety gra jest nieskończona, więc jest to w formie dema, w którym mamy jeden dzień naszej pracy i tylko możemy robić kawę, natomiast wersja kompletna miałaby mieć możliwość również przyrządzania jakiegoś jedzenia i niestety to nie zostało skończone. Jest również przygodówka tekstowa, mamy jeszcze przygodówkę tekstową, w której no, musimy się wydostać z jakiegoś miasta, gdzie musimy pokonać jakiegoś wielkiego bossa i my dozbrajamy się różnym ekwipunkiem, różnym, aby po prostu nasza walka z tym przeciwnikiem się odbyła. Zdobywamy jedzenie, musimy zdobywamy odpowiednie przedmioty, żeby przetrwać pod wodą, taka przygodówka konsolowa, przygodówka, jak ktoś lubi takie coś. To jest chyba nawet pierwsza gra na liście, Piotrze, więc być może, że miałeś możliwość to przetestować.
1: To znaczy, jeśli oceniamy grę, to są losowo wyświetlane. Ja sobie dobrałem ze swojej kolejki, tam jest specjalnie losowo to pokazywane.
2: Natomiast jest jedna gra, w której nie wiem, o co chodzi, nie udało mi się w nią pograć, za to bardzo jestem rozczarowany, bo jest to jedyno RPG. Jest to jakaś taka gra o kowboju. I ona jest jako RPG oznaczona, natomiast nie rozumiem tego, ponieważ na stronie, gdzie teoretycznie jest napisane, że gra jest możliwa do pobrania, mam tylko plik JPG, plik audio MP3, plik PDF z jakimś podręcznikiem do craftingu i to jest wszystko.
1: Bo to jest gra tak zwana, to jest w ogóle ciekawe, że ktoś coś takiego zgłosił. To jest coś ciekawe, chyba nie było takiej sytuacji. To nie jest typowa gra komputerowa, to jest tak zwana gra tabletop.
2: Jak to? No i jak to?
1: Dlatego masz tam plik PDF, to jest generalnie gra, tak to chyba się tłumaczy, gra stołowa, którą po prostu, tak jak Dungeons and Dragons na przykład, tak? Tylko że dużo prostsza.
2: Aha, w ten sposób, no bo właśnie, właśnie się zastanawiałem nad tym. No i mamy jeszcze jedną taką grę, która jest całkiem fajnie zrobiona, w ogóle fajnie tutaj narrator mówi. Jest to taka gra z gatunku trochę horror, przygodówki horror, gdzie po prostu musimy odnaleźć dziewczynkę, która nam gdzieś tam zaginęła. No i musimy uważać na zombie i na jakieś tam rzeczy, które, żeby po prostu na nie nie wejść. Generalnie musimy znaleźć klucz, żeby się uwolnić, ale jak przejdziemy przez te drzwi, to się okazuje, że nagle coś nas tam złapie, więc musimy jednak iść trochę gdzie indziej. Także też taka gierka troszkę, jak ktoś lubi takie straszne, horrorowe klimaty, bardzo króciutka, ale też bardzo fajna. Mamy jedną grę rytmiczną, gdzie musimy po prostu do bitu uderzać w klawisz odpowiednio. Mamy jedną grę, która też rytmiczną, której nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, bo używamy strzałek i w zależności od tego, jeżeli mamy dźwięk po lewej stronie, no to trzymamy lewą strzałkę, jeżeli mamy dźwięk po prawej, znaczy F i J akurat, to trzymamy F, jeżeli słyszymy muzykę po lewej stronie i J, jeżeli po prawej. Natomiast ja to robiłem i miałem komunikat, że no, skończyłeś grę, spróbuj jeszcze raz. I to samo mi się pojawiło, jak nic nie robiłem, więc nie mam pojęcia, czy tą grę w ogóle idzie wygrać, czy ja coś robiłem źle, czy nie, bo nie mam pojęcia tutaj. Jest też jeszcze jakaś taka gra wyścigowa, powiedzmy, gdzie po prostu nasz samochód sobie jedzie sam po trasie, a naszym zadaniem jest za pomocą jednego klawisza zwalniać go w odpowiednim momencie, kiedy usłyszymy taki dźwięk tykający, żeby po prostu nie przesadzić z prędkością, żeby nasz samochód z trasy nie wypadł. I przez to zaliczamy różne okrążenia i musimy tutaj jakby nabijać rekordy tych okrążeń. Naszym zadaniem właśnie jest to robić i właśnie zwalniać go w odpowiednim momencie, kiedy słyszymy odpowiedni dźwięk. Także taka też arcade'owa wyścigóweczka również tam się znalazła. Także jeżeli chodzi o, w ogóle o gry, no to tutaj tyle. Natomiast moje pytanie i w zasadzie moje takie ostrzeżenie dla tych użytkowników, którzy używają Fluent Search'a, ponieważ najnowsza wersja niestety popsuła bardzo obsługę opcji, bo sporo opcji niestety jest nieobsługiwanych przez screenreader i mamy komunikat, że dana rzecz jest niewspierana ze screenreaderem. Autor o tym wie, ja mu zgłosiłem i powiedział, że naprawi to, więc żeby ustawić sobie jakieś opcje Fluent Search'a, no to musimy starym, sprawdzonym sposobem set tabulator i nazwa opcji, którą chcemy przestawić, albo po prostu strzałkami sobie wybieramy to. Do ustawień na razie się nie zapuszczajmy, bo no jest na razie zepsute. Natomiast ja mam takie pytanie, ponieważ używam Fluent Search'a i mam go ustawionego w autostarcie i niestety mam taki problem, przynajmniej w Windowsie 11, że ten Fluent Search uruchamia mi się jako ostatni, kiedy wszystkie inne aplikacje się włączą, przez co ja muszę dość sporo odczekać, żeby ten Fluent Search się uruchomił. No w momencie, kiedy na przykład screener uruchomił się zdecydowanie szybciej, ja już bym chciał szybciej z tego Fluent Search'a skorzystać, żeby na przykład coś wyszukać w nim, żeby coś otworzyć, no to muszę te parę sekund poczekać, zanim on się włączy. I na przykład jest w Windowsie możliwość ustawienia w taki sposób tego autostartu, żeby na przykład Fluent Search się uruchomił jako aplikacja druga zaraz po screenerze, albo nawet jako pierwsza. Czyli w jakiej kolejności w autostarcie mają startować nam aplikacje? Czy jest coś takiego w Windowsie? Jest jakaś możliwość ustawienia takiego czegoś?
0: Ja że nic po prostu... o tym nie wiem, natomiast być może coś można by było kombinować z jakimiś priorytetami aplikacji, bo o ile dobrze pamiętam, to dało się wymusić uruchomienie aplikacji z jakimś konkretnym priorytetem.
2: Natomiast menedżer zadań się to da zrobić.
0: Tak, i jest jakaś komenda, teraz oczywiście jej nie pamiętam, natomiast możesz też wymusić, bo to, co robisz w menedżerze zadań, to decyduje w tym momencie, z jakim priorytetem ta aplikacja jest uruchamiana. Ale kiedyś było mi to do czegoś potrzebne, i to musiałbyś poszukać. I pamiętam, że udało mi się po prostu wymusić uruchamianie aplikacji z jakimś konkretnym priorytetem. Więc być może to w jakiś sposób rozwiąże twój problem. Natomiast no niestety problem z uruchamianiem takich aplikacji o podwyższonym priorytecie jest taki, że jeżeli taka aplikacja jakoś nam się czy zawiesi, czy będzie dość mocno obciążała procesor, to no, skoro ona jest uruchomiona z wyższym priorytetem i skoro ona ma pierwszeństwo w dostępie do zasobów komputera, to może mieć to wpływ na wszystkie inne aplikacje. Więc to jest ta ujemna strona tego rozwiązania.
2: No to dziękuję bardzo. W takim razie to sprawdzę. Natomiast skoro już tutaj mówimy o Apple jeszcze, to ja tylko powiem o rzeczy, którą mam wrażenie, że Apple zostawiło i po prostu nic z tym nie robi, na co też warto zwrócić uwagę. To jest rozpoznawanie ekranu za pomocą VoiceOvera, bo ja mam wrażenie, że to jak to zostało wprowadzone w iOSie 16, tak nic się z tym nie dzieje. No już pomińmy to, że nie ma OCR-a w języku polskim, ale nawet ten OCR w języku angielskim. Po dziś dzień w przypadku gier to widać, nawet aplikacji niedostępnych, że w dalszym ciągu to ma problemy z rozpoznawaniem kontrolek, że w dalszym ciągu to rozpoznaje tak kiepsko, jak rozpoznawało, że po prostu Apple nic kompletnie w tej funkcji niestety nie robi, że to działa jak to działało, powiedzmy jest jakoś, a iOS 16 działa tak samo.
1: Jest nadzieja, że może coś się w tej sprawie zmieni. Dlaczego? No bo to jest w ogóle ciekawe, jak to powstało. To nie było takie łatwe. To jeszcze przed tym, jak mieliśmy taki boom na AI, takie, które przetwarza nam zdjęcia, ktoś z Apple postanowił wytrenować własny model. Jest o tym post na blogu, teraz nie znajdę tego łatwo, bo to już parę lat temu ten post powstał. Jak to zostało zrobione? Generalnie tam było pobrane 1000 najbardziej popularnych aplikacji, konkretnie to nie były gry. No tutaj niestety nastawienie było od początku na aplikacje, które były dostępne. I trenowanie tego modelu, z tego co pamiętam, działało tak, że no, generalnie były jakoś dostępne aplikacje, gdzie ten model widział przykładowe interfejsy, widział to, jak one są wyświetlane przez dostępność. Tam chyba też był trochę czynnik ludzki, gdzie ludzie też adnotacje odpowiednie dodawali, że to jest przycisk. Ten przycisk jest włączony na przykład, właściwie przełącznik. I na tej zasadzie te modele były uczone. I pewnie jest tak, że jak mówisz, że ten model od tego czasu pewnie nie był trenowany od nowa. Natomiast przez to, że Apple teraz pracuje nad nowym modelem dla Siri, który będzie w stanie właśnie też interpretować zawartość ekranu, i tutaj nie mówimy tylko pewnie o API dostępności, tutaj też pewnie będą jakieś dane graficzne wykorzystywane, bo o tym się mówiło, bardzo możliwe, że efektem ubocznym będzie to, że rozpoznawanie ekranu na tym też zyska.
2: I jeszcze a propos Skype'a, tak króciutko, no to właśnie żeście mi przypomnieli bardzo piękną wersję Skype'a dla pulpitu, Skype'a w wersji 7.5, o którym to Skype'ie zrobiłem dwuczęściowy podcast dla Tyflo Podcastu, który to nie wysłałem, a to dlatego, że w momencie, kiedy ten podcast nagrałem, pojawiła się informacja, że Skype 7.5 zostaje wycofany. Ale się, no, postarałem się, moi drodzy, bo zrobiłem dwuczęściowy podcast, z czego pierwsza część to dotyczyła samej konfiguracji tego Skype'a. I musicie przyznać, że ten Skype 7.5 naprawdę był konfigurowalny. Tam ja o samym
0: i pod względem dostępności również naprawdę tak, tam zadbano.
2: Tam była taka piękna funkcja na samym końcu, uczyń Skype'a jeszcze bardziej dostępnym. To się tak nazywało. Słuchajcie, ja 1,5 godziny tej pierwszej części podcastu poświęciłem na same ustawienia Skype'a. Naprawdę. Dlatego potem się zawiodłem, że w tych nowych Skype'ach już za bardzo nie było co ustawiać, bo tam w zasadzie prawie ustawień nie było. Dlatego no, a ten Skype miał naprawdę sporo dźwięków pod różne zdarzenia. No, jak dla mnie to był po prostu najlepszy Skype. Oczywiście on działał potem, ale z pobraniem jego już był po prostu problem ze strony, już go się nie dało pobrać. Natomiast no, dla mnie ta wersja, chyba gdzieś nawet mam instalkę jeszcze z sentymentu. Po prostu dla mnie ta wersja była na tyle piękna, że postanowiłem podcast o niej nagrać, który tam no się nie ukaże niestety. Natomiast no piękna to była wersja i mam dużo miłych wspomnień z tym komunikatorem. I ostatnia informacja ode mnie, kulinarna tym razem. Jeszcze tego u mnie nie było. Jeżeli ktoś z was lubi słodycze i lubi ptasie mleczko, to można fajną rzecz zrobić z ptasiem mleczkiem, bardzo dobrą, a mianowicie, jeżeli sobie, można sobie dać pudełko z ptasim mleczkiem do zamrażalnika. No i tak, no powiedzmy na parę godzin, wyciągnąć z tego zamrażalnika to ptasie mleczko. No i po otwarciu to ptasie mleczko będzie takie, ono tak troszeczkę stwardnieje, ale ono, słuchajcie, stwardnieje w taki sposób, jakby są te takie galaretki w czekoladzie i one są takie lekko twarde, to to się stanie dokładnie takie samo. To w środku się tak stwardnieje i ta pianka, która jest ptasim mleczku w środku, ona tak też tak fajnie się taka sztywna zrobi i to mówię, będzie... No ja coś takiego zrobiłem i to jest mega dobre. Już przeczytałem oczywiście, że gdzieś takie coś można zrobić, ale wypróbowałem i naprawdę no mega. Jest to po prostu, smakuje z tradycyjnym wędrowskim ptasiem mleczkiem. Polecam, jak ktoś lubi coś takiego sobie zrobić, do zamrażalnika i mega.
0: Smaka mega narobiłeś. Jest dobre.
2: No. Także to tyle.
0: Okej, Patryku. To dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy i dobrej nocy.
2: Dobranoc.
0: Zaglądam teraz do waszych wypowiedzi, bo tu mamy takie pytanie od naszego słuchacza Krystiana. Witajcie, szukam jakiejś aplikacji, która umożliwi niewidomym tworzyć notatki grupowe, coś z opcją kalendarza może być. Apka powinna być dostępna dla osób niewidomych i niedowidzących. Tak na szybko to wychodzi na to, że najlepiej użyć jakiegoś pliku Excel i tam sobie wszystko pisać, ale może znacie coś przydatnego i łatwego w obsłudze, gdzie by się pobrało aplikację i na niej działało albo logowało na jakiejś stronie i miało szybki dostęp do notatek. Jest sporo apek dla widzących, ale sporo z nich nie grzeszy dostępnością. No to może Joplin, chociaż tu pytanie, jak ten Joplin by się zachował w przypadku edycji przez wiele osób jednocześnie. Może Simple Note, chociaż z jego dostępnością to bywało różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Jak ostatnio sprawdzałem jakiś czas temu, to było znowu gorzej. Ale może się coś poprawiło, więc Krystianie, może sprawdź. No i dokumenty Google w sumie, bo czemu nie? Tam też były jakieś problemy z dostępnością tych dokumentów, z jakimś nadmierną gadatliwością NVDA chociażby. Nie wiem, czy coś poprawiono z tym, bo ostatnimi czasy nie miałem potrzeby korzystać z dokumentów Google, ale może właśnie to rozwiązanie okaże się przydatne. No i oczywiście narzędzia Office'a też jak najbardziej. Jeżeli masz dostęp do tego webowego Office'a, to podejrzewam, że spokojnie również można z tego korzystać. Zresztą ten webowy Word, Excel w tych opcjach takich bardzo podstawowych, to chyba nawet Microsoft ostatnimi czasy udostępnił za darmo dla użytkowników, czyli zrobił coś podobnego co Google, więc możesz sobie wybrać, która z tych platform będzie dla ciebie lepsza i która będzie bardziej spełniała twoje oczekiwania. Tyle
3: ode mnie. A co do kalendarza? A co do kalendarza, no to myślę, że najlepiej po prostu zrobić sobie osobny kalendarz w Google Kalendar, nazwać go jakoś, dać ludziom linka, zaprosić, żeby sobie subskrybowali, żeby mogli tworzyć wydarzenia w ramach tego kalendarza. No i po prostu tyle, bo apki takiej, żeby i notować, mieć kalendarz takiej sensownej, dostępnej, to ja nie znam, ale tak, żeby na przykład właśnie w Google był kalendarz, a gdzieś tam indziej były notatki, no to myślę, że już spokojnie.
0: No, więc tyle propozycji. Nie wiem, czy jeszcze chcielibyście coś dodać? Chyba nie. To w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów. Piotr się nagadał, więc teraz Paulino, tobie oddam głos, żebyś opowiedziała o aplikacji Quick Look, aplikacji do podglądu plików. Co to za narzędzie i na co pozwala?
3: Okej. Quick Look w zasadzie to będzie krótka informacja, dlatego że tak naprawdę jest kilka różnych aplikacji, które mają... Jezu, zacięłam się, dlatego że przyglądałam jeszcze sobie inną audycję i tak sobie próbowałam znaleźć ten mój i się dziwiłam, czemu nie ma, ale dobra, nieważne. Generalnie chodzi o to, że aplikacja służy do podglądu plików w eksploratorze plików, naciskając spację, jeżeli znajdujemy się właśnie na pliku. No i szczerze mówiąc, jest na przykład aplikacja Sir, która mi się trochę bugowała. Jest Fluent Search, który jest ogólnie spoko, ale do plików audio według mnie jest słaby, dlatego że jakby nie można strzałkami wybierać kolejnych plików, tylko trzeba zamykać to okienko i wciskać spację na kolejnym elemencie i dopiero wtedy gra. Natomiast ten Quick Look ma taką wadę, że nic poza audio nie jest z tego co wiem dla nas dostępne, chyba że są tam jakieś ustawienia, których nie widziałam, bo szczerze mówiąc bawiłam się nim chwilę. Ale to audio jest zrobione całkiem fajnie, bo dajemy sobie na przykład, mamy duży folder z dźwiękami i szukamy jakiegoś konkretnego dźwięku i dajemy sobie spację na pierwszym elemencie i dopóki nie wciśniemy drugi raz spacji, tak będziemy przechodzić w dół po elementach tego folderu, to nam będzie wszystko się odtwarzało automatycznie. No jak damy oczywiście spację, no to się zastopuje to, co gra teraz i już nie będzie nic grało, jak będziemy chodzić dalej po tym folderze. No i podobno jest sporo formatów plików, więc może i można byłoby znaleźć coś, co tam też dałoby się sensownie przeglądać. Są jakieś wtyczki do tego, można używać tego z innymi menedżerami plików. Także opcji jest kilka, natomiast ja tak bardziej podrzuciłam jako ciekawostkę, jako odkrycie, niż jako jakiś tam tutorial, jak z tego dokładnie korzystać. Także zachęcam do eksploracji i do dzielenia się wrażeniami.
0: No i oczywiście też warto pamiętać o Total Commanderze i o jego podglądzie za pomocą klawisza F3. Ja kiedyś, testując jakoś mocniej Total Commandera w kwestii właśnie tego narzędzia do podglądu, to muszę przyznać, że znalazłem całkiem sporo fajnych wtyczek, które rozszerzały te standardowe możliwości tego listera, który mamy pod F3 i na przykład dało się całkiem fajnie przeglądać dokumenty Wordowskie albo pliki PDF nawet. Więc jeżeli korzystacie z Total Commandera na co dzień, to też myślę, że może warto dać mu szansę i gdzieś tam wykorzystać ten klawisz F3 i jeszcze porozglądać się na stronie z wtyczkami w poszukiwaniu jakichś różnych ciekawych rozwiązań, bo ta aplikacja też naprawdę ma spore możliwości. Teraz będzie kolejna informacja, o którą już tak trochę zahaczył Patryk, a tę informację ma dla nas Paweł. No i to jest informacja dość smutna, bo przyjdzie nam się pożegnać ze Skype'em.
4: Patryk o Skype'ie już chyba wspomniał.
0: Zgadza się.
4: Więc tutaj wiele więcej dodać nie mogę. No tyle tylko, że to koniec kwietnia to koniec Skype'a. No i ja też mogę się dołączyć ze swoimi, prawda, wspomnieniami, no bo na Skype'ie wiele, wiele, wiele godzin spędziłem. Robiłem już tam chyba wszystko, od przygotowań po konkurs jeszcze w czasach szkolnych, po tak naprawdę rozmowę pierwsze o jakiś wolontariat, jakąś pracę. Także no, na wielu etapach tego życia ten Skype ze mną obecny był. No my też tutaj w Tyflo Podcaście Skype'a używaliśmy, także... Kurczę, myślę, że każdy z nas ma tu jakieś wspomnienia z tym komunikatorem i z jego różnymi wcieleniami, jak chodzi o interfejs też i o różne platformy. Kurczę, jaka to była radość, jak Skype na Symbianie zadziałał.
0: Oj,
4: gorsza,
0: tak.
4: Jak się zaciął i baterię trzeba w telefonie wyciągać. To już
1: tak, ja go z tego pamiętam na Symbianie.
0: A były jakieś jeszcze też klienty do Skype'a.
4: Fring,
0: właśnie, ja z Fringa korzystałem. Tak. Oj, jak to baterię drenowało.
4: No tak, ale to były takie początki, kiedy my się cieszyliśmy, że to w ogóle działa. Był też któryś taki serwis, że się dało przez telefon wdzwonić i po Skype'ie jakoś tam...
0: Ring to Skype.
4: To było jedno, takie, że się miało taki quasi numer telefonu, ale było też takie drugie, gdzie się dało radę wdzwonić. Mieliśmy podpięte konto i on nam recytował listę kontaktów.
1: Wiem, o czym mówisz. Nie pamiętam, jak się to nazywa, ale pamiętam, że z tego korzystałem nawet. Był, tak, miało tak, to tak. polski numer, więc nie było jakieś bardzo drogie. Chyba nawet same z rozmowy z Skype'a, może nawet też właśnie były w ramach pakietu, bo to jakiś był okres próbny.
4: No ja jeszcze pamiętam w ogóle, jeszcze starsze dzieje, znaczy no starsze o parę lat, jakiś 2000, powiedzmy 5-6 rok, że EasyCall, taki operator VoIP-owski, który chyba jeszcze na rynku nawet jest, miał bramkę, oferował bramkę od siebie na Skype'a i to się dało jakoś tak, że wpisywało się 3 kontakty na Skype'ie i im były przypisywane jakieś tam serwisowe numery telefonu i jak się pod ten numer zadzwoniło, no ta osoba musiała oczywiście zezwolić na połączenia od nieznanych kontaktów, no to się łączyło z EasyCallem, znaczy ze Skype'em tej danej osoby i można było przez VoIP-a, przez bramkę na przykład taką telefoniczną rozmawiać sobie z kimś na Skype'ie. W ogóle były, kiedyś były te

0: jakaś bardzo mała, natomiast można było sobie kupić takiego Skype'a, taki specjalny moduł, który stawiało się w studio. Miał on połączenia na tych wszystkich profesjonalnych studyjnych złączach typu XLR-y i jeszcze coś do wizji i można było sobie właśnie za pomocą takiego urządzenia wpuszczać rozmówców z użyciem Skype'a. Z tego co wiem, to na przykład Radio Tok FM z tego korzystało, o ile nawet nie korzysta jeszcze jakoś tam do dziś, bo oni dość mocno wykorzystywali Skype'a, kiedy to tylko już zaczynało mieć sens. A co do tego Ring to Skype, no to przecież pierwsze możliwości wpuszczania słuchaczy z użyciem telefonu to w Tyfloradiu się pojawiły, czy jeszcze chyba wtedy to nawet w Radiu N, w Tyflopodcaście w Radiu N, kiedy zaczynaliśmy prowadzić tę audycję na żywo, żeby umożliwić nie tylko wdzwonienie się poprzez Skype'a, to właśnie mieliśmy numer telefonu z numerem wewnętrznym i można było do nas zadzwonić za pomocą Ring to Skype'a właśnie.
1: No tak.
2: Ja, moje pierwsze wspomnienie ze Skype'em to był też mój taki pierwszy komunikator. Miałem rodzinę za granicą i tam właśnie ciocia podpowiedziała, że jest coś takiego. Problem był taki, okazało się, że mój komputer, który miałem w tamtym czasie, to był laptop, więc miałem, no pewnie będzie miał mikrofon, no nie miał. Natomiast ktoś mi podrzucił taki lifehack, a podłącz sobie słuchawki do portu mikrofonowego. Miałem takie douszne słuchawki, podłączyłem. Musiałem je trzymać chyba milimetr od ust, ale jakie było moje zaskoczenie, kiedy po raz dziesiąty spróbowaliśmy się zdzwonić i nagle okazało się, że to faktycznie działa. To był mój pierwszy mikrofon, pamiętam jeszcze jak wszyscy się gdzieś tam gromadziliśmy przed tym laptopem z tymi słuchawkami, pseudomikrofonem to nazwijmy i tak naszą pierwszą rozmowę na żywo w odległości tam kilku tysięcy kilometrów od siebie przeprowadziliśmy.
1: To było coś pięknego. Odległości były dużo mniejsze. Ale jednak ośrodek i szkoła w Krakowie i znajomi gdzieś tam po dość dużej części kraju, to jednak moje pierwsze wspomnienia, jakieś pierwsze rozmowy właśnie z koleżeństwem ze szkoły gdzieś tam przez weekendy.
2: To było później też, tak.
1: Tak, ale potem jakieś Skypecasty. Czyli te czaty takie, to też taki prekursor, nie wiem, czy co dzisiaj by tym było, jakieś konferencje na Eltenie, serwery na
0: Discorda chyba nawet bardziej.
1: Tak, gdzie po prostu można było się podłączyć do losowego czatu i rozmawiać sobie z ludźmi.
0: No i oczywiście tryb Skype Me.
1: Tryb Skype Me, tak. O,
0: to się dziwne rzeczy tam działy, jak się człowiek ustawił w tym trybie. To też różni ludzie potrafili dzwonić o różnych porach, jak się zapomniało przestawić tego statusu.
1: Tak, ale też pamiętam mój pierwszy, przecież jeden z moich pierwszych podcastów dla Tyflopodcastów, jakie nagrywałem, to były właśnie podcasty nagrywane telefonem chyba jeszcze firmy Doro, który był telefonem pod Skype'a. To była no, tak naprawdę karta dźwiękowa, taki w kształcie telefonu jakby komórkowego, takie urządzenie z mikrofonem i z głośnikiem na USB i z klawiaturą. I to było tak pod Skype'a skonstruowane, że tam była zielona i czerwona słuchawka, więc można było odbierać i odrzucać rozmowy. Był przycisk do zawieszania i wznawiania tych rozmów i była opcja wybierania no, numeru telefonu to raz. To było bardzo pod tego Skype'auta zaprogramowane, żeby można było po prostu tak ze zwykłego telefonu sobie wybrać numer za pomocą Skype'a. Natomiast to, z czego ja korzystałem, pamiętajcie, to jeszcze były czasy, kiedy ja, znaczy jak już nagrywałem podcast, to już miałem oczywiście screen reader, ale początki tego telefonu w moim życiu były takie, że nie miałem jeszcze tego screenreadera, więc ratowałem się, czy posiłkowałem się w różnych takich czynnościach komputerowych, tam gdzie się dało, wszystkim, co na 100% mogę wykonać z klawiatury, nie mając jakiegokolwiek sterowania nad tym, co się na tym komputerze dzieje. I to było super, bo w Skype'ie była możliwość przypisania numerów szybkiego wybierania. Więc tam chyba do 10 kontaktów mogłem sobie przypisać, nie wiem, czy nie więcej. Że się wpisywało tam, nie wiem, jeden i zielona słuchawka i on wtedy dzwonił pod tam dany kontakt, gdzie miałem przypisane szybkie wybieranie pod numerem 1. Więc miałem trochę takich kontaktów, z którymi często gdzieś tam miałem do czynienia poprzypisywanych do zdalnego sterowania, do szybkiego wybierania, przepraszam. No i po prostu wybierałem te numery, naciskałem zieloną słuchawkę i byłem sobie, prawda, już połączony z tymi ludźmi. Także to był też taki no kawałek wspomnień, gdzie człowiek sobie radził jak mógł ale to też pokazuje, jaki kawał czasu

0: ten Skype z nami był.
1: To prawda, on był z nami bardzo, bardzo długo, ja jeszcze pamiętam, jeszcze w ogóle przed Tyfloradiem, przed Tyflopodcastem, działając gdzieś tam w radiach internetowych, to ja Skype'a wtedy też bardzo intensywnie wykorzystywałem właśnie do łączenia się zdalnie na przykład z osobą współprowadzącą taki program, więc to no, jakość była taka, jaka była, ale wszyscy się cieszyli, że w ogóle można w czasie rzeczywistym ze sobą rozmawiać, że można takie audycje prowadzić, co wtedy w ogóle było no, taką rzeczą technologicznie dosyć zaawansowaną, bo to też nie każdy był w stanie zrobić. Ja byłem w stanie tylko dlatego, że miałem dwie karty dźwiękowe, a to była rzadkość, że ktoś w ogóle miał dwa interfejsy audio w komputerze i w ogóle jakiś mikser. No, to jak wszyscy grali z tych wtyczek Shoutcast, Winamp i klikali tylko myszką w tego push-to-talka, no ja trochę jednak poważniej do tematu podchodziłem od samego początku, no ale właśnie to dzięki temu był ten Skype i to było pierwsze narzędzie, za pomocą które można było jakieś takie głosowe konferencje realizować, głosowe połączenia w całkiem przyzwoitej jakości. W ogóle ta jakość w Skype'ie to się też zmieniała, bo na początku no, ona nie była rewelacyjna, ona nie była dobra. Potem, to jeszcze chyba przed Microsoftem, tam zaczęli twórcy dosyć intensywnie tę jakość podnosić. I to było z jednej strony super. Z drugiej strony był problem taki, że kiedy ta jakość, że ta jakość była bardzo wrażliwa na obciążenie naszego łącza. I robiło się połączenie, dzwoniliśmy do kogoś, jakość no naprawdę fajna, ale po chwili coś na sieci się zacięło, coś zaczęły się pakiety gubić i Skype wtedy bardzo szybko potrafił tę jakość ściąć. A żeby wrócić do tej pierwotnej jakości, no to już nie była wcale taka łatwa sprawa i nie było to wcale takie oczywiste. To potrafiło trwać nawet do kilkunastu minut. Natomiast,
0: chyba tak.
1: Natomiast co do Skype'a w ogóle, to co się właściwie z użytkownikami tego Skype'a stanie? Oni zostaną przekonwertowani do Microsoft Teams, prawda?
0: Tak, można, mamy w tym momencie dwie opcje. Możemy albo nasze dane sobie wyeksportować, albo jeśli nic nie zrobimy, to nasza lista kontaktów, wszystko zostanie przeniesione do Teamsów. Komunikat w ogóle w aplikacji zmieni się. Już twoi znajomi siedzą na Teamsach. Ciekawe, czy z własnej woli, czy faktycznie w czasie wolnym, nie wiem, można ankietę zrobić. Natomiast największy problem okazuje się, i tutaj myślę, że też możemy o to zahaczyć, gdzieś na forum Audio Games, na Mastodonie pojawia się jeden podstawowy problem, jedna rzecz, której Teamsy nie mają i Microsoft nie planuje tego dać. W ogóle dlaczego to się dzieje, no wiadomo, bo wszystkie środki zarówno finansowe, jak i osoby, które nad tym pracowały, będą pracować nad Teamsami, konkretnie nad AI. W Teamsach. Nie będzie w Teamsach funkcji dzwonienia na telefony tradycyjne. I okazuje się, że bardzo dużo ludzi właśnie z tego powodu nawet dzisiaj ze Skype'a korzystało. Więc no myślę, że dużo osób nagle będzie bardzo zainteresowane różnymi usługami VoIP. Jeśli macie taką potrzebę dzwonienia na zwykłe telefony, nie używając komunikatorów, bo nawet czasami są takie potrzeby, tak? Nie wiem, musicie utrzymać kontakt z osobami, które z tego czy z innego powodu nie mogą korzystać z jakiejś aplikacji smartfonowej. No to jakie usługi w Polsce do VoIP-u są na przykład dobre?
2: No my
1: jakiś
2: jeszcze...
1: IP call na przykład?
2: Tak, my jeszcze mamy ifon.pl przez F, nie iPhone jak iPhone od Apple, tylko ifon.pl. To ja nawet mam... Udało mi się ostatnio, z czego jestem bardzo dumny, odbić poniekąd pierwszy nasz numer stacjonarny, jaki od dzieciństwa pamiętam. On dalej przetrwał, on dalej jest, on tam przechodził z rąk do rąk i ostatecznie różne były jego losy, u różnych operatorów też lądował. Pochodzi oczywiście z telekomunikacji jeszcze polskiej i ostatecznie zmigrowany właśnie do iPhone'a. No i gdzieś tam z rodzicami się dogadałem i mam do niego dostęp na Acrobat Softphone na iPhone'ie. IP Call, no nie wiem, czy Easy Call jeszcze działa, ale ten, dużo ludzi poleca Halonet chyba?
1: Też.
2: Bo też mamy ostatnio dyskusję na grupie, właśnie jest telefon, jest zabawa, czym by się tu bawić, i Halonet chyba ma też to bardzo rozbudowaną, zresztą wirtualną centralę, jak się tam wykupi tą opcję z centralą. I
1: jest coś takiego, FCN. Jest coś takiego, co się nazywa zadarma.com. Mhm. Też zdaje się, że oni oferują i to całkiem konkurencyjne te stawki. Kiedyś było coś takiego jak VoIP Discount. Nie wiem, czy to jeszcze do dziś działa.
2: Ale zdaje się, że
0: dużo
2: tak,
0: osób za granicą poleca VoIP MS, ale nie mam w ogóle doświadczenia z tym. Nie wiem, czy wy coś wiecie o tej usłudze.
2: Zdaje się, że tam jedyny problem jest taki, że to jest w Stanach i opóźnienia są dość duże przez to. Że jakby jak serwer, jakby czas, wiecie, między tym jak my coś powiemy, a to poleci przez serwer, a ktoś coś powie, a to poleci przez serwer.
1: No tak.
2: To tu z Europy mogą być takie problemy. VoIP Discount, no właśnie ponoć też ostatnio chyba na grupce ktoś się tym zainteresował i się tym bawił.
1: A to jest serwis, który działa od dawna, dawna.
2: Oj, tak.
1: Ja pamiętam jeszcze go z roku chyba 2005. VoIP Discount kiedyś miał bardzo fajną funkcję. Nie wiem, czy to jeszcze po dziś dzień działa w ten sposób, ale można było, wyobraźcie sobie, na chyba 30 sekund albo na minutę dzwonić za darmo na telefony stacjonarne w Polsce. No to jeszcze w tych czasach, tam powiedzmy w roku 2005-2006, to było to coś naprawdę atrakcyjnego i rzeczywiście z tego VoIP Discounta dość intensywnie zdarzało mi się też korzystać.
2: Okej. Okay. To też chyba była prośba o mój drugi news od razu, jak rozumiem, jako że Patryk też ze Skype'em się już uporał.
1: Tak.
2: To może od razu wyskoczę z tym, że to już chyba od tygodnia jest, więc jakoś umknęło mi osobiście to pod radarem, jak przygotowywałem Tyflo Przegląd 271, bo mObywatel wprowadził opcję podpisywania dokumentów. No i to jest ta funkcja, którą już znamy z aplikacji Edo App, no tylko teraz jest już przeniesiona do mObywatela, czyli naszym PIN-em 2 i NFC w telefonie oraz dowodem z warstwą elektroniczną. Możemy z poziomu aplikacji mObywatel podpisać sobie PDF-a. Nie wiem, czy ktoś testował, czy ten moduł jest dostępny, czy jakieś problemy z dostępnością tam są. Natomiast jedna aplikacja zawsze lepiej niż dwie. Także tutaj daję też informację, bo może ktoś regularnie korzysta. No i taka informacja się też przyda.
1: Jeszcze tego nie testowałem, ale rzeczywiście no fajnie, że jest taka możliwość. Natomiast no to jest ten podpis zaufany, tak? Podpis, który mamy w e-dowodzie.
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: To jeszcze nie jest ten... Ja cały czas czekam, kiedy się pojawi opcja podpisu kwalifikowanego, bo to rozwiązałoby naprawdę dużo problemów. Bo niestety podpis, te wszystkie podpisy, które mamy, czy podpis profilem zaufanym, czy podpis e-dowodem, to jeszcze nie są podpisy jednoznaczne z podpisem odręcznym, bo takim podpisem jest tylko podpis kwalifikowany. I szkoda, że to jeszcze tak nie działa. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni. No dobrze, to teraz może przejdźmy w takim razie do tych sztucznie inteligentnych newsów. Paulino, co tam ciekawego w świecie AI?
3: Zacznijmy sobie od czegoś, co w różnych modelach nazywa się tak samo, czyli Deep Research. To jest relatywnie nowa rzecz, chociaż już parę tygodni z nami jest, ale nie byłam w stanie o tym opowiedzieć wcześniej, więc dopiero teraz to robię, bo też dopiero teraz sobie to przetestowałam dobrze. No i na ten moment tak, żeby móc sobie porównywać, no to korzystałam z tego Deep Researcha, który jest dostępny w Perplexity za darmo dla użytkowników i tego, który jest dostępny dla użytkowników Planu Plus w czacie GPT. Jeszcze chyba Gemini ma dostać jakiś Deep Research, albo już dostał, ale szczerze mówiąc to nie orientuje się jakoś wybitnie w tym produkcie. Natomiast o co z tym chodzi? To jest taka... Jakby, no, tłumacząc to na polski, to jest badanie głębokie, I chodzi w tym o to, że dajemy jakieś zagadnienie modelowi i on się bardzo długo zastanawia. On się potrafi 20 minut zastanawiać albo ileś tam, przeszukiwać sieć pod różnymi kątami i dowieść nam to, co mniej więcej udało mu się zebrać z przeszukiwania sieci. Czyli na przykład możemy sobie tworzyć jakieś takie, załóżmy, mini raporty na temat tego, jak... no nie wiem, dajmy na to, jakie wydarzenia wzbudziły jakieś tam nastroje społeczne w danym czasie, albo jakie marki dominują na rynku takim a takim w danym kraju i tak dalej, nie? Czyli takie rzeczy, które często nam się przydają zawodowo, które wykonują ludzie też w zawodach researcher, ale też no nie tylko, czasami są to poboczne zadania różnych ludzi. Natomiast ja sobie to stwierdziłem, że przetestuję na takim zadaniu bardzo trochę przeglądowym i najpierw zapytałam o to, czy w jakimś changelogu aplikacji zaktualizowanej lub wydanej w ostatnim tygodniu pojawiło się hasło podobne albo tożsame z Accessibility Improvements, czyli ulepszenia dostępności. I dostałam kilka wyników, co prawda nie wszystkie dotyczyły ostatniego tygodnia, natomiast najczęściej zamykało się to w, załóżmy, 10 dniach. No i właśnie to była ta jedna rzecz. No i dostałam różne te poprawki dostępności, nie wszystkie były dla niewidomych. I czasami na przykład niektóre rzeczy uznawał za poprawki dostępności, których ja bym nawet nie wpadła na to, żeby umieścić na tej liście. W stylu na przykład, że jakieś tam ulepszenia trybu ciemnego i tak dalej. No w zasadzie na upartego można to nazwać dostępnością. Szkoda, że tych elementów na tej liście było tam 5 albo 6, więc nie jakoś dużo. Myślę, że jeżeli by tak człowiek spędził nad tym z 2 godziny, to by znalazł trochę więcej, chociaż no nie upieram się przy tym, bo on niestety miał taką tendencję, jak sobie przepatrywałam to jego myślenie, żeby najpierw wyszukiwać w takich popularnych jakichś programach, nie? Czyli na przykład w systemach operacyjnych, w jakimś Google Docsach, nie wiem, jakimś Slacku i tak dalej. Pomimo, że bo czat ma też taką funkcję, że przed wykonaniem takiego raportu on sobie jeszcze lubi o coś zapytać, żeby doprecyzować, pod jakim kątem ma wyszukiwać. I ja mu odpowiedziałam na pytanie, które on zadał, że chciałabym przede wszystkim odkryć przy okazji tego researchu jakieś apki, których jeszcze nie znam. Ale pomimo to on uparł się na to, żeby pół swoich działań przeznaczyć na to, żeby wyszukiwać konkretnych fraz związanych z konkretnym oprogramowaniem, żeby sprawdzić, czy może, aby tam nie było żadnych zmian na rzecz dostępności. No ale nic. Druga rzecz, którą spróbowałam, to były wieści ze świata w różnych językach na temat problemów lub nowych szans dla osób niewidomych. No i zarówno GPT, jak i Perplexity nie pokusiły się o to, żeby było tam, załóżmy, więcej niż 2 języki. Jakiś tam angielski, hiszpański i basta, i koniec. A myślałam, że dostanę coś takiego dużo bardziej kompleksowego, co też bardzo lubię. Po to miałam tak skonfigurowanego kiedyś Twittera, żeby sobie przeglądać z różnych rejonów świata newsy na temat osób niewidomych, ale też na temat technologii takiej ogólnej.
1: Ja mam w ogóle taką smutną refleksję, bo ja też próbowałem w ten sposób wykorzystywać w ogóle sztuczną inteligencję, ale moim zdaniem to ona do wyszukiwania bieżących informacji, bieżących aktualizacji, aktualności, tak bym powiedział, to jeżeli są to tematy, o których coś wiemy i nie zadowolą nas jakieś ogólniki, to ona się do tego absolutnie nie nadaje.
3: Znaczy właśnie myślę, że jeżeli cokolwiek się nadaje, to ten deep research, bo on faktycznie nie ma tak, że No poproszę o ostatni tydzień, a da mi coś z 2024, nie? Na przykład.
1: Tak, tylko wiesz co, tylko ja też się tym bawiłem i właśnie mam podobne obserwacje co do twoich, że po prostu niczego ciekawego nie byłem w stanie tam odnaleźć. Mhm. Takie niestety straszne jakieś takie ogólniki. Ten deep research w moim odczuciu, jeżeli już do czegoś może się przydać, te modele w ogóle, które polegają na tym rozumowaniu, też zresztą, to bardziej właśnie, żeby prześledzić, jak ten czat dochodzi do konkretnych wniosków. To do tego to jest całkiem fajne, żeby to sobie przeglądać.
3: Ale do tego to myślę, że i o 3 mini, że tam o 3 high spokojnie wystarczy, bo
1: to
3: tak
1: prawda.
3: Naprawdę tam też już mamy tekstowy podgląd tak, myślenia.
1: Tak, tak.
3: A nie zajmuje to aż tyle czasu, więc myślę, że to będzie lepszy pomysł. Natomiast właśnie to jest taka moja szybka opinia na temat deep research. No jeżeli coś jest takie w miarę ogólne, to myślę, że poradzić sobie z tym lepiej. Ja go wciągnęłam na głęboką wodę, dlatego że też z jednej strony chciałam sobie przygarnąć kilka darmowych newsów, z drugiej to potestować w miarę szybko, no ale będę jeszcze sprawdzać, czy na coś takiego sensownego nam się to nadaje, żeby móc o tym opowiedzieć szerzej. Ale nic. Druga rzecz to są nowe modele ogólnie. Jest Claude 3.7 Sonnet, chat GPT-4.5 i Grok 3. Co do Groka, no to niestety nie przetestowałam go w ogóle. Ale podobno tam w kodowaniu mniej się pętli niż taki chat, więc można go próbować używać do rzeczy mniej oczywistych, bo będzie się starał coraz to nowe podejścia i metody wykorzystywać do obejścia danego problemu, zamiast pętlić się w koło i kazać wykonywać niemalże podobny kod. Chat GPT 4.5, no to w zasadzie też jest kwestia krótka, dlatego że na ten moment jest on dostępny w tej wersji Pro, czyli tej za, ile tam? 800 zł miesięcznie.
1: Dolarów miesięcznie, tak, więc no. Ale w tym tygodniu już ma się, przynajmniej według zapewnień twórców, pojawić.
3: Podobno.
1: Tak, dla użytkowników premium czy plus.
3: Właśnie miałam o tym mówić, nazywa. No ale jednak myślę, że jest to dobra wymówka do tego, że jeszcze nie zdążyłam tego przetestować. Chociaż podobno nie jest to jakieś zabójcze. Ogólnie temu chatowi 4.5 przyświeca taka refleksja, że ludziom z OpenAI już zaczęło się dwoić i troić w oczach od tej masy modeli, którą można sobie wybrać z selektora, dlatego chcieli stworzyć taki model, który weźmie te wszystkie modele do kupy i będzie sam wykrywał, którego modelu ma użyć. No podobno jest, zaraz mówię, o 6 i 8, albo no w sensie od 6 i 8 do 13 i 2 dziesiątych punkta w benchmarkach wyprzedza GPT-4o. Natomiast kosztuje w ramach API 30 razy więcej na wejściu i 15 razy więcej na wyjściu. W sensie, no, 30 na wejściu, 15 na wejściu, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Jezu, nadal nie wiem, czy dobrze powiedziałam.
1: 30 na wejściu, 15 na wyjściu, tak?
3: Tak, dobrze.
1: Okej.
3: Okej. Już mi się myli, przepraszam. Natomiast w takich bardziej zrozumiałych dla nas jednostkach, no to w 63% zadań profesjonalnych wyprzedza 4O, w 57% takich codziennych zapytań w 57% i w 56% zadań kreatywnych wyprzedza ten chat GPT-4o. No ale właśnie ja myślę, że dlatego jest na to takie narzekanie, na ten nowy model, że przestajemy mieć trochę kontrolę nad tym, jak ten chat się zachowuje. Nie możemy sobie wymóc na nim tak bezpośrednio, żeby nad każdą odpowiedzią myślał, tylko już gdzieś tam albo musimy dodawać konkretny prompt, jeżeli chcemy osiągnąć konkretny efekt, albo musimy modlić się, żeby on zrobił to tak, jak mniej więcej nas interesuje. Dlatego dla takich zaawansowanych użytkowników, prompt inżynierów, albo ludzi, którzy wykorzystują GPT w swoich projektach takich produkcyjnych, no to myślę, że może to być trochę downgrade w stosunku do tego, co jest teraz. Ale zobaczymy, pożyjemy. Natomiast jeszcze o tym Claude'zie chciałabym wspomnieć, dlatego że to jest dość przełomowy model, myślę, dla nas, chociaż jeszcze też tego modelu myślącego nie miałam jak przetestować, ponieważ jest on w płatnej wersji, a też niekoniecznie myślę o tym, żeby go kupować, dlatego że z tego, co dziś tam sobie wyczytałam na różnych takich testowych artykułach i filmach, wysłuchałam, no to jednak tam, gdzie użytkownik chciałby dłuższej odpowiedzi od czata, a mi się bardzo często zdarza prosić o długie odpowiedzi, na przykład wtedy, kiedy proszę o jakiś mały program, albo wtedy, kiedy poproszę o zredagowanie jakiegoś artykułu, to jednak limit tokenów, który mieści się w odpowiedzi czata wysyłanej na interfejs webowy, nie jest zbyt wysoki, a też jeżeli powiemy mu kontynuuj w kolejnej wiadomości, to potrafi jednak niekoniecznie zacząć od momentu, w którym skończył i kilka słów na przykład zgubić, przez co musimy dodatkową pracę włożyć w to, żeby z kilku tych kawałków poskładać jakąś logiczną całość, szczególnie co bywa problematyczne właśnie, jeżeli chcemy kodować. A tym bardziej, jeżeli nie znamy się zbytnio na programowaniu, tylko po prostu wymasterowaliśmy jakieś tam współpracowanie z czatem nad kodem, więc dlatego też nie chcę się tak aż bardzo w to inwestować. Natomiast to, dlaczego można by było pomyśleć o tym jako o czymś trochę przełomowym dla niewidomych, to dlatego, że to jest tak naprawdę pierwszy model rozumujący, który może zastanowić się wprost nad wysłanym przez nas zdjęciem. Dlatego, że wszystkie inne modele, czy to DeepSeek, czy to OpenAI, ten O1, O3, no to albo w ogóle nie mają te rozumujące modele możliwości wgrywania zdjęć przez użytkowników, albo otrzymują użytkownicy taką możliwość, ale pod maską ten model rozumujący otrzymuje po prostu tylko opis zdjęcia wygenerowany przez model tekstowy, model językowy zwykły, nierozumujący. Tak, natomiast tutaj, jako że ten model jest hybrydowy, no to można również rozumować nad treścią zdjęcia i zastanawiam się, czy byłoby jakieś zastosowanie na ten moment do tego. Myślę, że na przykład jeżeli chodziłoby o jakieś trudne do rozpoznania skany, złożone tabele, którym robimy zdjęcie i tak dalej, wtedy można byłoby to po prostu łatwiej nad tym zapanować i kazać mu to na przykład rozłożyć, przełożyć na jakąś inną formę i tak dalej, bo on wtedy może już będzie mniej gubił tej treści i mniej halucynował, ale to jest wszystko do sprawdzenia, dlatego że, tak jak mówię, nie udało mi się jeszcze tego potestować. Jest co prawda taka strona, która pozwala na próbowanie sobie modeli różnych, ponieważ no w sensie to jest jedna z wielu takich stron, która po prostu logujemy się tam, kupujemy sobie dostęp albo korzystamy z demo i możemy na jednej stronie korzystać z kilku różnych modeli. I tam był też ten myślący model, ale albo demo na to nie pozwala, albo był jakiś błąd, w każdym razie nie chciał przetworzyć wrzuconego przeze mnie zdjęcia. No ale w sumie jakby ktoś chciał, to można by próbować szukać innych tego typu stron, które wspierałyby zarówno model myślący, jak i to, żeby wrzucać tam zdjęcia. No ale to jest chyba troszkę syzyfowa praca, jak na to, że może za chwilę to trafi do darmowych użytkowników. Co jeszcze można tutaj podkreślić, to to, że ten Claude 3.7 Sonet ma troszkę odmienny od tego, co, do czego nas przyzwyczaiły inne modele, prompt systemowy. Tam jest napisane w stylu, że nie musisz być bierny, możesz mieć swoją opinię, swoje doświadczenia, swoje emocje, które chcesz przekazać użytkownikowi. Nie mów na przykład, że no, w sumie nie wiem, ktoś się ciebie pyta o zdanie na jakiś temat, a ty mówisz, no to wszystko zależy, bo jeżeli coś tam, to coś tam, a jeżeli coś, to coś, jeżeli ciebie ktoś pyta, no to masz zająć jakieś konkretne stanowisko i tak dalej. Więc to jest taka, myślę, fajna droga w stronę tego, żebyśmy bardziej rozmawiali z tym modelem jak z człowiekiem. Dlatego, że wiadomo, wtedy, kiedy zapytamy się zwykłego czata, no ale co sądzisz na ten temat? No to czat powie, no w sumie to ja nie mogę sądzić, bo nie mam świadomości.
1: Bo jestem
3: uczuć,
1: tylko
3: wrażeń,
1: modelem językowym.
3: Jestem tylko modelem językowym, ale jeżeli chciałbyś zrobić to, no to musisz przychylić się ku tej opcji, a jeżeli coś innego, to ku tamtej. I w sumie żadnego naszego takiego sensownego problemu, który chcielibyśmy z kimś przegadać, raczej nie jest w stanie rozwiązać, chyba żebyśmy go jailbreakowali. A tutaj jednak z góry od systemu mamy już furtkę ku temu, żeby bardziej proaktywnie z nami rozmawiał. Może sugerować na przykład jakieś tematy, a nie tylko odpowiadać na nasze pytania i tak dalej. To jest wszystko.
1: Z drugiej strony jest to dość niebezpieczne, tak, jeżeli ktoś na przykład chciałby faktycznie coś tam namieszać w tym kodzie, który jest odpowiedzialny za generowanie tych odpowiedzi. I w tym przypadku fajnie by było też móc sobie obserwować albo gdzieś tam podejrzeć, na jakiej podstawie on, wysnuwając te swoje wnioski czy opinie, do nich doszedł, bo wydaje mi się, że takie, wiesz, no bezrefleksyjne wrzucenie jakiejś informacji, okej, no z jednej strony jest to fajne, bo on zaczyna mieć jakąś tam świadomość i zaczyna być taki coraz bardziej ludzki, można tak to określić, natomiast no każdy człowiek jest w jakiś tam sposób kształtowany i te jego opinie. I ja na przykład, jeżeli dostałbym jakąś taką informację, albo on by się ze mną podzielił swoją opinią, to ja bardzo bym się chciał dowiedzieć, na podstawie czego on tę opinię wysnuł.
3: No to jeżeli warstwa myślenia tego 3.7 Sonet jest tekstowa, no to pewnie sobie to można podglądać, ale no, byłoby to do sprawdzenia. No z tego co wiem, to też jest tam dość silna cenzura, więc jakichś rzeczy niepopularnych, niepoprawnych politycznie też nie uświadczymy tam jakoś bardzo, więc no, myślę, że właśnie dlatego, że ta cenzura została podniesiona, bo w modelach Claude z mojego doświadczenia było tej cenzury najmniej spośród wszystkich czatów, no to właśnie teraz podnieśli cenzurę, ale znieśli z kolei ten bezosobowy przykaz, żeby Klotz nie mógł zajmować swoich stanowisk i mówić o swoich wrażeniach. Okej. Kolejny news to jest taki GPT, czyli GPT, którego stworzył jakiś tam użytkownik. Było to pisane też na liście Davida Goldfielda i to się nazywa Keyboard Navigator for Windows. I to jest taka modyfikacja do czata GPT, która skupia się na tym, że jak pytamy się go na przykład o to, jak coś zrobić, no to zwykły czat GPT powie na przykład, no to wejdź tam, potem kliknij to, potem sobie rozwiń to menu z trzema kropeczkami, czy tam jakieś koło zębate, se kliknij, inne takie. No a tutaj mamy, no to naciśnij Windows plus R, wpisz to, daj Enter, potem tabem, aż usłyszysz coś tam, potem strzałkami i tak dalej, nie? Czyli te wszystkie instrukcje, które otrzymujemy, takie poradnikowe, są tak pisane, żeby myśleć przede wszystkim o klawiaturze, chyba że dany interfejs jest niedostępny i wtedy trzeba użyć touchpada. No to wiadomo, natomiast tak jak sobie go chwilę potestowałam, no to jednak łatwiej się nadzieć na halucynacje. Tam, gdzie zwykły czat, no okej, będzie mówił o myszce, ale przynajmniej nie będzie kłamał, tak ten będzie mówił o klawiaturze, ale będzie na przykład wymyślał jakieś nieistniejące skróty. Ale to bardziej już na przykład w jakichś konkretnych programach, co do których on może nie mieć wszystkich informacji. Akurat zapytałam się o Reapera, więc tam też na przykład mogło kiedyś być jakoś, teraz być inaczej. Więc takie rzeczy rozumiem, aczkolwiek myślę, że mimo wszystko łatwiej jest znaleźć coś screenreaderem, pomimo że usłyszy się, że powinno się kliknąć na koło zębate, niż zastanawiać się, dlaczego to nie działa, a miałoby się okazać, że była to najzwyklejsza halucynacja, więc nie wiem, na ile polecam, ale sygnalizuję. Kolejna rzecz, Eleven Labs pozwala teraz na to, żeby autorzy książek publikowali audiobooki stworzone w Eleven Labsie, w sensie stworzone przez te algorytmy Eleven Labsa, w ich aplikacji Reader. I na ten moment to działa jakoś tak, że tam za 11 minut co najmniej przesłuchanego przez słuchacza audiobooka jest płacone twórcom jakoś tam coś koło dolara, $1.40 czy ileś tam. Natomiast średnia słuch, jakby, nie wiem jak to nazwać, średni odsłuch audiobooka wykonanego przez Eleven Labs w aplikacji Reader wynosi 19 minut na słuchacza, co jest podobno świetnym wynikiem jak na rynek automatycznie generowanych audiobooków słuchanych w innych aplikacjach.
1: Ciekawe w jakich?
3: No, nie wiem, czy jest to podane, chyba nie, w sensie w tym artykule, w którym, z którego ja czerpałam informacje.
1: Bo wiesz, bo zastanawiam się, co jest konkurencją dla Eleven Labs Readera w tym momencie. Mam wrażenie, że oni mogą być co najwyżej samą konkurencją dla siebie. Ewentualnie, no wiadomo, na jakichś platformach typu Spotify i inne miejsca, gdzie są podcasty, inne materiały tego typu, to wiadomo, że niektórzy użytkownicy są na tyle zdeterminowani, że generują po prostu pliki audio z wykorzystaniem jakichś tam platform.
3: Tak.
1: Być może oni właśnie to w ten sposób liczyli.
0: Też Audible chyba oferuje coś konkurencyjnego. No wiadomo, to nie jest akurat usługa popularna w Polsce, ale można na Audible znaleźć teraz wiele książek czytanych przez AI. Amazon też coś takiego oferuje. Chyba Apple zresztą też tak teraz sobie przypominam.
1: No to też fajnie. Rozwija się to, rozwija.
3: No i taka ostatnia adnotacja do tego newsa jest taka, że firma ma zamiar stworzyć taki rynek wewnątrz tej aplikacji Reader, w której będzie można kupić od autorów ich audiobooki wygenerowane tym Eleven Labsem. I kolejna rzecz to są nowości w zakresie text-to-speech, takiego AI-owego, neuronowego, online'owego. I tak, pierwsza rzecz to jest ten CSAME, czyli coś jak na przykład zaawansowany tryb głosowy w Open w czasie GPT, ale z kolei ma to być jeszcze bardziej ludzkie, jeszcze bardziej takie zaakcentowane na to, żeby na przykład wyrażać jakieś tam, czy to zastanowienie, czy to zawahanie i tak dalej. Są tego próbki demo nagrane przez różnych ludzi, jak coś to ewentualnie mogę pokazać. Natomiast nie działa to w języku polskim, więc nie wiem, na ile jest to interesujące. A druga rzecz to jest Hume AI, który wypuścił teraz jakiś model Octave, który ma się cechować tym, że opisujemy emocje, za jaką ma coś być powiedziane, oraz wpisujemy tekst i nam się to generuje. Natomiast to też nie działa po polsku, bo to testowałam. I to nawet, że dość, że nie działa po polsku, to jeszcze niezbyt działały mi te emocje, które ja wpisywałam. Ale może robiłam to jakoś nieprawidłowo. W każdym razie jakby mój styl wpisywania tych emocji był mniej więcej taki jak wpisywania stylu piosenki do Suno, czyli czyli na przykład happy przecinek satisfied, nie? Jakby to najczęściej nie było jedno słowo, tylko więcej, a może to był problem. W sumie dopiero teraz na to wpadłam, także jak coś na to jest to jakieś tam pole do dalszej eksploracji. A ostatnim newsem jest Alexa Plus, która ma już w tym miesiącu pokazać się w Stanach z jakimś opóźnieniem w Europie. I to jest duża aktualizacja do asystenta głosowego od Amazona, czyli właśnie Alexy, która ma uzyskać zasilenie generatywną sztuczną inteligencją oraz kilka nowych funkcji czy też integracji, które pozwolą na tworzenie bardziej, jakby to nazwać, bardziej efektywnych poleceń. Było na przykład coś takiego, że w sensie taki pomysł, że jeżeli mamy głośniki od Amazona wszędzie porozstawiane w domu, no to jeżeli powiemy na przykład takiej Aleksie, że puść muzykę, ale nie budź dziecka, to ona zrozumie, żeby puścić muzykę wszędzie poza tym dziecka pokojem. Była też taka wzmianka, że na takiej prezentacji na żywo były pokazane jakieś informacje, że jeżeli mamy jakieś spotkanie i Alexa wykryje, że na mieście jest duży ruch, to zaleci nam, żebyśmy wcześniej wyjechali z domu, że będzie w stanie na przykład zadzwonić gdzieś za nas i zamówić jakąś pizzę, że będzie miała dostęp do tego, co kupowaliśmy na Amazonie i też będzie mogła z nami o tym rozmawiać i inne takie tego typu rzeczy. Nie wiem, na ile będzie to po polsku i też jest z jednej strony pewna konkretna, ograniczona lista urządzeń Amazona, która otrzyma tą zaawansowaną Alexę, ale z drugiej strony Amazon zadeklarował się, że też nie tylko ich sprzęty otrzymają dostęp do tej funkcji, natomiast będzie ona w pewnym sensie płatna, ponieważ albo wykupimy ją osobno, albo w ramach Amazon Prime, co też pozwoli nam korzystać ze strony alexa.com. Natomiast nie wiem, na co ta strona miałaby pozwalać, ponieważ o tym nie było żadnych informacji. I to tyle ode mnie. Przepraszam za wszystkie pomyłki i chaotyczną formę wypowiedzi, ale jednak już przeziębienie mnie coraz bardziej rozkłada.
1: No tak, czas zimowo-wiosenny to nie sprzyja zdrowiu. Odbieramy telefon. Bartek się naczekał i się doczekał. Dobry wieczór.
4: No dobry wieczór. Witam was serdecznie. Na początek chciałbym was przeprosić, bo byłbym wcześniej, ale Michale, zauważyłeś, że nagle połączenie zostało zerwane na WhatsAppie, jak do was dzwoniłem.
1: To prawda.
4: Właśnie kiedy Paulina miała tą króciutką przerwę i chciałem zacząć i ni stąd, ni zowąd zerwało i najpierw może sprecyzuję, bo dzisiaj to już była taka druga sytuacja, kiedy coś takiego mi się zdarzyło, bo może pokrótce tylko powiem, zaczęło się od tego, że po pierwsze zaniknął mi sygnał 5G i automatycznie zmienił się na LTE i kiedy dzwoniłem do operatora, właśnie miałem taką sytuację, że połączyłem się z konsultantem, rozmowa już trwała i nagle w głośniku usłyszałem trzy sygnały zerwanie połączenia. I coś podobnego właśnie miało miejsce teraz i się zastanawiam, co to mogło być powodem tak naprawdę.
1: Być może operator prowadzi jakieś prace serwisowe.
4: Sam operator mi włączył, jakby nie wiem, zrestartował chyba samą kartę SIM i niby miało się to, że tak powiem, ustabilizować, no ale widać, że nie wiem, czy coś z moim iPhone'em coś się dzieje nie tak, bo ostatnio troszeczkę go, że tak powiem, terroryzuje, jak to się mówi, ale dobrze. To wtedy przejdę już głównie do pytań, bo na razie dzwonię do was z pytaniami. Pierwsze moje pytanie, czy ostatnio może korzystaliście z Pontes Media Downloader? Bo ja chciałem sobie pobrać z YouTube'a jedną piosenkę i po skopiowaniu adresu URL i po odpaleniu Ponteza miałem taką sytuację, że najpierw pokazał mi błąd aplikacji, że w ogóle aplikacja jakby błędnie się uruchamiała, więc postanowiłem ją przeinstalować i po zainstalowaniu de facto sama aplikacja się otworzyła, ale już wiadomo, wkleiłem ten adres URL w pole do odpowiedniego pola, ale po przejściu tabulatorem do wybrania kompresji miałem tylko możliwość pobrania w oryginalnym formacie i co ciekawe, jak przyszedłem przyciskiem download, żeby już móc pobrać, to ten przycisk nie zmieniał się w kankel, tylko dalej był przycisk download. Po ponownym naciśnięciu przycisku download wyskoczył mi jakiś komunikat. No i teraz się zastanawiam, czy macie jakąś alternatywę, bo z tego co pamiętam, kilka tyflo przeglądów temu coś chyba mówiliście o jakiejś alternatywie dla tej aplikacji, coś mi się wydaje bynajmniej.
1: To Paweł coś wspominał. Jak ta aplikacja się nazywała?
2: Właśnie. Teraz mi też to uciekło.
1: Pawle, jesteś bardzo cicho.
2: O ten mikrofon. Mówię, że też mi teraz uciekła ta nazwa, więc będę musiał spojrzeć sobie tak uczciwie w notatki.
4: Bo jeżeli pozwolicie, to ja akurat de facto mam was odpalonych na kompie, jak to się mówi, przez Winampa tutaj. I ostatnio coś tam przez Google wynalazłem. I teraz, jeżeli pozwolicie, to może będzie to... jakiś media downloader QT coś wynalazłem. Nie wiem, czy to było to?
1: Nie. To na
2: nie,
1: pewno...
2: Nie, TCA. Ja TCA, chyba TCA,
1: media, TCA, tak, TCA, dokładnie,
2: media
1: TCA.
2: Media downloader?
1: Tak.
2: Tylko tu musiałbym poszukać linka, bo oni to zawsze mieli jakoś tak bardzo na swojej stronie. Strona jest po hiszpańsku, plik jest hostowany na dysku Google. Jeszcze miał jakieś hasło założone, więc musiałbym zobaczyć teraz, gdzie jest, czy gdzieś pod ręką mamy instalator.
1: Natomiast Bartku, czy ty, odpalając Pontesa, czy ty aktualizowałeś jeszcze ten silnik do pobierania?
4: Właśnie, Michale, dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo po ponownej reinstalacji, jak już wcześniej nadmieniłem, jeszcze właśnie wszedłem w pozycję aktualizacji i nic mi tam nie wyświetliło.
1: Aha.
0: Co ciekawe, no właśnie generalnie chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza rzecz, którą bym próbował robić, dlatego że YouTube ostatnio bardzo zidentyfikował swoje próby ubicia pobierania filmów. No po części dlatego, że dużo firm tworzących AI zaczęło sobie filmy pobierać, żeby transkrypty tworzyć i inne rzeczy. Więc mamy do czynienia z takim naprawdę intensywnym wyścigiem, gdzie YouTube coś zmienia i pojawiają się aktualizacje programu YTDLP, czyli silnika, który to pobiera, czy to w Pontesie, czy w większości innych aplikacji, one generalnie wszystkie z jednego źródła korzystają. Może być czasami też taka sytuacja po prostu, że taka stabilna wersja tego programu się nie pojawiła. Bo takie najczęstsze aktualizacje to są, one się pojawiają w wersjach rozwojowych, które generalnie są uruchamiane z wiersza poleceń, a na przykład po jednym dniu, po dwóch dniach pojawiają się w wersji stabilnej, gdzie już mogą być wychwycone przez Pontesa, czy przez jakąś inną aplikację.
4: Tak szczerze powiedziawszy, teraz jak myślę nad tym, to wydaje mi się, że de facto w moim przypadku jest alternatywa dla tej rzeczy, którą chcę zrobić. Mogę się wam przyznać, że chciałbym po prostu sobie zrobić nowy dzwonek na iPhone'a. No i przez to chciałem pobrać czysty właśnie plik chociażby w formacie FLAC bądź WAV, żeby on był bezstratny.
0: To znaczy, z YouTube'a zawsze pobierasz plik skompresowany akurat. A nawet byś mu kazał ściągnąć Wave'a, to on po prostu sobie ściągnie. Z reguły jest to albo plik Opus, albo AAC, M4A i później sobie skonwertuje do Wave'a.
1: Dokładnie.
4: Tak, właśnie o to chodzi, tylko żeby już w wersji wyjściowej mieć Wave'a. Ale tutaj tak przyszła mi taka myśl do głowy, że można by było to troszeczkę obejść i użyć do tego chociażby Gold Wave'a, żeby po prostu zgrać czysty dźwięk. Więc myślę, że...
0: No, jeżeli, taka opcja zostaje, tak.
1: Dokładnie.
4: Jeżeli się nie uda oczywiście zrobić tego... Pawle, ja przypomnij tylko tą nazwę. CDA?
1: Tak? TCA. TCA Media Downloader.
4: Spróbuję wpisać w Google i zobaczę, czy jakiś link ewentualnie z gotową instalką mi wyskoczy, bo rozumiem, że proces instalacji jest prosty, tak?
2: Tam to jest
4: dalej,
2: wersja... Nawet chyba to jest wersja portable, więc przenośny program.
4: O, Okej.
2: Okay. Jeżeli dobrze pamiętam.
4: Czyli to będzie TCA Media Downloader, tak? Mówiąc już tak bardziej fachowo. Okay.
2: Tak.
1: Natomiast to od razu też dodam to, przed czym bym raczej przestrzegał naszych słuchaczy, którzy szukają jakiegoś narzędzia do pobierania, a na pewno zalecałbym bardzo dużą ostrożność, to wszelkiego rodzaju strony, które oferują pobieranie plików z YouTube'a czy z jakichś innych serwisów, bo tak naprawdę one zazwyczaj i tak wykorzystują te narzędzie YouTube Download i DLP, natomiast no twórcy takich stron chcą zarabiać na tym, że taką usługę oferują i nierzadko zdarza się, że okej, plik jest już gotowy do pobrania, ale ja widziałem kilka takich stron, które przed pobraniem tego pliku właściwego to jeszcze podrzucały nam co innego do pobrania. I to był plik zdecydowanie nie multimedialny, a wykonywalny. Więc raczej uruchomienie takiego pliku nie skończyłoby się dobrze. Więc na to uczulam.
4: Okej, dobrze. To myślę, że jeżeli chodzi o ten temat, to tutaj możemy go zamknąć. Bynajmniej wszystko zostało powiedziane, wydaje mi się, dość otwarcie. Okej, sprawa druga. Takie pytanie, czy macie może alternatywy na skrót Windows D? I od razu tutaj nadmienię, że z pominięciem Alt spacja i żeby minimalizować.
1: A Windowsem?
3: Windowsem, właśnie.
4: No właśnie, wiecie co, bo nie wiem, czy to nie jest wina mojej matrycy, bo... A sekundeczkę, jeżeli pozwolicie, to przy okazji mógłbym sprawdzić... tylko poczekajcie na chwileczkę, odłożę telefon, będziecie na głośniku przez chwileczkę. Rzeczywiście, o, dziękuję wam serdecznie. Jest jakaś alternatywa, pewnie w matryce ten skrót Windows D przestał mi po prostu działać.
1: No to fajnie, że Windows M działa. Ja zazwyczaj, powiem szczerze, Windows D rzadko używam. Zazwyczaj właśnie już odruchowo po prostu Windows M.
4: Okej, dobrze. Pytanie kolejne. Tak, tutaj mówiliście o tym M-obywatelu. Ja de facto zorientowałem się dopiero kilka dni temu, kiedy zauważyłem tą aktualizację w App Store. I teraz tylko właśnie moje pytanie pojawia się a propos tego elektronicznego, tego dowodu z tą warstwą elektroniczną, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o użytkowników iPhone'ów, no to chyba już teraz większość, chyba nawet wszystkie te iPhone'y, które obecnie są na rynku, posiadają czytnik NFC, tylko jeżeli chodzi o ten dowód z warstwą elektroniczną, to jest to tak zwany ten M-dowód, czy...
1: Nie, M-dowód to jest w aplikacji M-obywatel,
4: no tak,
1: i ten dowód ma tak naprawdę nawet chyba inne dane niż ten nasz dowód fizyczny, więc to nie jest to samo.
4: Okej, okay, ale...
1: dowód z warstwą elektroniczną to jest po prostu fizyczna karta, którą otrzymujesz.
4: Pewnie chodzi o taki... jakby można powiedzieć, wytłoczony takie chropowate miejsce na dowodzie, tak? Rozumiem. To jest właśnie, to świadczy o tym. Bo ja dowód wymieniałem, no teraz będzie 3 lata temu i właśnie już zauważyłem, że na dowodzie jest takie, ja myślałem, że to jest jakiś kod QR.
1: Inaczej. Nie. Pytanie, czy ty w ogóle masz dowód z warstwą elektroniczną? Po tym, co mówisz, wnioskuję, że możesz nie mieć, bo ten dowód, żeby on działał i żeby dało się w ogóle wyrobić te, żeby działały te wszystkie podpisy i te funkcje elektroniczne, to musi to zostać uaktywnione. I to trzeba było zaznaczyć, jak dobrze pamiętam, tam we wniosku.
0: Tak, to ja akurat wymieniałem dowód rok temu, znaczy stracił ważność, po prostu musiałem wyrobić sobie nowy dowód. I nie wiem, od jakiego czasu ta warstwa elektroniczna jest dostępna. U mnie to wyglądało tak, że kiedy ten dowód odbierałem, to pani przy okienku mnie poinformowała, że jest taka możliwość, że nie muszę tego aktywować, natomiast to, domyślnie to nie jest aktywowane. Tylko ja wtedy od razu na miejscu zażyczyłem sobie, że tak, ja to chcę od razu aktywować i po prostu wtedy przy odbiorze się to nadaje. W twoim przypadku może być być tak, że masz dowód, który ma taką możliwość. Tam może faktycznie być taki chip, nie wiem, jak to w dotyku jest.
4: Tak, tak, no to jest takie chropowate, można powiedzieć. Chropowate.
0: Musiałbyś się po prostu zapytać. Albo zadzwonić, albo podejść do urzędu. No i tak pewnie, żeby to aktywować, chyba nie da się tego zdalnie zrobić, tak musiałbyś
1: no, podejrzewam, że nie, bo okay, to zdaje się, że jest w jakimś urządzeniu po prostu aktywowane.
0: Tak, ja pamiętam, okay, że musiałem pinca jej klawiatury wpisać.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
4: Bo kiedy wszedłem w mObywatela, tam jeszcze był opis, że też można mieć jakiś kod czy PIN, który ustala się w urzędzie, czy ewentualnie takie...
0: No właśnie, no właśnie
1: to jest po to.
0: Funkcji.
1: To jest po
4: aha,
1: to.
4: No, no tak, no, tylko że jeżeli zakładając, że jak ja mam już ten dowód bez tej warstwy elektronicznej, czy ewentualnie teraz jeszcze taki kod czy PIN mogę w urzędzie sobie ustalić? Czy...
0: Bartku... Znaczy, jeśli masz na tyle nowy dowód, to tak. Jeśli nie masz w ogóle tej warstwy elektronicznej, to po prostu wtedy musisz nowy dowód sobie wyrobić.
1: Dokładnie. Natomiast jeżeli to było 3 lata temu, jeżeli to było 3 lata temu, to ja podejrzewam, że tak. Że jest taka...
4: To dokładnie 2022 rok, więc...
1: No, tylko wiesz, Bartku, tylko pytanie właśnie, czy jest to możliwe już po fakcie. To no, na to pytanie ci nie odpowiemy. Musisz się dowiedzieć.
0: Myślę, że chyba tak, ale no to tak.
4: Okej, okay, i to w tym samym miejscu, gdzie był dowód po prostu wyrabiany, czyli w moim przypadku to będzie Urząd Miasta.
1: Dokładnie,
4: tak?
1: Dokładnie.
4: Okej, okay. Dobrze. Kolejne pytanie, Michale, do ciebie takie dotyczące IKO bądź IPKO, bo właśnie teraz nie wiem, czy się orientujesz, ale czy jest możliwość wyczyszczenia listy osób, do których ostatnio robiliśmy przelew na telefon?
1: Nie miałem takiej potrzeby, żeby to robić, żeby to czyścić. Ja takiej opcji nie widziałem.
4: Bynajmniej w aplikacji, nie?
1: Tak,
4: ale pytanie,
1: tak,
4: czy to przez serwis IPKO można zrobić?
1: Nie mam pojęcia, bo nie korzystam z serwisu IPKO.
4: Dobrze, to na koniec jeszcze pytania do dzisiejszej audycji i to głównie do Pawła. Tak mi... Pawle, z takiej ciekawości oczywiście wrodzonej chciałbym zapytać. A propos tych słuchawek, które prezentowałeś, bo one no, wydają się dość interesujące, ale ja w takiej kwestii technicznej bardziej. Jeżeli chodzi o ładowanie, to jak długo należy je trzymać pod zasilaniem, żeby one były naładowane do pełna?
2: Wiesz co, nie liczyłem tego, szczerze mówiąc. Ja dzisiaj zostawiłem sobie tak po prostu, wychodząc do pracy, na kabelku. Natomiast one zdaje się, że się dość szybko ładują. To jest USB-C, może to nie jest jakiś quick charge, ale myślę, że jakaś godzinka, coś takiego powinno wystarczyć.
4: Okej, okay, i w kwestii akumulatorów, one mają akumulator wbudowany, czy po prostu można je
2: tak
4: wymienić?
2: Nie, no przynajmniej z tego, co ja wiem, to one są wbudowane. Nie widziałem, żeby okay, można było...
4: A czy w instrukcji było napisane, ile cykli ewentualnie taki akumulator jest w stanie wytrzymać?
2: Wiesz co, być może tak, ja instrukcji jeszcze nie czytałem, szczerze powiedziawszy.
4: Okej, w porządku. To żeby nie zabierać wam czasu, to jeszcze tak na sam koniec chciałbym wam powiedzieć i może ostrzec poniekąd, że niestety oszuści nie śpią, gdyż niespełna 2 tygodnie temu dostałem dziwnego SMS-a z numeru polskiego, ale z informacją, że następnego dnia moje konto internetowe zostanie wyłączone.
1: Ale jakie konto internetowe?
4: I to, Michale, jeszcze żeby było ciekawe, było konto IPKO, czyli moje konto...
1: Aha.
4: Konto bankowe.
1: Konto bankowe. Mhm.
4: Tak, dostałem SMS-a z numeru polskiego z informacją, twoje konto IPKO zostanie, traci ważność, chyba tak dokładnie brzmiała wiadomość, no 22 lutego 2025 roku. Aby przedłużyć jego ważność, kliknij w link.
1: To była w ogóle jakaś, mam wrażenie, zmasowana akcja, o której ja zresztą mówiłem dwa tyfloprzeglądy temu. A propos tego Netflixa, ja powiem więcej. Na przykład dostałem maila dotyczącego przedłużenia konta, czy przedłużenia domeny, ważności domeny, jednej z domen, którymi się opiekuję w serwisie home.pl. Też takie oszustwo. I co ciekawe, ciekawe, to te maile na przykład, bo już tam powiedzmy w SMS-ie, no to wiadomo, SMS jest krótki, ale maile tych oszustów zaczynają wyglądać coraz bardziej wiarygodnie. To już nie są maile pisane łamaną polszczyzną, maile z błędami. Prawdopodobnie generują to jakieś modele językowe tego typu wypowiedzi i to jest naprawdę coraz uważniej trzeba

0: unikalna jakby wizytówka samego banku, to raz, no a dwa, przecież nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, żeby konto,
1: żeby konto wygasało. No to wygasało. Dokładnie, dokładnie.
0: No i od razu to do banku, oczywiście do PKO zgłosiłem, no i dwa jeszcze zgłosiłem do CERT Polska, czyli pod ten numer 8080.
1: Tak, tam warto wysyłać, warto to zgłaszać.
0: Zresztą bank też zgłosił, bo też wysłałem im zrzut ekranu, sami przebadali tą wiadomość i też stwierdzili, no po prostu potwierdzili moje przypuszczenia, że jest to próba oszustwa, że strona zawiera fejki i też zgłosili ją do zamknięcia, tak?
1: A propos CERT-u, to myślę, że warto też sobie gdzieś do książki adresowej w poczcie elektronicznej dodać taki adres jak cert@cert.pl. I jeżeli dostaniecie jakieś takie właśnie phishingowe maile, czyli podszywające się pod kogoś, to warto im tego typu maile wysyłać. I tu niestety kwestia dostępnościowa. Bo dlaczego ja mówię o tym adresie poczty elektronicznej? Otóż CERT Polska zaleca, żeby różnego rodzaju takie oszustwa poza SMS-ami wysyłać przez ich formularz, który się znajduje gdzieś tam w internecie. Tylko ten formularz jest niestety dla nas niedostępny. Ja próbowałem wysyłać takiego maila, właśnie zapisałem go do formatu ML, bo tak sobie życzą i chciałem go wysłać właśnie jako załącznik do tego formularza. Spędziłem nad tym chyba z 10 minut. Co chwilę dostawałem komunikat, że formularz jest wypełniony nieprawidłowo. No to w końcu się zirytowałem, mówiąc delikatnie, i poszukałem kontaktu mailowego. Jeżeli wyśle się właśnie takiego maila z odpowiednim załącznikiem na cert@cert.pl, to też on dostanie swój numer w tym ich systemie ticketowym i dostaniemy jakąś konkretną informację zwrotną na temat tego, co to jest i że jakieś kroki zostały podjęte. Także jeżeli na przykład chcieliście kiedyś im coś wysłać, ale też się potknęliście o ten formularz, no to można wysłać maila.
0: No tak, tutaj tylko przestrzegam oczywiście, a tylko takie małe jeszcze pytanie, Michale, na koniec właśnie, jak ty zapisywałeś tego maila, to rozumiesz, że w Thunderbirdzie?
1: Akurat tak? Ja używam Beki.
0: Ale na takiej samej zasadzie, że przez plik i zapisz jako, wtedy tam wybierasz format?
1: Tak, format do formatu ML.
0: Aha, okej. Okay. No dobrze, no to ja słucham was dalej, bo jeszcze technikalia z tego, co zostały.
1: No już niewiele nam zostało z tych technikaliów, ale jeszcze jedna informacja jest.
0: I tak tylko na sam koniec, a propos zeszłego tyflo przeglądu, myślałem, że chociaż, że on nie był na żywo, to myślałem, że będzie wyemitowany, czatowałem codziennie praktycznie. Ale nadrobię zaległości w najbliższych dniach.
1: Nadrabiaj, Bartku, audycja już jest na stronie, także tylko klikać i słuchać.
0: Oczywiście. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was i życzę spokojnej nocy.
1: Wzajemnie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy. No dobrze, to przechodzimy do chyba już ostatniej informacji z naszych notatek. Piotrze, co tam w świecie iPadów?
2: Tak, będzie informacja krótka, tak samo jak informacja, jaką podała do sieci sama firma Apple, która, no, nie było jakiejś konferencji, tylko była notka prasowa i po prostu nowe urządzenia wylądowały w sklepie internetowym. Mamy małe odświeżenie iPadów, konkretnie tutaj mowa o dwóch modelach, po prostu mowa o iPadzie, jak to Apple go po prostu nazywa, 11-calowym iPadzie, czyli najtańszym iPadzie z rodziny i iPadzie Air, ale od początku, jeśli chodzi o iPada, zwykłego, tak go nazwijmy, no to on został odświeżony o tak naprawdę jedną rzecz, mianowicie po prostu procesor został odświeżony. Natomiast przez to, że jest to najtańszy iPad z rodziny, no to nie mamy tutaj do czynienia z najnowszym procesorem, mimo to, że to jest sprzęt, który pojawił się no właśnie teraz, no to Apple zdecydowało się odświeżyć ten procesor z procesora A13, który w nim był do tej pory, na procesor A16. Jeśli wam to nic nie mówi, to spokojnie, ja też nie znam na pamięć, jaki procesor był w jakim iPhone'ie, natomiast żeby dać wam wyobrażenie, procesor A16 zadebiutował w iPhone'ie 14, także już macie, no to czyli możemy cofnąć się jakby

0: dwa lata do tyłu w porównaniu do procesora A13, który był w poprzednim iPadzie zwykłym, tak go nazwijmy, rocznik chyba 2022, no to A16 jest o 50% szybszy. Jest to cały czas procesor, który ma 5 rdzeni. Mamy tutaj chyba 6 GB RAMu, natomiast przez to, że jest to nie najnowszy procesor, no to na przykład nie mamy tutaj do czynienia z Apple Intelligence, no bo to wymaga 8 GB RAMu, to jest dostępne od procesora o generację nowszą. No i to niektóre osoby w przemyśle zdziwiło, że Apple się zdecydowało na taki krok, natomiast jeśli ktoś chce sobie kupić najtańszego iPada, no to no on został teraz znacznie, no może nie znacznie, ale został odświeżony, trochę przyspieszony. Co jeszcze poza tym dostajemy? Dostajemy port USB-C, dostajemy aparat 12-megapikselowy z tyłu i z przodu oczywiście też do FaceTime. Mamy Touch ID na przycisku zasilania, który jest na górze. Mamy głośniki stereo w orientacji poziomej, więc takiej orientacji, w jakiej z reguły oglądamy filmy. Mamy wyświetlacz 11-calowy Retina. Mamy wsparcie dla rysika Apple Pencil, tego nie proży, tego podstawowego, na port USB-C. No i to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o tego iPada. Natomiast ceny zaczynają się w Polsce od 1799 zł za model z Wi-Fi o pojemności 128 giga. I tutaj też mamy taką pierwszą nowość. Apple generalnie zrezygnowało z modelu 64 giga, czyli teraz najmniejszy iPad, jaki możemy dostać, ma pojemność 128 giga, natomiast on na szczęście jest w tej samej cenie, co do tej pory. To był model podstawowy, model z Wi-Fi, natomiast model z 5G, model cellular, jakby ktoś chciał, kosztuje złotych 2599. Natomiast jeśli zdecydujecie się na model cellular, no to warto tutaj pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do iPhone'ów, iPady sprzedawane w Europie, w Polsce też są podobnie jak iPhone'y sprzedawane na przykład w Stanach, wyłącznie sprzedawane z modułem eSIM, więc nie mamy tam fizycznego wejścia na kartę SIM, więc jeśli chcecie kupić sobie iPada z modemem i chcecie mieć do niego internet, no to musicie u waszego operatora poprosić o eSIM, a nie zwykłą kartę SIM, bo po prostu tam nie ma gdzie tej karty włożyć. No i iPad Air też został odświeżony i tutaj odświeżenie mamy też w modelu 11-calowym, który doczekał się odświeżenia do procesora M3. On wcześniej był dostępny z procesorem M2, no teraz jest to procesor M3. Co za tym idzie, tutaj Apple Intelligence jak najbardziej jest. Dużo rzeczy, o których wspominałem, jest podobne. Ten iPad Air jest trochę cieńszy od tego iPada po prostu. Ekran ma podobny, też ekran Retina. Już teraz nie przypomnę sobie jakiej rozdzielczości, ale takiej dosyć dobrej. Też mamy 12-megapikselowy aparat, port USB-C. Tutaj mamy wsparcie dla rysika Apple Pencil Pro, który jest jeszcze trochę bardziej dokładny, ma jakąś haptykę i różne takie dodatkowe funkcje. Mamy głośniki stereo w orientacji poziomej, podobnie właśnie wspomniany procesor M3. Jeśli chodzi o ceny tego modelu M3, to one mi uciekły. Mamy go dostępnego w wersji 11 i 13-calowej. I teraz iPad Air 11-calowy z procesorem M3 zaczyna się od 2999 zł za model Wi-Fi lub 3799 za model Cellular. Tutaj podobnie, przypominam, nie mamy wejścia fizycznego na kartę SIM, gdyby ktoś chciał. Natomiast iPad Air 13-calowy zaczyna się od 3999 zł za model Wi-Fi lub 4799 za model Cellular. Mamy tutaj też zniżki edukacyjne w obu przypadkach. No tutaj mam podane ceny iPada Air, no to on w zniżce edukacyjnej zaczyna się od 2699 zł za model Wi-Fi i pozostałe ceny też są odpowiednio obniżone. Możecie sobie na stronie na przykład My Apple, skąd te informacje wziąłem, przeczytać. I została też odświeżona klawiatura Magic Keyboard do iPadów Air, bo te iPady też mają magnetyczne wejście, chyba to się nazywa Smart Connector jakoś tak, to jest generalnie taki magnetyczny port, do którego różne akcesoria mogą się podłączać. No i była wcześniej dostępna ta Magic Keyboard dla iPadów, która właśnie jest podłączona do iPada w ten sposób i generalnie wtedy iPad z tą klawiaturą tworzy no takiego laptopa, można powiedzieć, bo normalnie możemy zamknąć, że się wtedy trzyma nam tak jak MacBook, a jeśli go sobie otworzymy, no to dostajemy pełną klawiaturę, która ma takie same klawisze, jak znamy ze współczesnych MacBooków. I tutaj teraz nowością w tej najnowszej generacji Magic Keyboarda dla iPadów Air jest to, że dostała ona klawisze funkcyjne, rząd klawiszy funkcyjnych i dostała ona powiększony gładzik, czego wcześniej nie było, to znaczy było to dostępne wyłącznie w klawiaturze dla iPadów Pro, a teraz dla iPadów Air taka klawiatura z klawiszami funkcyjnymi też się pojawiła. Co ważne, ta klawiatura jest kompatybilna nie tylko z tym najnowszym iPadem z procesorem M3, jeśli ktoś sobie wcześniej kupił iPada z procesorem M2 lub M1 nawet, iPada Air, no to ta klawiatura do tych iPadów też się nadaje, możemy ją sobie dokupić. I co fajne, jest ona też tańsza w porównaniu do poprzedniej generacji tej klawiatury i zaczyna się od ceny 1399 zł dla 11-calowego iPada, a dla 13-calowego kosztuje 1499. Przez sprzedaży te sprzęty są dostępne już teraz, a w sklepach pojawią się od środy 12 marca, czyli od przyszłego tygodnia.
1: Więc jeżeli ktoś lubi iPady, to można już gdzieś tam skrobać po swoim koncie bankowym i sprawdzać, czy na to w tym momencie was stać, żeby sobie zrobić jakiś nowy zakup.
0: To prawdopodobnie, tylko tam tak sobie przypomniałem, że prawdopodobnie jutro też ma być ogłoszony MacBook Air z procesorem M4, więc też tutaj takie minimalne odświeżenie będzie.
1: Jasne. Zaglądam do waszych komentarzy, bo jeszcze mamy to i owo i mamy komentarz od Grzegorza. Cześć wam, tu mam dwa modele Plum, czyli konkurent Bielika. Ma on być w M-Obywatelu i tu jeżeli chodzi o tego M-Obywatela i Plum, no to mamy link plumclarin.pl, ale te wszystkie linki, one są takie dosyć, no nie takie proste do podyktowania, więc ja sobie to zapiszę i podrzucę po prostu w komentarzu pod Tyflo-przeglądem. No i też Grzegorz nam pisze o nowym dyfuzyjnym modelu językowym, który ma działać 10 razy szybciej od standardowych modeli i ma być najlepszy w kodowaniu. I to jest z kolei czat od firmy Inception Labs. Jak on się będzie sprawdzał, no to się okaże, podejrzewam, że w praktyce trzeba by było to potestować, czy faktycznie taki dobry z niego AI-owy koder. Cóż my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze wiadomość od Patryka. Zapomniałem dodać, że pojawiła się publiczna beta klienta Yu-Gi-Oh! Access. Aby móc go w pełni testować, należy zalogować się do niego danymi z Discorda oraz być na oficjalnym Discordzie projektu. Link do projektu oraz do Discorda można znaleźć na stronie yugioaccess.com. Na powyższej stronie pobierzemy instalator dla klienta Yu-Gi-Oh! Access. I tak nam Patryk napisał. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo-przegląd, chyba że jeszcze coś tam na koniec chcielibyście dodać.
2: No ja jeszcze jedną drobnostkę znalazłem. W sumie wiedziałem o niej już wcześniej, ale w trakcie audycji mi się przypomniało, że chciałem to dodać, a mianowicie po cichaczu Microsoft wprowadził darmową wersję Office'a z reklamami. I można by się ucieszyć na początek, że no, te reklamy to można jakoś przeżyć, ważne, że jest dostęp do programów. No, niestety jest kilka haczyków. No, reklamy to jest jeden. Takie, że rzeczywiście wizualnie ten baner jest. Jak to z dostępnością współgra, no nie wiem. Ale druga rzecz jest taka, że co kilka godzin wyświetli się nam w takim Office'ie 15-sekundowa reklama wideo. No i to można byłoby jeszcze jakoś przeżyć. Ale okazuje się, że po pierwsze, wiele z tych bardziej zaawansowanych funkcji, nie wiem które, ale wiele z tych zaawansowanych funkcji pakietu jest niedostępne w tym pakiecie darmowym, a kolejna rzecz, i tu już problem jest dużo większy, zapisywanie plików możliwe jest tylko na OneDrive'a. Także, no i w pakiecie mamy takim darmowym Worda, Excela i PowerPointa. No ale jeżeli ktoś nie ma nic i chciałby legalnie jakoś tam zacząć przygodę bez jakichś abonamentów, subskrypcji i tak dalej, to no, jest to lepsze pewnie niż nic.
1: Zgadza się. Ewentualnie zawsze można sięgnąć po jakąś wersję Open Office'ów tak zwanych, czyli LibreOffice i podobne, no ale tak. To wiadomo, że no różnie to potem bywa z kompatybilnością tych formatów, a chcemy czy nie chcemy, większość osób pracuje na Office'ach, ale tych nie Open, tylko od Microsoftu, no i wtedy, jeżeli z kimś wymieniamy te dane, to fajnie, żeby nam się na przykład formatowanie nie rozjeżdżało. Ale swoją drogą, to jeżeli mamy takiego Office'a, to prawdopodobnie właśnie tam działa to udostępnianie dokumentów pomiędzy użytkownikami, więc to może też być jakaś odpowiedź na pytanie Krystiana. To jest coś warte z pewnością przynajmniej sprawdzenia, czy będzie to jakaś dobra opcja, bo może akurat właśnie spełni twoje oczekiwania. I co? To tyle. 272. Tyflo Przegląd to już historia, prawie że. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście dziś z nami, że słuchaliście tego, o czym ciekawym mieliśmy wam do opowiedzenia, a mieli do opowiedzenia o tym i o tamtym Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek, 9 dzień listopada 2021 roku, a my rozpoczynamy 107. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w składzie okrojonym, ale zwartym i gotowym Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki i Paulina Gajoch. Witamy was bardzo serdecznie. No i Michał Dziwisz przy mikrofonie. Dziś mi przypadła rola prowadzącego. Jeszcze z katarem, ale mam nadzieję, że damy radę. Dziś w Tyflo Przeglądzie, mimo tego, że skład nasz uszczuplony, to informacji nie zabraknie, a jakie te informacje będą, o tym już teraz opowie Robert.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Godwave Infinity, ciekawa koncepcja, ale... Opowiemy o nowościach w aplikacjach twitterowych. Wiemy, skąd bierze się dostępność Discorda. Dowiemy się, co zmienia dla nas nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Dowiemy się, co nowego w nowej wersji czytnika ekranu NVDA 2021-3. Poznamy kilka propozycji od Janika Daniela Jowali. Audiodeskrypcja filmów do Lamusa. Kilka słów o projekcie brytyjskich naukowców. O 130 nowych książek mówionych wzbogaciła się Biblioteka Głównego Zabezpieczenia Społecznego. Aktualizacja oprogramowania dla notatników Braille Sense 6. Oprowadzanie po wystawie z audiodeskrypcją w Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. Dostępne automaty vendingowe w Malezji. Oferta zarobku poprzez wzięcie udziału w materiale promocyjnym w Warszawie. Opowiemy o nowościach w komunikatorze TeamTalk. Dowiecie się też o ciekawej funkcji dźwięku adaptacyjnego w telefonach od Google Pixel 6 i 6 Pro.
1: To oczywiście te informacje, które mamy w notatkach, a całkiem możliwe, że jeszcze nam w międzyczasie coś nowego spłynie. Może to stać się również i za waszą sprawą, bo możecie się z nami kontaktować. Możecie to czynić na stronie kontakt.tyflopodcast.net tu w formie pisemnej. Tam też znajdziecie link do Zooma, czyli to opcja dla tych, którzy chcą z nami porozmawiać. tyflopodcast.net/zoom, tam bezpośrednie linki. No i oczywiście Facebook. Na Facebooku też jesteśmy i transmitujemy dla was właśnie z użyciem tej platformy, zatem jeżeli macie ochotę tam się z nami skontaktować, no to po prostu piszcie w komentarzach pod transmisją na żywo. Tyle tytułem formalności i tego naszego wstępu, bez którego obyć się nie może, a teraz już przechodzimy do spraw bieżących. Na dobry początek o nowościach w aplikacjach twitterowych, w klientach twitterowych przeznaczonych dla użytkowników niewidomych opowie Mikołaj.
5: Tak, a więc tak, nowości mamy właściwie kilka. Mamy nowości w Twiskcake'u i mamy nowości w TV Blue. Zaczynając od Twiskcake'a. A więc tak, wyszła nowa wersja, a w tej nowej wersji mamy możliwość wyciszania dźwięków i włączania automatycznego odczytywania nowych elementów dla całych sesji. Możemy otworzyć czaty na Telegramie z kimś bezpośrednio z okienka czatu grupowego. To znaczy, do tej pory, żeby otworzyć z kimś czat, no to albo musieliśmy mieć go w kontaktach, albo umieć go jakoś tam poszukać, po nie wiem, po numerze, po czymkolwiek. Teraz, jeżeli jesteśmy z kimś w grupie, to możemy sobie od razu bezpośrednio otworzyć czat z daną osobą, no, z którą jesteśmy w danej grupie. Mimo że powiedzmy nie znamy, nie pamiętamy o tej osobie żadnej informacji. Możemy teraz aktualizować nasze profile na Twitterze. Otwierać tweety na stronie Twittera, jeżeli coś na przykład nam się w danej aplikacji z jakiegoś powodu nie chce otworzyć, albo chcemy chociaż komuś na przykład linka wysłać do danego tweeta, no to zawsze opcja otwarcia tego tweeta w przeglądarce na stronie Twittera może nam się przydać. I wiele więcej. I Twiskcake tutaj też obiecał, że niedługo ma się ukazać jakaś nowa, kolejna aktualizacja. I tam ma się dużo ciekawych rzeczy pojawić. Tak autorzy obiecują, że będzie to duża, ważna aktualizacja. Twiskcake obiecał również, właściwie odniósł się jakoś bardziej do tego, o czym mówili kiedyś. Czyli do tego, że w pewnym momencie ta aplikacja stanie się aplikacją płatną i stanie się aplikacją oferowaną w modelu subskrypcyjnym. Podobno trwają prace nad dostępem do wszelkiego rodzaju API chmurowych, które to API chmurowe będą pozwalać na po pierwsze rozpoznawanie tekstu na OCR-a, po drugie na rozpoznawanie zawartości obrazków, opisywanie zawartości obrazków. No i przez to, że autorzy tego programu będą za korzystanie z tych funkcji płacić, no też w modelu subskrypcyjnym, bo twórcy takich serwisów sobie takich opłat życzą, no to no w ten czy inny sposób te opłaty będą musiały być przeniesione na użytkownika.
1: Taki trochę będzie pretekst do wdrożenia tego modelu subskrypcyjnego.
5: I to nie może być tak, że użytkownik sobie zapłaci raz, no bo jeżeli użytkownik zapłaci raz, a autorzy będą musieli płacić cały czas, no to albo autorzy zbankrutują i nie będzie im się to zwyczajnie w świecie opłacać, będą na użytkownikach tracić, albo użytkownik raz kupi, podziała mu to rok i się to po prostu wszystko w pewnym momencie rozpadnie. No więc niestety chcąc nie chcąc, jeżeli to ma faktycznie tak wyglądać, że ma być tam jakieś rozpoznawanie obrazków, jakieś chmury, co przyznam szczerze mogłoby się nawet czasami przydać, no to też trochę to nie dziwi. Ale tak, teraz TV Blue i w TV Blue kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to co już publicznie się ukazało. I tu mamy tak. Ta wersja przywraca poprawne działanie buforów wyświetlania danej konwersacji, ponieważ wersja poprzednia używała API V2, które jeszcze nie do końca działa tak jak powinno i teraz na razie powrócono do wersji pierwszej dla tej funkcji. I zaktualizowano również tłumaczenia na francuski, hiszpański, japoński. Poprawiono kilka prostych błędów, które dotyczyły buforów z trendami, i poprawiono kilka błędów, które dotyczyły wiadomości prywatnych, buforów z wiadomościami prywatnymi. To jest to, co ukazało się do tej pory, ale szykuje się kolejna wersja i tutaj szykują się ciekawe informacje i ciekawe nowości, ponieważ Twitter, tworząc to swoje nowe API dla zewnętrznych programistów, dla zewnętrznych aplikacji, no, które jest wykorzystywane przez te klienty dla niewidomych, w tym momencie dodaje do niego wiele nowych funkcji, których nie było w API V1 tej pierwszej wersji. No, chociażby API V2 ma wsparcie dla streamingu, dla otrzymywania tweetów w czasie rzeczywistym, którego API V1 nie miało, albo już jest, albo niedługo się pojawią też wiadomości prywatne, ale ostatnio pojawiła się nowa funkcjonalność w API V2 i jest to funkcja zarządzania tweetami. I mamy tam możliwość umieszczania tweetów, możliwość usuwania tweetów, ale mamy też możliwość umieszczania ankiet, czego do tej pory żaden z klientów dla niewidomych nie potrafił, otagowywanie ludzi w obrazkach, czego też do tej pory żaden klient nie potrafił. Możemy ustawiać preferencje odpowiedzi na nasze tweety, czyli kto może na nasze tweety odpowiadać. Możemy na przykład na jakimś konkretnym, kontrowersyjnym, politycznym tweecie w ogóle wyłączyć możliwość odpowiadania, komentowania tego tweeta. Oraz możemy umieszczać tweety do tak zwanych super followersów naszych, czyli do osób, no, które mają ten taki płatny follow wykupiony, bo Twitter teraz oferuje coś takiego w niektórych krajach.
1: A na czym to polega w ogóle, ta no, płatna opcja?
5: Bodajże, jeżeli się nie mylę, my możemy zapłacić albo Twitterowi, albo konkretnej osobie i tego właśnie nie jestem pewien. I wtedy mamy dostęp po prostu do większej ilości treści, którą ta osoba umieszcza, no i oczywiście autor też otrzymuje za to jakieś profity. I można w tym momencie oznaczyć, jeżeli jesteśmy w tym programie, oznaczyć tweeta, że on ma być takim właśnie tweetem tylko dla tych osób widocznym, tylko dla tych osób dostępnym. I to zostało wprowadzone w Twitter API i TVBlue, przynajmniej opcje umieszczania ankiet w tweetach, które no, wśród widzących użytkowników korzystających z oficjalnych apek się dość mocno spopularyzowały. Niestety wśród użytkowników niewidomych no, nie były one dostępne, bo apki zewnętrzne do tej pory korzystające z API V1 kompletnie ich nie obsługiwały, bo no, API po prostu na to nie pozwalało. Fajnie, że API V2 na to pozwala. No i w związku z tym krążą już gdzieś wersje TVBlue, chyba są one gdzieś tam dostępne na GitHubie, jeżeli ktoś sobie to sam, że tak powiem, zrobi, instalując Pythona, które już te funkcje gdzieś tam wstępnie mają. Na razie się to, z tego co wiem, jeszcze nie ukazało publicznie jako taka wersja do pobrania na stronie, ale prace trwają i na pewno za czas jakiś te wersje zobaczymy, te wersje ujrzymy i już tutaj widzę tweety niektórych ludzi, że ludzie to po prostu testują, bawią się tym i no, wygląda na to, że zdecydowanie prace idą w tym kierunku, żeby tą funkcję nam też udostępnić.
1: Swoją drogą, a propos TVBlue i a propos aktualizacji tej niedawnej, która się pojawiła i która tam sporo zmieniła, także jeżeli chodzi o ten model dystrybucyjny, to muszę powiedzieć, że na przykład u mnie to ta aktualizacja nie obyła się bez problemów i jeżeli ktoś też miał taki kłopot, no to może zdarzyć się tak, że trzeba w ogóle sobie wyczyścić cały katalog w profilu użytkownika TVBlue, bo ja miałem taką sytuację, że nainstalowałem sobie po prostu najnowszą wersję TVBlue na tę poprzednią i najzwyczajniej w świecie nie byłem w stanie uruchomić tego programu, bo pojawiał mi się jakiś błąd, już teraz nie pamiętam jaki, ale taki no, zupełnie nie mający związku jakby z Twitterem, tylko z samym przepraszam, z samym faktem działania tej aplikacji. Czegoś tam po prostu nie mógł uruchomić. Po wyczyszczeniu profilu, po ponownej autoryzacji na Twitterze wszystko zaczęło działać prawidłowo, także to tak też tylko tak uczulam, że jeżeli ktoś miał taki problem, to, no, to się nie ma co bać, tylko po prostu trzeba wyczyścić te rzeczy. A no widzisz, czyli nie jestem odosobnionym przypadkiem. To też po prostu warto naszym słuchaczom to powiedzieć, bo może niektórzy się poddali. A coś mi nie działa po tej aktualizacji, ten TW Blue popsuty. Ktoś sobie mógł tak pomyśleć. Nie, słuchajcie, wyczyśćcie sobie w profilu użytkownika Windows R, procent data, procent enter i tam szukamy TW Blue i usuwamy ten folder tak naprawdę, albo wchodzimy i usuwamy wszystko, co jest w środku w nim i powinno to pomóc. To taka jedna rzecz. A teraz mamy słuchacza na linii, z nami Michał. Witamy i słuchamy.
6: Witamy, dzień dobry, słychać mnie? Słychać.
1: Słychać.
6: A to jak coś robię, jak coś robiłem przed chwilą z syntezą, to też było słychać? Wam przeszkadzało?
1: Troszkę. To znaczy troszkę, no, ale to bardzo minimalnie.
6: Okej. No to, że tak troszkę już na początek zadzwoniłem, bo tak sprawy jakby różne. Twitter. Rzeczywiście no, dzieje się dużo z tymi klientami Twittera i potwierdzam to, co Michał mówiłeś, bo u mnie z kolei było tak, że ja jeszcze w ogóle nie robiłem update'u TW Blue, ale dawno go, bardzo dawno, znaczy, bo jakby wcześniej używałem Twittera na Macu, na iPhone'ie kilka miesięcy nie używałem pod Windowsem, no teraz jest ten Twistcake, ale tak troszkę zachęcony zresztą tygodniową bodajże audycją, mówię, no zobaczę jeszcze ten stary Twistcake, bo stary TW Blue, no i uruchamiam TW Blue i nie wiem, albo on się nie uruchomił, albo się uruchomił, ale się nie dzieje nic, bo jakby no zupełnie jest martwy, nic, klawisze TW Blue nie działają, jakby nie wiem dlaczego, nie wiem co się dzieje, więc być może pójdę twoim śladem, po prostu usunę całość z update'a, cały profil, no niestety będę go musiał na nowo potem skonfigurować, a nie lubię jakoś konfigurować tego TW Blue, powiem szczerze, no i zobaczymy jak on tam działa, bo już nie pamiętam, ale Twistcake mnie trochę denerwuje, że on tam wyświetla całe te nazwy profili, chyba nie wiem, czy to można wyłączyć i to jakoś tak w tych osiach czasu też mnie denerwuje, to pod tym względem chicken nugget, chyba że to można jakoś zrobić, żeby on na przykład nie mówił za każdym razem, żeby wpierw mówił tweet, a ewentualnie potem na przykład skąd to jest, ale to chyba tylko niestety chicken nugget umiał. No i zobaczymy, jak te klienty się rozwiją. Tutaj dzieje się, jakoś bardziej ufam rozwojowi TW Blue. Nie wiem dlaczego, ale może się mylę i może ten Twistcake też jakoś w dobrą stronę się rozwinie. Druga taka sprawa drobna, której nie mieliście w newsach, to dzisiaj wyczytałem gdzieś tam. Telegram. Telegram wprowadza, no różne rzeczy wprowadza, ale wprowadza między innymi jakiś model, coś w rodzaju modelu subskrypcyjnego, ale myślę, że to dotyczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, dotyczy to dużych kanałów, takich naprawdę dużych, gdzieś tam po kilkaset, tysiąc członków i tam chodzi o jakieś reklamy, że w tych kanałach będą wyświetlane reklamy, i ta subskrypcja, dzięki tej subskrypcji będzie można się tych reklam pozbyć. I to jeszcze są jakieś takie dwa rodzaje, że chyba subskrypcja ze strony użytkownika, ale też osoba zarządzająca kanałem coś tam będzie mogła zapłacić, zrobić, żeby tych reklam, żeby były one wyświetlane jakoś inaczej, albo żeby w ogóle ich nie było. Natomiast ponieważ ja nie jestem, z racji, że używam głównie iOS-a, a tam Telegram nie jest najlepiej dostępnym komunikatorem, on inaczej jest dostępny, ale jakby w takim ograniczonym zakresie, może tak to ujmijmy.
1: Już kilka aktualizacji Telegrama się pojawiło, a cały czas nie ma tych poprawek dostępnościowych, o których wspominał Mikołaj swego czasu, zdaje się.
6: I to też, wiesz, te poprawki, ja pamiętam te poprawki, też się ucieszyłem na te poprawki, o których mówiłeś wtedy, ale niestety tam też nie było tej głównej poprawki, o którą mi by najbardziej chodziło, czyli dostępu do jakiegoś sensownego playera, tak jak było kiedyś, albo do możliwości do tego, żeby stuknięcie jednym palcem wiadomości ją zatrzymywało i wznawiało na przykład.
1: A nie uruchamiało od początku, bo na długich wiadomościach to jest irytujące bardzo.
5: Wiesz, że Michale jest Telegramem, dostępnością. Przecież jak tam długi, długi czas było tak, że na przykład ekran ustawień był kompletnie niedostępny, była w kodzie cała metoda, która miała tę dostępność, że tak powiem, zrobić, nadać tym wszystkim elementom etykietki i tak dalej, po czym to się okazało, tak naprawdę cała ta wartość, cały ten blok kodu odpowiedzialny za tę dostępność był po prostu zakomentowany, był, że tak powiem, wyłączony z użytku, on sobie tam był, ale nie był jakby aktywny i tak naprawdę nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak jest i przecież dało się to ewidentnie jakby pobierając to, że tak powiem, u siebie i kompilując sobie własną wersję tej apki, odkomentować i nagle się wszystko robiło magicznie z powrotem dostępne. No ale z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, że co z tego, że jest cały kod napisany, przecież można go mieć zakomentowanego.
1: Ja niestety kiedyś słyszałem taką pogłoskę, że w rozwoju Telegrama kluczowe zdanie i takie jakby ostateczne zdanie odnośnie tego, co będzie rozwijane i jak będzie rozwijane, należy do ludzi z marketingu. I to tak trochę wygląda, niestety.
6: No to pewnie, i tam tak naprawdę... pewnie wszędzie, tak, znaczy nie wiem czy wszędzie, ale to tak mi się wydaje często, niestety jest, tylko że... No ale właśnie, żeby to było nie, że tylko z marketingu, nie? Bo ja rozumiem, są rzeczy, które wymagają jakichś godzin takich tych roboczych, godzin dla programistów i że to wymaga coś tam. Ale jeżeli już coś jest zrobione, są takie rzeczy, które no można jednym kliknięciem właściwie wypuścić i to komuś pomaga i tego się nie robi, to nie wiem, z czego to wynika, nie? A tam są, niektóre są takie proste rzeczy, że na przykład do dzisiaj, ja nie wiem, do dzisiaj chyba tak jest, że jak się udostępnia w Telegramie, to tam jest to okienko potwierdzające tam jakieś takie udostępnienie.
1: Tak, ono jest nie bardzo dostępne. Dokładnie, dokładnie. A przecież są natywne okna w iOSie do tego.
6: Są o kompletnie, i słychać lewo, prawo, i jakby nic nie możemy, no on nam nic nie czyta. Więc no tak tyle gdzieś tam z tym Telegramem, jakby kończąc temat, ja nie do końca rozróżniam, czy grupa na Telegramie to jest to samo co kanał, więc do końca nie wiem, czy na przykład...
1: Nie, kanał to jest, nie. Kanał to jest coś takiego, że jeden mówi, reszta słucha, a grupa to, że sobie ludzie...
5: Nie do końca. Jak kanał RSS.
1: Dokładnie.
5: Czyli... Nie wiem, ja stworzę kanał...
1: Taki newsletter, o, powiedzmy w ten sposób.
5: Dokładnie.
6: Tak jak te ogłoszenia na
1: WhatsAppie. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
6: Że ty, co jest dzisiaj w Tyflo podcaście, ale ty nie możesz tego skomentować ani nic. Mhm.
1: Zgadza się.
6: Czyli o to chodzi, że tu mają być jakieś... czyli ewidentnie pod marketing, nie? Że jeden mówi i do tego są reklamy, albo se reklamy wyłącz. Tak trochę na tej,
5: no tak.
6: Na tej zasadzie być może.
5: Bo te ogromne kanały, to zwłaszcza gdzieś tam w Rosji, ewentualnie w Indiach, gdzie tego Telegrama się używa, no ale raczej w Rosji i w tej całej rosyjskojęzycznej społeczności, bo tam ten Telegram najbardziej, to z tego co wiem są bardzo, bardzo, bardzo popularne. Co więcej, Telegram przez to, że to jest ileś różnych firm rejestrowanych w różnych dziwnych krajach i tak naprawdę nikt nie za bardzo wie, kto to jest i kogo tu pozwać. Podobno jest mnóstwo kanałów, które na przykład wrzucają filmy takie no, znane, oczywiście w wersjach nie za bardzo legalnych, najczęściej z jakimś rosyjskim dubbingiem, względnie napisami. I te kanały mają naprawdę po kilkanaście tysięcy subskrybentów. I po prostu ludzie sobie oglądają i pobierają filmy z Telegrama. Jest to podobno jedno z popularniejszych w tym momencie mediów dystrybucji pirackich treści wszelkiego rodzaju, od popularnej muzyki po popularne filmy właśnie w pewnych gdzieś tam grupach krajów, gdzie Telegram się rozprzestrzenił.
6: No widzisz, to nie wiedziałem o tym. Także to jest ten jakby taki mini news. Kolejna sprawa to są monitory brajlowskie, o których już niejednokrotnie mówiliście w audycjach, czyli monitory HumanWare i APH. Urządzenia są, nie wiem czy już są w polskiej wersji językowej, ale znając politykę firmy Harpo, dystrybutora na Polskę HumanWare'a, to pewnie tak. One już są na stronie internetowej, w końcu, w cenniku, czyli nie wiem, wiem, czy o tym już było. Nie, chyba mówiliście o tym.
4: Mówiliśmy o tym i mówiliśmy też podane ceny.
6: A okej, okay, dobra.
5: Ale czy
6: to był tylko Mantis. No, to był tylko Mantis, no właśnie, bo coś wiedziałem, że coś było, ale nie byłem pewien. I rzeczywiście był Mantis, ale wtedy chyba nie wiem, czy chyba nie było ceny jeszcze wtedy. On tam 14
4: tysięcy. Była 14 tysięcy tam 900.
6: Dobra, to przepraszam, coś... okay, wycofuję. Okej, okay, czyli Mantis kosztuje, jest najdroższy 14 tysięcy i teraz doszły dwa Brilianty, ten Briliant BX40, 13 tysięcy, coś tam chyba o 1000 niższy, 1000 mniej niższy Mantis i Briliant BX20, tam kosztuje, no w zaokrągleniu 10 tysięcy. Czyli są już te monitory, stare Brilianty ze strony scennika Harpo zniknęły.
5: Ciekawości, czy Chameleon też jest, czy nie, tylko Mantis?
6: Nie. Na stronie nie ma.
5: Okay.
6: No i w sumie nie wiem, czy ten Chameleon... W sumie nie wiem, bo Chameleon co? To jest, on nie ma QWERTY, nie? To jest normalny, tak jak Brilliant BX.
5: Tak. Właśnie. To jest normalna Braille'owska.
6: Więc pewnie stwierdzili, że nie ma sensu tego Chameleona, tak mi się wydaje, wprowadzać po prostu. Mantis też nie byli pewni, ale kilku użytkowników pytało i jakoś tego Mantisa sprowadzili i podobnież jest tak, że są to gdzieś tam trochę potwierdzają jakieś źródła anglojęzyczne, ale osoba, z którą pytałem z Harpo, to potwierdziła. Klawiatura Mantisa ma normalne takie strzałki, jak w stacjonarnych komputerach, wydzielone, strzałka w górę jest wyodrębniona i ponoć w F-ach, w klawiszach funkcyjnych na czwóreczce, tam F4, F8 czy chyba i F12 są jakieś takie kreseczki, więc no też fajnie, to już może nie są takie wydzielone przerwy między klawiszami, jak to pamiętamy ze starych klawiatur komputerowych, stacjonarnych, ale no fajnie, że te klawisze są jakoś tam oznaczone. To się przydaje, a to nie jest już teraz oczywiste wcale. Także taki, powiedzmy, że kolejny news z doprecyzowaniem. Kolejne takie doprecyzowanie a propos zeszłego tygodnia, Blind Shell. Mówiłem o tym Blind Shellu i z jednej rzeczy się muszę wycofać. Mam wrażenie, że jej naprawdę nie było, może po jakiejś aktualizacji. W odtwarzaczu książek można przyspieszać syntezę. Bo ja mówiłem, że nie można przyspieszyć syntezy i nie można przyspieszyć książki audio odtwarzanej. I rzeczywiście książki audio przyspieszyć się nie da, natomiast syntezę przyspieszyć można i naprawdę to wtedy czyta szybko, tak optymalnie, znaczy optymalnie, no tak już jak jakiś iPhone, jak Voice Dream, jak coś tam, więc pod tym względem no z jednej rzeczy, o której mówiłem, się wycofuję. I z takich rzeczy...
1: To jeszcze tak a propos Blind Shella, bo zapowiadałem, że w tym tygodniu się pochylimy ponownie nad tym telefonem. No i też trochę plany przyszło nam zrewidować i audycja o Blind Shellu będzie na końcówce listopada, na początku grudnia. Także wtedy dopiero będziemy się mogli spotkać z Darkiem i porozmawiać na temat tego
6: to może telefonu dobrze, ponownie. Powiem tak, może dobrze Darek jeszcze poużywa, może dojdą jakieś nowe aplikacje, troszkę gdzieś tam opadną emocje osób komentujących i jakoś tak może też będzie, to, jak więcej się dowiemy jeszcze nowego, gdzieś tam sam chętnie posłucham. No, a jeszcze z takich rzeczy poczytałem sobie o tym czymś, przepraszam, że nie pamiętam nazwy, co Mikołaj mówiłeś o tym czymś do automatyzacji Maca, o tych dwóch tych. No i nie, to jest nie dla mnie, znaczy to jest taka rzecz, która wymaga jednak takiej wiedzy i skryptowej, i program, no już takiej po części programistycznej sobie myślę, mimo wszystko, albo takiej cierpliwości w grzebaniu, w ustawianiu tych wszystkich plików. I tak sobie myślę, czy to ma jakieś większe możliwości niż to, co oferuje na przykład, nie wiem, Keyboard Maestro płatny? To jest tak, to samo mniej więcej chyba.
5: Wiesz co, to trochę do czegoś innego służy, bo Keyboard Maestro to są jakieś rzeczy takie klawiaturowe, a to jakby...
6: Bardziej samą... jak ten Hazel taki też na Maca, co jest.
5: Wiesz co, nie używałem Hazela, ale co Hazel to na
6: to jest taki potrafi? Coś jak Robotask, ten na, znaczy w sensie takim, tak mi się wydaje, że generalnie Hazel bazuje na jakichś tam eventach pod pliki i foldery właśnie, że jak w jakimś folderze coś tam...
5: To wiesz, to właśnie tam. Nie, inaczej. Generalnie bazową ideą tego czegoś jest zastąpienie czegoś, co się nazywa SoundNote, co funkcjonowało na Macu do 11, czyli wszelkiego rodzaju dźwięków na otwartą aplikację, zamkniętą aplikację, zmieniony fokus, rozwinięte drzewo, otwarte menu, połączenie Wi-Fi, baterię naładowaną, baterię w połowie naładowaną, podłączone urządzenie USB, odłączone urządzenie USB. I na te wszystkie rzeczy, na które bardzo często na przykład Windows dźwięki ma, a Mac gdzieś tam niekoniecznie. I jakby to na to jest głównie przeznaczony i skierowany Triggered, no tylko że trochę więcej umie po prostu, bo po pierwsze to nie są tylko dźwięki, bo to też są jakieś skrypty, jakieś pliki tekstowe, że nawet nie trzeba sobie dźwięku robić, tylko wystarczy, że można sobie na przykład nagrać plik typu, nie wiem, bateria 100%.txt, w sensie plik.txt w treści bateria 100% i nam synteza po prostu przeczyta, jak bateria osiągnie 100%.
6: Niektórzy tak sobie tam jeszcze na użytkownik Tyflosa MyPoint, czy MyPoint, czy jak tam mówić, zrobił taką konfigurację i promował coś takiego, żeby sobie Bata w 2004 roku, żeby sobie takie właśnie zdarzenia dla Bata i dla Dota Commandera udźwiękowić w ten sposób i tam można było robić właśnie różne takie, że jak Bat, który tam trochę rzeczy robił w tle i nie wszystko czytał JOS-em, czy JOS nie wszystko czytał, no to właśnie były takie różne tam komunikaty takie, a nie inne, można było sobie pliki podmieniać.
5: No to tutaj też właśnie można, no i nawet, nie wiem, komunikat typu połączyłeś się, rozłączyłeś się z konkretną siecią, to się myślę, że czasami może przydać. Podłączyłeś lub odłączyłeś konkretne urządzenie USB. No, ja, nie wiem, uruchomiła się, zamknęła się konkretna apka. Tam opcji i jakby zastosowań jest sporo. To co mówię do tej pory robił SoundNote, to jest trochę taka podstawa, ale od tej podstawy gdzieś tam można jeszcze troszkę więcej zrobić. Ja się prędzej czy później podejrzewam, zabiorę zadanie temu czemuś jakiejś sensownej obsługi skrótów klawiszowych, żeby mogło też na to reagować. Bo to gdzieś tam w moich pierwotnych prototypach było, potem mój znajomy gdzieś to przejął, zaczął mocniej rozwijać. To funkcja trochę gdzieś tam odeszła na bok, bo w sumie jakby no na to czym ta apka ma głównie być, czyli zastąpieniem dla SoundNote'a, ona nie jest aż tak potrzebna, ale dlaczego ja mówię, że ja chcę jakby zabrać skróty? Jest w VoiceOverze też takie jak Keyboard Commander, czyli właśnie wywoływanie jakichś konkretnych akcji na dane skróty, no tylko że on jest pod klawisz Option i on na naszym polskim układzie klawiatury nie za bardzo chce działać. Znaczy on będzie oczywiście działał, no tylko będzie nam przejmował klawisz Option i przejmował gdzieś tam jakieś polskie znaki, polskie diakrytyki, a chyba nie o to nam chodzi. Więc jakby potrzebne jest nam coś zewnętrznego i chociażby taka prosta rzecz jak szybkie odczytanie sobie godziny, gdzie na Windowsie mamy no Caps Lock F12.
6: Odczytanie godziny to tam jest jakieś, jak gdzieś mam jakiś Option T, nie wiem czy to jest jakiś skrypt.
5: No, option T jest właśnie z Keyboard Commandera, Option T jest właśnie z Keyboard Commandera, tak. I albo nie wiem, odczytanie godziny, odczytanie baterii chociażby, co też nie jest takie proste. Odczytanie czy i z jaką
6: właściwie,
5: siecią
6: właściwie wszystkiego, połączeni. z tego menu statusu tam u góry.
5: Z menu statusu, no, dokładnie.
6: Wi-Fi, no szczególnie Wi-Fi, no to głównie, gdzieś tam inne, no ewentualnie jakiś status, nie wiem, OneDrive'a, Dropboxa, czy przejście szybko tam, że gdzieś tam, no tam no wiele rzeczy pewnie gdzieś tam by się przydało.
5: No, oczywiście. I jakby żeby sobie można jakieś skrypty porobić pod takie rzeczy i oczywiście to, że skrypty, to, że to wszystko jest skomplikowane, to też nie znaczy, że każdy użytkownik tego narzędzia musi sobie od razu robić własne skrypty, bo przecież można też zrobić tak, że jakby ktoś coś zrobi, ktoś coś stworzy, ktoś coś udostępni i my sobie tylko winstalowujemy Triggerda do własnego systemu, winstalowujemy sobie jakiś nawet, nie wiem, temat dźwiękowy, paczkę skryptów, paczkę zdarzeń, cokolwiek, którą ktoś gdzieś tam zrobił i dał. I po prostu możemy sobie z tego sami korzystać, ewentualnie modyfikując sobie to tylko pod nasze gdzieś tam własne potrzeby.
6: Nie, ja tego absolutnie, oczywiście tego w żaden sposób nie neguję. Ja będę już pewnie kończył, jak mówimy o tym właśnie, że ktoś coś może udostępnić, to tu od razu, jeżeli można i nie byłby to kłopot, to mam prośbę. Chociaż wiem, że to nie do końca jest adekwatne, bo to trochę kwestia urządzeń audio, ale myślisz, że mógłbyś udostępnić przy okazji, nie wiem, jak będziesz robił ten podsumowujący podcast o Macach czy coś tam, czy mógłbyś udostępnić gotowe, jeżeli masz do audio hijacka takie zestawy, że na przykład nagrywaj tam Skype'a na dwie ścieżki, nagrywaj, no krótko mówiąc, tak, żeby nie robić kłopotu, to co masz, to z czego jakoś tam korzystasz i to
5: Co,
6: narusza
5: głównie
6: prywatności.
5: korzystam z nagrywania do Tyflo podcastu i ze zmian głośności APEC i to jak najbardziej mogę dać,
6: Bo ja poległem, powiem szczerze, próbowałem, no ale na mnie jakoś tam nie, jakby w tych klockach
5: tak.
6: poległem, w tym ustawianiu.
5: To mogę wystawić i podejrzewam, że prędzej czy później to może gdzieś tam na przyszły rok, jak się zacznie gdzieś tam nowy projekt. Ktoś ten podcast do hijacku będzie musiał zrobić. Kto go zrobi, to jeszcze zobaczymy, ale ktoś go podejrzewam, że będzie musiał zrobić. Czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, to się jeszcze okaże.
6: No tak, audio to co gdzieś tam kiedyś, tak, audio i jeszcze kilka innych, to takie, tak, a w ogóle super, te podcasty o Macach, bardzo, bardzo fajne, bardzo się dobrze słucha i gratuluję. Także to fajne. Dobrze, to chyba z mojej strony to wszystko.
1: Okej, to dzięki Michale w takim
6: Dziękuję.
1: razie za kontakt, dzięki za telefon, no i do usłyszenia.
6: Do
1: Dzwoń do
6: usłyszenia.
1: nas, kiedy będziesz chciał coś jeszcze
6: Okej.
1: powiedzieć. A teraz przechodzimy dalej. Jeszcze tak w międzyczasie sobie tu zajrzę, czy do nas piszecie w jakiejś sprawie. Nie, na razie do nas w żadnej sprawie nie piszecie. No więc teraz moja informacja na temat takiego projektu jak Goldwave Infinity. Goldwave Infinity, czyli Goldwave plus ten znaczek nieskończoności, bo tak to się wyświetla, kiedy wejdziemy sobie na stronę tego projektu. goldwave.com/editor. I co to jest? Słuchajcie, otóż być może pamiętacie, jak jakiś czas temu głośno było o tym, a może głośno to przesadnie, ale w Tyflo Przeglądzie już zdaje się mówiliśmy o tym, bo się załapaliśmy na to, że powstaje gdzieś tam wersja Goldwave'a dla systemu iOS. No i rzeczywiście jakieś tam działania ku temu zmierzające były. Jak to się skończyło, to nawet szczerze mówiąc nie wiem. Miałem okazję potestować sobie wersję na TestFlight'cie i tyle mojego, jeżeli chodzi o Goldwave'a na iOS. Natomiast okazuje się, że to jest projekt zakrojony na znacznie szerszą skalę, bo chodzi o to, żeby stworzyć taki wieloplatformowy edytor wykorzystujący przeglądarkę. No i powiem szczerze, zamysł szczytny, pomysł fajny, bo kiedy wejdziemy sobie na stronę goldwave.com/editor, to naszym oczom, uszom ukaże się rzeczywiście okno Goldwave'a. Dość podobne, z różnymi takimi podmenu i menu, i opcjami, które znamy z klasycznego Goldwave'a, który jest dostępny na platformie Windows. Pomysł? Fajny. Ktoś, kto zna Goldwave'a, to myślę, że by się ucieszył. No tylko jest jedno małe ale, przynajmniej na chwilę obecną. A niedawno ukazała się nowa wersja tego edytora przeglądarkowego. I muszę powiedzieć, że ma jedną wadę. Otóż nie da się wgrać do niego żadnego pliku audio. Próbowałem na dwóch przeglądarkach. Próbowałem na najnowszym Chromie i na najnowszym Firefoxie. Efekt jest taki, że zarówno w przypadku Chroma, jak i Firefoxa, przynajmniej u mnie, zawiesza się przeglądarka. Nieważne, czy wczytuje Wave'a, czy wczytuje plik MP3, no po prostu zawiesza się i pojawia się komunikat, że przeglądarka nie odpowiada. To w przypadku Chroma, a w przypadku Firefoxa to po prostu okno się zamraża. Testowane na systemie Windows.
7: To trzeba nagrać i zgrać po line'ach.
1: No, całkiem...
7: No, się śmieję, ale...
1: Tak, ale być może to jest jakiś mój tylko problem, więc podrzucam link do Goldwave'a Infinity, do tej edycji przeglądarkowej. Może ktoś ma ochotę potestować, może ktoś ma ochotę się pobawić, zgłosić autorom, szczególnie, że to jest coś, co oni cały czas rozwijają, więc no jest szansa na rzeczywiście ciekawy projekt, ale na razie przykro to stwierdzić, no nie nadaje się on specjalnie do użytku, przynajmniej przeze mnie, a jeżeli wy macie lepsze doświadczenia z tym Goldwave'em, to po prostu dajcie znać, tym bardziej, że autorzy również chwalą się wsparciem dla technologii asystujących, dostępnością. No i tu muszę się zgodzić, bo to rzeczywiście dostępne jest tam, przyciski są odpowiednio opisane, różnego rodzaju elementy mają odpowiednie etykiety, opisy, także no da się...
4: Ale skróty pewnie nie działają, te F4, F6 i tak dalej. Ja to
1: wiesz co? No nie wczytałem żadnego pliku audio, więc ciężko mi powiedzieć.
5: Nagrać można na przykład z mikrofonu, bo może na tym by było coś można potestować, żeby coś po prostu nagrać fizycznie z mikrofonu.
1: No to tak, to prawdopodobnie mógłbym zrobić. Natomiast no dziś po prostu chciałem tak na szybko przetestować to, edytując jakiś plik, no i pliku mi się nie udało wczytać. Ale Robercie, no ty jesteś miłośnikiem Goldwave'a, to masz narzędzie, którym będziesz się mógł pobawić i może u ciebie na przykład będzie działało to lepiej. Kto wie?
4: Zobaczę.
1: Edytor przeglądarkowy jest i ma troszeczkę tych opcji do potestowania. No to tyle, jeżeli chodzi o Goldwave'a Infinity, o ten projekt. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do Discorda, bo Mikołaj dotarł do informacji, które nam tu uchylą rąbka tajemnicy. Dlaczego oni tak bardzo, nie to żebyśmy narzekali absolutnie, ale dlaczego oni tak bardzo poszli w tę dostępność?
5: Tak, bo okazała się informacja prasowa wspólnie wydana przez AECB, czyli jedną z amerykańskich organizacji działającą na rzecz niewidomych, poniekąd odpowiednik naszego PZN-u, która tam obok NFB na amerykańskim rynku działa, i wydaną wspólnie przez właśnie ECB przez Discorda, dotyczącą tego, że osiągnięto porozumienie między ECB a Discordem o tym, że Discord wprowadzi zmiany w swoich usługach na rzecz dostępności. Nie doszło do pozwu, doszło do negocjacji. ACB negocjowała z Discordem, no zapewne jakby w takim gdzieś tam przekonaniu, że jeżeli negocjacje się nie udadzą, to potem pójdą na troszkę inną drogę. Negocjacje się udały i właśnie podpisano takie porozumienie, podpisano taką umowę, w której to Discord zobowiązał się do wprowadzenia pewnych zmian. Treść tej umowy, treść tego porozumienia w większej części możemy sobie przeczytać, zostało ono opublikowane wraz z tą notatką prasową. Obowiązuje ono od bodajże 31 lipca już, więc no te ostatnie zmiany, które się pojawiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, o których mówiliśmy, bardzo możliwe, że były właśnie wynikiem tegoż porozumienia. No i większą część tego porozumienia możemy przeczytać. Część jest załącznikiem tajnym, który nie jest publicznie dostępny, ale no większa część jest jak najbardziej dla nas do przeczytania. I teraz tak, co w tym porozumieniu jest? Discord zobowiązał się, że do grudnia 2022 jego strona discord.com, no a co za tym idzie też aplikacja desktopowa, która jest tak naprawdę ni mniej, ni więcej bardzo, bardzo podobnym rozwiązaniem i bazuje na tych samych kontrolkach, na tym samym kodzie, co strona Discorda, oraz aplikacje mobilne Discorda staną się dostępne zgodne ze standardem WCAG bodajże 2.1 na poziomie AA. Czyli no nie tym najlepszym, ale tym średnim, i to z tego co wiem, poziom AA jest no generalnie tym, do którego się dąży i do którego się raczej próbuje tę dostępność robić. Discord zobowiązał się, że wszystkie treści firm trzecich od sierpnia 2021 roku tworzone na zlecenie Discorda również dostępne będą, no czyli jakieś filmy, jakieś grafiki, gdzieś tam na stronach, które po prostu są tworzone przez firmy trzecie, na przykład to też będzie obejmować. Wszelkie pliki PDF

0: uczynienie takich treści dostępnymi. Czyli na przykład wrzucając obrazek, będziemy mogli ustawić temu obrazkowi jako użytkownik opis alternatywny. Więc to też jest bardzo, bardzo dobra zmiana, bardzo dobra nowina. Ponadto wszyscy pracownicy Discorda, którzy są na takich stanowiskach, które mogłyby jakoś wpłynąć na dostępność, czyli programiści, czyli designerzy, zostaną przeszkoleni w dziedzinie dostępności, zostaną poinformowani o swoich obowiązkach i zostanie stworzona i rozdystrybuowana im polityka, jak w Discordzie tę dostępność należy zaimplementować, tak żeby wiedzieli, co należy robić, żeby ta aplikacja faktycznie była dostępna. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego się pojawia. I skoro w ciągu ostatnich kilku miesięcy widzieliśmy tyle tych poprawek dostępności w Discordzie, a faktycznie od lipca, bodajże od końca lipca, to porozumienie obowiązuje, no to całkiem możliwe, że jest to właśnie skutkiem tego, co podpisano. No i jest to tutaj kolejnym dowodem na to, co ja zawsze mówię, że ADA, mimo że jest ustawą amerykańską i obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, jak najbardziej nas, Europejczyków, dotyczy, bo bardzo często właśnie te amerykańskie platformy są dostępne również w Europie, a nie ma sensu robić dwóch wersji, dostępnej dla Amerykanów i niedostępnej dla Europejczyków, bo to się zwyczajnie w świecie nie opłaca. Jak już i tak musimy tę dostępność zrobić, no to najczęściej ona jest po prostu robiona dobrze i jest robiona dla wszystkich, bo po prostu nie ma tego sensu inaczej robić. No i korzystamy na tym my po prostu w Polsce, tak samo jak korzysta na tym gdzieś tam reszta świata.
1: A że większość technologicznych gigantów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, no
0: Dokładnie.
1: to siłą rzeczy jest tak, a nie inaczej i ta dostępność dla nas się również pojawia. No i bardzo dobrze. A teraz dalej o dostępności, ale o dostępności mediów w Polsce, o zmianach dotyczących ustawy o radiofonii i telewizji, które weszły od 1 listopada, a tu również mamy takie właśnie dostępnościowe zmiany. Więcej na ten temat Paulida.
2: Tak, od 1 listopada tego roku wchodzi nowelizacja ustawy o
1: Nawet już
2: RTV.
1: weszła.
2: Tak, weszło właśnie. I dzięki tej nowelizacji nadawcy programów telewizyjnych muszą sprawić, aby ważne komunikaty, takie jak na przykład powiadomienia o klęskach żywiołowych, pandemii i innych, takich ważnych dla obywateli wydarzeniach, miały napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na polski język migowy i audiodeskrypcję, o ile to możliwe. Jakby źródło nie podaje, jakie to mogą być sytuacji, kiedy jest to niemożliwe i nawet nie wiem, czy nie jest to, czy nie jest to czasami tak, że nie jest to nawet sprecyzowane w ustawie. Kolejną rzeczą, która nas może zainteresować, jest też to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała też możliwość otworzenia takiego punktu, w którym będziemy mogli dowiedzieć się jakichś informacji na temat dostępności programów telewizyjnych i złożyć ewentualną skargę, jeżeli coś jest niezgodnie z tą ustawą obecną. Dzięki czemu, jak czytamy w źródle, można będzie eliminować jakieś niezgodności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: No przede wszystkim dobrze, że będzie takie miejsce, w którym rzeczywiście w konkretnym miejscu i w konkretnej komórce Krajowej Rady będzie można się też poskarżyć, że coś jest niedostępne, że z czymś jest problem, że coś nie ma tej audiodeskrypcji, a mieć powinno, albo

0: Na przykład, że my byśmy chcieli, żeby jakiś materiał miał audiodeskrypcję. Całkiem możliwe, że regulator będzie to przekazywał podmiotom telewizyjnym. No,
1: to jest też ciekawe.
0: I może jakiś tam wpływ na to, co w przyszłości przez stację będzie audiodeskrybowane, będzie to miało.
1: Natomiast jeśli już jestem przy głosie i mogę chwilę zająć, jasne, to sprawdziłam na szybko ten Goldwave Infinity i udało mi się otworzyć plik. Oczywiście opcją import, nie open.
0: Tak, tak, tak. Opcją import, bo open
1: i wybrałam plik z dysku, dałam play i spokojnie się odtworzył ten mój.
0: No, no widzisz, czyli to jest jakiś u mnie problem.
1: Co prawda...
0: Co ciekawe, na dwóch przeglądarkach, to aż dziwne, ale no...
1: Co prawda plik nie był długi, bo plik, który ja otwierałam, miał, podejrzewam, jakoś około 30 sekund. Nawet jeszcze sprawdzę na szybko... Miał 21 sekund, więc faktycznie tego pliku nie było dużo, ale...
0: To znaczy ja też otwierałem krótki plik, ale widzisz, to dobrze, Paulino, że przetestowałaś.
1: Znaczy ja testowałam na Zen Browser, ale podejrzewam, że to nie jest duża różnica, ponieważ to jest przeglądarka bazowana na Chromie, więc nie wiem, z czego to wynika.
0: Ciekawa sprawa. No ale widzicie, czyli warto tego Goldwave'a potestować. Dajcie w ogóle znać, jak wam się podoba taki edytor w przeglądarce, bo to jeszcze jest nowum tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie rzeczy dostępne dla nas, no bo widzący to już od dawna się bawią większością różnych rzeczy w przeglądarkach, a teraz będzie właśnie mowa o kilku takich przeglądarkowych rozwiązaniach, bo to będzie coś, co znalazłem dziś, rozglądając się gdzieś tam po internecie i szukając dla was nowości. Otóż jest sobie taki pan, który nazywa się Janik Daniel Jual, czy Juala, mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. On pochodzi z Kamerunu, posługuje się językiem francuskim, więc no... Tu gdzieś mogą być pewne nieścisłości językowe, no ale do rzeczy. On stworzył na swojej stronie internetowej całkiem sporo interesujących narzędzi. Adres tej jego strony, to już od razu mogę podać, www.stsolution.org. www.stsolution.org. I na tej stronie oczywiście linki do tych wszystkich narzędzi dostaniecie w komentarzu. Ja teraz pozwolę sobie pokrótce omówić każde z nich. Każdy z nich przynajmniej otworzyłem i przeglikałem się przez jego interfejs, więc tyle mogę powiedzieć. Nie testowałem ich jakoś bardzo dogłębnie, no bo to jest zabawy na zdecydowanie więcej niż jeden dzień. Ale są to narzędzia interesujące. I tak, na dobry początek. Mamy takie narzędzie jak HTML Develop Accessibility. To jest skrypt javascriptowy, służący do przeglądania tego drzewa DOM witryn internetowych i do zapoznawania nas jako użytkowników niewidomych z tym, jak ta strona internetowa wygląda. I jak autor podaje takie dwa przykłady. Że po pierwsze, kiedy jesteśmy gdzieś na jakiejś obcej stronie, to możemy się dokładnie zapoznać z jej wyglądem, natomiast możemy sobie ten skrypt podczepić do tworzonego przez nas projektu, no i dzięki temu możemy również zapoznać się z tym, jak wygląda to, co my tworzymy, no i dzięki temu przynajmniej w teorii jesteśmy w stanie wizualnie ponoć ładną stronę zrobić. Jak to w rzeczywistości jakości jest, no to jest inna para kaloszy. Nie wiem, ale być może sam autor tego skryptu miał jakieś sukcesy na tym polu i dlatego to zrobił. Tym bardziej, że kolejne narzędzie, o którym mowa, służy do rzeczy podobnej. To jest narzędzie, które nazywa się interfejs i to jest kolejne narzędzie przeglądarkowe. Za jego pomocą możemy stworzyć interfejs graficzny, który też będzie dostępny, który będzie ładnie wyglądał i dzięki któremu będziemy mogli sobie zwizualizować ten interfejs, który zbudowaliśmy. Po prostu tworzymy sobie poszczególne węzły tego interfejsu. Możemy stworzyć go dla Pythona, możemy stworzyć dla HTML-a, dla UML-a, czyli tego takiego języka modelowania i jeszcze tam dla kilku innych i następnie możemy sobie wygenerować kod takiego interfejsu. Multimedia Accessibility to jest kolejny skrypt tym razem, który sobie możemy do naszej przeglądarki załadować za pomocą takiego narzędzia jak GraceMonkey albo TamperMonkey. To jest GraceMonkey, to jest dla Firefoxa, TamperMonkey jest dla Chroma. No i ten dodatek, ten skrypt pozwala na wstrzykiwanie na strony internetowe z multimediami bardziej dla nas dostępnego odtwarzacza. Więc jeżeli na przykład mamy problem z jakąś stroną, bo nie bardzo jesteśmy w stanie kontrolować materiały multimedialne, bo ten odtwarzacz jest niedostępny, to przynajmniej w teorii możemy sobie taki playerek za pomocą tego skryptu na tę stronę wstrzyknąć, no i on powinien potrafić odtwarzać te materiały multimedialne. Następnie mamy Visupad jest teoretycznie dostępnym edytorem kodu. Dostępnym edytorem kodu i rzeczywiście w przeglądarce bez większego problemu byłem w stanie uruchomić ten edytor. Natomiast powiem szczerze, ja niespecjalnie widziałem jego jakąś taką wybitną dostępność, wybitną przydatność dla nas, bo to jest dosyć prosty edytor kodu, który teoretycznie współpracuje z kilkoma językami, między innymi z Pythonem. No i tak sobie stwierdziłem, że okej, to sprawdzę, jak z tym Pythonem współpracuje, czy na przykład będzie jakoś sygnalizował wcięcia. No i niestety tych wcięć nie sygnalizował, mimo tego, że wstawiałem tabulator, że próbowałem robić te wcięcia, więc to narzędzie jest takie, powiedziałbym, średnie. Natomiast dość dużymi możliwościami cechuje się kolejne narzędzie Web Accessibilizer. I to jest też skrypt do GraceMonkey i TamperMonkey, za pomocą którego możemy w locie tak naprawdę modyfikować zawartość stron internetowych. To znaczy możemy je sobie przystosowywać do naszych potrzeb, tworzyć regułki, co na danej stronie ma się zadziać, jeżeli znajdziemy jakąś na przykład konkretną klasę, konkretne elementy na stronach. Możemy je sobie przerabiać, możemy tworzyć pliki z regułkami, możemy nawet je udostępniać później w takim repozytorium tego dodatku i dzielić się z innymi. Skrypt ma naprawdę bardzo duże możliwości, ale jest przeznaczony raczej dla zaawansowanych użytkowników. Kolejne narzędzie, i to jest coś, co muszę powiedzieć, że wywołało moje zainteresowanie, wzbudziło moje zainteresowanie, bo to jest coś, co nazywa się Access DJ. Access DJ to jest program będący programem DJ-skim. Można go wykorzystać do prowadzenia audycji radiowych, do miksowania muzyki. Po prostu w naszej przeglądarce, tak jak mamy jakieś takie programy w stacjach radiowych, których używamy, no to mamy także i w przeglądarce takie narzędzie, za pomocą którego możemy odgrywać muzykę. Mamy dwa odtwarzacze, playlistę, dżinglownicę, możemy nawet zwiększać i zmniejszać tempo odtwarzanej muzyki, jeżeli chcielibyśmy ją na bieżąco miksować. Są to tego typu możliwości. Co prawda nie przetestowałem dogłębnie jeszcze tego narzędzia, bo muszę sobie przetłumaczyć do niego pomoc, bo to jest niestety problem z programami tego twórcy. One są częściowo po angielsku, częściowo po francusku. Pomoc jest akurat do Access DJ-a w języku francuskim, więc interfejs jest po angielsku, pomoc jest po francusku, a tam jest trochę jeszcze skrótów klawiszowych, co do których no trzeba po prostu poczytać, co one tak na dobrą sprawę robią, ale narzędzie wzbudziło moje zainteresowanie. Następnie mamy Visu Game. To jest platforma do gier online. Możemy sobie w różnego rodzaju gry grać. Kilka znanych, kilka mniej znanych, jakiś quiz pokroju milionerzy, gra w statki, Uno i podobne rzeczy. Visu Radio. To jest narzędzie do słuchania radia oraz podcastów. Ma wgrane, predefiniowane stacje radiowe i podcasty, w większości w języku francuskim. Natomiast możemy wgrać swoje i możemy nawet ten plik sobie z tymi ustawieniami zapisać i go później wczytać i korzystać sobie z tak skonfigurowanego pod siebie Visu Radio. Szkoda, że tam nie ma konta użytkownika, za pomocą którego można by się zalogować i mieć te wszystkie ustawienia ze sobą. Tyflo Podcast sprawdziłem, działa w tej odtwarzarce podcastów, więc rzeczywiście program się sprawuje całkiem nieźle, bo no zajęło mu chwilę wczytanie kanału RSS Tyflo Podcastu, no ale mamy tu już sporo tych audycji, więc nie jest to wcale dziwne, ale sobie poradził. Workflow Searcher to jest narzędzie, które, powiem szczerze, teoretycznie powinno działać super, w praktyce niestety jakoś nie miałem do niego szczęścia. Bo to jest narzędzie, za pomocą którego w teorii możemy szukać w kilku różnych miejscach jednocześnie. No niestety, jakoś po wprowadzeniu tekstu do wyszukiwania i po wybraniu tego, gdzie chciałem szukać, otrzymywałem kompletnie inne rezultaty od tych, których się spodziewałem. A katalog tych miejsc do wyszukiwania jest całkiem spory, więc fajnie, jakby to rzeczywiście tak dobrze działało, ale możecie sobie to przetestować, może wam pójdzie lepiej. Zictureo, przynajmniej tak to się pisze, być może wymawia zupełnie inaczej, to jest odtwarzacz multimedialny. No i to jest odtwarzacz multimedialny w przeglądarce. Możemy tam wrzucić sobie pliki z naszego dysku, one nie są nigdzie wysyłane, one odtwarzane są lokalnie, no a później możemy sobie ich słuchać, przyspieszać, przewijać i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnie narzędzie, które nazywa się Visu Web. I to, jak głosi opis tego narzędzia, to jest coś takiego jak Microsoft Access, tylko że w przeglądarce. Microsoft Access, no to był program bazodanowy i za jego pomocą mogliśmy tworzyć różnego rodzaju bazy danych, formularze, tabele i tak dalej, i tak dalej. I tym wszystkim zarządzać i tworzyć nawet jakieś aplikacje. I rzeczywiście, no mamy tam jakieś narzędzia do tworzenia tabel, do tworzenia formularzy, do tworzenia ekranów tej aplikacji, którą byśmy sobie chcieli stworzyć. To jest jedyne narzędzie, które jest płatne. Nie wiem, ile kosztuje, bo nie znalazłem tej informacji. Na razie zarejestrowałem się właściwie tam, żeby skorzystać z 30-dniowej wersji próbnej. I tu taka uwaga związana z bezpieczeństwem. Jeżeli będziecie tam podawali jakieś hasło, to podawajcie hasło takie, którego nie macie nigdzie indziej, z jednego prostego powodu tu szczególnie, bo to hasło dostaniecie w mailu czystym tekstem. Także no, z bezpieczeństwem ta aplikacja wspólnego ma niewiele niestety, ale idea jej jest ciekawa, być może na przykład komuś, kto chciałby niekoniecznie klepiąc kod, ale tak bardziej metodą graficzną, tak jak to widzący robią, stworzyć jakąś prostą aplikację czy prostą bazę danych, będzie to przydatne, szczególnie, że tam już mamy kilka takich predefiniowanych szablonów, z których możemy te aplikacje tworzyć. No jest to dosyć interesujące narzędzie, które myślę, że dla kilku osób może być przydatne. I to są wszystkie te narzędzia, które opracował ten właśnie autor, czyli przypomnę Janik Daniel Juala i przypomnijmy adres strony internetowej www.stsolution.org stsolution.org. Tak właśnie brzmi adres tej strony internetowej. No i teraz przechodzimy dalej. Paulino, czy ty już jesteś z nami?
1: Tak, tak, jestem już.
0: Tylko bardzo cicho cię słychać.
1: Aha.
0: Z jakiegoś powodu.
1: Przepraszam, to już naprawię.
0: Mhm.
1: Czy teraz?
0: O, teraz jest zdecydowanie lepiej, więc teraz możesz powiedzieć o audiodeskrypcji, która teoretycznie do lamusa. A dlaczego?
1: Dlatego, że naukowcy z University of York stworzyli taki projekt pewnego rodzaju nowelizacji tej audiodeskrypcji, którą znamy teraz jako ścieżkę dźwiękową z opisem dziejących się sytuacji w trzeciej osobie, co jest może i jakby dla nas źródłem informacji, ale nie jest dla nas czymś typowo atrakcyjnym. To jest po prostu surowy tekst mówiący o tym, co się dzieje. Natomiast ten projekt zakłada tworzenie ścieżek alternatywnych z dźwiękami, dodatkowymi dźwiękami 3D, narracją pierwszoosobową w tej audiodeskrypcji, właśnie po to, aby dla nas też ta warstwa audio, która będzie bardziej rozbudowana, była atrakcyjna, a nie tylko opisowa. I właśnie też po to będą bardziej służyły słuchawki w kinach, żeby po pierwsze, tak jak jest teraz, zachować tę audiodeskrypcję dla nas, ale po drugie po to, żeby móc wdrożyć binauralne dodatkowe udźwiękowienie, a właśnie tam, gdzie nie da się tego zrobić, czyli na przykład tam, gdzie ktoś się na kogoś popatrzy, to wprowadzić pierwszoosobową narrację. Zrobiono jakieś badania, w których taką audiodeskrypcję opracowano i faktycznie film był bardziej wciągający dla osób niewidomych niż ze zwykłą audiodeskrypcją. Z wiadomych przyczyn uważam, że to jest oczywiste. Natomiast uważam też, że ma to o tyle ciekawy skutek uboczny, że dużo mniej będzie trzeba robić podczas tłumaczenia audiodeskrypcji na inne języki. Ponieważ jeżeli narracja będzie pierwszoosobowa, a większość będą stanowiły dźwięki, to tak naprawdę będzie mniej tekstu do przetłumaczenia i będą to mogły jakby zdubbingować osoby, które biorą udział w dubbingu samego filmu, a nie jakaś zewnętrzna osoba, zewnętrzna firma.
0: Czyli jak to by miało w praktyce wyglądać? Aktor na przykład, który wykonuje jakąś czynność, mówi, że on to robi? To mniej więcej chyba tak, że na przykład jeżeli powiedzmy bohater filmu biegnie gdzieś tam, to zamiast teraz takiego głosu, który mamy na ścieżce audiodeskrypcyjnej, że tam, nie wiem, na przykład Józek biegnie z piłką. To ten aktor, który gra tego przykładowego Józka i biegnie z piłką, to on powinien po prostu w ramach tej ścieżki audiodeskrypcyjnej on, jako on powiedzieć, a teraz biegnę sobie z piłką.
1: Znaczy myślę, że akurat bieg z piłką dałoby się odwzorować takim dźwiękiem, że jakby no, mamy dźwięk piłki na przykład, nie wiem, tam z dwa kozłowania tej piłki i dźwięk biegu. Tak, i wtedy byłoby okej, okay, ale na przykład, nie wiem, patrzenie się na kogoś, no to by trzeba było zaakcentować jako, no patrzę się na kogoś. Znaczy, ja szczerze mówiąc nie jestem aż tak przekonana co do tej pierwszej osoby, ponieważ to może brzmieć bardzo dziwnie i sztucznie, ale według mnie bardzo dobry jest pomysł z rozbudowywaniem tej warstwy dźwiękowej.
0: Oczywiście, że tak. No ja powiem szczerze, to przecież jeszcze kiedy jakiś czas temu więcej było w filmach takich typowych dźwięków niż tej muzyki, która zagłuszała wszystko, kiedy tam jakaś scena nagle ma się zadziać, to kiedy nie było audiodeskrypcji, no bo przecież to nie tak znowu odległe czasy, kiedy tej audiodeskrypcji nie mieliśmy, to bardzo często po dźwiękach, które się w danej produkcji pojawiały, to musieliśmy wywnioskować, co się dzieje na ekranie.
2: Ale słuchajcie, tak. Tutaj też taka ciekawostka. Podobno seriale typu Trudne sprawy, Dlaczego ja, Szkoła i inne jakby no z tego typu programy są wręcz tworzone w taki sposób, żeby dało się je oglądać bez patrzenia na ekran. I nie jest to oczywiście robione z myślą o osobach niewidomych, ale o osobach, które oglądają te filmy pracując.
0: Przy okazji.
2: Tak, robiąc coś innego, bardzo często w jakimś no, miejscu pracy swoim, gdzie nie mogą patrzeć na ekran, patrzą na to, co robią, na pracę, którą wykonują. No, ja jakoś tak mi się kojarzy, że na przykład u nas bodajże u fryzjera to się bardzo często takie spotyka. No i jakby przy okazji okazuje się, że no, fakt jest faktem. Tego typu seriale są dla nas całkiem fajnie dostępne, chociażby dlatego, że nawet jeżeli byśmy czegoś nie zrozumieli z samego słuchu, to nam zaraz i tak najprawdopodobniej lektor wytłumaczy, co tam się przed chwilą stało.
0: I bardzo często też jest taka retrospekcja, że w poprzedniej części było to, to, to i to, to, to i to i to jest wszystko tak skondensowane i jest nam powiedziane wprost, co tam się działo, więc nawet jeżeli po odgłosach, po scenie nie domyśliliśmy się tego, co tam się wydarzyło, to nawet jeżeli tak się stało, to mamy w tym momencie szansę z takiego skrótu dowiedzieć się, że zdarzyło się to, to i to i już możemy sobie oglądać dalej.
2: Dokładnie.
3: Natomiast chcę wam powiedzieć, że jest film na adapterze, Potop Redivivus się nazywa. Zobaczcie sobie, tam jest deskrypcja, dosyć ciekawa, mniej więcej zrobiona w ten sposób, o którym Paulina mówiłaś, tylko że bez tych dźwięków, ale rzeczywiście w takiej formie, jakby ktoś opowiadał, znaczy jakby opowiadał ten bodajże Kmicic chyba, opowiadał co robi. Możecie sobie to włączyć na chwilę i zobaczyć, jak to wygląda. Jest to dosyć ciekawe i to jest chyba jedyny film, który jest tak zrobiony w Polsce przynajmniej. Ja więcej nie znam. Natomiast swoją drogą ja sobie troszeczkę nie wyobrażam tych dodatkowych dźwięków, bo wyobraźcie sobie, że na przykład mamy film z dubbingiem, ostatnio był Madagaskar 3 z audiodeskrypcją. No i powiem szczerze, i tak ta ścieżka, ta audiodeskrypcja nachodzi na dźwięki pewne, to jeszcze dodatkowe dźwięki. No nie wiem.
0: No właśnie, też się nad tym zastanawiam, tak szczerze mówiąc, i to też było coś, o czym chciałem wspomnieć, że czy nas te dźwięki nie przytłoczą, ale ja mam wrażenie, że to by mogło spokojnie być taką sugestią dla twórców tej głównej ścieżki, żeby już po prostu tam nieco więcej dźwięków wrzucili to, w to, no bo komu by to przeszkadzało tak naprawdę?
1: No tak, znaczy ja myślę, że jak ktoś faktycznie by się tym zajmował i myślałby o tym, czy nawalić dźwięków na dźwięki, które już są, no to raczej by tego nie zrobił, no bo jeżeli dźwięki, które są w tym pakiecie, który ma osoba widząca są dla nas wystarczające, no to okej, a jeżeli nie, no to dodajemy coś, nie?
0: No cóż, no ale to idea ciekawa, zobaczymy co z tego wyjdzie tak naprawdę, bo to oczywiście kolejna taka koncepcja, przecież sposobów na udostępnianie filmów niewidomym było troszkę, podejścia były różne i to cały czas ewoluuje, nikt nie powiedział, że obecna audiodeskrypcja to już jest ostateczna forma tej sztuki. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do działu zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, no, który się rozwija, prawda to Robercie?
3: Tak, prawda? Się rozwija, ten news odleżał u mnie tydzień czasu, dlatego że tydzień temu jakoś mi gdzieś umknął. 130 nowych pozycji dostała biblioteka, 130 nowych książek nagranych od stowarzyszenia Larix i uwaga, tym razem w formacie MP3. Nie wiem, czy w formacie czytakowym, ale w formacie MP3, bo zazwyczaj Larix z tym stowarzyszeniem Larix było tak, że oni nagrywali najpierw na czytaki, a potem no, z racji tego tam próbowano te książki dostać w formacie MP3. Tym razem ponoć jest inaczej i o 130 nowych pozycji wzbogaciła się biblioteka już nagranych w MP3. No i to stowarzyszenie Larix w ramach projektu nagrało rozpowszechniania książek dla osób z dysfunkcją wzroku. No i link do całego jakby katalogu, bo ja nie wiem, jakie tam są te nowe książki, do całego katalogu tej biblioteki, zarówno zbiorów tyflologicznych, muzycznych, jak i książki mówionej, będzie w komentarzu pod audycją. Także będzie można sobie tam coś tam, myślę, znaleźć. Bo 130 pozycji to i nie mało.
0: No, oczywiście.
3: To tyle ode mnie.
0: To całkiem sporo, więc będzie co czytać. A teraz informacja o najnowszym notatniku brajlowskim firmy HIMSS, czyli Braille Sense 6. Oprogramowanie tego notatnika się aktualizuje, no i mamy tu ciekawe rzeczy. Mamy 4 nowe aplikacje. Oprócz tego, że zostały poprawione błędy, ten notatnik działa lepiej, sprawniej, to mamy 4 nowe aplikacje. I tak oto. Pierwsza aplikacja to jest Biblia. Tam kilka wersji, kilka tłumaczeń mamy. To dla tych, którzy są zainteresowani tego typu literaturą. Mamy Wiki. To jest aplikacja, za pomocą której możemy szukać w Wikipedii i w różnego rodzaju tych słownikach Wiktionary, czyli projektach stowarzyszonych. No też ciekawa rzecz. Miejmy nadzieję, że będzie to dostępne w polskiej wersji językowej. Mamy czytnik dokumentów, czyli program, za pomocą którego możemy sobie załadować jakiś plik w trybie tylko do odczytu i nawigować po nim, przeglądać go i czynić to w sposób komfortowy, bo do dyspozycji będziemy mieli różnorakie skróty, które nam to ułatwią. No i mamy ostatnią aplikację podcastową, dzięki której będziemy mieć dostęp do różnego rodzaju audycji. To w mailu od firmy HIMSS dostajemy na przykład Blind Bargains, taki podcast i jeszcze kilka innych, no ale miejmy nadzieję, że kiedy będzie to dostępne u nas, to chociażby Tyflo Podcast tam się znajdzie. Gdzieś na jednym z pierwszych miejsc. Tak to by było miło. No a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, którą ma dla nas Paulina. Przechodzimy do Galerii Sztuki Współczesnej, po której to można się poruszać z audiodeskrypcją.
1: To znaczy, będzie można, bo to jest jednorazowa akcja. Mianowicie będzie zorganizowane oprowadzanie z audiodeskrypcją w niedzielę o godzinie 12 po wystawie dotyczącej generalnie pojęcia hybrydy od jakichś nawet wątków antycznych po wątki współczesne. związane z telefonami, innymi technologiami, które rozwijają się w niesamowicie szybkim tempie. Dokładnie 14 listopada o godzinie 12 zbiórka jest pod wejściem głównym do dworca głównego PKP od strony ulicy Piłsudskiego. I jest to bezpłatne, jako że wydarzenie odbędzie się już w tym tygodniu, to podaję adres mailowy dla osób zainteresowanych, aby nie trzeba było czekać na wrzucenie audycji na stronę i co za tym idzie link w komentarzu, mianowicie a.kalinowska@pwa.wroc.pl.
0: Teraz zaglądam do naszych mediów społecznościowych i zobaczymy, cóż tu do nas napisaliście, a napisał do nas Maciek. I Maciek napisał tak. Cieszy porozumienie między Discordem a ACB. Mam nadzieję, że w wyniku tego porozumienia dopracują tę apkę dla iOS, bo na razie używać się da, ale intuicyjne, zwłaszcza przeglądanie wiadomości, nie jest. Optymalizacja... No,
2: tak? Apki mobilne są tym objęte, więc no, myślę, że powinno się to stać.
0: No tak. Dalsza część komentarza Maćka. Optymalizacja aplikacji dla VoiceOver, która podczas przemieszczania się po wiadomościach zamraża się, a ostatecznie również wysypuje na komputerze, zarówno na Windowsie, jak i na Macu, działa bardzo sensownie, ale nad tym dla iOS mają jeszcze moim zdaniem co robić. Na komputerze jest jeden interesujący błąd, mianowicie jeśli skończymy pisać wiadomość i już wyślemy, strzałka w górę rozpoczyna jej edycję. Aby tego uniknąć, wciskamy Tab i Shift plus Tab i wtedy można już bezpiecznie pisać. Bez tego triku, przynajmniej u mnie, wpisywanie tekstu nowej wiadomości często się nie rozpoczyna. Innych zastrzeżeń do wersji desktopowej raczej nie mam. Tyle od Maćka. A teraz przenosimy się do Malezji, a konkretnie do Kuala Lumpur, do stolicy Malezji, bo tam właśnie w maju, to już wiadomość, która się tak trochę przeleżała, ale dopiero do niej dotarłem, zainstalowano 11 automatów wendingowych, czyli takich automatów, z których to możemy sobie coś kupić, na przykład do zjedzenia. Ale automaty wendingowe to są naprawdę przeróżne i nie tylko jedzenie można w nich kupować, no ale akurat te automaty firmy Atlas, to jest taka azjatycka firma znana na tym kontynencie właśnie przede wszystkim z instalowania tego typu maszyn i budowania ich na specjalne życzenie swoich klientów. Właśnie ta firma zainstalowała 11 automatów przystosowanych do potrzeb użytkowników niewidomych. Mamy między innymi w tych automatach oznaczenia w Braille'u, mamy też nagrane komunikaty głosowe. Te automaty przede wszystkim sprzedają napoje butelkowane i puszkowane. Natomiast, co ważne, oprócz nagrania różnego rodzaju instrukcji, jak możemy sobie taki napój wybrać, mamy także instrukcje i obsługę płatności, zarówno płatności gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Zatem jeżeli kiedyś do Kuala Lumpur byście się wybrali, pragnienie by was męczyło, no to możecie znaleźć sobie jeden z tych 11, przynajmniej na razie 11 automatów wendingowych, no i możecie sobie zupełnie samodzielnie jakiś napój zakupić. A teraz z Malezji przenosimy się do Australii, bo tam się rozwija NVDA. No i cóż tam nowego, Mikołaju, w najnowszej wersji tego czytnika ekranu?
2: Tak, wersja 2021.3, która już obecnie w drugiej wersji beta się ukazała, no, czyli niedługo już myślę, że możemy się doczekać wersji stabilnej, a w niej najważniejszą nowością jest wsparcie dla monitorów brajlowskich, które obsługują ten standard HID. Standard HID to jest standard, o którym już tutaj kilka razy mówiliśmy. Jest to standard stworzony bodajże przez konsorcjum odpowiedzialne za technologię USB i ma on być takim uniwersalnym standardem dla monitorów brajlowskich. Bo do tej pory to, co mieliśmy, to mieliśmy standardy, protokoły konkretnych firm, co niektóre monitory, bardzo niewiele, ale były takie, umiały obsługiwać, powiedzmy, te protokoły 2 czy 3. Większość z nich obsługiwała tylko jeden. No i my, jako użytkownicy, musieliśmy sobie najczęściej zainstalować na naszym urządzeniu odpowiednie sterowniki dla monitorów odpowiedniej firmy. No i w ten sposób mogliśmy z danego monitora korzystać. To się ma zmienić właśnie dzięki standardowi HID, no bo sterowniki do standardu HID mogą być już dostarczane z każdym, powiedzmy, systemem gdzieś tam na start, no bo to jest jeden standard uniwersalny, który jest właściwie gdzieś tam częścią standardu USB. No i po prostu poszczególne monitory poszczególnych firm będą z tego standardu korzystać. Na pewno właśnie Mantisy i Chameleony już działają w standardzie HID. Nie wiem, czy Brillianty, BX, ale przez to, że one są bardzo podobne do siebie, to też by mnie to nie zdziwiło. No bo standard jest stosunkowo nowy, więc też jest stosunkowo nowe, tylko monitory na razie na nim działają. Czy i kiedy inne firmy się do tego dostosują, to myślę, że jeszcze zobaczymy. W każdym razie NVDA już się do tego dostosowało i standard ten jest już w NVDA-u teraz wspierany. No i teraz tak. Jest ostrzeżenie twórców NVDA, że mogą być problemy z aktualizacją do 2021.3, ponieważ zmieniło się kilka kwestii dotyczących, przepraszam, certyfikatów bezpieczeństwa i Windows powinien sobie takie certyfikaty sam z siebie raz na jakiś czas zaktualizować i pobrać te aktualizacje i nie powinniśmy mieć z tym wszystkim problemu. Jednakże, jeżeli taki problem wystąpi, musimy te aktualizacje pobrać ręcznie, ale od wersji 2021.3 NVDA będzie to weryfikować i jeżeli kiedykolwiek w przyszłości pojawi się podobny problem, on po prostu będzie mógł wymusić na Windowsie, żeby w razie potrzeby sobie takie certyfikaty zaktualizował. A więc tak, przechodząc już do takiej bardziej szczegółowej listy zmian, mamy następujące zmiany z nowych funkcjonalności. Wprowadzono zdarzenie wejścia, to się chyba tak po polsku nazywa, czyli no innymi słowy coś, do czego sobie możemy przypisać skrót klawiszowy, akord na monitorze brajlowskim lub gest na ekranie dotykowym do raportowania stylu obramowań w komórkach tabeli, obramowań komórek, jak one się tam po polsku zwą. No, wprowadzono wsparcie dla tej nowej specyfikacji HID. Urządzenia, które umieją używać tej specyfikacji, będą automatycznie wykrywane przez NVDA. I pojawił się też link do technicznych informacji, jak to wszystko w NVDA tam dokładnie działa. To sobie kto chce może doczytać z listy zmian. Wprowadzono również wsparcie dla urządzenia Visio Braille Vario 4. Ten monitor brajlowski będzie teraz też wspierany. Gdy używamy dowolnej wersji NVDA, nie tylko wersji testowej, możemy sobie włączyć w ustawieniach zaawansowanych dźwięki błędów, gdzie do tej pory ich w wersjach stabilnych nigdy nie było, a zawsze były w wersjach testowych. Teraz my sobie to sami będziemy mogli ustawić. W Windowsie 10 i wyższych NVDA będzie ogłaszała ilość sugestii dostępnych w polach wyszukiwania, takich jak na przykład pole wyszukiwania w Windows Store. Nawigacja po tabelach jest teraz wspierana w tabelach utworzonych w PowerShellu. To jest też ciekawa informacja, no bo ten PowerShell, konsola od Microsoftu, pozwala nam wyświetlać sobie pewne rzeczy w formie tabelarycznej i NVDA-owi jakoś udało się tak zrobić, żeby te tabele były no, normalnymi tabelami i żebyśmy się mogli po nich poruszać. Jak po każdej innej tabeli, co ze wszelkimi tabelami właśnie wyświetlanymi w konsoli jest bardzo często problematyczne. Ze zmian SPK zaktualizowano do nowej wersji. NVDA będzie od teraz używała SPK, jeżeli dla preferowanego języka NVDA nie ma żadnego głosu One Core. Jeżeli głosy One Core nie chcą z jakiegoś powodu mówić i sytuacja się powtarza, NVDA się automatycznie przełączy na SPK jako zapasowy syntezator. Gdy czytamy pasek statusu z NVDA, kursor przeglądu nie będzie nam w tym momencie skakał do lokalizacji paska statusu, gdy naciśniemy Insert End. Jeżeli chcemy przywrócić sobie to poprzednie zachowanie, ponieważ z jakiegoś powodu potrzebujemy, żeby nam ten kursor tam skakał, musimy przypisać sobie do tej odpowiedniej akcji samodzielnie skrót klawiszowy, ponieważ dano nam taką opcję. Gdy otwieramy okienko ustawień, które już jest otwarte, gdy otwieramy okienko ustawień, przepraszam, gdy w tym momencie otwarte już jest inne okienko NVDA. Zamiast ujrzeć informacje o błędzie, zostaniemy po prostu przeniesieni na to okno, które już jest otwarte. Zaktualizowano libLouisa, dodano kilka nowych tablic brajlowskich, w tym rosyjska pierwszy stopień i czywenda stopień pierwszy i drugi, czymkolwiek jest ten język. Tutaj troszkę zmiana w tym, co będzie ogłaszane w mowie i w Braille'u. Ja nie wiem jak, jeżeli w ogóle ta zmiana będzie odzwierciedlona w naszym polskim tłumaczeniu NVDA'a. NVDA nie będzie już próbował się zamykać, gdy jakieś okna dialogowe wymagają akcji, czyli na przykład wymagają potwierdzenia, anulowania i tak dalej. No po prostu będziemy musieli wykonać tą akcję, którą te okienka wymagają. Z poprawek błędów. Śledzenie, które klawisze są wciśnięte, tak jak na przykład Ctrl czy Insert, będzie teraz działało lepiej w przypadku tak powiem, ponownego wstawania po jakimś błędzie. Ponownie można sprawdzać aktualizacje NVDA na pewnych systemach, na przykład na czystych instalacjach Windowsa, które mogą nie mieć tych nowych certyfikatów, no bo certyfikaty nam się zaktualizują. NVDA ponownie poprawnie będzie ogłaszała puste komórki w tabelach w Microsoft Word, gdy używamy trybu UIA do korzystania z Office'a. W komórkach, w tabelach ARIA na stronach internetowych Escape będzie działał poprawnie, będzie poprawnie przekazywany do przeglądarki. Gdy czytamy komórkę nagłówka w Chromie, jej treść nie będzie omyłkowo anonsowana dwa razy. NVDA nie będzie już podawać wartości liczbowej dla suwaków, które mają tę wartość opisaną jako tekst. Czyli jeżeli mamy suwak, gdzie będą wartości, nie wiem, mało, średnio i dużo, no to NVDA nam to przeczyta zamiast czytać jakieś abstrakcyjne liczby. NVDA nie będzie zawsze traktował suwaków UIA jako suwaki procentowe. No, czyli jeżeli mamy, nie wiem, ilość sztuk, ilość minut, ilość godzin, no to NVDA nie będzie nam tego omyłkowo ogłaszać jako ilość procent. Raportowanie lokalizacji komórki w arkuszu Excela działa, jeżeli używamy UIA. NVDA nie ustawia już jakichś niepoprawnych języków w Pythonie, które nie istnieją. Jeżeli wyłączony dodatek jest odinstalowany i zainstalowany, zostanie on ponownie włączony. Poprawiono błąd dotyczący usuwania dodatków. Jeżeli wykorzystywane są w danej chwili jakieś pliki z folderu dodatku lub jeżeli folder dodatku zmienił nazwę. Jeżeli używamy UIA do używania kontrolek arkuszy kalkulacyjnych w Excelu, NVDA nie będzie już nam podwójnie ogłaszał, że jedną komórkę wybrano. Nie będzie już nam ogłaszał, że jedną komórkę wybrano, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Więcej tekstu w okienkach dialogowych jest czytany, jeżeli używamy programu LibreOffice Writer, w tym na przykład w dialogach potwierdzenia, czy chcemy zapisać, czy nie. Czy przeglądanie dokumentu w trybie przeglądania, jeżeli używamy UIA w Wordzie, od teraz działa poprawnie, synchronizuje nam pozycję kursora z pozycją naszą w trybie przeglądania. Gdy w Microsoft Wordzie przy użyciu UIA używamy polecenia czytaj wszystko, to kursor będzie nam się poprawnie przemieszczał i dokument będzie nam poprawnie przewijany. Gdy czytamy maile w Outlooku i używamy właśnie tego trybu UIA, to pewne tabelki, które nie są faktycznymi tabelkami, tylko istnieją wyłącznie po to, żeby odpowiednio rozmieścić dla dekoracji, dla wizualnego efektu elementy w mailu, nie będą już ogłaszane jako tabele, bo to przeszkadza i zaburza użytkownikom screenreadera odbiór tych treści. Poprawiono jakiś rzadko występujący błąd przy zmianie urządzeń audio. Przy wprowadzaniu Braille'a za pomocą Braille'a literackiego w polach tekstowych urządzenia Braille'owskie powinny działać lepiej. Gdy nawigujemy po naszym zasobniku systemowym, dzień tygodnia będzie teraz ogłaszany w całości, nie będzie ucinany. Jeżeli używamy chińskiej metody wprowadzania, nie będziemy mieli już problemów przy przewijaniu monitora Braille'owskiego i nie będzie nam on ciągle próbował przeskakiwać do obecnej pozycji kursora. Gdy używamy Worda w trybie UIA, działa nam nawigacja po zdaniach w górę, alt góra i alt dół. Gdy używamy Worda z UIA, ogłaszane są nam wcięcia paragrafów poprawnie, wcięcia akapitów. Gdy używamy Worda w trybie UIA, zmiany w dokumentach i inne elementy, które są tłumaczone na dany nasz język Worda, będą poprawnie ogłaszane. Poprawiono jakąś podwójnie wypowiadane komunikaty i podwójnie wyświetlane na monitorze brajlowskim komunikaty, gdy opis danej treści jest zgodny z jej nazwą, będzie to po prostu odczytane raz, a nie dwa razy, skoro opis i nazwa są te same. Jeżeli używamy Worda w trybie UIA, to będą nam poprawnie ogłaszane dźwięki błędów w pisowni, gdy coś wpisujemy. W Windowsie 11 NVDA nie powinno już ogłaszać komunikatu panel, gdy poruszamy się za pomocą Alt-Tab między aplikacjami. Nowe okienko komentarzy, nowoczesne okienko komentarzy w Wordzie działa teraz również, gdy nie używamy trybu UIA. Za pomocą Alt-F12 możemy się przełączać między tym oknem a dokumentem w Wordzie. I to tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany dotyczące użytkowników. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące deweloperów, to jest teraz Visual Studio 2019 wymagane, żeby NVDA uruchomić. Ale to tyle, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące użytkowników. Sporo tego jest, sporo się dzieje, jeżeli chodzi o to wsparcie właśnie UI w Office. No a ta metoda korzystania działa szybciej, więc podejrzewam, że prędzej czy później, w miarę jak to wsparcie zostanie polepszone, to zostanie ona przełączona na metodę domyślną. Na razie jest to gdzieś tam do włączenia w ustawieniach zaawansowanych. No, sporo jakichś takich małych, ale ciekawych, małych, ale fajnych rzeczy się w tym wydaniu NVDA pojawiło.
0: I oby pojawiało się jak najwięcej, oby NVDA się rozwijał. Tego myślę, że wszyscy użytkownicy tego programu odczytu ekranu sobie życzą. A tymczasem zaglądam do komentarzy. Dwa komentarze od Maćka, jeden komentarz od Michała. Na dobry początek Maciek. Chociaż nie, tylko komentarz od Michała i Maćka, bo ten komentarz wcześniejszy był od, ten już był odczytany, więc teraz komentarz od Michała. Do Maćka głównie. Strzałka po wysłaniu wiadomości ponownie aktywuje pole edycyjne z poprzednio napisaną wiadomością do niby poprawy. Skype i Teams też tak ma. To raczej nie błąd Discorda. I ja się jestem skłonny z tym zgodzić, bo to rzeczywiście w ten sposób działa na Teamsie chociażby. To potwierdzam. Teraz Maciek ma taką prośbę. Mógłbyś, Michale, podpowiedzieć, gdzie znajdę listę skrótów do odtwarzacza online Tyflo Podcastów? Mam wrażenie, że gdzieś to kiedyś widziałem, ale teraz nie mogę znaleźć, a czasem by to się przydało. Z góry wielkie dzięki. A ja mogę chociażby odczytać te skróty, bo właśnie je znalazłem. Znalazłem je w informacji od Grzegorza Złotowicza, dzięki któremu te skróty mamy. Escape, F4, play, pauza, F5, F6, 10 sekund do tyłu, do przodu, Shift, F5, F6, minuta do tyłu, do przodu, F7, F8, ciszej, głośniej, Shift, F7, F8, wolniej, szybciej. Więc tak to wygląda i tak właśnie te skróty powinny działać. To tyle od Was, to teraz coś od nas, a konkretnie od Pauliny, która to znalazła ofertę, w ramach której można sobie kilka złotych, a może nawet i więcej dorobić.
1: Tak, ofertę przedstawiła firma Never Respond, spółka z ograniczoną podzielnością, która zamierza przeprowadzić kampanię promującą Warszawę jako miejsce godnego życia różnych osób, czy to z różnym pochodzeniem, z różnymi niepełnosprawnościami itd. Przynajmniej tak można przeczytać na.
0: Czyli krótko mówiąc, różnego rodzaju grup wykluczonych, tak?
1: Tak, no nie chciałam może tego tak nazywać, ale skoro już tak wyszło, to okej. Jest to też w niedzielę 14 listopada. Poszukiwany jest młody mężczyzna lub chłopak. Od 20 do 35 lat. Adres mailowy do kontaktu to j.tryfon@nvereest.wa. Matko. neverestwarsaw.pl. Jeszcze raz, bo się zamotałam.
0: neverestwarsaw.pl, tak?
1: Tak,
0: Adres tej...
1: przez V.
2: linka podał do...
1: nfvereest.warsaw.pl, warsaw.pl. 360 zł można zarobić na takim minutowym spocie filmowym, więc może dla kogoś będzie to atrakcyjna oferta.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o nasze Tyflowieści, ale nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej audycji, bo mamy dla Was co najmniej dwie informacje, które przygotowała Paulina na dobry początek o nowościach w TeamTalku.
1: Tak, co prawda w technikaliach to umieściłam, ale jednak
0: Ale to
1: TeamTalk.
0: dotyczy tego accessibility klienta chyba, tak?
1: To znaczy, wyszło kilka nowych, jakby na nowy. Matko. Na wszystkie platformy wyszły nowe wersje. I nie tylko Accessible Client. Znaczy, no, w sumie Accessible Client już nie jest rozwijany, tylko Qt i te pozostałe platformy. No więc tak, w domyślnym kliencie Qt na Windowsa można, jest domyślnie ciemny motyw, jeżeli w systemie jest też jest element menu

0: Zaraz, tu jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Bo jakiś command Q mi w default Qt client i tak w sumie nie wiem, o co tu chodzi, bo czytam bezpośrednio z GitHuba. To się może zmieniło, bo w tamtym tygodniu nie miałam jeszcze takich problemów, a nie wynotowałam sobie też do notatek. I teraz mam dziwne objawy tego. W każdym razie na Androidzie mamy też zmiany. Znaczy, nie. Nie wiem, bardzo przepraszam, coś mi
1: poprawione
0: tu kompletnie...
1: z tego, co widzę, Paulido. Na przykład tu są poprawki związane ze skrótami klawiaturowymi, że na przykład Alt-GR jest traktowany jak Ctrl i Alt na Windowsie i na przykład Command Q nie działa na jakby wersjach z tłumaczeniami na macOSie. To było z tym Command Q. No i tu mamy jeszcze jakieś rzeczy związane na przykład z wydarzeniami mowy, kiedy użytkownik coś wpisuje na czacie prywatnym i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś takie poprawki związane z interfejsem. Tu widzę, że też mamy iOS-a. I mamy i w iOS jakby pusto i jakieś poprawki związane też z serwerem, tak naprawdę. Więc najwięcej chyba na Windowsie się zdarzyło.
0: Tak, przepraszam za nieporozumienie. To wynika z niewynotowania sobie wcześniej. Tak to jest, jak się na ostatnią chwilę przygotowuje newsy.
1: No dobrze, ale za to teraz masz jeszcze dla nas jednego newsa. I muszę sam się cofnąć do tego, czego on dotyczy, bo akurat otworzyłem sobie też tego TeamTalka, żeby ci pomóc. Ale już mam. Adaptacyjny dźwięk w telefonach Google'a.
0: Tak, jest to funkcja, która ma, która jest w tym momencie w Pixelach 6 i Pixelach 6 Pro, które działają pod kontrolą systemu Android 12 i są od Google'a. I ta funkcja działa w taki sposób, że głośność dźwięku emitowanego przez głośniki jest kontrolowana przez oprogramowanie, które zbiera dźwięk z mikrofonu i dostosowuje tę głośność na bazie tego, jak głośno jest jakby na zewnątrz. Czyli na przykład weźmy sobie taki scenariusz, że jedziemy w autobusie albo w tramwaju i na przykład słuchamy czegoś na głośniku, tak na przykład zaraz przy uchu, bo się spieszymy i w pewnym momencie, jak ten pojazd jedzie i jest głośno, to nie słyszymy prawie nic, a jak się zatrzyma, to słyszą to inni pasażerowie. Więc możliwe, że ta funkcja będzie w stanie pomóc nam zapanować nad tym, ponieważ się to będzie samo inteligentnie poziomowało i będzie korygowało ten dźwięk. Co prawda Pixela 6 ani Pixela 6 Pro nie kupimy oficjalnie w Polsce, ale że już wcześniej zdarzały się przypadki, kiedy najpierw do Pixeli, a dopiero później po jakimś czasie trafiały różne nowości do innych urządzeń, to mamy nadzieję, że, a przynajmniej ja mam nadzieję, że gdzieś tam w tej open source'owej wersji Androida, którą inni producenci implementują, będziemy mogli te funkcje sprawdzić na własnych doświadczeniach i zweryfikować, czy ona faktycznie działa tak, jak ja myślę.
1: No i obyśmy poznali.

0: znali rzeczywiście jakąś ciekawą funkcję i oby z tym dźwiękiem okazało się to coś interesującego. To była ostatnia informacja w naszym dzisiejszym 107. Tyflo Przeglądzie, a przynajmniej planowa. Czy ktoś z was jeszcze coś odnalazł ciekawego?
1: Ja coś mam i to jest kilka takich malutkich rzeczy. Tylko czy ja tutaj to mam? Mam. A więc tak. Według portalu Reha News okazuje się, że automaty paczkowe Allegro, które teraz będą wchodzić na razie bodajże we Warszawie, ale też w kilku innych miastach w Polsce w najbliższej przyszłości, będą miały udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Pisano o jakichś udogodnieniach dla osób niedowidzących, ale tak naprawdę więcej szczegółów nie podano, więc nie nadaje się to za bardzo na takiego dużego newsa. Nejsantec wydaje Anteworte 3.2.1, a w niej jakieś poprawki dotyczące logowania się do Google'a.
0: Anteworta, to przypomnijmy, to jest to narzędzie do zarządzania kalendarzami, tak?
1: Dokładnie, do zarządzania kalendarzami, tak. Jakiś QueenRed 040 wyszedł z lepszym przetwarzaniem PDF-ów i poprawkami dla aktualizatora. I takie jakieś plotki krążą od ludzi bliskich Netflixowi, jakoby serial Squid Game, który się czas jakiś temu dość popularny zrobił, miał dostać angielską transkrypcję, no bo że serial pochodzi z południowej Korei, to do tej pory audiodeskrypcję mieliśmy tylko po koreańsku, na co sporo ludzi no narzekało, bo mało kto z nas taki język zna. Jeżeli te plotki okażą się prawdziwe i faktycznie dostaniemy audiodeskrypcję w wersji angielskiej, no to myślę, że zdecydowanie więcej osób no, ten język rozumie, ten język zna i będzie się mogło z serialem zapoznać. Ode mnie, z takich gdzieś tam mniejszych newsów, to by było na razie na tyle.
0: To może jeszcze w międzyczasie uda ci się coś znaleźć, albo Paulinie, albo Robertowi, albo i mnie. Zobaczymy, bo jeszcze nie kończymy naszego dzisiejszego programu, bo odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo?
2: No witajcie, Bartek po tej stronie. Na sam koniec tak jest, postanowiłem was tutaj troszeczkę pomęczyć. Może i pytaniami, ale może i informacjami, ale najpierw na początek pytanie tej informacji a propos Goldwave'a w przeglądarce. Moje pytanie tylko jest krótkie i treściwe. Czy tam są te ograniczenia, jeżeli chodzi na przykład o wykonywanie ruchów?
0: Nic nie wiem, czy... o tym nie wyczytałem. Takiej informacji po uruchomieniu tego programu nie widzę.
2: Z tego, co pamiętam, jeżeli mamy aplikację...
0: Tak. No, Goldwave,
2: jest
0: Goldwave instalacyjny jest,
2: ruchy, tak?
0: Tak, jest programem komercyjnym i za niego się płaci. Tu na razie nic na ten temat nie jest napisane. Nie ma żadnej informacji, żeby za tę wersję przeglądarkową żądali jakiejkolwiek opłaty. I nie ma też informacji na temat ograniczeń. Przypuszczam, że w przyszłości może się to zmienić. Natomiast no, na razie wygląda na to, że jest to zupełnie za darmo.
2: A jeżeli chodzi o skróty klawiaturowe, tak jak było nagrywanie Ctrl F9, czy jest może jakaś ściąga gdzieś, gdzie tych skrótów ewentualnych można się nauczyć, czy skróty pozostały takie same? No bo właśnie, tak jak tu już mówiliście, przewijanie do przodu, czyli F6, i tutaj koliduje nam to z paskiem adresu chociażby. F5,
0: to znaczy, to nie. Powiem tak, nie zawsze nam to koliduje, bo z tego co wiem, jest możliwość wyłączenia jakby korzystania z tych skrótów i przeglądarka tych skrótów nie używa i jest to do zrobienia. Pytanie, czy twórcy Goldwave'a o tym pomyśleli i to zrobili, no to po prostu, Bartku, musisz przetestować, bo ja, jak wiesz, nie miałem zbyt wielkiego szczęścia.
2: Jak na stronie?
0: Jak w aplikacji, tak, on jest dość podobny. Zobacz sobie.
2: Znaczy się tak, wchodzimy na goldwave.com/ Przypomnij tylko, Michale, poproszę, editor, tak? Dobrze
0: tak, pamiętam? Editor i najlepiej chyba wyłączyć tryb przeglądania w NVDA-u i wtedy poruszać się...
2: No właśnie, ta informacja dla nas niewidomych jest tak. dość istotna, bo wtedy czytnik ekranu, czy NVDA, czy JOS może widzieć to, co jest na stronie, prawda?
0: Dokładnie tak, i on wtedy korzysta z tych elementów, które tam są oprogramowane. On sobie ich jakby nie interpretuje, nie robi, nie wyświetla tego w tym wirtualnym buforze. To generalnie jest dobrą metodą wyłączanie tego trybu przeglądania w większości takich tych tak zwanych aplikacji internetowych. Bo jeżeli one mają zaprogramowaną jakąś dostępność, no to one nam i tak przekażą to, co mają nam powiedzieć.
2: A na przykład, nie wiem, czy to Michał też testowałeś, jeżeli chodzi o nagrywanie. Czy on wtedy pobiera informacje z tej karty dźwiękowej, którą mamy domyślnie ustawioną?
0: Wygląda na to, że tak, ale nie testowałem tego. Nie testowałem nagrywania.
2: Rozumiem. Wiecie, nie chcę tutaj żadnych pustych deklaracji rzucać, ale jeżeli znajdę w weekend odrobinę czasu, to... Trochę tym się pobawię i może w przyszłym tygodniu coś, że tak powiem, będę mógł powiedzieć w tym temacie.
0: No to fajnie, to daj znać, bo sam jestem ciekaw. Ja akurat etap korzystania z Goldwave'a mam już dawno za sobą, bo no jakoś nie mam obecnie potrzeby, żeby z tego programu korzystać. Jakoś przerzuciłem się na Reapera i z niego korzystam, ale wiem, że Goldwave wśród niewidomych ma wielu, wielu miłośników.
2: No jeżeli na przykład chodzi o mnie, to ja jednak korzystam do digitalizacji kaset. No, gdy z innego narzędzia nie posiadam, a jeszcze wiadomo, że to trzeba podzielić, czy przeedytować ścieżki, to także wydaje mi się, że to jest lepsze bynajmniej niż NeuroWave Editor.
0: Tego ostatniego nigdy okay. nie używałem, szczerze mówiąc.
2: Ale na pewno słyszałeś
0: o takim programie. Owszem.
2: Każdy, że tak powiem, program ma swoje za i przeciw. Jeden ma jedno, drugi nie ma tego, prawda?
0: Oczywiście, także... że tak.
2: Dobrze, to byłaby pierwsza sprawa. Druga sprawa de facto nie o mnie, ale też chciał, nie ode mnie znaczy się, ale chciałbym też tak zapytać tutaj w imieniu innej osoby, czy któryś z was, bynajmniej mówię tutaj o aktualnych użytkownikach iOS-a, korzysta z takiej aplikacji Kuku?
0: A z aplikacji Kuku, to jest ten chiński komunikator?
2: Nie. To jest ta aplikacja zegarowa, alarmowa.
0: Aha. Okej. Okay.
3: Kuku, to się przed cucko, więc...
2: Tak, przez C to się pisze. Nie.
4: Właśnie miałam mówić, że trudno jest tam założyć konto.
3: To jest ta aplikacja, która ładnie gra sygnał czasu.
0: No to chyba, no to tak. Chyba Robert coś będzie w stanie powiedzieć, tak coś czuję. Ty, Robercie, korzystasz?
3: Jak najbardziej, ale no, ustawiłem to sobie, a jaki problem?
2: A Robercie, jaką masz wersję iOS-a, jeżeli zapytać mogę?
3: 15.1, tą ostatnią stabilną.
2: Czyli masz najnowszą.
3: Tak.
2: A poza zaktualizowaniem do 15, czyli jak w międzyczasie wyszło 15.01, później 0.2, czy miałeś jakieś problemy z tą aplikacją?
3: Znaczy, ja najpierw w 14.8 używałem czegoś, co się nazywało Hime albo Chime. Hime to się nazywało, znaczy no się czyta Chime, więc...
2: No chyba nawet podcast o tym był, coś mi się wydaje.
3: Może. W każdym razie od wersji 15 to przestało mi działać, więc ściągnąłem, bo w ogóle na grupie dano 3 zegary. Jeden mówiący, drugi mówiący i grający, ale wyświetlający mnóstwo reklam, których i jeszcze te reklamy, że tak powiem, grały w tle. To już w ogóle było po prostu, a nie można było dostać jakby aplikacji premium. No i ten Kuku, którym można było wykupić za 4,99, co niniejszym zrobiłem. I z tegoż oto Kuku korzystam do dnia dzisiejszego.
2: No właśnie, nie wiem, czy ta wersja, która tu została pobrana, była płatna, czy darmowa, ale chyba darmowa, o ile dobrze pamiętam.
3: Nie, to jest tak, że to są zakupy w aplikacji. To jest tak, że jeżeli pobierzesz sobie wersję, to masz tylko kukułkę za darmo, A całą resztę dźwięków, za całą resztę dźwięków i za całą resztę funkcjonalności trzeba sobie zapłacić za pozbycie się reklam. I to się robi zakupy w aplikacji. Także wersja do pobrania jest jedna od Toshiko Tango, to jest deweloper tego. No i trzeba sobie pobrać, zrobić zakupy w aplikacji, jak ktoś chce. Nie
2: Czyli
3: wiem, moim
2: taka
3: zdaniem
2: dobra
3: 5
2: rada
3: zł.
2: spróbować przeinstalować, jeżeli rzeczywiście jakby przed piętnastką wszystko, że tak powiem, działało tip-top, a po zaktualizowaniu do piętnastki nagle coś przestało.
3: A nie działa?
2: No tutaj występuję w imieniu koleżanki, bo ona właśnie mi mówi, że woli jak jej tam kuka co godzinę, jak to się mówi, wtedy może kontrolować czas i mówiła, że od 15 jej to nie działa.
3: A może ona ma inną aplikację, bo jest ta sama aplikacja Kukuwo, Cuckowo, i to jest od tego samego
2: Nie, to
3: dewelopera.
2: jest samo cucko, jeżeli mówimy o
3: A to jest samo
2: fonetycznej nazwie.
3: Cucko. Trzeba zobaczyć, czy ma zaznaczoną, jak się wejdzie w aplikację, czy ma zaznaczoną taką jedynkę. Mi mówi jedynka
2: A to
3: zaznaczona.
2: czy to
3: Jeżeli
2: jest w
3: to.
2: jakiejś karcie, czy to jest na pierwszej karcie
3: Nie,
2: zaraz
3: to
2: po
3: jest na
2: otworzeniu
3: pierwszej,
2: aplikacji?
3: głównej, przed wejściem do menu, bo tam, żeby wejść w cokolwiek, to trzeba menu nacisnąć i potem mamy te różne ustawienia i tam regulacje. A to mamy taką jedynkę i ona jest zaznaczona albo odznaczona. Jeżeli jest ona odznaczona, to nic nam nie
2: A to o jak
3: zakuka.
2: to będzie czytać?
3: Jeden, po prostu jeden. Albo
2: A,
3: jeden
2: po prostu
3: zaznaczony,
2: jeden.
3: albo jeden, po prostu
2: Aha.
3: jeden, zwyczajnie.
2: I wtedy, jeżeli będzie
3: Musi być
2: zaznaczone, to
3: zaznaczone.
2: wtedy jest prawidłowo, a jeżeli nie jest, czyli wystarczy to zaznaczyć i powinno wszystko grać.
3: I wtedy powinno już zacząć cokolwiek robić na godzinę. No bo to jeszcze kwestia jest taka, że musimy tam oznaczyć sobie, czy chcemy kukanie, czy chcemy jakieś inne dźwięki, czy co chcemy robić, czy chcemy, żeby ta kukułka raz tylko kuknęła na godzinę, czy dwa, czy trzy razy, czy kukała zgodnie z tym, ile jest, jaka jest, jaki jest czas, czyli na przykład na 13 13 razy, na 12 12 i tak dalej. No tu mamy takie różne ustawienia, tak?
2: Okej, akurat w te ustawienia to sam się nie zagłębiam, bo ja akurat z tego nie korzystam. Ja mówię, tylko występuję tu w czyimś imieniu. Ale przekażę to, co będę mógł, albo ewentualnie sam coś z tym zadziała, bo może nawet będzie okazja.
3: Bo też trudno tak na zdalne troszkę coś, no możemy próbować coś podpowiedzieć, natomiast mówię,
2: No wiem, no to
3: ja
2: jest
3: zacząłem
2: pewne,
3: z
2: to na tym
3: aplikacji
2: stoi.
3: korzystać od iOS-a 15 i działa mi i ja jestem
2: Chociaż
3: akurat z
2: to,
3: niej
2: co mówi, to jest
3: zadowolony.
2: bardzo prawdopodobne, że po dużej aktualizacji ta opcja mogła się sama wyłączyć. No to ja
3: Mogła.
2: bynajmniej tak podejrzewam.
3: Mogło się wiele rzeczy. Trzeba zobaczyć w powiadomieniach, czy nie wygasły pozwolenia dla kuku. Bo one też tam w powiadomieniach, w ustawieniach powiadomienia, czy tam kuku jest zaznaczone. Bo jednak powiadomienia powinny być zaznaczone. Nie wszystkie, ale te bardzo podstawowe. Czyli tam zezwól
2: Okej,
3: na
2: i jeszcze
3: dźwięki.
2: takie jedno pytanie a propos aplikacji Koleo mi się pojawiło ostatnio, że tak powiem,
3: A to już nie do
2: przekonałem
3: mnie.
2: się do niej i sobie ją pobrałem, tak, ale dziękuję Tobie, Robercie, za te informacje na temat tej aplikacji Kuku. Na pewno z nich skorzystam. Tutaj chodzi o konkretnie właśnie sprawdzenie tych rozkładów, bo ja zrobiłem taką pierwszą próbę, że sprawdziłem sobie dane połączenie. I później jak wejdę na przykład w stacja początkowa, to mam tam te pozycje, stację, która jest zaznaczona, ulubione, a pod tym mam ostatnio wyszukiwane stacje, ale już nie mam tych wszystkich stacji, które były przy pierwszym razie.
1: Masz pole edycji, możesz kliknąć sobie w pole
2: Tak, no
1: edycji.
2: właśnie, czy wtedy już trzeba szukać w polu edycji? Już
1: A
2: nic
1: co ty byś
2: nam innego jakby nie
1: chciał?
2: pozostaje?
1: A co ty byś, jakby, bo co ty byś chciał poza polem edycji? Bo masz ulubione, masz ostatnie. Co ty byś chciał jeszcze
2: No
1: właściwie?
2: zawsze się mówię, przy pierwszym wejściu na przykład w stację początkową, to poniżej tych, jakby mówię, była stacje, pozycja stacje, były pozycje ulubione i pod tym była lista stacji. Najpierw była Polska, tam niechcący palcem zjechałem na dół ekranu i nawet były stacje zagraniczne.
1: Wiesz co, nie wiem i szczerze mówiąc, nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby pokazywało mi całą listę. Tam jest chyba jakaś zakładka stacji, ale w sumie nawet nie wiem, co tam jest. Nigdy nie miałem potrzeby, żeby mi, szczerze mówiąc, nawet pokazywało całą listę, bo ja po prostu jakby wiem mniej
2: Znaczy
1: więcej
2: się to
1: skąd
2: było
1: i
2: tak
1: dokąd.
2: ustawione, że najpierw były
1: Oho,
2: polskie, te główne, i dopiero później były zagraniczne. To one nie były
1: wiesz co,
2: alfabetycznie.
1: nie wiem, nie powiem ci szczerze mówiąc, nie widziałem kompletnie nigdy potrzeby w ogóle czegoś takiego szukać. Bo jakby wiem, czego ja szukam, jeżeli stacja mi się nie pokazuje na tej liście, na której mi się powinna pokazać, no to po prostu wchodzę w pole edycji i sobie wpisuję, co mnie interesuje
2: No tak,
1: i po prostu
2: to jest
1: tyle.
2: jedyne widać w tej chwili rozwiązanie.
1: Bo
2: Ale
1: szczerze
2: tak
1: mówiąc, szybciej mi jest
2: właśnie
1: wpisać coś
2: zastanawiało
1: w...
2: mnie to.
1: Szybciej mi jest, szczerze mówiąc, wpisać coś w pole, niż szukać przez wielką listę, która ma ileś tam, nie wiadomo ile elementów. Czego mi tam potrzeba?
2: No tak, to akurat prawda, co mówisz, Mikołaj, ale tak jak mówiłem, mamy bynajmniej przy pierwszym razie było tak, że jak
1: No tak,
2: zaczynała się ta
1: tak.
2: lista, to były same polskie.
1: Bo on nic nie wiedział, bo on jakby nie wiedział nic o tobie, nie wiedział gdzie ty jesteś, co ty chcesz i gdzie ty możesz chcieć jechać, więc on ci proponował
2: A
1: co.
2: chyba coś mi się takiego pokazało, żeby jeszcze dokładną lokalizację pokazywał.
1: A to też można, żeby po lokalizacji znajdował. I to wtedy, nawet nie wchodząc w stację początkową, obok mamy taki przycisk jak znajdź tam po lokalizacji i może nam znaleźć.
2: Znaczy się, można też zrobić tak, że jeżeli wskażemy stację główną w naszym mieście, zakładając, że ja jestem z Bydgoszczy, no bo jestem, czyli zaznaczam stacja początkowa Bydgoszcz Główna, tak? Ale na przykład dane połączenie przejeżdża przez stację, która znajduje się nieopodal mojego miejsca zamieszkania. To możemy, za tym przyciskiem jest takie coś, pokaż najbliższą stację, czy coś takiego. I wtedy on nam wyszuka tę najbliższą stację i przy pozycji stacja początkowa pokaże się nam ta najbliższa
1: Tak,
2: lokalizacja.
1: on nam automatycznie to wypełni. Klikamy, jak sobie klikniemy w pokaż najbliższą, to nam po prostu automatycznie
0: To
1: pole
0: na podstawie
1: początkowe wypełni
0: lokalizacji dokładnie
1: dokładnie, co jest
2: pokaże nam to
1: bliżej.
2: właśnie
1: Natomiast
2: tutaj właśnie o tym
0: a
2: mówię.
0: propos tej zakładki dworce, bo się zastanawialiście, co tam jest, tam
2: No
0: możemy sobie
2: właśnie.
0: wybrać jakiś dworzec, z którego chcemy przejrzeć sobie tablicę rozkładów jazdy. I wtedy po
2: A
0: prostu
2: tablica
0: to.
2: jest dostępna?
0: Jest, czytamy sobie, tam możesz sobie odjazdy, przyjazdy, możesz sobie to przeglądać, wybierasz sobie dworzec, jaki chcesz,
1: A to jest
0: to
1: fajne.
0: u mnie to była domyślnie moja lokalizacja i ława główna i tam sobie mogłem przeglądać, co i o której godzinie odjeżdża z tego dworca.
1: A
2: O, to
1: propos jeszcze
2: brzmi fajnie.
1: Koleo. To ja tak powiem trochę przy okazji, co mnie bardzo pozytywnie w tej aplikacji zaskoczyło i co tak naprawdę trochę przyciągnęło moją uwagę i postanowiłem się tą aplikacją trochę bardziej zająć i dobrze, bo warto. Ja używam iPhone'a po angielsku, bo ja mam system iOS ustawiony na angielski. I ta aplikacja jest sensowna i to tłumaczenie tej aplikacji też jest sensowne. I po tej aplikacji nie widać, naprawdę nie widać, że to jest aplikacja polska. Bo po takim na przykład Skycashu, oj, to bardzo widać, że to jest aplikacja polska. Tam się
2: No
1: potrafią takie
2: tylko tak
1: kwiatki.
2: zmieniając temat, Mikołaju,
1: No.
2: czy ktoś używa Skycasha, jak mamy Think Assistant Home'a do rozpoznawania pieniędzy, bynajmniej Polski?
0: No, ale
1: Ale
0: Skycash
1: nie,
0: to jest zupełnie do
1: Skycash
0: czego
1: to jest zupełnie
0: innego.
1: to innego. To jest też do
2: No,
1: biletów
2: z nazwy
1: apka.
2: skojarzyłem.
1: Nie, to jest
2: Aha.
1: Cash Reader, to jest Cash Reader. To są dwie zupełnie inne apki.
2: Okej.
1: Skycash właśnie nawet na Intercity, jak się jedzie, to jest chyba najsensowniejsza.
2: Aha,
1: Niestety
2: no
1: nie tam
2: tak. No,
1: aplikacja,
2: widzę, że mi
1: bo
2: się to coś
1: Koleo na przykład
2: pokiłoś.
1: nie wspiera Intercity. Ale no nie, ja jeżdżę teraz dużo, a jeżdżę akurat Polregio i powiem, że z perspektywy użytkownika VoiceOvera. Dla mnie kupienie biletu w Koleo to jest, nie wiem, minuta, 45 sekund.
0: No to jest
1: Tu klik,
0: chwila,
1: tu klik, to
2: tak.
1: jest chwila. Ja
0: Wielka
1: automatycznie
0: szkoda,
2: wiesz, a propos.
0: że tam Intercity nie ma w Koleo, naprawdę.
1: Tak, bo w high-cache'u się przepchać przez to całe okno, wpisać co
0: Bo tam
1: trzeba,
0: jest w ogóle też
1: ulgę
0: fajne,
1: wybrać.
0: bo fajne jest w ogóle w Koleo też to, że tam sobie możesz jakby zdefiniować osobę albo osoby, które podróżują i sobie od razu przypisać do nich zniżki. To jest też fajne.
1: Dokładnie.
2: No właśnie, właśnie a propos do tego jeszcze chciałem tutaj uderzyć, bo ja domyślnie ustawiałem sobie jako niewidomy pierwszej grupy, tak? Czyli na te regionalne 93%, a Intercity TLK to jest 51% zniżki. A na przykład, jeżeli chcemy komuś innemu sprawdzić, to w którym miejscu tylko możemy, ewentualnie jeżeli taka osoba ma inną zniżkę, bądź w ogóle jej nie ma, żeby po prostu zmienić pasażera.
1: Tam na ekranie kupna biletu w pewnym momencie nas pyta wybór pasażerów, dla którego te bilety będziemy kupować. Tam sobie możemy
2: Tylko
1: kliknąć dodaj
2: chodzi tutaj o to,
1: pasażera.
2: żeby nie kupować samych biletów, tylko żeby sprawdzić połączenie i ewentualnie poinformować, ile będzie musiała zapłacić
1: To wtedy
2: za taki
1: musimy
2: przejazd.
1: wejść w ustawienia gdzieś i zdefiniować sobie jakby nowego pasażera, zmienić sobie dane pasażera, dodać tę osobę jako
2: Aha,
1: pasażera i
2: okej.
1: tam ustawić odpowiednią zniżkę, jakby co trzeba. Bo ta
0: Dokładnie,
1: aplikacja uznaje, że osoba jak ma jechać, to sobie osoba sama sprawdzi.
0: Tak, i że to ta osoba jest zainteresowana kupnem biletu,
1: Dokładnie.
0: więc interesuje ją to, ile ona zapłaci, a nie, że będzie świadczyć usługi informacji pasażerskiej.
1: Dokładnie.
2: No dobra, to by było na tą chwilę tyle ode mnie. Także mówię, w weekend postaram się troszeczkę pobawić tym Gold Wave'em przeglądarkowym i zobaczymy, jakie na mnie wrażenie odniesie i postaram się z wami podzielić swoimi wrażeniami w przyszłym tygodniu.
0: Daj znać, Bartku.
2: Nie ma problemu. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.
0: Dzięki za telefon, trzymaj się. A tymczasem kilka komentarzy od Maćka. A propos Gold Wave'a, właśnie. Szybka informacja dotycząca Gold Wave Infinity. Na Safari na macOS niestety nie działa. Piszą, że przeglądarka niewspierana. Również niewspierana jest Safari dla iOS. Z Chrome na macOS ponoć działa. Operą oraz Brave również. Kolejna wypowiedź od Maćka. Na Chrome na macOS rzeczywiście działa, w tym importowanie pliku ponad godzinnego. No i kolejna informacja od Maćka, już tym razem mniej optymistyczna. Import, co prawda, rzeczywiście zadziałał, jednak podczas odtwarzania cały Gold Wave się wysypał. Jak na razie nie byłem w stanie przywrócić już zaimportowanego pliku do stanu używalności. No pech, jak widać, to tam jeszcze to jest mocna beta, także pamiętajcie. Pamiętajcie o tym, nie używajcie tego w żadnym wypadku do edycji materiału, na którym wam zależy, bo możecie tego materiału po prostu nie odzyskać. No ale
4: Ale czuję trend.
0: tak, ale pomysł jest ciekawy i myślę, że wiele osób przez ten sentyment do Gold Wave'a właśnie pokusi się o jakieś testy i zabawę tym narzędziem. No może kiedyś i rzeczywiście dojdzie ono do takiego stanu, że będziemy w stanie go wszyscy chętnie używać, ale podejrzewam, że wtedy to już za darmo nie będzie. Zaglądam na Facebooka jeszcze, bo dziś jakoś na Facebooku mało komentarzy, tak mało, że aż zero. Tu nic nie mamy już, żadnych informacji na naszej stronie kontaktowej. Więc ostatnie moje pytanie, czy jeszcze macie jakieś informacje, czy kończymy?
4: Ja mam jeszcze takich kilka malutkich.
0: Okej.
4: No więc tak, było jakiś czas temu zainteresowanie, nie pamiętam już czy na audycji, czy poza, w każdym razie były takie głosy ciekawości, czymżeż to będzie to Windows 11 SE, o którym tak się mówiło z cicha gdzieś tam, że Microsoft planuje. No to jest wersja Windowsa, która ma też być zainstalowana na Surface'ach, które wejdą na rynek. Koszt ich będzie, podejrzewam, jakoś około 1000 i będą one konkurowały
1: 250
4: z...
1: dolarów
4: No
1: dokładnie.
4: tak, dokładnie. I będą one konkurowały z Chromebookami. No tam z tego, co się jakoś zorientowałam, to nie wzbudziło to mojego entuzjazmu. Generalnie To jest taka bardzo ograniczona wersja Windowsa. Taka, żeby osobom młodym, dzieciom się łatwo tego systemu używało, tam jakieś ograniczenie wielozadaniowości, nie ma widgetów i tak dalej, no. Bardzo okrojona
1: do szkoły,
4: wersja systemu do szkoły, dokładnie. I też po to, żeby ten sprzęt, jak kupimy go za te $250, no też by nie był naładowany funkcjami, które się nie przydają w szkole, tylko żeby on działał sprawnie na tanich podzespołach, mało wydajnych, podejrzewam. Kolejny taki news, strona Razer Sure nie działa, włącznie z bazą stacji, instalkami, cała strona jest w ogóle niedostępna. W tym momencie jest błąd połączenia. Nie wiem, czy zwiastuje to już koniec kolejnego dostępnego i ciepło przyjętego wśród osób niewidomych klienta stacji radiowych. Tym niemniej będę monitorować te kwestie. Mamy Visu Radio, jeżeli to komukolwiek
0: mamy Visu
4: pomoże.
0: Radio, tak. Ale to chyba nie jest najlepszy program do słuchania stacji.
1: No i mamy Twistcake'a, który tak też niby działa, z dużym podkreśleniem na niby, mam wrażenie.
4: No tak. Kolejna mało optymistyczna informacja, chociaż nie wiem też od kiedy to weszło, ponieważ nie obserwuję tak dużych kanałów, aby na Telegramie otrzymywać wiadomości sponsorowane, które weszły czy wchodzą. W każdym razie będzie się dało kupić dla kanału, jeżeli go prowadzimy, wyłączenie ich dla użytkowników, którzy go czytają, ewentualnie dla użytkownika, jeżeli nim jesteśmy, wyłączenie tych wiadomości na wszystkich kanałach, które czytamy. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale chyba te wiadomości sponsorowane to są jakieś takie losowe wiadomości wplecione pomiędzy wpisy z danego kanału, aczkolwiek jeszcze nigdy takiego czegoś nie dostałam.
1: Zastanawiam się, na ile one będą w ogóle widoczne w klientach typu Unigram, bo też podejrzewam, że to może być jakoś tak oznaczane. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, bo bardzo często jest tak, że wprowadzenie wszelkiego rodzaju wiadomości sponsorowanych i wszelkiego rodzaju reklam na niektórych serwisach to jest początek końca API, dlatego że no, klienty zewnętrzne, wiadomo, nie chcą tych wiadomości pokazywać, bo w sumie to i po co, im nie zależy na to, na tym, żeby dana usługa zarabiała, przez co dużo użytkowników zaczyna z nich korzystać, usługa przestaje zarabiać, przez co nagle się okazuje, że tak w sumie to oferowanie dostępu dla klientów zewnętrznych to się biznesowo mało opłaca, przez co no, pewne rzeczy są zamykane. I nie mówię oczywiście, że tak będzie i nie chcę tutaj jakoś pesymistycznie przewidywać przyszłości.
0: Ale zastanawiam się przy okazji, Mikołaju, dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, chyba że to jest programistycznie trudne, ty masz większe doświadczenie, więc możesz coś powiedzieć na ten temat. Dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, a może nie wiemy, że ktoś wpadł na pomysł, po prostu wstrzykiwania tych reklam do API?
1: Wiesz co, dlatego nikt nie wpadł na ten pomysł, że reklama bardzo często i z powodów prawnych, i z powodów, że tak powiem, bezpieczeństwa, musi być oznaczana jako reklama. I nawet jeżeli ona jest wstrzyknięta, to ona ma
0: to
1: jakieś
0: można sobie
1: pole oznaczone.
0: Tak, to można sobie to wyfiltrować.
1: Dokładnie, bo gdyby nie miała, to by się nagle okazało, że kanał przykładowo Tyflo Podcastu, zakładając, żeby taki był, nagle by opublikował reklamę, w bardzo dużym cudzysłowie reklamę, która by mówiła, wydaliśmy nową wersję naszej aplikacji Tyflo Podcast dla Windows, tutaj link do wirusa. Jeżeli użytkownik nie byłby w stanie odróżnić, co jest reklamą, a co jest wiadomością od Tyflo Podcastu, no to użytkownik by kliknął i mamy, że tak powiem, po sprawie.
0: Tak, tylko wiesz, tak sobie myślę, że część twórców, klientów to poszłaby na taką ugodę, że tak powiem, z dostawcą takiego no tak. API, na zasadzie gdzieś tam w opcjach zaawansowanych pole wyboru ukrywaj reklamy, ale domyślnie niezaznaczone i myślę, że całkiem niemała rzesza użytkowników to tego by sobie nie zaznaczała.
1: Nie zaznaczyła, no. Co jest w sumie całkiem możliwe i to jest też w ogóle ciekawostka. Telegram ma dość sporo dziwnych rzeczy, które w zależności od tego, co klient deklaruje, są nam pokazywane lub nie. O co chodzi? Jeżeli my jako twórca klienta deklarujemy, że nasz program jest aplikacją dla iOS-a, ze względu na ograniczenie Apple'a przestaną nam się na przykład pokazywać treści dla dorosłych. Jeżeli my jesteśmy użytkownikami takiego klienta, gdzie przy użyciu innego klienta nam się to wszystko bez problemu będzie w stanie wyświetlić. Więc kto wie, zobaczymy, co tutaj Telegram zrobi. A Telegram, no, mimo wszystko raczej słynie z sensownego tego API, bo zresztą jako chyba jedyna usługa tego typu ich apki i apki zewnętrzne korzystają z dokładnie tego samego API, więc no, miejmy nadzieję, że...
0: I oby rzeczywiście tak było, żeby się nie okazało, że za moment nam tu klienty Telegrama trzecie przestaną działać. No ale oby tak nie było. No dobrze, słuchajcie, to chyba
4: mam
0: tyle, czy jeszcze
4: kilka
0: coś?
4: Kilka.
0: No to proszę bardzo.
4: Ponieważ jeszcze kilka aplikacji mi się zaktualizowało na Androidzie i tak na przykład w changelogach wyczytałam, że w aplikacji Pepper służącej do jakichś gromadzenia informacji o przecenach, promocjach, błędach w cenach itd. Otrzymała opcję dodania ważnej informacji. Czyli poza opisem możemy napisać jakąś adnotację, żeby od razu można było wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Na przykład, nie wiem, że są już ostatnie sztuki albo cokolwiek. I żeby nie trzeba było się tam do tego opisu dostawać. Jeszcze nie widziałam, jak to wygląda w praktyce, bo nie widziałam nic z taką ważną informacją, ale sygnalizuję. Statystyki, liczby przeczytanych, przesłuchanych audiobooków w Smart Audiobook Player, nawet po usunięciu folderu z książką. Wydarzenia z danego dnia na Teamsach, czyli mamy informacje na Teamsach, czy jakby w tym dniu, który tam dzisiaj mamy na przykład, jest jakieś wydarzenie, które nas dotyczy. I Google TV będzie informowało nas, jeśli oglądany przez nas serial będzie miał nowe odcinki. I to chyba tyle z takich newsów.
0: No dobrze, to w takim razie, skoro więcej informacji nie ma, więcej komentarzy nie ma, to będziemy kończyć 107. wydanie Tyflo Przeglądu, dziś w uszczuplonym składzie, no i nieco krócej niż zwykle, ale treściwie jak najbardziej. Sporo informacji mieliśmy dla Was i za to, że byliście z nami, serdecznie dziękujemy. Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji, tu Linda Rojewska. Chciałabym przedstawić Wam kolejny podcast o kolejnej aplikacji stworzonej przez Instytut Chopinowski, Wieniawski. Ona się tak nazywa w sklepie Play, Ona się tak będzie nazywać po zainstalowaniu sobie tutaj w naszym telefonie. No i aplikacja dotyczy konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, konkursu skrzypcowego, który się ostatnio odbywał w 2016 roku. Odbywa się za 5 lat, tak jak konkurs chopinowski. Aplikacja może jest mniej rozbudowana niż aplikacja konkursu chopinowskiego, bo jest tam mniej, ale za to jest fajna. Również jest fajna i jest dostępna. Może wiadomo, że są jakieś niedociągnięcia, no ale to będziemy sobie razem sprawdzać i na bieżąco będziemy wiedzieć, co jest nie tak, ewentualnie. Ale mamy multimedia, których możemy sobie posłuchać, czego na przykład w iPhone nie ma. Także mamy troszeczkę więcej niż w iPhone, mamy ją bardziej rozbudowaną. Jakoś tak widzę, z moich obserwacji wynika, że te wszystkie aplikacje lepiej są zrobione na Android niż na iPhone. No ale tutaj nie o tym, tylko o tym, żeby Wam ją pokazać i się po niej przejść, po wszystkim, co tam mamy. No to sobie wejdziemy ją, w nią. Ostatnia Amazing Audio. Amazing. I tutaj nie trzeba robić żadnych kont, żeby się dostać na forum, bo no takiego forum nie ma. Wieniawski. Weszliśmy sobie.
7: Aktualny przycisk, pokaż menu. Wyświetlanie 1 do 3 z 26 elementów. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Jak zwykle mamy tutaj aktualności, które zawsze, zawsze nam się wyświetlają.
7: Aktualności.
6: Więc mamy...
7: Wieniawski. PL Gazeta Konkursowa dostępna w formie tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej. Laureaci 15 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 2016. Prezentacja skrzypiec Henryka Wieniawskiego, Gant, Luthier de la Musique, Durojec, Du Conservatoire de Musique, 1846 R. Na gali laureatów konkursu w dniu 23.10.2016.
6: Mamy aktualności. Zwrotne
7: dotknięcie, aby wybrać.
6: No ale tu można już sobie to przeczytać, jak kogoś interesują.
7: Laureaci 15, Wieniawski, aktualności. Laureaci 15, Wieniawski, aktualny przycisk, pokaż menu.
6: Chcemy iść do menu.
7: Menu.
6: Poszłam do menu w lewą stronę. Aktualności nie są częste. Aplikacja też nie ma zwyczaju nas powiadamiać o nie wiadomo czym. Po prostu jak coś chcemy, to sobie w nią tam wejdziemy. Ale zezwalamy jej na wszystkie powiadomienia.
7: Aktualności niewybrane. Wadimekum niewybrane. Jury niewybrane.
6: No ale dobrze, no to chodźmy po kolei.
7: Wadimekum aktualności, aktualności niewybrane, pierwszy element.
6: Była aktualność, teraz będzie...
7: Wadimekum niewybrane.
6: Wademekum. I tutaj wejdziemy.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Wadimekum. Wyświetlanie 1 do 3 z 10 elementów. Przycisk pokaż menu. Wadimekum. Przycisk 94 nieoznaczony. O konkursie.
6: Nie musimy się przejmować. Dotknięcie,
7: aby wybrać.
6: Nie musimy się przejmować, że jest nieoznaczony.
7: Przycisk 28 nieoznaczony. Laureaci konkursu.
6: Bo nam po prostu mówi.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Przycisk o konkursie.
6: O konkursie.
7: Przycisk pokaż menu. Wadimekum. Foto. O konkursie.
6: Mamy zdjęcie tutaj, tak?
7: Foto.
6: Tu.
7: O konkursie.
6: W lewo mamy zdjęcie i później mamy właśnie nagłówek o konkursie.
7: Od przeszło 80 lat Henryk Wieniawski patronuje międzynarodowym konkursom skrzypcowym. Od 1952 roku odbywają się on w Poznaniu. W 2016 roku po raz 15. Oczekiwani są na nim przedstawiciele kolejnej generacji młodych wirtuoziów, wychowanych już w globalizującym się świecie. Częstokroć urodzonych w jednym kraju, nauki pobierających w innym, a zamieszkał też przycisk pokaż menu.
6: Przerywam go.
7: Wademekum. Przycisk 98 nieoznaczony.
6: Weszliśmy w to wademekum.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Weszliśmy w to wademekum i tam jest po prostu rozwinięcie tego wademekum, więc mamy tutaj o konkursie.
7: O konkursie. Przycisk 76 nieoznaczony. Laureaci konkursu.
6: Laureaci konkursu.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Więc weszliśmy.
7: Przycisk pokaż menu. Wademekum. Foto. Laureaci konkursu. Pierwszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy Henryka Wieniawskiego, 3 do 16 i 1935, Warszawa, i nagroda, Winet Tenewe u Francja i nagroda, Dawid Oistrach ZSRR i nagroda, Henryka Mianka Wielka Brytania i w nagroda, tak. Boris Goldstein ZSRR V nagroda, Jerko Spiller Jugosławia i nagroda, Mary Louisa Sand Włochy i nagroda, Ida Hanel Laureata, Wadimekum.
6: Nie chcemy.
7: Przycisk się o konkursie, przycisk 60, laureaci konkursu, przycisk program.
6: No, tutaj.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Program.
7: Przycisk pokaż menu. Wadimek Foto. Program. Konkurs będzie przebiegał w czterech etapach otwartych dla publiczności. Program konkursu obejmuje wykonanie z pamięci, poza sonatami i etapie, następujących utworów, etap, widok listy wyświetla 3 elementów, jeden o wyborze części, uczestnik zostanie poinformowany w dniu poprzedzającym występ. Dodano 5.5.2015 r. I etap widok listy wyświetla 3 elementów, i etap widok listy wyświetla 3 elementów, 2 w przypadku partii tych moli wybraną część należy wykonać wraz z przynależnym jej do uble. I etap widok listy wyświetla 2 elementów. Wyświetlanie 1 do 3, przycisk pokaż menu. Dwukrotnie dotknij patymekum. Przycisk 11 nieoznaczony. O konkursie. Przycisk laureaci konkurs. Przycisk program. Przycisk regulamin. Wyświetlanie 3 do 6 z 10 elementów. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Wiadomość od Milena Młodziana przy orkiestry.
6: Więc mamy program, który jakby obowiązuje na tym konkursie. Co a propos sonat, jeśli chodzi o sonaty, to zawsze jest tak, że można je grać z nut. Tak po prostu się przyjęło, że sonaty, właśnie to się mówi prawidłowo, że fortepianowe, bo tam większą partię fortepianu możemy usłyszeć, to się gra z nut. Skrzypkowie mogą grać. Oczywiście pamiętają całą sonatę, ale mają takie prawo, żeby ją grać z nut. Więc to jest cały program, co można, czego nie można grać, no raczej co można. I jakie na przykład koncerty były do wyboru. Także idziemy dalej.
7: Przycisk regulamin. Przycisk 13 nie oznacza. Wadymekum. Pierwszy L. Przycisk Wadymekum. Przycisk o konkursie. Przycisk program. Przycisk regulamin.
6: Tutaj
7: wyświetlanie 3 do 6 z 10 elementów.
6: Też.
7: Przycisk pokaż menu. Wadymekum. Foto. Regulamin. 15 międzynarodowy konkurs skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu jest dostępny dla skrzypków wszystkich narodowości, urodzonych w latach 1900. Przycisk Wadymek, przycisk 50, regulamin, przycisk orkiestry.
6: Orkiestry, no bo to jest...
7: Dwukrotne dotknięcie, przycisk 12, nie pianiści. Potem przycisk orkiestry.
6: To są orkiestry, były trzy.
7: Przycisk pokaż menu, Wadymeku, foto, orkiestry. Deutsche Kammerphilharmonie, koncert inauguracyjny do Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, do Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, której dyrektorem artystycznym od 2004 r. jest estoński dyrygent Paavo, to jedna z czołowych orkiestr świata nieodmiennie porywająca słuchaczy swym wyjątkowym stylem wykonawczym. Spośród licznych wspólnych dokonań zespołu z Paavo na uwagę zasługuje Beethoven projekt. Przycisk pokaż menu.
6: Będziemy.
7: Przycisk 90, regulamin. Przycisk orkiestry, przycisk pianiści.
6: Potem mamy pianistów.
7: Dwukrotne dotknięcie. Przycisk klucz, kapituła krytyków.
6: To samo.
7: Wyświetlanie 6 do 9 z 10 elementów.
6: Znaczy pianistów.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Pianistów mamy. No, czyli taki sam schemat, no to już będziemy wiedzieć. Mamy pianistów, kapitułę krytyków potem.
7: Przycisk 79, akredytacja prasowa.
6: Potem mamy akredytację prasową.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Przycisk 57, komitet organizacyjny. Wyświetlanie 7 do 9 z 10 elementów. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Mówi. Komitet organizacyjny mamy później.
7: Przycisk 55. Lokalizacja i adresy.
6: I tutaj mamy lokalizację.
7: Dwukrotne dotknięcie. Lokalizacja i adresy. Przycisk pokaż menu. Wademekum.
6: I już nie chcemy wademekum.
7: Wyświetlanie 1 do 3 z 26 elementów.
6: Wiemy, co było w wademekum. Już nie będziemy dalej w to wchodzić.
7: Wieniawski. Laureaci. Prezentacja skrzypiec. Przycisk pokaż menu.
6: Ale chcemy menu.
7: Menu. Aktualności. Wademekum. Jury. Niewybrany.
6: Jury potem jest.
7: Jury.
6: Za wademekum.
7: Wyświetlanie 1 do 2 z 15 elementów.
6: Jak zwinęliśmy wademekum, weszliśmy w... Tam się pokazują aktualności, bo jakby je zwinęliśmy, to później trzeba kliknąć na menu i tutaj będzie jury za wademekum.
7: Przycisk pokaż menu. Jury. Honorowy przewodniczący jury 2016. Przycisk 94. Krzysztof Penderecki. Przycisk 11 nieoznaczony. Maksim Węgerow.
6: No i tak.
7: Przycisk 40 nieoznaczony.
6: Czytać.
7: Jury, pierwszy element. Przycisk jury. Honorowy przewodnik. Przycisk 9. Krzysztof Penderecki. Przycisk Maksim Węgerow.
6: Na przykład o tym.
7: Przycisk przejdź wyżej. Foto. Maksim Węgerow. Powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych muzyków świata, Maksim Węgerow często określany jest mianem największego żyjącego wiolinisty. Zdobywca statuetki Grammy cieszy się również międzynarodowym uznaniem jako dyrygent i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych solistów w całym świecie muzyki klasycznej. Urodzony w 1974. Karierę solisty rozpoczął już w wieku 5 lat. W wieku lat 10. Przycisk pokaż menu. Jury. Honorowy przewodniczący żuret. Jury. Przycisk pokaż menu. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać menu. Aktualnie wadymaku. Jury. Uczestnicy. Multimedia. Uczestnicy. Niewybrany.
6: Uczestnicy teraz są?
7: Uczestnicy. Wyświetl przycisk uczestnicy. Etapi. Etapi. Etapi.
6: Etap pierwszy, drugi, trzeci. Dwukrotne
7: etapów. A. B. Przycisk 82 nieoznaczony.
6: Potem mamy...
7: Hanna Asiajewa.
6: Literki.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Po literach.
7: 9.10. Przycisk 38 nieoznaczony. 9.10. G10. Przycisk 30. Maria. Wyświetl 10.10G10. Przycisk 60. Zofina Bekmoldinowa. 9. Przycisk 81. Maciej Burdzy. Wyświetlanie 4 do 6 z 40 elementów.
6: Klikniemy sobie.
7: Przycisk przejdź wyżej. Fontał. Maciej Burdzy. Polska rok urodzenia 1990. Ukończył Uniwersytet Muzyczny im. F. Hopin w Warszawie w klasie J. Jakimowicz Jakowicz. Studia licencjackie. Oraz Royal Academy of Music w Londynie w klasie L. Killinger Jana. Swą grę doskonalił również m.in. UM. Węgerowa. G. Tałka. K. J. Jakowiczów. B. Nizioła. TH. Brandisa. I. Petruszewskiego. Otrzymał wiele nagród, m.in. Dorothy Kennedy, Davis Award, Thomas C. Fitton Wiltrus, Hobbies Prize. Przycisk pokaż menu. Wyświetlanie 4 do 6 z 40 elementów. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: W tym konkursie się ten skrzypek jakoś nie sprawdził. Tak, a propos tego skrzypka. Bardziej kameralista niż solista.
7: Uczestnicy, etapi.
6: No ale etapi. Możemy sobie wejść etapi. Tutaj etapi. Jeszcze po etapach.
7: Etapi. Etapi.
6: Etap.
7: H. Przycisk 5 nieoznaczony. Lukach su. Przycisk 6 konsolikiem. Wyświetlanie 2 do 4 z 7 elementów.
6: Sobie. I też mamy.
7: Przycisk przejdź w fontał. Konsolikiem. Rok urodzenia 1989. Ukończyła Seoul National University, gdzie studiowała pod kierunkiem Y. Kim? Obecnie studiuje w nowojorskiej Williams Hall w klasie S. Przycisk pokaż menu. Wyświetlanie 2 do 4 z 7 elementów. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Takie proste chodzenie po tych skrzypkach tutaj. Szkoda, że nie ma takiej tabelki, że można się przenosić między literkami, no ale to nie iOS. No ale mamy tutaj ładne dojście.
7: Uczestnicy, przycisk pokaż menu. Jure, uczestnicy, multimedia, niewybrane.
6: Tak po prostu idzie.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Tak prosto dojdzie, bo ta aplikacja po prostu jest taka prosta. Fajna taka w obsłudze.
7: Uczestnicy, multimedia, niewybrane.
6: Więc teraz mamy multimedia.
7: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Multimedia.
6: Posłuchamy sobie nawet.
7: Przycisk pokaż multimedia. Zdjęcia. Wideo.
6: Tak, mamy zdjęcia. Zdjęcia. Tutaj są. Zobaczymy.
7: Wideo. Etap 4, etap 3, 16 do 18. 10 kropka. Etap 2. Sobota. 15.10. Widok poziomy. 75. Wyświetlanie elementu 1 z 5. 87%. 100%. 70. 62%. 50%.
6: Więc no, tutaj jest to zdjęcie całe i nam nie będzie
7: widok pionowy.
6: Nic mówił.
7: Przycisk pokaż menu. Multimedia.
6: To będzie tak po prostu wyglądało.
7: Zdjęcia. Wideo.
6: Potem są wideo.
7: Gala Concert Part 2. Of do 15 DH International Henryk Winiawski Violin Competition. Gala Concert Part 1. Of do 15 DH International Henryk Winiawski Violin Competition Stereo. Prize Winners of 15 DH International Henryk Winiawski Violin Competition Stereo. Konsorkim. Korea. Stary 4. Part 2. H. Winiawski Violin Competition Stereo.
6: Dobrze, klikniemy sobie w to
7: dwukrotne
6: wideo.
7: Dotknięcie, aby wybrać. Przycisk przejdź wyżej.
6: Kliknęliśmy sobie w Bom Sorry Kim.

0: zmienić grę.
1: Start przycisk utylenia sterujące. Przycisk wartki z wideo YouTube. Przycisk otwórz pełny ekran. Przycisk więcej opcji. Przycisk wstrzymaj film. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Konsoliki. Kara. Przycisk wstrzymaj film.
0: Od razu po lewo.
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
0: Prawo szło w prawo, a to będzie od razu po lewej stronie. Więc no tutaj sobie będzie grała. Zawsze jest taki wstęp. W tych wideach. Więc ona sobie tutaj będzie grać, no ale już wiemy, jak to będzie. Można tak tam, można tutaj też to przyjąć.
1: Przycisk, przycisk otwórz pełny ekran.
0: No ale to już nie będziemy chyba.
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Myślę. Wyświetlanie 3:4 z 95 elementów.
0: Więc...
1: Przycisk ultimate zdjęcia. Wideo. Lisa Winnersow 15TH International. Gala Concert Part 1. Obdo 15TH International. Przycisk uczestnik etapi. Przycisk 65. Nie, Richard Lin. Przycisk 35. Nie, H, etapi.
0: Nie ma audio.
1: Etapi. Przycisk pokaż menu. Pierwszy element.
0: Aktualny
1: menu. Uczestnicy. Niewybrany. Multimedia. Niewybrany. Uczestnik. Multimedia. Niewybrany. Multimedia. Przycisk. Multimedia. Zdjęcia. Wideo. Etap 4. Sobota. 22. Wideo.
0: I tak to się odtwarza.
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
0: Więc tylko było tyle. Audio nie ma. No wszystko jest na YouTubie, tak naprawdę. Można sobie na YouTubie, jak ktoś jest ciekawy, jak dany uczestnik grał, no to może i tutaj, i na YouTubie. Także nie ma problemu, jest dostępne. Pójdziemy sobie dalej.
1: Zdjęcia, multimedia, przycisk pokaż menu. Menu, aktualne wademeku, jury, uczestnicy, multimedia, kalendarium, niewybrany. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
0: No nie posłaliśmy nic konkretnego, no ale jak ona się tam stroiła, no to już tam nie będziemy słuchać, jak ona to robi. Potem mamy...
1: Multimedia, niewybrany. Kalendarium, niewybrany.
0: Sobie wejdziemy w to.
1: Kalendarium. Przycisk kalendarium. 20.10. 21.10. 22.10. 22.10. 22.23.25 przez Maria Seiji Okamoto. Maria, przesłuchania czwartego etapu.
0: Na przykład.
1: Maria Włoszczowska. Seiji Okamoto.
0: Wejdziemy sobie. Seiji Okamoto.
1: Przycisk przejdź w tą. Seiji Okamoto. Japonia roku rodzenia 1994. Gra na skrzypcach od trzecich roku życia. 2014 R. 25.10. No tak. Przycisk pokaż menu. Przycisk Narodowe Forum Muzyki. Sala główna KGH Narodowy Przedkalend 20.20.20.25.10. Sala główna KGHM Plac Wolny Narodowy Forum Muzyki. Sala 25.10 wtorek 19.25.10.
0: Możemy sobie wejść.
1: Sala Narodowy Forum Narod przycisk kalendarium 20.20.22.10. 22.20.20.20. Przesłuchania czwartego Seiji Okamoto.
0: Kup
1: bilet. Przycisk multimedia. Zdjęcia. Wideo. Etap 4.
0: Więc
1: sobota.
0: 20 sobie.
1: Wideo. Zdjęcia. Multimedia. Przycisk pokaż menu. Pierwszy element. Menu. Aktualny. Jury. Uczestnik multimedia. Kalendarium. Niewybrany.
0: I tutaj wybieramy kalendarium. Konkretny dzień.
1: Przycisk kalendarium. 20.10.
0: Na przykład.
1: 20.10. 21. 22. 20. Aula Uniwersytetu Przesłuchania czwartego etapu. Richard Lin. Losuke Sucho. Veriko Chumburidze.
0: I mamy tutaj...
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
0: Veriko Chumburidze i tak dalej. Mamy sobie uczestników i możemy z danego dnia sobie wybrać. Tak jak tutaj.
1: Jury, nie wybrać uczestnicy, nie wybrane.
0: W uczestnikach, tak naprawdę.
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Multimedia, kalendarium, nagrody, nie wybrane.
0: Potem są nagrody.
1: Nagrody regulaminowe. W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 100 euro brutto. O podziale nagrody decyduje jury. Organizator gwarantuje, iż ogólna kwota nagród nie ulegnie zmian. 1. Nagroda kapituły krytyków. 2. Nagroda publiczności, ufundowana przez grupę. 1. Nagrody. Fontał. Nagrody. Przycisk pokaż menu. Menu. Jury, uczestnicy. Multimed, kalendarium, nagrody, mapa, niewybrany.
0: Tutaj jest mapa. Raczej nam mapa. Nie przyda.
1: Przycisk pokaż mapa. Mapa Google. Hotel Mercure. Mercure Hotel. Ulica Hotel Mercure. Mercure Hotel. Aula Uniwersytetu im. Adam Mickiewicz.
0: Tutaj się odbywało.
1: Ulica Wieniawskiego 1, 61 do 712 Poznań.
0: Ten konkurs.
1: Aula Uniwersytetu im. Hotel Gaia, Gaia Hotel, Hotel Gaia, Hotel Gaia, przycisk pokaż menu, mapa.
0: I to w zasadzie tyle.
1: Przycisk pokaż menu.
0: Idziemy dalej.
1: Menu. Aktualnie wedle jury, uczestnicy, ultim, kalendarium, nagrody, mapa, sponsorzy, niewybrany. Kontakt, niewybrany.
0: Sponsorzy, kontakt.
1: Język, niewybrany. Język, niewybrany, ostatni element.
0: Język i koniec.
1: Aktualności, niewybrany.
0: Nie jest to duża aplikacja.
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
0: I w zasadzie... tutaj język.
1: Aktualny język, niewybrany. Kontakt, niewybrany. Kontakt, nie, sponsorzy, niewybrany.
0: Sponsorzy, kontakt.
1: Dwukrotne dotknięcie, już, aby wybrać.
0: To już nie będziemy raczej w to wchodzić, bo, no, no, bo czemu już tam w to wchodzić, jak to jest ciągle taki sam schemat, już nam się nie przyda. No najbardziej nam odpowiadają te multimedia, myślę, informacje o uczestnikach. Szkoda, że nie ma takiego archiwum, gdzie można posłuchać poprzednich roczników. No, miejmy nadzieję, że może się będzie rozwijać. Czemu nie? Konkurs Szczepanowski się rozwija, ta aplikacja. Więc tutaj może też coś dodadzą, zwłaszcza, że ten konkurs jest bogaty w archiwa, więc może tutaj też coś będzie. Na razie jest zastój, jak zresztą w większości aplikacjach. No, ale miejmy nadzieję, że może się poprawi i będzie uzupełniona aplikacja. Jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych w niej do zrobienia. Wszystko jest możliwe. Jest łatwa w obsłudze i intuicyjna. To jest najważniejsze w tych aplikacjach. Także dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, albo dobry wieczór. 20:10 na naszych zegarkach. 11, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, 11 lutego 2025 roku. No

0: i-urządzeniach. Zimowa aktualizacja Be My Eyes. Tapestry otrzymuje obiecane poprawki dostępnościowe. 11 Labs Reader z poprawkami dostępności. Poprawki dostępnościowe także w najnowszej wersji LibreOffice. Czy będzie powrót Braille'a? Blazy Technologies zapowiada BT Braille. Bezwzrokowe tworzenie grafiki. Czy jesteśmy skazani w tej materii tylko na sztuczną inteligencję? Nowości w grach. Bezpieczny dostęp do domowego komputera na wyjeździe. Jak do tego się przygotować? Jakich nowości możemy spodziewać się w NVDA? SSG – minimalistyczny generator statycznych stron internetowych. ChatGPT przyjmuje zdjęcia i wiadomości głosowe na WhatsAppie. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyfloprzegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
2: Nie wiem, czy dobrze myślę, że słuchanie radia na tych wszystkich i-urządzeniach, iPhone'ie, iPadzie, to może być trochę problematyczne ze względu na to, że trochę, nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, że nie ma takiej jednej fajnej aplikacji, którą wszyscy by polecali, wszyscy by wiedzieli, że tak, to jest dobre do radia. No i to Paweł przygotował właśnie takie zestawienie aplikacji, tak, jeśli dobrze myślę, albo poznał jakieś nowe aplikacje, nie wiem jeszcze. No właśnie. Co to jest?
3: Ja bym nie powiedział, że jest tak. My zrobiliśmy z Michałem Kasperczakiem swego czasu całą audycję na temat tego, czym na i-urządzeniach radia słuchać i myślę, że te aplikacje, którymi się wtedy podzieliliśmy, spokojnie są jeszcze jak najbardziej do użytku. Broadcast to był do tej pory mój faworyt i myślę, że nadal zostanie. Ale mimo to pojawiło się, one już dawno były, ale ja odkryłem niedawno kilka nowych propozycji. Tutaj to jest w ogóle taka fajna przestrzeń, jeżeli chodzi o aplikacje, bo mam wrażenie, że aplikacji do słuchania radia mamy aż tyle, że trochę aż za dużo i nie wiadomo, z czego wybierać, a z drugiej strony to jest dobrze, bo jeżeli któraś z nich nagle by gdzieś tam przestała być rozwijana, katalog by zaczął upadać, albo coś jeszcze by się tam stało, to mamy kilka następnych do wyboru i to jest chyba dobrze mieć taki nadmiar w czymkolwiek, zwłaszcza jeśli chodzi o propozycje dostępne. Także dokładam wam jeszcze kilka, to za sprawą najnowszego odcinka czeskiego podcastu właśnie osób niewidomych, czyli Teczko Plus, gdzie jeden ze słuchaczy, Antonin, który z tego, co wiem, językiem polskim włada, więc możliwe, że nawet nas kiedyś tam słuchał albo słucha, podzielił się kilkoma swoimi propozycjami i te propozycje uznałem za dość ciekawe i zaraz wam powiem czemu. Pierwszą z tych propozycji jest Phonostar. Piszemy Phonostar razem. Jest to zarówno platforma internetowa, czyli po prostu możemy te stacje wyszukiwać przez stronę internetową, jak i aplikacja mobilna, czy na iPhone'a, czy też na Androida zapewne. Aczkolwiek o dostępności tej na Androida, no nie mogę na ten moment nic powiedzieć. Na iPhone'a dostępna ona jest prawie, to znaczy są takie ekrany, w które można się zaplątać, z których nie ma powrotu specjalnie, na przykład jak wejdziemy w dodawanie stacji do ulubionych, albo w nagrywanie, o którym za chwilę powiem, bo jest ono z dość ciekawym takim twistem. Więc tam po prostu możemy się zaplątać i się okaże, że po prostu nie wyjdziemy, jeżeli nie ubijemy za przeproszeniem aplikacji z ekranu ostatnio używanych, czy z ekranu przełączania raczej, no i nie uruchomimy jej ponownie. Natomiast czemu tej aplikacji używać warto? No aplikacja ma dużo stacji, ja już patrzyłem i na przykład Radio DHT zostało już tam dodane, także ci mniejsi nadawcy również tam są. Natomiast jedna rzecz, którą ta aplikacja robi, czego do tej pory chyba nie robiło nic, zdaje się, że był plan na taką funkcję w Luomo Toolbox. I ciekawe, czy to się pojawi jeszcze. A mianowicie nagrywanie audycji w chmurze. No i wygląda to tak,

0: że zakładamy sobie konto i konto w wersji darmowej pozwala nam na nagrywanie do 2 godzin. Działa to tak, że po prostu nagrywamy sobie, zlecamy serwisowi nagranie jakiejś audycji. Ta audycja się nagrywa, ale jeżeli przekroczymy te 2 godziny, no to dalej nagrywać nie możemy, dopóki nie usuniemy nagrania. Czyli to nie są 2 godziny na miesiąc, albo tam 2 godziny w ogóle tak na początek, tylko są to 2 godziny naraz. Więc możemy po takim dłuższym nagraniu ściągnąć sobie ten plik, usunąć go stamtąd i znowu mamy 2 godziny do wykorzystania. Są też warianty płatne. Jest na przykład wariant 50 godzin nagrywania. Kosztuje on miesięcznie 5 euro. 8 euro kosztuje wariant 100-godzinny. No i tu w obydwu tych wariantach płatnych możemy też zlecić nagrywanie większej ilości audycji naraz. Więc możemy sobie w ogóle oprogramować kilka różnych audycji, kiedy mają być nagrywane i tak dalej, i tak dalej. Także no, tą darmową wersją na przykład Tyflo Przeglądu w większości pewnie nie nagracie, ale jakieś krótsze audycje jak najbardziej. Natomiast jak wygląda to z perspektywy iPhone'a? No po prostu otwieramy aplikację, znajdujemy gdzieś jakąś konkretną stację, możliwości jest kilka, bo możemy albo wyszukać po prostu wpisując nazwę, albo poszukać sobie stacji w pobliżu, albo gdzieś tam po jakichś gatunkach czy krajach. No i gdy znajdziemy taką stację, to tutaj jest przycisk, obok każdej stacji znaleziony jest przycisk menu kontekstowego, nie jest to czynnością na pokrętle. Jest to po prostu przycisk, ale to nie przeszkadza w niczym. Klikamy w niego i tam jest opcja Record. I naciskamy to, wybieramy to i się pokazuje taki planer. I w planerze mamy nazwę audycji, czyli wpisujemy, jak ta audycja się nazywa, no docelowo pewnie jak ma się nagranie nazywać. Wpisujemy też, jeżeli chcemy, jakiś tam i gatunek, pewnie do jakichś tagów. I następnie mamy pola na datę i godzinę, czyli data, kiedy audycja się odbędzie, od do. I zarówno dla daty, jak i dla godziny mamy dostępne takie standardowe suwaki, tak zwane wybieracze, do przesuwania palcem w górę, w dół, żeby sobie tą datę i godzinę wybrać. A gdy już wszystko zdefiniujemy, naciskamy zapisz, czy też save i serwisowi zostaje zlecone nagranie. Myślę, że ciekawa funkcja, zwłaszcza, że dość sensownie można ją przetestować albo nawet jej używać w wersji darmowej.
1: To ja, Pawle, zapytam o taką jedną rzecz od razu. Jak to się ma, jeżeli chodzi o strefy czasowe? Czy on zapisuje te godziny zgodnie z naszą strefą, czy musimy pamiętać o tym, żeby na przykład do jakiejś konkretnej strefy w tym planowaniu się dostosować?
0: To jest dobre pytanie, bo pewnie byś chciał jakieś amerykańskie audycje na przykład nagrywać.
1: Nie, nawet wiesz co, nawet chodzi mi po prostu o to, nawet załóżmy, że polskie, ale wiesz, ktoś, kto będzie programował z naszej polskiej perspektywy, to będzie miał inne godziny. Ktoś, kto będzie programował z perspektywy amerykańskiej albo brytyjskiej, też będzie miał inną perspektywę. I to jest właśnie pytanie, które mnie zastanawia. Jak to jest rozwiązane? Czy po prostu on sobie czytuje ten czas zgodnie z naszą strefą czasową i nie musimy się o nic martwić? Czy musimy sobie coś tam jeszcze w głowie przeliczyć?
0: Ja wątpię, że on bierze strefę czasową stacji, z której nagrywamy. Czy to jest strefa czasowa naszego urządzenia, czy serwera serwisu, usługi, czyli pewnie nasza środkowa europejska, bo serwis jest niemiecki? Tego nie wiem, szczerze mówiąc.
1: A to okej. Okay. Jeżeli serwis jest u naszych zachodnich sąsiadów, no to wtedy nie ma problemu. Ja się, wiesz, bardziej obawiałem, że to jest gdzieś na przykład dalej i będziemy mieć rozjazd. No to wtedy...
0: Nie, to tutaj nie.
1: Okay.
0: Tutaj jest jakby strefa nasza.
1: No tak, to dla nas nie ma problemu.
0: Tak. Może gdzieś po założeniu konta da się to ustawić, jaka ta strefa miałaby być, gdyby ktoś z was był w innej i też chciał skorzystać. Natomiast myślę, że dla nas problemu większego być nie powinno. Ale dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Tak samo nie sprawdzałem jeszcze, w jakiej jakości te streamy są nagrywane. Także, bo już mnie ktoś zapytał, czy to jest nagrywane w jakości streamu, czy to jest nagrywane w jakiejś jakości narzuconej przez usługę. No tego też nie wiem. Więc trzeba by po prostu się przekonać. Przypuszczam, że to będzie jakoś normalizowane, no bo wątpię, że komercyjna usługa, za którą się płaci, domyślnie, bo to jest pewnie usługa konsumencka, a nie dla audiofilów albo dla też radiomaniaków zaciętych, pewnie wypuści to w jakimś skompresowanym, pewnie jakieś albo MP3 pójdzie, MP3 przypuszczam, albo nie wiem, WAV może w jakichś porywach. No wątpię, że OGG mi na przykład zwróci, tak domyślnie, tak?
1: A w sumie fajnie by było, żeby zapisywał w formacie źródłowym bez jakiejkolwiek rekompresji. I to nawet dla tych, dla tego serwera byłoby łatwiej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zasoby. No bo jednak to reenkodowanie to zawsze trochę procesora potrzebuje, żeby przerzucać z formatu na format.
0: No nic, trzeba będzie sprawdzić, trzeba będzie się o tym jeszcze przekonać. Natomiast są też inne aplikacje, które właśnie, czy Antonin wymienił, czy jeszcze za chwilkę wspomnę o jednej, którą już znacie, ale tam się pewne rzeczy wydarzyły. Kolejna z aplikacji to Audio Stream Player. Aplikacja, która z interfejsu jakoś szczególna nie jest, jak mam być szczery. Dużo jakichś niezaetykietowanych przycisków, no da się tam wszystko zrobić, ale jakoś tak nie jest. Są przyjemniejsze aplikacje. Więc dlaczego o niej wspominam? Bo aplikacja Audio Stream Player pozwala na jedną rzecz, która jest dość ciężko osiągalna, a mianowicie pozwala nam na odtworzenie dowolnego URL z jakimś audio na końcu, czyli jakieś radio, które wprowadzimy, czy nawet nasz własny serwer jakoś w domu, który coś streamuje, na Apple Watchu. I to na tych Apple Watchach starszych, niekoniecznie musi być to ta dziesiątka, gdzie Broadcast na przykład już, bo Broadcast tak na Apple Watchu 10, pozwala na odtwarzanie stacji, a więc jeżeli sobie na Broadcaście dodaliśmy jakiś własny strumień i zegarek sobie tam zsynchronizował te nasze kolekcje, no to możemy, ale to z tego co rozumiem działa tylko na Watchach serii 10, tam gdzie wprowadzono już oficjalnie multimedia, a jeżeli macie starszego Watcha, no to trzeba się posiłkować aplikacjami typu Streamlabs czy innymi, no właśnie takimi jak Audio Stream Player. I Audio Stream Player rzeczywiście działa tak, że my na iPhone'ie dodajemy sobie różne streamy, dodajemy je do jakichś playlist, więc możemy mieć takie playlisty z większą ilością. Tam jest też katalog stacji chyba albo Radio Browser, albo coś podobnego, bo też już tam byłem w stanie znaleźć. Zawsze moim testem, czy to jest Radio Browser, z reguły jest to, że wpisuję Tyflo Radio i Radio DHT, jeżeli są podobnie wpisane jak tam, to raczej jest to Radio Browser, więc chyba tak. Natomiast kiedy dodamy sobie te stacje do różnych playlist na wersji iPhone'owej, no to się nam to dosynchronizuje do Watcha i na Watchu można wtedy tych stacji słuchać. No nawet chyba producenci samej tej aplikacji oferują na Maca jakiś tam serwer audio do wypuszczania dźwięku. Na Windowsie można na przykład zastosować aplikację Stream What You Hear. Ty, Michale, jeszcze o niej dzisiaj wspomnisz.
1: Zgadza się.
0: Także no, jest opcja, żeby sobie jakieś dowolne audio puścić na zegarku, co może się czasami okazać bardzo przydatne. Trzecią z aplikacji jest Audials Play. To jest aplikacja, która dla mnie osobiście nowa nie jest. Ja wiem, że ona już istniała i nią pamiętam, że się interesowaliśmy w ramach społeczności Andek dawno temu, kiedy ja zaczynałem Androida tak naprawdę używać, czyli jakieś 10 lat temu. No i ta aplikacja nie była w pełni dostępna, ale dało się jej jakoś używać. Wiele osób ją wtedy polecało. No i ja sobie ją jakoś też odpuściłem na tą dekadę i teraz pozwoliłem jej wrócić na mój telefon. Okazuje się, że nie jest najgorsza w obsłudze. Tam parę rzeczy znowu jest jakichś takich, można by było lepiej elementy ze sobą połączyć, żeby nie było ich tyle na ekranie. Można byłoby coś lepiej podpisać i tak dalej. Ale zasadniczo działa to całkiem fajnie. Możemy sobie spersonalizować ekran główny, możemy sobie tam pododawać jakieś własne właśnie foldery czy playlisty, kolekcje tych stacji. I możemy je nagrywać też, chyba lokalnie z tego co rozumiem. Jest jakiś budzik, jakiś usypiacz, sleep timer, airplay. Tych stacji jest naprawdę dużo, wszystkie najważniejsze tam też są. Także jest to kolejna, znowu dość napakowana funkcjami aplikacja, którą można się pobawić. Natomiast czwarta aplikacja, o której chcę wspomnieć, to jest znany nam już polski Ether Krystiana Kozerawskiego, który to doczekał się niedawno aktualizacji, która wprowadza dwie rzeczy. Po pierwsze, wprowadza poprawki w zakresie VoiceOvera. Chodzi o to, że po prostu doszło troszkę czynności w różnych miejscach, na przykład w historii odegranych utworów, bo tak, aplikacja od jakiegoś czasu też, podobnie jak chyba zresztą aplikacja Icon Factory do słuchania radia, cały czas zapominam jej nazwy, ale też o niej mówiliśmy w audycji.
2: Triode chyba.
0: Słucham?
2: Triode chyba to się Triode nazywało.
0: Mhm. Tak, dokładnie. Podobnie jak aplikacja Triode. Zapisuję, jakież to utwory było nam dane usłyszeć w konkretnych audycjach. Natomiast, więc tutaj na tych utworach usłyszeliśmy, doszły czynności. Natomiast tym, co jeszcze mnie najbardziej urzekło, jest nowa funkcja, która pojawiła się na razie w stacjach ulubionych i jest tam domyślnie włączona. Tylko żeby dodawać ulubione, trzeba wykupić sobie wersję premium, która też chyba zdaje się podrożała. Kiedyś ten Ether był ponoć tańszy, teraz kosztuje 50 zł. Natomiast ta aplikacja pozwala nam teraz na nieustanne skanowanie radia Shazamem. Czyli włączamy sobie jakiś strumień, jakieś radio i to radio nie podaje utworów w swoich metadanych. Możemy zrobić tak, żeby aplikacja Ether cały czas miała włączonego Shazama i rozpoznawała nam jeden utwór za drugim. To jest dość ciekawe, bo do tej pory Broadcasts oferował nam integrację z Shazamem, ale ona była ręczna. Trzeba było sobie ręcznie, świadomie to odpalić i wybrać tam, że my chcemy teraz tą piosenkę konkretną w Shazamie sprawdzić. No a Ether wprowadza to właśnie w trybie ciągłym. No może być to ciekawe w przypadku wielu różnych stacji, zwłaszcza, że wielu nadawców publicznych no nie podaje tych metadanych. I jednak te piosenki, te tytuły tego, co aktualnie grają, no gdzieś tam pozostają w dużej mierze tajemnicą. No także jeżeli jesteście miłośnikami muzyki nieznanej i lubicie ją odkrywać i lubicie odkrywać ją przez radio, to myślę, że tutaj Ether wam bardzo się przyda. Natomiast ja już tu patrzę, wersja 2.3. Mamy tutaj integrację Shazama. No i patrzę jeszcze, czy mamy jeszcze. O. Może na to wybrać, czy ulubione stacje będą u góry, czy na dole na liście ulubionych. Był naprawiony problem, że dodane do ulubionych stacji nie pojawiały się zawsze na pierwszym miejscu. No tak, no i tak jak już wspomniałem, też są usprawnienia voiceovera, także myślę, że tą aplikacją Ether na nowo możecie się cieszyć. To nie tylko ja zwróciłem na to uwagę, bo prezentacja aplikacji Ether również w języku angielskim ukazała się dziś na łamach podcastu AppleViz, czyli Międzynarodowa Społeczność Niewidomych również doceniła pracę naszego rodaka, a z tego myślę, że wszyscy możemy się cieszyć.
3: To się zgadza.
1: Mamy telefon. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy telefon odebrali, bo się słuchacz naczekał. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, po długiej przerwie witam po raz kolejny na antenie Tyflo Podcastu, Marcin z tej strony.
1: Cześć Marcinie, witamy i słuchamy.
4: Po długiej przerwie, no trochę mnie nie było, pozwoliłem sobie trochę na testy, jeszcze raz testy. No w związku z AI, jak zwykle, ponieważ tutaj no, dzieje się w tym roku, dzieje się od listopada 2024 roku, tak wspominałem, zacznę, no ogólnie z dwoma nowościami tutaj dzwonię. Zacznę może od jednej nowości, która pojawiła się w listopadzie jako wersja beta, o której wspominałem, uprzedzałem, że się pojawi. Chodzi o Suno wersji V4. Nie wiem, czy ktokolwiek testował tą wersję panu z Cambridge'a, właścicieli z Cambridge'a Suno V4. No i chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz, która no, moim zdaniem się tutaj, chociaż to jeszcze na razie jest wersja beta i ona się jakby pojawiła tutaj, no, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie poprawę brzmienia wokali. Wokale stają się bardziej naturalne, Można powiedzieć, że utwory generowane przez AI i również jak i zgrywane nasze jakby sample audio i utwory z nich uzyskiwane są coraz lepszej jakości. No zależy też, jak sobie nagramy ten utwór, jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, nie? No muszę powiedzieć, że są poprawki. Doszły pewne nowości, które jak tutaj mówiłem, że V4 się pojawi na łamach Snow AI. Doszła tak zwana opcja remasteringu danego utworu. No również ja eksperymentuję tutaj z wieloma rodzajami muzyki, jak i dźwięku przy remasterze, bo również bawię się tutaj dźwiękami audio, efektami dźwiękowymi, mową, z czym tu przy remasteringu sobie, przy efektach dźwiękowych sobie bardzo dobrze radzi. No, można powiedzieć, że on sobie robi taką muzykę z tych efektów, ale stara się zrobić taką namiastkę nagrania audio w czasie, kiedy no chociaż do 2 minut tutaj subskrybenci Pro i Premier mają szansę wrzucać nagrania audio. Niestety w przypadku wielu głosów nagrywanych na rejestratorze dźwięku czy jakimś aplikacji nagrywania dźwięku i po remasterze, no z tym sobie radzi gorzej niestety, to muszę uprzedzić. Ale jak tutaj, jakby to powiedzieć, żeby się tutaj nie zająknąć. Z efektami dźwiękowymi, z odzwierciedleniem tych efektów, które sobie nagraliśmy, dajmy na to, eksperymentuję sobie, przy nagrywając sobie na przykład, nie wiem, kawę robię, włączam czajnik, włączam młynek do kawy i tak dalej, nagrywam pralkę, nagrywam samochody, nagrywam to, tamto. Można powiedzieć, że robi taką kopię tego, co nagramy na aplikacji rejestrującej dźwięk, ale troszkę sobie zmienia, żeby nie było tak, że no nie wiem, czy to kwestia jakichś praw autorskich, czy żeby się nie doczepili, czy cokolwiek. No, covery w sumie ja już otrzymał 3.5, jako wersja beta testowałem, oczywiście pojawiły się, z tym sobie radzi różnie, jak można powiedzieć, ale z reguły zależy od tego, jakie prompty mu podamy. No, V4 jest to wersja, jakby opcja beta coverowania nagrań zrobionych przez siebie, zrobionych czy przy pomocy generatora automatycznego, czy za pomocą plików audio wrzuconych do Suno. No, różnie sobie radzi, ale generalnie nie mam co tutaj narzekać na tą kwestię, chociaż no, w tym sobie radzi różnie, ale no, mogę powiedzieć, że w skali od 1 do 10 oceniam to na 8 z takim małym plusikiem, albo nawet minusem.
1: Mogłoby to ja, Marcinie, lepiej jeszcze może dopytam o te kwestie efektów dźwiękowych, bo wspomniałeś, że one się trochę zmieniają w porównaniu do tego, w porównaniu do tych plików źródłowych. To moje pytanie jest takie, w jakim zakresie one się zmieniają? Czy tam na przykład...
4: Tak?
1: Czy tam na przykład jest tak, że jak, no nie wiem, jedzie samochód, masz efekt jadącego samochodu, to tak, tu zmienia się jego otoczenie, czy zmienia się dźwięk silnika? W jakim zakresie to się zmienia?
4: Parametr jakby tego dźwięku, on jakby niby z tego robi muzykę tak naprawdę, zależy czy wtedy też muzyka leci, bo słuchaj, ja jest pomyślany stricte do tworzenia muzyki, a nie do generowania mowy i efektów. Ale no na opartego, jeżeli chcemy zrobić takie coś, jeżeli chcemy się pobawić, no to no, dla chcącego nie ma nic trudnego, że tak powiem. No, zmienia po prostu sobie tak jakby, nie wiem jak to nazwać, no, przykładowo mielę sobie kawę młynku i nakłada się na ten dźwięk młynka czajnik elektryczny. No to muszę powiedzieć, że jest taki trochę mieszanek, bo robi sobie z tego dźwięk jakby jakiegoś instrumentu, bo słyszę też, jakie metaliczne to jest, niby tak brzmi tak metalicznie.
1: Okej, okay, czyli on po prostu te efekty zamienia w instrument, tak jak powiedziałeś. Dobrze.
4: Tak jakby, ale jednocześnie stara się zachować swoje walory, no jak na nagrany efekt dźwiękowy, żeby to było... Oczywiście jak zrobię extend, nie? Rozszerzenie tego, to już nie zrobi rozszerzenia tego efektu w formie nagrania dźwiękowego, tylko w formie muzyki.
1: Jasne.
4: Bo to jest tak jak mówię, pomyślane o muzyce. A jak ktoś się lubi bawić takimi rzeczami, żeby sobie zająć przysłowiowy tyłek, żeby zabić czas, no to Jak najbardziej jest to, że tak powiem, do wykonania. Druga rzecz, pojawił się, nie wiem, czy w ogóle państwo, w ogóle, którzy tutaj uczestniczą w tym przeglądzie, współprowadzą i prowadzą ten przegląd, słyszeli o takim generatorze muzyki jak Refusion.
1: Cisza. Więc chyba nie.
3: Ja trochę słyszałem. Nie wiem, czy tego nie testowałem, ale już nie pamiętam.
4: No, pojawiło się tu sporo po 2 latach, po 3 latach stagnacji aplikacji. Że tak powiem, pojawiają się nowych wersji i tak dalej. Była aplikacja sobie na iPhone'a kiedyś, nawet do niedawna. Zdjęli ją z App Store'u, dlatego że jest teraz w ramach beta testu testowanie rozszerzonego modelu i tak dalej, rozszerzonej możliwości aplikacji. No praktycznie robi to samo, co Suno. Jej dostępnością nie jest tak super, uprzedzam, jak można byłoby tutaj się dopytywać o tą dostępność. Ci, którzy korzystali z tej aplikacji Refusion, no to niech uważają trochę na dostępność. Chociaż no, z tych najważniejszych funkcji, jak włączanie instrumentalu, jak ustawienie opcji zaawansowanych, czego tu nie ma Suno AI, tu zarzucam to właśnie w filmie Suno, że nie ma opcji zaawansowanych, żeby nie można było spersonalizować tutaj poziomu procent, że tak powiem, procentowego, że tak powiem, prawdopodobieństwa, jaki będzie nasz utwór wyglądał, jak będzie nagranie wyglądało i tak dalej. To Refusion ma. Jest darmowy, no nie wiem, czy na razie, czy w ogóle na stałe. Jest darmowy. Refusion swoją stronę, że był za darmo. Już pojawiły się ogólnie opiera się on na modelach o nazwie Fuse, tylko właśnie nie znam się na tym, skąd to pochodzi, na jakim systemie on tu jest robiony, jak to, wiesz, widzicie, jak się na programistyce dokładnie nie znam. Ja używam każdej usługi z perspektywy użytkownika, nie programisty, nie programuję, nie piszę programów, także nie pytajcie mnie o kwestie programistyczne. No, tutaj Fusion AI dostał bardzo dużo poprawek. Teraz bazuje na najnowszym modelu, wyszedł jego najnowszy model Fuse 08. Ogólnie tak, Refusion służy do generowania muzyki. Jak najbardziej też można się pobawić tutaj w remasterowanie i coverowanie nagrań i efektów dźwiękowych, jeżeli ktoś się oczywiście efekty dźwiękowe sobie lubi ponagrywać. Oczywiście to jest taka namiastka, bo to mówię, do muzyki, jeszcze raz, nie do stricte do podcastów, do słuchowisk i tak dalej, tylko no to jest takie, można powiedzieć, coś, co może pomóc w tworzeniu efektów dźwiękowych i muzyki. Ale co dostał Refusion, czego nie ma Suno? Wróćmy do tematu. Po pierwsze, dostał opcję zaawansowaną i to można sobie włączyć w takie opcje zaawansowane, przechodząc z trybu prostego na tryb użytkownika i można sobie taki prosty tryb zaawansowany włączyć. Tam mamy takie suwaczki, jak siła promptu. Właśnie nie wiem, nie znam się na tym, nie orientuję się, o co chodzi. Prompt strength, lyrics text, bo te strength i tak dalej. Możemy sobie ustawić jakiś jeszcze inny suwak, nie wiem, do czego służy. Wiem, że jak wrzucimy plik audio, jakikolwiek, możemy sobie ustalić, w ilu procentach ma być podobny do tego, który wrzuciliśmy i możemy sobie też tam rozszerzyć, możemy tam sobie właśnie zrobić cover. Poniżej 50% prawdopodobieństwa tych wariacji, jak to się mówi, bo to się ustawia w tym się wariacje tego pliku audio, na którym ma być oparty później cover tego nagrania, który zrobimy, czy tam remaster. I możemy sobie ustalić. No, każdy procent robi jakąś różnicę. Na przykład próbowałem sobie nagrać, zarejestrować jingle reklamowe z TVP1 za 90. Na przykład czy to na Suno, czy to na Refusion, ale już jakby tutaj w głębszą edycję tego, jak podobne będzie nasze nagranie, linkamy w Refusion, chociaż to jest darmowe i na razie nie podlega żadnej subskrypcji, no oby, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby tej subskrypcji później podlegał, bo to no, brzmi bardzo naturalnie tutaj i myślę, że deweloperzy będą wszelkie starania robić, żeby dopracowali tą usługę. Możemy sobie ustawić, jak podobne nagranie będzie w 1%, 2% do 100%. Powyżej 50% po prostu zmienia nam cały dźwięk, zmienia nam całą melodię, zmienia nam wszystko. No, wyłożę z takiego założenia, że jak ja wrzucam pliki audiogram na keyboardzie, wgrywam jakąś melodię, czy śpiewam, rapuję, czy cokolwiek na DAW-ie, oto chciałbym, żeby ten jednak utwór był podobny, lub taki sam, lub podobny do tego, który zrobiłem na Logicu, czy tam na Ableton'ie, czy na jakimś innym DAW-ie, kto woli. No i wtedy już sprawa załatwiona. No gorzej z tą dostępnością i na teorii Fusion, bo tak super dostępny nie jest. Mamy kilka przycisków ważnych, które nie są dostępne. Przejście na bibliotekę, którą tam mam zapisaną, przejść na stronę główną, na personalizację, ustawienia i tak dalej. Chociaż ponad połowę opcji da się okiełznać jakoś tam. Na początku no, troszkę musiałem się troszeczkę nagłowić, ale później jednak no, stwierdziłem, że wcale tak źle nie jest. Używam zarówno Suno, jak i Refusion. Czasem używam Audio, ale niestety no, Audio to ma zbyt małą bazę wytrenowanych utworów w bazie, przy czym no, nie rozpoznaję niektórych gatunków muzyki, chociażby tych mało znanych w Polsce czy w jakimś tam innym kraju Europy. No i co mogę powiedzieć? Refusion AI jakby jest, stara się jakby prześcignąć lub być alternatywą dla tej aplikacji. Aha, jeszcze jedna rzecz. Suno pozwala na wrzucanie plików audio i odnoszę wrażenie, że no, muszę tu zacząć ten temat. Przyjemny, nieprzyjemny. Można wrzucać jakby utwory czy fragmenty utworów, które zrobili artyści na przykład. Tylko, że trzeba zaznaczyć, że mamy jakieś prawa do tych utworów. I że
1: tak, bo jeżeli, bo tam jest takie ostrzeżenie, że jeżeli wykryte zostanie to, że to nie są nasze utwory, czy że są to jakieś takie tak popularne rzeczy, to zostaniemy jakoś tam zablokowani, czy jakieś inne konsekwencje zostaną.
4: Tu nie zostaniemy zablokowani, tylko musimy takie oświadczenie oznaczyć, że nigdzie nie udostępnimy tych utworów i możemy robić remiksy tych utworów, takie live edity można powiedzieć. Nie jak się odniosą do tego no, w ogóle prawo i tak dalej, no ale mam nadzieję, że to będzie jakoś miało jakieś zabezpieczenia wbudowane, żeby ludzie nie po prostu nie mieli konsekwencji prawnych związanych z tym. No, fajnie się czasem tak pobawić. No, on nie zerżnie tego, że tak powiem, z jeden do jednego, nie zrobi tak do końca, bo możemy, tak mówię, możemy sobie ustawić to podobieństwo tego utworu i możemy zrobić sobie remix. Nie wiem, czy on wygeneruje tu inne wokale, czy nie będzie zżynał głosów artystów, czy tutaj, no, też nie testowałem na wszystkich utworach, ja niedawno testuję Refusion, no niedawna. Jest taki generator muzyki jak Mureka, ale to jest diabelnie niedostępne. Nie wiesz, że to. To jeszcze jak wrzucamy jakiś plik audio, możemy sobie tam wrzucić nawet plik z YouTube'a na Murekę. I no to jest diabelnie niedostępne. Dlatego, że jest problem z odtwarzaniem muzyki, problem w ogóle z wieloma opcjami. Mało z tego. Jest na jakby... Ona jest jakby w Unii Europejskiej, jest w Polsce, ale nie mam możliwości płacenia za subskrypcję w Mureka AI polską walutą. Co świadczy, że nie obsługuje języka polskiego. No ale no, Suno Refusion, jak najbardziej Audio tutaj, te trzy generatory audio tutaj jakby tutaj już już można powiedzieć, że mamy jakąś furtkę, no byleby się tu nie działy jakieś konsekwencje prawne w związku z tym, żeby jednak spory, wszelkiego rodzaju spory związane z tutaj z prawami autorskimi.
1: Krótko mówiąc, Marcinie, jest rozwój, jak rozumiem, tych generatorów, tych narzędzi do tworzenia muzyki i w tym momencie, to jeszcze tak zapytam, bo wiesz, mamy jeszcze trochę tematów, którymi byśmy się chcieli zająć, z twojej perspektywy, co w tym momencie działa najlepiej z twojej obserwacji?
4: Myślę, że każda z tych usług, jeżeli chodzi o Sonar i Refusion, ona jest... Nie mogę wyrazić swojej opinii na ten temat, bo jedna jest dobra w czymś, druga jest dobra w czymś. Tylko, że Sonar radzi sobie w jednym dobrze, a Refusion radzi sobie w jednym dobrze. Jeżeli mamy na przykład jakąś prostą melodię, którą zrobiliśmy sobie na keyboardzie i chcemy, żeby się na przykład trzymał kupy lub był kreatywny, generator, to tutaj wygrywa Refusion, bo można sobie tutaj w zasadzie ustawić poziom wariacji i tak dalej i tego pliku audio, jak ma być podobny utwór, jak ma być w ogóle skonstruowany. Suno bardziej stara się być taki kreatywny, trochę się popisuje w tych produkcjach i brakuje mu tego takiej personalizacji tutaj przy jakby wnikaniu w to jak kontrolowanie, jak ma brzmieć ten nasz utwór. W jednym jest dobry, w drugim jest jeden generator, w drugim jest dobry drugi generator. No, audio też testowałem nie raz, nie dwa i muszę powiedzieć, że z wersji na wersję jest brzmieniowo lepiej. No, dużo rzeczy tutaj jakby ma do zaoferowania, dużo suwaków, dużo pokręteł do ustawiania, przestawiania, remiksowanie, coverowanie, też redukcję stylu ma. Tak, Sumo AI, w Refusion nie ma. O czym jeszcze nie powiedziałem o przypadku Refusion, no w przypadku generowania tekstów, piosenek i muzyki za pomocą opisów i tekstów piosenek bez audio, jakby bez wrzucenia pliku audio. Można jeszcze wiele rzeczy robić przy innych, czego przy promptach i piosenkach opartych o nasze sample, jakby własne, nie można, bo tam są wyszarzone te pozycje, które można sobie ustawić lub wpisać, ale no, to nie stoi na przeszkodzie, żeby inne rzeczy poustawiać. Póki co czekam na generator muzyki od Level Upsa, bo no, cztery utwory demonstracyjne, które wrzucił na YouTubie, na YouTuba, same za siebie jakby tutaj mówią, może to być wielki, wielki krok do przodu i wielka groza dla, no nie wiem, dla muzyki.
1: Na razie ci twórcy Eleven Labsa, to dziś widziałem, że ogłaszali jakieś narzędzia do telefonii, że w tych systemach IVR do wykorzystania, więc to chyba w tę stronę teraz idzie.
4: Tak, są. Na tym się skupili. No, myślę, że oni się na wielu rzeczach skupiają, pracują wcześniej i przerywają tą pracę, żeby wykonać drugą, a później jakby tutaj oni, myślę, że pójdą tutaj w tym kierunku, bo oni, no, to oni tego tak nie zostają. Myślę, że oni tak nie zostają po prostu.
1: Jasne, a czas pokaże, w którą stronę to wszystko pójdzie. Dobrze, Marcinie, dziękujemy ci bardzo za telefon.
4: Ja kończę póki co konwersację, bo tu przedługa bardzo była ta nasza rozmowa. Tyle miałem do przekazania, długa przerwa była. Słyszałem o tych instrumentach, które miały być dostępne tutaj dla osób niewidomych. Podejrzewam, że to jest strona reaperaccessible.fr? Ona się nazywa?
2: Ale która strona?
4: Ta strona internetowa, którą mówiłeś o tej francuskiej społeczności, która miała być udostępniona właśnie...
2: To znaczy tak, ona jest. Ja mówiłem o innej stronie prowadzonej przez Toniego Barta, który włączył trochę tych zasobów, które były w tej francuskiej społeczności w takim bardziej dostępnym sposobie. I link do tej strony znajdziesz już w komentarzu pod poprzednią audycją. Ta audycja już się ukazała na stronie,
4: właśnie,
2: także
4: to jest na GitHubie. Będę chciał zobaczyć, sobie zapomniałem na śmierć zobaczyć. Oczywiście sprawdzę sobie jak najbardziej.
2: Póki już to jest w komentarzu.
4: Póki co żegnam się, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, Marcinie.
4: Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Mam już wiadomości, są dwie wiadomości tekstowe od Borysa. Jak dla mnie to aplikacja Ether Radio, bo jest na zegarku. No okej. Okay. I druga wiadomość.
0: To prawda, ja tylko wtrącę, bo ostatnio miałem doświadczenia. To prawda, aczkolwiek o ile wszystko zrobiłem dobrze oczywiście, nawet na Series 10 nie da się grać na zegarku stacji. Można nią tylko sterować tą telefoniczną aplikacją czy smartfonową za pomocą zegarka.
3: I druga wiadomość również do Borysa. To już też chyba jakiś czas temu, więc nie wiem, do czego to się dokładnie odnosi. A czy ta integracja Shazam jest funkcją premium? Czy rozpoznane utwory pojawiają się w programie Shazam i czy funkcja działa na zegarku?
0: To chodzi o Ethera dalej. Z tego, co wyczytałem, a Shazam ciągły jest automatycznie włączony dla stacji ulubionych. Stacje ulubione można dodawać tylko w wersji premium.
1: Więc premium. Więc
0: rozumiem, że premium. Czy na zegarku to działa? To znaczy, czy można czytać utwory na zegarku? Tego nie wiem, sprawdzać historię. Tego niestety nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to się zapisuje w Shazamie, może tak. Logiczne by było, żeby tak, ale trzeba byłoby to sprawdzić.
1: Tymczasem w takim razie odbierzmy może telefon, bo Patryk jest z nami tym razem. Dobry wieczór, Patryku.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
5: To ja chciałem podzielić się z wami pierwszymi moimi wrażeniami, bo ostatnio testowałem w Gemini tą taką konwersację live się na to mówi, która jest w języku polskim. No i muszę powiedzieć, że naprawdę działa to wyśmienicie. Jest całkiem sporo głosów do wybrania z tego Gemini'a i naprawdę te głosy są bardzo ładne.
1: Nie było. Czyli to się poprawiło, bo tu kiedyś był jakiś problem generalnie z tym, jeżeli chodzi o Gemini'a, o nasze polskie głosy. To mówiło źle, teraz mówi lepiej.
5: Pięknie, Jezus, to jest po prostu pięknie. Jak te głosy mówią, jak te głosy intonują i jak ten dziennik potrafi podtrzymywać rozmowę, jak on potrafi szybko odpowiadać. Ja testowałem na darmowej wersji. Jedyne, i powiem szczerze, że nawet byłem zaskoczony, bo w pewnym momencie powiedziałem coś kontrowersyjnego, coś, co bardzo by o mnie źle świadczyło. Tam rozmawiałem o książce Harry Potter i powiedziałem, że mi się tam podoba jakaś scena z Severusem Snape'em, która raczej musiałbym być totalnym tempakiem, żeby mi się ta scena podobała, bo chciałem zobaczyć, w jaki sposób Gemini zareaguje i Gemini mnie zlinczował, sprostował. No człowieku, no jak może ci się takie coś podobać? No przecież to jest okropne. No to weź się zastanów, co mówisz. Ej, naprawdę, ja się czułem teraz normalnie z człowiekiem, nie? I jedyne, z czym nie testowałem tego, to dwie rzeczy muszę jeszcze sprawdzić. Po pierwsze, wykupiłem sobie na miesiąc, na próbę ten Gemini Google, Jezu, to się Google Plus chyba w ramach tego. I tam są te takie dodatkowe modele tego Gemini'a, które tam podobno coś szybciej odpowiadają, muszę zobaczyć, że coś da, no i chcę sprawdzić, czy Gemini będzie w stanie zmieniać w locie język. Jeżeli na przykład mówię mu po polsku i zacznę mówić po angielsku, czy on w tym momencie zacznie mi po angielsku odpowiadać i czy Gemini byłby w stanie mnie na przykład nauczyć jakiegoś języka, przynajmniej w tym takim trybie podstawowym.
1: Wiesz, no czata GPT niektórzy wykorzystują do nauki języka, więc podejrzewam, że i tu byłoby to możliwe.
5: No ale tutaj jest ten live. Na przykład ja bym powiedział, no ja chcę się nauczyć języka francuskiego. Czy mógłbyś mnie na przykład nauczyć się od podstaw? I ciekawe, czy byłby w stanie to zrobić.
1: No, przetestuj, ale myślę, że może to zadziałać.
5: Także ja jestem naprawdę mega zadowolony z tej usługi. No bo ChatGPT chyba nie ma takiego live'a, nie?
1: Jak to nie? Ale no ma, przecież możesz z nim normalnie głosowo rozmawiać. Jest też ta opcja wideo, więc tak, jak najbardziej.
5: Okej, dobra.
2: I język i w locie zmienia, bo akurat to sprawdzałem.
5: A to muszę potestować jeszcze GPT, który będzie lepszy.
1: No to potestuj.
5: Jeszcze chciałem a propos AI się zapytać, bo używam namiętnie Eleven Labs Readera do czytania książek. Obecnie to jest Voice Dream Reader, poszedł w odstawkę i obecnie używam tego. Ale chciałem się zapytać na przykład, bo chciałbym sobie dodać, żeby na przykład książki mi czytał mój ulubiony Piotr Franceski. No i chciałbym bardzo zrobić, żeby to Piotr Franceski mi czytał te książki i chodzi mi po prostu o coś takiego, bo na pewno będę musiał sobie wykupić liczbę znaków na Eleven Labs, będę musiał jakoś pewnie znaczy sample z Piotrem Franceskim mam, ale na pewno będę musiał je sobie pociąć i teraz jest pytanie, w jaki sposób wytrenować sztuczną inteligencję, żebym tego Piotra Franceskiego miał u siebie.
1: Na pewno nie będziesz mógł zrobić tego głosu takiego idealnie naśladującego Piotra Franceskiego, bo tam na samym końcu tworzenia takiego głosu jest konieczność odczytania jakiejś pewnej frazy, czy jakiegoś kodu z obrazka nawet tak naprawdę tym głosem. Jakieś jest takie zabezpieczenie.
2: Czy to jest teraz wymagane nawet przy tym klonowaniu podstawowym?
1: Przy podstawowym zdaje się, że nie, ale przy tym rozszerzonym.
2: No przy rozszerzonym tak, no przy rozszerzonym to tak, to tego by się nie dało zrobić. No możesz ten podstawowy głos sobie
1: stworzyć. Tego podstawowego to tam jakiejś niewielkiej próbki potrzeba.
2: Kilka minut, tak chyba nawet tylko do dwóch, trzech rekomenduję, tam jak mówiłem, jak jest więcej, to chyba...
5: Ale jak to będzie brzmiało? Chodzi po prostu o to, czy ten rozszerzony, gdybym na tym rozszerzonym Franceskiego zrobił, to on brzmiałby lepiej, czy jak
1: no,
5: to jest?
1: Oczywiście.
2: No ale tego już tak jak Michał powiedział, nie
1: tego nie zrobisz,
2: nie zrobić, bo to jest weryfikowane. Więc tam od razu...
5: Ale weryfikowane, że wie, że osoba niewidoma tego nie jest w stanie zrobić.
1: To też jest problem, bo to zdaje się, że Grzegorz Turek ostatnio próbował klonować swój głos i miał jakieś tam problemy z tym, ale tu kontakt ze wsparciem rozwiązał ten problem.
2: Tak, i tam chyba nawet na stronie zresztą pisze, jeśli jesteś osobą niewidomą, wpisz cokolwiek w tym polu i skontaktuj się z nami.
1: Tak, natomiast no... To nie...
5: Ale na czym ta weryfikacja polega? Że co? Że to Franceski
1: że musisz tak, musisz konkretnie... Dają ci konkretny tekst, który musisz przeczytać. No więc siłą rzeczy ty tego nie przeczytasz tym głosem.
5: No a raczej Piotra Franceskiego też nie wezmę, żeby to przeczytał.
1: No właśnie. No bo to chodzi o to, żeby nie każdy mógł sobie klonować dowolny głos. To jest takie zabezpieczenie.
5: Jak mógłbym się za to zabrać tej podstawowej takiej wersji, gdybym chciał to
2: wycinasz
5: zrobić?
2: Sobie kilka minut jakiegoś fragmentu. Możesz sobie wykupić nawet tam chyba co pierwszy miesiąc to chyba dolar kosztuje, więc nie jakoś dużo, więc możesz to po prostu przetestować. Wtedy dodajesz tą próbkę. Głos się tworzy, no i możesz testować w aplikacji. No to na pewno nie będzie brzmiało tak dobrze jak głos rozszerzony.
5: Ale nie, no to takiego telefonicznego, ale... jak ja słucham na telefonie książek, to myślę, że chyba powinno być okej.
2: No tak, na pewno też aplikacja będzie brzmiała trochę gorzej jak strona, bo tam mamy też kilka modeli, tak? Mamy ten model... Teraz nie pamiętam, model taki Pro, który mamy na stronie, ale mamy też ten model, się chyba nazywa Turbo. No i aplikacja korzysta z tego modelu Turbo i on faktycznie no, brzmi trochę gorzej od tego modelu Pro. Ale możesz po prostu sobie to przetestować w ten sposób.
5: No okej. Okay. I co jeszcze chyba Piotrek Witek też coś teraz mi już pomniał, chyba wrzucił do szuflady na ten temat.
1: Tak, też jest informacja u Piotra, jak tworzyć te głosy.
5: I teraz kolejne pytanie do użytkowników aplikacji Revolut, ponieważ od niedawna korzystam sobie z Revoluta, mam sobie podpiętą kartę i w ogóle zadowolony jestem, ale chciałbym się dowiedzieć, jak gdzie w aplikacji mobilnej są ustawienia dotyczące tego Revoluta, bo o co mi chodzi? Chodzi po prostu mi o to, że chciałbym, żeby aplikacja mi wysyłała powiadomienie, jeżeli na przykład ktoś na moje konto ze złotówkami mi na przykład prześle pieniądze, no to ja nie dostaję powiadomień tuż na ten temat. Mój ojciec mi przesłał pieniądze i on mi powiedział, ej, przesłałem ci pieniądze. Dopiero jak wszedłem w Revoluta, wszedłem w tam w powiadomienia, czy jak to się tam nazywa, to dopiero wtedy mi się pokazało, że faktycznie te pieniądze mam, bo Revolut, on wysyła powiadomienia. Na przykład dzisiaj jak sobie podpiąłem moją kartę Revoluta pod PayPal, no to dostałem powiadomienie od Revoluta, ej, ej, ej, tu podpinasz kartę, weź potwierdź tą operację, czy tam nawet jak do Apple'a robiłem płatność, żeby sobie skonfigurowałem, żeby płacić za aplikację z App Store'a przez Apple Pay, no to też w Revolucie mi się pojawiło normalnie powiadomienie, ale ja chcę powiadomienie, że na przykład ktoś mi wysłał pieniądze. Ja nie dostaję powiadomień push i nigdzie nie znalazłem żadnych ustawień w tym Revolucie. W ogóle nie wiem, gdzie są jakiekolwiek ustawienia w tej aplikacji. Czy ktoś z was wie?
2: Tak, to znaczy ustawienia generalnie są w momencie, kiedy klikniesz sobie na swoje imię na górze. Natomiast czy tam można sobie włączyć powiadomienia na przechodzące przelewy? To jest dobre pytanie, bo ja takich powiadomień też nie dostaję. Dostaję powiadomienia na inne rzeczy, tak jak ty wspomniałeś. Ale czy to sobie można włączyć? Nie wiem, ale będę musiał też sobie sprawdzić, bo to by się przydało.
5: Aha, okej. A powiedz mi, Piotrze, jeszcze taką jedną rzecz. Na przykład przypuśćmy, bo tam mam kilka na przykład takich rzeczy. Chcę na przykład wiedzieć tylko złotówki, ile mam ze złotówek, bo na przykład euro nie mam. I tam na pokrętle mam coś takiego ukryj konto dla euro, nie? Że mogę sobie dla każdej waluty tam euro, koronę czeską jeszcze mam i mogę sobie to ukryć. Pytanie, czy jak ja to ukryję, jeżeli będzie mi to kiedyś faktycznie potrzebne, czy będę z powrotem w łatwy sposób to odkryć? Te pozostałe waluty.
2: Tak, to chyba, ja nie wiem jak to dokładnie działa, na pewno to można sobie przez na przykład pole wyszukiwania później znaleźć, jakbyś potrzebował to przewalutować, ale to chyba też to działa tak, przynajmniej ja miałem tak z tymi innymi walutami, że jak mi ktoś w danej walucie coś wysłał, no to wtedy automatycznie to konto się pojawiało i przepuszczam, że nawet jakbyś to ukrył, ktoś by ci znów coś w tej walucie wysłał, to pewnie by się znów pojawiło.
5: No bo ja muszę się troszeczkę namachać, jak chcę sobie zobaczyć, ile mam, jaki mam w ogóle stan konta. Tak. I wolałbym sobie to poukrywać jednak. Ale w ogóle Revolut to jest świetna apka i znaczy w ogóle świetna rzecz. To bardzo, bardzo mi się w ogóle podoba też to, że można sobie kartę jednorazową na przykład strzelić, co to się też może przydać. Na przykład taka jednorazowa karta. Uważam, że Revolucie też można było kiedyś. Nie wiem, jest jakaś audycja, podcast o Revolucie?
1: Zdaje się, że dawno, dawno temu coś tak robiliśmy.
0: To ja robiłem z Roberto Lombino, ale to było dawno temu i ta aplikacja pewnie zdążyła się w międzyczasie też zmienić troszeczkę.
5: No, także ja miałem problem, jeżeli chodzi o Revoluta, ze zrobieniem sobie zdjęcia dokumentu. W sensie umiałem jakby ustawić telefon na ten dokument, ale VoiceOver w ogóle nie widział przycisku tego od migawki. On czasem się pojawiał, czasem nie. Nie wiem od czego, to zależy.
0: On chyba próbuje sam nakierować. Jak ja próbowałem ostatni raz swoje dokumenty zautoryzować, to on nawet mnie jakoś kierował. On mi nawet mówił w jakiś sposób, że
5: tak,
0: dokument
5: ale
0: nie
5: potem,
0: jest w obiektywie.
5: Jak go skierujesz, to musisz kliknąć w przycisk, który raz jest, raz go nie ma.
0: Mi się wydawało, że on to chce sam robić. Ale dobra, no okej.
5: Okay. Właśnie nie. Dobrze, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o pytania. Natomiast Piotrze, o gry muszę zapytać, bo takie dwie rzeczy są. Po pierwsze, czy będziesz mówić o Spider-Manie na peceta? Bo ja jestem obeznany w tym temacie, więc...
2: Nie, no bo akurat jak już coś, to ja na konsoli będę grał. Także jak masz, jeśli chcesz jakieś informacje przekazać, to... Antena jest twoja.
5: Tak, a jeszcze druga pytanie. Czy masz update dotyczący Shadows of Silesia sprzed dwóch tygodni?
2: Nie.
5: To dobrze. To ja mam. To zacznę może po kolei od najnowszej informacji. Gra Uphillwall, czyli to takie tekstowe RPG. Jest taka malutka zmiana, która wyszła dosłownie 15 minut temu. Wersja demo gry na Steama ma osobną stronę na Steamie. Czyli po prostu, jeżeli będziemy chcieli pobrać demo wpisujemy archiwum po prostu demo w Google i będzie to strona osobna z demem, gdzie będzie można osobno jakby pisać opinię, ponieważ z Chrome Archiwum jest tak, że pełna wersja jest z jakiegoś powodu tylko na itch.io. Na Steamie jest tylko demo. Nie wiem, czemu tak autor zrobił, tak jest. Więc tutaj ta strona ma osobne demo. Teraz, jak wiecie, Spider-Man 2 pojawił się w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Kurczę, teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jakoś niedawno pojawił się na komputery osobiste, chyba dwa tygodnie temu. No i co mogę powiedzieć? Mogę ucieszyć te osoby, które lamentowały, tak jak ja, że bo ułatwienia dostępu są nadal w języku angielskim. Czyli jeżeli chcemy grać z ułatwieniami dostępu, screener jak jest po angielsku. Natomiast ucieszę wszystkich tych użytkowników, którzy chcą polski dubbing. Polski dubbing działa, ale żeby działał polski dubbing, no to tutaj musimy się posłużyć OCR-em i w momencie, kiedy gra nam uruchomi się po polsku, jeśli oczywiście nam zadziała, bo niestety z optymalizacją tej gry są problemy, co po niektórych i gra ma dość wysokie wymagania, no nie działa bez najmniejszych problemów, ale to co musimy zrobić? Musimy wejść w opcje i generalnie w opcjach gdzieś tam, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie, musimy ustawić język napisów na angielski. I w tym momencie, jeżeli ustawimy język napisu na angielski, restartujemy grę, gra nam się zrestartuje i znowu przy pomocy OCR-a musimy sobie włączyć dostępność, włączyć screener. Jeżeli to zrobimy i screener nam będzie mówić po angielsku, tworzymy sobie nowy slot i w nowym slocie musimy zadbać o to, sprawdzić, czy polski dubbing, czy angielski dubbing jest wyłączony. Jeśli mamy wyłączony angielski dubbing, a polski dubbing jest zgodny z tym, co mamy na Steamie ustawione, czyli jeżeli w Steamie mamy język polski, to polski dubbing nam automatycznie będzie ustawiony na polski, ale sprawdzamy, czy angielski dubbing jest wyłączony. Jeżeli jest wyłączony, no to w tym momencie audiodeskrypcja i screener będą po angielsku, natomiast dubbing będzie jak najbardziej w języku polskim. Konto Sony, które było tyle mówione, że jest wymagane, nie jest, to znaczy można się do niego zalogować. Natomiast rzecz patologiczna jak dla mnie w tej grze jest taka, że niestety nie jesteśmy w stanie ani usunąć. To chyba jest wina tego, że się zalogowałem do konta Sony, pewnie, ale ja nie jestem w stanie w żaden sposób usunąć zapisu gry, ani stworzyć nowego. Nie potrafię zrozumieć tego. Sprawdzałem z AI, z osobą widzącą, nigdzie nie ma możliwości usunięcia zapisu, ani stworzenia nowego, więc muszę po prostu grać na tym zapisie, który mam. I no niestety jest problem. I kolejny problem, jaki jest ze Spider-Manem 2 na chwilę obecną, to jest problem z promptem. Z promptami, które się wyświetlają, żeby naciskać jakieś przyciski na konsolerze. Niestety screener podaje mylne informacje, czyli na przykład jeżeli mamy kontrolę od Xboxa, możemy usłyszeć, żeby na przykład zamiast nacisnąć A, to żeby nacisnąć krzyżyk i tak dalej. Czyli mamy przyciski, określenia nazw przycisków z PlayStation 5, a nie z Xboxa i niestety są prompty, które w ogóle nam nie mówią, jakie przyciski mamy naciskać. Ja na szczęście znałem tą grę, bo grałem w nieoficjalny port kiedyś na PC-ta, więc wiedziałem, którym przyciskiem co się robi, ale dla nowych użytkowników no, jest to problematyczne. No i gra cierpi na poważne problemy z optymalizacją, potrafi się wyłączać. U mnie na szczęście to nie występuje, tak jak wspomniałem. Natomiast no, na razie wstrzymajcie się z tym. Twórcy wiedzą o tych problemach, obiecali poprawki dostępnościowe. Także tak wygląda na ten moment Spider-Man 2 na komputery. 1942 Shadows over Silesia to jest gra, która doczekała się patcha też 2 tygodnie temu, który to dodaje polskie tłumaczenie stworzone przez społeczność. Nie ma polskiego dubbingu, ale jest polskie tłumaczenie. Testowałem, ogrywam teraz rozszerzenie do tej gry.
2: Warto zwrócić tutaj uwagę, że to jest chyba jedyna gra, no może Brok chyba jeszcze, tak, której możemy sobie poprosić, żeby screen reader nam te napisy czytał.
5: Tak, czasami to jest problematyczne, bo co mnie

0: nigdzie wyłączyć. Jak mam włączone napisy, to to się pojawia w napisach. Jakbym wyłączył napisy, to nie będę mieć napisów z dialogów i nie będę mieć w ogóle też tego.
1: No bo to są te, bo to właśnie są te napisy, bo z napisów przede wszystkim korzystają no, głusi. I dla nich potrzebne są takie informacje o dźwiękach.
0: Tak, ale właśnie wiecie, o co chodzi, że po prostu dało się wyłączyć jakby co takie...
2: No dobrze byłoby to rozbić, też pewnie byłoby lepiej, gdyby te komunikaty były podawane do screenreadera, nie w tym trybie przerywającym, tak, tylko żeby to się kolejkowało, co ewidentnie się po prostu nie dzieje i to jest też problem.
0: No, natomiast język polski jest całkiem ładny, są tam niektóre zdania kali pić, kali jeść, ale jest ich na szczęście na tyle mało, że jest to wszystko zrozumiałe, jest bardzo dobrze, bardzo pięknie, także jak dla kogoś była problemem bariera językowa, to chociaż może się cieszyć tłumaczeniem zrobionym przez społeczność. O, także ode mnie to na razie byłoby tyle.
1: Okej, Patryku, to dzięki w takim razie za informację.
0: A jeszcze bym poprosił o nazwę tej aplikacji, gdzie można nagrywać stację na serwer.
3: Phonostar przez PH. Phonostar.
0: Okej. To dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia. No i do gier to my sobie jeszcze na pewno dziś wrócimy.
4: Zdecydowanie. Mamy w ogóle wiadomości i mamy chyba znowu telefon.
1: Tak to mi się wydaje. Tak, mamy, ale to może przejdźmy teraz do jakichś następnych tematów, proponuję.
4: Dobra. W takim razie następnym tematem to jest temat od ciebie, Michale, a propos grafik, tworzenia bezrokowego grafik, no bo do tej pory no wydawało się, że jedynym sposobem na, no nie wiem, czy to można nazwać stworzeniem grafiki, ale na no wygenerowaniem grafiki, no to jest sztuczna inteligencja. Ale okazuje się, że nie?
1: Tak, okazuje się, że rzeczywiście jest jeszcze jedna alternatywa, natomiast ta alternatywa, mam takie wrażenie, że jest dedykowana jednak osobom, które kiedyś jednak widziały i co nieco o tej grafice wiedzą. Bo ja, szczerze powiedziawszy, nie podjąłbym się wygenerowania tą metodą grafiki, natomiast człowiek, który za tym stoi, a nazywa się Marco Salsiccia, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego imię i nazwisko, to jest ktoś, kto kiedyś grafiką zajmował się zawodowo. I on kilka lat temu stracił wzrok. No i z racji tego, że tą grafiką się zajmował przez lata, to chciał się zajmować nią nadal, może trochę na innym polu, może nieco bardziej w kwestii tych grafik wypukłych, ale jednak, no, jeżeli on się zajmował tego typu zagadnieniami przez ileś lat, to zapewne o grafice niejedno wie. No i wpadł na taki pomysł, że w sumie to jest taki jeden sposób na to, żeby niewidomy mógł tworzyć samodzielnie grafikę, a ten sposób to po prostu grafiki w formacie SVG. Bo grafiki w formacie SVG to jest nic innego jak tekstowe pliki w konkretnie postaci znaczników XML, no czyli to jest coś, co da się odczytać, natomiast no, odczytywanie tego może nie jest najwygodniejsze, najłatwiejsze i najbardziej dla nas przyjazne. Natomiast da się to wszystko czytać. W ten sposób są przygotowywane chociażby różnego rodzaju pliki konfiguracyjne do różnych aplikacji, właśnie w formie XML-i. Czasem jakieś inne rzeczy też w ten sposób właśnie się wykorzystuje, chociażby kanały RSS. To są pliki w formacie XML. No i właśnie pliki SVG, czyli pliki z grafiką, to właśnie też są XML-e, które można sobie po prostu tworzyć na przykład w dowolnym edytorze tekstowym, chociażby w zwykłym notatniku. I Marco zgromadził różnego rodzaju informacje dotyczące tego, jak takie pliki można tworzyć. Oczywiście przy założeniu, że mamy jakąś wyobraźnię odnośnie tego, co

0: my właściwie tam chcemy stworzyć. Bo grafika wektorowa, teraz będę starał się wytłumaczyć coś, o czym sam nie mam zbyt wielkiego pojęcia, ale mam nadzieję, że mi się uda. Bo tak naprawdę mamy dwa typy grafiki, jeżeli chodzi o komputery. Mamy grafikę wektorową i mamy grafikę rastrową. W przypadku grafiki rastrowej, całość polega na tym, że dany rysunek, dana grafika, dany obrazek zbudowany jest z punktów. I w tych plikach, które mają cyfrowo, które zawierają grafikę cyfrową, to po prostu jest zapisane to, w jakiej współrzędnej jest dany punkt i na podstawie tego, jak sobie komputer to zaczytuje, to generuje na ekranie obraz. Natomiast to te tak zwane mapy bitowe. Natomiast w przypadku grafiki wektorowej, a właśnie SVG to jest przykład grafiki wektorowej, to całość tworzenia tych obrazków polega na tym, że mamy do czynienia z konkretnymi kształtami i ta grafika jest budowana z kształtów. Mamy jakieś linie, mamy okręgi, koła, kwadraty, elipsy i właśnie z tych figur i odpowiedniego ich połączenia czy układania w jakieś tam warstwy budujemy grafikę. I to już jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób kontrolować, zapisując odpowiednie informacje dotyczące tych grafik po prostu w pliku. W pliku tekstowym, w pliku XML z rozszerzeniem SVG, a potem wczytujemy to sobie w przeglądarce, no i możemy podziwiać, albo kto inny może podziwiać tak zbudowaną przez nas grafikę. Gdyby ktoś chciał się zagłębić w ten temat, to jest strona, której adres to blindsvg.com, blindsvg.com i tam można poczytać sobie na temat tego, jak te pliki SVG są tworzone. Z jakich kształtów możemy korzystać, jak te kształty wyglądają, jak budujemy taką grafikę SVG, jak te znaczniki układać, no i też jakieś tam zapewne przykładowe grafiki SVG także są dostępne, dzięki czemu można popróbować, można poćwiczyć. Tak jak mówię, dla mnie osobiście jest to totalną abstrakcją i ja nie podjąłbym się tworzenia takiej grafiki, podejrzewam. Już prędzej zleciłbym coś właśnie czatowi GPT albo innemu narzędziu w nadziei, że wygeneruje coś, co jest realistyczne. Natomiast podejrzewam, że osoby ociemniałe, które kiedyś na przykład zajmowały się tworzeniem grafiki, to mogą w tym całkiem dobrze się odnaleźć. Jeżeli rzeczywiście kogoś to interesuje, no to czemu nie spróbować?
1: A jestem ciekaw, czy można sobie w nie wiem, takim zrozumieniu tego, co byśmy chcieli w ten sposób osiągnąć, pomóc takimi narzędziami, jakie stosowało się w nauce matematyki, czyli na przykład różnego rodzaju klisze i rysowanie cyrklem, powiedzmy w takim quasi brailu kształtów geometrycznych, albo nawet patrząc przyszłościowo, monitory brajlowskie, które będą w stanie wypluwać nam grafikę 2D, nie 3D, przepraszam. I czy tutaj nie będzie jakiegoś potencjału na to, żeby rozumieć, co by się miało osiągnąć, bo przypuszczam, że to są kwestie takiej matematyki, którą niektórzy niewidomi w głowie sobie ogarniają jakoś.
0: Na pewno tak. Przy czym warto też pamiętać o tym, że te grafiki wektorowe to też są takie dosyć specyficzne i to nie jest tak, że grafikę wektorową stosuje się zawsze wszędzie, bo ona ponoć wygląda dość specyficznie. Jej wielką zaletą jest to, że na przykład fajnie się taką grafikę powiększa. To znaczy, jeżeli na przykład tworzymy coś, co ma być wielkie, ma być jakimś plakatem, jakąś dużą taką naprawdę grafiką, która ma być potem wyskalowana do jakichś większych rysunków, to ponoć tu grafika wektorowa sprawdza się idealnie, natomiast no tej kreatywności takiej zdecydowanie mniej w niej widać. Ja przynajmniej tak to zrozumiałem, jak kiedyś czytałem o grafice wektorowej, a grafice rastrowej. Więc tu wiadomo, że to będzie po prostu, no skoro mamy dedykowane jakieś figury, no to ileż tych kombinacji z tych figur można poukładać? Pewnie jakąś tam skończoną ilość w taki, a nie inny sposób. A punkty to jednak można sobie budować dowolnie i dowolnie je układać, a tych punktów to są przecież miliony, bo w ten sposób właśnie tworzy się tę rastrową grafikę. Natomiast no, jest to na pewno coś ciekawego.
1: Ja właśnie kojarzę wektorową grafikę bardziej też z tworzenia stron internetowych, że różnego rodzaju ikonki. Aha. Są robione właśnie wektorowe.
0: No tak, SVG, to znaczy wiesz, w ogóle pliki SVG jako takie wykorzystywane są w internecie, jako właśnie różnego rodzaju ikony czy obrazki i nawet SVG to można sobie osadzać w kodzie HTML z tego, co czytałem, że po prostu nie jako zewnętrzny plik, tylko można sobie zagnieździć w kodzie HTML taką graficzkę SVG. Także można i tak nawet. Więc to, no jest to ciekawy temat, kolejne bardzo niesztampowe podejście. Nawet gdzieś tam ten człowiek planuje organizować jakieś warsztaty stworzenia tych grafik. To dziś na Reddicie widziałem na Airblind, że ogłaszał, że coś takiego będzie.
1: Swoją drogą ten pan jest też testerem niewidomym, zdaje się, Waymo, czyli tych samojezdnych taksówek, które w niektórych Stanach się przemieszczają.
0: No proszę.
1: On tam im doradza, no tak.
0: Sporo rzeczywiście różnych ciekawych pasji. Dobrze, odbierzmy telefon, bo ktoś czeka, czeka i się doczeka. Kogo witamy?
2: No, to ja, Sylwester.
0: Cześć, Sylwestrze. Słuchamy.
2: Ja mam takie spostrzeżenie, bo Marcin, tam Patryk, coś tam o tej sztucznej inteligencji, tak? O tym są, no, czy tam Marcin mówił, czy on robił jakieś testy, czy on jakieś ma nagrania, bo chciałem to posłuchać właśnie. A Patryk do tych książek chyba coś chciał, to też, to on będzie musiał zrobić test, bo on tak mówił, że zrobi.
0: No cóż, to już pytanie do naszych słuchaczy, może się jakoś odniosą, może do nas napiszą, albo w jakiś inny sposób dadzą znać.
2: Chodzi o te słono muzyczne, te, żeby Marcin jakby nawet puścił wiadomość, czy on ma posiada jakieś nagranie, to by podcast jakieś wypuściłby.
0: No jeżeli Marcin coś nam podeśle, to z miłą chęcią zaprezentujemy.
2: No właśnie, bo ja... A słyszeliście... Spotkanie było w tym, w Paryżu, z Macronem, w sprawie tej sztucznej inteligencji. Coś słyszałem, że z całego świata się zjeżdżali tam jakieś spotkanie. Słyszeliście o tym?
0: Ja słyszałem dziś jakąś taką informację odnośnie tego, że tak, że w Europie, że Europa ma budować jakieś
2: właśnie, bo
0: swoje
2: Stany
0: narzędzia.
2: Tak, Stany Zjednoczone i Chiny przodują i to bardzo przodują, a Europa w tyle.
0: No to miejmy nadzieję, że i też się Polacy będą mieli okazję do tego przyczynić.
3: Mamy mądrych ludzi, przecież jeden z założycieli OpenAI jest Polak, także...
2: Tak, ale czy Anglicy jeszcze to nie włączą?
0: No to tego nie wiemy.
3: To jest też Europa, także.
2: No właśnie, Anglicy są poza Unią.
0: No to cóż, zobaczymy. Dobrze, Sylwestrze, czy jeszcze jakieś pytanie masz do nas?
2: Nie, nie pytałem, tylko taką no, ciekawostkę mam. No. Mam taki ładowareczkę Grenzela, fajna jest, na pojedyncze paluszki kupiłem. Dobrze działa. Można jeden, może dwa, można trzy, można cztery paluszki ładować.
0: A to pamiętasz model tej ładowarki?
2: Grenzel Vital Charger.
0: Jak to ten środkowy wyraz, bo Grenzel... Coś tam i Charger.
2: Vital Charger.
0: Vital, tak? Vital.
2: Tak.
0: Okej, okay. Super.
2: To jest, to w Polsce jakiś dystrybutor jest. Można wejść na stronę. Tam są i powerbanki, i takie zasilacze, i takie różne rzeczy.
0: Okej.
2: Okay. Ładowarki.
0: No to myślę, że jeżeli ktoś szuka ładowarki, to może właśnie będzie chciał skorzystać.
2: Mhm. I ona, i tak, te akumulatorki tak się nie grzeją, jak
0: A jaka cena?
2: Typowie, około 37 bez akumulatorku, z akumulatorkami 62.
0: Okej. Okay.
2: Bo to małe dwa paluszki i duże dwa paluszki w zestawie były.
0: Jasne. No dobrze, to dzięki w takim razie.
2: Rozłączam, bo już zaczekałem się.
0: No dokładnie. Trzymaj się, do usłyszenia.
4: No i mamy wiadomości również tekstowe i głosowe. Tutaj najpierw wiadomość. Ojej, ale do nas dzwonią. Od Kuby. Mam pytanie. Czy jest szansa na to, że Asmar Quest zostanie przetłumaczony na język polski?
3: No myślę, że to pytanie najlepiej kierować do twórcy tej gry. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Gra na pewno nie była w języku angielskim oryginalnie. Ona chyba, developer chyba jest z Węgier, więc jakieś tłumaczenia już powstały. No więc myślę, że po prostu warto by się do niego zwrócić. Natomiast to pewnie też jest taka kwestia, że ktoś by musiał pewnie przy tym tłumaczeniu pomóc. No ale jeśli jesteś zainteresowany, to można napisać.
4: Tak. Był telefon, ale chyba się nie udało odebrać. Tak mi się wydaje. W związku z czym mamy jeszcze wiadomości głosowe, również na WhatsAppie, od Mateusza.
5: Witajcie. Mam pytanie odnośnie aplikacji VOCR na Maca i czatu GPT. Jeśli mam konto w OpenAI za darmo, to mogę wygenerować sobie klucz API, żeby go wykorzystać w aplikacji, czy muszę mieć płatną subskrypcję? Z góry dzięki za odpowiedź i miłej audycji. Pozdrawiam.
3: Jak masz konto założone, to klucz jak najbardziej sobie możesz wygenerować, natomiast nie musisz mieć subskrypcji czata GPT, czyli ten tak zwany chat GPT Plus, natomiast musisz sobie doładować konto, tak zwaną platformę deweloperską. Co też można zrobić na stronie OpenAI, ja tylko szybko zobaczę, jaki to był adres. No, możesz się zalogować tymi samymi danymi co do chata GPT, także tutaj osobnego konta nie trzeba mieć. Wydaje mi się, że to jest adres po prostu tak, platform.openai.com. Na tej stronie musisz się zalogować i tam przechodzisz sobie do ustawień i tam sobie to konto możesz doładować. Jak to konto sobie doładujesz, to nie musi być jakaś duża kwota, to minimalnie chyba
0: $5.
3: $5, tak, tam z VAT-em, czyli to będzie jakieś $6-7, ale to pewnie na... No ja kilka miesięcy spokojnie na tych $5 przejechałem, także to...
0: Przy czym warto pamiętać, że te pieniądze, którymi doładujemy to nasze konto, one nie mają ważności bezterminowej. Zdaje się, że one to na rok są ważne.
3: Rok, chyba tak. I wtedy taki jeden opis to jest z reguły tak, nie wiem, kilka centów, dwa, półtora, dwa, trzy. Zależy od tego, jak długi ten opis jest i ile pytań zadajemy.
4: Mamy teraz jeszcze rzutem na taśmę, a wiadomość od Iwo, wiadomość tekstową. Czy te aplikacje do tworzenia muzyki można pobrać na iOS? Nie wiem, czy wszystkie, ale no można generalnie.
0: Suno tak. Zdaje się, że ma aplikacje.
4: Suno jest. Nie wiem, czy te inne rzeczy. Bo Udio nie wiem, czy ma w ogóle aplikacje. I Fusion też nie wiem. To nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze wiadomości od Mileny.
6: Witajcie, z tej strony Milena. Ja tutaj odnoszę właśnie aplikacji Ether na iPhone. I chciałam powiedzieć, że chyba od dzisiaj, bo nie wiem teraz dokładnie od kiedy, wprawdzie też już Tyflo Radio nie działa mi w aplikacji Ether. Tak jak jakiś czas temu to wspominał Rafał, mu nie działa, mi też nie. Dodam jeszcze, że mam najnowszą wersję Ethera i jak przyjechałam tutaj na Dolny Śląsk, w tamtym tygodniu to jeszcze bywało, że ten Ether działał. Pozdrawiam.
0: A to jest bardzo ciekawe, co tam u was z tym internetem się dzieje, bo...
1: Ja dostałem już od kogoś raport z Broadcasta, że nie działa. Także nie wiem.
0: Bo ja testowałem i działa Ether. W Etherze Tyflo Radio.
3: Ja teraz szybko na Macu odpaliłem w Etherze i działa.
0: Także to jest bardzo ciekawe, w czym tam jest problem.
4: Iwo jeszcze pyta, czy jest możliwość tłumaczenia wiadomości na WhatsAppie, na przykład z niemieckiego na polski. Nie wiem, na jakimś systemie, podejrzewam, że iOS.
1: właśnie tekstowych czy głosowych w ogóle? Bo to jest dobre pytanie. Znaczy, no nie, no, WhatsApp chyba natywnie czegoś takiego nie oferuje. Tekstowe można pewnie przetłumaczyć, nie wiem, tak, na przykład tym skrótem, który kiedyś Piotr Witek zaproponował do tłumaczenia. A głosowe, to nie wiem, przy założeniu, że zrobimy transkrypcję i ta transkrypcja wyjdzie dobrze, to możemy ją też tym skrótem przetłumaczyć.
0: No tylko WhatsApp niestety nie obsługuje na przykład języka polskiego, ale no, jakieś inne, tak, głosowe, to tak, to można by w ten sposób.
4: Natomiast na Androidzie w komentarzy, w płatnej chyba wersji, jest możliwość w ogóle tłumaczenia każdego komunikatu, każdej wypowiedzi komentarzego, i rzeczywiście wtedy można to zrobić, podejrzewam. Po prostu wtedy czytamy sobie takie wiadomości, więc to by się pewnie dało zrobić, no ale właśnie na Androidzie, na darmowej wersji komentarzego. Iwa też pyta, jaki to był skrót.
1: Ten do tłumaczenia?
4: Chyba tak.
1: Nie wiem, czy to teraz przyszła ta wiadomość?
4: Tak.
1: No, jest na mojaszuflada.pl, to jest blog Piotra Witka, gdzie jest naprawdę dużo fajnych rzeczy pod kątem urządzeń Apple. Polecam ci tam zajrzeć. Poszukaj, to nawet nie tak dawno był publikowany wpis właśnie ze skrótem tłumaczącym.
0: Mamy telefon, więc jeszcze może odbierzmy. Kogo witamy tym razem po drugiej stronie?
7: Dzień dobry, Lurek z tej strony. Czy mnie słychać?
0: Słychać.
7: Dobrze. Więc informacji mam kilka. Zacznę tylko od tego, że tutaj się wdzwonić, to jak czekać w przychodni. Od godziny próbuję i w końcu się udało, także witam. Dobra, pierwsza informacja jest taka, że mieliśmy niedawno aktualizację Prudence Screen Readera na Androida. I teraz to, co się zmieniło, po pierwsze responsywność. Ten screen reader był zawsze responsywny, natomiast naprawdę muszę przyznać, że to, słuchajcie, podskoczyło. Ja jestem naprawdę w szoku. Nie używam tego na co dzień, bynajmniej nie na głównym urządzeniu, bo jednak brakuje mi gestów krawędziowych, ale muszę przyznać, że jeżeli ktoś szukałby naprawdę responsywnego czytnika, to on naprawdę przyspieszył. Druga rzecz, która tam trochę się poprawiła, to jest generalnie prędkość, z jaką ta synteza do nas mówi, ponieważ Prudence ma swoją syntezę. To jest co prawda SPIC, jakiś taki, nie wiem, przerobiony pewnie na ich potrzeby, natomiast on mówi jeszcze szybciej niż ten. Tam jak podkręciłem go do maksymalnej prędkości, to tam już nawet mu się zdarzało po prostu coś takiego, że on nie był w stanie się jakby wypowiedzieć, bo po prostu te wypowiedzi były za szybkie. No to był po prostu jeden ciągły szum, więc to trzeba sobie przetestować. Natomiast ja mam pytanie do użytkowników iOS-a. Czy to tylko ja mam taki błąd, czy w iOS-ie 18 tak się dzieje każdemu? Bo na FaceTime'ie czasami przy udostępnianiu ekranu, przy puszczaniu sobie komuś muzyczki, FaceTime'owi zdarza się albo tą drugą osobę po prostu bezczelnie wyciszyć, i to jeszcze wyciszyć w taki sposób, że czasami nawet odciszenie nie pomaga i trzeba się po prostu rozłączyć. Albo zdarza mu się ten przycisk od udostępniania ekranu po prostu wygasić. I wtedy nieważne, co byśmy robili, ten przycisk jest wygaszony. Czy ktoś ma taki problem?
0: I cisza, więc albo nie.
3: Ja dawno nie udostępniałem ekranu w FaceTime, także...
7: No właśnie pytam, bo ja sobie czasami tego używam i niestety, ale jest z tym problem. A na koniec malutki news ode mnie. Zaktualizowałem sobie do 18.3.1 i mam wrażenie, proszę Państwa, że się Zosia w wersji rozszerzonej gotuje i to strasznie, bo ona już wcześniej bulgotała, a teraz bulgot jest taki, że jej nie idzie zrozumieć. To tak na koniec ode mnie.
0: O, no to nieciekawa informacja.
7: No, także super. Apple bardzo o nas dba. Dobra, to tyle ode mnie. Nie będę ten miłego prowadzenia audycji wam życzę, bo już pewnie linia gorąca znowu.
0: No na razie do wieczoru. Na razie się uspokoiło, przynajmniej chwilowo. Dzięki za telefon. Mamy jeszcze jedną wiadomość i myślę, że to jest dobry moment, żeby ją wyemitować. To jest wiadomość, którą tym razem ja dostałem. Od Arka Święknickiego ma dla nas kilka wieści.
8: Cześć. Przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki i chciałbym kilka rzeczy wam opowiedzieć. Po pierwsze, bawiłem się silnikiem do tworzenia gier Godot. Jest to mainstreamowy silnik, który służy do tworzenia gier wideo, ale niedawno pojawiła się eksperymentalna obsługa dostępności, która pozwala osobom niewidomym w pełni autonomicznie tworzyć gry za pomocą tego środowiska. Jest to dosyć niewygodne nadal, gdyż jest to pierwsza wersja, ale uważam, że trzeba poświęcić temu trochę uwagi, no bo jeżeli nikt nie będzie próbował tworzyć za pomocą tego środowiska gier, no to nigdy nie będzie to dostępne. Godot działa w taki sposób, że tworzymy sobie sceny. Scena to może być, nie wiem, jakaś mapa, gracz, element interfejsu, potem dodajemy węzły. Węzły to są takie najmniejsze bloki, które tworzą nam grę, jest to dosyć intuicyjne. Mamy do dyspozycji język programowania GDScript, który jest językiem stworzonym specjalnie na potrzeby Godota, a możemy też pisać gry za pomocą języka C Sharp. Edytor jest wymagany do rzeczy takich jak tworzenie nowych scen, dodawanie węzłów i tak dalej, ale możemy też podpiąć sobie na przykład VS Code'a i wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Można za pomocą tego zrobić dużo ciekawych rzeczy, więc jeżeli ktoś się interesuje, to polecam. Drugą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, jest to, że bawiłem się aplikacją Zaproszenie od Apple. Aplikacja Zaproszenie, jeżeli ktoś nie wie, pozwala nam tworzyć zaproszenia na różne wydarzenia, zapraszać na nie ludzi i mieć informacje odnośnie tego, kto zaproszenie przyjął, kto jakie zdjęcia dodał do udostępnionego albumu, kto co dodał do playlisty na Apple Music itd., itd. Moje pierwsze wrażenia? Aplikacja jest typowo Apple'owa, jest bardzo prosta, przejrzysta i wszystko można w niej zrobić w dostępny i prosty sposób. Jedyne, co mi brakuje, to jakichś bardziej rozbudowanych integracji, na przykład z Google Forms czy innymi usługami, ale poza tym jest to bardzo fajna, prosta aplikacja, która może wam pozwolić w łatwy sposób śledzić wydarzenia, których jesteście na przykład organizatorami czy współorganizatorami. Jest to taki mój testowy sposób komunikowania się z wami, więc wybaczcie, jeżeli na przykład coś było nie tak. Dziękuję.
0: My również dziękujemy.
1: Ja mam takie pytanie od razu do Arka w takim razie, może odpiszesz albo się dograsz. Tworzenie gier, super. A co z wyjściem? Czy rzeczy tworzone w Godocie są dla nas dostępne, albo czy mogą być dostępne, mogą być zaprojektowane w sposób taki, który współdziała z czytnikiem ekranu? Przede wszystkim, jeśli chodzi o aplikacje, czy też gry mobilne. Bo zdarzyło mi się już, że byłem w kontakcie z twórcą aplikacji, który chciał zrobić coś fajnego dla niewidomych, no i sobie to zrobił, nie skonsultował tego wcześniej z nami, no i ja zapytałem, w jakim środowisku to zostało stworzone. No Godot. No i się okazało, po przetestowaniu tego w praktyce, no, że czytnik ekranu absolutnie niczego w tej aplikacji nie czyta i no, aplikacja nie jest na ten moment, czy nie była wtedy, specjalnie przez nas używalna, mimo że teoretycznie miała nam pomóc. Więc tu pytanie, czy już się to poprawiło, czy nadal jesteśmy skazani na czekanie na Godota.
3: To ja jestem tutaj, myślę, w stanie też coś odpowiedzieć, bo śledzę temat, zresztą Arka zaprosiłem do testów tego, dlatego że to wszystko generalnie odbywa się znów dzięki projektowi AccessKey, czyli narzędziu, które stworzył Matt Campbell, które pozwala deweloperom napisać dostępność raz, żeby ona działała na wszystkich platformach. No i tutaj właśnie na ten moment przez wszystkie platformy mówimy tutaj o desktopie, bo AccessKit wspiera Windowsa, wspiera Maca i wspiera Linuxa i na tych platformach na ten moment ten Godot jest dostępny. Chociaż to też tak naprawdę nie jest jeszcze dostępne oficjalnie, bo to jest w tym momencie tak zwany pull request na GitHubie, który jeszcze nie został włączony w główny kod. Więc jak ktoś chce sobie to potestować, no to musi sobie z tego pull requesta albo to sam skompilować, albo tak zwane testowe artefakty pobrać i w ten sposób ewentualnie sobie to uruchomić. Natomiast jeśli chodzi o dostępność mobilną, no to dopóki AccessKit tego nie zintegruje, no to tej dostępności mieć nie będziemy. Wiem na pewno, że już prace nad Androidem się rozpoczęły w AccessKitie, więc jak to się pojawi, no to pewnie Godot na Androidzie też stanie się dostępny. Wiem, że iOS też jest planowany, natomiast no, pewnie jeszcze trochę czasu minie, zanim zarówno AccessKit, jak i Godot zostaną nam udostępnione. Na ten moment wiem, że tam też jest jakieś API do syntezy mowy, więc jakby jakiś deweloper chciał zrobić dostępną grę mobilną z Godotem, no to tutaj pewnie trzeba byłoby się bawić w coś w stylu tego screen readera w Unity, także sami robimy sobie czytnik ekranu, który jakoś reaguje nam na gesty i coś do nas mówi. ale taka natywna dostępność na urządzeniach mobilnych po prostu na ten moment jeszcze nie jest możliwa, no bo narzędzia tego nie wspierają.
4: I ostatnia wiadomość, myślę, którą byśmy teraz odtworzyli, którą bym odtworzył, od Mileny, która jest niejako rozszerzeniem tej wiadomości poprzedniej.
9: Do tego etera dodam jeszcze tylko, że komunikat jest błąd streamu. To jest po pierwsze. Po drugie, zaobserwowaliśmy tutaj z chłopakiem, że na przykład jak jest podawany na WhatsAppie na tym kanale podcastowym informacja na temat tyflo podcastów na dany tydzień, to na przykład jak jest, jak słuchać tyflorada, to jest tylko radio.tyflopodcast.net. Bo wydaje mi się, że to jest po prostu zbyt krótki, że tak powiem, link do tego odnośnika, jak słuchać radia. Bo jak się wchodzi w ogóle jakby w ten link, to no tam jest komunikat, że ta strona jest, no, jakby mogą się na nią dostać hakerzy, jest wróć bądź zaawansowane. Już poza tym. Pozdrawiam.
0: A to już w ogóle bardzo ciekawe, bo ten adres, który podaje Radio Tyflo Podcast.net, no to powinien być obsługiwany przez większość przeglądarek obecnych. A zdaje się, że Radio Tyflo Podcast.net ten, z tym portem 8000, no ona jest tam dodana generalnie do aplikacji Ether, czy w ogóle do Radio Browsera. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś bardzo nietypowa konfiguracja u was w sieci, ale no bo nikt inny nie sygnalizował takich problemów i ja też nie jestem w stanie ich zreplikować, więc to bardzo, bardzo dziwna sprawa.
4: To przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Kto pamięta Braille'a?
0: Ja. Używałem
1: właśnie,
0: nawet.
1: Właśnie, bo ty, Michale, używałeś, nie? Braille'a. Braille miał taki z przodu panel, nie? Przesuwany taki...
0: Tak, taką...
1: Advanced Bar.
0: Wiesz co, w polskiej... na polski to było tłumaczone jako pałka po prostu.
1: Pałka.
0: Tak, tak to tłumaczyli. Jako pałka, bo to rzeczywiście był taki cienki, długi przycisk, który można było nacisnąć albo z lewej, albo z prawej strony. I w zależności od tego, w którą stronę, który jego koniec się naciskało, to po prostu w tę stronę przesuwał się monitor brajlowski.
1: Coś takiego mają też monitory Pappenmayera, więc tylko że to się przesuwa w cztery strony w ogóle w Pappenmayerze. Może w górę, w dół, w lewo i w prawo.
0: Zdaje się, że ten Braillight w wersji 40-znakowej to miał w ogóle dwie takie pałki, ale ja miałem akurat 18-znakową, więc...
1: Okej.
4: Okay. No w każdym razie deweloper czy firma produkująca Braillighta, no... Ma coś nowego, czy ma mieć coś nowego?
1: Tak, i pałek nie będzie. Tak powiedzieli. A co ma być nowego? Ma być BT Braille. BT Speak, to my już o tym mówiliśmy, czyli taki notatnik z brajlowską klawiaturą, ale z wyjściem tylko audio, taki trochę jakby czy eBay, czy kajetek, który ma na swoim pokładzie Linuxa. No i ten BT Speak się cały czas rozwija, tam dochodzą nowe rzeczy w oprogramowaniu, oni bardzo inwestują też w tego Linuxa Desktop, żeby tam ta orka wszystko obsługiwała. No ale stwierdzili, że fajnie byłoby też wrócić z jakimś urządzeniem brajlowskim i takie urządzenie już powstaje, ma nazywać się BT Braille, ma być na początku w wersji 20-znakowej, ale wersja 40-znakowa niedługo potem ma też ujrzeć światło dzienne. No i co my tam będziemy mieli? Komórki brajlowskie piezoelektryczne z firmy KGS, czyli no to są takie tradycyjne, jak się robi monitory brajlowskie. No czyli cena też będzie odpowiednia. Kursor routingi, czyli po prostu klawisze do przywoływania kursora do konkretnej komórki. Mają być też jakieś klawisze...
0: Tego to warto wspomnieć, że to jest taka innowacja w stosunku do tego, co było w Braillighcie, bo w Braillighcie właśnie kursor routingów nie było. Ta pałka to był jedyny klawisz, za pomocą którego można było przesuwać monitor brajlowski.
1: No, faktem jest, że 20 lat od tamtych czasów już minęło chyba, a może nawet więcej.
0: Więcej. 20. No ja to miałem w 2000 albo w 2001 roku. Więc 25. To jeszcze
3: pierwszy Braille to chyba był rok 90... Może 5 albo 6, więc no, będzie 30 lat zaraz.
0: Tak.
1: Okej. Okay. Joss też swoją drogą w tym roku 30-lecie chyba świętuje. Tylko nie wiem, czy pierwszej wersji w ogóle, czy pierwszej wersji na Windowsa. Chyba na Windowsa.
0: Chyba na Windowsa.
1: No. W każdym razie, no to tutaj BT Braille będzie to miał. Będzie też miał przyciski pod kciuki, które mają jakieś też funkcje wykonywać, tak zwane thumb keys. I ma to mieć coś, czego nie ma również BT Speak, czyli jack słuchawkowy. Samym rdzeniem tego urządzenia ma być ociutkę o generację nowszy Raspberry Pi, bo piątka, a nie czwórka, więc ma być dwa razy szybszy procesor i w ogóle lepsza wydajność. No i dalej Linux, czyli będziemy mieli urządzenie brajlowskie z samodzielnym Linuxem. Mieliśmy już Windowsa, mieliśmy już Androida, no to pora na Linuxa. Terminal Linuxowy w Braille'u. No nie terminal, bo tam jest też desktop, ale no pewnie terminala też można odpalić. Ceny w wersji przedsprzedażowej, czyli taka cena początkowa tej wersji 20-znakowej, to ma być $3,500. No więc jesteśmy znowu w tym progu cenowym raczej wyższym niż. No tutaj było pytanie, czy producenci będą rozważali jakieś bardziej ekonomiczne rozwiązania, jak chodzi o komórki brajlowskie. Mówią, że obserwują rynek, patrząc, co się tam dzieje i co się rozwija. Są zainteresowani różnymi rzeczami, natomiast no, dopóki to nie będzie na tyle stabilne, żeby mogli z pełną odpowiedzialnością wprowadzić to w swoim rozwiązaniu, no to tego nie wprowadzą. Także no, poczekamy, jak się rynek rozwinie. Też były pytania, czy nie chcieliby na tych swoich urządzeniach Windowsa rozważyć. W ogóle skąd te pytania, bo też nie wspomniałem o źródle. Jonathan Mosen przeprowadził wywiad z Brianem Blazeym i Davidem Goldfieldem właśnie z Blazy Technologies, bo to właśnie ta firma przecież produkuje te wszystkie urządzenia w ramach podcastu National Federation of the Blind Access On. No także tam można tego wywiadu w pełni wysłuchać. Natomiast odpowiedź Briana była taka, że Linux przewyższa Windowsa pod każdym względem i nie ma żadnego takiego obszaru, w którym Linux nie oferowałby tego, co oferuje Windows. Ja jechałem akurat wtedy pociągiem. Cieszę się, że się nie roześmiałem w głos, bo pasażerowie mogliby troszkę podejrzliwie na mnie patrzeć. Ale gdzie Linux w każdym względzie lepszy niż Windows? To już Jonathan zwrócił uwagę, że a czytnik ekranu? No i David Goldfield odpowiedział, że no orka, no jest, no ja używam Windowsa tyle lat, już 30 lat, no w orce wszystko jest. Okej, no może orka teraz się jakoś też rozwija. Wiem, że tam doszły jakieś nowe tryby nawigacji, jest coś a la nawigacja obiektowa ostatnio jakoś. No ale chyba jeszcze jednak to nie jest ten sam poziom. Zresztą pierwsze, co mi przychodzi do głowy, obróbka dźwięku. No z tego, co wiem, Reaper na Linuxie dostępny nie jest.
0: No właśnie, można go uruchomić, ale niestety dostępny nie będzie.
1: Na przykład.
3: No pytanie, czy do tego oni ten sprzęt przeznaczają.
1: Okej, no ale mówią, że pod każdym względem. OCR? Mamy coś oprócz Tesseracta sensownego do OCR-u na Linuxie? No nie wiem. Wiele jest pewnie jeszcze takich rzeczy. Natomiast tak się tutaj decyduje na to firma, bo system otwarty, bo można w nim dużo samemu modyfikować, no i tego mu odjąć nie można. No i zobaczymy, kiedy ma się coś pojawić. Na tegorocznym CSUNie, czyli pewnie jakoś teraz, początkiem, może w środku marca, mają już mieć coś do pokazania, jakiś prototyp. A pierwsza wysyłka zamówionych jednostek to miałoby się zbiec z letnimi konwencjami, czy NFB, czy ACB, czy innych organizacji. Także lipiec, początek lipca gdzieś tam pewnie miałoby to już ruszyć do sprzedaży ogólnej. No i jakoś też chyba jeszcze w tym roku miałby być ten model 40-znakowy wypuszczony. No także zobaczymy, czy to w ogóle dotrze na polski rynek. Ale jak robiliście Braillite'a i jesteście ciekawi, czy to kiedyś wróci, no to jakaś próba jest.
0: Ja powiem szczerze, naprawdę ja w tamtych czasach doceniałem stabilność Braillite'a i to, jak to urządzenie fantastycznie po prostu było gotowe do pracy w sekundę. I jak naprawdę to praktycznie niemożliwe było, żeby stracić dane. Ja pamiętam, że otrzymałem od jednego ze znajomych Braille Speaka, który nie był używany, wyobraźcie sobie, kilkanaście lat. I po uruchomieniu ten notatnik otworzył się po prostu w ostatniej notatce, która była tam tworzona. Więc no, jest to niesamowite, jak wtedy projektowano tego typu sprzęty, a potem przyszedł Pac-Mate i...
1: No tak, Pocket PC 2003 i dla widzących użytkowników stabilnością nie grzeszył. Tam istotnie rozładowanie się baterii oznaczało utratę danych. A w
3: zawieszenie się oznaczało utratę danych w tej pierwszej Pac-Mate.
0: Tam wystarczyło, że się zawiesił sprzęt. Tak, doświadczyłem tego.
1: Użytkowników polskich takie usunięcie danych oznaczało też wyczyszczenie nieoficjalnej lokalizacji polskiej.
0: Tak, i trzeba było na nowo to wszystko instalować. No... Były to.
3: Ja to zrobiłem raz, potem już mi się nie chciało.
0: Tak, więc nie, no ja powiem tak, w tym momencie jakoś nie wiem, czy urządzenie oparte o Raspberry Pi jakoś bardzo mnie przekonuje do tego, że to będzie fajny notatnik, ale też nie miałem tego w rękach, nie miałem okazji tego przetestować. A powiem szczerze, z samego sentymentu do produktów Blazy Engineering, to bardzo chętnie bym to zrobił. Jak będzie kiedyś możliwość, naprawdę z miłą chęcią sprawdzę, jak to działa. Bo kiedyś działało super.
4: Ja z kolei mam Raspberry, co prawda czwórkę, ale mam Raspberry, więc powiedzmy no, na tym jego co prawda oryginalnym systemie to zdecydowanie nie startuje w sekundę, ale no nie wiem, no być może to kwestia na przykład jakiejś...
0: Optymalizacji.
4: Być może, no... Nie wiem, też na
3: znaczy, wiem, tak... że na pewno ten system, jak wyłączamy tego BT Speaka, nie jest wyłączany. On po prostu przechodzi w jakiś tryb uśpienia, tylko to też, ponoć to trochę baterię zżera, z tego co słyszałem, więc on to bardziej taki tryb uśpienia. Pytanie, jak szybko z tego wstaje?
4: No z tego może dość szybko wstawać, natomiast...
0: No, ale to już raczej nie będzie to, co było kiedyś, co było w
4: też
0: przypadku
4: tak
0: Braille'a czy Braille Speaka. Naprawdę to po prostu, to było niesamowite. Ja tego akurat używałem, Braille'a używałem w szkole i no, to było super pod tym względem, że można było sobie naprawdę bardzo szybko coś zanotować, potem wyłączyć, nie martwić się o nic, zabrać to urządzenie, przenieść.
1: Właśnie te notatniki z tamtych czasów chyba się cechowały taką stabilnością. Dzisiaj w ramach portalu Living Braille, w ramach właśnie tych obchodów 200. rocznicy urodzin Ludwika Braille'a, które świętuje tam Europejska Unia Niewidomych, ktoś zamieścił swoje wspomnienia z Braille Wave'em HandyTechu, czy HelpTechu dzisiaj. I też były to bardzo takie peany na cześć tego notatnika, że on właśnie i stabilny był, i przenośny był, i się dało zadanie domowe odrobić w pociągu, w tramwaju, w drodze do szkoły, i się dało jakąś książkę poczytać, i się dało jakieś tam jeszcze inne notatki porobić, także no...
3: To znaczy to, że tam ponarzekaliśmy sobie nawet na tego Pac-Mate'a, bo ja akurat w szkole z Pac-Mate'a korzystałem, to na tamte czasy to był... Kiedy ja go dostałem, rok 2007, chyba 2008, no to w czasach, kiedy mój komputer z Windowsem uruchamiał się 3 minuty, no to mimo wszystko ten Pac-Mate startował powiedzmy te 2 sekundy
0: nie
3: i
0: no,
3: później kolejna sekunda.
0: Też startował szybko, tak. To tego nie można mu odmówić.
3: No, jeśli pamiętałem o tym, żeby w razie czego nacisnąć Ctrl-S, żeby mi się ten plik na karcie zapisał, i nie próbowałem w międzyczasie robić innych rzeczy, no to do notatek to naprawdę był dobry sprzęt.
0: Tylko wiesz, Pac-Mate to się potrafił zawiesić od samego włączenia. Ja autentycznie kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, bo dostałem ten sprzęt, zresztą dlatego nagrałem jeden z pierwszych Tyflo podcastów, który jest jeszcze w naszych archiwach o Pac-Mate, bo miałem po prostu potrzebę, żeby trochę go poznać. To stwierdziłem, że trochę poopowiadam o tym ludziom i tam właśnie jak w pewnym momencie go włączyłem, zapętlił się jakiś niewielki fragment dźwięku i tyle. I trzeba go było resetować i przywracać.
3: No coś z tego zostało nawet w tych notatnikach, w współczesnych knigach, no na przykład ten notatnik w Focusie, to też no, sam Focus się uruchamia w sekundę, tam jest jakiś mikrokontroler, to nie jest pełny system chyba. No i no, to też akurat się uruchamia szybko.
0: Mamy kilka wiadomości. Mamy wiadomości na YouTubie. To od Eweliny na dobry początek. Cześć, proszę o poradę w sprawie Warshawel. Mam problem ze zdobywaniem materiałów. Pozdrawiam. Pisałam w sprawie sklepu do twórcy, natomiast nic nie wyszło. Mam na myśli wyszukiwanie przedmiotów, a nie zakup losowy. Jest to pewna niedogodność. Czy tu, Piotrze, odniesiesz się jakoś?
3: Zdobywanie materiałów. No jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, no, nasza postać może sobie te materiały tworzyć. Musisz sobie po prostu wybrać materiał, który cię interesuje i on cię tworzy. On faktycznie się tworzy wolno. To jest taka gra, w której trzeba jednak czekać. No, tam w opisie mówi się ciągle o takich elementach tak zwanych gier, idle gier inkrementalnych, które po prostu możemy zostawić i to tam coś się nam robi. Natomiast ostatnie aktualizacje przyniosły nam kilka udogodnień. Nasz towarzysz, którego możemy sobie utworzyć, też może dla nas przedmioty tworzyć. I to sobie możesz skonfigurować na zakładce jego. I co jeszcze możemy zrobić? Możesz sobie na zakładce świata wejść do... każda lokacja, w którą możesz eksplorować, będzie ci dawała inne materiały. Jak wchodzisz sobie do jakiejś lokacji, tam każda lokacja jest podzielona na 5 sekcji, dystryktów właściwie. W każdym dystrykcie są inne materiały, które twoja postać będzie mogła zbierać. Po prostu sobie możesz przejrzeć te wszystkie dystrykty, wszystkie lokacje. I jak w którymś dystrykcie jest jakiś materiał, który cię interesuje, to po prostu możesz kazać twojej postaci to eksplorować, równolegle sobie to jeszcze tworzyć ten materiał i w ten sposób go zbierać trochę szybciej. A jeśli chodzi o sklep, no tutaj trzeba też rozróżnić to, że mamy sklep i mamy rynek. Jeśli chodzi o sklep, no to tam faktycznie są przedmioty generowane losowo. To się co 8 godzin bodajże chyba zmienia, po co 10, już teraz nie pamiętam. A inną sprawą jest zakładka rynku, który otwiera się chyba po poziomie 20 albo 30 i tam mamy przedmioty, które wystawiają inni gracze. I tam już wyszukiwać sobie i filtrować można. I można tam fajne okazje trafić, zwłaszcza na ekwipunek. Ja generalnie ekwipunek właśnie kupuję stamtąd. Natomiast jeśli chodzi o materiały, to tam jak ostatnio patrzyłem się na to, jakie ceny sobie życzą inni gracze za materiały, to tego koszty są astronomiczne, więc po prostu lepiej sobie to ręcznie pozbierać.
0: Kolejna wiadomość tak. Jest od Łukasza. Czy zauważyliście problem w nowym macOSie? Gdy próbuje się chodzić nagłówkami, na przykład w Safari, to mówi mi, że nie znaleziono nagłówka. Nie wiem, czy spotkaliście się? To pewnie Piotr, do ciebie pytanie. Czy...
3: Nie. Korzystam z... No, jeszcze nie mam 15.3.1, bo on wyszedł wczoraj. To jeszcze nie zdążyłem zaktualizować, natomiast korzystam z 15.3 na co dzień. I jeśli wejdę w interakcję z stroną, no to nie, te skróty mi działają.
0: I kolejne pytanie, tym razem od Piotra. Witajcie, czy moglibyście wytłumaczyć mi w paru słowach, o co chodzi w aplikacji GitHub? Jakiś krótki przykład, co można dzięki niej osiągnąć? Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. Piotrze, aplikacja to nawet nie jest aplikacja. GitHub to jest takie miejsce w internecie, gdzie z jednej strony programiści publikują swoją twórczość, a z drugiej strony my jako użytkownicy możemy z tego miejsca pobierać. To tak bardzo krótko mówiąc, nie wdając się już w jakieś takie zawiłości, o co chodzi i jakie korzyści daje to, co znajduje się tam pod maską, czyli ten tak zwany git dla programistów, bo myślę, że to akurat nie jest coś, co ciebie interesuje, natomiast no, z perspektywy użytkownika to jest po prostu takie wielkie repozytorium, wielkie, duże miejsce z różnego rodzaju oprogramowaniem i to tak naprawdę jest dla nas przede wszystkim działanie tego GitHuba. I jeszcze tu mamy od Eweliny, w jaki sposób skonfigurować do tworzenia broni? To chyba znowu Warshawel.
3: No to zależy od tego, jaką broń chcesz tworzyć, bo każda broń będzie wymagała innego typu materiałów. To generalnie wygląda tak, że na zakładce, gdzie tworzysz sobie te bronie, tam generalnie w każdej podsekcji, czy to Czy to tworzenie z drewna, czy to kowal, tak dalej. Ja akurat mam grę ustawioną na język angielski, więc tutaj nie mogę podać konkretnych nazw tych zakładek. Mamy różne materiały i na zakładce przedmioty mamy wszystkie dostępne bronie, jakie twoja postać może tworzyć. No i koło każdej broni mamy podane, wymagane materiały, żeby jedną sztukę takiej broni stworzyć. No i po prostu na tej podstawie musisz sobie rozplanować, jakich materiałów będziesz potrzebować i je pozbierać. No i jak będziesz tych przedmiotów tworzyć coraz więcej, na przykład będzie ci pomagało, będą ci w tym misje różne pomagać, no bo generalnie na każdej gałęzi tworzenia jest ścieżka misji, no to twoja postać będzie zdobywała kolejne poziomy w tworzeniu danego typu przedmiotów i to będzie odblokowało kolejne typy broni, typy materiałów, które będziesz mogła sobie tworzyć.
0: I jeszcze dwie wiadomości od Arka. Hej, trochę jeszcze o Godocie. Po pierwsze, potrzebujemy czegoś, co nazywa się Export Template, jeżeli chcemy, żeby nasze aplikacje w Godocie były dostępne. Alternatywnie istnieje biblioteka Godot TTS, która gada przez SAPI. Po drugie, jest też możliwość generowania dostępnych powiadomień UIA. Tak, powiadomień UIA. I jeszcze jedna wiadomość od Arka. Pani Milena niech sprawdzi datę w systemie. Może to przez to jest. Tak, to przede wszystkim przez to może być ten komunikat o jakichś tam hakerach, którzy się próbują włamać, bo tutaj może być problem, że po prostu strona, że kwestie daty się nie zgadzają i z jakiegoś powodu właśnie certyfikat generuje takie problemy. Certyfikat SSL, tak jak mówię, no ja sprawdzałem, wszystko działa, jest okej, jak powinno być i zresztą po statystykach widzę, że słuchacie, więc też jest okej.
4: Co do wiadomości, mamy jeszcze kilka wiadomości głosowych od na przykład Wojtka.
10: Cześć wszystkim. Chciałem wam zadać takie dwa pytania, może ze waszym pośrednictwem słuchaczom, bo nie wiem, czy wy korzystacie akurat z Apple Watcha, no może poza Pawłem teraz, w tej chwili, ale moje pytania dotyczą dwóch aspektów tegoż Apple Watcha. Nie mogę zrealizować tych dwóch rzeczy, a bardzo by mi się one przydały. Pierwsze to jest to, o czym wspominał Paweł, czyli aplikacja Broadcasts. Oczywiście da się słuchać przez głośniczek te streamy, to jest fajne, ale ja nie zmusiłem tej aplikacji, żeby ona puściła Tyflo Radio. Wpisuję adres radio.tyflopodcast.net i to nie działa. Być może, że coś źle wpisuję, przepraszam, że to jest 100 tysięcy razy ten sam temat, ale jeśli mógłbym was prosić o pomoc, to byłbym bardzo wdzięczny, bo to jest super wygodne i fajne, że można sobie słuchać na zegarku różnych rzeczy. No też podcastów często słucham na zegarku, akurat przez natywną aplikację Apple'a. I to jest rzecz numer jeden. Natomiast rzecz numer dwa, nie mniej irytująca, nawet bardziej irytująca, to jest kwestia zmiany głosów w Apple Watchu. To po prostu przestało działać i widziałem na Apple Viz taki post już kilka miesięcy temu, chyba przy upgrade'zie do tego iOS'a 18, WatchOS'a 11, no, że to nie działa. Niektórym to podobno działa. Ja nie potrafię zmusić do tego, żeby na pokrętle był głos. Nie wiem, co to się dzieje i czy ma może ktoś z was pomysł, jak tę opcję głosy przywrócić na pokrętle. Mam zainstalowane te głosy i nawet na zegarku, wchodząc w ustawienia voiceovera, mogę zmusić Krzysztofa do tego, bo akurat mam na angielskim, ten głos główny mam angielski, ale chciałbym przestawić sobie na Krzysztofa. No, tak po prostu mi akurat pasuje, żeby mieć polski głos, ale angielski system. I nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ no, nie ma tej opcji na pokrętle. A tak jak mówię, nawet jak wejdę do ustawień, to tego Krzysztofa słyszę i nawet w tej wersji rozszerzonej wszystko jest pięknie, tylko nie da się na niego przestawić. Jak wchodziłem w tę opcję, gdy się zacząłem tym interesować, to w ogóle te stare głosy, które tam kilka miesięcy temu, czy nawet lat temu zainstalowałem, były oznaczone jakby na szaro, wyszarzone, więc można było je tylko usunąć. Także będę Wam wdzięczny za pomoc i poradę w tych sprawach, bo w ogóle jako takie narzędzie Apple Watch bardzo fajne. No tylko są pewne mankamenty. No i jeszcze też absurdalne jest to, że mam taką tarczę z wieloma różnymi tymi komplikacjami, to się chyba tak nazywa, i on zamiast po prostu mówić godzinę przy włączaniu tarczy, to nawet może uda mi się pokazać. O, i zamiast mówić tylko to 21, to jeszcze mówi transport publiczny. I też jak zmieniłem język, to to się na chwilkę chyba wyłączyło, albo po jakiejś aktualizacji, i teraz znowu to się włączyło. Też nie mam pojęcia, czy coś da się z tym zrobić. W ogóle jeszcze do niedawna to on mi jeszcze mówił trzecią tę komplikację. Także absolutny absurd. Po co to wszystko? Wystarczyłaby tylko godzina przy włączeniu. Także dzięki wielkie za wszelkie uwagi i pomoc.
0: To ja w kwestii pierwszej, być może nie wystarczy wpisanie samo radio.tyflopodcast.net, może trzeba jeszcze wpisać na samym początku https://2.2/ i jeszcze tak dla pewności to ukośnik na samym końcu, o ile tutaj no, ta aplikacja Broadcast obsługuje HTTPS. No, w dzisiejszych czasach wszystko raczej powinno obsługiwać, ale gdyby nie, to zawsze alternatywą jest wpisanie HTTP i tu ważne, bez S, tylko HTTP samo, 2.2/ radio.tyflopodcast.net, 2.8000, czyli ten nasz stary adres, który też cały czas działa.
1: Ja bym poszukał w katalogu Broadcast Tyfloradia, przecież jest. Można sprawdzić, czy wersja stamtąd zadziała, bo tam już jest jakiś adres wprowadzony. No i o ile się nie ma właśnie jakichś nietypowych problemów z internetem, to powinno to zagrać. Kwestia głosów. Też mam ten problem, czy raczej miałem, bo no, zresztą kwestia Watcha zostanie wyjaśniona, mam nadzieję, w najbliższym czasie, w podcaście specjalnym. Natomiast no też nie udało mi się tych głosów zmienić i tu z Piotrem się konsultowaliśmy. Teoretycznie, gdyby było więcej głosów dodanych do pokrętła w ustawieniach VoiceOver zegarka, powinien się ten element głosy automatycznie pojawić, no bo zegarek nie ma personalizacji pokrętła. U mnie się to nie pojawia. Może rzeczywiście jest jakiś błąd, jeżeli zwłaszcza czytałeś o czymś takim na Apple Viz, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś zepsuli i tego nie ma. Co do tego, że ci samoczyta rzeczy, to spróbuj na komplikacji, którą ci czyta, czyli na przykład ten transport publiczny, przejechać palcem w górę i tam powinna być taka czynność jak automatyczna mowa. Pewnie masz to włączone i jak to wyłączysz, to on ci przestanie to czytać. To jest opcja fajna, bo można sobie różne komplikacje podpiąć, które podają nam jakieś wartościowe dane, żeby oprócz godziny czytał nam, nie wiem, temperaturę, jakiś tam kalendarz, coś tam, datę. Ja bym sobie życzył nawet, żeby więcej aplikacji pokazywało jakieś ciekawe dane za pomocą komplikacji. No to się niestety jakoś nie dzieje. No ale taką właśnie informację możemy sobie przez tą automatyczną mowę dopiąć lub odpiąć do tego, co jest nam czytane, gdy tarcza zegarka się pokaże.
3: Ja w międzyczasie próbowałem też sobie to uruchomić i dowiedziałem się jednej rzeczy, że chyba Broadcast ewidentnie nie aktualizuje mi zawartości ulubionych, bo nawet bo inne stacje mi się na Watchu otwierały, Tyflo Radio nie, przeskakiwało mi na muzykę, to ciekawe, to też było ciekawe. Natomiast na iPhone, jak to sobie otworzyłem, to nagle zacząłem otrzymywać komunikat, że wybrany adres nie został znaleziony na serwerze, więc prawdopodobnie ja bym też tutaj spróbował znaleźć to Tyflo Radio jeszcze raz z katalogu. Chyba można szukać na Watchu, jeśli nie, no to się wszystko synchronizuje przez iCloud, możesz sobie na iPhone'ie po prostu spróbować to znaleźć i dodać na przykład do swojej kolekcji, do ulubionych, i wtedy to na Watchu też powinno się wyświetlić. No jeśli wtedy czyta najnowszy adres, no to powinno to zacząć działać.
4: I mamy jeszcze drugą wiadomość od Wojtka.
10: To ja, zainspirowany tymi wiadomościami od słuchaczy, Jeszcze tutaj poeksperymentowałem i też potwierdzam, że gdy wpisywałem radio.tyflopodcast.net, miałem ten sam komunikat w Safari, ostrzeżenie. Tam trzeba było wejść zaawansowane i no, stwierdzić, że się wie, co robi, i wtedy szło. Natomiast tego komunikatu nie mam. Jeśli wpiszę radio.tyflopodcast.net, 2.8000, wtedy bez problemu się odtwarza w Safari. Zaktualizowałem, właściwie skopiowałem między urządzeniami na iPhone'a ten link, wrzuciłem go do aplikacji Broadcasts i jest, działa i na zegarku, i na telefonie, więc super. Także wszystko powinno działać, jak się zrobi w ten sposób. To dzięki wielkie. I w ogóle chciałem wam powiedzieć jeszcze, korzystając z okazji, bo tak słuchałem tych wiadomości od Arka i nie tylko, że w ogóle powinniśmy być dumni, że mamy tyle mądrych,

0: co uważam, że jest najlepsze społeczności. I to jest bardzo ważne, myślę, bo mało jest w tych waszych audycjach jakichś takich komentarzy zjadliwych, jakiegoś takiego no, niedobrego wajbu. Raczej tutaj rozwiązujemy jakieś problemy, dzielimy się rozwiązaniami i to jest, myślę, fantastyczne, że możemy taką przestrzeń mieć. Mnie to bardzo cieszy, także dziękuję wam za organizowanie tej przestrzeni i wszystkim też tym, którzy się dołączają do tego, żeby ta przestrzeń wyglądała tak, jak wygląda. Dziękuję za to, że to robicie. Pozdrawiam.
1: No to rzeczywiście, no jakby bardzo miło, że to jest tak odbierane. No i dziękujemy.
2: Nas też
1: za...
2: to cieszy.
1: Tak jest. Michale, jak wyjeżdża się z domu, czasami chciałoby się mieć dostęp do swojego domowego komputera mimo wszystko, z różnych przyczyn. No i ty wiesz, jak to zrobić, żeby to było całkiem przyjemne.
2: Przyjemne i bezpieczne, bo myślę, że sytuacja, kiedy potrzebujemy dostępu do tego naszego domowego komputera, nie jest niczym nowym i nie jest niczym nowym to, że ludzie sobie takie dostępy realizują. Natomiast minęło parę lat od czasu, kiedy pojawił się dodatek NVDA Remote i no myślę, że można tu sobie parę rzeczy usprawnić, ulepszyć, żeby jednak ten dostęp do naszego komputera był nieco bardziej bezpieczny. Ja ostatnio sobie trochę nad tym myślałem, chociażby właśnie dlatego, że czeka mnie wyjazd i zastanawiałem się, jak mogę zrobić tak, żeby ten mój komputer był dostępny wtedy, kiedy rzeczywiście ja go potrzebuję i jak zrobić tak, żeby zminimalizować ryzyko, że korzystając z jakiegoś publicznie dostępnego serwera NVDA Remote, ktoś mi jednak tam gdzieś na ten komputer wejdzie albo będzie coś próbował i tak dalej, i tak dalej. No i wymyśliłem, słuchajcie, rozwiązanie, które myślę, że może być całkiem interesujące, składające się z kilku elementów, o których teraz opowiem i tu zaznaczam, nie będę na pewno opowiadał w szczegółach, jak to zrobić, bo to jest temat na, myślę, że całą jakąś audycję, a kto będzie chciał, to sobie to zrobi, chociażby trochę pytając o pewne rzeczy, albo czata GPT, albo szukając konkretnych rozwiązań, konkretnych przepisów w sieci. Natomiast ja powiem, z jakich składników korzystam i jak to wszystko sobie zrobiłem, żeby było fajnie, żeby działało. W praktyce będzie okazja, żeby to w najbliższym czasie przetestować, to znaczy no już to testowałem, ale tak powiedzmy bardziej na sucho, a jak to będzie wszystko działało na odległość, no to niedługo zobaczymy. Więc przechodząc już teraz do samego opisu, na samej górze tego rozwiązania jest narzędzie, o którym już tu mówiliśmy kiedyś, o którym ja ostatnimi czasy też zdaje się wspominałem, a które mam wrażenie, że jest jeszcze mało znane, mało popularne, a moim zdaniem to jest naprawdę dobrodziejstwo w dzisiejszych czasach, że coś takiego mamy i coś takiego do użytku prywatnego i nawet jakiegoś niewielkiego komercyjnego można to mieć zupełnie za darmo. A mówię tu o narzędziu Tailscale. Tailscale się to pisze, a jest to oprogramowanie, za pomocą którego tworzymy tak zwaną wirtualną sieć prywatną, czyli VPN. I co my możemy zrobić i po co nam to właściwie jest? Otóż VPN zazwyczaj kojarzy się z tym, że trzeba się nakonfigurować, trzeba postawić jakiś serwer, trzeba to wszystko połączyć, a potem i tak są problemy, i tak to nie chce działać, albo działa raz dobrze, a innym razem źle. Natomiast w przypadku Tailscale'a jest to naprawdę banalnie proste. Po prostu zakładamy w tym serwisie konto, instalujemy na różnych komputerach czy innych urządzeniach oprogramowania.

0: panie klienckie, to jest dostępne na wszystkie popularne platformy, jest na Windowsa, na Maca, na Linuxa, różnego rodzaju dystrybucje, na iOSa, na Androida, na Apple TV nawet jest, słuchajcie. Więc tam jak ktoś chce i ma potrzebę, to sobie po prostu może to na wszystkim zainstalować, a jak nawet na czymś się nie da, to też są sposoby, żeby takie urządzenie mieć dostępne w swojej sieci. I teraz tak, instalujemy sobie to oprogramowanie, podłączamy wszystkie urządzenia, wszystkie komputery, które chcemy mieć w tej sieci i już tu mamy rozwiązanie bardzo bezpieczne. Dlatego, że możemy tak naprawdę robić wszystko z tymi naszymi komputerami w obrębie TailScale'a, a poza tą naszą siecią nikt nie ma do tego dostępu. Tu nie przekierowujemy żadnych portów, nie robimy niczego takiego, żeby te usługi, które tam sobie uruchamiamy, były dostępne z zewnątrz. Tylko te komputery, które mają się widzieć, się widzą. I to jest podstawa. No i teraz, kolejny element tej układanki to jest, jak to właściwie zrobić, żeby ten komputer stacjonarny, który chcemy uruchamiać i do którego chcemy mieć dostęp, to był włączony tak naprawdę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest nam to potrzebne. No bo przecież prąd nie jest najtańszy, jest coraz droższy, więc po co ta stacjonarka ma być cały czas aktywna? No, nie musi być. Ale tu jedno zastrzeżenie, jakieś urządzenie aktywne być musi, które będzie wewnątrz naszej fizycznej sieci lokalnej, aktywne. Ja akurat takie urządzenie mam, to jest niewielki komputer, który realizuje u mnie różne usługi. Na przykład u was to może być Raspberry Pi, tak jak chociażby u Tomka. Ja mam akurat komputerek z Windowsem, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i on sobie tam po prostu jest. I teraz w jaki sposób ja ten komputer wykorzystam do wybudzenia tego mojego stacjonarnego komputera? Ano, w bardzo prosty, jest rozwiązanie stare jak świat, a jemu na imię Wake on LAN. To jest rozwiązanie, które obsługiwane jest przez większość kart sieciowych. Na pewno działa w przypadku, kiedy mamy wszystko połączone za pomocą kabelków. Jeżeli mamy sieci bezprzewodowe, ponoć jest z tym różnie. Ja mam akurat te komputery połączone fizycznie, przewodowo. Wszystko jest połączone za pomocą kabli. Więc żaden problem, żeby to wywołać. Jak to działa? Otóż na tym komputerze, który włączony jest cały czas, pobrałem sobie niewielki programik, do którego napisałem sobie mały skrypt, który wystarczy, że po prostu aktywuję. I ten skrypt wysyła tak zwany Magic Packet. On wysyła do tego komputera. Ja musiałem sprawdzić, jaki ten mój stacjonarny komputer ma adres sieciowy, ten tak zwany adres MAC. No i kiedy już to poznałem, to po prostu wpisałem sobie te odpowiednie dane w skrypcie. Teraz wystarczy, że wywołam ten skrypt. A w jaki sposób? A, i tu przechodzimy do kolejnej ciekawej historii. Otóż, jeżeli komuś nawet, kto jest zaznajomiony z komputerami, powiem takie trzyliterowe słowo SSH, no to pomyśli sobie, ha, Linux, ewentualnie macOS. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że komputer z Windowsem również może mieć uruchomiony serwer SSH. Na pewno od Windowsa 10 w górę ten komponent w systemie nie jest zainstalowany. Trzeba go sobie zainstalować samemu, ale w tym momencie, kiedy zainstalujemy sobie ten komponent, to możemy na przykład za pomocą, i to w zależności od tego, jak mamy to wszystko skonfigurowane. Jeżeli na przykład mamy hasło w naszym komputerze, to możemy się logować za pomocą tego użytkownika i hasła, ale możemy też logować się za pomocą kluczy. Jest to zdecydowanie wygodniejsze. Na komputerze, który zabiorę ze sobą, wygenerowałem sobie parę kluczy publiczny i prywatny. Wrzuciłem klucz publiczny na komputer, zarówno ten niewielki, który jest łączony cały czas, jak i na komputer stacjonarny. Skonfigurowałem serwer SSH na obu maszynach po to, żeby uruchamiał się jako usługa razem ze startem systemu. A po co na obu? Już mówię. Mianowicie za pomocą tego małego komputera, łącząc się po SSH, jestem w stanie za pomocą jednej komendy wybudzić ten duży komputer. Po prostu wpisuję tam, akurat wpisałem, stworzyłem sobie taki skrypt, który nazwałem budzik.bat. Łączę się więc po prostu po SSH za pomocą terminala z małym komputerem, wpisuję budzik.bat i w tym momencie wysyłany jest magiczny pakiet do dużego komputera, do komputera stacjonarnego. On wstaje i ja mogę już się połączyć przez NVDA Remote, który jest tylko w mojej sieci lokalnej, który działa z użyciem Tailscale'a i który absolutnie nie jest wystawiony na świat zewnętrzny, nie korzysta z żadnego serwera, bo korzysta tylko z serwera lokalnego, wbudowanego w siebie i w tym momencie mogę sobie po prostu z tego serwera korzystać i z tej wtyczki, NVDA Remote. Natomiast sytuacja jest jeszcze taka, że taki komputer, kiedy będę go używał, no to może się zawiesić. No, ma prawo, tak? Wszystko się może zdarzyć i może komputer ulec jakiejś tam awarii. No i co w takim przypadku? No, mógłbym oczywiście kombinować z połączeniem go na przykład z jakąś listwą, którą będę sterował zdalnie i za pomocą której wyłączę, odetnę mu na chwilę zasilanie, potem go włączę z powrotem, ale przed momentem mówiłem też o tym, że skonfigurowałem sobie serwer SSH też i na tym komputerze stacjonarnym. I w tym momencie wystarczy tylko, że połączę się za pomocą SSH po prostu z tym moim komputerem stacjonarnym z użyciem, wszystko oczywiście VPN-a, z użyciem Tailscale, i wydam odpowiednie polecenie, na przykład w PowerShellu, albo jakiekolwiek inne, które wymusi restart komputera. Oczywiście wiadomo, jeżeli tam doszłoby do jakiejś naprawdę poważniejszej awarii, jeżeli coś przestałoby działać, no to w takiej sytuacji to wiadomo, że to nie rozwiąże problemu i tu już konieczna by była jakaś fizyczna interwencja. No tylko w dzisiejszych czasach to takie awarie zdarzają się niezwykle rzadko i jeżeli komputer jest dobrze działający, no to małe prawdopodobieństwo jest coś, że się coś takiego wydarzy. Jeżeli będę miał taką potrzebę, na przykład, żeby zapewnić jeszcze większą bezawaryjność tego rozwiązania, no to zawsze mogę pokusić się o jakieś inne dodatkowe środki. No i to jest rzecz kolejna, ale jeszcze w tej całej układance mamy dźwięk, bo na przykład chciałbym czasem sobie czegoś posłuchać z tego mojego komputera, żeby nie przerzucać na przykład plików audio na komputer, na którym będę sobie pracował zdalnie. No to tu można akurat wykorzystać dużo różnych narzędzi. Ja zdecydowałem się przynajmniej na razie na Stream What You Hear, który zresztą swego czasu pokazywałem w Tyflo podcaście. Natomiast zdecydowałem się na niego przede wszystkim dlatego, że jest prosty i że mogę szybko wybrać dowolne urządzenie, z którego chcę pobierać ten dźwięk, jeżeli na przykład mam wiele kart dźwiękowych, ale na pewno nie zdecydowałem się na to oprogramowanie ze względu na małe opóźnienia. One są duże, to trzeba sobie powiedzieć, to jest kilkanaście sekund on tam sobie lubi zbuforować. Także to nie jest na pewno coś, co zalecałbym tym, którym zależy na pracy z dźwiękiem i którzy będą potrzebowali tego, tej konfiguracji, żeby na przykład na żywo edytować jakieś tam pliki audio. Nie, to zdecydowanie tu trzeba się po prostu posiłkować jakimś innym rozwiązaniem, ale to jest sporo różnych narzędzi, sporo różnych technik, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast na pewno ważne jest to, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak naprawdę nam skanuje te sieci. Kiedy jesteśmy gdzieś tam co chwilę czesani przez różne skrypty, przez różne narzędzia, żeby nie otwierać jednak tych furtek do naszego domu, do naszej sieci bez potrzeby. Oczywiście wiadomo, że czasem to nie ma innej opcji. Jeżeli chcemy, żeby na przykład ktoś miał dostęp do jakiejś konkretnej usługi u nas, bo jeszcze coś u siebie na przykład hostujemy, no to oczywiście wiadomo, trzeba. Natomiast jeżeli nie trzeba się jakoś tam bardzo otwierać na ten świat, to lepiej tego po prostu nie robić, spiąć sobie wszystko VPN-em, wtedy nawet, i to warto o tym też pamiętać, Tailscale ma coś takiego jak te tak zwane exit nody, więc dajmy na to, będąc w innym, czy to mieście, czy to nawet kraju, mogę się połączyć, jeżeli skonfiguruję ten mój komputer, albo ten stacjonarny, albo ten malutki, który działa sobie 24 godziny na dobę. Jeżeli skonfiguruję go jako tak zwany exit node, to w tym przypadku za pomocą jednego kliknięcia mogę zmienić swój adres IP na ten mój adres domowy. A to się czasem przydaje, żebym po prostu był widoczny jako ktoś, kto pracuje cały czas z jednej lokalizacji, żeby na przykład Google nie zaczęło kazać mi się ponownie uwiarygadniać, że ja to ja i jakieś inne narzędzia, więc to też może czasem być przydatne. Jeszcze jedno, co do tego, bo wspomniałem też o tym, że Tailscale ma możliwość, aby nasze urządzenia sieciowe, które nie są widoczne w sieci, które nie mają możliwości instalacji bezpośredniej tego klienta Tailscale'a, żeby były również widoczne w tej naszej wirtualnej sieci. Tak, jest to możliwe. Robi się to za pomocą tak zwanych subnet routerów. Ja sobie coś takiego skonfigurowałem, tylko trzeba pamiętać wtedy o jednym, że ten subnet router, który sobie skonfigurujemy w naszej sieci domowej, jeżeli nasza sieć domowa ma jakąś popularną adresację, to może prowadzić do tego, że niestety, ale w takiej sytuacji pojawią się konflikty z naszą siecią, tą, do której się łączymy. Może tak być, oczywiście nie musi, tu sobie już każdy musi te problemy rozwiązywać we własnym zakresie. Natomiast na całe szczęście też jest tak, że jeżeli widzimy, że coś dzieje się nie tak i mamy potrzebę skorzystania tylko na chwilę z tego urządzenia, które nie ma Tailscale'a zainstalowanego, a jest ono w naszej sieci, to możemy sobie to na przykład tylko włączyć na chwilę, skorzystać, wyłączyć. Tu to oprogramowanie jest naprawdę pod tym względem bardzo elastyczne, więc ja serdecznie polecam. Kto jeszcze się nie bawił, kto jeszcze nie miał okazji, no to myślę, że warto, żeby spróbował.
1: No, brzmi to ciekawie, choć podejrzewam, że dla niektórych może się to, no może to być dość skomplikowane. Kilka wiadomości w międzyczasie dostaliśmy. Na przykład wiadomość od Piotra. Cześć, mam trochę śmieszne pytanie, tracę wzrok, ale jeszcze nie korzystam z VoiceOvera. Coraz częściej mam problem na iPhonie, aby odebrać przechodzące połączenie telefoniczne. Jakie macie sposoby? Czy da się odebrać połączenie przyciskiem, bocznym przyciskiem na telefonie? No nie da się, o ile mi wiadomo. VoiceOver ma swoje gesty. Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, no to jest odebrane połączenia, jeżeli takowe przychodzi. I tak samo, tym samym gestem, dwoma palcami, dwukrotnym stuknięciem można rozmowę rozłączyć. Jeżeli mimo to jeszcze nie chcesz korzystać z VoiceOvera, jakimś rozwiązaniem mogą być słuchawki bluetoothowe, które często też mają swoją możliwość odebrania rozmowy, no tylko tyle, że wtedy trzeba mieć te słuchawki gdzieś tam przy sobie. Nie wiem, czy jest jakaś inna możliwość.
2: No, niby jest automatyczne odbieranie połączeń, no ale to nie jest rozwiązaniem w wielu sytuacjach.
0: No dokładnie.
3: Tak, bo odrzucić połączenie można przyciskiem zasilania, także to mamy rozwiązane, niestety z odbieraniem jest większy problem faktycznie. Coś się chyba dało przez Siri skonfigurować, tylko pytanie, czy to działa, jak nie mamy słuchawek?
4: Nie wiem, nie bawiłem się.
3: Też nie jestem pewny.
4: I mamy jeszcze wiadomości głosowe od Kuby.
5: No to teraz się nagram, bo tak, pisałem do twórcy Azmara jakieś pół roku temu, może, na pewno z parę miesięcy temu psem. Żadnej odpowiedzi nie uzyskałem. Jeszcze mam drugi problem, w sensie, no, mam jeszcze problem dotyczący aplikacji Gemini na Androidzie. Android 13, wersja Gemini najnowsza, ponieważ nie wiem, mój Gemini się chyba na mnie obraził, ponieważ nie chce mi w ogóle odpowiadać, zarówno w trybie live, jak i tym normalnym. Przez mikrofon nie chce mi odpowiadać, jak klikam, to klikam mikrofon, to też nie. Jak klikam Open Gemini Live, też nic. A na iPhone'ie wszystko pięknie gra, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Więc może ktoś będzie wiedział. Jeśli chodzi o tą aplikację, co Martin chyba mówił, że Refusion jakoś tak, zostało to chyba wycofane z App Store, ale skąd to można jakby pobrać, jeśli chodzi o to, bo tam chyba, bo nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że aplikacja w ona jest testowana beta i skąd można ją pobrać, bo ja jestem zainteresowany, więc to chyba na tyle ode mnie.
4: No właśnie. I nie wiem, czy Refusion w ogóle ma swoją aplikację, ale mamy jeszcze wiadomość drugą od Marty.
6: Dobry wieczór, tu Marta. Któryś z słuchaczy pytał się, a może bardziej powinnam powiedzieć, informował o sytuacji na macOSie, na Safari, że VoiceOver czasami nie widzi nagłówka i faktycznie mi się tak robi. Nagłówków i różnych elementów na stronie. No, na przykład na stronie zakupy e-show i wtedy po prostu ja albo robię tak, że wyłączam szybką nawigację i znowu ją włączam i to pomaga, albo po prostu jeszcze raz uruchamiam VoiceOvera. A w ogóle polecam zakupy na e-show. Dwa razy już robiłam, no właśnie na macOSie, ale też na iOSie też działa to kupowanie. Kolega też niewidomy kupował i robił te zakupy poprzez system Windows. Nie wiem, na jakiej przeglądarce, ale też mu się to udało zrobić i to był chyba czytnik NVDA.
4: Tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. To w takim razie przejdźmy do następnego oczywiście newsa. Patrzę, co.
0: Ale może komputerowego nie... właśnie.
4: W sumie tak, bo rzecz dotyczy NVDA właśnie, bo NVAccess opublikował roadmap, czyli no taką przewidywaną listę zmian, czy w zasadzie listę tego, co chcieliby osiągnąć w NVDA. No i Piotrze, co to by było takiego?
3: No właśnie, co to jest? Możecie ten roadmap znaleźć na blogu NVAccess, oczywiście będzie to podlinkowane. Oczywiście też nie mamy podanych konkretnych ram czasowych, kiedy to wszystko ma mieć miejsce, natomiast mamy to podzielone na plany takie krótkoterminowe, średnioterminowe, tak to nazwijmy, i długoterminowe, więc możemy mniej więcej sobie wyobrazić, w jakiej kolejności te rzeczy mają być wprowadzane. No, zastanawiamy się co jakiś czas, no, co się z tym NVDA będzie działo. Może zauważyliście, że ostatnio NVAccess zaczęło publikować więcej ankiet. No, mamy te ankiety satysfakcyjne, mieliśmy ankietę dla użytkowników monitorów brajlowskich, więc monitorują sytuację, na pewno też biorą pod uwagę to, co jakie wiadomości przychodzą do nich na listy dyskusyjne i w wielu innych miejscach, no i pewnie też na tej podstawie to wszystko jest planowane. No, jeśli chodzi o plany krótkoterminowe, no to tutaj mamy 6 pozycji. Pierwszą z nich są poprawki dotyczące Braille'a. I tutaj mamy ogólnie powiedziane, że będą naprawione wszelkie błędy zgłaszane przez społeczność związane z wydajnością i stabilnością Braille'a w NVDA, czyli po prostu jakieś błędy, które w tym Braille'u się pojawiają. Następny element to jest coś, o czym rozmawialiśmy na pewno poza audycją. Paweł mówił, że to już pomału zaczyna się rodzić, mianowicie integracja NVDA Remote do samego NVDA, do rdzenia NVDA. Migracja funkcjonalności NVDA Remote do rdzenia NVDA, aby usprawnić jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. I wiem, że już jakieś pull requesty w tej sprawie zaczęły się pojawiać, więc to już pomału ma miejsce. No, NVDA Remote jest dużym i skomplikowanym dodatkiem, który faktycznie jednak wymaga tego, żeby to było zrobione dobrze, żeby to było bezpieczne, więc no to pewnie jakiś czas zajmie, natomiast fajna sprawa, no to jest na pewno jeden z pierwszych dodatków, który instaluje po instalacji NVDA, więc no to na pewno ułatwi sprawę, zwłaszcza ktoś na przykład dopiero zaczyna swoją przygodę, może nie wie, jak te dodatki instalować, abyśmy chcieli takiej osobie pomóc, no to myślę, że jak najbardziej to jest zmiana na plus. Następny punkt jest też z tym powiązany, bo będzie własny serwer NVDA Remote od NV Access. Uruchomienie oficjalnego serwera do NVDA Remote przez NV Access. Nie mamy powiedziane, gdzie ten serwer będzie. To też w sumie jest ciekawe, no bo NV Access jest z Australii i tam przypuszczam, że na pewno jakbyśmy my się łączyli z Europy, to no, możemy mieć opóźnienia, no ale fajnie, że też taki oficjalny serwer będzie, no bo oficjalny serwer nvdaremote.com no, to jest w Stanach. Tutaj prawdopodobnie ten serwer byłby w Australii, no ale myślę, że na pewno też cały czas możliwość postawienia własnego serwera nie zostanie usunięta, no to jest jednak aplikacja otwarto źródłowo, tutaj kwestie prywatności i tak dalej, to raczej to też nie zostanie usunięte. Anonimowe identyfikatory. Zaimplementowanie systemu dla generowania unikalnych, zmieniających się anonimowych identyfikatorów dla instalacji NVDA, co ma pozwolić na lepsze zbieranie danych i analizę tych danych bez naruszania prywatności użytkownika. No, czyli tutaj kilka takich też podpunktów związanych ze zbieraniem danych mamy w tym roadmapie. Poprawienie pracy dla tłumaczy. Aby ułatwić wykorzystanie platformy Crowdon przez tłumaczy NVDA, czyli tutaj NVDA będzie się na ten Crowdon przerzucać nawet. No, generalnie w tym momencie to chyba wygląda tak, że te tłumaczenia są wykonywane przez repozytorium SVN chyba, czyli to jest jeszcze coś, co było przed Gitem. Tak, rozmawialiśmy o tym, co jest GitHub, no co było wcześniej. Wcześniej był SVN. No a teraz te tłumaczenia zostaną przeniesione na taką bardziej współczesną platformę, która też ułatwi sprawę zarówno tłumaczom, jak i samemu NV Accessowi prawdopodobnie. Zakończenie wsparcia dla Windowsa 8.1 oraz Windowsa Server 2012. I to pozwoli NV Access na rozwój NVDA dla bardziej współczesnych systemów i ich najnowszych funkcji związanych z dostępnością. No Windows 8.1, jego wsparcie zakończyło się już kilka lat temu, z tego co pamiętam, także no tutaj myślę, że większość użytkowników Windowsa 8.1 prawdopodobnie przerzuciła się przynajmniej na Windowsa 10, także no, jeśli to pomoże w tym, żeby NVDA wspierał lepiej dostępność na Windowsie, wykorzystywał jakieś nowe możliwości, które w międzyczasie zostały udostępnione, no to myślę, że to będzie jak najbardziej dobry krok. No i teraz przechodzimy do planów, które bardziej odległym czasie, takim środkowo-terminowym mają być realizowane. I tutaj tych zmian mamy więcej. Bezpieczne dodatki, stworzenie bardziej bezpiecznego środowiska dla dodatków, aby zabezpieczać użytkowników od złośliwych dodatków, czyli po prostu prawdopodobnie tutaj będzie chodziło o to, żeby dodatki nie miały dostępu do wszystkich funkcji NVDA prawdopodobnie. Pytanie, ile dodatków przez to zostanie ubitych, można tak to nazwać. Pewnie też dlatego NVDA Remote będzie włączany do rdzenia NVDA, natomiast na pewno to będą zmiany, które będą wykonywane z pomocą deweloperów, na pewno takie funkcje, które są potrzebne, nie wiem, do tworzenia dodatków, które mają coś tłumaczyć, wykonywać jakiegoś OCR-a, tego typu rzeczy, one pewnie nadal będą dostępne. Przypuszczam, że tutaj będzie na pewno dwustronny dialog, żeby te dodatki faktycznie cały czas były w stanie pozwolić nam na tyle, ile do tej pory. Migracja do 64 bitów. Aktualizowanie niskopoziomowego kodu NVDA w taki sposób, aby działał natywnie w środowisku 64-bitowym. No trochę kodu NVDA, bo sam NVDA jest pisany w Pythonie, ale niektóre części, na przykład część odpowiedzialna za komunikację z przeglądarkami internetowymi, żeby tryb przeglądania działał, no to one są pisane w C++, takie bardziej niskopoziomowe języki programowania. No i to generalnie powinno pozwolić na to, że ten kod będzie działał szybciej. No i tutaj też chodzi o to, żeby to wszystko było bardziej zmodernizowane. Pytanie, czy co wtedy będzie z syntezatorami, które nie wspierają tych 64 bitów? No to myślę tutaj na przykład o Eloquencie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak się to rozwiąże, bo jeśli samo NVDA będzie uruchamiane jako 64-bitowa aplikacja, no to może być z tym problem. No to ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale będziemy musieli poczekać. Następna rzecz to jest lupa. Stworzenie funkcji powiększającej ekran, aby lepiej wspierać naszych użytkowników słabowidzących. Następnie integracja MatCata do rdzenia NVDA. MatCat właściwie to biblioteka odpowiedzialna za przedstawianie wyrażeń matematycznych zarówno mową, jak i Braillem. To jest taka najbardziej współczesna biblioteka, która na przykład wyparła MathPlayera, który już nie jest rozwijany. No, w tym momencie sam MathCat jest dostępny jako dodatek i on faktycznie pozwala nam wtedy te wyrażenia czytać, nawigować po nich. JAWS też ostatnio eksperymentuje z dodaniem MathCata, więc to też myślę, że to jest coś, co jak najbardziej może być potrzebne, zwłaszcza, że NVDA domyślnie nie jest w stanie tych żadnych wyrażeń matematycznych na przykład w przeglądarkach czytać. Trzeba sobie jeden z tych dodatków zainstalować, no a tak po prostu to powinno od początku tak naprawdę działać. Poprawa wsparcia dla wielowierszowego Braille'a. Poprawienia w UX, czyli to doświadczenia użytkowników podczas korzystania z wielowierszowych monitorów brajlowskich z NVDA. No to jest na pewno coś, co warto będzie zrobić, bo tego jest coraz więcej. Niedawno mieliśmy w Tyflo podcaście audycję o Orbit Slate, bodajże tak się to urządzenie nazywało, ale oczywiście tego też jest więcej, no bo mamy Monarcha od APH i od Humanware i pewnie tego typu sprzętów będzie pojawiało się więcej, a czytniki ekranu dopiero swoją przygodę z tego typu urządzeniami zaczynają. Chyba tak naprawdę VoiceOver na iPhone'ie tylko jako jedyny deklaruje, że jakoś to wspiera, a no inne czytniki ekranu to ewentualnie to po prostu traktują jako taką jedną dużą linijkę brajlowską. A tak będziemy w stanie pewnie więcej informacji od razu zobaczyć w bardziej przestrzenny sposób. I w tym samym sedniu następny punkt to jest wypukła grafika. Fundamenty do właśnie wypukłej grafiki. Wykonanie pracy, która pozwoli na włączenie, wyświetlanie wypukłej grafiki w NVDA, czyli tutaj jakieś dane graficzne po prostu będziemy mogli wyświetlać na takich graficznych monitorach brajlowskich, to jest znów Monarch na przykład. Tryb korporacyjny, ustawienia, kompatybilność i ustawienia związane z bezpieczeństwem, które pomogą w instalacji i zarządzaniu NVDA w środowiskach korporacyjnych. No to jest też coś, co myślę, że jak najbardziej może być przydatne. Zwłaszcza w większych firmach, no nie zawsze działy IT chcą taki otwarto źródłowy program zainstalować, a gdyby NV Access na przykład właśnie zaoferowało taką wersję bardziej korporacyjną, no to może być większa szansa, że jeśli ktoś na przykład bardzo woli korzystać z NVDA, a nie na przykład z JOS-a i nie potrzebuje jakichś skryptów specjalnych, no to tutaj to dzięki temu będzie ułatwione jak najbardziej, myślę, że to może być przydatne. No na przykład też jeśli NVDA Remote będzie wcielony, to żeby były opcje, żeby to wyłączyć na przykład, no tutaj w różne kwestie związane z bezpieczeństwem.
0: Albo żeby dało się wymusić konkretny serwer, na który się może łączyć, czyli na przykład tylko właśnie wewnętrzny serwer firmowy.
3: Dokładnie. I następna funkcja też wydaje mi się całkiem może być przydatna i wpisująca się w aktualne trendy, zintegrowane opisy obrazków używając AI. Darmowe, bezpieczne, wydajne, prywatne i skupione na osobach niewidomych, niedowidzących, na urządzeniu. Opisy zdjęć dostępne od razu po instalacji NVDA. Czyli tutaj chodzi o to, żeby jakiś lokalny model był dla nas dostępny, który będzie działał nam na urządzeniu, które będzie w stanie nam jakieś proste opisy zdjęć używając sztucznej inteligencji wygenerować. Tutaj jest powiedziane, że to mają być modele lokalne, a nie na przykład jakiś GPT, no co faktycznie będzie dla nas bardziej prywatne i tego typu modele pomału zaczynają się pojawiać, więc myślę, że no, będzie ciekawie, co ostatecznie zostanie zintegrowane. I następny temat też powiązany z AI. Prototyp pomocnego chatbota. Sprawdzenie możliwości utworzenia chatbota opartego o sztuczną inteligencję, który będzie w stanie podawać wsparcie techniczne i odpowiadać na często zadawane pytania dotyczące NVDA, czyli coś, co na przykład Joss niedawno dostał, mamy tego FS Companiona, no i NV Access też coś takiego rozważa. Wsparcie dla naturalnych głosów Microsoft. No i tutaj no nic więcej nie trzeba dodać. Tutaj chodzi o te głosy, które w Windowsie 11 się pojawiły. One zresztą już są dostępne nieoficjalnie jako dodatek, no ale tutaj mówimy o tym, żeby to po prostu było do NVDA zintegrowane. Webowy interfejs dla add-on store'a, czyli dla w cudzysłowie sklepu z dodatkami. Webowy interfejs dla NVDA add-on store, który pozwoli na łatwiejsze przeglądanie i przeszukiwanie dodatków. Tutaj mamy automatyczne lintowanie kodu C++ i Markdown, to są takie funkcje, to kwestie stricte programistyczne związane z kodem źródłowym, to są narzędzia, które automatycznie upewniają się, że na przykład wszystkie wcięcia są umieszczone tak, jak powinno być, wszystkie nawiasy i klamry są tam, gdzie powinny być, tego typu sprawy. To jest przydatne dla tych, którzy ten kod źródłowy czytają i chcą z nim pracować, no użytkownicy akurat tego nie widzą, ale to jest coś, co jak najbardziej jest fajne dla tych, którzy z tym kodem pracują, to zapewnia, że po prostu ta jakość kodu i to, jak on jest formatowany, jest spójna wszędzie. No bo nie zapominajmy, że NVDA jest projektem otwartościowym i tutaj mamy bardzo często wiele osób, które nad nim pracuje. Ujednolicenie licencji GPL, tutaj też chodzi o to, żeby wszystkie komponenty miały tą samą licencję, tutaj żeby wszystkie kwestie licencyjne były dopięte zarówno przy samym NVDA, jak i wszelkim pomocnym, pobocznym bibliotekom, które są wykorzystywane, czyli nie wiem, jakiś eSpeak, LibLuis, to są też biblioteki, które generalnie z GPL-a korzystają, chodzi o to, żeby te licencje wszystkie się zgadzały. Oficjalne materiały treningowe dotyczące NVDA dla testerów dostępności, czyli no tutaj tak mamy teraz dostępne w sklepie NV Access materiały dla użytkowników, no to podobne materiały zostaną wypuszczone dla osób, które pracują jako testerzy dostępności, jak korzystać z NVDA pod tym kątem. Tutaj pewnie to będzie zwłaszcza przydatne na przykład dla osób, które na co dzień nie pracują z czytnikami ekranu, osoby widzące na przykład, które muszą za jakiś czas z NVDA korzystać. I zastąpienie Py2.exe, czyli tutaj znów kwestia programistyczna, to jest biblioteka, czy właściwie narzędzie, które kompiluje NVDA z kodu źródłowego w Pythonie do pliku exe, który możemy sobie zainstalować, no i ta biblioteka po prostu jej wsparcie zostało albo zostanie niebawem zakończone, więc po prostu NVAccess zmieni tą bibliotekę na coś, co cały czas jest wspierane. My tutaj też znów jako użytkownicy pewnie różnicy nie zauważymy. I długoterminowe plany, tutaj też mamy kilkanaście nawet pozycji, między innymi wyświetlanie atrybutów czcionek na wielowierszowych monitorach brajlowskich, dynamiczne przełączanie tablic brajlowskich, czyli takie wykrywanie języków, rozumiem, no to też jak najbardziej może być przydatne w brajlu. Synchronizacja ustawień na wielu urządzeniach. Pozwolenie użytkownikom na posiadanie przenośnych profili konfiguracyjnych umieszczanych w chmurze, które są udostępnione na wielu urządzeniach. No, gdyby to na przykład działało tak jak...
0: To by było super.
3: Jak Joplin na przykład, jak to teraz mówimy, gdzie możemy sobie, nie wiem, podpiąć po prostu jakiegoś Dropboxa albo wpisać dane do jakiegoś serwera, no to byłoby super. No i też tutaj ewentualnie można by zaoferować użytkownikom opcję, nie wiem, NVAccess Cloud, jakby ktoś nie chciał, i to pewnie też byłby jakiś sposób na zarobienie kilka dolarów, które by potem mogło projekt wesprzeć. No, jak najbardziej jestem za to, jak najbardziej by się przydało. Jako osoba, która utrzymuje zarówno NVDA na jednym komputerze i na wirtualnej maszynie, no to by się czasami przydało, a często ludzie mają jeszcze tych komputerów więcej, także to jak najbardziej jestem za. Poprawki w OCR-ze, dodanie alternatywnych silników OCR, między innymi tutaj po prostu, żeby ten OCR był bardziej dokładny. Narzędzie asystujące przed rozmowami wideo. I tutaj chodzi o komunikaty głosowe i dźwiękowe, które pomogą nam dowiedzieć się o tym, czy na przykład widać nas w kadrze prawidłowo, tak, czy nasza twarz jest widoczna na środku, czy jest wszystko prawidłowo oświetlone. Coś, co Joss na przykład niedawno otrzymał. No tutaj też NVAccess coś takiego do NVDA dodać. Rozpoznawanie elementów interfejsu używając tutaj znów sztucznej inteligencji. Wykorzystanie uczenia maszynowego, aby zidentyfikować i interpretować niedostępne elementy interfejsów. Czyli po prostu rozpoznawanie ekranu, tak jak mamy na iPhone'ie, tylko że na Windowsie przez NVDA. Jak najbardziej jestem za, to by się zdecydowanie przydało. Bo chyba jedyny czytnik ekranu, który coś takiego ma, to oprócz VoiceOvera, to jest ten chiński czytnik drugi o ZDSR-ze, o którym Arek opowiadał, więc no, fajnie byłoby, gdyby coś przetłumaczonego na inne języki miało taką funkcję. Zakończenie wsparcia dla Windowsa 10. Tutaj mamy informację, że to oficjalnie wsparcie Windowsa 10 zakończy się w październiku 2025. Przypominam, że będzie można sobie to wsparcie na rok przedłużyć. W tym momencie NVAccess pisze, że nie mają konkretnej daty, kiedy NVDA przestanie działać na Windowsie 10. Podejmiemy tę decyzję w momencie, kiedy będzie to dla nas ewidentne, że będzie to w najlepszym interesie naszych użytkowników, żeby NVDA zakończył wsparcie dla Windowsie 10, i to będzie miało miejsce w fazach. Czyli spokojnie, to nie jest tak, że za ten rok Windows 10 nagle przestanie być wspierany. No, przypominam, tutaj Windows 8.1 jest wspierany do dziś, więc tutaj pewnie jeszcze kilka lat minie, zanim to wsparcie zostanie zarzucone. Na przykład Windows XP przecież był wspierany do roku 2017, tak, a wsparcie 2014 chyba zostało zakończone, także spokojnie, to tutaj jest napisane, nie stanie się od razu. Telemetria związana z dodatkami, czyli NVAccess będzie zbierało anonimowe dane o tym, jakie dodatki są instalowane na komputerach użytkowników, żeby zrozumieć, no, jakie dodatki są używane w jakich miejscach, i to pomoże w priorytetyzowaniu, i to ma pomóc w rozwijaniu ekosystemu dodatków, ale pewnie też samego NVIDIA, jednak na przykład jeśli NVIDIA Access zobaczy, że dużo ludzi korzysta z jakiegoś dodatku, no to może będą zastanawiać się, czy nie włączyć go do rdzenia NVIDIA. I podobnie telemetria związana z wykorzystaniem różnych funkcji NVIDIA. No i tutaj jakie sfery NVIDIA wymagają poprawy na przykład. I tutaj też telemetria nad używaniem procesorów ARM, czyli tutaj z jakich komputerów użytkownicy korzystają, jakie mają procesory. I po tym wszystkim jestem zaskoczony, że to jest dopiero tutaj. Poprawa wsparcia UIA w Office, czyli poprawa z tym, jak NVIDIA wykorzystuje do biblioteki dostępności Microsoftu do interakcji z aplikacjami Microsoft Office. No, wydawało mi się, że na tyle dużo osób z tego korzysta, a cały czas wiem, że są sfery, w których JAWS mimo wszystko radzi sobie w Office lepiej niż NVIDIA, że to byłoby wyżej. Niemniej jednak to mamy tą zmianę dopiero w tym miejscu, no ale tutaj też jeśli NVIDIA ma, zwłaszcza w takich środowiskach korporacyjnych, lepiej konkurować z JAWS-em, no to myślę, że jak najbardziej to jest coś, co powinno być zrobione. I tutaj konkretnie mamy napisane, że to bo mamy powiedziane, że tutaj konkretnie chodzi o arkusze kalkulacyjne, czy tutaj głównie chodzi o poprawę działania NVIDIA w Excelu. I aktualizacja Pythona do wersji 3.13. No to też ułatwi życie programistom i pozwoli na wykorzystanie wszystkich nowych funkcji, które do tego języka zostały dodane. No na pewno to spowoduje, że znów będzie trzeba dodatki aktualizować, no ale do tego myślę, że już przywykliśmy. Także to całkiem szczegółowo jest to rozpisane. Możecie też sobie to sprawdzić. Nie wiem, czy wy macie jakieś, nie wiem, opinie na temat tego?
0: No, wydaje mi się, że planów jest naprawdę całkiem sporo. Jestem bardzo ciekaw, jak wyjdzie to z NVIDIA Remote, jeżeli uda się to zintegrować, bo to jest taka rzecz, która naprawdę myślę, że mogłaby wielu osobom pomóc, szczególnie tym, które zaczynają jakąś swoją przygodę. To można by to było jeszcze jakoś bardziej zautomatyzować, żeby po prostu pomagać.
4: Mnie zastanawia jedna rzecz. Niedawno gdzieś tam ktoś mi pokazał taki build NVIDIA, stworzony zdaje się przez kogoś z chińskiej społeczności, który był oparty na jakiejś w miarę nowej alfie NVIDIA i tam była zaimplementowana funkcja szybszej, znaczy mniej fajniej, no lepszej responsywności syntezatorów mowy. Działo to się w taki dość sprytny sposób, polegający na tym podobno, że jakby zanim wypowiedź będzie przekazana do systemu, NVIDIA no utnie ciszę, która po prostu w tej wypowiedzi jest jakby w pliku, który przygotowuje sobie syntezator mowy, no i na tej podstawie ma być przyspieszone te wypowiedzi.
0: I po prostu wytnie te mikropauzy między poszczególnymi wyrazami.
4: Nawet nie między, tylko na samym początku wypowiedzi.
0: Aha.
4: Już to, co w środku, to jest nieruszane. Natomiast rzeczywiście są syntezatory, które takie różne mikropauzy na samym początku mają. I teraz podobno zostało to zaproponowane NVIDIA Access i ciekaw jestem...
2: Jest już przyjęte.
4: To jest czemu oficjalnie... tego nie ma w roadmapie?
2: Nie, bo to wyszło w ogóle zupełnie spontanicznie na zasadzie... Bo to, co jest w roadmapie, to są oficjalne plany NVIDIA Access. Nawet jeżeli zrealizuje to ktoś inny, to NVIDIA Access jakby ma w planach, żeby to się stało. A to, co w międzyczasie ludzie zrobią, w sensie jak ty na przykład napiszesz pull request, że chcesz, żeby NVIDIA miał taką funkcję, że przy włączeniu sprawdza konflikty, czy tam, nie wiem, dodatki nie powodują konfliktów skrótów klawiszowych. no to nikt ci nie zabroni. I o ile jest to jakoś tam zgodne z polityką NV Access, tam w jakiś sposób, nie wiem, nie narusza czegoś innego, co oni postanowili, kod jest według ich jakichś tam wytycznych, no to spokojnie, to ci to przyjmą. Oczywiście po jakichś tam testach i iteracjach. Natomiast to, co oni by chcieli, takie wielkosiężne plany mieć, typu właśnie tu zintegrujemy matematykę, tu zintegrujemy remota, tu zintegrujemy AI, no to jest bardziej element na roadmap. Chociaż rozumiem tutaj twój argument, bo to jest bardzo ważna zmiana, aczkolwiek ona tak już by the way jest obciążona już jakimiś błędami, bo ludzie już to test, odkąd wyszła oficjalnie już jakby alfa z tym złączoną tą zmianą, to już ludzie wykryli, że tam jakieś te bipy, które tam są przez NVDA czasem wydawane, te piknięcia też są już ucinane jako ta cisza, że tam jakieś niektóre syntezatory po jakiejś nieaktywności coś tam najpierw mają ucięte. Także tu jeszcze będzie trzeba coś dostroić.
4: Okej. Nie, po prostu zastanawiałem się być może, bo jakby nie wiedziałem, czy to zostało przyjęte, czy nie zostało. Ale okej, no to taka też...
2: Dziś zostało przyjęte. Tak samo doszło ten... rate boosting, czyli to jakby przyspieszenie, podkręcanie szybkości we wszystkich głosach SAPI 5, nawet tych, które natywnie tego jakby nie wspierają. Jest ten Sonic, Leap Sonic, tak zaimplementowany, że każdy głos można jeszcze dodatkowo ekstra przyspieszyć, bardziej niż on to sam obsługuje.
4: Mamy wiadomości na WhatsAppie.
0: I mamy telefon też zresztą.
4: To może najpierw telefon.
0: Okej, to odbieramy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
7: Milena z tej strony.
0: Witamy i słuchamy.
7: Ja mam pytanie jeszcze odnośnie iPhone'a, ale już innego typu. No bo mam tego aplikację GarageBand i na przykład jak chcę się tam zaimportować dzwonek, no to wiadomo, najpierw trzeba nagrać ścieżkę. Jak ja tą ścieżkę nagrywam, no to zanim jakby się ta ścieżka nagrywa, jest taki specyficzny dźwięk i ten dźwięk się odtwarza nie na głośniku jakby, tak jak normalnie się coś odsłuchuje, tylko na głośniku takim telefonicznym. I mam takie pytanie, czy może wiecie, czy są jakieś w tej aplikacji ustawienia, które by powodowały to właśnie, żeby ten dźwięk odtwarzał się normalnie na głośniku? No tak się w ogóle stało od iOS-a właśnie 18, bodajże 2.1 chyba, czy tam 3. W tym nowym iOSie tak się stało.
2: Ty nagrywasz ścieżkę w sensie, że wkładasz nową ścieżkę do projektu, czy na tej ścieżce jeszcze nagrywasz coś, na przykład nie mikrofonem czy czymś?
7: Nie. Nagrywam osobną jakby ścieżkę, bo żeby dodać po prostu jakiś
2: tam dzwonek, tak.
7: To muszę nagrać jakąś tam ścieżkę.
2: To nie wiem, szczerze mówiąc. Może być, że to jest jakiś błąd. Zawsze jakimś obejściem
7: znaczy się nie
2: jest...
7: wiem, bo mój chłopak na przykład też ma wersję iOS-a najnowszą, teraz tam jest 18.3 bodajże, tak? Ja też mam i u niego wszystko normalnie działa. Właśnie tak mi się wydaje, tylko nie bardzo, kurczę, wiemy, jakie ustawienia mogłoby za to odpowiadać. Bo na przykład miałam też taką sytuację, że jak normalnie wrzucałam ścieżkę, to nie było na przykład czasu. Jaki czas jest? Tylko były jakieś pętle, coś tam.
0: I ja tylko zapytam, jak rozumiem, restart iPhone'a nie pomógł w rozwiązaniu problemu, bo może coś tam gdzieś się przestawiło.
7: Restartu nie robiłam iPhone'a, ale aplikację usuwałam i nie pomogło.
0: Aha, no to nie, no to raczej... Chociaż ja bym, wiesz, tak profilaktycznie zrobił.
7: No mogę spróbować, aczkolwiek no...
0: Też niespecjalnie wierzę, że to jakoś bardzo pomoże, ale no, żeby wykluczyć, to ja bym spróbował.
7: No mogę spróbować, no tylko właśnie myślałam, że może wiecie właśnie, jakie ustawienia mogłyby za to odpowiadać, bo są, jak tam się wejdzie w tą aplikację, są jakieś tam ustawienia, ale kurczę, jak takie przeglądałam, to szczerze mówiąc, żadne mi z tych ustawień nie pasuje, żeby ta ustawienie, dana opcja włączona, jakby się ją włączyło, to żeby to zmieniła, no kurczę. Dobra, spróbuję ten restart, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Okej.
7: Okay. Może to coś pomoże. No to tyle. Tam jeszcze zresztą moja wiadomość jest odnośnie tego Ethera, ale to już nie będę się powtarzała.
0: Dobra. No to dzięki za telefon. Pozdrawiamy.
7: Dzięki, miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, pa.
4: Właśnie miałem odtworzyć też wiadomość głosową, od Mileny właśnie, więc odtworzę przy okazji.
8: Witajcie z tej strony jeszcze raz, Milena. Ja tutaj w kwestii aplikacji Ether na iPhone'ie i Tyfloradia. Sprawa u mnie i u chłopaka się rozwiązała. Jak chodzi o Tyfloradio, grałem wszystko na Etherze. A co trzeba było zrobić? No trzeba było po prostu zmodyfikować ten adres URL. Czyli, bo w aplikacji Ether, jak wyszukiwałam, i ja i chłopak wyszukiwaliśmy, no to był podany adres https://radio.tyflopodcast.net/. I ten adres, owszem, działał, ale tylko na sieci komórkowej, na Wi-Fi nie. Natomiast jak zmodyfikowaliśmy adres, tak jak właśnie podawał Wojtek, czyli bodajże Wojtek, http://radio.tyflopodcast.net/8000/, no to teraz ten adres, ten stream działa i na sieci komórkowej, i na Wi-Fi. To tyle, pozdrawiamy, miłego wieczoru.
0: Bardzo ciekawe jest to, co u was jest takiego w sieci, że nie pozwala temu radiu się odtwarzać w ten bezpieczny sposób, który właśnie zazwyczaj większość współczesnych urządzeń lubi. No ale to naprawdę zagadka.
4: I wiadomość jeszcze mamy od Roberta.
9: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony. Chciałbym tylko trochę ostrzec tych z was, którzy może już eksperymentowali, instalowali aplikację Bliku przez Q na końcu. Tę, o której mówiliście chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, czyli ten agregator przejazdów do porównywania cen, na przykład w Uberze, w Bolcie, w FreeNow i tak dalej. Bo przedwczoraj dostałem od Ubera wiadomość, że proszą mnie o zmianę hasła, że zauważyli nieautoryzowany dostęp do konta i tak generalnie to, że współdzielenie konta z kimś to jest łamanie ich regulaminu. I teraz powiem wam, że troszkę o tyle się chwilowo rozczarowałem, że myślałem, że skoro Bliku jest w aplikacjach, znaczy w sklepach z aplikacjami, to że oni już z Uberem i tymi wszystkimi innymi platformami się dogadali, jak o to chodzi. Trochę mi się to kojarzy z sytuacją Mirandy i Facebooka parę lat temu, gdzie jak się wchodziło z klienta Miranda, czy logowało się na Facebooka, żeby móc pisać z kontaktami z znajomymi, to Facebook potrafił blokować konta. Ja w tym przypadku teraz na Uberze musiałem normalnie zmienić hasło. Musiałem, po prostu inaczej się nie dało, inaczej mnie nie logowało. Mówią mi, że mam nieprawidłowe hasło już potem. Klucze paski, które sobie utworzyłem na smartfonach obu, no to też mi nie rozpoznawało. Mówiło mi, że są nieważne. I w tym momencie napisałem do wsparcia właśnie Bliku, co oni o tym sądzą, jak mogą mi doradzić, czy rozwiązywali ten problem. No i zobaczymy. W każdym razie myślałem, że będzie dobrze. Nie wiem, czy Uber nie chce konkurencji, czy tego po prostu nikt nie przewidział, ale jest na razie taka sytuacja. A ja na ten moment nie jestem zalogowany w Bliku na Uberze, bo nie chcę ryzykować, że mi Uber zablokuje konto za łamanie regulaminu. Tak, no. To tak, miłego prowadzenia audycji jeszcze życzę. Na razie się trzymajcie, cześć.
4: Dobrze, że faktycznie o tym mówisz, no bo rzeczywiście no warto o tym wiedzieć. W razie czego, żeby ktoś nie dostał problemu. W międzyczasie przyszła jeszcze wiadomość od Maćka.
10: Cześć wam. Ja dziś postaram się w miarę krótko, z racji, zwłaszcza ostatniego mojego występu tam u was. W każdym razie odnośnie do aplikacji radiowych i Radio Browsera, Broadcasta, przepraszam. To kwestia jest taka, że ja też miałem problem z Tyfloradiem, a owszem, tylko że dodanego do ulubionych, bo po tym, jak się ten adres zmienił i tak dalej, to słuchajcie, ja to usunąłem z ulubionych sobie tą, ten stream i jeszcze raz w tej wyszukiwarce stacji jeszcze raz sobie to pobrałem, znaczy wyszukałem, no i dodałem jeszcze raz do ulubionych i wszystko generalnie działa, więc wszyscy ci, którzy macie ten problem, zwłaszcza w broadcaście, ale w eterze, w innych aplikacjach, no tak jak usunąć dotychczasowy stream z ulubionych i, no i generalnie dodać sobie jeszcze raz, nawet nie to, że z linku, gdzieś tam z URL-a, tylko po prostu przeszukując katalog stacji, to też powinno zadziałać i wtedy będzie. To jest rzecz jedna. Druga rzecz odnośnie tego radio.tyflopodcast.com.

0: Kogo, ale was w sumie o to nie podejrzewam. Droga, jak i po tyflo podcastu, więc, właśnie, wypadało to zrobić. Co do porównania Gemini'a i GPT i Copilota od Microsoftu, to jak sobie to testowałem, słuchajcie, pod kątem różnym, to to, co tak naprawdę jest, wyróżnia tego Gemini'a według mnie, to są te głosy i jakość tych głosów, generalnie to, że one są naprawdę fajne, takie, ja wiem, czy krystaliczne, ale naprawdę fajne. No i... I tutaj to bym rzeczywiście pod tym kątem, to by normalnie się pokroił za Gemini'a. A i owszem. Natomiast jeśli chodzi o jego ogarnięcie, to powiem szczerze, taką lotność, że tak powiem, umysłu, sztucznego, bo sztucznego, ale umysłu, to niestety nie jest to. To naprawdę robiło mi różne rzeczy. Dodam tylko, że to była darmowa wersja Google Gemini. Ale Copilot od Microsoftu już sobie radził lepiej. On za to ma najbrzydszy głos i nie da się w ogóle go zmienić. I generalnie mega dziwny ten głos jest, jak dla mnie. No i, ale za to sobie lepiej radzi, jeśli chodzi o taką lotność, o ogarnianie różnych rzeczy. Najgorzej na przykład sobie za to radził z tłumaczeniem z danego języka na drugi, jeśli chodzi o bycie takim, no, stricte asystentem, wiecie, takim pośrednikiem komunikacyjnym, takim tłumaczem ustnym po prostu. To sobie radził nijak. Na drugim miejscu był Gemini, przy czym radził sobie bardzo słabo. Mało tego, nawet jak mu kazałem coś mówić, żeby do mnie mówił po niemiecku, na przykład, nie, coś tam, że na przykład... No dobra, chętnie ci pomogę, coś tego typu. No to, to GPT od razu mówił coś w stylu na kla i helfte gerne, nie? Tak z akcentem normalnie niemieckim. A ten to w ogóle, a natürlich tego, a ten natürlich, coś tam i helfe dir gerne, coś wiecie, w ogóle z polskim akcentem, bez niczego. Taki, no ten Gemini, jeśli chodzi o taką, zresztą Copilot sobie akurat z tłumaczeniem nie poradził w ogóle i z przełączaniem na obcy język, na inny język w locie. Gemini radził sobie jak taki średnio rozgarnięty dzieciak i to jeszcze taki, który się nie wyspał i naprawdę miał problemy jak gdzieś tam z myśleniem. Najlepiej sobie z tych wszystkich modeli trzech wymienionych radził GPT, z czego no też muszę przyznać, że akurat w płatnej wersji mam GPT plus. Pozostałe modele testowałem w tych darmowych wersjach. Jest co prawda możliwość wykupienia tego Google tego modelu od Google na miesiąc też próbny, jakby za darmo przetestowania. Jeszcze tego nie zrobiłem, dlatego tym bardziej będę Patrykowi, tobie Patryku, wdzięczny, jak go przetestujesz. No i jak, że tak powiem, się tym też podzielisz, jak ten Gemini po prostu ci się sprawdza. No, bo jeśli chodzi o GPT plus, to on mi się tutaj rzeczywiście sprawdza najlepiej z tych wszystkich modeli. Ten tryb zaawansowany wideo, znaczy tryb głosowy zaawansowany jest świetny. Wideo w sumie też, ale jak zostało też wspomniane, ja też o nim dużo mówiłem. Zresztą mam prezentację taką 18-minutową, więc nie wiem w sumie co z nią zrobić, czy na kolejny tyflo przegląd ją wam przesłać w sumie, czy w ogóle w formie takiego podcastu ją, żebyście ją opublikowali, bo i tak to w sumie już zmontowałem, powiedzmy, i ten tylko tam wstępnie początek by dograć. No, w każdym razie mam i w sumie fajnie by było sobie coś takiego wyemitować, nie? To tak a propos też, co mówił Wojtek, że się ludzie dzielą tym najlepszym, co mają. No, ja tak sobie zrobiłem to, w sumie zaczęło się od kilku znajomych generalnie, żeby im przesłać. Z myślą oczywiście o tym, co przeglądzie też, ale jeszcze tego nie opublikowałem. Teraz zastanawiam się w sumie, czy tak na ten przegląd na kolejny, bo teraz już i tak jest, dosyć się robi godzinka taka, czy po prostu w formie podcastu kolejnego gdzieś tam, jako odcinka osobnego. No to ode mnie tyle, miało być krótko, a wyszło jak zwykle.
1: Ale jeszcze wiadomość jest od Maćka. Jedna.
2: Ja natomiast dodam, że zajrzałem do tych certyfikatów i podejrzewam, że problemem może być to, że właśnie dziś, w okolicach godziny 16, te certyfikaty zostały odświeżone. Prawdopodobnie po prostu jeszcze u co niektórych

0: te certyfikaty się zwyczajnie nie zaktualizowały. Może tu coś być na rzeczy, bo innego wyjaśnienia nie mam. Ja w tym momencie właśnie sobie sprawdziłem, wszystko działa tak jak trzeba, pokazuje mi przeglądarka, że certyfikat jest prawidłowy. Ale dlaczego iPhone sobie na przykład nie radzi z takim bieżącym odświeżaniem tych certyfikatów, to jest zagadka.
1: No to może dajcie znać albo w komentarzach, albo podczas przyszłej audycji, czy to się przez ten tydzień zaktualizowało. I mamy jeszcze właśnie drugą wiadomość od Maćka.
2: Cieszy też dostępność Ethera, że się tam poprawiło to i owo, i że wow, nie bali się wspomnieć, wzmiankować o tym w swoim część logu w App Store. No w każdym razie, to ja długi czas temu, nie wiem, z półtora roku czy dwa lata temu, no jakoś tak pisałem do autora generalnie, żeby tam się przydało. Aplikacja bądź co bądź dostępna była w sumie, ale swoje tam gdzieś tam za uszami miała. No długo, w sumie odpowiedzi do tej pory nie dostałem. Natomiast, no nie wiem, czy to, czy nie to, czy jeszcze inni pisali, czy jeszcze w międzyczasie się doedukował o tej dostępności, ale jak to mówią, kropla drąży skałę, więc fajnie jest rzeczywiście do twórców pisać o zapewnienie tam dostępności, o poprawki dotyczące tej dostępności, nie? W sumie nie wiem, na ile się, że tak powiem, mój głos do tego przyczynił, ale no fajnie jest wiedzieć, że tam te poprawki są wdrażane. Ja szczerze mówiąc, zniechęcony troszkę tą stagnacją poniekąd, że tam się z tym voiceoverem mało co działo. W sumie pytanie, jak wersja Apple Watchowa, czy tam już ona działa trochę lepiej, jeśli chodzi o dostępność, bo tam się różne runiczne gdzieś tam wręcz wypowiedzi voiceovera wkradały. No, ale no to ja generalnie z broadcasta w tym momencie korzystam, jeśli korzystam. Natomiast no, Ethera jakoś porzuciłem na jego rzecz, troszkę zniechęcony, ale w sumie może sobie przetestuję, bo ja jeszcze nawet nie testowałem tego po wprowadzeniu tych poprawek, także tak to.
1: I tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od słuchaczy, od was. Jeszcze sprawdzę, czy w międzyczasie coś się nie pojawiło, ale się nie pojawiło. Zatem przed nami dwa nasze stałe punkty programu. Zacznijmy może sobie od drobnych newsów.
3: Tak, i tutaj widzę ogólnie mamy takie cztery nowości, po dwie ode mnie i od Pawła. I same dobre tym razem, także myślę, że z tego możemy się jak najbardziej cieszyć. To będą głównie aktualizacje aplikacji mobilnych, ale nie tylko. No i pierwszą taką aplikacją, która się zaktualizowała, jest Be My Eyes, która doczekało się dużej zimowej aktualizacji, jak to napisali na swoim blogu. Swoją drogą Be My Eyes, tak a propos rocznic różnych, no to Be My Eyes w tym roku będzie obchodzić swój pierwszy jubileusz, dziesięciolecie. No nie wiedziałem, że Be My Eyes już tyle z nami jest, no ale jednak faktycznie w 2015 usługa została uruchomiona. I z jakiegoś powodu mi tutaj strona nie chciała coś przez chwilę czytać, ale co tutaj się nam pojawiło? Jeśli chodzi o nowości w tej aktualizacji, no to po pierwsze podczas rozmów wideo, kiedy rozmawiamy z wolontariuszami lub z pracownikami firm, które biorą udział w partnerskim programie Be My Eyes, będziemy teraz mieli dostęp po prostu do wyższej rozdzielczości podczas tych rozmów. Będzie to teraz Full HD, co po prostu znaczy tyle, że ten wolontariusz będzie po prostu widział bardziej wyraźny obraz, tak? Ta rozdzielczość będzie większa i dzięki temu ten obraz nie będzie taki rozmazany, więc jeśli chcemy poprosić o pomoc w czymś, gdzie na przykład no, jest jakiś, nie wiem, mniejszy tekst, jakieś mniejsze detale, no to one po prostu teraz powinny być bardziej widoczne dla tej osoby. Dla osób, które nie są użytkownikami voiceovera czy talkbacka, czyli tutaj chodzi głównie o osoby słabowidzące, ale lubią czasami sobie z Be My AI skorzystać, żeby na przykład jakieś zdjęcie sobie opisać, no to osoby prosiły o to, żeby aplikacja mimo wszystko była w stanie nam te odpowiedzi Be My AI czytać. No i to zostało wprowadzone. Jeśli czytnik ekranu jest wyłączony, a udostępnimy jakieś zdjęcie do Be My AI i ten asystent nam wygeneruje opis, no to po prostu aplikacja ten opis nam odczyta na głos. I następna nowość, która może się przydać, mianowicie jest to zapisywanie i udostępnianie zdjęć. Zdjęcia zrobione w aplikacji, jak i opisy wygenerowane przez AI, mogą teraz być zapisane na stałe do rolki aparatu lub udostępnione ze znajomymi lub rodziną poprzez link. I to działa tak, że jeśli klikniemy sobie opcję zapisz, to na iOSie jest w czynnościach na tym zdjęciu. Kiedy mamy opis od AI, mamy to zdjęcie, po prostu schodzimy sobie czynnościami i tam oprócz skopiuj opis, teraz mamy opcję zapisz i opcję udostępnij. Jeśli klikniemy zapisz, no to zdjęcie po prostu nam się zapisze w rolce aparatu i to za tyle fajne, że ono nam się właśnie też zapisze z tym opisem. To jest pewnie wpisane, nie wiem, w to pole podpis, czy tam też ten format EXIF, metadane też wspierają opisy. I rezultat tego jest taki, że po prostu kiedy my sobie później w aplikacji zdjęcia przeglądamy naszą galerię, to VoiceOver nam automatycznie ten opis też odczyta. Także przypuszczam, że to spowoduje, że dla wielu osób domyślną aplikacją do robienia zdjęć może stać się Be My AI, no chociaż nie dostajemy informacji o tym, czy mamy odpowiednio wszystko skadrowane, ale pewnie dużo osób będzie sobie w tej aplikacji teraz zdjęcia robić, no po części dlatego, że te opisy nam są generowane automatycznie i możemy je sobie od razu zapisać. Natomiast jeśli użyjemy opcji udostępnij, no to wtedy nasze zdjęcie jest wysyłane do chmury, znaczy ono w chmurze już jest, ale jest do niego tworzony link. My ten link sobie możemy później jakiś sobie wysłać, no i ta osoba będzie mogła sobie zarówno pobrać to zdjęcie, jak i zobaczyć wygenerowany opis. Natomiast warto wtedy wziąć pod uwagę to, że takie zdjęcia są przechowywane na serwerach przez czas tak naprawdę nie określone tak domyślnie, one są przechowywane przez 30 dni tam w celach diagnostycznych i jeśli zgodziliśmy się na to, to chyba poprawie jakości tych opisów. Dlatego warto też to wziąć pod uwagę, że wtedy te zdjęcia po prostu będą na serwerach Be My AI przechowywane dłużej. Możemy to cofnąć poprzez usunięcie tego linku, natomiast jak piszę w samej aplikacji, gdybyśmy chcieli później taki link cofnąć, no to musimy skontaktować się ze wsparciem technicznym, wysłać im maila. Także ja bym raczej proponował, jak już coś, to po prostu zapisywać sobie te zdjęcia do rolki aparatu, a później je wysyłać do znajomych przez inne komunikatory. Nie wiem, czy wszystkie te opisy zachowają. Na pewno wiadomości Apple'owskie powinny. Na przykład też wiem, że Mona, jeśli wysyłamy takie zdjęcie do Mastodona, to automatycznie jest w stanie ten opis czytać i wkleić w odpowiednie miejsce do pola na tekst alternatywny. Więc no, miejmy nadzieję, że więcej aplikacji będzie w stanie takie rzeczy robić, ale samo to właśnie, że możemy sobie w łatwy sposób tak zdjęcia zapisać z tymi opisami w rodzaju aparatu, to jest myślę bardzo fajna nowość. Mamy zarządzanie danymi użytkownika. Właśnie, opisy będą zapisywane przez 30 dni i później zostaną usuwane. Tutaj to jest związane z regulacjami prywatnościowymi na całym świecie. I w ustawieniach mamy też możliwość wypisania się z programu treningowego dla AI. O właśnie, czyli tutaj już nie musimy kontaktować się ze wsparciem, bo kiedyś to było tak, że wszyscy dostali link, jakby komuś ten link się zgubił, no to trzeba było do wsparcia pisać, a teraz z poziomu ustawień możemy wypisać się z tego programu treningowego, który no po pierwsze może czasami wysyłać jakieś wyrywki naszych rozmów z wolontariuszami w celu szkolenia AI, no i może też dane treningowe będą wykorzystywane podczas robienia zdjęć. No tutaj mamy informację, że jakiekolwiek dane identyfikujące powinny być z tych zdjęć usuwane, no ale jak ktoś chce być pewny, że nic takiego nie trafi, no to do ich sieci, do tych danych treningowych, no to można się wypisać, ale mimo wszystko też warto zwrócić uwagę, warto raczej takich bardzo wrażliwych danych w ten sposób, nie wiem, jakichś kart dowodów nie opisywać raczej, myślę. I to jest wszystko w Wcześniej tutaj widziałem informację, że jakieś nowe skróty się na iOSie pojawiły, że można szybciej sobie wywołać połączenie albo skorzystać z BIMAJE, ale teraz coś ta informacja mi uciekła.
4: No, ale tak, jeśli faktycznie... ja o tym czytałem i tak to zrozumiałem, nie wiem czy dobrze, że można tak jakby robić skróty, w których są już zaszyte, predefiniowane pytania do AI-a? Dobrze to zrozumiałem?
3: No właśnie, ja mam taki problem, że teraz nie widzę w ogóle tej informacji.
4: Okay. W każdym razie w jakiś sposób mam wrażenie, że...
3: Oj, znalazłem chyba. Bardzo skrótowo jest to opisane, natomiast warto sobie po prostu to w skrótach przejrzeć. Czy faktycznie tam można własny prompt od razu sobie wpisać. No bo jeśli tak, no to byłoby fajne. Ale głowy nie dam tutaj, to bardzo szczegółowo opisane niestety nie jest. No i teraz następna aplikacja, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o której mówił Paweł, czyli aplikacja Tapestry od The Icon Factory. Aplikacja, która pozwala nam w jednym miejscu czytać informacje z wielu źródeł, czyli kanały RSS, podcasty, Mastodon, Blue Sky i wiele, wiele innych deweloperzy mogą też tą aplikację rozszerzać. Jej pierwsza wersja wystartowała z kilkoma dosyć irytującymi błędami dostępnościowymi. Było tam trochę niezaetykietowanych przycisków, no i każdy post, każdy element, może bardziej na tej osi czasu, był rozbity na kilka elementów. No i to było dosyć irytujące, zwłaszcza jeśli post na przykład miał dużo zdjęć, no to tam trzeba było 8-9 razy nawet machać, żeby przejść do następnego elementu, ale już na początku było obiecane, że ten błąd zostanie naprawiony, tylko po prostu ta aktualizacja, no nie zdążyli z tą aktualizacją do daty, którą sobie wyznaczyli na start tej aplikacji. Na szczęście kilka dni później ta nowa wersja, która ten błąd naprawia, już została udostępniona w App Store i od tego momentu jedno przesunięcie palcem to jest jeden element na tej osi czasu, a wszystko to, co wcześniej było dostępne jako te jakieś niezaetykietowane przyciski, czyli jakieś właśnie włącza zdjęcia, które są dołączone do danego postu, mamy dostępne pod czynnościami. Jest to czytane w takiej kolejności w tym momencie, że najpierw słyszymy, z jakiego źródła dana informacja przychodzi, kiedy ona została opublikowana, na przykład, nie wiem, 5 godzin temu, później słyszymy jej tytuł i po chwili, jeśli korzystamy z tego widoku rozwiniętego, no to też usłyszymy jego zawartość. Jeśli tak jest długi, no to może to też chwilę zająć, bo zanim syntezator zacznie go czytać, ale to faktycznie działa, także fajnie, że ten problem został naprawiony. Ludzie tutaj sugerują, żeby może dodać jakieś opcje, żeby zmienić kolejność tych informacji. Kto wie, czy to się nie pojawi. No ale myślę, że to był taki najważniejszy problem, jeśli chodzi o dostępność tej aplikacji. No i on na szczęście już został naprawiony. No i to wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie koniec drobnych newsów.
4: Zgadza się, bo również aktualizacja przyszła aplikacji 11 Labs Reader. I tam też są wymienione jakieś poprawki voice-overa w liście zmian, ale jako, że aplikacji nie używam, to niestety nie wiem, gdzie konkretnie, ale ważne wiedzieć, że coś się poprawia. No i LibreOffice, czyli dawniej OpenOffice lub też kontynuacja bardziej rozwojowa OpenOffice'a, czyli otwarty pakiet biurowy, taka darmowa, otwartośródłowa alternatywa dla Microsoft Office'a. Tam też przyszły poprawki, między innymi elementy, różne kontrolki mają teraz identyfikatory, które można przesyłać czytnikom ekranu, aby czytały nazwy tych kontrolek. No rozumiem, że po prostu jakiś etykiet nie było albo stanów kontrolek pokazywanych. Teraz to jest, już NVDA powinien tamte pewne przyciski i różne rzeczy lepiej czytać. Też NVDA od teraz jest w stanie odbierać informacje o układzie dokumentu w Writerze, czyli w odpowiedniku Worda, i czytać go po prostu od góry do dołu poprawnie, czyli pewnie jak się puści czytaj wszystko, to tam się nic nie łamie i tak dalej. No i też dodano wsparcie różnych tak ogólnych narzędzi dostępnościowych, także już teraz nie jest to ograniczone do jakichś konkretnych czytników, tylko każde narzędzie, które się melduje jako narzędzie dostępności, powinno jakieś odpowiedzi od tego LibreOffice'a otrzymywać, więc jako przykład podane było na przykład, że jest wsparcie podstawowe narratora. No i poprawiono też błąd, kiedy aplikacja potrafiła się wysypać, kiedy weszliśmy z włączoną technologią wspomagającą w jedno z bocznych menu. No więc fajnie widzieć jakiekolwiek zmiany, no i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: I drugi oczywiście pakiet newsów, czyli nowości z gier, tym razem zdaje się tylko od Piotrka.
3: Tak, minął tydzień, ale mimo to nazbierało się na tyle wiadomości, że możemy spokojnie taki pakiet sobie przedstawić i nawet jak słyszeliście, to nie było wszystko, bo jeszcze nam Patryk kilka ciekawych informacji wcześniej jeszcze dorzucił. Natomiast co ja znalazłem? Znalazłem coś między innymi dla fanów komiksów, dzięki Masodonowi, bo z tego co rozumiem, to nie są nowe do końca gry, natomiast fakt, że one stały się dostępne, to jest nowość. Są to gry na iPhone'a od firmy Zarf Home Software Consulting. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Są to po prostu interaktywne komiksy, w których możemy generalnie podejmować różne decyzje i na podstawie tego, jak my te decyzje podejmiemy, historia będzie toczyć się w innych kierunkach. Tutaj mamy na przykład jakieś przygody związane z piratami, jakiś komiks, w którym walczymy z lewiatanem jakimś. Między innymi tych komiksów jest kilka, są chyba trzy. Każdy kosztuje 19 zł, no i mamy informację, że każdy panel, który zobaczymy, został opisany dla voiceovera, więc jesteśmy w stanie zobaczyć, no, jak, co w danym miejscu na danej stronie się dzieje. No i na tej podstawie możemy podejmować kolejne decyzje, które zmienią tok fabuły, tok historii. Także jeśli lubicie komiksy, myślę, że warto się jak najbardziej zainteresować. Natomiast jeśli lubicie gry RPG, gry inkrementalne, na przykład jak wam się spodobał Warshopu na przykład, chociaż tutaj mamy do czynienia z grą troszkę prostszą, no to mamy kolejną grę na iOS-a, od człowieka, który już kilka takich gier dostępnych i takich ciekawych stworzył, na przykład taką grę jak Nano Empire, jak Evelyn's Farm, to też była taka ciekawa gra, w której przyjmujemy ogłoszenie, które dziś znaleźliśmy w internecie, przychodzimy na farmę takiej starszej pani właśnie Evelyn, żeby pomagać jej w różnych sprawach na tej farmie. Okazuje się, że tam dzieją się różne supernaturalne rzeczy, więc takie elementy fantasy się pojawiają i podobnie jest w przypadku najnowszej gry od tego autora. Gra nazywa się Magical Maintenance Mystery. Oficjalnie pojawi się w kwietniu, natomiast dla tych, którzy chcieliby się z deweloperem podzielić informacją, czy wszystko działa w porządku, czy mamy jakieś sugestie dotyczące samej gry, fabuły, czy tego, jak ona działa z voiceoverem, można się zapisać na testy w Test Flightie lub sobie grę w przedsprzedaży zarezerwować. To znaczy sama gra będzie darmowa, przynajmniej jej pierwsza część, a żeby później odblokować drugą połowę, jeśli nam się gra spodoba, no to będzie to kosztowało $3, czyli nie jakoś dużo, pewnie koło, nie wiem, 15 zł u nas, więc no, nie powinno być generalnie drogo, kiedy gra się pojawi, no ale jeśli ktoś nie boi się testować, to można do Test Flighta się zapisać. Będzie do tego wszystkiego linki w komentarzu. Generalnie wątek jest na forum Audio Games, no ale forum dzisiaj znów złapało zadyszkę, więc też po prostu do notatek wkleiłem wszystkie linki zarówno do App Store'a, gdzie można sobie tą przedsprzedaż zarezerwować, jak i do Test Flighta i możecie to zrobić, i możecie po prostu tam to zrobić. Co w tej grze robimy? No wcielamy się w złotą rączkę, która musi pomagać po prostu lokatorom bloku. I ci lokatorzy mają też właśnie różne sytuacje, od na przykład jednym z pierwszych mieszkań, do którego wchodzimy, akurat właściciela nie ma, ale mamy zostawioną notatkę, że jego toaleta wydaje z siebie jakieś dziwne dźwięki. No i też biorąc pod uwagę nazwę Magical Maintenance Mystery, możemy przypuszczać, że pewnie w tej toalecie coś jest, nie tylko awaria. No ale generalnie też po prostu możemy kazać naszej postaci naprawiać te rzeczy, wtedy musimy odczekać, żeby ta naprawa się zakończyła, więc tutaj mamy takie elementy inkrementalne. Natomiast jednocześnie też mamy fabułę, którą przechodzimy i nasza postać zdobywa doświadczenie, kolejne poziomy doświadczenia, Każdy poziom daje nam punkty, które możemy redystrybuować do różnych umiejętności, czy to właśnie naprawiania, do naszej empatii, która przydaje się podczas rozmowy z postaciami, czy do umiejętności walki, więc będziemy tutaj też z różnymi potworami pewnie walczyć. No ja dopiero zacząłem grać w tą grę, natomiast też po prostu możemy naszą postać na różne sposoby rozwijać. Także jeśli lubicie takie proste gry tekstowe, no to myślę, że jak najbardziej warto się zainteresować, zwłaszcza, że ten deweloper od początku dbał o dostępność swoich gier, no i nie inaczej jest w tym przypadku. Już na start mamy informację, że wszystko powinno być z voiceoverem dostępne. I na koniec coś dla tych, którzy lubią gry wyścigowe, gry takie zręcznościowe. Mamy nową grę audio dostępną na prawie wszystkie platformy w sumie, bo i Windowsa, i Maca, i Linuxa, i Androida, no bo tutaj mamy grę napisaną w silniku NVGT. Gra nazywa się Wheels of Prio, jest dostępna na portalu Itch, na te wszystkie wcześniej wspomniane platformy, natomiast na Macu trzeba w terminalu wpisać dwa polecenia, żeby gra się uruchomiła, bo tam system na początku nam do niej dostęp zablokuje, ale kiedy to zrobimy, no to już powinno wszystko działać. No i co my w tej grze robimy? Ścigamy się na losowo wygenerowanych torach. Możemy sobie w ustawieniach zdecydować, ilu będziemy mieli przeciwników i ile chcemy zrobić okrążeń. I co na tych torach znajdziemy? No, będziemy musieli pokonywać zakręty w lewo lub w prawo. Musimy uważać, żeby nie zderzyć się z naszymi przeciwnikami. Będziemy napotykać zarówno pagórki i zjazdy w dół, które też będą miały wpływ na prędkość naszego samochodu, i będziemy musieli zarządzać naszą energią. Mamy zarówno tutaj zdrowie, czy tam poziom zniszczeń samochodu, jak i poziom energii, który stopniowo nam się napełnia. I możemy tą energię wykorzystać na kilka sposobów. Możemy nasz samochód przyspieszyć, możemy stworzyć wokół niego barierę ochronną, która zabezpieczy nas od uderzenia na przykład w różne przeszkody, lub gdybyśmy się zderzyli z innym samochodem, co by spowodowało, że nasze auto się po prostu zatrzyma, no to używając tej energii musimy je najpierw naprawić, żebyśmy mogli jechać dalej. A gdyby ta energia nam się skończyła, no to wtedy po prostu mamy koniec gry, wyścigu nie dokończamy. No i tyle po naszej rozgrywce. Gra jest generalnie bardzo prościutka i ma też bardzo specyficzny klimat. No tutaj dźwiękowo to ta gra mi bardzo przypomina takie pierwsze wyścigówki na, nie wiem, na pierwszego PlayStation. Nie wiem, czy ktoś na przykład grał w taką grę jak Ridge Racer. No akurat to nie mamy takiej muzyki techno jak w Ridge Racerze. Natomiast faktycznie te dźwięki dają tej grze taki klimat retro, ale spójny, i to się też chwali, ale też jest takie poczucie prędkości, no bo mimo to, że ten dźwięk samochodu słychać, że jest taki bardzo syntetyczny, no też słychać tam jakiś pogłos wiatru, jeśli jedziemy szybciej, jakieś różne świsty, jak mijamy różne przeszkody, więc no ktoś tutaj za tą oprawę dźwiękową zadbał i ona została zrobiona jak najbardziej w umyślny sposób. Także jeśli lubicie takie właśnie proste, zręcznościowe gry retro, lubicie samochody, lubicie wyścigi, chcielibyście coś no znacznie prostszego od na przykład Forzy, no to jak najbardziej warto, myślę, się tą grą zainteresować. Oczywiście do wszystkiego będą linki w komentarzu pod audycją.
0: A zatem przechodzimy już do technikaliów i pierwsza rzecz, którą mamy, to jest od Michała informacja o tym, jak sobie zorganizować taki prosty generator stron.
5: Tak, takich generatorów jest naprawdę dużo. Mówiliśmy już o nich kilkukrotnie. Ja dziś natrafiłem na informację o naprawdę prostym narzędziu i dlatego o nim tu wspominam. Jest to narzędzie, które się nazywa SSG, Static Site Generator. Takie jest rozwinięcie tego skrótu i ten generator jest, co ciekawe, napisany za pomocą skryptów shellowych. Czyli jeżeli korzystacie z jakiegoś serwera linuxowego, jeżeli macie dostęp do takiego konta, jeżeli zarządzacie, to będzie możliwość uruchomienia tego bez większego problemu. Właśnie autor tu deklaruje, że
0: przede wszystkim no, z myślą o tym stworzył to narzędzie, że pozostałe te generatory, czy większość tego typu generatorów, no, jest niby prosta. Służy do budowania prostych stron internetowych, HTML-owych, bo tu nie mamy niczego w zasadzie więcej. Natomiast, aby te generatory dało się uruchomić, to bardzo często trzeba instalować mnóstwo zależności, a to narzędzie po pobraniu z GitHuba to w zasadzie powinno ruszyć na dowolnym serwerze, bo wykorzystuje po prostu różnego rodzaju polecenia systemowe i kilka najpopularniejszych zawartych w systemie bibliotek i narzędzi. I co to narzędzie nam pozwala? Przede wszystkim pozwala nam na tworzenie postów i stron, i podstron. Wszystko wpisujemy w formacie Markdown, więc bardzo prostym formacie znaczników, co do którego nie powinniście mieć najmniejszego kłopotu z formatowaniem dokumentów właśnie w ten sposób. Oprócz tego możemy budować strukturę naszej strony w oparciu o foldery i pliki, czyli po prostu tworzymy sobie jakiś folder, w tym folderze tworzymy podfoldery, w tych folderach umieszczamy pliki i właśnie w ten sposób będzie wyglądało menu naszej strony. Z ciekawych rzeczy to tryb jasny, tryb ciemny jest wbudowany w to narzędzie. Będzie można sobie przełączać te tryby wyświetlania naszej strony. Możemy też, jeżeli na przykład ta nasza strona będzie się miała aktualizować dość regularnie, wygenerować sobie automatycznie do niej kanał RSS. I tak naprawdę to wszystko. Koniec końców i tak ten generator wypluje nam zwykłe pliki HTML. Trochę tam jeszcze jest JavaScriptu, który no na przykład odpowiada właśnie za chociażby odpowiednie sposoby wyświetlania, ten tryb ciemny na przykład. Jeżeli chcielibyśmy sobie włączyć, to z tego co pamiętam jest właśnie realizowane za pomocą JavaScriptu. Jeszcze kilka dodatkowych narzędzi. Wszystko jak z tego korzystać, jak stworzyć taki swój szkielet i potem wypełniać go treścią, opisane jest w pliku README zawartym na GitHubie tego projektu i oczywiście wszystko dostaniecie w linku, w komentarzu. Będzie można sobie pokorzystać. No, ja nawet nie wiem, czy nie użyję tego narzędzia do jakiejś swojej prostej strony, no bo jeżeli na przykład chciałbym po prostu zamieszczać tylko takie statyczne informacje, to akurat do tego w żadnym wypadku nie jest potrzebny WordPress, a wystarczyłby taki zwykły generator statycznych stron internetowych, a ten wydaje się naprawdę interesujący przede wszystkim właśnie ze względu na to, że nie ciągnie za sobą mnóstwa różnych zależności, które na przykład mogłyby się okazać zupełnie niepotrzebne do żadnych innych projektów, tylko do tego.
1: I mamy wiadomość głosową od Maćka.
2: Tak swoją drogą odnośnie jeszcze do Ubera, kwestii wprowadzania różnych dostępnościowych rzeczy. A to smutne jest to w sumie, że u nas w Polsce nie wprowadza się za bardzo tych rzeczy, o których jest mowa, że niejako zostają wprowadzone na rynek amerykański. Mowa tu na przykład swego czasu jeszcze Mikołaj dawno, dawno temu, nie wiem, ze półtora roku, dwa lata temu, nie wiem, w każdym razie mówił o wprowadzeniu czegoś takiego, że zwalnia się pasażera niepełnosprawnego z kosztów odnośnie do czasu oczekiwania kierowcy na tegoż pasażera. I na polskiej pomocy Ubera nigdzie w ustawieniach konta i tak dalej tego nie było. W amerykańskim artykule był odnośnik gdzieś do tego, że można sobie o coś takiego zawnioskować. Jednakże jak ja to zrobiłem, to po paru dniach się support pyta, ale w ogóle o co mi chodzi, w ogóle co to ma być i w ogóle to oni nie wiedzą i żebym jakoś to uzasadnił i jakoś tam. W sumie poddałem się, bo nie będę się kopał ze skłoniem, skoro nie wiedzą, to nie. Natomiast to, co było mówione też w zeszłym tygodniu odnośnie tego ustawienia preferencji, jeśli o psa przewodnika chodzi, też tego nigdzie nie ma. Przegrzebałem i ustawienia zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w serwisie webowym Ubera i też tego nie ma, więc no szkoda, że to tak jest tak naprawdę, że u nas te różne rozwiązania się, no niestety od nich tego typu ułatwiające życie, no nie pojawiają, nie?
0: No to wielka szkoda, że taka globalna korporacja nie wprowadza tego wszędzie równolegle, bo no można globalnie by się było tego spodziewać, dokładnie.
1: Może to kwestia znowu prawodawstwa i dostosowań po prostu.
0: No tak, a gdzie nie trzeba, to tam...
1: To się tego po prostu nie robi.
0: To się tego nie będzie robiło. No i tu znowu wracamy do tej kwestii dostępności, że tylko ten niestety ją robi w większości przypadków, jak czuje nad sobą jakiś bat. A jak tego bata nie ma, to... No to mamy,
1: robić
0: co mamy.
1: Musi, że tak powiem. Tak. I ostatnia wiadomość dotyczy WhatsAppa i czata GPT, który może w WhatsAppie, znaczy może przyjmować wiadomości z WhatsAppa.
4: To już mógł. To znaczy był już gdzieś krótko po, w okresie świątecznym, jakoś po naszym ostatnim tyflo przeglądzie przed świętami, ruszyła zarówno ta amerykańska infolinia, na której można sobie z czatem GPT porozmawiać, jak i numer na WhatsAppie. No i niektórzy z was też tego numeru na WhatsAppie, zdaje się, korzystali, testowali, tam jakieś limity też były. No ale zdaje się, że to mogły być tylko wiadomości tekstowe. A teraz, przynajmniej jak głoszą różne doniesienia medialne, ten numer na czata GPT na WhatsAppie przyjmuje już też i wiadomości głosowe, więc można z czatem GPT rozmawiać i się na głosówki wymieniać, oraz zdjęcia, więc można mu posłać jakieś zdjęcie i poprosić go o opis. No i tu plany, czy tam po prostu o coś zapytać. No ale tu plany się jeszcze też rozbudowują, bo OpenAI planuje wprowadzić coś, czego jeszcze nie ma, ale ma niebawem być, czyli możliwość łączenia naszego WhatsAppa z naszym kontem GPT, nieważne czy ono jest darmowe, czy mamy wykupiony któryś z planów premium, żeby mieć ten pełen dostęp do funkcjonalności, które nasz plan oferuje właśnie przez WhatsAppa.
0: A to mi się akurat bardzo podoba, ze względu chociażby na to, że WhatsApp ma naprawdę fajny, przyjazny interfejs. I jeżeli ja miałbym sobie wybrać, czy mogę sterować WhatsAppem przez czatem GPT, przez WhatsAppa, czy przez jego natywną aplikację albo stronę internetową, no to ja niejednokrotnie bym się zdecydował jednak na ten czat na WhatsAppie.
1: No, tak. Właśnie. Tylko ciekaw jestem, czy i jak na WhatsAppie będzie można się odnosić do historii wypowiedzi. Ale to zobaczymy. Być może, miejmy nadzieję, że przyszłość to jakoś pokaże.
0: Całkiem możliwe, że na przykład okaże się, że będzie można, że na przykład nie da się korzystać z wszystkich tych funkcji, które oni tam wprowadzają. Na przykład mi się bardzo podobają, no nie wiem, czy wy korzystacie, jeżeli korzystacie z czata GPT, czy używacie tych tak zwanych projektów. To jest naprawdę super sprawa, bo pozwala z jednej strony trzymać porządek w naszych czatach, bo projekty to są takie jakby foldery, w których możemy sobie gromadzić różne czaty na dane tematy, ale oprócz tego możemy jeszcze dodatkowo opisać i zapromptować tego czata, jak on ma się w tym projekcie z nami komunikować, co my chcemy, czego my potrzebujemy, czy mają być to jakieś proste informacje, krótkie odpowiedzi, czy ma opisywać coś bardzo szczegółowo i tak dalej, i tak dalej. Zdaje się, że tylko ten model 4O1 jest obsługiwany w tych projektach, no ale to i tak jest bardzo fajną sprawą.
1: I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy, chyba że komuś coś jeszcze w trakcie audycji gdzieś nam się pojawiło z jakichś ciekawych informacji, ale chyba nie. W związku z powyższym, no, czas skończyć audycję. Dziękujemy za wasz żywy udział w audycji. Naprawdę no, dużo było i telefonów, i wiadomości. Bardzo nam to się podoba, taka sytuacja. No i Cóż, do usłyszenia miejmy nadzieję za tydzień. Ja to przypomnę tylko jeszcze, że w dzisiejszej audycji braliśmy udział z naszej strony prowadzących Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki.
0: Dobrej nocy.
1: No i dobrej nocy. Jak się rzekło, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I drugi Tyflo Przegląd po 2 tygodniach. Miało być po tygodniu, ale Tyflo Radio zrobiło sobie mały urlopik, ale wracamy. Drugi Tyflo Przegląd. Będzie się działo. Widzę, że mamy tutaj jakiś, teraz się na to mówi, feedback, prawda, od was, od słuchaczy, czyli jakieś tam różne różności pisaliście w komentarzach i nawet na mailu naszym, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Widzę, że audycja...
0: Generalnie się podoba, co cieszy?
1: Dokładnie, tak? Co oczywiście cieszy. No i cóż, nie pozostaje nic innego, jak przystąpić do rzeczy. A dzisiaj się będzie trochę działo. Będą jak zwykle jakieś tam tyflonowinki. Będzie kilka różnych rzeczy a propos tego, co mówiliśmy w poprzedniej audycji, czyli o bankach. Troszeczkę może o domofonach, bo tam sprawdziliśmy kilka rzeczy. I cóż, jakieś tam, tak jak mówię, tyflonowinki, jakieś poruszymy kwestie linijek, odpowiemy na pytanie słuchacza zadane w mailu i generalnie będzie się troszeczkę działo. To może zaczniemy od jakby kontynuacji tego, co było w tamtym tygodniu.
0: Może zacznijmy od tego, Tomku, kto w ogóle dziś tę audycję prowadzi.
1: Tak, rzeczywiście, zacznijmy, tak, rzeczywiście, to jest najważniejsze rzeczywiście na początku. Dzisiaj skład troszeczkę inny. Jest z nami jeszcze Kasia Ślipek w ekipie, która zresztą no, będzie z nami oczywiście. Jest Michał Dziwisz, jest Mikołaj Hołysz, nie ma niestety Roberta.
7: Miało mnie nie być, ale jestem.
1: Tak, Pawła Masarczyka też nie ma, ale będzie w przyszłych audycjach i jest duża szansa, że ktoś się jeszcze w ekipie pojawi, ale o tym w szczegółach, kiedy się osoba pojawi. Także no, przywitanie można powiedzieć mamy za sobą, a teraz rzeczywiście możemy przejść do meritumu i zacząć od tego, co się działo przez te 2 tygodnie i co udało nam się ustalić. Bo udało nam się ustalić, co się będzie działo w bankach, w Inteligo i w mBanku.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Inteligo, to ja akurat dzwoniłem, zresztą nawet od razu po audycji dzwoniłem do Inteligo, żeby się nieco więcej dowiedzieć. Muszę powiedzieć, tak poza tym, że przez te 2 tygodnie, kiedy korzystałem z banku, a logowałem się kilka razy, nie natrafiłem na kapcze. Nie natrafiłem na kapcze, ja jej nie wyłączałem, chociaż wiem, że jest taka możliwość, aby tego dokonać, no ale tak sobie pomyślałem, no sprawdzę w ogóle, co to jest, jak to wygląda i czy rzeczywiście moje przypuszczenia okazały się słuszne, że jest to kapcza od Google'a, ale niestety nie mogę tego potwierdzić, ani nie mogę też temu zaprzeczyć, bo po prostu tego na razie nie znalazłem. Natomiast jeżeli chodzi o informacje dotyczące tej podwójnej autoryzacji, to jak mi powiedziała pani na infolinii, dwuetapowe hasło ma pozostać opcjonalne, także jeżeli chodzi o, to znaczy nie będzie trzeba się jakby podwójnie autoryzować. To można sobie włączyć, ale nie trzeba sobie tego włączać. Co ciekawe, ja ten mail, który dostałem od Inteligo, zrozumiałem w ten sposób, że będzie to jednak w jakiś sposób obligatoryjne od połowy września, kiedy wchodzi ta dyrektywa PSD2. Czy PSD2? PSD2, zdaje się. No i że będzie to, że trzeba będzie to tak zrobić, natomiast no, na infolinii, przynajmniej oficjalnej infolinii Inteligo, taką informację uzyskałem i także pocieszające jest to jest kwestia, o której wspominał tydzień temu Robert i której tak mocno się obawiał w związku z mobilną autoryzacją do naszego banku, że aplikacja mobilna to może być coś, co nie zawsze będzie skutecznie, nie zawsze będzie działało, bo przecież telefon nam się może ni z tego, ni z owego popsuć. Ale tu także pani z infolinii uspokoiła, że jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli będzie jakikolwiek problem, po prostu trzeba będzie do nich zadzwonić i w każdym momencie, niezależnie od tego, jak my tam mamy tę autoryzację mobilną poustawianą, będzie można przejść na kody z SMS-ów. Także absolutnie tu nie ma strachu, można sobie tę autoryzację mobilną włączyć, a potem bylebyśmy mieli tylko dostęp do telefonu, zwykłego telefonu z wybieraniem tonowym. Tu taka przy okazji uwaga na marginesie, jakoś AirPodsy nie lubią się przynajmniej i nie wiem, czy to jest kwestia innych słuchawek bezprzewodowych, bo nie testowałem na innych słuchawkach bezprzewodowych, ale AirPodsy z iPhone'em nie lubią się z wybieraniem tonowym. To znaczy, jeżeli mamy słuchawkę AirPods w uchu i chcemy wybierać tonowo z klawiatury jakiś tam dźwięk i korzystać z tego centrum telefonicznego, to nie bardzo to chce działać. To tak tylko przy okazji powiem.
8: Icon X nie mają tego problemu.
0: Aha, no to proszę. No ale to też jest inny system, bo ty, Kasiu, zdaje się, z Androida korzystasz.
8: Tak. Mhm.
0: No to może też być kwestia tego typu.
9: Może być kwestia tego typu. Tak. Natomiast w mBanku jest o tyle troszeczkę inaczej, że znikają kody z drapki.
0: A w Inteligo też.
9: W Inteligo pewnie też. Natomiast tu chyba będzie obligatoryjne, chociaż trudno się było tego tak dowiedzieć, ale wydaje mi się, że to będzie obligatoryjne, dwuetapowa weryfikacja. Natomiast również będzie się dało odpiąć aplikację, przy czym odpiąć aplikację podobno można i będzie można robić z poziomu albo jakby biura telefonicznego, albo przez stronę internetową. I też pozostaną kody SMS. Jak Mikołaj się dowiedział, bo mi tutaj pani w serwisie nie powiedziała, ale ma być taka malutka aplikacja jako alternatywa mBanku tylko do autoryzacji. Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, kupimy jakiś telefon, który no, nie ma jakichś szczególnych parametrów i po prostu, aby tylko działała autoryzacja jakichś przelewów czy czegoś tam z tego, no to będzie można tą aplikację się autoryzować. Czy ona jest dostępna? Nie wiem, jeszcze jej nie instalowałem, no ale ma być.
7: Nie wiem, czy ona w ogóle już jest. Ona ma być, ale mi się wydaje mocno, że jej chyba jeszcze w ogóle nie ma dostępnej.
9: Ale ma być. Jak będzie, to zobaczymy. Tak.
0: Natomiast
7: jeszcze co do autoryzacji i tego, czy ona jest obligatoryjna, czy nie, będzie możliwość dodania komputera jako urządzenia zaufanego i w tym momencie to nie będzie tak, że przy logowaniu tych kodów z SMS bądź autoryzacji mobilnej nie będzie w ogóle, ale one będą zdecydowanie rzadziej się pojawiać, tylko raz na jakiś czas, żeby zweryfikować, że my to nadal my, ale generalnie to urządzenie będzie urządzeniem zaufanym i już nas o to przy logowaniu prosić nie będzie. To jest coś takiego też, jak mamy w innych dużych serwisach, gdzie to dwuskładnikowe uwierzytelnienie funkcjonuje i istnieje, że też teoretycznie przy każdym logowaniu do strony musimy podać, to najczęściej właśnie z SMS-ów, kod, ale praktycznie to możemy ustawić, że ufaj tej przeglądarce w przyszłości i już takiego kodu ustawiać nie trzeba. O czym jeszcze poinformowano, też ze względu właśnie na tę dyrektywę, zmieni się trochę proces dodawania aplikacji mobilnej do danego konta. Ja pamiętam, że ja to robiłem jakiś chyba rok temu i to było naprawdę fajnie dostępne. Ja to byłem w stanie zrobić całkowicie sam, bez żadnej pomocy osoby widzącej. Nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Teraz będzie z tym różnie, bo oni będą nas prosili o jakieś jeszcze dodatkowe informacje poza danymi osobowymi, bo teraz to był bodajże PESEL i nazwisko pańskie matki chyba.
9: Chyba tak. Coś.
7: Tak, a teraz będzie to albo PIN do poprzedniej, jeszcze oczywiście dodatkowo, do poprzedniej aplikacji mobilnej, której używaliśmy, albo hasło do strony internetowej, do serwisu transakcyjnego, albo, i tu będzie największy problem, konkretne cyfry z numeru karty płatniczej. No i tu.
8: I to będzie losowo, że tak powiem, wybierane jakby w ten sposób, czy jak to, nie wiadomo, jaki to
7: tak. Był w mailu, było napisane, że za każdym razem to będzie inaczej i to będzie zależało jakby od tego, co jest dostępne. Czyli jeżeli będziemy konfigurować sobie apkę świeżo po wyjściu z banku, po założeniu konta, gdzie nie mamy w ogóle ani serwisu jeszcze skonfigurowanego, ani pinu do poprzedniej aplikacji mobilnej, bo żadnej poprzedniej nie było, no to zapewne poprosi nas o kartę. Jeżeli już kiedyś aplikacji używaliśmy i kupiliśmy sobie nowy telefon, no to zapewne nas poprosi o PIN i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
9: Znaczy, to ale... też jest tak, że często ten numer karty, może nie często, ale jest coraz częściej potrzebny przy różnych tego typu serwisach i masa osób tak czy tak ma go zapisany. Była, znaczy jest aplikacja, tylko w nowej wersji się zabezpieczyli, ale w starej była taka aplikacja czytnik kart bankowych na Androida, która umiała sczytać właśnie między innymi numer karty, w większości tylko numer karty, bo teraz są, bo reszta informacji jest zabezpieczona na karcie. W każdym razie dało się sczytać ten numer karty przez NFC. Teraz niestety jest problem, ponieważ nowa wersja tej aplikacji też podejrzewam ze względów bezpieczeństwa wymaga podania pierwszych tam kilku cyfr, żeby dało się sczytać resztę. No i jak dostajemy nową kartę, no to my tych cyfr nie bardzo sczytamy, choć znam osobę niewidomą, która palcami ten wypukły numer karty sczytuje. Znam osobiście. Zresztą to moja Dorka tutaj jest, także to się niektórym to się udaje, aczkolwiek to są... No, mało jest takich osób.
5: No tak, ale poza tym, jak mamy nową kartę, to tak czy inaczej jest nam potrzebna pomoc osoby widzącej, bo tam jest kwestia jeszcze tych pozostałych danych, które i tak musimy poznać, żeby się zautoryzować z tą kartą.
9: Właśnie różnie to chyba w tych bankach jest, ale to chyba nie o tym audycja też, bo to o tym można w ogóle gadać i jeszcze wszystkiego nie powiedzieć. W każdym razie, no myślę, że jakby tyle o bankach, no bo nie wiem, czy z innych banków z nas ktoś
5: są takie zbiorcze, to znaczy wiecie, są takie zbiorcze artykuły, wystarczy tego poszukać. Ja ostatnio gdzieś mi mignął nawet taki artykuł, który opisywał to wszystko, jakie będą zmiany, więc jeżeli ktoś nawet nie do końca wie, co jego bank, bo być może jeszcze na przykład bank nie rozesłał mailingu, no to może sobie też poszukać w sieci takich rzeczy, bo już są takie zbiorcze opracowania różnych tych portali takich, no nie społecznościowych, tylko zajmujących się finansami, jakieś tam Cashless albo Money.pl i podobne, które po prostu mają to wypisane.
9: Poza tym, że trzeba pamiętać, że bank to nie jest serwis, nie wiem, społecznościowy, tylko to jest coś, instytucja, z której korzysta naprawdę masa osób i to jest bardzo potrzebne. I to nie mogą sobie zrobić, a my sobie zrobimy, jak nie będzie działać, to trudno. Także
5: no wiesz, ING przez jakiś czas kiedyś tak właśnie swoich użytkowników niewidomych zrobił na szaro, że
9: to się zgadza.
5: Nie mieli dostępu
9: natomiast,
5: do pieniędzy.
9: No to się zgadza, natomiast no, na szczęście takich przypadków nie jest aż tak dużo, choć oczywiście się zdarzają.
5: Także generalnie wpisujecie sobie w Google, drodzy słuchacze, PSD2, banki i jeżeli jesteście ciekawi, co tam wasze banki...
9: To można sobie zobaczyć.
5: Można sobie łatwo do tego wszystkiego dotrzeć.
9: Myślę, że można przejść w związku z tym do kolejnego tematu, czyli do domofonów. Tym razem będzie raczej krótko. Sprawdziłem tą serię 3100 i na szczęście ta seria domofonów jest również dostępna. Nie udało mi się zobaczyć nowszych serii 18 czy tam 19 teraz, choć podejrzewam, że jeżeli seria 31 jest równie dostępna jak 18 i tam nic nie ma napisane, że tam jest coś innego, to jest bardzo duża szansa, że również ta seria 1905 M jest dostępna. Natomiast niedawno byłem u znajomego, który ma również domofon z ekranem dotykowym. Na pewno to jest nowy domofon, to jest bardzo nowy domofon, bo to jest domofon, który potrafi zadzwonić na telefon komórkowy właściciela. To znaczy, to działa tak, że jak dzwonię na numer mieszkania, to tam odzywa się nie domofon na ścianie, tylko telefon w mieszkaniu. I to niestety jest domofon totalnie bez żadnych nalepek brajlowskich, więc no Nie wiem, jaka to firma, niestety nie udało mi się przeczytać, no ale niestety również takie domofony nowe są. Aczkolwiek ten miał jeszcze jakieś tam oczywiście możliwość autoryzacji jakimś kluczem, znaczy kluczem, no taką chipem, pineską, w każdym razie
0: pewnie.
9: Pineską czy tabletką, różnie to nazywają w każdym razie. No gdybym, powiedzmy, przyszedł tam sam, mógłbym mieć rzeczywiście problem, bo jak tu otworzyć, skoro...
0: Musiałbyś zamiast tego domofonu zadzwonić na telefon po prostu tak, do znajomego. Je, otwórz mi pan.
9: Pytanie, czy tak się da.
0: Wiesz co, no właśnie, bo przecież te cyfrowe domofony... Bo te cyfrowe domofony, pamiętajcie o jednym, działają tak, że nie da się bez nawiązania połączenia z zewnątrz go uaktywnić. Jak podnosimy słuchawkę, to bardzo często w przypadku tych nowych domofonów to jest tak, że po prostu mamy ciszę. Jest cisza, to nie działa. Dopiero w momencie, kiedy nawiązane zostaje połączenie, to możemy coś tam zrobić. Także...
8: To u mnie tak jest i mało tego, przepraszam, jest tak, że jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni, to masz określony czas do podejścia do tego, tak,
9: oczywiście,
8: do podejścia do tego telefonu, domofonu, i bywa tak, że nie wiem, robisz coś, jesteś, nie wiem, zajęty i za chwilę
9: podejdziesz. No tak, i domofon dzwoni.
8: A ktoś zadzwoni raz, tylko raz, i potem
9: i stwierdzi,
8: już
9: że nie ma.
8: Nie jesteś w stanie, tak, i nie jesteś w stanie otworzyć.
9: I jest to na przykład listonosz, który stwierdzi, dobra, trudno, awizujemy, tak, i idziesz na pocztę.
8: Mało tego, ja wcale nie jestem przekonana, że mój domofon, wideofon jest cyfrowy, bo mnie się zdaje, że on raczej, no nie wiem, ale no znaczy, z dźwięku i że tak
9: znaczy,
8: powiem...
9: Słuchajcie, to są jakby rzeczy, o których oczywiście też można trochę gadać, natomiast jakby chodzi mi o to głównie, że...
8: O dostępność.
9: No są na pewno firma Proel tworzy dostępne domofony. I to jest jakby w tym wszystkim fajne, że to jest najpopularniejsza firma, z tego co wiem, w Polsce. Przejdę na razie, zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Co dalej? Mam jakiś pomysł?
0: Ja myślę, że teraz możemy powiedzieć o tym, co może się przydać naszym słuchaczom, którzy chcą też jakieś tam kreatywne działania przedsięwziąć, czyli tak krótko powiedzieć, jak my to właściwie robimy, bo to myślę, że też może być dość interesujące, jeżeli chodzi o Tyflo-przegląd, bo to są wszystko rzeczy, które wchodzą jakby w skład tego Tyflo-przeglądu, jeżeli chodzi o takie narzędzia od strony technicznej, są rzeczami, które wy doskonale znacie. Ale na przykład taki serwis jak RWTXT to być może znacie od strony takiej teoretycznej, bo kiedyś była audycja na ten temat w Tyflo Podcaście. A my właśnie, przygotowując się powiedzmy na razie co dwa tygodnie, zobaczymy jak będzie potem, ale przygotowując się do tej audycji, wykorzystujemy dwa podstawowe narzędzia, mianowicie właśnie RWTXT, które myślę, że tu możemy spokojnie polecić, jeżeli nie pamiętacie jak to działa, odsyłamy do podcastu, ja mogę powiedzieć króciutko, to jest usługa, za pomocą której w bardzo prosty sposób możemy robić sobie notatki, różnego rodzaju teksty, formatować za pomocą Markdowna, czyli tego systemu znaczników coraz popularniejszego od pewnego czasu. I można to robić w ileś osób i można sobie te notatki zabezpieczyć hasłem. My tak właśnie mamy. I drugi składnik takiego narzędzia, którym przygotowujemy sobie naszą audycję, w której przygotowujemy sobie Tyflo-przegląd, to jest WhatsApp. To jest po prostu zwykła, najzwyklejsza grupa na WhatsAppie, w której przez cały tydzień czy dwa tygodnie wymieniamy się różnego rodzaju informacjami, a słuchajcie, bo jest to, bo jest tamto, bo można tak, bo można by jeszcze o tym powiedzieć. Zbieramy sobie to wszystko, każdy ma dostęp do RWTXT, i to jest sprawdzone w praktyce i w boju, można spokojnie edytować za pomocą przeglądarki mobilnej, przynajmniej na iOS-ie, na Androidzie myślę, że też się da,
9: podejrzewam,
0: bez
9: że
0: większego
9: też,
0: problemu.
9: Nie patrzyłem jakoś za bardzo, ale...
0: Ale na iOS-ie się na pewno... Ale na iOS-ie
8: się na pewno audycję mogę sprawdzić.
0: A to sprawdź, bo to może tak, być też interesujące.
8: Bo ja bardzo często używam właśnie przeglądarki mobilnej bardziej, dużo bardziej niż z komputera, co jest właśnie dla niektórych dziwne, ale ja zdecydowanie szybciej i bardziej wolę właśnie z telefonu, z kieszeni coś sobie sprawdzić niż z komputera.
0: W każdym
9: jesteś
0: razie...
9: Jesteś jedyną osobą, którą znam, która w ten sposób niewidomą oczywiście, która ten, ma taką jest, filozofię.
7: To no, jest taki możliwe. Nowy trend.
0: Dokładnie.
7: To jest taki nowy trend. Ja znam kilka takich osób i o ile w Polsce to jest jeszcze mniejszość, takie osoby oczywiście są, ja sporo ich znam, ale to jest nadal jeszcze mniejszość. O tyle na zachodzie naprawdę znam osoby, które z komputera nie korzystają prawie w ogóle, bardzo, bardzo rzadko.
8: Znam tak, osoby, dlatego że ja myślę, że to wynika czasem, z tego, przepraszam.
7: Nawet czasem pracujące, które gdzieś dużo działają na mailach, na jakichś kwestiach pisania, dokumentach, Wordach i innych podobnych, które czy to na w Polsce

0: Nie, wydaje mi się, że po prostu to jest praktyczne, tak? Dla mnie to jest praktyczniejsze. Zanim ja uruchomię komputer, usiądę na tym fotelu, zanim ten komputer się rozbuja, zanim ja wejdę w tą przeglądarkę. A tutaj mam wszystko klik, klik, tutaj sobie zrobię, szybko sobie sprawdzę. I jakoś mnie się dużo szybciej robi.
1: Oczywiście, no że tak, przynajmniej tak, pewne tak rzeczy. Jest. Wiadomo, że nie wszystko. Jak na przykład zajmujemy się jakąś edycją audio, tak jak ty, Tomek, na przykład. No to wiadomo, no, nie, no to jeszcze nie, no
2: to
1: jest,
2: to jest jasne,
1: to nie jest jeszcze ten etap,
0: nie,
1: ale te podstawowe
0: nie,
1: rzeczy.
0: Nie, nie, nie.
1: Ale te podstawowe rzeczy to naprawdę spokojnie można.
2: To
1: już
2: można,
1: coraz
2: to można robić na smartfonie. I a propos właśnie stron, to tutaj to chyba ty, Michał, znalazłeś. Strony jako aplikacje.
1: Tak, strony jako...
0: Tak, i to może być bardzo fajne narzędzie.
1: Strony jako aplikacje. Zaraz, tylko niech się dogrzebie do tego. O, już mam. Otóż słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Znalazłem to, zdaje się, inspiracją. Był wpis jednego z użytkowników takiego serwisu jak Elten, konkretnie niejakiego Denisa, którego też zresztą kiedyś mieliście okazję w Tyfloradiu posłuchać, Michała Dzienisowicza, który o miksowaniu opowiadał, ale właśnie on tam coś pisał, że on to sobie realizuje bardzo ileś tam witryn w ten sposób, taki jako aplikację, że ma je jako aplikację, uruchamia je jako aplikację. No i tak sobie sprawdziłem w Google, bo gdzieżby inaczej, jak to można zrobić. I sprawa wygląda w ten sposób. Możemy sobie dowolną stronę internetową uruchamiać w osobnym oknie. To okno to jest oczywiście okno przeglądarki Google Chrome. Żeby nie było. Ono się różni
2: tym... I trzeba mieć tę przeglądarkę zainstalowaną.
1: Oczywiście. Ono się różni tym, że nie ma menu. Ono się różni tym, że nie ma menu, nie możemy tam wejść do tego menu, nie możemy także otwierać zakładek, nie możemy dostać się do paska adresu. To jest po prostu okno wypełnione treścią naszej strony internetowej, którą tam sobie otworzymy. I jak to zrobić najprościej? Otóż,
0: natomiast
1: słuchaj,
0: ona się odświeża po prostu.
1: Tak,
0: w tle.
1: Oczywiście.
0: Jakieś tam dane i tak dalej, to tak. Wszystko jakby na bieżąco.
2: Tak,
0: się...
2: normalnie zachowuje się jak strona, tylko tyle.
0: Tak, właśnie to jest.
2: No,
0: tak.
2: Żeby nie wchodzić w pasek adresu, wpisywać coś tego,
1: dokładnie,
2: to po prostu można mieć skrót na pulpicie do konkretnej strony. Może to w ten sposób.
1: Słuchajcie, robimy to w bardzo prosty sposób. Najlepiej sobie skopiować gdzieś skrót do Chroma, żeby na nim sobie pracować. Wchodzimy we właściwości tego skrótu i teraz tak, w polu element docelowy mamy ścieżkę do pliku wykonywalnego Chroma, to jest w cudzysłowie wpisana, natomiast dalej wpisujemy coś takiego, spacja i minus app równa się. I w tym momencie podajemy adres strony internetowej, który ma nam się otworzyć. Czyli po elemencie docelowym w postaci ścieżki do pliku wykonywalnego, w cudzysłowie, dajemy spację minus app równa się adres strony internetowej. To jest wszystko już potem bez spacji. Zatwierdzamy wszystko klikając OK i mamy skrót, który po prostu kiedy uaktywnimy za pomocą klawisza Enter, otworzy nam taką pseudo stronkę, a właściwie pseudo aplikację, bo aplikację ze stroną w środku. Możemy sobie tak zrobić Facebooka, możemy sobie tak zrobić YouTube'a, możemy sobie tak zrobić jakiegoś Twittera webowego. Co
2: i
1: chcemy,
2: sobie
1: co chcemy.
2: Potem
1: Tyflo
2: po
1: Podcast sobie możemy tak zrobić.
2: Na przykład. I w ten sposób mieć taki szybki dostęp z pulpitu od razu do strony. Ja sobie właśnie w ten sposób zrobiłem Facebooka. No jeżeli jesteśmy przy Facebooku, bo oczywiście na Facebooku też kilka różnych ciekawych nowości można sobie...
3: Ja jeszcze dodam tylko a propos tych aplikacji. Jeżeli coś by wam nie działało, warto spróbować otoczyć sobie to całe minus, app i tak dalej aż do końca znakami cudzysłowia, bo jeżeli mamy jakieś adresy URL i zwłaszcza jakieś bardziej skomplikowane adresy URL, no to czasem on może różne dziwne rzeczy robić, on może te znaki w jakiś dziwny sposób interpretować. Jeżeli mamy na przykład jakiś adres URL bezpośrednio prowadzący do jakichś, nie wiem, powiedzmy wyników wyszukiwania i mamy tam jakieś znaki zapytania, znaki AND i tak dalej, no to on różnie może na to reagować i takie coś powinno pomóc. Było też kiedyś narzędzie, ja się postaram na może przyszłą audycję gdzieś to znaleźć, które też właśnie pozwalało nam wpisać adres URL i ono na podstawie czegoś, co nazywa się Electron, generowało nam bodajże plik Z

0: całą taką aplikacją do odpalenia, która tak naprawdę była małym chromkiem wyświetlającym jedną konkretną stronę, ale to działało nawet do tego stopnia, że jeżeli kliknęło się w link prowadzący gdzieś poza do jakiejś innej strony, innej domeny, to odpalała nam się normalnie przeglądarka i mieliśmy ten link. I korzystaliśmy z
1: Ale sama
0: tego.
1: aplikacja była, jak rozumiem,
0: Ale
1: przenośna, czyli
0: tu
1: można sobie było skopiować Facebooka na pendrive'a.
0: tak. I to obsługiwało się to jak każdą inną taką aplikację webową wyświetlającą stronę. Jeżeli korzystali Państwo na przykład ze Spotify'a na Windowsie, ze Skype'a 8, to jest coś tego typu, tak się to mniej więcej obsługuje. Ja pamiętam na przykład, że miałem swego czasu w ten sposób właśnie zrobiony, miałem skrót na pulpicie, do tego odtwarzacz książek z DZDN-u. Z tej biblioteki dla niewidomych, tą konkretną podstronę
1: No
0: gdzieś tam
1: tak, i w ten sposób
0: odtwarzacza.
1: można zrobić aplikację i nawet jak sobie pojadę gdzieś do kogoś i będę chciał coś takiego
2: Kto nie
1: zrobić, nie
2: ma
1: muszę
2: Chroma, dajmy na
1: logować
2: to.
1: się na tam gdzieś na jego przeglądarce, na jego tego, bo zabieram wszystko na pendrive'ie i mam w formie przenośnej. I to może być
0: Nie
1: rzeczywiście.
0: wiem, ile
3: To ma
0: on
3: potencjał.
0: trzymał danych tam, a ile on trzymał na
1: To by
0: komputerze
1: trzeba
0: lokalnym, bo
1: zobaczyć.
0: wiem, że
1: To by
0: coś
1: trzeba
0: trzymał,
1: zobaczyć,
0: ale.
1: może spróbujemy to zobaczyć na jakąś przyszłą audycję, bo rzeczywiście to by w sumie fajnie wiedzieć. Natomiast myślę, że a propos Facebooka, no to właśnie kilka rzeczy udało mi się na tym Facebooku znaleźć i to takie dość ciekawe, znaczy ciekawe, no.
2: Warto wiedzieć.
1: Tak, warto wiedzieć. Uwaga, na bilety kupowane na stronie Intercity. W mailu potrafi przyjść ten bilet bez pewnych informacji w rodzaju numeru wagonu, miejsca, a w najgorszym razie bez kodu QR. Lepiej pobierać ten bilet ze strony Intercity, tam raczej wszystko jest ok. I teraz o co chodzi z tym kodem QR? Kod QR to jest taki, jak ktoś trochę widzi, albo dużo, wszystko jedno, mały czarny kwadracik, który jest skanowany przez konduktora i konduktor dokładnie w ten sposób czytnikiem sprawdza ten bilet i to jest najważniejszy element drukowanego biletu. Jeżeli tego elementu nie ma,
2: To jest problem.
1: w zasadzie to tak, jakbyśmy nie mieli trochę biletu.
0: To jest
1: I to
0: taka
1: jest
0: alternatywa dla kodu kreskowego, w którą można po prostu upchnąć
1: tylko troszkę
2: zdecydowanie
1: lepiej.
2: więcej
1: To jest
0: informacji.
1: więcej
0: Tak.
1: informacji. W każdym razie, mi się jeszcze coś takiego nie zdarzyło. No, ale komuś z Facebooka, z tej grupy niewidomi, niedowidzący, zdaje się, bądźmy razem.
2: Bądźmy razem.
1: Tam zdaje się, komuś się zdarzyła taka sytuacja, nawet kilku osobom. Czyli wychodzi na to, że to nie jest jakaś sytuacja, która teoretycznie może się zdarzyć. Ona rzeczywiście może się zdarzyć i warto sobie sprawdzić, czy te informacje na bilecie są. Kody QR, jest kilka aplikacji i na Androida, i na iOS-a, której można taki kod sprawdzić, jest nasz polski Sync Assistant Home, jest w ogóle na Androida, jak się wpisze czytnik kodu QR, to jest tych aplikacji, a jest. Na iOS-a mam nadzieję, że też jest tego dużo. Na pewno jest Sync Assistant
0: Na
1: Home, który działa.
0: iOSie w ogóle od wersji właśnie teraz nie wiem czy już 12 czy jeszcze 13 dopiero, ale gdzieś pamiętam, że na którejś z konferencji Apple'a było to prezentowane, że da się dodać do gdzieś tam chyba do centrum sterowania opcję czytnika kodów QR jako
1: Też
0: czegoś
1: coś
0: w ogóle
1: słyszałem.
0: wbudowanego w system. I można albo można będzie. Tego pewnie nie jestem w ten sposób to nawet zrobić. A co do jeszcze biletów, ja szczerze mówiąc jestem wielkim zwolennikiem używania do tego aplikacji, bo wtedy nie musimy się bawić z mailami, drukarkami, stronami, gdzie to wydrukować, czy to się wydrukowało, czy to się dobrze wydrukowało, bo z tym drukowaniem to też różnie czasem bywa.
1: Różnie bywa,
0: Czasem to
1: znaczy
0: jest
1: to się
0: kodowanie w
1: zgadza,
0: dokumencie.
1: tylko że niestety czasami z aplikacją też potrafią, chociaż no rzeczywiście dużo mniej jest problemów z aplikacją. Natomiast też uwaga na aplikację Intercity Bilkom, bo teraz jest aplikacja Intercity Bilkom Beta i ta aplikacja Bilkom Beta, no właśnie jest stadium beta, natomiast to jest jedyna forma tej aplikacji, przynajmniej na Androida, to już mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, jaką można pobrać. tak, że powiedzmy, no beta to beta, tak? No szkoda, że tylko beta jest wypuszczona. Ale rzeczywiście przez aplikację to raczej działa, już kilka razy kupowałem przez aplikację i to po prostu jest ok. W większości aplikacji, nie wiem czy w Skycashu też, na pewno właśnie w Bilkomie można pobrać bilet w formie PDF, no i mam nadzieję, że tam już jest ok.
0: Na iOSie jest właśnie aplikacja Skycash, ja z tej aplikacji korzystam, ja tę aplikację polecam.
1: No, w Androidzie też jest Skycash.
0: Ona kiedyś miała bardzo duże problemy z dostępnością, ludzie jej nie polecali, teraz to działa to przynajmniej na iOSie bardzo fajnie. I ja szczerze mówiąc opcji eksportu nie znalazłem, chyba jej nie ma. Ale jedyne o czym warto pamiętać i o czym należy pamiętać, jeżeli korzystamy z aplikacji. Stan baterii telefonu.
1: Bo jeżeli
0: o tym zapomnimy,
1: to no może, może być problem.
2: To może się okazać, że nie mamy biletu.
1: Jakby siłą rzeczy, tak. Kolejna rzecz znaleziona na Facebooku, jakiś chyba tydzień temu, czy coś koło tego, też na którejś z tych grup, jest jakiś człowiek na serwisach aukcyjnych, teraz nie wiem których, bo ich się robi coraz więcej. W każdym razie, on jest podobno, no jest na... zmienia sobie imiona, natomiast sprzedaje czytaki albo urządzenia powiększające, różne. I generalnie rzecz biorąc, człowiek podobno
2: pod imionami Alex występuje, pod imionami Konrad na przykład też występuje.
1: Tak, także różnie to bywa. W każdym razie warto, jeżeli któryś z Państwa ze słuchaczy byłby potraktowany niezbyt fajnie przez takiego człowieka, czyli nie dostałby urządzenia, to zawsze warto wydrukować, w ogóle jak w takich przypadkach zawsze warto wydrukować sobie potwierdzenie dokonania przelewu, rozmowę z Messengerem, bo podobno na Messengerze najczęściej ten człowiek rozmawia i po prostu pójść z tym na policję. W ogóle z wszelkimi
2: Tomku,
1: tego
2: na
1: typu
2: marginesie
1: problemami.
2: Tylko odsuń się leciutko od mikrofonu, bo trochę nam tu strzelasz.
1: Już.
2: No, dzięki.
1: Tak.
0: A co do takich aukcji internetowych, jeżeli nie jesteśmy kogoś pewni, nie wiemy, zawsze fajnie jest poprosić go o wystawienie aukcji na Allegro. Funkcjonowała tam kiedyś, podejrzewam, że funkcjonuje do teraz, taka funkcjonalność, która się nazywała aukcja prywatna. No, kosztuje to wystawienie na Allegro swoje tam kilka złotych, ale daje to nam zdecydowanie
2: jak
0: większą
2: jest ten program ochrony kupującego.
0: Tak, i w razie czego łatwiej nam będzie, zwłaszcza przy jakichś mniejszych kwotach poniżej tam kilku tysięcy, będzie nam łatwiej jakieś te pieniądze wyciągnąć, nie musimy się bawić w policję, tylko po prostu piszemy do Allegro, że nastąpiła taka sytuacja i proszę nam pomóc, a Allegro się potem będzie dopiero dogadywać ze sprzedawcą, że
1: tak,
0: proszę
1: bo pamiętajmy,
0: pana, co pan robi.
1: Że Allegro to już nie jest tak jak kiedyś. My tylko pośredniczymy, a wy się tam dogadujcie. Tylko Allegro ma swoich ubezpieczycieli, swoje ubezpieczenia to kosztuje oczywiście i wystawianie aukcji na Allegro jest coraz droższe, ale z drugiej strony jest to podobno no, dość bezpieczne, tak generalnie. I jeżeli się robi te płatności Allegro, wysyłkę Allegro, to oni wszystko jakby monitorują, o wszystkim wiedzą i w razie czego można do nich uderzać bez jakichś większych problemów. Podobno, mnie się na szczęście nie udało jeszcze z czymś takim walczyć.
0: A takim serwisikiem, gdzie my tylko pośredniczymy, a wy generalnie róbcie co chcecie, jest z tego co wiem OLX.
2: OLX, tak, tak. I tam trzeba rzeczywiście uważać tak. Na to, co się
1: bo
2: dzieje.
1: Różnie tak. To bywa.
2: Dobrze, to słuchajcie, to dalej myślę, że możemy przejść. A teraz możemy już chyba przejść powoli do sprzętu, tak? Do tyflo
1: sprzętu. I do sprzętu takiego rzeczywiście naszego, tyflo. Środowiskowego, tyflologicznego generalnie rzecz biorąc. I tutaj bijemy się w piersi, bum, bum, bum. Mieliśmy o tym opowiedzieć już 2 tygodnie temu w audycji, ponieważ nasz rodzimy kajetek, niegdyś zwany, znaczy niegdyś kajetek, obecnie eBay, dostał ciekawą funkcjonalność, naukę metodą fiszek. Chodzi o to, że to jest podobno coraz bardziej popularna metoda na naukę. Normalnie się to robi w ten sposób, że robimy sobie, kupujemy sobie jakieś, czy tam robimy sobie małe karteczki. Z jednej strony tej karteczki piszemy pytania, z drugiej strony karteczki piszemy odpowiedź na pytanie. odwracamy je pytaniem do góry i sprawdzamy, czy znamy odpowiedź na pytanie, które sobie tam wylosujemy. Jeśli tak, odwracamy, sprawdzamy odpowiedź. I na eBayu, dawnym zwanym kajetkiem, również taka funkcjonalność istnieje. W dodatku można zrobić sobie pytanie, odpowiedź i jeszcze informacje względem, jakieś takie rozszerzone informacje względem tego całego zagadnienia. Jakby w ten sposób można sobie jak utrwalać jakieś tam pewne rzeczy. Oczywiście jest cała instrukcja, jak pisać takie pliki fiszek, bo tam można oczywiście tych fiszek mieć dość dużo, można sobie ileś zrobić takich zestawów.
2: Jest też, zdaje się, podcast Romka Roczenia.
1: Jest, zdaje się, podcast, bo Romek Roczeń rzeczywiście, jeżeli tylko wyjdzie coś tam nowego, czy w eBayu, czy w ogóle gdzieś tam u nich, to robi podcasty, także jak, jeżeli ktoś lubi taką formę, a myślę, że większość słuchaczy lubi, bo przecież
2: bo nas byliby
1: słuchaczami Tyfloradia. W każdym razie zachęcamy do tego podcasta.
0: A dla osób, które kajetka nie mają, trochę podobnych narzędzi na inne platformy też jest. Ja się ostatnio tematowi przyglądałem dość bacznie, bo szukałem jakiegoś właśnie fajnego narzędzia dla mnie. Skończyło się na tym, że zrobiłem sobie dla własnego użytku swoje, ale jakkolwiek jako tako dostępną stroną dla osób, które sobie swojego nie zrobią, jest strona o nazwie Quizlet. Nie jest to może mega przyjemne i super szybkie, ale dostępne jak najbardziej jest i co fajne, dużo tak zwanych deków, czyli takich zestawów, fiszek, talii, moglibyśmy to po polsku powiedzieć, na tej stronie jest i to do jakichś
1: można sobie
0: konkretnych...
1: pewnie pobrać, sprawdzić.
2: Słuchajcie, a ja mam pomysł, a ja mam bardzo prosty pomysł na takie fiszki. Dlaczegoż by nie zaprząc do tego programu, który większość z nas ma, jeżeli ma Office'a, czyli Excela. Dwie kolumny, w jednej kolumnie pytania, w drugiej kolumnie odpowiedź. Jedziemy sobie strzałką w dół, losujemy pytanie, no i sprawdzamy potem sobie odpowiedź, naciskając strzałkę w prawo.
1: I sprawdzamy sobie w razie czego odpowiedź. Znaczy, na komputerze to podejrzewam jest mniej z tym problemów. Tego. Podejrzewam, że gorzej byłoby troszeczkę
2: mobilnie,
1: na smartfonie.
2: Owszem, mobilnie tak.
1: Bo
0: do tego można zaprząc nawet zwykły notatnik, pisząc w jednej linii i w drugiej.
1: Tylko nie wiadomo,
0: linii.
1: Na co się trafi, jak dokładnie, tak sobie przegląda strzałkami. A tu chodzi o to, żeby
2: zawsze
1: nie to
3: znać. Wydaje, że Excel będzie bardziej czytelny.
2: Tak, tak, bo tam jest ta struktura tabeli.
1: Bo nawet w Excelu można sobie, zdaje się,
2: ukryć te kolumny.
1: Jakby przemieszać wszystkie te kolumny.
2: Oczywiście,
1: te...
2: że tak. Tam
1: i tam można
3: tak,
1: sobie
3: no to możesz sobie filtry zrobić. Jakieś porobić i w ogóle możesz tak pełno zabawić.
1: Bawiłem się dawno i to się robi dość prosto. I można to sobie wylosować po prostu i jakby będzie oczywiście pytanie i odpowiedź odpowiednio, tylko po prostu te wiersze będą wszystkie jakoś tam poprzemieszane. Także...
3: Ja tak, ale to trzeba sobie zrobić samemu.
0: Bardzo prymitywnego, mianowicie po prostu Braille. Pisałem, to jeszcze dawno temu było, jedną część, myślnik, drugą część i po prostu zaczynałem zawsze czytać od lewej strony, od linijki niewciętej i jak dojechałem do myślnika, to widziałem, o, dobra, koniec.
2: Tu stop, teraz trzeba odpowiedzieć.
0: Tak.
1: No
0: odpowiadam,
1: tak.
0: To jest... jadę dalej,
1: Kasia coś
0: czytam.
1: Jeszcze chciała powiedzieć.
3: Tak, tylko że jeżeli robimy sobie samemu te fiszki, no to okej, możemy sobie zrobić na Excelu, natomiast żeby sobie oszczędzić czasu i czasem właśnie tak jak tutaj było mówione, są gotowe i gotowe nie wiem, czy da się przeformatować na Excela niestety.
2: A no tak, no to już pewnie nie tak prosto, niestety. No, ale...
0: I druga rzecz.
3: Więc tu mamy po prostu podwójną pracę, tak?
2: Ale z drugiej strony, wiecie, ale z drugiej strony jeszcze tylko taka jedna rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam ze szkoły. Jak się samemu przygotuje materiał, to zdecydowanie już na tym etapie, to tak na marginesie, bo wrzesień coraz bliżej. Jak się przygotuje własnoręcznie materiał, to już naprawdę ten czas, który poświęcimy na przygotowanie, pozwala nam go zapamiętać dość dobrze. Także nawet niektórzy nauczyciele oczywiście oficjalnie tego nie powiedzą, ale tak posiedzieć sobie i przygotować sobie ściągę, to to też jest całkiem dobry to sposób na
1: może
2: naukę.
1: Się często okazać, że sama ściągasz jest
2: niepotrzebna.
1: Niewiele potrzebna. Tak.
0: Dobra, ale jedna rzecz, którą też tu przy okazji warto dodać, dlaczego takie aplikacje są momentami lepsze od własnych narzędzi. Zwłaszcza jeżeli mamy jakiś większy zbiór, powiedzmy 100-200, bo to najczęściej chodzi o słówka z języków, bo to się to najbardziej przydaje, no to zawsze będzie tak, że część z tego już tak naprawdę umiemy, część z tego wystarczy, że parę razy powtórzymy i nam to już w pamięci zostanie, a część za Chiny do tej pamięci nie będzie nam chciała wejść. I te aplikacje właśnie, wiedząc, jak my odpowiadamy, co my wpisujemy i czy te odpowiedzi są poprawne, dostosują nam odpowiednio po prostu częstotliwość, co należy nam pokazać, w jakiej kolejności i jaki fakt,
1: żebyśmy dali radę.
0: Często, tak, jak często należy pokazywać, bo jeżeli coś już dobrze umiemy, to będzie pokazywane
1: bardzo rzadko. Po co to pokazać, ewentualnie na odpoczynku. No dobrze. To tyle chyba, jeżeli chodzi o fiszki. Natomiast tutaj czuję się jakby sam trochę wywołany do tablicy, dlatego że na Tyflosie, to jest kwestia ostatnich dni, zaczęła się wielka dyskusja na temat, znaczy jeszcze może niewielka, ale zobaczymy, co wyjdzie z tego, na temat tego, czy będzie jutro, czyli wtyczki audio charts do NVDA i pochodnej funkcjonalności, która zmierza do iOS 13.
3: Jeszcze Tomecki, wracając może do tyflo sprzętu, żeby było w miarę po kolei, to chciałabym powiedzieć o linijkach, bo to też tak trochę się wiąże z notatnikami i z kajetkiem. Wypełniając wnioski do aktywnego samorządu, bo jesteśmy u schyłku już naprawdę, u nas przynajmniej w moim mieście jest do 30 sierpnia składanie wniosków.
0: Też.
3: I zderzyłam się z taką ścianą w sumie. Mianowicie potrzebuję do studiów czegoś, co będzie mi pisało i na czym mogę pisać i z czego mogę sczytywać. Ja jestem posiadaczką już staruteńkiej, bo 8 lat ponad już ma moja linijka Braille Edge. I ona jest 40-znakowa. I pewnie długo mi już nie wytrzyma i długo mi już nie posłuży niestety. Bo jest na wielu wyjazdach moich i chciałam właśnie coś podobnego, ale z 32-znakową linijką. I okazuje się, że z moich informacji, z mojego researchu nie ma czegoś takiego. Owszem, notatniki typu Braille Sense, typu Braille Note Touch, to one oczywiście mają 32-znakowe linijki, natomiast one mają mnóstwo innych, często niektórym niepotrzebnych rzeczy, nie wiem, przeglądarka internetowa, jakieś radio
1: i tak dalej. To tak a propos tego, o czym mówiliśmy na początku audycji.
3: Tak. Nie ma takiej, bo w ogóle to jest tak śmiesznie rozróżnione dla mnie. Czym innym są notatniki brajlowskie, a czym innym są linijki z funkcją notatnika. I linijki z funkcją notatnika to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, czyli nie ma syntezy, nie ma zbędnych aplikacji, tylko jest klawiaturka i wyświetlacz pod palcem. I okazuje się, że nie ma tego typu sprzętów o 32-znakowej linijce. Także to jest rzeczywiście no duży. Dla mnie na przykład to był duży
1: nawet
3: problem.
1: Tam 18 czy
3: tak,
1: 14,
3: jest 18, 12 nawet jest. Tak, tak. Tak, dokładnie.
1: A potem
3: tak.
1: Od razu 40. No w sumie szkoda, że nie ma czegoś takiego pośredniego, bo rzeczywiście mogłoby to się czasem przydać.
3: Bo te 40 czasem naprawdę są za długie. One są fajne, oczywiście z nich się dobrze uczy i tak dalej. Natomiast w transporcie one jednak trochę są dłuższe, tak? I one, nie wiem, z plecaka potrafią wystawać i tak dalej.
2: No i też nie oszukujmy się, cena, tak? I kilka modułów brajlowskich,
3: tak,
2: to też
3: dokładnie.
2: Jest jednak różnica.
3: Oczywiście, że tak. I to spora.
1: Dokładnie. Ale...
3: Tak, proszę.
1: Nie, bo trochę chciałem już nawiązać do drugiego tematu, który poruszyłaś.
3: O smartwatchach?
1: O smartwatchach, bo to w sumie też jest dość ciekawa rzecz. I na szczęście w tym akurat przypadku udało nam się znaleźć rozwiązanie.
3: Z czego się bardzo cieszę. Ponieważ poszukiwałam już bardzo długo dla siebie smartwatcha. Nie wiem, uważam, że to jest urządzenie, które jest bardzo stworzone dla mnie. No właśnie między innymi dlatego, że mogę sobie po prostu z nadgarstka przeglądać jakąś tam zawartość internetu, korzystać z przeglądarki chociażby i nie muszę trzymać w ręce telefonu i ta ręka
2: po prostu... Z ciekawości, Kasiu, to ja od razu cię zapytam. Tak. Rzeczywiście na zegarkach androidowych da się przeglądać strony internetowe?
3: No tego właśnie nie wiem, podobno
2: bo,
3: tak.
2: Bo, pytam dlatego, bo ja jestem akurat posiadaczem Apple Watcha, no i na przykład właśnie na zegarku od Apple'a stron internetowych przeglądać się nie da, bo to jest zdecydowanie za mały ekran na to, dlatego tak się po prostu pytam z ciekawości, bo wiadomo, że Android pozwala...
3: A dlaczego
2: pewnie
3: za mały ekran? Masz prawo, lewo, góra, dół i
1: L. Nie, ale dla widzących jest za mały.
2: Pamiętaj, że to dla widzących.
3: Dla widzących. Okej, ja rozumiem, ale tego w sumie nie
1: znaczy,
3: przemyślałam,
1: ja się
3: ale wydaje mi się, że tak.
1: Ja się o tyle nie zdziwię, bo pamiętajcie, że Apple ma dość restrykcyjną politykę.
2: Owszem,
1: a propos aplikacji, możliwe,
3: nie,
1: że
3: wydaje mi się,
1: przyjął
3: że tak.
1: coś takiego.
3: Dziś mi się obiło.
1: I możliwe, że ktoś coś stworzył. Natomiast no, pytanie, czy to jest dostępne i jak to działa. I a propos Apple
3: Dokładnie.
1: Watch, znaczy a propos zegarków, bo tu rzeczywiście jest problem. Dlatego, że w zasadzie dostępny jest Apple Watch,
2: teoretycznie
1: Android Wear, ale okazuje się, że Android Wear 2.0 nawet, który był teoretycznie dostępny, potem Wear OS, to się teraz nazywa, no i teoretycznie tam był dostępny Huawei Watch 2 Sport zegarek, którego w zasadzie już nie ma w sprzedaży. I w zasadzie, jeżeli się wejdzie na stronę Google'a a propos dostępności zegarków, to oni piszą właśnie, że tam, że ten zegarek jest dostępny i w zasadzie tylko ten, tam chyba jeszcze jakiś, którego też już nie ma w sprzedaży. Natomiast okazuje się, będziemy tutaj namawiać właściciela do
2: audycji.
1: Do audycji na temat tego zegarka. To się nazywa Tick Watch. Tak? Tick Watch? Coś tam jeszcze. Tick Watch 2? Czy Pro? Tick Watch Pro? Czy Tick Watch 2? Zobaczymy. W każdym razie możliwe, że będzie o tym audycja. Ale to jest podobno zegarek, który kosztuje niecałe 1000 zł. Podobno można go w Polsce kupić, czyli w razie czego, gdyby ktoś miał problem ze zwrotem tego zegarka, nie będzie problemów. Ponoć jest to właśnie zegarek na tym Androidzie, czy w zasadzie na Wear OS, który jest dostępny, działa tam TalkBack i generalnie jakoś ten zegarek działa. Podobno nie jest on może jakoś bez wad, ale no, z drugiej strony coś jest.
2: Tomku, bo ty miałeś jakąś przygodę z zegarkiem, ze smartwatchem.
1: Miałem.
2: Tak? Miałeś. To może, tak, może to też powiedz kilka fosil. Słów na ten temat.
1: Tak, to był któryś Fossil, prawie najnowszy. Nie najnowszy, tylko ten taki wcześniejszy. I zasadniczo on miał tę wersję Wear OS, która powinna działać. Udało mi się tam uruchomić TalkBacka, tylko że TalkBack zagadał raz. Potem
2: trochę za mało.
1: Cisza. To znaczy dźwięki były, te, które są po przesunięciu palcem w prawo, w lewo. I te dźwięki były, ale syntezy już nie było. Także coś tam jest popsute i musiałem zegarek zwrócić niestety. Audycja miała powstać, ale no...
2: Niewiele nie byś powstała. Pokazał, powiem tak.
1: Tak, pokazałbym, że nie działa w zasadzie. Także no, to tak trochę nie o to chodzi.
3: Odnośnie smartwatchy jeszcze, było kiedyś coś takiego, o którym no, było dosyć głośno, to się nazywało Dot Watch. To miał być taki zegarek i nie wiem, on podobno jakoś wyszedł, tylko słuch po nim zaginął. Miał być taki zegarek, który miał bodajże 4 komórki
2: brajlowskie. Na konferencji Recha był pokazywany, jak dobrze
3: No
2: pamiętam.
3: Właśnie, mnie wtedy nie było. I słuchajcie, ja go chciałam, że tak powiem, posiąść i nigdzie go nie mogę znaleźć. I jego po prostu nie ma dostępnego. O nim jest cisza. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak to działa, bo to jakoś nie wiem, czy zawiódł PR i jakaś reklama tego, czy to się, nie wiem, nie przyjęło na rynek, a ja bym bardzo chętnie zobaczyła, jak to wygląda. Może ktoś z słuchaczy ma taki zegarek tego Dot Watcha, to jakby mógł się podzielić na dole komentarzami, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna.
0: I ja bym cię zachęcał do poszukania w zagranicznym Google'u i w ogóle gdzieś w zagranicznych źródłach. Podejrzewam, że w Polsce to może być faktycznie problem, ale na jakichś amerykańskich blogach jakąś recenzję czy coś myślę, że powinnaś znaleźć.
3: No, ale mi chodzi też o to, żeby to dostać, wiesz, nie tylko recenzję, tylko po prostu, no, żeby też...
2: No wiesz, z drugiej strony sprowadzić sobie zawsze możesz.
0: Sprowadzenia się nie obędzie.
2: Bo chyba po prostu, chyba nie jest to jakoś za specjalnie w Polsce dystrybuowane. Może były jakieś plany, ale no najwyraźniej... No, nic z tego nie wyszło. Tak przez chwilę było na ten temat głośno,
3: tak.
2: Ale potem jakoś temat przycichł. To się zgadza.
3: I ja jestem ciekawa, co się z tym stało. Znaczy, jakby, dlaczego to wszystko się tak rozmyło? No bo w takim razie wynika z tego, że jest na rynku dużo urządzeń, na przykład, które mogą być przydatne i dobre i fajne, ale właśnie ze względu na, nie wiem, trudność w dystrybucji, my, Polacy, ich nie możemy, że tak powiem, mieć na wyciągnięcie ręki. To też jest taki temat trochę
0: Przecież dobrym przykładem był Icon. Ten notatnik mówiący swego czasu krążący gdzieś na zachodzie, to było bardzo funkcjonalne urządzenie. Ono wyprzedzało wszystkie BrailleSensy i inne podobne o lata świetlne. To miało Linuxa na pokładzie, czyli to był chyba pierwszy poza PacMate'em, no ale PacMate to PacMate.
1: Ale notatnik. Tam w ogóle ten soft chyba był w ogóle otwarty, tam można sobie
2: było
1: zajrzeć.
2: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: I tam sobie to zmodyfikować, jak kto chciał i lubił.
0: Mam do dziś.
2: W sensie soft, nie urządzenie.
0: Tak, w sensie kod nawet, bo to jest wszystko tam do wyciągnięcia, tam się wszystko da zrobić. No a do Polski to w ogóle nie trafiło. Ja to o tym w ogóle usłyszałem nie od Polaków. W ogóle u nas nikt nic o tym nie mówił, a naprawdę
3: to jest duży problem, to jest bardzo duży problem, naprawdę.
1: To znaczy, to w ogóle jest tak, bo tak sobie jakiś czas temu zacząłem, albo będąc gdzieś tam u kogoś, albo pytając się ludzi, jest wiele urządzeń z różnych krajów, które nie są zupełnie eksportowane. Takie urządzenia dla niewidomych. Chociażby to urządzenie Mluvik, o którym była tutaj audycja, czyli to czeskie urządzenie, które jest zegarkiem, termometrem, jakimś tam miernikiem prądu, czegoś jeszcze. Tam kilka takich akcesoriów można do tego kupić i sobie to wymieniać. I to rzeczywiście fajne, ale to jest tylko w Czechach w zasadzie. Jakieś tam kolejne urządzenie, takie typu, nawet nie nakładka na laskę, tylko takie coś, co wygląda jak taki bardzo gruby flamaster. I to jest też takie urządzenie do badania przeszkód przed nami. Ma taki element wibrujący, tam ma też dwie odległości, jak te wszystkie urządzenia. I to też jest sprzedawane chyba tylko w Czechach i na Słowacji. Dyktafony z serii Eltrinex, też jest czeski czy słowacki producent sprzętu, które są udźwiękowione i jakoś tam grają i gadają. I no, jest ileś sprzętu. Na przykład we Włoszech można kupić kroplomierz na niewidomych. Coś, co u nas zostało już wycofane w ogóle ze sprzedaży, u nich jeszcze jest. I myślę, że gdyby ktoś chciał rozwijać jakąś sprzedaż produktów dla niewidomych, to naprawdę ma duże pole do działania, tak mi się wydaje przynajmniej. Może te firmy jakoś mają problem z eksportem tych rzeczy. W każdym razie wydaje mi się, że jest sporo sprzętów, które naprawdę są interesujące, a ich nie ma nigdzie poza jakimś lokalnym rynkiem. A szkoda, bo ten rynek naszego sprzętu absolutnie nie jest wysycony do tej pory w żaden
2: dokładnie,
1: sposób.
2: Dokładnie.
1: Może nie w żaden sposób, ale...
2: Jest miejsce naprawdę na wiele różnego rodzaju innego sprzętu. Ja mam wrażenie, że po prostu czasem ci mniejsi dystrybutorzy, którzy może i byliby chętni, to się trochę obawiają tego problemu skali, tak? Że włożą jakieś
3: oczywiście
2: tam pieniądze i energię swoją, nawet bardziej energię, bo to, którą się wiadomo, to potem przelicza na pieniądze, tak? Bo jeżeli ktoś chce zarabiać, no to każda godzina gdzieś tam, powiedzmy, go kosztuje
1: normalne
2: odpowiednio. Natomiast, że włożą ileś tam energii w lokalizację na przykład danego produktu, a potem będzie bardzo małe nim zainteresowanie i mam wrażenie, że to o to w tym wszystkim wchodzi, a szkoda, bo o ile na przykład jesteśmy sobie w stanie poradzić z urządzeniami, które mówią do nas, dajmy na to w jakichś językach, które jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć, powiedzmy, no angielski, dobra, okej, okay, możemy sobie coś tam sprowadzić, jak ktoś chce, chociaż ze Stanów, no to zapłacimy za cło, no niesamowite pieniądze. Tak. Czeskie, dobra, jesteśmy w stanie, ale teraz weźcie i powiedzmy zainteresujcie się...
1: Portugalskie albo
2: francuskie, żeby daleko nie szukać.
1: Chińskie to już w ogóle podejrzewam, tam jest tego podejrzewam tyle, że to można by w ogóle zrobić osobną, osobnego cyfrowego podcastu.
2: Przecież kwestia, no chociażby komentarzy, tak? Gdy teraz coraz więcej pozytywnych głosów na temat tego czytnika ekranu słychać, a gdyby nie został on zlokalizowany w jakiś sposób, no to nie byłby do użytku przez nas.
1: Dokładnie i to w zasadzie nikt o tym nie wiedział na całym świecie, przecież na największej liście chyba androidowej, Ice Free, też w pewnym momencie zaczęło być głośno o tym programie i nagle się okazało, że jest zainteresowanie, a w pewnym momencie podobno sprzedaż była tak wysoka, że pan się nie wyrabiał w ogóle z dostarczaniem kodów i tam miał jakiś problem w ogóle i tam coś musiał kombinować, bo nagle mu sprzedaż skoczyła o ileś tam procent i tam się któryś z serwisów chyba w ogóle coś czegoś od niego zaczął domagać, bo proszę pana, jak to tak, o co tu chodzi?
2: Czemu aż tyle?
1: Czy masz tyle i czy pan daleko, nie robi jakiegoś dziwnego czegoś?
0: Daleko by szukać. Przecież my sami w Polsce mamy sporo swoich produktów, których gdzieś tam nie eksportujemy na świat, a w sumie by można. Chociażby eBay, o którym gdzieś tam
1: no, eBay teoretycznie jest jakoś tam angielski, tylko pytanie...
2: Jak z eksportem,
1: pytanie, dlaczego?
2: Jak z rzeczywistym eksportem. Jakieś chyba próby
1: czy inne
2: były,
1: firmy
2: ale...
1: nie są zainteresowane, czy po prostu... No nie wiem co. Ciekawe to jest. Ale rzeczywiście eBaya nie ma nigdzie.
0: Jedynymi polskimi produktami, o których wiem, że są gdzieś tam eksportowane za granicą, to są wszelkie kwestie Harpo. Od Braille Pena, który jest dostępny faktycznie w różnych innych krajach. Ja kiedyś widziałem wątek na AppleWiz, czyli forum takim Apple, o Apple'u. O
1: niewidomych użytkowników Apple'a, powiedzmy
0: tak,
1: sobie.
0: I o VoiceOverze. Ej, że ja to w sumie bym sobie chciał kupić, czy to warto. I to absolutnie nie od Polaka. Więc to jest. Mountbatten Brailler, który kiedyś był produkowany bodajże w Australii, ale to przejęła polska firma teraz, właśnie Harpo. To też jest gdzieś tam eksportowane i dość, z tego co wiem, w
2: popularne
0: kwestii edukacji,
2: nawet
0: zwłaszcza tej wczesnej w Stanach Zjednoczonych popularne. Ale na przykład, o czytak. Tak jak produkt może mało przez niewidomych lubiany, tak technologię jaką posiada, czyli ten cały DRM i zabezpieczenia przed kopiowaniem, jest no ciekawa i można byłoby jej użyć. Tak jak nieprzyjazna użytkownikowi, tak co by nie mówić, zadanie twoje spełnia.
2: Przyjazna wytwórniom różnego rodzaju dystrybutorom.
0: Dokładnie. Więc myślę, że też gdyby ktoś to postarał się i eksportował na inne kraje, to mógłby jakiś spory profit na tym uzyskać.
2: Dobrze, słuchajcie, ja proponuję, żeby
3: mnie
2: teraz...
3: Mnie się też wydaje, tak. Aha, już króciutko, tak, że to jest po prostu, nie wiem, no, monopol, no nie monopol, bo to jest kilka takich firm, które już są na rynku, które się osadziły, które są, że tak powiem, już starsze, które są bardzo znane.
1: Może nie wchodźmy
3: i tak
1: w jakieś
3: kwestie... Tak jak ze wszystkimi produktami, jasne.
1: Jakieś kwestie tego, bo tu się zaraz zrobi wielka dyskusja, prawda? A kto, a dlaczego,
2: a kto
1: dłużej
2: siedzi? A to nie chodzi o to. Dobrze, to przejdźmy może do tych wykresów dźwiękowych, bo dyskusja się zrobiła.
1: Tak, dyskusja się zrobiła na temat, po pierwsze, właśnie wtyczki AudioChart, że to w zasadzie nie potrzebne, komu to potrzebne, bo to działa tak sobie. No i no, częściowo się muszę sprawdzić. Częściowo muszę się zgodzić. To trochę działa tak sobie. Z drugiej strony czasami nie ma wyjścia. Znaczy, ja oczywiście to będę to tłumaczył, natomiast w dużym skrócie wtyczka pokazuje w formie takiej dźwiękowej, jak zmieniają się jakieś tam wartości w Excelu. Czyli mamy, załóżmy, na przykład kurs dolara, ja to będę też pokazywał właśnie kurs dolara i mogę sobie zaznaczyć kolumnę z kursem dolara i w kilka sekund sprawdzić, jak ten kurs dolara zmieniał się na przykład w przeciągu 2 lat. I oczywiście, bo tutaj były takie zarzuty, że no to tylko dla osób ze słuchem absolutnym, sprawdzeniem dokładnych wartości, to się zgadza. Oczywiście, że tak. I ja też myślę, że ta wtyczka mogłaby dużo więcej, gdyby pan tutaj deweloper napisał ją porządnie. Natomiast napisał jak napisał i myślę, że lepiej mieć to niż nic, bo jeżeli mamy do sprawdzenia 3000 wartości, to jest problem, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie znają dobrze Excela, no bo podejrzewam, że Excel ma różne jakieś tam narzędzia.
2: Jakieś wyszukiwanie najmniejszej, największej i tak dalej, to oczywiście sobie można wszystko zrobić, natomiast
1: jeżeli byśmy chcieli
2: nie ma na
1: jednym,
2: co dzień, nie zna na co dzień, no to
1: tak, natomiast no chociażby ten kurs dolara, żebyśmy tak mniej więcej chcieli sprawdzić, czy on zasadniczo idzie w górę, w dół, czy jak, to można to sprawdzić. No, dokładnych wartości, no niestety, tego się nie da.
2: Wiadomo, na przykład można by było zrobić tak, żeby tu oczywiście rozszerzać możliwości tej wtyczki, to można, żeby na przykład na jakichś pikach, powiedzmy, przy okazji była podawana wartość albo coś. No, można sobie wymyślać, no ale mamy to, co mamy, a trend jest jakiś zapoczątkowany.
1: A trend jest zapoczątkowany.
2: Jest.
1: Zwłaszcza... że, i tu jest jakby ciekawa nowość, że trend jest pochwycony przez Apple'a i w iOS 13 jest coś takiego, nie wiem czy od którego to jest iOS-a, może Mikołaj wie, API Apple'owskie do wykresów i jeżeli któraś aplikacja będzie to API stosowała, to można wtedy te wykresy właśnie w podobny sposób przeglądać właśnie voiceoverem i takim właśnie też dźwiękaczem, pikaczem. W ten sposób można na przykład podobno sprawdzać, nie wiem, status baterii albo tam ktoś akurat sprawdzał jakieś tam akcje którejś tam firmy, Facebook zdaje się.
0: Tak naprawdę większość informacji udostępnianych przez aplikację Apple'a, bo szczerze mówiąc nie spotkałem się jeszcze z aplikacją inną, która by tego API używała. Nie wiem, czy w ogóle nie mają do niej dostępu, czy ten dostęp mają, ale jakoś
1: ale
0: nie jest to za bardzo wykorzystywana. No to ale w każdym razie aplikacje Apple'a, które wyświetlają jakieś dane, najczęściej tu chodzi o dane na przestrzeni jakiejś tam bądź to doby, bądź to roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no można sobie to dźwiękiem zilustrować. Ja to postaram się pokazać. Mam tutaj iPhone'a, na którym jest właśnie beta iOS'a 13. Zwolnię trochę syntezę. O właśnie. Ustawienia. Wejdę w ustawienia. O właśnie, w ustawienia baterii. Jest zaznacz poziom ostatniego ładowania. 100% poziom baterii. Na głowę. Poziom naładowania baterii. Wach. Poziom na poziom baterii. Poziom o właśnie. Na głowę. Poziom naładowania baterii wahał się między 36% a 3%. Ładowanie 41 minut. 12 am do 1 am. No i tu są jakieś dane z ostatnich 24 godzin, jeżeli chodzi o użycie mojej baterii. I przez to, że jest to iOS 13, iOS 12, moglibyśmy sobie po tych danych chodzić, poruszać się normalnie gestami, mielibyśmy po prostu co punkt,
1: jakieś tam,
0: czyli co godzinę
2: informacje,
1: jakieś tam wartości po prostu czytane.
0: Tak, ale w iOS 13 mamy coś więcej. Tabela Braille, język, kontent, język, zrozumienie danych. O właśnie.
1: Rozumienie
0: mamy
1: danych.
0: Na pokrętle opcję rozumienie danych. Odczytaj opisy osi. I tutaj gestami góra-dół poruszamy się między kilkoma opcjami. Odczytaj opisy osi. Godzina, procent baterii, wysokości dźwięków odpowiadają wartościom na osi procent baterii z zakresu od 0% do 100%. Dźwięki są odtwarzane kolejno dla wartości na osi godzina z zakresu od 0 godzin do 24 godziny. Ojej. No właśnie. Opis bardzo ładny, czyli mamy dwie osie,
1: no tak, czyli...
0: oś.
2: Opis tak. Po prostu tego, tak?
1: Opis tego, co będzie mierzone i w jaki sposób.
0: Tak, i tu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Zakres tonów, w sensie zakres jakby częstotliwości odtwarzanych...
1: Znaczy ja może tak, może zróbmy tak, że o tym można zrobić osobną audycję w ogóle.
2: To znaczy,
1: tak.
2: Ale myślę, że warto, żebyś pokazał.
1: Teraz można by to pokazać po prostu, jak to mniej więcej brzmi, a na szczegółach można było się skupić też któregoś dnia
0: myślę,
1: po prostu.
0: Myślę, że w audycji o nowościach mają się 13, którą gdzieś
1: tak,
0: tam
1: i o tym po premierze... i o tym będzie można zrobić. To po prostu pokaż, jak to mniej więcej gra i...
2: No, jak to ładnie
1: czyli
2: zagrało.
1: Czyli można mniej więcej wiedzieć, że w większości było 100%, potem zaczęło spadać i teraz tak. Się podniosło.
0: Ładowało się 100% i potem zaczęło spadać. No owszem, było tak.
1: I teraz też, bo teraz też widzę jedną zmianę, ponieważ tutaj jest to dość fajnie o tyle zrobione, że on pokazuje konkretne wartości. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Natomiast gdy gość pokazywał te wykresy akcji Facebooka, to był taki płynnie zmieniający się wykres, bo tam tych danych podejrzewam było bardzo dużo i to nie było pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, tylko po prostu był jeden dźwięk, który się zmieniał w związku z tym, jak te akcje się zmieniały.
2: Kwestia gęstości punktów prawdopodobnie po prostu.
1: Pewnie tak. Wtyczka, o której jutro będę pisał, aż tak inteligentna nie jest. Natomiast jutro to wszystko pokażę, ale też mniej więcej w ten sposób działa. W każdym, także no, da się mniej więcej ustalić, jak to wszystko wygląda. No niestety, żeby jakoś tam w jakiejś bardziej no, głębiej wejść w szczegóły, no to trzeba już rzeczywiście gdzieś tam ogarniać tego całego Excela, ale lepsze to niż nic. Także no, jakby tyle myślę o tych nowościach dźwiękowych. Mam tylko nadzieję, że ten teren będzie się utrzymywał i pojawią się dokładniejsze narzędzia, również dla osób wymagającej znacznie większej dokładności tego wszystkiego i takich, które no, rzeczywiście chciałbym tego używać do różnego rodzaju badań, bo da się, tylko rzeczywiście no, trzeba to naprawdę porządnie zrobić. Jest szansa.
3: Na przykład słupki wyborcze można
1: zobaczymy.
3: W ten sposób też sprawdzać.
1: Różne rzeczy, tak? Byleby to było w jakiejś formie, którą da się zinterpretować, a niekoniecznie czysty obraz. Także
3: no tak,
1: myślę,
3: tak,
1: że to jest do zrobienia i nie tylko co chodzi o matematykę, ale właśnie jakieś wykresy no nie wiem, właśnie stanu użycia baterii, jakieś pewnie treningów sportowych, pogody, najprzeróżniejsze rzeczy.
2: Wiele rzeczy jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach w formie wykresów, no bo wygodnie się to ogląda i widzący po prostu łatwo mogą
1: i
2: sobie
1: i dobrze
2: coś
1: jest mieć do tego jakiś nam dostęp.
2: Oczywiście,
1: także
2: że tak.
1: Mniej więcej tyle.
2: A propos obrazów, to nie wiem, czy kojarzycie taki serwis...
1: Właśnie chyba chciałem to...
2: No, dokładnie. Czy kojarzycie taki serwis jak youdescribe.org, youdescribe.org? To jest też bardzo...
1: Ja kojarzę, Bożeś go napisał. Teraz.
2: No, okej. Okay. Ale w każdym razie ja już o tym serwisie słyszałem od jakiegoś czasu. Idea wydaje mi się, że jest dość fajna i bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z ideą aplikacji Be My Eyes. Czyli z tym, że prosimy o pomoc osoby widzące, które nie są jakimiś ekspertami i to wiadomo, że w tym momencie osoby zajmujące się profesjonalnie audiodeskrypcją powiedzą, no hola hola, ale to będzie strasznie amatorskie, bo jak być może z nazwy można już wywnioskować, serwis po prostu umożliwia dodanie słownego opisu do filmików z YouTube'a. I oczywiście, że będzie to amatorskie i oczywiście, że tam ludzie mogą dowolne informacje umieszczać. Nie ma tam jakiejś weryfikacji, nie ma weryfikacji umiejętności, ale z perspektywy osoby, która jest niewidoma, to powiem tyle, lepiej mieć jakąś informację niż nie mieć jej wcale. Serwis kiedyś był tylko i wyłącznie stroną internetową. Od pewnego czasu doczekał się aplikacji mobilnej. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak dawno się doczekał tej aplikacji mobilnej, ale dowiedziałem się o tym chyba jakieś 2 tygodnie temu, więc przypuszczam, że kwestia jest dość świeża. Aplikacja mobilna będzie rozwijana. I bardzo dobrze, że będzie rozwijana, bo już za jakiś czas jest to w planach. Na razie tworzenie audiodeskrypcji, z tego co wiem, możliwe jest tylko za pomocą strony internetowej. Ale w przyszłości będzie można realizować tę audiodeskrypcję, nagrywać ją za pomocą aplikacji mobilnej. I to wydaje mi się, że to też może być dosyć fajne. Możemy sobie w tym serwisie udescribe.org na przykład dodawać filmy, które chcielibyśmy, żeby nam ktoś opisał, co też jest fajne, jest taka zakładka. Sprawdzałem to właśnie w tej aplikacji mobilnej. Oczywiście serwis jest w języku angielskim, więc to może być trochę przeszkodą. Deskrypcje, z tego co widziałem, też są przede wszystkim w języku angielskim, no bo takich jest najwięcej użytkowników. Ale skoro Be My Eyes stało się taką międzynarodową siecią społecznościową, dzięki której możliwe jest to, że osoby widzące z różnych zakątków świata pomagają osobom niewidomym. Jak pomagają, tak pomagają, również ale pomagają. Polski. Oczywiście, również z Polski. I już niejednokrotnie...
4: Nieraz się o tym przekonałem.
2: Tak, niejednokrotnie korzystałem z Be My Eyes'a i rzeczywiście można tam liczyć na ludzką pomoc bardzo, co bardzo cieszy, więc myślę, że przy odpowiedniej jakiejś tam promocji, którą tak naprawdę, no to my też możemy jakoś się do niej przyczynić, że za jakiś czas będą także powstawały i polskie opisy i w różnych innych językach,
4: możliwe.
2: Więc ja kibicuję idei, która no przez pewien czas mam wrażenie była tak trochę schowana, bo już o tym to słyszałem parę lat temu, teraz się znowu zaczyna robić głośno, więc może po prostu ktoś chciałby jakoś bardziej ten serwis Yodest stribe.org wypchnąć do przodu, żeby po prostu jak najwięcej treści było opisywanych. I bardzo dobrze.
4: Też tak, myślę, że bardzo dobrze. I jeżeli już jesteśmy przy takich, no nie wiem czy nowościach, ale odgrzebywaniu poniekąd starych rzeczy, które jakoś nam są nowe, to również jest nowość a propos serwisu Era. To się nazywa?
0: Era, chyba Era to się czyta, ale pewien nie jestem, szczerze mówiąc. Chodzi w tym wszystkim o to, że serwis, który działa, może przybliżmy, czym ten serwis tak naprawdę jest. Jest on odpowiednikiem angielskim, amerykańskim serwisu Be My Eyes. Różnica jest taka, że pracują tam profesjonalne, wytrenowane osoby. Oni przechodzą przez jakiś taki kilkutygodniowy trening, jak z osobami niewidomymi postępować, co należy robić, w jaki sposób należy podpowiadać, jak to najlepiej zrobić, ale też podpisują dość restrykcyjne umowy z tą firmą dotyczące prywatności, no że nie wolno im wynosić pewnych danych i tak dalej. No i ten serwis był do niedawna serwisem w pełni płatnym, teraz jest serwisem w pewnej części darmowym, bo można sobie 5-minutowe rozmowy za darmo wykonywać. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy to jest tak naprawdę w jakimś limicie czasowym, bo w niektórych materiałach prasowych było podane po prostu 5-minutowe rozmowy, w innych materiałach prasowych było podane, że darmowe rozmowy każdego dnia i wynikało z tego, jakby to było 5 minut na dzień. Ale jak to tak naprawdę jest i ile tego tak naprawdę jest, tego mi się nie udało potwierdzić, nie udało mi się do tego dojść. Teoretycznie promocja ma limit, teoretycznie tylko dla krajów, w których firma działa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada i chyba coś jeszcze.
2: Nowa Zelandia.
0: Praktycznie, tak, bardzo możliwe. Praktycznie jednak niekoniecznie, jednak się da. Co musimy zrobić? Musimy sobie znaleźć stronę, która oferuje nam numery telefonów w danym kraju, bo aplikacja jest dostępna w App Store, w polskim App Store. Nie musimy tworzyć nowego Apple ID w innym kraju, bo są takie aplikacje, gdzie musimy, tutaj nie. Nie musimy nawet posiadać VPN-a, możemy się łączyć z polskiego adresu IP. Wszystko działa dobrze. Jedyne, czego potrzebujemy, to właśnie numer telefonu. Są takie narzędzia, są takie strony, gdzie po prostu wchodzimy, mamy listę jakichś numerów, które ta strona posiada.
2: No ty tu, Mikołaju, podałeś taki przykład smsrecejwefre.com, bo zdaje się, że z tego korzystałeś i to faktycznie działa.
0: I to faktycznie działa, mogę potwierdzić. Jedynie co, no to polecam w polu e-mail jednak utworzyć sobie i podać jakiś adres e-mail, który nie jest naszym głównym i codziennym adresem e-mail, no bo to przy takich stronach nigdy nic nie wiadomo, czy nie zaczną nam czasem wysyłać jakiegoś spamu, ani innych podobnych rzeczy. No ale jak już taki e-mail na tej stronie podamy, dostaniemy na maila linka, ten link prowadzi do dashboarda, czyli takiej naszej strony głównej, bo tak właśnie odbywa się logowanie, podajemy maila i klikamy w linka w mailu i link w mailu jest właśnie takim linkiem logującym, uprawniającym nas do wejścia na daną konkretną stronę, nie ma tu żadnego hasła, nie musimy nic pamiętać, po prostu podajemy maila, klikamy i już. Jak już wejdziemy, mamy do wyboru listę krajów, tam wybieramy Stany Zjednoczone, mamy ileś tam numerów, wybieramy sobie jakiś losowy numer, najlepiej nie wybierać pierwszego, nie wiem w sumie w jakiej kolejności one się będą pokazywać, ale podejrzewam, że może być tak, że ten już na przykład będzie zajęty, więc bierzemy sobie tam któryś ze środka i mamy podany numer, odpalamy aplikację Eira, klikamy utwórz konto, podajemy ten numer, dostajemy informację, że proszę wpisać czterocyfrowy kod weryfikacyjny, który został wysłany SMS-em. Wciskamy w przeglądarce F5, czyli odśwież. Szukamy SMS-a, przepisujemy kod. Tu ważna rzecz. Aplikację po rejestracji należy ubić i uruchomić jeszcze raz, bo ona nie załapie od razu, przynajmniej u mnie nie załapała, że jest coś takiego jak darmowy plan i mnie prosiła o zupgrade'owanie się i kupno płatnej wersji płatnego planu, ale po restarcie,
4: no tak, ale
0: po...
4: To...
0: Tak.
4: Może,
0: i
4: może
0: aplikacja działała, udało mi się wykonać połączenie, da się to zrobić, nie jest to trudne. Jeżeli znają Państwo język angielski, można, da się.
2: No, no właśnie, bo to jest ważne, że w języku angielskim też nam jest świadczona pomoc, więc trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli ktoś angielskiego nie zna i nie będzie wiedział za bardzo, jak o tę pomoc poprosić, ani nie będzie w stanie zrozumieć odpowiedzi, no to no nie jest to opcja dla niego, ale myślę, że edukacja już jednak w Polsce także na jakimś tam, powiedzmy, poziomie stoi, że z tą znajomością języka angielskiego nie jest u nas chyba aż tak najgorzej, że jakoś się dogadamy. A przy okazji, to ja przypominam, że również jest pomocne Oko Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jako też taka aplikacja, z której można korzystać, zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa, gdzie też są osoby, które podpisują stosowne deklaracje i też to nie jest tak, że to są osoby przypadkowe, to są pracownicy naszej fundacji, instytucji stowarzyszonych.
4: Więc... Zdaje się, że aplikacja jest darmowa,
2: tak,
4: znaczy korzystanie
2: jest,
4: z aplikacji.
2: Jest darmowa, korzystanie z aplikacji jest darmowe.
0: Tylko
2: nie
0: czy
2: ponosi
0: ja się nie mylę, czy tam nie było godzin podanych
2: tak,
0: kiedyś?
2: Tak. No,
4: tylko
2: wtedy,
4: kiedy
2: w godzinach pracy. I to jest, wiadomo, ograniczenie pewne, bo wiadomo, że no po wieczorną porą ani nocną nikt tam tego połączenia nie odbierze. Ale w dzień myślę, że można próbować i jakieś takie cokolwiek bardziej newralgiczne kwestie również załatwiać za pośrednictwem aplikacji Pomoc na Oko.
3: Korzystał ktoś kiedyś z takich aplikacji z was?
2: Ja z Bima Jajsa wielokrotnie.
4: Ja też.
2: Oczywiście.
4: Ale z Pomocnego Oka jeszcze nie.
2: Znaczy,
4: mi się przypominało za późno.
2: Ja z Pomocnego Oka też korzystałem parę razy, aczkolwiek chociaż bardziej muszę powiedzieć, że w ramach testów niż czegokolwiek, bo tak się zawsze jakoś zdarzało, że jak potrzebowałem pomocy, to zwykle potrzebowałem jej o jakichś dziwnych godzinach.
4: Co, no tak, dokładnie tak, tak samo miałem, także no jakoś tak to jest. Ale a propos jeszcze jakichś takich nowości programowych, Mam jeszcze dwie nowości związane z czytnikiem
2: NVDA.
4: Danym, dość często NVDA, czy NVDA. Dwie nowości są następujące. Po pierwsze, NVDA, teraz powiem coś, co pewnie i tak większość osób nie zrozumie. Przechodzi na Pythona trójkę. Czyli innymi słowy, troszeczkę zmienia organizację swoją programistyczną, a co za tym idzie, i to rzeczywiście może być jakby ważne dla niektórych osób, niektóre wtyczki mogą przestać działać w wersji 2019.3.
2: Czyli następnej wersji, która ujrzy światło dzienne. Bo tak w ogóle.
4: Stabilnej.
2: Stabilnej, bo tak w ogóle z takiego typowo technicznego punktu widzenia.

0: wersjach testowych posiada wersję na Pythonie 3, no ale tak jak wspomniałeś, Tomku, no nie wszystkie dodatki są kompatybilne. Taką największą niewiadomą, co do której no, nikt nie wie jeszcze, co w ogóle będzie i jak to będzie wyglądało, bo się oficjalnie panowie jeszcze nie wypowiedzieli w żaden sposób. Tak. Nie widziałem w każdym razie żadnej informacji oficjalnej na ten temat, zresztą od nich to ciężko wydobyć coś oficjalnie. To są panowie, którzy no, wzięli także i między innymi moje pieniądze na stworzenie dodatku NVDA Remote. Bardzo fajny dodatek, tak. Fajnie działający, ale jednak czasem...
1: O ile działa, ale jednak
0: czasem trochę poważniejszego traktowania ludzi, którzy no, zapłacili im, jednak można było oczekiwać, bo to ja już mówiłem niejednokrotnie, że... No,
1: to się zgadza, bo nie wzięli za to małych pieniędzy.
0: Oczywiście, że nie. Także...
2: Jak ja znam społeczność NVDy, to ja podejrzewam, że po prostu jeżeli...
1: Nie, oczywiście, że ktoś tak. Prędzej czy później ktoś to zrobi. Tak, ktoś tylko to zrobi. Fajnie by było, ktoś żeby to, to było oficjalnie, a nie, że ktoś coś.
2: Nie zdziwię się, jeżeli już to ktoś zrobił.
1: Też się nie zdziwię, tylko to jest...
2: Zresztą w wersji czyli nie syntezator. Do końca legalnej... Tak, został na nową NVDę przepisany już chyba ze 4 razy. Ja widziałem kilka wersji od kilku osób, gdzieś mi się przez Twittera przewinęły linki.
1: A że wtyczka NVDA Remote jest bardzo znana, więc ja jestem niemal pewien, że to wcześniej czy później ktoś przepisze. No tylko fajnie by było mieć oficjalne tak, wsparcie tej wtyczki.
0: Tylko wiecie,
1: po prostu.
0: To jest też kwestia taka gdzieś tam powiedzmy również i bezpieczeństwa i rzeczy podobnych. No, jeżeli my sobie wykorzystujemy tę wtyczkę tak w domowym zaciszu i gdzieś tam świadczymy wsparcie komuś, znajomemu, no to jest rzecz jedna, ale jeżeli jednak pracujemy na tym mimo wszystko, gdzieś tam czy w jakiejś firmie, czy większej, mniejszej, a też się takie sytuacje zdarzają, no to jednak mimo wszystko chciałby człowiek liczyć na to, że zostanie potraktowany w miarę po ludzku i że dostanie coś oficjalnego, a nie, że ktoś coś zrobi i tak naprawdę teraz trzeba by było przeglądać ten kod, bo nie wiadomo kto to jest, a już historia NVDA zna przypadek, gdzie ktoś zrobił dodatek i tam były jakieś brzydkie rzeczy.
1: Jakieś problemy i tak. To takie nie są problemy.
0: Tak.
1: I generalnie z niektórymi dodatkami rzeczywiście może być problem. Natomiast jest jeszcze drugi news, tym razem nieco bardziej przyjemny tak ogólnie, bo... NVDA w przyszłości ma otrzymać
2: wizualny framework, czyli tak naprawdę opcje dla zarówno samego NVDA i twórców dodatków do tworzenia jakichś obiektów na ekranie, niekoniecznie nawet w oknach samej NVDy, ale jakby na innych obiektach, gdzieś tam w systemie, gdzie bądź, gdzie NVDA chce. Co to da nam jako użytkownikom? A da nam wbudowaną i dobrze działającą, lepiej podobno w jakimś sensie niż nawet obecny dodatek, kurtynę, czyli po prostu będziemy mogli jednym skrótem wyłączyć sobie ekran w komputerze, zrobić go po prostu czarnym. Jeżeli komuś zależy na prywatności, korzysta często z laptopa na przykład gdzieś,
1: znaczy,
2: nie
1: wiadomo,
2: chce, żeby ludzie mu
1: patrzyli. Są osoby, którym to po prostu jest potrzebne i to będzie zrobione trochę lepiej.
2: I to będzie zrobione trochę lepiej. Druga rzecz, która będzie zrobiona, wszelkie kursory NVDA, czy to na przykład fokus na stronie, jak przeglądamy sobie w tym trybie zwykłym, trybie przeglądania jakąś stronę, czy to gdzieś ten kursor w nawigacji obiektowej, one będą mogły być reprezentowane w sposób graficzny na ekranie, czyli na przykład my sobie czytamy na stronie tekst i obecnie osoba widząca zadaje bardzo ważne pytanie, więc
0: ale gdzie ty jesteś?
2: I mi się to bardzo często zdarzyło,
1: ale jest jeszcze drugie, czyli pomoc widzącym deweloperom. Tak. Bo będzie można na przykład stworzyć dodatek, który na przykład wyświetla gdzieś nam, to kiedyś było, ale chyba jakoś nie bardzo to zaczęło działać, wyświetlać na przykład to, co mówi syntezator, bo pamiętajcie, że osoby widzące jednak są zdecydowanie zwolennikami

0: i tekstu obrazu czytanego niż mówionego. I po prostu, no, jeżeli deweloper dostanie narzędzia, które ułatwią mu tworzenie aplikacji dla niewidomych, to po prostu prawdopodobnie tych aplikacji dostępnych będzie więcej.
1: Słuchajcie,
0: po prostu zwyczajnie.
1: Bo nie wiem, czy wiecie, ja teraz nie podam nazwy, bo najzwyczajniej w świecie jej nie pamiętam, ale nie wiem, czy wiecie, że to jakieś chyba taka poboczna działalność VFO, czyli producentów między innymi JOS-a, to jest narzędzie, za pomocą którego deweloperzy mogą sobie testować dostępność i właśnie robi to, o czym Tomku wspomniałeś, czyli wyświetla historię mowy, pokazuje to, co tam się dzieje w tym czytniku ekranu. Jak osoba niewidoma widzi dany element na stronie internetowej czy w jakiejś aplikacji. Mało tego, jest też jakieś takie narzędzie czy usługa, którą można sobie zintegrować na zasadzie testów w trakcie wytwarzania aplikacji. Że po prostu, czy aby
2: ale
1: na pewno.
2: Jest tylko na JOS-a.
1: Tak, to znaczy to wykorzystuje silnik JOS-a. To wykorzystuje silnik JOS-a, a co za tym idzie? Oczywiście to kosztuje, tak? No przecież. Więc jest szansa na to i myślę, że szansa całkiem duża, że także i deweloperzy będą mogli stworzyć sobie na bazie NVDA narzędzia, za pomocą których będą nawet i w automatyczny w pewnym sensie sposób testowali dostępność swoich aplikacji czy stron internetowych. Mm. Bo to jest potrzebne, po prostu potrzebne.
2: Tak, bo oni bardziej będą rozumieć po prostu, o co w tym chodzi. Dokładnie. I dlaczego to jest takie potrzebne.
0: Tak.
3: Ale co jeszcze ta właśnie wizualna opcja w NVDA ma dać? Będzie jakaś integracja NVDA z powiększalnikiem, będzie jakaś lupa w NVDA-u i też oczywiście to wszystko będzie dostępne dla dodatków, a wiadomo, wyobraźnia deweloperów jest nieograniczona i ciężko przewidzieć, co społeczność wymyśli i na jakie fajne pomysły wpadnie. Tak jeszcze mówiąc o zmianach w NVDA-u, o Pythonie 3, o właśnie opcjach wizualnych, nasunął mi się jeszcze jeden projekt, który też jest gdzieś prowadzony. Nie wiem, na jakim on jest etapie i kiedy to ma w końcu trafić do NVDA. W każdym razie są jakieś już większe kroki prowadzone do tego, o czym mówiło się przez ostatnie kilka lat, czyli tak zwany Great Speech Refactor. Chodzi o przebudowanie całego mechanizmu mowy dla NVDA, po to, aby można było zrobić z nim parę ciekawych rzeczy. Od na przykład, jeżeli będzie jakiś błąd w tekście, to podczas czytania słowa z błędem będzie można otworzyć jakiś ton i go i je, powiedzmy, podkreślić. Bo teraz mamy oczywiście te dźwięki podczas pisania, ale no jak czytamy tekst, na przykład metodą czytaj wszystko, czy poruszając się linia po linii, no to słyszymy błąd, błąd, błąd. Co może no trochę irytować.
0: Trochę, tak, bo to jest po prostu. To koncentrować, tak, zwłaszcza jak czytamy tekst angielski, to co chwila jest słowo tak. Błąd polskie, tak, plus tak. Jeszcze coś. Innymi słowy, ten, jakby zmiany. Większa wiedza o tym, co w tej chwili jest czytane, to rzeczywiście czasem się przydaje, na przykład w zewnętrznych aplikacjach, nie wiem, jakichś grach, nie grach, gdzie na przykład po jakimś słowie powinna nastąpić akcja jakaś tam, albo cokolwiek takiego, bo teraz jest często tak, że jeżeli jest włączone czytanie przez czytnik ekranu, to gra sobie chodzi troszeczkę sobie, a czytnik sobie czasami, jeżeli to... Podejrzewam, że o to ci chodzi, tak? Że jakby będzie można robić
3: tak,
0: tego typu rzeczy.
1: Znaczy wiecie, przecież tak naprawdę powoli to wszystko...
3: Problem mamy się Elten boryka.
1: Powoli to wszystko dąży już do tego. Ja mam takie wrażenie i obym miał rację, że NVDA radzi sobie z interfejsami różnego rodzaju programów, czy w ogóle z komputerem, radzi sobie na tyle dobrze, że teraz można już powoli zaczynać zastanawiać się nad tym, co tu jeszcze więcej zrobić, bo przecież bardzo często padają takie argumenty, no dobra, to NVDA jakoś tam działa, wszystko jest fajnie, ale JOS ma tyle parametrów konfiguracyjnych i można go sobie dostroić jak tylko sobie chcemy. Więc można już, myślę, powoli zabierać się i za to, żeby też człowiek mógł sobie dostroić to, jak sobie ten NVDA chce i żeby ten program był w miarę możliwości jak najbardziej dostrajalny.
0: Zwłaszcza, że
1: obsługą
0: nowości bardzo fajnie zajęła się społeczność, tworząc wtyczki, bo przecież na dobrą sprawę to myślę, że większość w tej chwili funkcjonalności NVDA, które, no nie wiem czy większość z nas, ale na pewno większość z nas tu na audycji używa, to są właśnie wtyczki.
1: Oczywiście.
0: Bez wtyczek to te NVDA no byłaby taka słaba,
1: dlatego
0: powiedzmy sobie.
1: Dlatego też tak bardzo ważne jest to, żeby programiści, twórcy różnego rodzaju dodatków, no również odpowiedzialnie podeszli do tej migracji, która nas niebawem czeka. Ale tak zupełnie swoją drogą warto, myślę, mimo wszystko sobie gdzieś mieć, nawet jeżeli zdecydujecie się na aktualizację NVIDIA do nowszej wersji, to przynajmniej przez jakiś czas warto sobie gdzieś zachować tę przenośną kopię wersji poprzedniej, która tej, która się nie tak znowu dawno ukazała. I to będzie ostatnia wersja na Pythonie 2. I myślę, że warto ją sobie gdzieś stworzyć jako taką kopię przenośną.
0: Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, choć mam nadzieję, że NV Access zrobił coś takiego, co zrobił w przypadku Windowsa XP. To znaczy na Windowsa XP działa NVDA w wersji maksymalnie tam 2017, tam chyba 3, i ona zdaje się, że ciągle jest do pobrania i mam nadzieję, że tak samo będzie w wersji 19.2.
1: Ja też.
0: Ale zobaczymy. No w każdym razie tak czy tak powinno to być.
1: Przez ordyny zawsze teraz ubezpieczony.
3: Ale jedna rzecz, która myślę, że na pewno przestanie działać po tej aktualizacji i podejrzewam, że tego nikt już nie poprawi, to są wokalizery w wersji jeszcze od Tyflotechni i wersji od tej portugalskiej firmy, nie wersji od Code Factory, tej obecnie sprzedawanej, a tej poprzedniej. Bo ja na przykład gdzieś tam korzystam jeszcze z czasem, rzadko bo rzadko, ale czasem korzystam z Agaty, czyli wokalizera starego w wersji nie Expressive, a zwykłej. No i tego Code Factory, nawet jak ja kupię tę nową licencję, bo to chyba nie ma za bardzo nawet opcji upgrade'u, to tego Code Factory nie oferuje. A wiem, że wokalizerów trochę osób używa, dużo osób w wersji legalnej,
2: tak,
3: część osób
2: się.
3: W wersji mniej. I no, będzie trzeba się przesiąść, kupić sobie
2: tak,
3: tę nową licencję.
2: Tak, to będzie
3: trudne. Jeżeli już. A ta wersja Code Factory, jeżeli o licencję chodzi, to nie jest zbyt przyjazna. Bo tam
1: kwestie jest autoryzacja.
3: Aktywacji. Tak, jeżeli nam się komputer zepsuje, bądź na przykład, nie wiem, dysk twardy padnie, no to licencja przepada. Jeżeli nie mamy jakiś dłuższy czas dostępu do internetu, to też licencja ma problem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak. I tym niezbyt radosnym akcentem wydawałoby się, że jest koniec, ale ja was zaskoczę, bo to nie jest jeszcze koniec audycji. Bo został jeszcze jeden temat, którego nie wpisałem i zostało jeszcze pytanie od słuchacza, na które nie odpowiedzieliśmy.
1: To odpowiemy, jak damy
0: radę. To odpowiemy, natomiast może najpierw jeszcze ten temat, bo będzie dość krótko, mam nadzieję, a potem pytania, choć mam wrażenie, że na przyszłość warto by pytaniami zająć się tak w ogóle, myślę, na początku audycji, bo podejrzewam, że najbardziej to interesuje słuchaczy, bo odpowiedzieć na ich pytania. Ale no tak dzisiaj wyszło. W każdym razie, temat, o którym chciałem powiedzieć, to iTaxi, które ostatnio przeprowadzało testy wśród osób niewidomych. Ja byłem też między innymi osobą, która tę aplikację testowała. Aplikacja jest w miarę dostępna, choć są pewne rzeczy niedostępne w tej aplikacji. Jak na przykład wybór, przynajmniej w Androidzie, nie wiem jak w iOSie, na przykład wybór czasu przyjazdu, jeżeli chcielibyśmy, żeby iTaxi. iTaxi to jest no, taksówka, można powiedzieć, aplikacja taksówkowa.
1: Do zamawiania taksówek. Trudno,
0: do zamawiania taksówek. I to są z tego rzeczywiście taksówki.
1: To nie jest Uber.
0: Które, to nie jest Uber, to jest parę oczek wyżej i drożej. W każdym razie, i działa to tylko w niektórych miastach.
1: Dokładnie.
0: W każdym razie,
3: Propos Ubera też się przez Facebooka ostatnio przetoczył post, że uwaga niewidomi, nie korzystajcie z Ubera, bo tam jeżdżą sami Ukraińcy i jest problem po prostu z porozumieniem się, bo nie do końca znają język polski, ciężko ich znaleźć i ciężko im wytłumaczyć, że
0: to nie znaczy...
3: jesteśmy osobą niewidomą z białą laską i tak dalej.
0: To znaczy tak, dość dobrze znam ten problem, natomiast z tego co wiem, Uber od jakiegoś czasu prowadzi jakieś lekcje polskiego dla kierowców, bo to jest chyba nie tylko niewidomych problem, ale w ogóle ludzi, którzy zamawiają Ubera. Tam w ogóle się robią różne dziwne rzeczy w Uberze i generalnie...
1: Generalnie co z tej dyskusji, bo widziałem też te dyskusje na Facebooku, to tak jeszcze myślę, że warto po prostu tak czy inaczej informować kierowcę, że jesteśmy osobą niewidomą i że jesteśmy z białą laską. Tak czy inaczej. Czasem się ponoć zdarza, że wtedy kierowca anuluje przejazd, no ale dobrze, no to trudno, to jest jakby jego
0: problem.
1: Wolę
0: anulować przejazd niż powiedzmy... Władować się w jakieś dziwne problemy, bo
1: oczywiście,
0: tak się niestety zdarzało.
1: Oczywiście,
0: i tak,
1: że
0: tak zapłacić jakieś tam coś. No w każdym razie, wracając do iTaxi. iTaxi jest w miarę dostępne, natomiast co ciekawe, bo niedawno miałem kilka kursów aplikacji i wychodzi na to, że niestety, ale lepiej mieszkając niekoniecznie w dużym mieście, tylko w mniejszym, na przykład koło Warszawy, tak jak ja mieszkam koło Warszawy, lepiej czasami jest namawiać kurs nie przez aplikację, tylko przez stronę. Dlaczego? Bo pewnych informacji w aplikacji po prostu nie ma. I tu nie chodzi o jakieś informacje dla nas, dla niewidomych, ale informacje potrzebne dla wszystkich, również dla kierowców. To znaczy, największy problem jest w tym, że niektórzy kierowcy mają licencję tylko na jakąś strefę, na przykład na Warszawę. I taki kierowca może odbyć kurs z Warszawy do miejscowości podwarszawskiej lub z miejscowości podwarszawskiej do Warszawy, ale nie może odbyć z miejscowości jednej podwarszawskiej do drugiej podwarszawskiej miejscowości. I jest wtedy problem, bo musi włączyć licznik w Warszawie i najczęściej wyłączyć również w Warszawie. Czyli zanim do nas dojdzie, włącza licznik i jak już nas zawiesie, to jedzie do Warszawy i dopiero wyłącza licznik i my za to wszystko płacimy. To jest rzecz pierwsza. A natomiast są czasami takie tacy kierowcy, którzy mają właśnie te kursy, mają licencję na jakąś tam miejscowość podwarszawską i wtedy nie ma problemu w zasadzie, albo jest problem mniejszy znacznie.
2: A czy jest to jakoś zaznaczone na tej aplikacji?
0: Nie ma zaznaczonego tego na aplikacji i mało tego.
2: Stronie?
0: To znaczy na stronie podejrzewam, że też. Trzeba dzwonić, bo firma iTaxi ma takie informacje, ale one nie są dostępne w aplikacji. To jest raz. Natomiast, co najciekawsze, kierowca, jeżeli na przykład, bo można przez aplikację zamówić kurs bez informacji dokąd. Czyli ja powiedzmy zamawiam kurs skądś i jadę sobie dokądś. I teraz kierowca oczywiście nie wie, gdzie ja jadę, ale jeżeli zaznaczę, dokąd jadę, to uwaga, kierowca również tego nie wie. Kierowca, gdy podczas zamawiania kursu, nie wie, gdzie jedzie klient. I teraz miałem taką sytuację, że kierowca się zdenerwował, bo się okazało, że jadę właśnie z miejsca, w którym nie ma licencji, do miejsca, z miejsca, w którym nie ma licencji, do miejsca, w którym nie ma licencji. I on się ten dowiedział, kiedy wsiadłem mu do samochodu. I teraz on dzwonił do iTaxi, co on ma z tym zrobić i w zasadzie cały kurs, to była wielka kłótnia z agentem iTaxi pod tytułem, co mam zrobić z klientem. Także no takie rzeczy niestety, niby porządna firma, ceny przyzwoite, samochody całkiem fajne, często hybrydowe i tak dalej, a jakieś dziwne takie rzeczy tam się zdarzają, także no niestety nie tylko uwaga na Uber, ale również uwaga na iTaxi. Mm-hmm. Także to taki no niezbyt jeszcze drugi pomyślny temat, no zobaczymy co będzie z pytaniem od słuchaczy. Pytanie do użytkowników, od razu mówię, iOS-a. Dzięki za nową audycję, jest super. Dziękujemy.
1: Cieszymy się.
0: Co do opisywania zdjęć na Chromie, jest to super sprawdzone. U mnie to działa rewelacyjnie. Windows 7 i jest OK. Mam tylko jedno pytanie. To tak a propos tego, co mówiliśmy jeszcze w poprzedniej audycji, czyli rozpoznawania zdjęć w Chromie automatycznym. Czyli jak widać, tutaj jakiś odzew jest. Mam tylko jedno pytanie dotyczące aplikacji Sync AI. Od pewnego czasu gadacz opisuje mi w języku angielskim. Przed aktualizacją do najnowszej wersji mówił po polsku. W razie możliwości proszę o poruszenie tego problemu. Wiem, że to nie tylko u mnie taki problem wystąpił. I tę wiadomość napisał Grzegorz. Czy odpowiem coś Grzegorzowi?
3: Ja właśnie kwestii nie rozumiem, bo Sync AI nigdy po polsku
1: wiesz co?
3: Chyba nie działa.
1: Chyba chodzi o to, jaką syntezą, Mikołaju. Bo na iOSie mamy dwa języki. Język polski ten i polski możemy sobie jeszcze dodać jakby na pokręt.
0: I domyślny polski tak. I polski.
1: Tak, tak.
0: Polski,
1: tak,
0: polski, domyślny.
3: Domyślny język polski to jest język polski, jak aplikacja nie deklaruje, a jak aplikacja mówi ja jestem angielska, niemiecka, rosyjska, to jest język angielski, niemiecki, rosyjski.
1: I zdaje się, że trzeba sobie po prostu wymusić na pokrętle ten język polski i wtedy będzie to mówiło polską syntezą. Bo tam po prostu chyba ktoś zadeklarował język angielski w aplikacji. Skądinąd słusznie, ale nie każdemu to może odpowiadać, więc po prostu trzeba sobie
0: przestawić. Zwłaszcza jeżeli czyta polskie teksty, no bo nie oszukujmy się, u nas w Polsce, no bo tak naprawdę myślę, że większość osób będzie aplikację używało do czytania polskich tekstów polskich banknotów ewentualnie. Bardzo rzadko do rozpoznawania scen, gdzie jest ten język angielski.
1: Owszem. I interfejs, powiedzmy, no okej, jest w języku angielskim, ale no, ja się osobiście bardzo przyzwyczaiłem do czytania tekstów polską syntezą,
0: syntezą, dokładnie to samo mam.
1: To jest wiadomo, że to jest źle, że tak się nie powinno tego robić, ale ja tak mam i się raczej nie przyzwyczaję do czegoś innego.
0: Powinno, nie powinno, ja wiem, to chyba zależy od podejścia.
2: Myślę, że to po prostu kwestia.
1: Nie powinno się dlatego, że no, nie uczysz się wymowy. Przy okazji, ale się uczysz mniej więcej pisowni.
0: Ale uczysz się pisowni, Anglicy i Amerykanie mają duże problemy. Niewidomi przynajmniej.
3: Drugie ekstremum, czyli właśnie używanie tylko angielskiej syntezy, a polskiej wcale, to też nie jest dobry pomysł, bo ja znam taki przypadek.
1: Ja
3: no
1: też.
3: I różnie to się kończy, jeżeli chodzi o pisownię.
1: Ja też.
0: Tak. Także no cóż. To chyba w zasadzie tyle. Nie pamiętam, żeby ktoś miał jeszcze jakieś pytanie czy temat. W komentarzach chyba nic się z tego, co pamiętam, nie działo takiego.
1: Wydaje się, że nie. Nie dzwonił nikt do nas, a mógł, bo telefon był cały czas aktywny.
0: Ale nie powiedzieliśmy.
1: Może dlatego. Ale w każdym razie możecie do nas napisać maila na tyfloprzeglad@gmail.com. tyfloprzeglad@gmail.com.
0: Tak jest. I oczywiście można również komentować audycję i na pewno te komentarze
1: będziemy... ktoś do nas dzwoni.
0: Tak.
1: Czyli jednak trzeba mówić, słuchajcie.
0: Trzeba mówić.
1: Trzeba mówić. No to dobrze, odbieramy. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, dzwoni do nas chyba Maciek, ale Maciek to jest gdzieś w miejscu, gdzie zasięg jest bardzo kiepski, mam takie wrażenie, bo po raz kolejny.
4: Słychać?
1: Słychać cię, tylko słychać cię, Maćku, tylko chyba znowu, jak to mówią, nie masz pola za dobrego. Halo?
3: I już nie słychać.
0: Chyba pole się skończyło.
1: Tak, pole się zdecydowanie skończyło. No widzicie, ja mówię, że już jesteśmy w tak dobrze pokryci różnego rodzaju sieciami mobilnymi, a to okazuje się, że to problem.
0: Różnie to z tym bywa.
1: Tak. A szkoda.
0: No dobrze, cóż, może chwilę w takim razie poczekajmy jeszcze na telefon, a ja w tym czasie, powiem, że no, mam nadzieję, że będziemy mogli audycję publikować co tydzień, bo już kilka nawet osób chciało, żeby to było co tydzień, nawet żeby to było krótsza co tydzień, to myślę, że jest dobry
1: pomysł,
0: bo rzeczywiście tych tematów przez dwa tygodnie naprawdę nazbierało się sporo i audycja trwa prawie 2 godziny i nie każdy jest w stanie słuchać takich długich audycji, czemu się absolutnie nie dziwię. Także myślę, że no taka niecała godzinka na tydzień.
1: Spróbujemy co tydzień, może się uda.
0: Może damy radę, no spróbujemy w każdym razie.
1: Tymczasem mamy telefon ponownie, może Maciek znowu próbuje się do nas dodzwonić.
4: Tak, ja myślę, że już problemy techniczne zażegnane.
1: I jest elegancko.
4: Tak, to dobrze. Ja dzwonię w zasadzie z takim szybkim pytaniem w zasadzie do ciebie, Michale, odnośnie, albo nie, inaczej. Jeżeli chodzi o te nieszczęsne AirPodsy i wybieranie to nowe, jeżeli chodzi o infolinię.
1: No.
4: Otóż u mnie to działa.
1: Wiesz co? A powiem ci tak, u mnie to też raz zadziałało, ale potem już nie chciało.
4: No u mnie generalnie to działa praktycznie zawsze. I teraz pytanie, czego to jest kwestia? Generalnie to nijak nie odpowiada?
1: Nijak nie odpowiada. Nie, po prostu ja wpisywałem kod i najzwyczajniej w świecie nie chciało to zadziałać. W ogóle. Po prostu, że nie rozpoznano kodu. Proszę podać jeszcze raz.
4: Ciekawie. A próbowałeś może resetować w ogóle sprawki? Ustawienie jako takie?
1: Wiesz co, nie. Tego akurat nie próbowałem.
4: Bo nawet, wiesz co, nawet nie rozparowywać i parować ponownie, tylko właśnie reset.
1: Tylko reset zrobić. A to jest, wiesz co, to jest ciekawa opcja. I dobrze, że to działa. Dobrze, że mówisz, że działa, bo ja się też powiem szczerze, zdziwiłem, że jest taka sytuacja, ale no cóż.
4: U mnie zadziałała w innym przypadku, jeżeli chodziło o głośność. Coś się pewnego pięknego dnia po prostu pokrzaniło, jeżeli chodzi o maksymalną głośność odsłuchu ze słuchawek i nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, no ale postanowiłem intuicyjnie zresetować, no i wszystko wróciło do normy. Także no spróbuj sobie, jeżeli będzie działało, no to
1: A, no
4: fajnie.
1: To dobrze. To dobrze, że jednak to tylko u mnie wystąpił jakiś problem, a nie jest to jakiś taki globalny kłopot.
4: Jeszcze w trakcie audycji sprawdzałem, żeby też tutaj nie podać czegoś. I też może być kwestia ewentualnej wersji oprogramowania.
1: Z ciekawości, których AirPodsów używasz? Której
4: jedyneczki.
1: Wersji? Aha, okej.
4: Jedyneczki. Mhm. A tak odnośnie jeszcze tej całej dyrektywy, tych przepisów, które wchodzą od 14 września, no to się cieszę, że powiedzmy to, bo były wątpliwości, jeżeli chodzi o tego Apple Pay'a i tak dalej, czy to będzie działać. Dobrze, że będzie działać, jeżeli, to znaczy nie trzeba będzie tego PIN-u podawać. Tak samo jak w przypadku tam innych, powiedzmy, smartwatchy typu tych Garminów i tak dalej, więc dobrze, że to zostało potwierdzone, że działać będzie. Bez zmian. W przeciwieństwie niestety do Google Pay'a, że niestety no, trzeba ten PIN będzie podawać. No i jeszcze z takich ciekawostek, Revolut też się dostosowuje do tych wytycznych różnych, też trzeba teraz będzie w internecie podawać w ramach zabezpieczenia 3D Secure, trzeba będzie też podawać właśnie kod, tyle że nie SMS, a push z aplikacji, więc to.
1: Aha. To jest w ogóle taka moja refleksja, że dzięki tej dyrektywie to tak naprawdę wyrzucamy dwa dla nas najmniej dostępne rozwiązania, czyli karty z drapki i też tokeny, które kiedyś były popularne. No i ani z jednego, ani z drugiego nie bardzo w bezpieczny sposób dało się korzystać w przypadku braku wzroku. Także no tak przy okazji podejrzewam, że raczej twórcy tej dyrektywy nie mieli akurat tego na myśli, żeby nam pomóc, tylko bardziej,
0: ale
1: żeby było to bezpieczne,
0: ale poprawiło.
1: Przy okazji. I super.
4: A tu się tak zrobiło. No i bardzo dobrze, no bo to jednak. Tak. A jeszcze jedna kwestia a propos uwaga na Ubera. No cóż, właśnie bardzo pomaga informowanie kierowców o tym, że jest się niewidomym, bo to jest taka swego rodzaju autoselekcja, można by rzec. No, bo jeżeli taki anuluje przejazd, a inny przyjmie, powiedzmy, no to już ten przejazd będzie też na poziomie i tak naprawdę bardzo rzadko mi się zdarzyło, żeby po tym, jak poinformuję kierowcę właśnie o byciu niewidomym, żeby się przejazd jakkolwiek nie udał. Za to niestety zdarzyło się parę przejazdów, że kiedy kierowca nie dostał informacji, bo też jechałem z kimś widzącym, no to niestety ten poziom już był niższy, także no myślę, że tutaj rzeczywiście, jak zostało wcześniej wspomniane, warto po prostu informować o tym i to jest taka swego rodzaju autoselekcja, także.
0: A co ciekawe, bo to rzeczywiście może być jakiś taki, jakiś plus tej całej sytuacji, tego szaleństwa.
2: Tylko że czasem...
4: Tak, a niektórzy generalnie sobie też bardzo fajnie radzą. Też mnie spryt kierowców tak, taka zaradność generalnie, że nawet jak rzeczywiście jest sobie Ukrainiec i nie rozumie tego polskiego, przepuści sobie info przez tłumacza Google i potem on w zasadzie typu pół po angielsku czy jakoś tam i...
0: Ja się zastanawiam nad inną rzeczą.
4: Wie, o to chodzi.
0: Ja się zastanawiam nad inną rzeczą. Czy Uber obsługuje te całe emoji? Bo chyba tam jest jakiś znaczek niewidomego.
1: Teraz chyba został trochę bardziej uniwersalny. Teraz chyba został dodany nawet.
0: I może, no może gdyby tego użyć.
4: Być może. Tylko nie wiem, czy tam jest jakiś limit, jeżeli chodzi o... Aha, bo mówicie o wiadomości kierowcy, tak?
1: Tak, stricte? Tak.
4: Czy o imię, generalnie o oznaczenie profilu, jeżeli chodzi o imię.
0: O imię, bo... Znaczy o imię nawet, bo jeżeli by w imieniu wpisać emoji, takie od niewidomego, to ciekawe, czy by to przeszło.
4: Ciekawe. Chociaż, bo ja nie wiem, swego czasu próbowałem gdzieś w jakichś nawiasach dawać blind i ewentualnie, bo zależy gdzie powiedzmy byłem, jakoś tak uniwersalnie, ale nie wiem, czy tam czasem nie ma jakiegoś limitu, jeżeli chodzi o zmianę tych, powiedzmy, danych osobowych, jeżeli o imię nawet chodzi, bo za dwa razy mi się udało i tak dla eksperymentu chciałem jeszcze powiedzmy trzeci i chyba już mnie nie puszczało, więc nie wiem, czy tam przypadkiem jakiegoś limitu nie ma, więc no jeżeli by ktoś tą emocję znalazł i tak, no ja już chyba tego sprawdzić nie będę niestety. No, ale generalnie...
1: No tak, ale gdyby mieć właśnie tę emotkę, gdyby ją znaleźć, bo zdaje się, że właśnie symbole niepełnosprawności ostatnimi czasy weszły do
0: emoji. Tak,
1: to
0: chyba zostało dodane,
4: więc... Ja to próbowałem znaleźć i w symbolach gdzieś, i w aktywności, i w symbolach tam, gdzie jest pełno mężczyzn z piłką do koszykówki i różnych dziwnych tam rzeczy. I szczerze mówiąc, no nie wiem za bardzo w sumie, gdzie tego szukać, bo jakoś próbowałem i coś.
5: W Google.
0: To w Google to raz, natomiast może to jest temat na jakieś poszukiwanie dla następną audycję, może uda nam się to znaleźć.
1: Owszem, bo kiedyś to ludzie oznaczali to, że nie widzą za pomocą tej emotki takiej małpa zakrywająca oczy.
4: A w sumie nie głupie.
1: Kiedyś to voiceover tłumaczył małpka, która nie widzi zła, a teraz jest małpa zakrywająca oczy. Z kolei też była małpka, która nie słyszy zła i małpa zakrywająca uszy teraz jest.
4: Dobra.
2: Nie, no to w Google, w Androidzie jest małpka nie widzi po prostu. I...
0: Aha.
4: No tak. Aha, no ciekawie.
0: Okej.
4: Okay. A to tak, ja już będę powiedzmy kończyć, ale jeszcze taka wskazówka, jeżeli chodzi, jeżeli chcemy uniknąć też, no powiedzmy, czy nieporozumień, czy do... Brzydko mówiąc obcokrajowców, chociaż do nich nic nie mam, ale tak, no właśnie, jeżeli chcemy powiedzmy uniknąć problemu tak powierzchownie, to przynajmniej na terenie Krakowa warto sobie wziąć Uber Green, czyli te elektryczne auta. Faktem, że się troszkę za to więcej płaci, ale no tam póki co z moich doświadczeń wynika, że chyba, że to ja miałem szczęście, że raczej problemu nie będzie,
0: ale to jest...
4: przy chwili są bardzo...
0: Ale też z drugiej strony też nie każdego stać na takie elektryczne auto i podejrzewam, że jeżeli ktoś to ma, to podejrzewam, że w ogóle jest nie Uber Select, żeby wybierać, czy coś tego typu, czy generalnie te trochę droższe opcje, bo wtedy możliwe, że rzeczywiście też będzie jakaś taka selekcja, no bo niestety, najtańsza opcja to najtańsza opcja i to zawsze ma jakieś...
4: I to też się wiąże niestety z różnymi niedogodnościami, dokładnie. Dobra, słuchajcie, to ja tyle już tam czasu nie zajmuję, bo już się trochę tam robi późno. Także dzięki za to, że mogłem wziąć udział
1: również.
4: W dyskusji.
0: Dzięki również.
4: I ty, Michale, tam spróbuj sobie i tam, no właśnie.
1: Spróbuję i trzeba będzie poszukać emoji swoją drogą. Dzięki za telefon.
0: I o tym w następnej audycji też podejrzewam, powiadomimy, czy zadziałało.
1: Tak jest.
0: Mamy optymistyczny akcent i proponuję w takim razie tym w końcu optymistycznym akcentem zakończyć tę audycję. Audycja znowu kilkuosobowa i mam nadzieję, że tak już zostanie. Co najmniej kilka te osób, plus te, które dzisiaj nie mogły być. A dzisiaj byli Michał Dziwisz, który audycję zresztą realizował, była Katarzyna Ślipek, był Mikołaj Kołysz. No i ja, czyli Tomek Bilecki. Chyba nikogo nie pominąłem.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: No i cóż, i do usłyszenia może za tydzień.
1: Jak się uda. A miejmy nadzieję, że się uda. Do usłyszenia, trzymajcie się.
6: Był to Tyflo Podcast.
5: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Witam, tu Robert Hecyk, trzecia i ostatnia część pierwszego wydania Makosfery, poświęconego w całości doświadczeniom z telefonem iPhone 3GS produkcji Apple. Po dwóch tygodniach rozstaję się niestety z iPhone'em i z tego mojego niestety już wiecie, że telefon mi się spodobał i że przez te dwa tygodnie moje doświadczenia z nim są pozytywne. Zanim jednak przejdę do konkretów, przypomnę, że kontakt ze mną za pośrednictwem adresu internetowego makowisko.info@gmail.com. Zapraszam również na stronę makowisko.klangoblog.net. A na początek kilka odpowiedzi na pytania, jakie otrzymałem od Was oraz kilka uwag, które przesłaliście drogą mailową czy też innymi kanałami informacji. Otóż bodajże Mikrot zwrócił moją uwagę na to, że telefon pozostawiony z odblokowanym ekranem jest podświetlony przez cały czas i w związku z tym oczywiście następuje zużycie baterii. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja osobiście używam telefonu z włączoną funkcją kurtyna, czyli z wyłączonym ekranem, więc u mnie trudno by to było sprawdzić. Poza tym również nie byłem w stanie zaobserwować tego podświetlenia cały czas pozostającego. Po drugie, ktoś pytał o gesty przewijania trzema palcami. Z góry w dół, no i na obrót, oraz w poprzek. Jedne i drugie działają. Jeśli chodzi o te poziome, to na przykład przy przewijaniu pulpitu przewija się o jeden ekran. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o pulpit, od razu taka fajna rzecz, która mi się bardzo spodobała. Nawet przewijając pulpit, pewne stałe programy pozostają w tych miejscach, gdzie powinny być. Chodzi przede wszystkim o telefon, o program do obsługi poczty, o Safari i o iPod. One są umiejscowione w dolnym rzędzie.
1: Telefon, nowych rzeczy, jeden.
0: Od lewej strony.
1: Aby otworzyć.
0: Od lewej strony jest telefon. Dalej w prawo.
1: Mail. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Mamy program do obsługi poczty.
1: Safari. Stuknij dwukrotnie.
0: Przeglądarkę internetową.
1: iPod.
0: I iPoda.
1: Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: I niezależnie od tego, ja spróbuję przewinąć ekran, pulpit ten główny, przewinąć na drugą stronę.
1: Strona 2 z 2. Kontakty.
0: Tak, zaczęło się od kontaktów, tymczasem ja znowu szukam w lewym dolnym rogu.
1: Telefon.
0: I znajduję telefon.
1: Dwukrotnie, mail. Stuknij Safari. iPad. Stuknij dwukrotnie.
0: Te same aplikacje. Zmienia mi się górna część ekranu, owszem.
1: 12.32, rzecz na pasku. 12 cenne. Stuknij dwukrotnie.
0: Tak jest, One to Connect to taki program do obsługi telefonii VoIP, czyli Voice over IP.
1: Active Sonar.
0: Active Sonar prawdopodobnie, jeszcze nie zidentyfikowałem tego programu, ale on nie jest dostępny akurat, więc nie będę się nad nim zatrzymywał. Prawdopodobnie jest to taka sonda. Być może można ustalać odległość różnych rzeczy od iPhone'a.
1: 12 cen, Allegro i gazeta, no, dadu, dadu.
0: O tym trochę powiem dzisiaj. No w każdym razie tak wygląda ten pierwszy rząd, czyli już tam nie ma wiadomości, bo żeby dojść do wiadomości, musimy wrócić
1: strona 1 z 2.
0: Na pierwszą wiadomości. Stronę. Przewinąłem ją przy pomocy trzech palców. I teraz tak, jeśli mówimy o przewijaniu, to żeby przewinąć w lewo, trzeba przesunąć w prawo palcami. Możecie się dziwić, ale jak weźmiecie książkę do ręki, to jak chcecie znaleźć się na poprzedniej stronie, to przewracacie karteczkę w prawo. I znów, jak chcecie przesunąć się o kolejną stronę do przodu, to tak robicie, żeby tę kartkę przewinąć w lewo właśnie. Czyli bierzecie kartkę w książce i przekładacie ją na lewą stronę. Znajdujecie się na kolejnej stronie, czyli na tej, która zasadniczo byłaby w prawo, jeśli by tak dosłownie przewijać te kartki. W związku z tym tak to trochę pokrętnie wygląda, że aby przenieść się w prawo, trzeba palcami trzema przesunąć w poziomie w lewo. Przyznam szczerze, że jeszcze nie doszedłem specjalnie do tego, w jakich aplikacjach używa się przesuwania w górę i w dół. Na pulpicie nie, ale przy okazji, jak już jesteśmy przy tych gestach, to stuknięcie, pojedyncze stuknięcie trzema palcami
1: strona 1 z 2
0: określa nam, gdzie jesteśmy na tych stronach, po których się przemieszczamy. Gdyby tu było trzy strony, no to jeszcze więcej byśmy się dowiedzieli. Dobrze, to może tyle, jeśli chodzi o to przewijanie. Dalej jest kwestia pewnego błędu, jaki jest w tym oprogramowaniu, a dotyczy Spotlighta. Kiedy wchodzę do Spotlighta i zaczynam wprowadzać jakąś wyszukiwaną przez siebie frazę i wywołam to wyszukiwanie, to on po prostu wraca mi do początkowej strony. Zaraz wam to pokażę.
1: Szukaj ten iPhone. Pole tekstowe.
0: Edycja. Szukaj ten iPhone. Pole tekstowe.
1: Punkt stawiania na końcu.
0: Wchodzimy w to pole tekstowe. Co my tu możemy sobie znaleźć? No na przykład poszukajmy makowisko, czy gdzieś tutaj się znajduje w tym telefonie.
1: Duże B. Duże N. Duże E. Duże E. Shift. A. A. I. K. I. I. K. L. Usun. Usun. I. L. J. K. K. O. O.
0: No już po kilku pierwszych znakach
1: kurtyna włączona.
0: Zresetował nam się cały voice-over i nie wiemy, co jest
1: słowa.
0: Grane.
1: Znaki.
0: I nie wiemy, co jest grane.
1: Szukaj ten iPhone. Pole tekstowe. Edycja.
0: I więcej nie chcemy
1: wiadomo
0: ryzykować. Już wiecie, że Spotlight w obecnej wersji oprogramowania cierpi na taką właśnie chorobę. W tym nieszczęściu jest to szczęście, że voice-over nawet wtedy, kiedy coś mu się przytrafi złego, on się sam resetuje, wyłączy się i się włączy. Tak samo zresztą jak voiceover w Macu, w komputerach Macintosh. Jeśli ma się zawiesić, to on po prostu wywali się z pamięci i wraca do żywych po tam paru sekundach. Następny błąd, który chciałem wam zasygnalizować, dotyczy komunikacji USSD, chyba tak to się nazywa, a mianowicie tych wszystkich komunikatów, które są przesyłane przez sieć, kiedy generujemy jakieś polecenie. O ile zwykłe komendy kończą się odebraniem odpowiedzi typu, nie wiem, aktywowałeś pakiet, typu pozostało ci tyle a tyle minut, tyle a tyle złotych, to jeśli chcesz wejść, przynajmniej w sieci, której ja używam, kiedy wchodzę do biura obsługi klienta, to po chyba drugim poleceniu, jakby wejściu w głąb na drugi poziom, ja już przestaję móc czytać te komunikaty, które przychodzą. Być może jest to kwestia mojej nieumiejętności, ale ja nie potrafię pracować w tym biurze obsługi klienta, czyli w takim w stałej komunikacji tymi komunikatami USSD. Tyle odpowiedzi na pytania oraz spostrzeżeń błędów. Są jeszcze jakieś drobiazgi, które na liście poświęconej iPhone'owi zgłaszał Mark Taylor. Były to jakieś szczególne sytuacje, których już w tej chwili nawet nie pamiętam i trzeba naprawdę bardzo silnie pomęczyć iPhone'a, żeby do tych błędów dojść, więc nie wydają mi się one na tyle istotne, żeby tutaj je zgłaszać. Obiecałem wam, że zajmiemy się konkretnymi funkcjami, a zwłaszcza telefonowaniem z iPhone'a. Jesteśmy na ikonce telefonu. Myślę, że sensownym rozwiązaniem będzie, jeśli wyłączę te podpowiedzi, bo one nam trochę przeszkadzają. Stukam dwukrotnie w rzeczoną ikonkę telefonu.
1: Telefon, grupy, przycisk.
0: Odzywają nam się grupy.
1: Kontakty.
0: A potem kontakty. Spróbuję zrobić głośniej, żebyście lepiej słyszeli.
1: Grupy, przycisk.
0: Grupy, tak?
1: Małgosia Abramek. Krzysztof Adach.
0: Od razu weszliśmy w kontakty po grupach.
1: Ostatnie.
0: Ale wracam jeszcze.
1: Ulubione. Leszek Żyła. Kasia Żuk. Ulubione. Ulubione. Przycisk. Leszek Żyła. Ulubione. Przycisk.
0: Pierwszy na dolnym pasku, na pasku menu, pierwsza ikonka to ulubione. Tam wrzucamy telefony, z których najczęściej korzystamy.
1: Ostatnie. Przycisk.
0: Ostatnie. Ktoś się do nas chciał dodzwonić. To w nieodebranych znajdziemy ostatnich. Ktoś się do nas dodzwonił, czyli w odebranych znajdziemy go ostatnich. Do kogoś dzwoniliśmy. Ta grupa, ta ikonka właśnie, czy ta funkcja ostatnich połączeń ma to do siebie, że jeżeli komunikujemy się w jakiejś sprawie z kimś często, to najwygodniej tutaj sobie ją właśnie, tutaj sobie tę osobę odnaleźć. Nawiasem mówiąc, to w jaki sposób korzystamy z telefonu, z funkcji telefonu w iPhone'ie, w dużej mierze zależy, zresztą w innych telefonach pewnie też tak jest, ale tutaj jest to dosyć różnorodne. W dużej mierze to zależy od tego, co chcemy robić, do kogo chcemy dzwonić. Jeśli dzwonimy do osób, z którymi często się kontaktujemy, no to jak znalazł, są ulubione. Jeśli z kolei mamy jakąś sprawę, załatwiamy i na bieżąco się kontaktujemy z kimś, no to te właśnie ostatnie są świetne. No poza tym zawsze możemy wybrać z kontaktów, za chwilę o tym powiem. Możemy też zażądać głosem wybrania określonego kontaktu lub też, o czym chyba już mówiłem w którejś poprzedniej części tego podcasta, możemy wypowiedzieć ten numer na głos, oczywiście poprzedziwszy to komendą zadzwoń, zadzwoń lub zadzwoń do, albo wybierz i wypowiadamy cały numer. Telefon zadzwoni pod wskazany numer. Trzeba to wypowiedzieć dość wyraźnie, ale ogólnie rzecz biorąc iPhone nie ma problemów z przyjmowaniem tego rodzaju komend. Dzisiaj z niej korzystałem i może będzie okazja jeszcze Wam to pokazać. W każdym razie dobrze jest po prostu znać te wszystkie metody wprowadzania numerów telefonicznych, no bo oczywiście jeszcze z palca, jak wiadomo, bo wtedy okaże się, że każda z nich jest dobra na określone okazje. Idziemy dalej po pasku, tym dolnym w prawo.
1: Kontakty, zaznaczone, przycisk.
0: Kontakty właśnie. No cóż, wejdźmy w te kontakty, bo przy okazji Wam pokażę, jak można wybierać.
1: Kontakty, zaznaczone. Przyciski, przycisk.
0: Można sobie...
1: Kontakty, zaznaczone,
0: a jeszcze nie,
1: przycisk.
0: Nie
1: kontakty, zaznaczone,
0: nie dobrze
1: przycisk.
0: Weszło, ale...
1: Poczta GL. Kontakt, ostatnie, ulubione, Leszek Żyła.
0: Jesteśmy w kontaktach. Przesunąłem się tym razem w lewo.
1: Asia Żółkowska, Małgorzata Żebrowska, Żel.
0: Jak widzicie, towarzystwo na rzecz tutaj się zaczyna. Po prawej stronie, tak mniej więcej gdzieś w 2/3 wysokości,
1: Agnieszka Zuzelska, indeks tabeli,
0: jest
1: regulacja.
0: Coś takiego jak indeks tabeli, regulacja. Regulacja, czyli że możemy tutaj paskiem się przemieszczać. Kliknę w to dwukrotnie, stuknę znaczy.
1: Indeks tabeli, regulacja.
0: Tutaj, kiedy podpowiedzi są włączone, jest błędna podpowiedź, mianowicie, że jeśli chcemy zwiększyć wartość, to w górę, jeśli chcemy zmniejszyć wartość, to w dół. Ja chcę iść w stronę kolejnych liter alfabetu.
1: K zaznaczone, L zaznaczone, L zaznaczone.
0: K, L, L, ale ja wschodzę w dół. No także jest to troszkę mylące.
1: M zaznaczone.
0: M na przykład...
1: Indeks
0: klikam
1: tabeli,
0: M
1: regulacja.
0: I teraz ja nie znalazłem innego sposobu na to, tylko trzeba gdzieś tam palcem
1: 15.02 szukaj
0: w pobliżu gdzieś u góry
1: lewa ręka bramek kontakty Altix Bruniecka duże A.
0: No bardzo prosto można po prostu się
1: Altana,
0: wydostać
1: kropka, tabeli,
0: poza ten indeks tabeli.
1: Indeks tabeli zaznaczone. Poczta, indeks tabeli, regulacja. Macienkowie, duże M.
0: No jest, no niby jest, ale ja szczerze Wam powiem, ja do końca nie rozumiem, w jaki sposób należy się przedostawać do nazwisk zaczynających się na wskazaną literę. Ale można.
1: Macienkowie, Maciejka, Macienkowie, Macwoice, Ober, Krystyna Madziar, Agnieszka Maj.
0: Nie bierzcie sobie do serca tych nazwisk, to są moi różni znajomi. I przepraszam ich za to, jeśli upubliczniłem ich obecność w mojej książce telefonicznej. No więc w ten sposób można się przemieszczać, ale można również...
1: Kontakty, zaznaczone, przycisk, kontakty, zaznaczone, przyciski, poczta GL, ostatnie, przycisk.
0: Wprowadzić...
1: Marek Maj, poczta GL, indeks tabeli, regulacja,
0: wyszukiwanie.
1: Kontakty, dodaj, przycisk, Szukaj. Pole tekstowe.
0: Teraz, jeśli chodzi o poszukiwanie, to aby wejść w opcję wyszukiwania, trzeba się orientować w górę. To znaczy w górnej krawędzi. W górnej krawędzi telefonu, powiedzmy nie aż tak wysoko jak pasek statusu, są te właśnie komendy typu szukaj, dodaj, kontakt. Tam je znajdziemy. Na dole, w dolnym pasku menu są te główne opcje typu właśnie ulubione, ostatnie, kontakty, przyciski. A u góry są ikonki czy przyciski do poruszania się po tej opcji kontaktów. Spróbujemy coś znaleźć. Zobaczmy, czy moje nazwisko będzie.
1: Duże A, duże S, duże D, duże R, duże R, O, O, B, B, W, R, R, R, R, T, T, odstęp, odstęp, Robert, H. Z, Z, Y, Y, G, G. Szukaj. Automatyczna korekta, headset.
0: Szukaj, w sytuacji, kiedy już wprowadzamy tekst, jest u dołu, prawie u dołu, po prawej stronie.
1: Robert Hedzek.
0: Znalazłem?
1: Ulubione, przycisk, ostatnie, przycisk, kontakty, ulubione. Robert Hedzek, Leszek Żyła, Robert Hedzek.
0: Jest i Robert Hedzek. Stukamy dwukrotnie, żeby zobaczyć, co tam jest napisane.
1: Robert Hedzek, kontakty, przed informacje, edycja, obrazek. Robert Hedzek, inne, plus 4881471370, przycisk.
0: Ten numer jest nieaktualny.
1: Faks praca, plus inne.
0: Robert no są tam Hedzek. W każdym razie wszystkie numery, które można wybrać, stukając dwukrotnie w określony numer. Tam jest tych numerów sporo, bo można wprowadzać numery domowe, komórkowe, praca, inne. Można jeszcze dodawać etykiety różne, także zobaczycie, że będzie tam sporo tych numerów. Natomiast kiedy się dodaje kontakt, i warto o tym powiedzieć, jest możliwość wprowadzenia od razu numeru wewnętrznego. Numer wewnętrzny wprowadza się w taki sposób, że po wpisaniu zwykłego numeru, tego głównego, telefonicznego, wprowadza się pauzę, ponieważ w wielu wypadkach firmy zwłaszcza instalują centrale, które mają automatycznego odpowiadacza, funkcję Diza. Dobra, anulujemy to wyszukiwanie. Jesteśmy na dodaj.
1: Dodaj. Anuluj. Przycisk. Nowy kontakt.
0: Nowy kontakt.
1: Gotowy. Zaznaczone. Dodaj zdjęcie. Przycisk. Imię, nazwisko.
0: Imię, nazwisko.
1: Imię, nazwisko. Imię. Pole tekstowe.
0: A niech
1: edycja.
0: Będzie.
1: Nazwisko.
0: Aha. W rubryczkę, wchodząc w rubryczkę, imię i nazwisko, klikając podwójnie, wchodzimy już w konkrety, czyli
1: imię. Pole tekstowe.
0: Pole
1: edycja.
0: Imię.
1: Nazwisko.
0: Pole nazwisko.
1: Firma.
0: Pole firma. Załóżmy, że to będzie. Że to będzie firma. Napiszmy sobie nazwę pewna firma.
1: Duże L, duże P, duże P, W, P, P, W, W, N, J, N, N, A, A, odstęp, B.
0: Chcemy dużą literę, firma również.
1: Więcej, cyfry, shift, zaznaczone, duże C, duże D, duże F, duże F, I. K, N, A, Z.
0: O?
1: A.
0: Nie,
1: A.
0: Dobrze, udało się.
1: Firma, pewna firma, pole tekstowe, edycji, Q. Imię, pole tekst, nazwisk, firma, pewna firma, Q. Dodaj nazwisko. Zachowaj, zaznaczone, przycisk.
0: Kiedy już wprowadzimy sobie, nie wpisałem tutaj żadnego nazwiska, tylko nazwę firmy, kiedy już to sobie wprowadzimy, korzystamy z przycisku zachowaj.
1: Zachowaj, anuluj, przycisk. Nowy kontakt. Gotowe. Dodaj zdjęcie. Przycisk.
0: Ten przycisk gotowe dopiero naciśniemy wtedy, kiedy już skończymy wprowadzanie wszystkich danych.
1: Pewna firma. Wstaw. Przycisk. Dodaj nowy numer. Przycisk. Wstaw. Przycisk.
0: Dodaj nowy numer.
1: Przycisk. Dodaj nowy telefon. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczna korekta włączona.
0: I teraz tak. Wpisujemy numer. Chciałem wam pokazać, jak się wprowadza numery międzynarodowe. Jest pewien mechanizm tutaj.
1: Zero. Plus gwiazdka krzyżyk.
0: Obok zera po lewej stronie.
1: Plus gwiazdka 120.
0: Plus gwiazdka krzyżyk.
1: Gwiazdka. Krzyżyk.
0: Należy to kliknąć dwukrotnie, a potem przewijać w prawo albo w lewo.
1: 123. Pausę. Usuń. Plus.
0: O, mamy plus.
1: Plus.
0: Klikamy 7. Dwukrotnie.
1: 1, 4, 4, 8, 8.
0: Plus 48 i potem dalej.
1: 8, 8,
0: 80.
1: 1,
0: 1. No i jakiś fikcyjny numer.
1: 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8. 0, 0.
0: Dobra. 3 piątki, 3 ósemki i 0. Takiego numeru raczej w Lublinie nie ma. Ale oczywiście mogę się mylić. I chcemy wprowadzić wewnętrzny? Proszę bardzo. Wewnętrzny 13.
1: Plus gwiazdka krzyżyk. Plus gwiazdka 120. Pauzę.
0: Mamy pauzę. I znów dwukrotnie stukamy.
1: Pauzę. Zero.
0: I numerek.
1: Komórka. Komórka. 1. 1.
0: 13.
1: 6. 3. 3. Telefon. Zachowaj.
0: Zachowaj. No i załóżmy, że nie chcemy więcej żadnych danych wprowadzać.
1: Nowy kontakt. Anul. Nowy kontakt. Gotowe. Zaznaczone.
0: Gotowe.
1: Przycisk. Gotowe. Zaznaczone. Kontakty. Informacje. Edycja. Obrazek.
0: No dobrze, załóżmy, że wyjdziemy już z telefonu i ja będę chciał ten numer wybrać. Pokażę wam, że nowo wprowadzony numer będzie też rozpoznany przez funkcję voice control. Zadzwoń do pewna firma. Łączę z pewna firma komórka. Znaczy, że ustawiłem błędną etykietę. Tak, jest to zły numer. Pani mówi, że to nie ten numer. Ok. No, no dobra, to spróbujmy dokonać edycji tego i zmienić etykietę, skoro już zrobiłem błąd.
1: Połączę pewna firma.
0: Aha. Pokazuje nam się ta pewna firma, to może od razu...
1: Ponów. Przycisk. Anuluj. Pewna firma. Pewna firma. Połączenie nie... Ponów. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj.
0: Anulujemy połączenie.
1: Telefon. Grupy. Przycisk. Kontakty. Dodaj. Przycisk. Kontakt. Grupy. Dodaj. Szukaj. Duże A. Szukaj.
0: Znajdźmy pewną firmę.
1: Duże L. Duże P. Duże W. E. E. W. W. N. N. W. A. A.
0: To nam się powinno zaraz pokazać.
1: Szukaj. Automatyczna korekta. Szukaj. Pewna. Wymasz tekst. Szukaj. Pewna firma.
0: Jest.
1: Ulubiona. Przycisk. Pewna firma.
0: Chcemy ją edytować.
1: Przycisk. Komórka. Dzwonek.
0: Znów przewijam.
1: Wiadomość. Przycisk. Wyślij kontakt do ulubionych. Przycisk. Wyślij dzwonek do komórka. Pewna firma. Obrazek. Edycja. Przycisk. Gotowe. Informacja. Gotowe.
0: Mamy edycję.
1: Pewna firma. Usuń. Przełącz. Komórka. Plus.
0: Komórka.
1: 8.1. Wstaw. Przycisk. Dodaj nowy numer. Wstaw. Przycisk. Dodaj. Wstaw. Komórka. Plus. 4. Usuń. Przełącz. Komórka. Plus. 4. Komórka. Telefon. Plus.
0: Komórka.
1: 8.1. Komórka. Komórka.
0: I tutaj mam... Najpierw było pole z numerem telefonu, a potem tutaj jest napisane komórka. Komórka. Stukam dwukrotnie.
1: Komórka, telefon, przycisk, etykieta, telefon, etykieta, komórka, zaznaczone, iPhone, dom, praca, główny, praca.
0: Wybierzmy sobie praca, bo to firma, prawda?
1: Praca, telefon, plus 4881555888813, pole tekstowe, edycja.

0: komórkowego. Po włączeniu tego programu, po kliknięciu czy też stuknięciu dwukrotnie ikony pogoda, pogoda uaktualni nam swoje dane i usłyszymy.
1: Kołobrzeg, maksymalna stopnie Celsjusza, 12, minimalna stopnie Celsjusza, 8. Obecnie pochmurnie. Obecnie stopnie Celsjusza, 11. Poniedziałek częściowe zachmurzenie, maksymalna stopnie Celsjusza, 12, minimalna stopnie Celsjusza, 8. Poniedziałek częściowe zachmurzenie, maksymalna stopnie Celsjusza, 12, minimalna
0: i tak dalej i tym podobne. Przy czym dodawanie miejscowości, które, dla których będziemy mieli uaktualnianą pogodę, jest bajecznie proste. Robi się to troszkę tak jak z dodawaniem kontaktów, tyle że mniej z tym roboty, bo wystarczy znaleźć miejscowość, wystarczy ją właściwie prawidłowo napisać i ona będzie potem pokazana. Mnie się udało odnaleźć pogodę dla bardzo małych miejscowości, gdzieś tam nawet w Hiszpanii, więc myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu. Króciuteńko odniosę się do takich fajnych aplikacji, jakie zainstalowałem. Strona druga. Po pierwsze, Fring. Fring jest to aplikacja do komunikacji przy pomocy komunikatorów internetowych różnej maści. Skype na iPhony, o ile wiem, dostępny nie bardzo jest. W sensie istnieje, ale nie jest dostępny dla VoiceOver. Natomiast Fring się nadaje. Fring współpracuje ze Skype'em. Logując się na Fring, możemy też zrobić sobie profil Skype'owy, czy też użyć tego, który już posiadamy. I można się łączyć zarówno głosowo, jak i przez czat. Powiem tylko tyle, że mnie się nie udało czatować na Symbianowym Fringu. Zresztą najnowszy Fring na Symbiana nie jest specjalnie dostępny, przynajmniej dla Toxa, nie wiem jak jest z Mobile Speakiem. Tutaj cała aplikacja jest dostępna, można czatować, można rozmawiać bez problemów. Gadu-gadu, całkowicie dostępne, można sobie czatować, wszystko się wprowadza bezboleśnie. I gazeta to taki agregator informacyjny, newsy. Newsy z różnych źródeł, jakichś tam z jakichś telewizji informacyjnych, z portali informacyjnych, z najbardziej znanych dzienników. Wszystko to w jednym miejscu. Możecie sobie dodatkowo wybrać cztery kanały, które chcecie osobno śledzić, albo brać jak leci po kolei wiadomości. Uaktualnia się to dość długo, przyznam, no ale jest po kilkaset wiadomości czasami, więc oczywiście im częściej to uaktualniacie, tym krócej trwają uaktualnienia, bo tych nowości będzie mniej.
1: Allegro,
0: proszę Państwa, bardzo przyjemnie się nawiguje po Allegro. Wyszukiwanie jest szybkie, proste, bez żadnych problemów można sobie wyszukać przedmiot, jaki się chce kupić. Można również sprzedawać, można się tam zalogować, nie ma z tym żadnego problemu. One to Connect. To jest aplikacja SIP-owa, jeszcze jej nie wypróbowałem i chyba już jej nie wypróbuję, ale wygląda na dostępną i można sobie konto SIP odpalić na iPhone'ie konto SIP, czyli konto telefonii internetowej, Voice over IP, nawet z numerem telefonu, także ktoś może na stacjonarny telefon dzwoniąc znaleźć Was na komórce. Tyle, jeśli chodzi o inne aplikacje, te, które przetestowałem, pobierając je z App Store. App Store, czyli takie repozytorium aplikacji, zarówno darmowych, jak i płatnych, można się w nim poruszać bezproblemowo, jest całkowicie dostępne i wszystkim tym, którzy będą próbować, życzę miłej zabawy. Czas na podsumowanie. 2 tygodnie z iPhone'em 3GS minęło szybko, za szybko powiedziałbym. Nie wszystko oczywiście udało mi się obejrzeć, nie wszystko udało mi się przetestować i sprawdzić tak, jakby mi się to marzyło, ale powiem Wam, że przynajmniej wiem, że z mojego punktu widzenia jestem osobą całkowicie niewidomą, sprawną manualnie. Ten telefon nadaje się do używania, nadaje się do przyjemnego używania, nadaje się nie tylko do rozmawiania, ale też do pisania wiadomości, SMS, e-mail. Potrafiłem posługiwać się programem do prognozy pogody, potrafiłem posługiwać się programem, czy też możliwością wejścia do repozytorium programu.

0: iPhone'ów do App Store. Ściągnąłem kilka programów, przetestowałem je. Wszystko to okazało się zupełnie dla nas dostępne, a co za tym idzie, śmiem przypuszczać, że także o wiele więcej tych aplikacji jest dla niewidomych i dla voiceovera dostępnych. Wspominałem już o pewnych niedociągnięciach, to znaczy o błędach w Spotlight'cie, wspominałem o trudności czasami w zakończeniu połączenia. Mówiłem, zdaje się również, że odłożywszy telefon od ucha można zakończyć rozmowę. W tym miejscu jeszcze jedną rzecz dorzucę. Także z odbiorem telefonu mogą być problemy, jeżeli na pulpicie istnieje jakaś wiadomość typu masz nieodebrane połączenie albo jakiś SMS, który przyszedł i został na głównym pulpicie. Żeby można było swobodnie dwoma palcami, dwa razy stuknąwszy, odebrać połączenie, żadnego z takich okienek nie może być na pulpicie, bo możecie mieć zwyczajnie problem z odebraniem połączenia i trzeba będzie przewijać ekran, co czasami, zwłaszcza w hałaśliwym pomieszczeniu, może nastręczać pewnych trudności. W ogóle wszędzie tam, gdzie będziecie nie w swoim otoczeniu lub też w miejscu, gdzie będzie czy to hałas, czy będzie sporo osób i trzeba będzie skorzystać dyskretnie z telefonu, ja osobiście polecam używanie dostarczanych razem z telefonem słuchawek. Czy to jest telefon dla wszystkich? Oczywiście, że nie. Nie jest to telefon dla tych, którzy mają problemy manualne, którzy nie będą w stanie swobodnie i w sposób zrelaksowany przewijać, stukać itd., itd. Nie jest to telefon też dla osób niecierpliwych, dlatego że czas pierwszy tego oswajania się z iPhone'em 3GS wymaga cierpliwości zwyczajnie. Nie chcielibyśmy wszystkiego robić od razu szybko. Mówił o tym kiedyś w jednym z podcastów Mark Taylor. Nie trzeba wszystkiego chcieć zrobić szybko, zwłaszcza nauczyć się pisać szybko. Uczmy się, jeśli ktoś wybierze ten właśnie telefon, uczmy się go w sposób precyzyjny. To mogę wam poradzić. Bądźmy precyzyjni w obsłudze tego telefonu, a wkrótce potem przyjdzie i szybkość jego obsługiwania. Mnie ten telefon odpowiada. Gdybym mógł go mieć, być może zdecydowałbym się na niego. Jest to telefon na pewno przełamujący pewien stereotyp, domagający się innego sposobu myślenia o urządzeniu, takim jak telefon komórkowy, czy palmtop, czy smartfon, jak to tam chcemy sobie nazywać. Na pewno jest to telefon dla osób, które mają jakiś dostęp do internetu i korzystają z niego, czy to Wi-Fi w domu, czy to dostęp przez GSM, dlatego że tak naprawdę do samych rozmów telefonicznych nadają się znakomicie inne, prostsze modele. Ten telefon ma mnóstwo funkcji czy funkcjonalności, które opierają się na możliwościach internetu, dlatego warto na niego tak patrzeć, jako pewien mini komputerek wyposażony w funkcję telefonu. Nie jestem pierwszy, który o tym mówi, ale chciałbym to jakoś mocno podkreślić na koniec tej trzeciej audycji. Ja jestem zadowolony, mnie się podoba, ale myślę, że każdy ma prawo mieć tutaj własną ocenę. Te osoby, które kupią iPhone'a 3GS, będą mogły jeszcze dorzucić swoje wrażenia i jestem ciekaw. Chętnie udzielę wam łamów, czy to makowiskowego bloga makowisko.klangoblog.net, czy też może nawet możemy się umówić na nagranie jakiegoś podcasta. Adres makowisko.info@gmail.com. Ja jestem bardzo wdzięczny firmie Compress. To jest firma, która reprezentuje Apple'a za udostępnienie tego telefonu. Możecie się spodziewać wkrótce tekstu dla Tyflo Świata, w którym tę moją recenzję spróbuję jako tako uporządkować. To długie, bo trzyodcinkowe wydanie Makosfery, do tego pierwsze wydanie Makosfery, podcastu o przyjaznych technologiach, dobiega końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Żegnam się z wami, mówił Robert Hec.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Yes, I mean.

0: ja rano to tu już byłem, ale tej piosenki nie zagrałem. Zagrałem ją dopiero teraz. Leniwiec, ranne radio. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV. Minęła godzina 16 i to nawet już 8 minut temu. A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem, w którym mówić będziemy wam o tym, co interesującego dzieje się w stacjach radiowych i telewizyjnych. A witają was jak zawsze bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I dziś, jak zawsze, mamy coś wam do powiedzenia o różnego rodzaju ciekawych rzeczach, które się działy w radiu i telewizji, bo działo się. Tydzień temu zrobiliśmy sobie przerwę, a tu troszeczkę różnych interesujących wydarzeń miało miejsce, prawda?
1: Tak, mamy dla was zapowiedzi kilku premier, ponieważ z początkiem listopada trochę się pojawi nowych, ciekawych programów. No i, ale nie tylko. Nie tylko tego będą dotyczyły nasze informacje, aczkolwiek tak chyba dzisiaj głównie telewizyjnie, prawda?
0: Tak.
1: Ale dziś zaczniemy radiowo.
0: To co, ja mogę? To co zwykle robię na samym początku?
1: Proszę.
0: Dobrze, dziękuję.
2: Słuchajcie radia DHT.
0: O, bo bez tego by nie było programu.
1: I słuchajcie, on bez tego naprawdę byłby smutny.
0: Tak.
1: Wybaczcie mu.
0: Tak, to ja muszę zawsze na początku coś nacisnąć i potem już jest dobrze.
1: Ale nie tylko chyba na początku. Tak, no to
0: w trakcie lubię. Też. I są to dobre przyciski, bo jak złe przyciski się wciska, to jest źle. Ale przechodząc do rzeczy, kontynuujemy temat, który już zaczęliśmy swego czasu, mianowicie chyba właśnie 2 tygodnie temu, prawda? Mówiliśmy
1: tak,
0: o
1: tak
0: tym.
1: Było.
0: Tak. I to też jakoś zdaje się na samym początku.
1: Na samym początku, bo to taka dość gorąca informacja.
0: Dokładnie. Portal wirtualne media już o tym... No właśnie, to zagranie dżingla nie pomogło. Portal wirtualne media już o tym coś tak przebąkiwał w tytule, ale żadnych informacji konkretnych nie podał, że tak się właśnie stanie, a teraz mamy już oficjalne potwierdzenie informacji a propos Artura Andrusa i Roberta Kantereita, że rozstają się z programem trzecim Polskiego Radia.
1: Odchodzą z Trójki, ale zostają w TVN24.
0: Zgadza się. Przypomnijmy tak pokrótce, że zarząd Polskiego Radia obu panom postawił ultimatum. Albo będziecie pracować w Polskim Radiu, albo będziecie pracować w TVN24. No i były rozmowy, Artur...
1: Były jakieś próby porozumienia, ale no jak widać spełzły na niczym i niestety panowie musieli podjąć tę decyzję. Artur Andrus stwierdził, że no jednak chce mieć takie prawo do decydowania o samym sobie i dlatego uznał, że właśnie taka decyzja tutaj będzie najlepsza. No i niestety pożegnał się z Trójką po 23 latach, co jest chyba sporym ciosem dla tej rozrywkowej części Trójki, z którą jednak zawsze Trójka była kojarzona. Szczerze
0: Oczywiście.
1: Mówiąc, Trójka była u mnie w domu obecna, odkąd pamiętam, i to właśnie te rozrywkowe audycje, więc tak naprawdę Artura Andrusa kojarzę od wczesnego dzieciństwa, dlatego tym dziwniej jest mi się przystosować do tej nowej sytuacji.
0: Ja mam tak samo, wiesz, ja przede wszystkim właśnie swoje spotkanie z Trójką. Tak, ale wiesz, no nie do końca, czekaj, w latach 90. Artur Andrus zaczynał, w 94., jak dobrze pamiętam.
1: No tak.
0: I jakoś tak to moje świadome słuchanie audycji rozrywkowych w Trójce zawsze kojarzyło mi się właśnie z Arturem Andrusem. I powiem szczerze, ja przede wszystkim, bo u mnie w domu jakoś tak zasadniczo Trójka nie była stacją, której by się jakoś tak bardzo dużo słuchało, ale ja właśnie zawsze Trójki słuchałem przede wszystkim ze względu na programy rozrywkowe. Nie da się ukryć, że kiedyś w Trójce tych audycji rozrywkowych było sporo więcej. Obecnie no, jest bardzo po macoszemu traktowana rozrywka w Trójce. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy w piątki po godzinie 23 co tydzień tak naprawdę pojawiał się inny program rozrywkowy, bo był program na przykład zespołu adwokackiego Dyskrecja, był program Bar, w skrócie to się nazywało bezalkoholowa audycja audycja rozrywkowa, był program Zgryz Jacka Janczarskiego, Macieja Zębatego, ba, w niedzielę po godzinie 10 na przemian Kabaret Długi i Studio 202, Kabaret Długi, program Parafonia, taki miał co dwa tygodnie, no i Studio 202 to tam wiadomo, też Wrocław, no ale tej rozrywki było bardzo dużo. Teraz no co mamy w Trójce z rozrywki?
1: Teraz jest redukowana, mamy Akademię Rozrywki piątkową, godzinną, w sumie to chyba powinniśmy w czasie przeszłym mówić, w zasadzie to nie wiadomo w jakim, bo pytanie, czy ktoś to przejmie. I powtórki z rozrywki od bodajże wtorku do czwartku, półgodzinne, no czym to jest względem tego, co było kiedyś, co nawet ja pamiętam.
0: Oczywiście, no i trzeba jeszcze przypomnieć Artura Andrusa też z tych piątków, bo on później prowadził taką audycję jak Magazyn Rozmaitości Rozrywkowych Teraz Śmieszniej. Nie wiem, czy to pamiętasz, też nie. Była taka audycja, no to program polegał na tym, że po prostu pan Artur Andrus prezentował różnego rodzaju skecze czy jakieś zapisy koncertowe. Najbardziej to mi się nie podobało, jak tam zaczynał prezentować, a miał taką na to w pewnym momencie, że tak powiem, fazę, jak prezentował rzeczy z Salonu Niezależnych, bo wtedy to jeszcze zbyt młodym człowiekiem byłem, żeby jakoś mi się to mogło podobać, i tam właśnie panią Elżbietę Adamiak, dużo, dużo piosenek wtedy było, ale to tylko na szczęście co jakiś czas się pojawiało tak w Trójce w piątkowe wieczory, więc można sobie było też czego innego posłuchać i się po prostu pośmiać zarówno z tych nowszych, jak i starszych rzeczy. Natomiast Polskie Radio wydało nawet oświadczenie specjalne,
1: nawet,
0: prawda?
1: I ponoć nawet było ono odczytane na antenie, tego akurat nie słyszałam, natomiast treść jest dostępna w internecie.
0: My tę treść mamy, odczytasz czy ja mam odczytać?
1: Informujemy, że Artur Andrus i Robert Canterite odeszli z pracy w programie trzecim Polskiego Radia na własną prośbę. Wybrali współpracę z TVN24. Komunikat publikujemy w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie ukazują się w różnych mediach w tej sprawie. Rzecznik prasowy Polskiego Radia się tutaj podpisuje.
0: Pod. Tak, tak. No i zresztą takie informacje się ukazują no, na różnych antenach, również i na antenie Polskiego Radia, na antenie radiowej Trójki, i to nie zawsze w takim bardzo pozytywnym świetle, a też w formie satyrycznej, prawda? I zaraz do tego przejdziemy.
1: No właśnie. I taką formę wam zaprezentujemy, ponieważ pan Piotr Bukartyk, który jest cotygodniowym gościem Wojciecha Mana, który prowadzi piątkową poranną audycję Zapraszamy do Trójki, ma taki zwyczaj, że co tydzień tworzy specjalnie na tę okazję jakąś piosenkę. No i tak w ostatnim czasie chyba tak jest, że te piosenki się jakoś tak po cichu odnosiły do tych wydarzeń politycznych w naszym kraju. Natomiast teraz pan Piotr skomentował to już tak bardzo bezpośrednio.
0: Tak. I teraz zapraszamy, abyście tego posłuchali, jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać tej piosenki na żywo.
2: Słuchacie Radia DHT.
3: Bardzo oszczędny aranż. Taki. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej, co i raz do nas tu mniej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. Że napomknę o Arturze, co wytrzymać nie mógł dłużej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. Jakiś taki głupi czas, że co i róż to mniej tu nas. A jeśli wszystko jest alright, to gdzie jest Robert Canterite? Straty, gdy się je podlicza, tutaj czy na Woronicza. W sumie to niewielka cena, jak na kieszeń suwerena. Zamiast głosu pokolenia, które właśnie stację zmienia. Rodzaj prorządowej tubki, której opadają słupki. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. I wie pan co, czuję, że też rozpływamy się we mgle. Czy znikną i słuchacze nasi, a ostatni świat. Światło zgasi, ciekawe.
0: Po muzycznej przerwie wracamy do tematów w dzisiejszym programie RTV. W dalszym ciągu, chociaż nie w dalszym ciągu. Teraz będzie o telewizji, bo było o radiu, to teraz będzie...
1: Teraz będzie o telewizji, tak? Tak już długo pozostanie.
0: I tak już długo pozostanie, bo sporo w telewizji się dzieje, a w radiu to tylko tak ludzie odchodzą, na przykład. A teraz przechodzimy do tematu serialu, nowego serialu, który co prawda już jakiś czas temu się rozpoczął, bo premiera serialu Ultraviolet miała miejsce w środę, 25 października o godzinie 22 miała miejsce ta premiera na antenie telewizji AXN. I to jest nowy serial, nowa propozycja AXN. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to jest taka polsko-amerykańska kooperacja i serial kręcony jest w Polsce, konkretnie w Łodzi. Jest on dostępny na antenie telewizji AXN. Oglądaliśmy.
1: My oglądaliśmy, tak. Pierwszy odcinek, drugiego niestety nam się nie udało. Natomiast
0: nadrobimy.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to podobał mi się z tych wszystkich najnowszych seriali, o których wam już opowiadaliśmy, to chyba najbardziej przypadł mi do gustu.
0: Tak, bo tak jeszcze...
1: Biorąc pod uwagę to, że ostatni odcinek Belfra polegał na jakimś ciągłym strzelaniu.
0: Wiesz co, właśnie ostatnio spotkałem się nawet z takim komentarzem mojego znajomego na Facebooku, który podsumował, myślę, że dość trafnie Belfra, że w pierwszym sezonie Belfra to była jakaś rozwinięta fabuła, no coś tam się działo, a tu mamy po prostu GTA.
1: No tak właśnie w drugim odcinku, bo w pierwszym się tak zapowiadało, że będzie jakaś taka rozwinięta fabuła, a drugi to już praktycznie właśnie cały był wypełniony takimi odgłosami. Natomiast tutaj w serialu Ultraviolet mamy fabułę dość ciekawą.
0: Tak, bo serial opowiada historię 30-letniej Oli Serafin. W tej roli występuje Marta Nieratkiewicz, którą to osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi.
1: Pewnej nocy, prowadząc samochód, główna bohaterka jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Dziewczyna decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę i szuka pomocy w internecie. Znajduje tam grupę detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja, i przyłącza się do nich.
0: Tak, i rzeczywiście można tu przyznać, że tak to wyglądało przynajmniej w pierwszym odcinku. Próbowali rozwiązać tę zagadkę. Czy im się to uda, czy zostanie ta zagadka rozwikłana? No pewnie okaże się za czas jakiś. Serial ma 10 odcinków, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można sobie to i owo obejrzeć na antenie AXN. Warto jeszcze dodać, że na przykład jeżeli tak jak my przegapiliście drugi odcinek, to będzie sobie można go obejrzeć w najbliższą środę po godzinie 21:00 i wtedy będzie można obejrzeć drugi odcinek będzie można obejrzeć po 21:00, trzeci odcinek po 22:00. Tak to będzie, zdaje się, tak?
1: Tak, dokładnie, więc my też na pewno nadrobimy.
0: Tak, jeżeli chodzi o obsadę, to pojawiają się tam między innymi również jeszcze Agata Kulesza i Bartłomiej Topa. Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa i Sławomir
1: Fabicki. Znany z takich
0: Fabicki.
1: Filmów jak Miasto 44 czy Sala Samobójców, a więc znane produkcje. Oglądałam tylko tę drugą i chyba jakoś tak nie bardzo mi przypadła do gustu. No i właśnie Sławomir Fabicki jako drugi reżyser.
0: Tak, jeżeli chodzi o inspirację, to serial inspirowany jest książką Debory Halber, The Skeleton Crew. Nie wiem, ja osobiście próbowałem doszukać się jakichkolwiek informacji na polskim rynku literackim odnośnie tej książki, ale wygląda na to, że nie doczekała się ona jeszcze tłumaczenia na język polski, więc pozostaje po prostu poczekać. Może kiedyś będzie można sobie to przeczytać, bo na razie wszelkie ślady prowadzą do źródeł zagranicznych. Natomiast to jest jeszcze bardzo ciekawy wątek, bo oprócz tego to serial inspirowany jest osobistymi doświadczeniami Wendy West, jednej z producentek serialu z ramienia Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, jakie ona tam miała przeżycia, jeżeli ten serial,
1: tak, no właśnie.
0: Jeżeli ten serial jest inspirowany właśnie takimi wydarzeniami. No, może być interesujące, ale być może kiedyś tego się dowiemy, może sama pani Wendy gdzieś tam zdecyduje się nieco szerzej na ten temat opowiedzieć. A my teraz posłuchamy piosenki, prawda?
1: Piosenki z tego serialu, którą zaśpiewa Justyna Święs, a więc wokalistka zespołu The Dumplings.
0: Tak, piosenka bardzo specyficzna, ale posłuchajcie...
1: Jak twórczość zespołu The Dumplings.
0: Posłuchajcie i ocencie sami, jak też wam się to nagranie podoba. Na pewno serial warto obejrzeć. Może niekoniecznie ze względu akurat na tę piosenkę, ale po prostu serial warto obejrzeć.
1: Ale warto.
0: Tak, polecamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i jak wam się podobała ta piosenka? Trzeba przyznać, że rzeczywiście specyficzna jest i to bardzo. My tymczasem pozdrawiamy Wojciecha, który trochę się spóźnił, ale jest obecny i słucha naszego programu. Jeżeli chcecie nam coś napisać, to możecie oczywiście facebook.com/radio-dht. Przy okazji też chyba zaprosimy słuchaczy, jeżeli chcą się zapoznać z naszymi poprzednimi audycjami RTV, do odwiedzenia naszego profilu na Mixcloudzie, prawda? Bo warto.
1: Dokładnie, tam wszystkie poprzednie odcinki się znajdują, więc można nadrobić.
0: Tak, jeżeli wam się tak zdarzyło, że dopiero pierwszy raz nas słyszycie, no to nic straconego, mixcloud.com.
1: A macie sporo do nadrobienia,
0: a, bo jest
1: aż
0: czego
1: 7
0: słuchać.
1: Wydań, tak. Każde po 2 godziny, czyli jednak sporo czasu wam to zajmie, ale chyba warto, nie?
0: Tak sobie jeden dzień poświęcicie
1: tak
0: i będzie spoko.
1: Tak stwierdzimy.
0: Dokładnie.
1: No.
0: Okej. Okay. A teraz przechodzimy do kolejnego wątku telewizyjnego.
1: Ale może macie inne plany na jutro, plany telewizyjne.
0: Właśnie.
1: Albowiem w dniu jutrzejszym startuje nowa seria programu Mali Giganci w telewizji TVN.
0: Tak, i to jest nowość, bo kiedyś ten program pojawiał się w soboty po godzinie 20.
1: W soboty o 20. Teraz mamy w niedzielę o 17, a więc szczerze powiedziawszy przejście na taką gorszą chyba porę emisji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poza tym program miał przerwę, jeżeli chodzi o pojawianie się na antenie stacji TVN, ponieważ poprzednia seria była emitowana wiosną ubiegłego roku.
0: Tak, tam w ogóle, jeżeli chodzi o Małych Gigantów, to w pewnym momencie chyba jakieś takie dość niepochlebne opinie się pojawiło w jednym z odcinków. Pamiętam, że tam jakaś taka dość spora afera wokół tego była, że...
1: Chyba w ogóle o samym programie, o idei takich programów, w których dzieci konkurują, w których muszą potem znosić tę porażkę, która może się pojawić, co nie jest na pewno dla nich łatwe, i znosić też krytykę, więc to była krytyka generalnie właśnie samej idei tego typu show, bo jeszcze wtedy na Polsacie się pojawił Super Dzieciak, z tego co pamiętam, więc już w ogóle tam iluś psychologów zabierało głos w tej sprawie.
0: Tak, no ale okazuje się, że jednak postanowiono do tematu wrócić po przemyśleniu całej sprawy być może, a być może po prostu dochodzi o to, żeby się słupki zgadzały, żeby do tego nie dokładać jakiejś tam większej ideologii, bo przecież biznes jest biznes, więc...
1: Oni tutaj chyba nic nie przemyśleli. Weźmy pod uwagę, że cały czas TVN kontynuuje program MasterChef Junior. Co prawda w tym sezonie go nie ma, ale był chyba w poprzednim, będzie w następnym. Więc jest teraz taka moda na te talent show z udziałem dzieci właśnie.
0: Tak, ja wiesz co, oglądałem kiedyś jeden odcinek MasterChef Juniora i ja obejrzałem i stwierdziłem, że po prostu mając 30 na karku, to w życiu nie miałem jeszcze możliwości w ogóle żadnej ugotowania żadnej z tych potraw, które gotowały te dzieciaki.
1: Nie mówiąc o spróbowaniu tych
0: tak,
1: niektórych,
0: i spróbowaniu.
1: Nie? Bo to też nie są takie tam.
0: Wiesz, no, tak wydawało mi się właśnie, że dziecko w wieku tam, no nie wiem, kilkunastu lat, to się najpierw uczy właśnie jakiegoś prostego jedzenia, żeby w ogóle było w stanie sobie cokolwiek ugotować, jak rodzice wyjadą albo wyjdą gdzieś, żeby głodne nie chodziło i nie żywiło się na samych fast foodach. Ale tu nie, tu jakieś takie bardzo wykwintne te potrawy się pojawiały. Niektóre dla mnie w ogóle bardzo obcobrzmiące nawet, szczerze powiedziawszy. Ale wróćmy do Małych Gigantów.
1: Wróćmy do Małych Gigantów, bo to właśnie ten program teraz nas czeka. Przypomnijmy może, że w programie biorą udział dzieci od 4 do 12 roku życia. Uczestnicy są dzieleni na 6 drużyn, przy czym w skład każdej z nich wchodzi wokalista, para tancerzy oraz najmłodsze dziecko pełniące rolę showmana, takie, które gdzieś tam coś recytuje, jest właśnie jakieś takie zabawne. Mnie szczerze mówiąc, co do tych wokalistów, to zawsze zastanawia, kiedy każe im się śpiewać takie bardzo dojrzałe piosenki, takie wielkie ballady, wielkie songi o miłości, czy to naprawdę jeszcze nie jest za wcześnie. Oczywiście te dzieci są bardzo utalentowane, one sobie z tym radzą wokalnie, natomiast wydaje mi się, że to chyba jeszcze nie jest ten wiek, aby właśnie z nich robić takich no starych maleńkich, za przeproszeniem.
0: Coś w tym jest. Zresztą no też i trochę może to brzmieć tak nawet komicznie, tak? Jak takie dziecko jeszcze z głosem niezmutowanym śpiewa jakieś takie bardzo poważne
1: tak,
0: teksty.
1: 12 lata śpiewa właśnie jakieś takie teksty o miłości, nie wiem.
0: Wiesz, 12-latek, to by było rzeczywiście komiczne, jakby 12-latek zaśpiewał znowu W życiu mi nie wyszło.
1: No, tam niestety nie ma mody na takie utwory, tylko okay. Wiesz, Adele, Ed Sheeran,
0: okay.
1: Takie klimaty, które są teraz na topie.
0: Rozumiem. Kogo tam mamy w ogóle w tych Małych Gigantach, jeżeli chodzi o jury na przykład?
1: Tam w ogóle oprócz jury to jest jeszcze jedna instancja, mianowicie kapitani drużyn, ponieważ każda
0: fakt.
1: Z takich drużyn ma na swoim czele kapitana, którym jest gwiazda. W każdej edycji jest to zestaw innych gwiazd. No i kogo mamy tym razem? Paulinę Krupińską, nie wiedziałam kto to jest, ale się dowiedziałam, że to jest modelka i prezenterka telewizyjna. Jarosława Bieniuka, to jest piłkarz, który chyba nie ma na swoim koncie zbyt wielu spotkań rozegranych w polskiej reprezentacji, ale był swego czasu bardziej znany z tego, że był partnerem świętej pamięci Anny Przybylskiej. Oprócz tego Roma Gąsiorowska, aktorka, Omena Mensach, czyli prezenterka przedstawiająca prognozę pogody, Agustin Egurola, jak rozmawialiśmy poza
0: tak,
1: anteną, to się okazało, że tobie to jest postać nieznana.
0: To jest mi w ogóle
1: zupełnie.
0: Postać nieznana, absolutnie. Zastanawiałem się w ogóle, kto to jest, skąd on się wziął. A wyjaśniłaś mi świat, to teraz
1: natomiast
0: słuchaczom możesz
1: to jest
0: również.
1: Gwiazda TVN-u już od dłuższego czasu, jest choreografem i tancerzem, był w jury m.in. w programie You Can Dance, po prostu tańcz oraz w programie Mam Talent. I ostatnia osoba, która ostatnio jest wszędzie, chyba zauważasz to, to jest Rafał Brzozowski.
0: Koło fortuny.
1: Jak on po prostu będzie to wszystko godził.
0: Ale czekaj. Ale Rafał Brzozowski, TVP, TVN, no jak to?
1: Pewnie tam nie jest na etacie i dlatego problem nie istnieje.
0: Całkiem
1: i
0: możliwe.
1: O to tutaj chodzi.
0: Całkiem
1: natomiast
0: możliwe.
1: Natomiast właśnie jest i po jednej stronie, i po drugiej, jak widać. I możecie go zobaczyć wszędzie, kiedykolwiek
0: tak.
1: Nie włączycie telewizora. Natomiast co do jury, będzie ono oceniać uczestników, rzecz jasna. Jury trzyosobowe. Zasiądzie w nim Kuba Wojewódzki, który też był już wszędzie.
0: Był,
1: chyba.
0: Owszem.
1: W każdym jury. Agnieszka Chylińska, wcześniej zresztą nadal w jury programu Mam Talent. Oraz nowa członkini, którą jest Sonia Bohosiewicz. Wcześniej na jej miejscu zasiadała Katarzyna Bujakiewicz, aktorka. Natomiast, co ciekawe, Sonia była w poprzedniej edycji kapitanem jednej z drużyn.
0: Awansowała.
1: Teraz, jak widać, zajmuje stanowisko jurorskie.
0: Tak. I co, nagroda to jakaś wycieczka na przykład do,
1: tak,
0: do Disneylandu?
1: Tak, w poprzednich edycjach był to wyjazd najlepszej drużyny do Disneylandu, a program prowadził Filip Heiser.
0: No, zobaczymy co tym razem będzie, zobaczymy co dzieciaki tym razem pokażą i jakieś...
1: No myślę, że sporo interesujących dzieci się może zaprezentować. Pamiętajmy, że kilkoro już osób właśnie z grona wokalistów odnosi już pewne sukcesy, na przykład startując w polskich eliminacjach do Eurowizji dla dzieci. Alicja Rega chociażby, która nas będzie w tym roku reprezentować, była finalistką pierwszej edycji programu. Tak samo jak Oliwia Wieczorek, która nas reprezentowała w zeszłym roku. No i te małe dzieci też są często takie dość interesujące, właśnie z jakimiś talentami aktorskimi, recytatorskimi. Była jakaś taka dziewczynka, Wiktoria Gąbka się nazywała, i ciekawa jestem, co się z nią po paru latach wydarzy, bo tak się zapowiadało, że może być kiedyś zdolną aktorką, bo sobie radziła bardzo dobrze. Natomiast pytanie, jak to rzeczywiście oddziałuje na te dzieci pod względem psychicznym, no ale no właśnie, na ten temat już było tyle dyskusji, że jakoś nie czuję się kompetentna, żeby to rozważać.
0: Ale wiesz, pewnie znowu we wszelkich portalach typu Mamadu i inne takie rozgorzeje jakaś tam wojna i artykuły psychologów, co to się dzieciom nie robi złego. A przecież kiedyś też były programy, w których się, no może w inny sposób, ale też inne czasy to były. Kiedyś Od przedszkola do Opola był ten program, gdzie występowały dzieciaki, też rywalizowały jednak.
1: No ja wystąpiłam, no nie właśnie. Wygrałam i nie czuję, żeby moja psychika była jakoś uszkodzona, właśnie. Aczkolwiek z drugiej strony wiemy, jaki na przykład jest Kuba Wojewódzki i na jakie komentarze może sobie pozwolić, i to może nie być łatwe. Poza tym kolejna rzecz to jednak nagroda, bo od przedszkola do Opola się walczyło o Misia i jakiś tam pakiet zabawek, a tutaj o Disneyland. Jednak jakiś większy tego jest prestiż, więc może rzeczywiście, chociaż jak tak porównuję, to ten program Super Dzieciak Polsatu, on był właśnie już taki kompletnie nieprzyjazny. Tam było dużo takiej krytyki, takiego parcia, a tutaj no nie jest aż tak źle. No nie jest to taki program jak właśnie kiedyś Od przedszkola do Opola, ale moim zdaniem nie ma co aż takiej tragedii z tego robić, bo są gorsze programy. Dobrze, że już Polsat tego nie pokazuje.
0: Wydaje mi się, że też po prostu no, żyjemy jednak troszeczkę w innych czasach. Teraz chyba troszeczkę inaczej to wszystko funkcjonuje. Czy lepiej, czy gorzej, to już jest temat na zupełnie inną historię i specjaliści chyba jednak na ten temat mogliby się bardziej wypowiadać, bo to tak naprawdę, że są takie programy obecne w telewizji, to mam wrażenie, że jest po prostu efektem pewnych zmian, które zachodzą w naszym społeczeństwie.
1: Tak,
0: a nie, że te programy te zmiany tak do końca kreują. No dobrze, to sobie pogadaliśmy, to teraz niech nam pani Agnieszka zaśpiewa.
1: Posłuchamy jednej z jurorek pani Agnieszki
0: Chylińskiej z zespołem ONA.
2: Radio DHT.
0: Za kwadrans będzie godzina 17, czas na kolejne wiadomości i znowu dotyczące telewizji, dotyczące nawet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ten organ działa. On nie tylko przyznaje koncesję, ale także i nakłada kary, prawda?
1: Zdarza się tak, że nakłada kary, kiedy musi, i tak też stało się z telewizją Superstacja. Na nią nałożono karę 100 tysięcy złotych za wypowiedź redaktora Jakuba Wątłego 14 lutego w programie Krzywe Zwierciadło. Rozmowa dotyczyła programów informacyjnych i publicystycznych TVP. Wątły w rozmowie z Tomaszem Jastrunem porównał dziennikarzy Telewizji Polskiej do brudnych, śmierdzących gnit oraz istot pijących i jedzących odchody.
0: Tak. Prezes Superstacji w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl powiedział, że poprosił Jakuba Wątłego, aby w swoich programach nie wypowiadał się już o telewizji polskiej. Niedługo potem
1: Dwa dni po tej wypowiedzi w ogóle TVP zareagowało na taką obelgę i wyraziło oburzenie tą wypowiedzią.
0: Oczywiście.
1: I zapowiedziało, że podjęto w tej sprawie działania prawne. No jakżeby się mogło bez tego.
0: Tak, ale sprawa potem no, miała swój ciąg dalszy, bo niedługo potem Wątły został zawieszony, a prowadzone przez niego programy Krzywe Zwierciadło i Suma Dnia zniknęły z anteny, powróciły na początku maja, a Wątły przeprosił za swoje słowa.
1: Ale tak nie do końca. Musiał tutaj jeszcze dodać 3 grosze od siebie, ponieważ powiedział, że ten jego komentarz był parafrazą komentarzy Jana Pietrzaka i Marcina Wolskiego.
0: Ja myślę, że teraz warto by powrócić do tego nagrania, żeby nasi słuchacze mogli wyrobić sobie sami opinię na ten temat. Posłuchajmy pana Wątłego, bo internet nie zapomina, pamięta wszystko.
4: A co pan myśli o, zasugeruje w sumie odpowiedź, no ale niech będzie, bo to taki program jest, że niby ma być tak pseudozabawnie. Co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej?
5: jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, a jest dużo współczucia. To znaczy ja uważam, że trudno coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli obwiniam głównie szefów.
4: Ale część z tych gnit, kończąc tę część programu, proszę państwa, twierdzi, że mają swoje 5 minut w tej chwili. Nigdy nie chciałbym i pewnie państwo też nie chcielibyście przeżywać 5 minut, podczas których pijecie albo jecie odchody. Co dzieje się wśród prawie wszystkich tak zwanych dziennikarzy telewizji publicznej? Wracamy po przerwie, zapraszam serdecznie.
0: My sobie jeszcze przerwy nie robimy, bo tu mamy jeszcze między innymi oficjalne stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ten temat, prawda?
1: Możemy nawet zacytować fragment.
0: Zacytujesz?
1: Wypowiedzi redaktora Wątłego, które padły w rozmowie z zaproszonym gościem Tomaszem Jastrunem, wskazują, że ich celem było poniżenie w oczach widzów dziennikarzy mediów publicznych. Słowa prowadzącego audycję odnosiły się do grupy dziennikarzy związanych z telewizją publiczną i stanowiły przekroczenie granic swobody wypowiedzi poprzez naruszenie godności określonej części grupy zawodowej dziennikarzy, naruszając obowiązujące standardy. Ponadto Krajowa Rada zwróciła również uwagę, że wolność słowa nie jest wolnością absolutną i nie uprawnia dziennikarzy do formułowania swoich poglądów z użyciem inwektyw pod czyimś adresem.
0: Wyrok nie jest prawomocny, więc zarząd Superstacji ma prawo, żeby się odwołać do tego i zapewne będzie to robił, no bo 100 tysięcy złotych to nie jest wcale przecież tak mało, zwłaszcza dla nadawcy, który nie ma jakiejś bardzo dużej oglądalności.
1: Prawdopodobnie nie jest najbogatszą stacją.
0: Tak, znaczy tam zdaje się teraz właścicielem jest Zygmunt Solosz, więc...
1: Więc
0: pieniądze akurat tam są, tylko trzeba by pewnie uszczknąć z budżetów jakichś innych firm, żeby pokryć tę stratę. Natomiast co do samego faktu, ja mam naprawdę takie wrażenie, że po prostu to, co się obecnie dzieje w ogóle w mediach, już nawet abstrahując od tego, co się zdarzyło tu, na antenie Superstacji, jest jakieś takie przyzwolenie, i to od pewnego czasu, żeby po prostu coraz bardziej wulgarnego języka używać ogólnie wszędzie, na wszystkich antenach. Nie ma znaczenia, gdzie to jest. Po prostu jest coraz więcej przyzwolenia na takie chamstwo, które się panoszy wszędzie w eterze. I to są tego efekty, bo w pewnym momencie... No, każdemu pozwala się na coraz więcej i najzwyczajniej w świecie dochodzi do sytuacji, że ktoś po prostu przegiął. I to już nie pierwszy raz zresztą, bo przecież różne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdzie również dziennikarze byli gdzieś tam karani, czy Wojewódzki i Figurski chociażby, ten słynny tekst o Ukrainkach.
1: No tak.
0: No. Czy na przykład w Radiu Z kiedyś, tam się akurat nie otarło to o żadne kwestie związane z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, no ale a propos bodajże Romana Giertycha, tak, w programie porannym, tam Roman, przestań pieprzyć, no... Taki komentarz po gościu, bo...
1: Tego nie pamiętam.
0: Tak, była taka sytuacja, więc no naprawdę wydaje mi się, że do pewnych rzeczy nie powinniśmy dopuszczać, a to są znowu tylko i wyłącznie efekty tego, co się dzieje. Wszędzie, z naszym językiem również, no. I takie to efekty tego są później na różnych antenach, bo przecież nie tylko tu, wystarczy sobie włączyć, przecież telewizję publiczną, to różne rzeczy się spotyka i inne również, żeby mieć czego posłuchać. Bo jak sobie tak, nie wiem, na przykład na YouTubie oglądam stacje telewizyjne, wiesz, z lat 90. Ty pamiętasz, żeby kiedyś używano takich słów gdzieś w jakichś programach, nawet na żywo?
1: No, trudno mi tak się wypowiedzieć do końca miarodajnie, no bo jednak nie zwracałam wtedy uwagi na takie rzeczy jeszcze. Byłam zbyt małym dziecięciem, natomiast chyba rzeczywiście to jednak jest taki rozwój właśnie tego języka publicznej debaty.
0: Tak, no... Smutne to trochę, bo szczerze powiedziawszy, człowiek miałby ochotę sobie jednak obejrzeć, jak chociażby politycy ze sobą rzeczywiście rozmawiają, a nie się kłócą, ale tego to już my raczej nie będziemy w stanie.
1: O nie,
0: nie, nie, nie.
1: Chciałbym.
0: No pewnie, żebym chciał. płacę i wymaga,
1: no,
0: nie?
1: Kto by nie chciał.
0: Płaci się ten abonament, to i się wymaga na przykład.
1: No, no.
0: No. Za 8 minut będzie 17, o godzinie 17 słów kilka o tym, co tam na świecie ciekawego się dzieje, opowie Patryk Faliszewski. Zapraszamy bardzo serdecznie. My teraz robimy sobie trochę muzycznego oddechu, za moment Baim między innymi nam zaśpiewa, a my słyszymy się po godzinie 17 w drugiej części programu RTV. Zapraszamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Jest już po 17, no a to oznacza tylko jedno. Przegląd wydarzeń Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych na antenie Radia DHT. Tak jak podejrzewaliśmy w zeszłym tygodniu, można już śpiewać piosenkę "To już jest koniec" Kuby Sienkiewicza lub przynajmniej "Bóg się rodzi". Konkretniej moment, gdzie słowo "ciałem się stało". Deutsche Welle zgodnie z przypuszczeniami nie nadaje programów w języku angielskim, jak i francuskim, na falach krótkich. Rozpoczęcie sezonu B17 kończy więc pewien rozdział w historii nadawania na falach krótkich, a przynajmniej w wykonaniu Deutsche Welle. Co interesujące, programy w języku angielskim i francuskim mogą być odbierane nadal w godzinach 18 do 20, odpowiednio o godzinie 18 program w języku angielskim, 19 w języku francuskim, poprzez satelitę Eutelsat Hotbird 13 stopni wschód. Jak powiedziała dla magazynu DX Listening Digest jedna z pracownic Deutsche Welle, no niestety, no musieliśmy zakończyć emisję na falach krótkich. To była decyzja naszego managementu. My tak do końca o tym też nie wiedzieliśmy. Programów można słuchać nadal w Afryce na falach ultrakrótkich, to jest w paśmie FM. Wygląda więc na to, że przekazy na 13 stopni E, oprócz normalnej, cywilnej radiowej roli, pełnią również rolę dosyłową, a może głównie rolę dosyłową do nadajników w Afryce. Wygląda na to, że dzisiejszy kącik DX-owy bardzo po sąsiedzku. Z Niemiec przenosimy się do Czech, a w Czechach miało być o telewizji TV Brno 1, a będzie o czymś innym, co stało się dosłownie 1 listopada, więc bardzo niedawno. O godzinie 11 rozpoczęło nadawanie nowe, pełnoprawne, publiczne radio regionalne w Czechach, mianowicie czeski rozhlas Zlin. Mieszkańcy Zlina mogą stacji słuchać na 97,5, i będzie to stacja wchodząca w skład sieci publicznych czeskich stacji regionalnych. A zatem prawdopodobnie będzie również posiadała pasma programowe wspólne. Ja przyznam się szczerze, jeszcze z lińskiej stacji nie słuchałem, tym bardziej nie odebrałem jej jeszcze DX-owo u siebie we wrocławskich zakamarkach, tak aby ocenić jej brzmienie i tego typu walory techniczne. Czeski rozhlas z Lin będzie dostępny również online, a w zasadzie jest dostępny również online, to też w najbliższych dniach planuję go posłuchać i podzielić się wrażeniami już po paru dniach aklimatyzacji z nową stacją i po paru dniach właściwej ramówki, nie zaś programu świątecznego. Z ziemskiego padołu przenosimy się do wysokiego nieba z powrotem, bo już dziś o satelicie delikatnie było, a teraz będzie odrobinę więcej. Choć z wiadomości tej prawdopodobnie nikt z nas już w momencie emisji tego programu nie skorzysta, jest ona warta odnotowania. Otóż 1 listopada mieliśmy do czynienia z promocją. Tak bowiem w żargonie forów poświęconych telewizji satelitarnej nazywane jest zjawisko, kiedy kanał bądź grupa kanałów jest odkodowywana, to jest przechodzi do emisji FTA, tak po prostu. Prościej mówiąc, gdy nie jest to związane z żadną marketingowo okraszoną promocją, a jedynie ze względów technicznych, bo na przykład szyfrowanie w danej chwili jest aktualizowane lub modyfikowane. Szczęśliwie dla nas wszystkie stacje telewizyjne, o których mowa, nadają za pośrednictwem satelity Eutelsat Hotbird 13 stopni wschód. Promocja, lub jak to wali stan nielimitowany, dotyczył trzech programów. Mezzo, specjalizującego się w klasyce i ambitnej muzyce około jazzowej, Clubbing TV HD, zajmującego się muzyką klubową różnych gatunków, oraz jednego z pełnoformatowych kanałów Ultra HD, Travel XP 4K. O ile odbiór Mezzo, jak i Clubbing TV nie powinien sprawiać większych problemów, o tyle do odbioru Travel XP wymagany jest odbiornik Ultra HD, wymagany jest odbiornik 4K. Większość odbiorników HD albo odtworzy dźwięk, albo nie będzie w stanie w ogóle wczytać kanału. Niestety jednak w myśl zasady wszystko dobre szybko się kończy, ja jedynie zdążyłem załapać się na chwilę odkodowanego Mezzo. Pozostałe dwa kanały niestety ominęły mnie. I tym promocyjnym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd wydarzeń Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Na następny zapraszam już za tydzień.
2: Co jest w telewizji grane?
7: czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Jak tak czasem słucham piosenek, które dodaję do naszej playlisty w programie RTV, to muszę powiedzieć, że chyba trzeba nam zmienić nasze hasło przewodnie na gramy Dance, Hands Up, Trance i wszystko inne. Foundry Television na dobry początek drugiej godziny programu RTV na antenie radia DHT. Witamy bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy kolejne spotkanie z wami, opowiadając wam o kolejnych programach. I znowu telewizja.
1: Mm-hmm.
0: Tak, bo czemu by nie? I to w dodatku teraz będzie telewizja dla najmłodszych, bo są programy dedykowane dzieciom. Już niebawem rozpocznie się taki
1: program. A wydawało się, że ten nurt jakoś upadł, że tylko kanały tematyczne są nastawione na takie właśnie programy, a się okazuje,
0: że nie.
1: Że jest pewien powrót.
0: Tak, jest pewien powrót.
1: W przypadku telewizji Polsat.
0: Tak, telewizja Polsat wraca z programem My 3 dla najmłodszych i to już niedługo, prawda?
1: Bo w przyszłym tygodniu.
0: Tak, od soboty zaczną.
1: I niedzielę, tak. W artykułach na portalach medialnych widnieje godzina 8 jako początek emisji, natomiast w ramówce stacji Polsat widziałam godzinę 7:45, więc już po prostu widzę, jak wszystkie dzieci w tym kraju zmęczone codziennym wstawaniem do szkoły na 8 rano wstają w sobotę tylko po to, aby obejrzeć ten program przez pół godziny.
0: Ale wiesz co? Tak nie do końca, bo ja pamiętam, to oczywiście były inne czasy, wiadomo, ale ja pamiętam, jak na przykład na ulicę Sezamkową, która pojawiała się w soboty o 8 na dwójce, to się czekało i się to oglądało i nie było problemu, żeby wstać, więc może.
1: Ale wtedy były inne czasy, były dzieci trochę bardziej chyba przyzwyczajone do tego, że jest tylko telewizja i koniec, teraz dzieci są przyzwyczajone chyba bardziej do internetu.
0: No wiesz, to może dzieciaki chyba będą to na IPLi oglądały, koniec
1: no
0: końców.
1: Właśnie, prędzej tak.
0: Natomiast co do samego programu, to prowadzącymi programu będą wokalistki zespołu o tej samej nazwie, czyli My 3.
1: My 3.
0: Tak, Natalia, Julia i Karolina. Tak, one zostały wybrane.
1: Które zostały wyłonione w castingu spośród wielu dziewcząt z całej Polski. No i teraz tutaj mamy taki szumny opis tego, jaki jest pomysł na ten program. Otóż ideą My 3 jest zainspirowanie dzieci do odkrywania świata, poszukiwania autorytetów oraz zachęcenie ich do odnalezienia pasji i czerpania z niej radości.
0: Tak, dodajmy, że program kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. A prowadzące pokażą młodym widzom, na co warto zwrócić uwagę w otaczającym ich świecie. Udowodnią, że nauka, odkrywanie i rozwijanie pasji mogą być ciekawym, a nie tylko wymagającym ciężkiej pracy doświadczeniem.
1: Wokalistki ponadto zastanowią się, jak rozwiązać życiowe problemy, z którymi borykają się dzieci.
0: Tak, i program.
1: Dumnie, tak. Tym bardziej, że ten program ma mieć taką dosyć złożoną formułę. Nie wiem, jak oni to pomieszczą w tym krótkim czasie, ale to nic. Na program będzie się składało bowiem kilka bloków tematycznych, a są to: rozmowa z gośćmi, nauka samodzielnego gotowania, eksperymenty, prace manualne, nauka rysowania, gry i zabawy, pierwsza pomoc, nauka choreografii, kącik urody, zagadki o zwierzakach, co tu jeszcze, dylematy i problemy dzieci oraz muzyka, w tym premiera 12 piosenek z płyty zespołu My 3 wraz z teledyskami.
0: Dasz tam 12 teledysków zrobili do tego? No proszę, to
1: widzisz,
0: taka multimedialna produkcja bardzo.
1: No widzisz, w programie wystąpią ponadto idole młodzieży. Tylko jak zobaczyłam pierwsze nazwisko, to się trochę złapałam za głowę.
0: No, kto
1: Dawid
0: tam jest?
1: Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski tam jest niestety. Oprócz tego Cleo, Leon Myszkowski, kim jest, bo coś mi to mówi, ale szczerze nie bardzo wiem. Julia Dublewska.
0: Bo nie jesteś dzieckiem ani młodzieżą.
1: Jestem już młodzieżą.
0: No właśnie.
1: Widzisz, nie jestem w targecie.
0: Nie jesteś w targecie, to nie wiesz.
1: Człowiek sobie w takich momentach uświadamia, że się postarzał. Julia Wróblewska to aktorka młodego pokolenia. I Agnieszka Kaczorowska, Bożenka z Klanu.
0: To ona jest idolką dzieci i młodzieży.
1: Ona jest nieco tylko starsza ode mnie.
0: No właśnie, i już jest idolką, to może za jakiś czas tam też ciebie będziemy mogli zobaczyć jako idolkę dzieci i młodzieży.
1: Może zostanę w radiu.
0: Aha, okej, okay, no jak chcesz. Natomiast my teraz dla naszych słuchaczy mamy przedsmak tego, co będzie się działo w programie My 3, konkretnie w tej warstwie muzycznej, bo dotarliśmy do jednego z utworów zespołu My 3, zatytułowanego Mamma Jej. Co prawda jesteśmy w radiu, a nie w telewizji, więc nie pokażemy wam teledysku, ale piosenkę zagrać możemy, prawda?
1: Jak najbardziej.
0: I właśnie teraz to zrobimy, posłuchajcie, ocencie, a jak chcecie więcej, no to już wiecie, że warto włączyć Polsat w sobotę i w niedzielę rano.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ja tak słucham tej piosenki i własnym uszom nie wierzę. Czyżby format Eurodance w tym momencie zaczął być dedykowany najmłodszym? To tak...
1: No to wygląda, tak. To jest niesamowite.
0: Czyli piosenki Eurodance to są teraz piosenki dla dzieci.
1: Sugerujesz, że powinniśmy być radiem dla dzieci?
0: Tak, to na to by wychodziło. A dla kogo jest Hands Up w takim razie? I Trance? To ciekawe, ciekawe. W każdym razie przechodzimy do kolejnego tematu i dalej trzymamy się Polsatu, ale teraz nie zwykłego Polsatu, tylko Super Polsatu.
1: Tego super.
0: Tego super, tak, Super Polsat. Super Polsat już od 6 listopada zaprezentuje nowy teleturniej. Pojawiać się on będzie od poniedziałku do czwartku po godzinie 20, a prowadzić go będzie, tadam, tadam, tadam, w tym momencie jakieś fanfary by się przydały, Krzysztof
1: właśnie,
0: Ibisz.
1: Właśnie, przygotowałeś.
0: Tak, a dlatego fanfary, bo Krzysztof Ibisz powraca po kilku latach przerwy do prowadzenia takich właśnie programów jak teleturnieje.
1: No z tym był przez długi czas kojarzony.
0: Tak,
1: ostatni teleturniej, który chyba prowadził. No, on wspominał o Grze w ciemno, natomiast nie jestem pewna, czy to rzeczywiście było ostatnie. No w każdym razie tak około 10 lat temu i teraz powraca, ale znając życie, mimo że minęło 10 lat, to pewnie pan Krzysztof wygląda młodziej, bo u niego tak, to działa w odwrotnym kierunku. U reszty populacji.
0: Swoją drogą, a propos Krzysztofa Ibisza i tego, co on w ogóle robił w telewizji, no to nie sposób nie wspomnieć. Mi zawsze Krzysztof Ibisz będzie się kojarzył z takim, no powiedzmy, że teleturniejem, bo to było takie bardziej widowisko tam. Chociaż, no nie, no można powiedzieć, że to teleturniej był też taki, chociaż bardzo specyficzny. Nazywał się Czar Par i pojawiał się jeszcze w telewizji polskiej, jak dobrze pamiętam, w jedynce, wieczorami. Natomiast zawsze mnie to zastanawiało, tak a propos Krzysztofa Ibisza, bo wtedy się mówiło, że program Czar Par to jest program Bożeny Walter. Wtedy jeszcze nie było ważne, kto jest prowadzącym, a kto? Bardziej było ważne, kto ten program, no nie wiem, wymyślił, wyprodukował.
1: Kto odpowiada tak, za niego, kto go produkuje.
0: Tak. Zawsze się mówiło, że to był program Bożeny Walter. No tak jeszcze takie moje wspomnienia z Krzysztofem Ibiszem. Natomiast już wracając do teraźniejszości, to uczestnik tego teleturnieju, przechodząc do zasad, będzie odpowiadał na 10 pytań z różnych dziedzin wiedzy ogólnej. Będą mu podpowiadały i pomagały jokery w odpowiedzi na te pytania. W tym będzie też jeden joker specjalny. Tych jokerów będzie ile? Osiem ich będzie.
1: Będą albo chronić przed utratą już zdobytych pieniędzy.
0: Albo będą
1: ułatwiać odpowiedź na pytania.
0: No i będzie też ten jeden joker specjalny, który w ogóle wyratuje nas z opresji. Natomiast maksymalną kwotą, jaką będzie można wygrać, to będzie 50 tysięcy złotych,
1: No, czyli nie jakaś znacząca w porównaniu do innych teleturniejów, ale za to jest druga strona medalu, ponieważ cechą charakterystyczną tego teleturnieju jest to, że z niego się nie da odpaść, tak. Więc tak czy inaczej...
0: Zawsze coś wygramy.
1: Nie zawsze się wyjdzie z jakąś kwotą, choć może ona nie być za duża względem na przykład tego, co można wygrać, nie wiem, w milionerach czy innych tego typu programach. No, ale stamtąd to można wyjść z pustymi rękami, a tutaj...
0: Tak, to tu proszę bardzo, zawsze coś będzie można wygrać. Jeszcze tak a propos tego Jokera specjalnego, bo w międzyczasie zerknąłem sobie do notatek, co on konkretnie będzie robił. Otóż ten Joker specjalny będzie umożliwiał poproszenie o pomoc przyjaciela gracza. Więc tak jak telefon do przyjaciela baby w milionerach, to właśnie to będzie robił ten Joker specjalny w teleturnieju Joker. To co, będziemy oglądać? Jakie to pytania
1: dobrze,
0: tam będą?
1: Pewnie, bo, no. bo dlaczego by nie? Zawsze to jakiś nowy, interesujący format. Tak. No i Krzysztof Ibisz, no klasyka gatunku.
0: Oczywiście, proszę. Że tak. Ale zobacz, no teleturnieje wracają do łask. Był odwrót od tego formatu.

0: Nie oglądam. Jednak co klasyka, to klasyka. Przez tyle lat najlepszym teleturniejem jest 1 z 10, koniec, kropka.
1: Tak. I całe szczęście ten program w dalszym ciągu się utrzymuje, no i bardzo dobrze, bo naprawdę zachowuje swój poziom i tak będzie, podejrzewam, do końca istnienia tego teleturnieju. Swoją drogą, tak co jakiś czas mówi się o powrocie wielkiej gry, ale... No nie wiem jak ty i nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja tego w dzisiejszych czasach już raczej jednak nie widzę.
0: No chyba nie, trochę się rzeczywiście czasy zmieniły. Zresztą chyba od jakiegoś czasu już nie ma z kolei tego hasła, że to ma wrócić. To było tak na fali tych powrotów, które były planowane. Niektóre programy przywrócono, jak sądę, z wielką grą to się nie udało. I chyba jakoś na tym poprzestano. Aczkolwiek no teleturniej był wyjątkowy.
1: No wyjątkowy i naprawdę ludzie musieli wykazać się niebagatelną wiedzą, a teraz po prostu no obawiam się, że żeby nie zrobić temu formatowi krzywdy i nie spłycić na przykład tych pytań, żeby w ogóle ktokolwiek był w stanie udzielać tam poprawnych odpowiedzi. Zresztą gdyby pani Ryster miała znowu wrócić do prowadzenia, to myślę, że ona nawet nie zgodziłaby się na jakiekolwiek zmiany. Także to raczej pozostanie już co najwyżej gdzieś tam w archiwaliach i będzie można sobie od czasu do czasu powtórki wielkiej gry obejrzeć, bo zdaje się, że kiedyś były.
0: I chyba, można tak. Chyba na TVP Historia
1: Więc można obejrzeć i zobaczyć, jak też kiedyś ludzie sobie radzili z odpowiadaniem na naprawdę bardzo szczegółowe pytania.
2: Radio DHT.
1: Wracamy do was. Napisał do nas przed momentem Krzysztof, ale nie Krzysztof Ibisz, nie, ale a propos Krzysztofa Ibisza, prawda?
0: Tak, rozjaśnił nam sprawę, jeżeli chodzi o to, jaki był ostatni teleturniej prowadzony przez Krzysztofa Ibisza, bo mnie też się wydawało, tak jak to Krzysztof napisał, że tymże teleturniejem był Kłamczuch. Natomiast wczoraj widziałam na zwykłym Polsacie, nie tym super, jakąś zapowiedź właśnie teleturnieju Joker i tam pan Ibisz powiedział, że tym teleturniejem była gra w ciemno, dlatego troszkę się zawahałam. Jak widać, sam pan Ibisz już nie nadąża, które teleturnieje
1: prowadził kiedy. Nie pamiętam, wyparł z pamięci. Może,
0: zbyt dużo tego.
1: Może było. Małe słupki oglądalności były, albo co, że nie chciał się do tego teleturnieju przyznawać. Albo po prostu, wiesz, uznał, że skoro on tak jakoś go średnio pamięta, to i może widzowie nie będą pamiętać, a grę w ciemno, no to jednak ludzie jakoś bardziej kojarzyli.
0: No, akurat grę w ciemno oglądałam, Kłamczucha jakoś nie bardzo, więc rzeczywiście może coś w tym jest.
1: Dokładnie, a teraz przechodzimy do kanału Kino Polska, bo tu mamy kolejną dosyć ciekawą produkcję. Mianowicie serial Bezsenność. Swoją premierę będzie miał dziś na antenie kanału Kino Polska. W głównej roli tego serialu zagra Maciej Sztur, żeby było
0: Jeżeli by wam brakowało seriali z Maciejem Szturem,
1: tak.
0: Bo jeżeli by wam Belfer nie wystarczał, to jest jeszcze Bezsenność.
1: Ale to jest w ogóle serial produkcji rosyjskiej, bo to nie jest tak, że to jest polski serial, to jest serial produkcji rosyjskiej i będzie to premiera tego właśnie serialu na antenie polskiej telewizji. Teraz kilka słów o tym, jaka jest fabuła tego serialu, bo to myślę, że jest dosyć interesujące.
0: O, to jest w ogóle intrygujące.
1: Mroczne.
0: Tak. Raz w roku najbogatsi, najbardziej wpływowi i znudzeni życiem zbierają się w nielegalnym, ekskluzywnym kasynie, by zagrać w pewną okrutną grę. Wszyscy robią zakłady o to, kto z jej uczestników zaśnie jako ostatni. Hazardziści mogą stracić wielkie pieniądze, ale jeszcze więcej ryzykują gracze. Zwycięży bowiem ten, kto nie zaśnie i przeżyje. Zasady gry są brutalne, a udział w niej nie dla wszystkich dobrowolny. Jedną z głównych ról w tym serialu...
1: Zagra właśnie Maciej Sztur.
0: Będzie grał właśnie Maciej Sztur.
1: I zagra Igora Wołkowa.
0: Wcieli się w postać Igora Wołkowa.
1: Sędziego.
0: Głównego sędziego w tytułowej grze.
1: Tak, natomiast jeżeli myślicie, że tylko jeden odcinek będziecie sobie mogli dziś obejrzeć, no to nie. Kino Polska zrobi wam tę przyjemność i pozwoli wam na obejrzenie dwóch odcinków serialu Bezsenność. Zresztą tak jak i dziś, tak i w kolejne tygodnie będą emitowane po dwa odcinki. Rozpoczyna się to wszystko o godzinie 22.05, więc tak już o 22.00 myślę, że warto gdzieś tam się czaić przed odbiornikami i po 23.00 także będzie można

0: sobie obejrzeć kolejny odcinek serialu Bezsenność. Interesujący jest opis tej fabuły, więc może być rzeczywiście dość fajnie. Ja się trochę obawiam, że skoro oni będą tam tak spać, to będzie mało dialogów. W końcu ten ostatni, to do kogo on będzie tam gadał? No ale...
1: To prawda, o tym nie pomyślałam, ale mimo wszystko, ale może się mylimy.
0: I może być to ciekawe. No, postaramy się obejrzeć i jakimiś tam wrażeniami z wami się podzielić. Swoją drogą, tak jeszcze przy okazji zupełnie i na marginesie tych piosenek, które nam się pojawiły już chwilę temu, to zapraszamy, mamy dla was zaproszenie, bo tam była piosenka pierwsza, Klejnoty, Krzysiu, powiedz jak mam żyć, no to może piwko.
1: Uśmiech, moc, fitness, tak. Sport i tam się go zapytali, a może piwko, on powiedział, że nie, a ja was chcę przekonać, że tak, bo jutro będzie właśnie o piwku, o godzinie 14 w audycji Kapsel, jak zwykle wiele ciekawych faktów dotyczących właśnie piwa, piwnych premier, informacji dotyczących piwnych stylów. Zachęcam bardzo gorąco do tego, że piwko to jednak tak.
0: Tak. Ja popieram, zresztą już tu widzę, że przygotowałaś się dobrze do prowadzenia naszej jutrzejszej
1: zawsze
0: audycji.
1: Zawsze się dobrze przygotowuję.
0: Tak, no ja już widziałem naszą Śmiesz radiową lodówkę. Ja już widziałem naszą radiową lodówkę, to wiem jak się przygotowałaś. To... No,
1: wy macie półki z płytami, a mam lodówkę. To lodówkę. Mi się należy w tej redakcji.
0: Tak, niekoniecznie z płytami, bo w lodówce płyt nie mrozimy. Za to co innego tam się mrozi.
1: To
0: zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie już jutro po godzinie 14 na audycję Kapsel. A teraz, żeby tak nawiązać do tej bezsenności, już niekoniecznie do piwa, bo po piwie to raczej bezsennych nocy się nie ma, no bezsenności Andrzej Zaucha teraz nam zaśpiewa.
1: We dwoje.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i jesteśmy z wami ponownie, kolejne programy, znowu telewizyjne, znowu się telewizji trzymać będziemy i tak będzie już do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV. Teraz będziemy mówić o programach, które się pojawią na antenie takiej stacji jak HGTV. To jest...
1: Przyznasz, że nie kojarzyłeś, że taką
0: nie,
1: stację mamy.
0: Nie, nie kojarzyłem, że taką stację to... mamy. I zastanawiałem się w ogóle, co
1: natomiast...
0: oni pokazują w ramówce. Ale już
1: HG
0: rozjaśniła.
1: Jak Home and Garden.
0: Yeah.
1: Czyli właśnie dom i ogród. Yeah. Stacja pojawiła się na początku tego roku, zastępując TVN Meteo Active. No i to jest kanał uznany za granicą w Stanach Zjednoczonych między innymi. No ale przygotowują też polskie produkcje na nasz rynek. I właśnie w ten weekend mamy premierę trzech takich produkcji.
0: Tak, i to jest wiadomość no, w zasadzie z ostatniej chwili, bo dosłownie przed audycją ją wypatrzyliśmy w sieci, więc...
1: Jeden z serwisów medialnych tak, ją tak. podał, więc uznaliśmy, że jako to jest, że to jest ten weekend, no to nie możemy wam o tym powiedzieć w przyszłym tygodniu, bo może byście już chcieli obejrzeć.
0: Tak.
1: Na przykład taki program Zgłoś Remont.
0: Zgłoś Remont, a on już dziś się pojawi.
1: Chciałbyś? Dziś,
0: tak. Po 22.
1: Drugiej, czyli tak. W sumie nie wiadomo, co dzisiaj wybrać.
0: Nie, no ja wiem. Ja wiem.
1: Ja też.
0: Dokładnie. Nie. To...
1: Ja wybieram twoja twarz brzmi znajomo.
0: No ja sobie obejrzę Bezsenność. A kto będzie oglądał Zgłoś Remont?
1: Drodzy słuchacze, musicie się zaoferować i potem nam...
0: Bo my się nie rozdwoimy. Nie ma takiej opcji.
1: Dokładnie.
0: Tak. Program Zgłoś Remont, jak sama nazwa wskazuje, polegać będzie na tym, że... No, przeprowadzane będą różnego rodzaju remonty, tak?
1: Tak, pojawi się Krzysztof
0: Miruć,
1: doświadczony architekt, który wraz ze swoją ekipą upora się z architektonicznymi wyzwaniami i zamieni każde nielubiane pomieszczenie w przestrzeń, którą pokocha jego zleceniodawca. Będzie pomagał przeprowadzić daną metamorfozę w ramach ustalonego budżetu.
0: Tak, to jest ważne.
1: To jest też ważne, tak. No i właśnie z każdego pomieszczenia będzie próbował gdzieś tam zrobić cudo. Nawet jeżeli będzie trzeba, to będzie zrywał dachy, podłogi, co tam trzeba, tylko aby zleceniodawca zaakceptował ten nowy wygląd tego danego pokoju.
0: Zgadza się, więc no jeżeli ktoś jest właśnie przed remontem, to ja myślę, że najwięcej tak naprawdę zyskają ci, którzy będą pojawiać się w tym programie. No, zobacz, no właśnie, remont, to mieli remont w granicach tak budżetu. Tak.
1: Przeprowadzony przez uznanego architekta, to chyba warto.
0: Myślę, że tak, bo widzowie, no to nie wiem, no nie bardzo, szczerze mówiąc, by mnie porwało oglądanie.
1: Ale może też jakieś inspiracje, takie na zasadzie, o, że ktoś sobie coś fajnego zrobił w domu, no to też bym chciał, czy chciała. Z jakiegoś powodu te programy wnętrzarskie są modne, przecież jeszcze kiedyś w telewizji TVN były takie, prawda? Dom pełen pomysłów, kto nas tak urządził, prowadzone przez Małgorzatę Majer z programu Big Brother.
0: No tak, więc...
1: Dawne czasy.
0: Więc rzeczywiście, no, może komuś to się do czegoś przyda. Tak samo jak i kolejny program, Darek Solo. To jest program prowadzony przez Darka Stolarza.
1: Darka Stolarza. Tak. Który jest znany z takich produkcji HGTV jak Domowe Rewolucje czy Dorota Was Urządzi, gdzie występuje u boku Doroty Szelongowskiej. Natomiast tutaj zajmie się tworzeniem wyjątkowych rzeczy, dzięki którym przestrzeń w niejednym domu zyska zupełnie nowy wymiar. Będzie to robił w tajemnicy przed właścicielem mieszkania, ale w porozumieniu z jego bliskimi.
0: Z jego bliskimi, tak. I ten program pojawi się już jutro, o godzinie
1: 16:30.
0: Tak. No i ostatni program, który jest zapowiadany jako taki program premierowy, to Drugie Życie Mebli. No tu akurat...
1: Nadałbyś drugie życie swoim meblom?
0: Wiesz co? Moje to są takie, wiesz, raczej standardowe, więc nie wiem, jakie można im tu nadać drugie życie.
1: Ale być może Sylwia Wilgatek, Wykusz i Małgosia Wziółkowska coś by wymyśliły. Bo te panie będą w tym programie występować. I one sprawią, że stare i zaniedbane meble dostaną drugie życie. Każdy odcinek będzie opowieścią o jednym lub dwóch przedmiotach, z których właśnie będą panie próbowały zrobić coś nowego, jakiś tutaj fajny przedmiot, fajny mebel, modny. I to będzie można oglądać również w niedzielę o 18:00.
0: Tak, zatem całkiem spora oferta programowa dla tych wszystkich, którzy interesują się. No, na pewno HGTV ogląda jakaś tam część osób, więc może akurat tego typu programy znajdą odbiorców. Ja tak jak mówię, specjalnie no, nie widzę tu nic dla siebie, no ale w końcu nie wszystkie telewizje są dla nas, prawda?
1: No właśnie, bo to tyle tego jest, aby było z czego wybierać.
0: Tak, natomiast teraz jako takie muzyczne uzupełnienie zagramy piosenkę, która z HGTV się kojarzy.
1: Jest związana, tak, ponieważ piosenka Wracam była stworzona na potrzeby kampanii telewizji HGTV, kiedy ona startowała i jak się okazuje stała się bardzo popularna w internecie, miała sporo odtworzeń na YouTubie, więc i wy tym razem będziecie mogli jej posłuchać.
0: Zagrają i zaśpiewają lasery, ale błyszczeć lasery. Nie będą, bo to nie telewizja. Może w HGTV błyszczały lasery.
2: Radio DHT.
0: No i tak powoli zbliża się do końca dzisiejszy program RTV na antenie Radia DHT. Teraz jeszcze kilka takich informacji, jeżeli chodzi o telewizję, jeżeli chodzi o radio, też coś powiemy? Tak,
1: no
0: na koniec?
1: Możemy.
0: No możemy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie telewizyjne, to cały czas ciągnie się temat magazynu kryminalnego 997, który... Po jednym odcinku został zdjęty z anteny telewizyjnej dwójki. No i okazuje się, że do końca roku to na pewno ten program nie wróci do dwójki. Natomiast w jego miejsce zagości serial, który premierę miał jakiś czas temu w sobotę, wieczorową porą.
1: Mówiliśmy wam tak, o mówiliśmy nim, bodajże o tym. 2 tygodnie mm-hmm. temu. Serial japoński, który się nazywa Grupa Specjalna Kryzys.
0: No nie wiem, czy to jest dobra zamiana, bo szczerze powiedziawszy...
1: Taka sobie.
0: No, szczerze powiedziawszy, zdecydowanie lepszą opcją byłoby, żeby sobie obejrzeć no, program 997. No, ale jak się okazuje, słowo redaktora Gadowskiego jest słowem ważnym, szczególnie jeżeli do tego nawiązuje Radio Maryja jeszcze na swoich stronach internetowych, to teraz tak to działa. No i na skutek tego no nie ma 997. Redaktor Fajbusiewicz nic nie wie w zasadzie i nie wie, jak to wszystko dalej się potoczy. Więc tu nie mamy żadnych informacji. Naprawdę jest bardzo, bardzo takie niepoważne to wszystko. No, załatwiasz program, kręcisz ileś odcinków, a później człowiek, który w ogóle nie jest związany z telewizją, z twoją redakcją, coś tam napisze sobie, nagra filmik na YouTubie. Bo to tak przecież było. Ten komentarz Witolda Gadowskiego był na YouTubie. No słuchaj, to może my też, może na przykład jak my nagrywamy teraz audycję RTV, wystawiamy ją potem na Mixcloudzie, to też może nasze opinie będą na tyle istotne, że będziemy decydować o tym, co się pojawia, a co nie pojawia się w ramówkach stacji radiowych i telewizyjnych. Jezu, jak coś skrytykujemy, super. To będzie... To się już więcej nie pojawi. To może nie powinniśmy mówić, że my nie będziemy oglądać tych programów w HGTV, bo może...
1: No właśnie, jeszcze komuś, ale my ich nie skrytykowaliśmy. Nie. Są po prostu nie dla nas.
0: Także nie, prosimy się nie przejmować, absolutnie. Gdyby coś, to nie. My nie mamy nic przeciwko, ale 997 moglibyście jednak przywrócić, drodzy państwo z TVP.
1: To może jeżeli mamy taki wpływ, to powiem nie zdejmujcie klanu nigdy.
0: Okej, okay. Proszę. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o programy, które zostaną w telewizyjnym repertuarze, no to...
1: Ale nie powinniśmy o tym mówić, wiesz o tym.
0: A dlaczego nie powinniśmy mówić? Bo to jest konkurencja. No dobrze.
1: Bo niestety jest taki stereotyp, że każdy prawdziwy Polak w niedzielę o 14 siada przy stole, je rosół schabowego i ogląda Familiadę.
0: Właśnie, a Familiada będzie w dalszym ciągu obecna na antenie telewizyjnej Dwójki, bo Telewizja Polska podpisała z firmą Astro umowę na realizację kolejnych 90 odcinków Familiady. Z tym, że się zmieniło, bo teraz producentem będzie TVP, a firma Astro będzie odpowiedzialna za różnego rodzaju kwestie wykonawcze związane z produkcją Familiady. Także, no, tak ostatnio mówiliśmy, że tam firmy zewnętrzne w dalszym ciągu są obecne w Telewizji Polskiej, a tu proszę, jednak producentem będzie Telewizja Polska. Ale co to zmienia, skoro i tak zaangażowany jest w realizację zewnętrzny podmiot? Tak się zastanawiam, na dobrą sprawę.
1: No dokładnie. No. Już raczej dla widzów pozostanie bez wpływu, bo i tak Karol Strasburger będzie swoje suche żarty tutaj przedstawiał i to się nie zmieni.
0: To się nie zmieni. Może kto inny będzie mu je pisał po prostu, wiesz? Może to jest ta zmiana.
1: Może, ale może będą jeszcze bardziej suche.
0: Zobaczymy. Jeżeli ktoś...
1: Nie oglądam, bo wtedy...
0: Prowadzisz audycję. No to program. Tak, to się nie da. Nie da się rozdwoić. Natomiast jeżeli ktoś ogląda regularnie Familiadę, to może nam dać znać, czy coś na skutek tych zmian się poprawiło, bądź też pogorszyło, jeżeli chodzi o realizację teleturnieju Familiada. Bo nie ukrywajmy, że gdyby w ogóle Familiadzie podziękowano, to dla firmy Astro to byłby duży cios, bo tak naprawdę to ta firma z tego żyje przede wszystkim, z produkcji Familiady. Także, no, tak. No dobrze, że jednak ten teleturniej pozostaje w ramówce TVP. Jeżeli chodzi natomiast o jakieś kolejne rzeczy, to co? To pani Ewelina Pacyna ze stacji RMF FM odchodzi. Tak poinformowała.
1: Tak, pożegnała się wczoraj w programie Byle do piątku. Pani Ewelina towarzyszyła słuchaczom od poniedziałku do piątku taką przedpołudniową porą i już jej tam nie będzie, ale jako, że życie nie znosi próżni, to mamy powrót pani Joanny Meus po urlopie macierzyńskim, zdaje się, i prawdopodobnie pojawi się w RMF FM nowy prezenter Marcin Kotyński.
0: No to wszystko pozostaje okej. Będziecie mogli usłyszeć prezenterów w RMF FM. Nowych, nowe głosy gdzieś tam się będą pojawiały. A swoją drogą, wiadomo coś, co z panią Eweliną, gdzie ona teraz się udaje?
1: Chyba nie. Przynajmniej na razie niczego takiego nie zauważyłam, żeby coś było wiadomo.
0: No ale być może poprowadzi wkrótce gdzieś na jakiejś antenie radiowej zupełnie nowy program, a może po prostu zupełnie zmienia branżę, no bo tak mam wrażenie, że w obecnych czasach to już nie jest tak, że jak kończysz pracować w radiu, to zawsze musisz coś robić związanego z radiem. Nie, to teraz już tak nie jest. Można się odnaleźć gdzie indziej, na przykład w telewizji. A kanałów telewizyjnych, w tym też takich mniej znanych, jest sporo, więc może potrzebują prezenterki na przykład. I się okaże, że pani Ewelina gdzieś tam się udziela. No, także zobaczymy, pożyjemy. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę. Za chwil kilka Kazimierz Parzych i jego Polo Strefa. Będzie Disco Polo, polska muzyka taneczna. A kolejne RTV za tydzień po godzinie 16.
1: Tak, o 16 jak zwykle.
0: Będziemy wam znowu opowiadać o tym, co interesującego w radiu i telewizji się dzieje. A za uwagę dziękuję Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Ty spotykasz się z naszymi słuchaczami jutro po 14 w kapslu, tak?
1: A ja... ty jutro nieco później.
0: Ja jutro nieco później w programie Dance Macabre. Tak, i będzie mroczna muzyka elektroniczna. Coś na pewno interesującego dla was na jutrzejszy wieczór przygotuję. Także zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Hej!
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Tak, proszę Państwa, to jeszcze nasza stara oprawa. O, już jesteśmy na antenie, przynajmniej teoretycznie. O, a teraz to chyba... A teraz to chyba nawet praktycznie. Już jest nowa oprawa, dokładnie, ale intro było jeszcze stare. Witamy bardzo serdecznie w Tyflo Podcaście, w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących. Proszę Państwa, dziś audycja totalnie spontaniczna. Kto tam ma zwrotkę, proszę wyłączyć albo ściszyć. Bo dziś...
5: Nie powinien.
0: Dziś audycja, no, o tematyce różnej. No i to też jest trochę taki test, jak wychodzić z opresji, aczkolwiek kiedyś opresja była większa i o tym też myślę, że opowiemy, ale to później. Tomek myślę, że będzie pamiętał doskonale, o czym mówię. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, których jest sporo, bo witam Tomka Bileckiego. Witaj, Tomku.
6: Dobry.
0: Jest z nami także Robert Łabęcki. Cześć, Robercie.
7: Dobry.
0: Jest Patryk Faliszewski również, witaj.
8: Witam bardzo serdecznie.
0: No i także w ostatnim momencie dołączył do nas Dariusz Marchewka, czyli nasz specjalista od ekspresów do kawy. Jeżeli ktoś by nie pamiętał.
8: Ktoś ma zwrotkę.
0: Dokładnie. Ktoś ma zwrotkę. Ale no i jeszcze pies za oknem. Też witamy bardzo serdecznie.
7: Piesie.
0: Tak.
8: Redaktor Nora, tym razem w stereo chyba.
0: Dokładnie, tym razem w stereo, bo w stereo jesteśmy i ta nasza audycja dziś także będzie...
7: I Lirin jeszcze również się wita tak przy okazji.
0: Witamy bardzo serdecznie, bo bym...
7: Ja jak cień, tak.
0: Tak, bo bym zapomniał. Bo Tomku, bo ty się ostatnio bardzo mało w pewnym momencie na audycji o grach udzielałeś. To tak trochę o tobie zapomniałem, wybacz. Ale słuchajcie, na dobry początek myślę, że powiedzmy w ogóle...
7: Symulatory mnie przygniotły.
0: Dokładnie, powiedzmy może w ogóle, no dlaczego się audycja dziś tak bardzo spontanicznie odbywa. Okazało się, proszę Państwa, że audycja miała być dziś zupełnie o czym innym. Miała być o sieci CU Mobile. O nowej sieci, o sieci, która budzi wiele kontrowersji, no ale okazuje się, że po prostu no, przedstawiciele tej sieci mieli coś ważniejszego niż spotkać się z nami. Jak to dziś w rozmowie telefonicznej powiedział mi przedstawiciel tej sieci, ich jest niewielu, no i muszą sobie pewne rzeczy priorytetyzować. Ja nie obiecuję i nie podejmuję się wróżenia z fusów, kiedy na naszej antenie pojawi się audycja o CU Mobile. Ja bym bardzo chciał, żeby się ta audycja pojawiła, ale no jak sami słyszycie, nie jest to zależne najzwyczajniej w świecie ode mnie. No ale mam nadzieję, że się kiedyś pojawi, bo to jest temat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotny i bardzo na czasie. Prawie jak hit na czasie. A w dzisiejszym programie postaramy się wam opowiedzieć nieco na temat tego, jak w ogóle powstaje Tyflo Podcast, jak to się dzieje, że my się w ogóle słyszymy i że się możemy słyszeć w tak dużym gronie. To jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, i tu właśnie już Patryk wywołuje pomału Roberta, a ja też będę wywoływał Roberta, bo pojawia się wśród naszych słuchaczy dużo pytań dotyczących...
8: Ludzie listy piszą.
0: Tak, ludzie właśnie, listy piszą. Ludzie listy piszą i piszą między innymi o cyfrowej telewizji naziemnej. Proponuję Robercie, żeby na dobry początek na ten temat nieco opowiedzieć, czego dotyczą te pytania.
5: Czego dotyczą? Mianowicie, jaki tuner kupić, czy taki tuner, i tutaj pokazują mi aukcje, jest dobry czy niedobry i tego typu rzeczy. I czy będę mógł odbierać, czy nie, albowiem już od listopada, konkretnie od 7 listopada, zaczęto wyłączać nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej. Na razie wyłączono w Lubuskim, wyłączono bodajże chyba w Gdańsku, wyłączono chyba w Poznaniu i okolicach.
8: A przez Laskawku Dolnośląskiego.
5: A właśnie, tu Patryku też pomożesz trochę. Mają wyłączyć w Warmińsko-Mazurskim część nadajnika. Już
0: niedługo wyłączą nawet w okolicach Iławy, konkretnie w Kisielicach. Tak. Jak dobrze pamiętam, to 28 listopada będzie wyłączenie w Iławie.
5: Tak, dokładnie. W związku z tym tylko zostaniecie państwo na cyfrowej telewizji naziemnej, już bez tej analogowej. No i...
8: Którą polecamy całym sercem.
5: Którą polecamy jednakoż, bo daje różne możliwości. Natomiast co do tego, proszę państwa, bo pytania są takie. Chciałbym kupić tuner, ale żeby był taki przyjazny dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się raz na zawsze. To jest telewizja, więc telewizja nie będzie do końca przyjazna dla osób niewidomych, bo jest telewizją po prostu. Ależ to strasznie zabrzmiało, ale niestety...
0: Projektanci telewizorów i wszelkiego rodzaju odbiorników telewizyjnych raczej nastawiają się na to, że te telewizje będzie się zarówno słuchać, jak i oglądać.
5: Dokładnie.
0: Oczywiście czasem zdarza się tak, że powstają jakieś prototypy telewizorów z mową syntetyczną albo jakichś dodatków pozwalających na udźwiękowienie tej telewizji, ale to jest nie takie znowu oczywiste, prawda?
5: Znaczy w tej chwili mamy na rynku tak zwanego TV Speaka firmy Code Factory, który kosztuje 700 zł za kopię. No i mamy też telewizory Panasonica, które są udźwiękowione w języku angielskim z serii SmartViera, natomiast one są tylko na razie po angielsku. Nie słyszałem, żeby po polsku było, można to obsłużyć z mową. To raz. No i są drogie i duże. Na przykład dla mnie, gdzie ja wstawię 32-calowy telewizor? To jest najmniejszy telewizor z tej serii. Żeby nie było do 46 cali. Ja na przykład nie mam tyle miejsca, ale w czym rzecz? Bo jeszcze ludzie się pytają mnie o telewizory, znaczy o tak zwane tunery do komputerów. I tutaj niestety producenci, którzy takie tunery sprzedają, dokładają oprogramowanie typowo niedostępne niestety. I teraz na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba zwrócić uwagę ze swojego doświadczenia, powiem, żeby był to tuner raczej znanego producenta, ponieważ do tego tunera znanego producenta jest oprogramowanie alternatywne, które można obsłużyć, typu DVB-T Proc na przykład. Co prawda płatne, no ale można coś z tym zrobić.
0: A czy to są duże płatne ceny? Właśnie.
5: O ile wiem, to $20 kopia. Jakoś tak.
0: To jeszcze można sobie na to pozwolić.
5: No tak, w porównaniu z TV Speakiem Code Factory, to tak. To jeszcze, to można przeżyć. I z moich doświadczeń. te tunery, które współdziałają mniej więcej, lepiej lub gorzej. Są to tunery firm. No, przepraszam, że będę teraz wymieniał, no, ale wobec takiej ilości i natłoku pytań o te sprawy...
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
5: No właśnie, dobrze.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.
5: Dobrze. To będą firm, nie będę wymieniał konkretnych typów, ale to będą firmy Aver TV, znaczy Aver Media dokładnie, Not Only TV albo Live View, to zależy od działu sprzedaży, jak one są sklasyfikowane. Będzie to też Ferguson, będzie to też Winfast Lead Tech serii tego typu, Overmax, czyli te, no i z polskich takich marek, znaczy z polskich, trudno mówić polskich marek, prawda, bo to nie są marki polskie, acz przez Polaków jakoś firmowane, Cable Tech albo Cabletech, jak to się tam nazywa i się
8: przyjmuje. Składane w Chinach albo na Tajwanie, ale...
5: Składane w Chinach albo na Tajwanie, no tak ale supportowany serwis to ma polski.
8: W Polsce i to podobno niezły.
5: I to niezły serwis i te tunery nie są złe. Także te marki spokojnie Państwo mogą nabyć tuner. Taki tuner już można nabyć od 70 zł w tej chwili na USB.
0: To nie są także wielkie pieniądze.
5: To nie są wielkie pieniądze i można się tym cieszyć.
6: Od 70 zł z przesyłką, dodajmy na.
5: Tak, z przesyłką. I teraz tak, oczywiście antena, która jest dołączona do tego, rzadko kiedyś zdaje egzamin, żebyście Państwo też mieli i wiedzieli o tym. Bo to jest takie przenośne coś na magnes i generalnie niekoniecznie to działa tak, jak trzeba.
8: No u mnie na przykład nie chciało. Potrzebuje dużo, no.
5: Znaczy, potrzebuję więcej. Ja z anten pokojowych polecam to, co mi się sprawdza, czyli koronę firmy DPM Solid, koronę Alpha 15. To jest taka antenka, która jest sprzedawana w wersji od razu albo na camping, albo na ciężarówkę, albo pod sieć. I spokojnie, tylko po prostu trzeba trochę przemontować. Przemontować trzeba wtyczkę.
8: Z tymi kornami to tam są za dym, bo tam któraś pasuje, któraś nie, tam której wzmocnienie może być, której zakłóca wiązkę cyfrową i tam są potem za dymy.
5: Właśnie tak, zgadza się, dlatego tych koron jest kilka na rynku. Ja sprawdziłem kilka koron. Nie będę mówił o innych firmach, bo już by było powiedziane, że ta firma to zła, ta firma to zła. Powiem o tej, która jest na pewno dobra i to jest właśnie korona firmy DPM Solid.
8: Chyba na magnesie też Polska.
5: Chyba tak. Tutaj nie do końca. Bo w każdym razie to
8: w każdym
5: razie
8: działa i możemy polecić.
5: Działa i wszystkie muksy zbiera, nawet te na bardzo wysokich kanałach typu 64 i wyższe.
8: Docelowo ma być między 20 a 60 chyba 7, ustawa przewidziała, czy jakoś tak.
5: Dokładnie.
0: No tak jak mówiliśmy w naszej audycji poświęconej telewizji cyfrowej, nie wszystkie anteny odbierają wszystkie muksy. Pasma, mogą być i tak, i wszystkie kanały mogą być z tym problemy, dlatego, no zresztą jak się ogląda telewizję, teraz jest taki boom na te takie filmiki sytuacyjne, gdzie jest sobie taka starsza pani, tak, i jest jakiś tam pan, sąsiad, lokalny guru od zakładania anten na blok i gdziekolwiek bądź, to tam właśnie ten pan też między innymi mówi, że nie każda antena, że po prostu nawet może być tak, że nasza zwykła antena, którą mamy, będzie działać. Będzie nam odbierać te kanały. Może się tak zdarzyć. Ale jeżeli nie, no to po prostu trzeba się zaopatrzyć w odpowiednią antenę i tu jest lekcja poglądowa na temat anten, a są różne.
5: Dokładnie, chociaż powiem wam, że antena z lat 70. w przypadku moich rodziców zdaje się po prostu, znaczy jest po prostu najlepsza, ta, która stoi na dachu. Jest taka stara, starutka do pierwszego programu radia, wielkości łóżka mniej więcej, taki dipole. Tylko z symetryzatorem, z niczym więcej, to naprawdę działa.
8: Bardzo ładna antena, bardzo przyjemna konstrukcja.
5: Tak, ale to wiadomo, że to jest na dachu i wiadomo, że to tam z wszystkim poradzi.
8: No tak, to sobie poradzi, bo to jest...
5: Z racji
8: tym bardziej,
5: tego,
8: że wy jesteście w mieście, to...
5: ale z racji tego, że mamy do czynienia z ludźmi niewidomymi, to mówię od razu, że...
8: Nie polecamy chodzić po dachach. Nie.
5: No właśnie, właśnie. No, może być to utrudnione. Więc jeżeli ktoś nie lubi, to sobie pokojową antenę kupić by chciał, więc taką koronę mogę mu polecić. Mogę mu też polecić, jeśli jest dalej od nadajnika, też antenę z serii DPM Solid siatkową, tak zwaną DPM APOC. Tak co się nazywa APOC DPM, ale to tylko wtedy, kiedy jest już dalej od nadajnika i wtedy i także to też zdaje egzamin i też jest niezłe. Także to i jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, ja bym jednak polecał na sam początek, abyście, jak macie kogoś do pomocy, wzięli człowieka i żebyście sobie skonfigurowali program tak, żeby tylko potem przy pomocy pilota móc obsługiwać sobie tą kartę. No niestety, te programy są tak nieprzyjazne, że no, jest ktoś potrzebny do tego, żeby...
8: Nie ukrywam, że tu się może teraz pokłócimy, będzie walka na noże i szable, ale z tego, co ja się tam bawiłem software'ową stroną tegoś, to ja zdecydowanie przesiadam się na tuner fizyczny, jeśli chodzi o DVB-T.
5: A to jest...
8: Bo
5: to
8: rzeczy jest... programowe fajne do podróży, fajne mobilnie, ale trzeba by na pewno skuteczne w 100%.
5: Znaczy, bo według moich skromnych doświadczeń, to ja w ogóle wolę wbudowane już tunery w telewizor. One są chyba jednak lepsze. Ale
0: są bardziej czułe, czy od czego to zależy?
8: Niejednokrotnie tak, no bo to jest zintegrowane z końcówką antenową, więc
5: dokładnie, no, są jakby czułe, bardziej odporne na jakieś zachwiania cyfrowe. Nie wiem, z moich doświadczeń, już kolejny telewizor.
8: Często takie tunerki mają problem z wyszukiwaniem. One dużo wolniej wyszukują programy, nawet te zaprogramowane, dużo wolniej łączą się z wiązką cyfrową.
5: A to prawda. To prawda, natomiast powiem tak, z moich doświadczeń ja już wolę, żeby on się wolniej łączył, a żeby miał stabilny odbiór, niż tunel, który się szybko łączy, a potem robi się z niego sieczka, znaczy robi się z programu sieczka i trzeba tak kalibrować antenę.
8: Szczególnie na obrazie.
5: No...
8: Chociaż i w dźwięku też się potrafi dziać.
5: Właśnie.
8: Inne rzeczy się potrafią dziać, więc akurat...
5: Tak, akurat, znaczy ja akurat spotkałem się z czymś takim, że jak mam dobry dźwięk, to i mam dobry obraz.
8: Bo tak jest w cyfrze.
5: Tak, bo tak
8: na
5: jest
8: w cyfrze. Na szczęście tak jest w cyfrze.
5: Tak, nie, natomiast jak nie mam dźwięku, albo mam poszatkowany, to już...
8: Nie ustawimy już tak, że dźwięk mamy piękny, a kolory dla osoby widzącej mamy w inwersji, albo mamy popaskowane.
5: Tak,
8: na tak, to dokładnie. Już miejsca w zasadzie... W cyfrze nie ma, dopóki nie zmienimy jasności czy kontrastu w samym telewizorze.
0: Albo nie ustawimy sobie tak, że jest lekko częstotliwość odchylona, a właściwie ta od prawidłowo nastawionej częstotliwości, że kiedy coś się zmienia, to telewizor zaczyna wydawać inne dźwięki. To jeszcze szczególnie dla tych, którzy pamiętają telewizory analogowe, na przykład marki Neptun.
8: Można z tak zwanym tyłkiem.
0: Tak, dokładnie. Ładnie dokładnie.
8: Mówiąc. Lub CRT po angielsku.
0: Tak, dokładnie.
8: Z kineskopem
0: i tam jeszcze ze strojeniem analogowym, gdzie się kręciło gałkami i można było sobie poustawiać wszystko, jak się chciało.
8: Jak kiedyś mówiłem, ja miałem stary, piękny rosyjski telewizor, który miał osobną regulację do białej, osobną do czarnej plamki, czy tam do pionowej i poziomej, z czego jedna zmieniała dźwięk, druga nie. Dźwięk tego kineskopu. To można było już w ogóle tam rozwalić ten obraz. No nie, na szczęście teraz tego nie ma.
5: Także tego nie ma, natomiast mówię, no do pomocy osoba czy tak by się przydała, do samego zeskanowania, jakby zestrojenia pierwszy raz, a potem to
8: Robercie, czy tak osoba typu czy tak by się przydała, tak?
5: Tak, no jeżeli już mamy tak reklamować pewne
0: rzeczy. Że nam po prostu poczyta, co tam jest napisane.
8: Poczytaj mi mało.
10: Jak rozumiem, to jest na tyle dziwne, że nie da się oczywiście do tego zapisywać i jakoś upubliczniać konfiguracji, które można sobie podmieniać, czy coś. Oczywiście pewnie nie ma tam
6: jakiś program podejrzewany. Miałem tego deskalera całego, to tam się nawet dało.
10: A tam nie ma jakichś inni, na przykład, obsługuje... czy coś tam, albo jakieś...
5: To deskaler nie obsługuje DVB-T.
8: Tylko wszystko fajnie, panowie szlachta, tylko pamiętajcie, że w takie inni zapisuje też programy, które w tym wypadku nie zdadzą nam w ogóle egzaminu, bo w każdym mieście jest inna częstotliwość.
5: Dokładnie.
10: To się zgadza.
8: Dziękuję.
10: No tak, to się zgadza.
5: I w tym momencie jest problem. To, To raz. Druga rzecz, powinniśmy wiedzieć z takich ważniejszych rzeczy, gdzie jest na pilocie klawisz audio, gdzie są lub strzałki, AD. Gdzie jest... Lub AD, tak, audio lub AD.
8: Gdzie są strzałki, gdzie jest głośność.
5: Gdzie jest głośność i gdzie jeszcze, gdzie jest przycisk TV radio. No i wyłącznik. Ponieważ...
8: Tak, szczególnie dla wielbicieli czeskiego rozhlasu, na razie przynajmniej w Polsce, to TV radio się bardzo przyda.
5: No nie tylko dla wielbicieli pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego programu Polskiego Radia. Też się TV Radio przyda. I tych, którzy odbierają mógł z trzeci.
8: No tak.
5: Ponieważ tam jest odbiór radia. Na razie jakoś nie myślą pozostali MUX-owcy o radiu. Zobaczymy, jak to będzie.
8: No mi się dużo bardziej podoba oferta czeska jednak.
0: Bo ty, jak rozumiem, Patryk, mieszkając na Dolnym Śląsku, masz możliwość odbierania czeskiej telewizji cyfrowej, tak?
8: Przy lekkiej kombinatoryce tak. Chociaż w sumie, jeśli lekką kombinatoryką jest po prostu tylko prawidłowe ustawienie i zmuszenie rodzinki, co by tam się trochę pobawiła na taku, żeby moja antena była ustawiona na Czechy, no to... Sygnał na poziomie 41% ze zwykłej dachowej siatkowej anteny.
0: Bo jak rozumiem, pokojową anteną tego nie zrobimy.
8: Zrobimy, ale będzie duży, duży problem. Czechy już są ode mnie, to już jest na tyle daleko, że już mam problem.
5: Też tak myślę, że może być problem.
8: Przepraszam, ale to jest 120 km od granicy plus 30 od granicy jeszcze czeskiej.
0: Więc to już jest spory problem i ten sygnał
8: ale
0: może...
8: Ale spokojnie, przy zabawowym sprzęcie odbierałem takie czeskie muksy pod Lesznem czas temu jakiś. To jest jeszcze 80 km ode mnie.
5: Tak, to jedna sprawa. Proszę Państwa, kolejna rzecz to jest taka, może z wiadomości ważniejszych lub mniej ważnych. Polsat włączył ścieżkę, znowu włączył ścieżkę na DVB-T, tak zwaną dodatkową, więc mam nadzieję, że będzie można już słuchać normalnie.
8: Świata według kiepskich.
5: Bez żadnych problemów i Świata według kiepskich, i Malanowskich, i partnerów, bo ponoć to też jest dyskrybowane.
6: Ciekawe, w jakiej jakości to ta ścieżka jest, bo tam kiedyś coś było, że tam jakieś były
0: ścieżki. Ona była gorsza, ta ścieżka, przynajmniej z tego odbioru satelitarnego.
8: Ale to w cyfrowym Polsacie, a w DVB-T? Na moim wrocławskim przekaźniku ona jest na przykład głośniejsza w ogóle
5: głośniejsza
8: od
5: jest,
8: normalnej.
5: Tak, bo ona jest głośniejsza.
8: Ona jest głośniejsza, taka troszeczkę mniej wyraźna, tak gorzej mocniej sprocesowana, ale jest głośniejsza, tak.
5: Jest głośniejsza. Moim zdaniem jest całkiem czytelna. Poza tym, słuchajcie, te rozmowy w toku, które są na TVN-ie o 15, bodajże 30, one są audiodeskrybowane przez panią jakąś dodatkową. To sprawdziłem dzisiaj i to też działa.
0: Ale tam chyba więc pani to wiele do powiedzenia nie ma, co?
5: No nie natrafiłem akurat, bo to przeglądałem i natrafiłem na coś takiego. Napisy końcowe, żegna się gospodarz programu Ewa Drzyzga, nie? Ale co wcześniej mówiła, to nie wiem.
0: No bo
5: jutro postaram
0: toku...
5: się, bo jutro będzie i zobaczymy, co ona tam powie.
0: O co fajnie, no, żebyś
8: toku,
0: coś powiedział na ten temat.
8: Rozmowy w toku są mówione, natomiast no właśnie. Często dokonują się różne akty wandalizmu, czytaj zdrady publicznie przy tysiącach kamer i wtedy trzeba to jakoś zaudiozeskrybować.
0: No właśnie, jest wtedy mina męża tudzież żony zdradzanego, tak, jest opisana i podejrzewam, że taka osoba deskrybująca ma na to chwilę czasu.
5: Także może jednak, powiem kilka tak, dni. Może jednak coś się do nas uśmiechnie od przyszłego roku bardziej i tych programów z audiodeskrypcją będzie więcej. Powiem tak, no generalnie słuchajcie, odnośnie właśnie tunerów cyfrowych jest tak,
8: Czechów,
5: jak jest.
8: U Czechów nie widziałem audiodeskrypcji, za to widziałem filmy w trzech językach na przykład.
5: U nas też tak miał być, ale jakoś na razie to nie bardzo. To znaczy w sobotę był jakiś film w wersji oryginalnej i taki z lektorem.
0: Może niech lepiej będzie ta audiodeskrypcja, słuchajcie, przynajmniej więcej materiałów okaże się bardziej czytelnych dla nas. No tylko ja mam takie wrażenie, że jakby właściciele telewizji wybierają tą najmniejszą linię oporu. No i właśnie, audiodeskrybują takie programy jak chociażby Rozmowy w toku, gdzie no tam no to się nie trzeba zbytnio natrudzić, no ale... Słuchajcie, zrobić audiodeskrypcję takiego Bolka i Lolka albo Reksia...
8: No. Z drugiej strony, chcąc być w miarę obiektywnym, uważam, że mimo wszystko odwali kawał dobrej roboty, robiąc kiepskich.
0: No tak,
8: egzamin.
0: No, tak. Bo świat według kiepskich jest całkiem niegłupio audiodeskrybowany.
8: I to już mi się kojarzy, nie ukrywam, z tą audiodeskrypcją taką na poziomie niektórych filmów USA, co najmniej. To już jest,
10: to jest bardzo fajnie zrobione, mi się to przynajmniej bardzo podoba.
5: No w każdym razie macie już taką możliwość, to już mówię wszystkim, jakby ktoś chciał, normalnie z naziemnej telewizji.
10: Oczywiście jeszcze zastanawiają mnie filmy w Polsce audiodeskrybowane jakoś tam. Słyszałem, że coś jest, jakiś Sherlock Holmes czy coś tam. Ciekawe swoje drugie.
5: No ma być odtworzony, ma być odtworzone. Co
8: oficjalnie, ale to dajmy czas państwu na przygotowanie pokazu.
5: Że tak.
0: Dokładnie. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze ja chciałem tak dodać, że Skype jest aktywny, słuchajcie. tyflopodcast.net, można do nas dzwonić albo 223988027 wewnętrzne 938. W zasadzie o co nas możecie pytać? No, o różne rzeczy,
8: o wszystko, co was boli w zasadzie.
0: O wszystko, co was boli, albo po prostu o wszystko, o co
6: dzisiaj audycja na luzie
0: chcielibyście zapytać. Bo dziś audycja jest na luzie, dziś bez jakiegoś takiego konkretnego tematu przewodniego.
10: Mam nadzieję, że dzisiaj linie będą wyjątkowo zapchane.
8: Znaczy inaczej, no konkretny temat przewodni, myślę, że niech będzie nim.
0: Tyflo podcast od kuchni, tak?
8: Dokładnie. Natomiast jeśli ktoś nagle, kiedy my zaczniemy rozmawiać za chwileczkę na przykład o programach do edycji tego dźwięku, co tu zrobić, żeby on brzmiał jakoś ładnie, albo czego się nie tykać, bo to zostanie zrobione za was przy procesowaniu takiego podcastu. Jeśli ktoś nagle będzie miał problem z jakimś tym konkretnym programem edycyjnym, no myślę, że odpowiemy. No
0: jasne, że tak. Strony. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to my bardzo serdecznie zapraszamy. Można, jesteśmy jak najbardziej otwarci.
8: Tematy około dźwiękowo, audio, myślę spokojnie, telewizja cyfrowa, jak słychać też.
6: W każdej innej zasadzie też.
5: Natomiast powiem tak, jeżeli ktoś się zapyta, tak, a propos kaw, bo ostatnio się fajne ekspresy pojawiły, to za chwilę może Dariusz coś opowie o tym. Bo w jednej i w drugiej sieci znanej pojawiły się tanie ekspresy ciśnieniowe, w jednym ręczne, w drugim jakieś takie kapsułkowe, ale to już tam ten. Natomiast a propos DVB-T, to powiem tak, jeżeli ktoś mi powie, że chce kupić dobry tuner i żeby było wszystko dostępne dla niewidomych, to ja powiem, że takiego nie znam. Bo nie znam, niestety. Przynajmniej na razie. Ja takiego nie znalazłem. Można kombinować.
0: Wszystko ma swoje zady i walety.
5: Tak, dokładnie.
8: To jest to.
5: To tyle odnośnie mnie, odnośnie DVB-T.
0: No to w takim razie, żeby ten dział zamknąć, to proponuję, żebyśmy sobie zrobili teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i do tematu wrócimy już za momencik. Można do nas dzwonić, oczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie. Za chwileczkę wam opowiemy, tak sobie myślę, że zaczniemy troszeczkę mówić na ten temat, jak właściwie to jest, jak to się wszystko dzieje, że ten Tyflo Podcast na antenie chociażby Radia N i w ogóle, że on funkcjonuje, bo kiedyś pamiętam, że tak, bo pamiętam, że na liście Tyflo swego czasu było takich kilka pytań, jak wy właściwie to robicie? No to za chwileczkę opowiemy, jak my właściwie to robimy, no i oczywiście wy też możecie, bo to nie jest tak, że mamy monopol na nagrywanie podcastów, co niektórzy usiłują nam sugerować, ale tak nie jest. Jeżeli ktoś ma ochotę coś swojego dorzucić do Tyflo Podcastu, no to może, jak najbardziej zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz odrobina muzyki.
10: A teraz see you, włącz muzykę.
0: To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na tematy różne. Tyflopodcast.net to jest login nasz skype'owy. Możecie dzwonić i nas zapytać o coś, jeżeli macie ochotę. Jeżeli my będziemy znali odpowiedź, to oczywiście odpowiemy, ale tak to jest. No, kiedy się jednak przygotowuje to wszystko, że tak to ujmę, na ostatnią chwilę.
6: To ja nie wiem, czy... O! Będę znał odpowiedź, ale w każdym razie może to kogoś zainteresuje ze słuchaczy, zwłaszcza tych słuchaczy, którzy podróżują, bo albowiem gdyż, ponieważ PKP Intercity wprowadziło taką usługę, iż do przedziałów w pociągach Intercity, prawdopodobnie i pierwszej i drugiej klasy, pierwszej to już było chyba wcześniej, znaczy to było chyba w tych przedziałach menedżerskich, a teraz jest chyba i w pierwszej i w drugiej klasie, można sobie zamówić jedzenie do przedziału z warstwą takło, ponieważ kelnerzy będą chodzili od przedziału do przedziału i będzie można pomodlić, a co można kupić, a co tego, i można zapłacić kartą. Oni to po minutach kilkunastu przyniesą.
5: Ale no...
11: W cenie pewnie horrendalnej.
0: No, bo to...
6: No cenie takie, jakie jest warcie. Znaczy no. Nie będzie dodatkowych opłat za przedziałowanie tegoż jedzenia, no... Wars nie jest jakiś super drogi, aczkolwiek myślę, że jakby się
0: aczkolwiek
6: tak rozejrzeć
0: nie jest
6: po
0: też
6: co lepszych restauracjach, to są droższe, natomiast no rzeczywiście nie jest też tani, oczywiście.
5: Powiem tak, kelnerzy będą mieli więcej roboty. Natomiast, no, może większe utarki, lepsze, no nie wiem, jak to tam jest.
0: Jest to jakaś tam zawsze opcja,
6: no
0: kilka złotych może zarobią.
6: Wielu też się nie chce, no bo co, jak pójdziemy, a tu nam coś tego, tu przyniosą, no kurczę, może by coś sobie skupić, coś tego, no w każdym razie będzie taka opcja podobno i tyle, wiem.
0: I tyle. No więc dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy przeszli do naszego tematu przewodniego w dzisiejszej audycji. Czyli jak to jest w ogóle, że na dobry początek może, jak to jest w ogóle, że Tyflo Podcast w Radiu N może być, że my się spotykamy w tak nieraz dużym gronie i że po prostu możemy ze sobą rozmawiać w tym momencie.
11: Sponsor kupił autobus.
0: No nie, aż tak dobrze to nie ma.
6: Tyflobus.
5: No. Tyflo autobus.
0: No, więc aż tak dobrze to nie ma. Technika nam pomaga i to bardzo nam pomaga, a tak. Konkretnie, no, co nam pomaga?
6: Taki program, o którym kiedyś był podcast, natomiast było to dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt nie pamięta.
12: I to jest kolejnym apelem do tegoż o to mówiącego Tomka, co by go zrobił na nowo.
6: Wiem, ja go będę musiał zrobić kiedyś.
12: Albo niech go zrobi kiedyś.
6: Tak, to jest takie powiedzenie, ja go kiedyś będę musiał zrobić i go kiedyś zrobię, prawda?
12: No i żeby ci się chciało, tak jak ci się nie chce, to...
6: Tak, to też było ileś tych podcastów. W każdym razie chodzi o taki program, który się Team Talk nazywa.
12: Program Team Talk
6: różni się od wersji, która była opisywana w podcaście lat temu, bodajże 4, nawet z dużym kawałkiem.
0: Tak, to był jeden z pierwszych podcastów w ogóle. Nie powiem, że pierwszy, ale jeden z pierwszych.
6: Jeden z pierwszych, jakiś tam początkowy. No i to był program, w którym można było sobie nawet nie stworzyć konto, bardziej albo założyć serwer, albo dołączyć się do kilku istniejących serwerów. Ich jest niewiele, bo program jest stosunkowo mało popularny wśród ludzi. Dlatego, że nie oferuje możliwości typu awatary, nie oferuje jakichś połączeń z grami i tak dalej. To jest po prostu program, który ma interfejs prosty jak...
12: drut? Budowa młotka.
6: Tak? Tak. I w zasadzie
12: tyle.
6: Ludziom to jest tak... Znaczy, no po prostu to ani nie jest jakoś rozpropagowane, ani nic, bo nawet na tych serwisach zbiorczych z programami to się tak pojawia raczej sporadycznie i tylko na niektórych.
0: On jest traktowany jako jeden z wielu, bo powiedzmy sobie szczerze, że bardziej wśród graczy popularna jest inna aplikacja tego typu, bo idea programu Teamspeak nie jest nowa, tak? Jednym z popularniejszych programów do komunikacji na zasadzie takiej jak TeamTalk jest właśnie program Teamspeak. I on jest bardzo popularny.
6: Ventrilo, tam jakiś...
0: Dokładnie.
6: Mumble się pisze, czy jak to mam?
0: Najbardziej tak, znany jest, jak dobrze kojarzę,
12: jest
0: TeamSpeak właśnie.
12: Teraz, tak.
6: Zwłaszcza, że...
12: A do czatów wielokonferencyjnych był
6: PalTalk. Wieloplatformowy, bo on jest i na iOS-a, i tam na któryś z tych innych jeszcze mobilnych systemów, i na Linuxa. TeamTalk to jakoś od niedawna zaczął być dostępny na Maca i na Linuxa. Na mobilne... platformę nie jest w tej chwili chyba na żadnej mobilnej platformie.
12: Na żadne, kiedyś był na Windowsa C i Mobile.
6: Tak, już go nie ma. No i w każdym razie, od tego czasu zmieniło się sporo, od czasu opisywania tego programu, a największą taką zmianą jest dodanie kodeka...
12: Zmiana ideologii, można powiedzieć, troszeczkę.
6: Znaczy ideologia to się w zasadzie nie zmieniła, natomiast zmienił się kodek.
12: Ideologia zmieniła się poniekąd z kodekiem. Bo dodając kodek, deweloper wyszedł troszeczkę z innego zamysłu. Dodano...
6: Troszeczkę, ale to są powiedzmy takie już...
12: To są szczególniki,
6: idea.
12: Tak.
6: Główna idea została niezmieniona. W każdym razie wyszedł kodek CELT, który to kodek
12: CELT... To Strainet Energy Lab Transform, tak? Taki kodek...
6: Nie pamiętam jaki... No.
12: Taki kodek pomiędzy...
6: W każdym razie podstawową zaletą w naszym przypadku tego kodeka jest to, że on jest stereo. Co zresztą u mnie.
0: To znaczy, akurat w naszym przypadku to zbyt często to nie jest akurat wielką zaletą, no, ale generalnie.
6: Nie,
0: tak, ale generalnie się czasem takie coś przydaje.
12: W naszym hobbystycznie, personalnie przypadku.
6: Tak.
12: Wariaty.
6: W każdym razie w tej chwili, jak słychać, jesteśmy w takim fajnym stereo.
0: Dokładnie, bo dziś jest nieco inaczej. Jeszcze... Nieco inna konfiguracja jest zrobiona, to ja o tym powiem. Tak,
6: no, no za chwilkę. To, co my tu teraz mamy, to nie jest jeszcze wcale najwyższa jakość tego kodeka.
12: Nie, to
6: kodek
12: jest...
6: Kodek może obsłużyć do bodajże 512 kilobitów czy coś koło tego.
12: Tak, bo
6: kodek... Bez udziwnień.
12: Bo kodek jest... Jeszcze. Główną filozofią kodeka jest jak największy bitrate, czyli szybkość transmisji bitów, a w praktyce jak najlepsze oddanie dźwięku, jak najlepsza jakość.
6: Przy jak najmniejszym opóźnieniu.
12: Jak najmniejszym opóźnieniu. Algorytmicznie do 3 milisekund, w praktyce około 6-7. To jest opóźnienie samego kodeka. Dla porównania, tak, dość dobrze zrobione MP3 to jest 220-250 milisekund opóźnienia przesyłu w porywie do 90. Aplikacje streamingowe.
6: No i sytuacja wygląda tak, że my się łączymy przez TeamTalka z Mizim, który jest tutaj głównym naszym switchem, routerem, prawda?
0: Nie zawsze ja, nie zawsze.
6: Nie zawsze, tak, bo kilka razy mi się to zdarzyło, że byłem, bo tak akurat wyszło. No i jest sobie mikser, taki tutaj, ja mam na przykład taki tutaj, o, sprzętowy, tak, bo tutaj niestety, ale sprzętowy mikser trochę prowadzi ze względu na to, że wirtualne rzeczy, programowe rzeczy w rodzaju wirtualnego kabla nie zawsze zdają egzamin.
0: Ale o tym,
6: i
0: to
6: czasami
0: może,
6: potrafią.
0: O tym Tomek, ja proponuję, żebyśmy powiedzieli za chwileczkę.
12: Za chwilkę.
0: Bo jest jeszcze jedna ważna, sprawa. Wy nas teraz słyszycie, powiedziałbym, ładnie. A nawet, no myślę, że bardzo ładnie.
6: Ładnie niż my siebie słyszymy w pewnym sensie.
0: Tak. Tak jakbyśmy siedzieli wszyscy, no powiedzmy, że w jednym pomieszczeniu, prawie że. No może nie aż tak bardzo, ale prawie że. Czasem jednak pojawiają się audycje, w których moich gości słychać mniej ładnie.
6: Jakby byli z tego samego mikrofonu, to ten z drugiego pomieszczenia na przykład.
0: Dokładnie. I dlaczego tak się dzieje? Otóż, proszę Państwa, aplikacje do przesyłu dźwięku charakteryzują się tym ostatnimi czasy, co można zaobserwować chociażby w Skype'ie, że no, one po prostu mają różnego rodzaju algorytmy, które poprawiają taki dźwięk o takiej niezbyt dobrej jakości.
6: Natomiast starają się poprawić.
0: Starają się, dokładnie. Natomiast one mają jedną wadę również, że one dźwięk o dobrej jakości psują.
6: Tak jest.
0: Po prostu psują.
12: I ludzie, którzy mają dobry sprzęt, a łączą się z nami po Skype'ie, bo czasami bywa tak, Skype jest naszym zastępczym TeamTalkiem w niektórych sprawach i kwestiach, po prostu ludzie ci są psuci za przeproszeniem przez dobrodziejstwa Skype'a.
0: No słuchajcie, ja kiedyś pamiętam, że realizowałem audycję na dwa Skype'y. To była audycja z Maćkiem Muszytowskim z Klango. Wtedy to była niezła ekwilibrystyka, bo tam musiałem uruchomić dwa Skype'y. Skype'a piątkę i Skype'a trójkę. Jeden, teraz już nie pamiętam kto był na czym, bo był jeszcze Skype przecież dla gości, bo goście mogą wdzwaniać się do nas za pomocą Skype'a również.
12: Skype'a?
0: Więc ja tam miałem niezłą zagwozdkę, jak to wszystko pogodzić, żeby to działało, ale wyobraźcie sobie, udało się i audycja, tam parę razy musieliśmy
12: się... I tak się rozwaliło, bo Maciek się przełączał razy parę, ale
0: dokładnie,
12: audycja...
0: ale audycja się udała.
12: Zaliczona.
0: Tych wszystkich, którzy są ciekawi, jak wyszła, to zachęcamy do posłuchania odcinka Tyflo Podcastu w Radiu N o Klango. Tak, o Klango.
12: Słynnego pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy,
12: twórców,
0: tak,
12: i społeczność.
0: Dokładnie, bo część z nas, no tam gdzieś jedne ze swoich pierwszych kroków stawiała i tam się w sumie też gdzieś tam, gdzieniegdzie zaznajamialiśmy na tym Klango, kiedy ta społeczność bardziej żyła. Bo teraz to chyba już tam coraz mniej ludzi.
12: To teraz ta społeczność to wierzga nogami, ale nic jej nie wychodzi.
0: No tak, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś coś wyjdzie, bo Klango to nie jest zły projekt.
12: Powstanie, bo to nie była głupia idea.
0: Dokładnie,
12: tylko...
0: dokładnie. Klango to nie jest zły projekt, ale
12: niestety,
0: po prostu... No trzeba mieć czas i chęci na rozwijanie takiego projektu.
12: To po primo, a też moja dygresja jest taka, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Michale, że potknięcia w logice biznesowej i w różnych dziwnych takich prowadzą potem do niezłej gleby. I tu tak jest.
0: No szczerze ci powiem, ja się akurat biznesem nie zajmuję jako takim, więc ciężko mi powiedzieć, co było słusznym, a co niesłusznym jakby posunięciem biznesowych, biznesowym panów z Simplito, czyli ludzi odpowiedzialnych za Klangon, no ale efekt jest jaki jest, no niestety ta społeczność gdzieś tam
13: leży i kwiczy.
0: Ubożeje.
13: Niestety.
0: Ale wracając do audycji i w ogóle tego, jak to wszystko działa. Mamy tego Team Talka, mamy odpowiedni kanał ustawiony. Zazwyczaj to jest kanał monofoniczny, bo po prostu z pewnych względów, ze względów technicznych, tak jest lepiej. A poza tym ludzie, którzy tu się pojawiają, dysponują różnym łączem.
6: Różnym łączem, ale różnymi mikrofonami. Już kilka razy mi się zdarzyło, że przyszedł ktoś, kogo było słychać w ten sposób, bo tak. I przez 15 minut do audycji to się tego tak łatwo nie zrobiło, żeby to było dobrze.
0: Dokładnie, bo mogły być to jakieś ustawienia karty muzycznej w jego komputerze, a mogło też się tak
13: zdarzyć, że kabel w mikrofonie,
0: że po prostu kabel albo wtyk w karcie muzycznej mogło mu się zdarzyć.
6: Tak jest.
13: No często mikrofon, znam ludzi z niezlutowanym mikrofonem, co wtedy.
6: W TeamTalku jest taki

0: Można by to porównać do jakiegoś pokoju rozmów, na przykład jak kiedyś taka był IRC, kiedyś był IRC,
1: pokój, tak.
0: Ci wszyscy, którzy
2: albo
0: pamiętają
2: do, albo
0: IRC...
2: do pokoju czatowego na Klangu, bo tam też taka troszeczkę idea jest.
0: Dokładnie, to jest po prostu takie wydzielone miejsce, do którego mogą się połączyć osoby, które chcą rozmawiać na dany temat, na przykład.
1: A zmiana...
2: Zresztą tego coraz więcej, bo są czaty facebookowe, jakieś tam takie rzeczy.
1: A zmiana w ideologii...
2: Na zasadzie.
1: A zmiana w ideologii, o której kiedyś tam mówiliśmy, polegała na tym, że kiedyś, kiedy TeamTalk oferował jeden kodek, to myśmy sobie ustawiali własną jakość, jak inni nas będą słyszeć. Teraz
2: to znaczy,
1: to
2: każdy
1: my...
2: mógł mieć inną jakość. Teraz tak? Już tak
1: teraz my, zestawiając kanał, decydujemy, czy wszyscy ludzie będą w mono, czy w stereo.
2: Tak jest.
1: Czyli jeśli ktoś ma mikrofon tylko jednokanałowy, to inni będą mieć problem. Czy jest czy jest mono, czy jest... Jaka jest jakość? No i TeamTalk od pewnego czasu oferuje naprawdę niskie opóźnienia. To opóźnienie w razie czego można tam troszeczkę zwiększyć przy regulacji.
2: Ale też dla wszystkich kanału.
1: Tak, też niestety dla wszystkich.
0: Bo to jest tak, że oczywiście można sobie zrobić niskie opóźnienie, natomiast trzeba się liczyć z tym, co się co jakiś czas pojawia, nawet i w trakcie dzisiejszej audycji. Takie specyficzne rzeczy z dźwiękiem się dzieją. Tam takie... jakby jakaś głoska gdzieś tam się gubiła, albo po prostu jakieś niewielkie zacięcia, tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś ma słabe łącze, które po prostu jest mocno obciążone jeszcze w dodatku, albo to jest łącze komórkowe, z nie najlepszą instalacją antenową, no to wtedy niestety może być problem. I czasem tak mamy. To wszystko, co się dzieje w trakcie audycji, że na przykład kogoś nam zerwie na momencik, że coś tam gdzieś się przytnie, no to niestety to jest urok, słuchajcie, prowadzenia audycji na żywo. Ja mam taką zasadę, że raczej staram się nie edytować materiałów, aczkolwiek kiedyś musiałem to zrobić, kiedy w trakcie audycji, którą prowadziłem wspólnie z dwoma...
1: Nie wszyscy zachowali kulturę.
0: Dwoma Pawłami, to goście jednego z Pawłów nie zachowali należytej kultury, no i tam troszeczkę dodatkowo poszło w eter to, co później powinno, więc już żeby jednak słuchacze...
1: O pewnym typie pani.
0: Tak, żeby słuchacze nie czuli się zbytnio zgorszeni później, odsłuchując tego, no to już postanowiłem, że jednak tu taka cenzura prewencyjna jakaś zostanie
1: tak,
0: wdrożona.
1: Natomiast co do cięcia, to o, proszę bardzo, to tak się dzieje, jak mamy słabe łącze.
2: O. Na razie jest dobrze. Na razie,
1: mówicie,
2: nie widzisz różnicy.
1: Mówicie, że jest dobrze?
3: Na razie masz dobre łącze.
1: Ja muszę łącze reklamować.
0: O, właśnie. Właśnie Patryk próbuje zepsuć sobie łącze.
2: Tak.
4: Czego się nie robi dla dobra audycji.
1: Ja jej zepsuję jeszcze bardziej za chwileczkę, tak żeby pokazać, co się dzieje, jak się ma na przykład kumulację problemów typu słabe łącze komórkowe.
0: O, ale już psujesz.
2: No coś, już jakieś postępy są.
0: Dokładnie.
4: Próbuj.
1: Ale już jest okej. Okay.
0: Natomiast...
2: chodzi po głowie, którą tak...
0: No.
2: Ktoś zna, to zna.
1: Co by tu jeszcze, Tomecki?
2: Oczywiście.
0: Natomiast jedna jeszcze rzecz, taka dosyć ważna. Dlaczego ten kanał jest w mono? Ano, kanał w mono jest dlatego, że jeszcze oprócz tego, i to teraz troszeczkę o już takich bardzo technicznych kulisach, jak to jest zrobione...
1: Jak to jest zrobione? Tyflo Podcast.
0: Tak, jak to jest zrobione? Tak. Tyflo Podcast. Może nas kiedyś w Discovery pokażą. Kto wie. Bo tu naprawdę niekiedy trzeba się wykazać dosyć dużą pomysłowością, jeżeli chodzi o różnego rodzaju operacje techniczne. Bo wydawałoby się, że to jest tak w sumie dosyć prosto. No, siedzi sobie kilku...
4: Zależy, jak się rozwiniemy. No, im dokładnie. Bardziej, tym mamy większe szanse na brainiaka. Może będzie wznowienie.
0: No, bo wydawałoby się, że tu kilka osób sobie siedzi i rozmawia na jakiś temat. No ale za tym, słuchajcie, to stoi trochę techniki.
1: Cały sztab ludzi pełno techniki.
0: Tak, pełno techniki. Ja teraz zabawię się w Tyflo Podcast sprzed 4 lat i znowu powiem, co jest u mnie na biurku. A trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło, bo tak.
1: Ale to tak my wszyscy mamy po kolei mówić coś na biurkach.
0: To znaczy, wiesz co, możemy się trochę pochwalić, jak to wygląda u nas, bo tak naprawdę...
4: Możemy my nie tylko niektóre elementy, dobrze?
0: Dobrze.

0: Dobrze. Na przykład talerz u mnie stoi.
1: No nie,
2: u mnie też stoi talerz. No, ale to chyba nie gra jakiejś roli.
1: Nie, to nie gra jakiejś roli.
2: Nie stoi popielniczka, na niej można grać nawet czasem. To jest jakiś element audio.
3: A u mnie jest pudełko po wafelkach na przykład. Odżyjesz z ładnych paru dni. Ale
1: to się Tomecki tym lepiej nie chwal. Natomiast
0: w każdym bądź razie, Michale.
2: Etap, to już jest po, a nie z.
1: Ja bardziej chciałem powiedzieć, na czym polega ta cała technika. Otóż u mnie tu przede mną w tym momencie stoją sobie dwa miksery, bo jeden okazał się za mało.
2: A jeden to kuchenny.
1: Nie, kuchenny jest w kuchni, bo tam
2: Zastanowiłem się, dlaczego dwa właśnie.
1: Bo tam jego miejsce. Jeden mikser to jest mikser pomocniczy, który jest używany do tego, żeby synteza nie przedostawała się na antenę. Dzięki właśnie temu mogę sobie coś tam podsłuchać, albo jak ktoś do mnie na przykład pisze, bo jeszcze obecnie monitora brajlowskiego nie używam, może kiedyś. Natomiast jeżeli ktoś z was do mnie pisze, na przykład na Skype'ie, z jakimś pytaniem, no to w tym momencie w słuchawkach to słyszę. Tylko używam pojedynczej pary słuchawek, więc są sobie dwa miksery. Jeden mikser to jest mikser pomocniczy, do którego jest wyprowadzony sygnał z tego głównego centrum jakby sterowania. No a drugi mikser to jest właśnie mikser, na którym wszystko się dzieje. I teraz jakby tu najprościej powiedzieć... Oho. No tak.
2: Bardzo... To jest w sumie najprościej, szczerze mówiąc.
1: No właśnie, to bardzo prosta forma opowiedzenia, jak to wszystko działa. Natomiast tak, najprościej można by to opisać w ten sposób. Sygnały z trzech kart muzycznych, tak, z trzech, wchodzą do miksera, plus oczywiście mój mikrofon. No i teraz, zarówno słuchacze, jak i sygnał z TeamTalka jest jeszcze poddawany tak zwanemu processingowi, czyli jest...
0: Kompresja.
1: Dokładnie, jest kompresja, jest kompresor, kompresor sobie tu stoi obok
0: mnie. Jest kompresor,
1: mnie.
0: Jest impreza.
1: Tak, obok mnie, po prawej stronie jest sobie kompresor 1, kompresor do jakby procesowania gości, jest jeden do kompresowania mojego mikrofonu, bo to jest... osobne pudełko dedykowane jakby na sygnał mikrofonowy.
0: No i... Nie z zapałkami.
1: Nie z zapałkami. Nie. No i te sygnały wszystkie wchodzą do miksera. Są one obrabiane i złączane w całość, jedną sensowną. Natomiast później to przekazywane jest do naszego serwera, z którego to serwera sygnał jest dopiero przekazywany do radia N, gdzie jest po prostu jeszcze obrabiany
0: ponowny procesing.
1: Tak, przez jeszcze jedno dodatkowe wysłanie. Pudełko, żeby...
0: Takie ładne pudełko.
1: Ja bym chciał
0: takie. No... Pana Wiktora.
3: W momencie, kiedy ja realizuję audycję, to nie muszę mieć dwóch mikserów, za to jako kartę muzyczną u mnie pracuje syntezator. Nie mowy, tylko taki syntezator, taki o. O, taki to jest.
1: Bardzo, bardzo ładnie nam zagrał ten syntezator w tym momencie.
0: To może być nowe logo dla Siu Mobile.
1: No... Nie, myślę, że tam jeszcze przydałoby się bo ja nie słyszałem logo dźwiękowego żadnego.
0: Bo go nie ma.
1: No właśnie, no to może kiedyś, będzie.
3: To może być.
1: No, to może być. To znaczy ja...
0: Nie,
1: no...
0: ja mówię, skoro jedna sieć też zakończona na mobile, też ma cztery dźwięki, co prawda no i
1: to było bardzo podobne, no ale no okej.
3: Okay. To chciałem powiedzieć, że to też... Jak jest mobile?
1: Jest bardzo podobny po prostu. Okej, okay, wróćmy do tematu, bo ja opowiedziałem, jak to wygląda u mnie. Tak z grubsza oczywiście, bo w techniczne szczegóły tak bardzo nie ma, myślę, sensu wchodzić. No chyba, że ktoś by chciał o coś zapytać, no to...
0: To Skype cały czas jest...
1: Skype jest czynny. Ja tu sprawdzę jeszcze... Czy ktoś do
0: Czaty?
1: Nas. Tak, czy ktoś do nas dzwoni, albo do nas może ktoś napisał coś. Już sprawdzam. Nie, na razie nic. Jest cisza. No więc cóż, więc Tomek, u ciebie to się troszeczkę chyba różni, prawda?
3: Tak, to znaczy ja mam przede wszystkim jeden mikser i mi on wystarcza do tego czegoś, jak realizacja podcasta. Miałem inny problem. Problem miałem taki, że miałem trochę za mało kart wcześniej. Miałem jedną kartę zewnętrzną, jedną taką na PCI wbudowaną i jedną taką zupełnie zintegrowaną z płytą główną. Wszystko fajnie, tylko że ja nie mam niestety syntezatora sprzętowego. W związku z czym muszę jedną z nich wykorzystać
4: w klubie.
3: Tak, wykorzystać na dźwięki systemowe po prostu i zwyczajnie. No i wszystko fajnie, ale muszę mieć po pierwsze kartę, żeby móc regulować niezależnie Skype'a, no bo nie wiadomo, no bo ktoś może się najpierw połączyć, ale zanim wejdzie, no tam trzeba mu powiedzieć, że kto to, co to i w ogóle o co chodzi, jak to w radiu bywa. Jest karta z TeamTalkiem jedna, no bo jak jest piosenka, no to trzeba ustalić, co tam w ogóle się będzie działo i to też nie, koniecznie musi lecieć na antenę. No i trzecia
1: nawet nie
3: karta
1: byłoby
3: z muzyką
1: to wskazane.
3: Taką. I, tak, i z dżinglami, które sobie lecą. Chociaż radiowi puryści myślę, że chcieliby dwóch albo trzech kart na muzykę, ale ja nie jestem radiowym purystą, w związku z czym robię na całą muzykę dżingle i podkłady jedną kartę muzyczną i tak mam ich trzy, w zasadzie cztery z kartą systemową. Od czego można czasami dostać czegoś, aczkolwiek jakoś to wbrew pozorom działa. Aczkolwiek mogło się okazać, że ja tą audycję, która się teraz odbywa, mógłbym realizować. I jeżeli audycja w swojej jakby tu pierwotnej formie miała dojść do skutku, to potrzebowałbym jeszcze jednej karty tak naprawdę.
1: Dokładnie, bo tak. Pierwotna forma zakładała, że będziemy się łączyć, ja będę się łączył z innej w ogóle lokalizacji niż tu z mojego domowego studia.
0: Przez TeamTalka.
1: I dokładnie nie poprzez TeamTalka, tylko przez inną aplikację za pomocą nieco innego kodeka. Która to aplikacja...
4: MPC?
1: To znaczy...
4: Zapewne.
1: No, ewentualnie MP2.
3: No to już...
1: To już... No. Zależy jak bardzo klimatycznie tak, byśmy chcieli to zrobić. Tak.
0: Ja myślę, że zależy jak bardzo...
3: A taka aplikacja ze względu na to, że tam jest niemskie łącze i jakby tam było osób kilka, a pewnie by było osób kilka, to mogłoby to łączenie wyrobić na TeamTalku, dlatego trzeba było... czymś innym to
1: trzeba było kombinować to nieco inaczej, więc dodatkowy sygnał i to jest już kolejny problem.
3: Tak. To jest już problem, dlatego że w zasadzie karty dodatkowej nie bardzo miałem i trzeba było kombinować, tak zmusić jakąś kartę, żeby poszła na tylne głośniki karty już istniejącej, to się na szczęście dało. Dzięki temu, że są sterowniki Asia i tu się właśnie ukłoniło ta technologia, ponieważ tego typu sterowniki można, znaczy to nie jest tak jak w zwykłych kartach takich, które po prostu mają wejście i w zasadzie tyle, ewentualnie to wejście może być 5.1 czy coś, tylko system Asia to jest system bardziej, powiedzmy, że profesjonalny, który mówi, karta ma 8 wejść jackowych albo tam jakiś, z których potrzebuje skorzystać, to z tych korzysta, to może być pierwsze i drugie, to może być czwarte i ósme i jeszcze siódme, bo coś tam i mogę mieć trzy wejścia i trzy wyjścia i tym się zajmuje aplikacja jakby, którą już jakby obsługuje tą kartę aplikacja ma dostęp do wszystkich wejść i wyjść do tej karty i karty nie interesuje, że to jest 5.1 czy coś tam, po prostu tyle wejść, tyle wyjść, coś tam jeszcze i można sobie to dowolnie jakoś tam konfigurować i to jest fajne. No tylko no niestety to jest spotykane raczej niestety tylko w aplikacjach profesjonalnych
1: i nie wszystkie aplikacje to obsługują, no. Po prostu, właśnie.
3: Tak.
1: Ale całe szczęście rozwiązanie,
0: niestety,
1: z którego chcieliśmy skorzystać, mogło. Mogło sobie z tym poradzić, więc byliśmy o to spokojni. No ale dzisiejsza audycja wyszła taka, jak wyszła i w ogóle wyszła tak. Bardzo, ale to bardzo spontanicznie, że tak powiem.
0: Ale przez to fajnie. No.
1: Ale przez to fajnie, dokładnie. To jest coś innego. Natomiast tu jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Tomek, czyli obecny tu Tomasz Bilecki, to jest, oprócz tego, że autor części podcastów, współprowadzący kilku podcastów na antenie Radia N, ale to jest tak, że słuchajcie państwo, nasz realizator i to jest autor, o proszę, tego
0: Michał pokazuje oprawę słuchaczom.
1: Właśnie, to taka audiodeskrypcja audycji radiowej, tak, Patryku?
2: Dobrze powiedziałeś, bo w sumie nie słychać.
1: No właśnie, no bo wy nie macie odsłuchu. A to proszę, już, o właśnie. Nadrabiam. O. Natomiast...
2: No, no bo tak ładniej, bo tak w tle coś jest, tak pusto nie ma.
1: Okej. Okay. Tak, a bo nie wszyscy tak lubią, ładnie, bo nie wszyscy lubią. Tak wam i słuchaczom powiem zakulisowo, że są naprawdę różne preferencje. Jedni wolą słyszeć podkład, słyszeć tło, inni nie chcą słyszeć, bo ich to dekoncentruje. To jest naprawdę to, różnie.
0: To co mają powiedzieć ludzie z niektórych stacji komercyjnych, którzy słyszą tło, słyszą siebie z opóźnieniem 20 paru milisekund, wszystko jeszcze po antenie, w sensie po panu Wiktorze.
1: Dokładnie, więc
0: Tak miałem taką przyjemność wątpliwą, no.
1: No to już to trzeba się
0: nie za wygodne.
1: To już trzeba się przyzwyczaić, ale właśnie, Tomku, to może teraz opowiedz naszym słuchaczom, na czym twoja praca polega?
3: Jako realizatora w ogóle w podcastach.
1: No na dobry początek tak.
3: No więc to wygląda tak, że jest ktoś, kto nagrywa sobie podcasta, mówi sobie o czymś tam, mówi, to się mu nagrało. I teraz najlepiej jak jest tak, że nie zajmuje się w zasadzie niczym, no chyba, że rzeczywiście musi coś wysiąść, bo tam mu ktoś coś powiedział obciachowego i to trzeba. Ale generalnie najlepiej niech przesyła to w jak najlepszej możliwej jakości gdzieś tam na serwer, do Michała na przykład. I teraz ja dostaję taki czysty materiał. Jest ten czysty materiał, ładuję go sobie do programu. Zresztą co tam, jak już tu było kilka lokowych produktów, to tu też mogę. Kiedyś to był Goldwave, teraz to jest Reaper przeważnie, dlatego że Reaper ma kilka rzeczy, których Goldwave nie ma, między innymi do łatwiejszego wycinania fragmentów tekstu i takiego czegoś, żeby nie było takiego nagłego przejścia z jednego do drugiego, tylko żeby jedno na drugie się nakładało w miarę prosto, to co się jednym ruchem robi, można powiedzieć, w Reaperze. W Goldwave tak nie ma.
0: W Goldwave kwestia tylko... tego charakterystycznego efektu, jak ludzie nawet w profesjonalnych radiach tną wywiady, im się czasami zrobi takie fajne na końcu, albo się po prostu ładnie urwie, tak od razu, jedno między jednym a drugim wypowiedzi.
3: Czasami trzeba tak zrobić, no bo
0: jeżeli... No bo czasami się inaczej nie da, ale
1: szczególnie... ktoś mówi... No właśnie.
3: Dzień dobry państwu, do dzisiaj chciałem o czymś powiedzieć, no to się łatwo nie da. Dlatego, że no to jest na tyle tego duże, że to trzeba całe wyciąć dosyć tak...
1: Dosyć drastycznie.
3: Drastycznie. Tak. No.
1: A jeszcze gorszą sytuacją jest taka, jeżeli ktoś ma w pomieszczeniu pogłos.
3: No tak,
1: wtedy to echo z tego które by nawet można było wyciąć z samo, to jednak jeszcze gdzieś zostaje i jest... No ja teraz tego nie będę w stanie zademonstrować, ale jest, powiedzmy, początek słowa dzień dobry jeszcze z jakimś takim dziwnym pogłosem, z czegoś, że mamy tak, wrażenie, że on tak. Ten pogłos nam gdzieś tam jeszcze trwa.
3: Aczkolwiek no zdaję sobie sprawę, że to nie wszyscy to tak mogą zrobić, no bo niektórzy po prostu mają taki pokój i cześć pracy.
1: A powiedz może naszym słuchaczom przy okazji, co mogą domowymi sposobami zrobić, żeby się pozbyć takiego pogłosu?
3: Pogłosu średnio mogą co najwyżej kupić mikrofon, bo wbrew pozorom mikrofon na tyle dobry, że będzie to miał ręce i nogi, nie musi być straszliwie drogi, ponieważ jest i wiem, przynajmniej na razie, zobaczymy co będzie dalej, no bo te mikrofony to się zmieniają na rynku. Niemniej jednak można kupić za dosłownie naście złotych mikrofony firmy Mediatek i mikrofony firmy Mediatek są rzeczywiście na tyle dobre, że tą jakość dźwięku mają przyzwoitą i powiedzmy jedynym może być tu ewentualnie problemem to, że niektóre karty zintegrowane niestety nowe zwłaszcza mogą szumieć całkiem potężnie i tego się nie wyeliminuje, no i bez jakiegoś większego wkładu własnego rzędu 100 zł to się tego raczej nie zrobi i kupno jakieś karty z serii, nawet niech będzie jakiś tam Sound Blastery czy coś takiego, których jest troszeczkę, że tam X-Fit w tym momencie, one mają już na tyle te wejścia mikrofonowe, że można podłączyć sobie mikrofon i po prostu coś nagrać i to będzie na tyle jakoś tam w miarę na tyle będzie to dobre, że będzie można coś z tym zrobić i będzie to zrozumiałe jakby dla ludzi, jeżeli ktoś do tego mikrofonu będzie mówił i nie będzie to tak strasznie przeszkadzało, jak tam coś będzie.
5: Wszystkie oprócz Extreme Audio. Szumić. Uwaga.
3: Aha, no to oprócz Extreme Audio. Nie
5: bo to
3: widziałem
5: szumi,
3: Extreme Audio.
5: Bo to szumi.
3: A niestety ta karta jest chociaż nie.
5: Najtańsza.
3: Nie jest najtańsza. W tej chwili już nie, dlatego że są te wszystkie play i tak dalej, i tak dalej.
5: Ale one nie mają chyba wejścia mikrofonowego. To są odtwarzarki.
3: No w każdym razie z kartami jest trochę większy problem niż z mikrofonem. Natomiast jeżeli ktoś by sobie zanabył taki mikrofon MediaTeka, chyba najlepiej taki z taką podstawą, powiedzmy, no bo takie leżące to nie wiadomo gdzie to, jak to umieścić.
1: Szczególnie jak to położymy na biurku, to będzie zbierało to wibracje. Na przykład od komputera, jeżeli mamy komputer stacjonarny. A myślę, że od laptopa też.
3: No tak. No tak. I teraz co? Najlepiej, jeżeli się mówi do mikrofonu, to na to w miarę blisko, ale nie za bardzo, ponieważ jeżeli się będzie mówiło za blisko, efekt będzie taki,
1: to mamy
3: że
1: efekt
3: będą
1: pop.
3: Tzw. popy.
1: Dokładnie. Efekt pop.
3: Efekt pop i to jest też raczej nie do wyeliminowania takimi zwykłymi środkami.
6: Pomijając efekt przester.
3: Tak.
0: No przester to jest nasz odwieczny wróg.
3: Tak, i tego właśnie też się nie wyeliminuje i lepiej nagrać trochę za cicho niż trochę za głośno.
1: Oczywiście tak nie mówimy tu o przypadkach ekstremalnych.
3: Tak, bo takie też się zdarzały.
1: Ja kiedyś miałem takie nagranie zarejestrowane na Zoomie, którego...
3: Też takie miałem.
1: Tak, którego autor nagrał to bardzo, bardzo cicho, bo stwierdził, że no w sumie... No bo nie chciał
3: lepiej
1: przesterować.
3: Za cicho niż
1: nie chciał przesterować, tak.
3: Tylko że to było na tyle cicho, że jak się to przygłośniło, to się przygłośniły szumy elektroniki, które były głośniejsze jeszcze niż normalnie.
1: Dokładnie. Ja pamiętam, że ja próbowałem coś z tym nagraniem zrobić i próbowałem najpierw je podgłośnić MP3 gainem, a później je odszumić. Efekt tego był, powiedzmy sobie szczerze, mizerny, więc koniec końców ten program, ta audycja...
0: Powiedz się, że nagranie było jeszcze w MP3 w Zoomie nagrane.
1: No tak. No
0: dziękuję.
1: I koniec końców ta audycja, ten odcinek został nagrany jeszcze raz.
2: Co, ale MP3 Zoomowego nie lubię.
0: Aczkolwiek mówiły jaskółki, że H1 jest ładne. To takie ciekawostki technicznej wymiany.
3: Ale
0: nie bawiłem się, nie umiem
3: nie
0: powiedzieć.
3: Nie zweryfikowałem tego.
0: Z całym sercem polecamy MP3 Rolanda R05.
3: Tak, jeżeli...
0: I Zoom H2. Z MP3, którego lepiej unikać.
3: Ale w Rolandzie to MP3 jest nawet...
0: Gdzie?
3: Chociaż nie, w Rolandzie nie. Nie, pominąłem się z Olympusem. W Olympusie to MP3 jest.
0: W Olympusie to tam jest Fraunhofer IS i to działa całkiem przyzwoicie. Oni to akurat
3: tak,
0: dbają.
3: No, natomiast w Rolandzie i w Zoomie to... Jeżeli można to nagrać w Wave i skonwertować to już w komputerze, jeżeli ktoś ma taką możliwość, bo to raczej będzie lepiej.
1: To będzie tak lepiej
3: w ogóle,
1: i...
3: W ogóle ja myślę, jeżeli było coś takiego, żeby udostępnić, jeżeli ktoś będzie chciał robić, można będzie zrobić takie narzędzie do konwertowania na przykład z Wave'ów do MP3. Żeby nagrywać to w Wave'ach i jakimś naszym narządkiem, które się gdzieś tam pewnie pojawi, skonwertować to do MP3.
1: A to też nie jest zły, pomysł, będzie można coś takiego zrobić.
3: Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie będzie można zrobić nawet programu do nagrywania naszego, który po prostu jest w miarę łatwy, jest przycisk nagrywanie, przycisk stop i to po prostu działa. I nagrywa do naszego MP3.
1: A to też jest całkiem fajna sprawa, taki tyflo rekorder.
3: Takie coś.
0: Nawet pies odszczeknął.
1: No, pies też się zgadza. Dobrze jest. Mądrze mówimy. Tak. Wracając do tematu, już wiadomo, że nie można się przesterować, ale nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, czyli zbyt cicho też nie nagrywamy. Najlepiej tak po środku. Najlepiej w ogóle, jeżeli coś nagrywamy, jakąś taką naszą mowę,
0: to sprawdzić sobie przed.
1: Nagrać sobie kawałeczek i odsłuchać, przy czym ja
3: i to,
1: bym
3: i to
1: jednak
3: taki
1: radził...
3: kawałeczek, taki kawałeczek mniej więcej tak, jak to się będzie mówić. Odrobinkę może głośniej, ale na pewno nie ciszej. Jeżeli ja mam, powiedzmy, jeżeli wiem, że będę, to nawet zacząć, powiedzmy, tego podcasta, nagrać go sobie, że witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta.